0: że nadchodzi, były nocne lęki i majaki, wspominał Waldorf. Zrywał się wtedy z łóżka, budził domowników krzykiem. W Czarnych Owcach dla Apolla zacytował fragment jednej z powojennych Zielonych Gęsi, Wietrzna Symfonia. To według niego zapisane z kliniczną dokładnością objawy wyczerpania twórczego. Na świata oceanie mały, tragiczny manuskrypt. To twórczość moja, dla niej oddałem wszystko. I pustym. Wyprztykany, banalny, nienowy, biegam po pustym domu. Wietrze, wietrze sierpniowy, wietrze wzywam cię, pomóż. Wyczerpany, banalny, pusty. Natalia wiedziała, co będzie dalej. Znikał z domu w poszukiwaniu wódki, a wtedy ani żona, ani nikt z przyjaciół nie byli w stanie mu przeszkodzić. Nadchodził czas picia. Niepowstrzymanego, szaleńczego, zabójczego. Ulewa alkoholu, zapamiętał Waldorf. Najdłuższy atak dypsomanii, jaki sobie u niego przypominam w Krakowie, trwał bodaj 3 tygodnie. Zabójcze. Przerywał dopiero, gdy czuł, że znów może pisać.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Jest godzina 9:19. Wczoraj w poranku wnet Aleks Sławiński ze studia Londyn opowiadał Państwu o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w grudniu i będziemy dzisiaj o nich rozmawiać, a mowa o zabójstwie, do którego doszło w Wielkiej Brytanii. Vikram Digva wczoraj został skazany na dożywocie z obowiązkowym okresem pozbawienia wolności wynoszącym 21 lat po tym, jak uznano go winnym zabójstwa 18-letniego studenta Henry'ego Nowaka. I o tym wczoraj Państwu mówiliśmy i dziś też trochę pochylimy się nad tą sprawą, bo wczoraj ojciec zamordowanego Henry'ego wydał oświadczenie przed sądem i teraz my go wspólnie posłuchamy. Nazywam się Henry Nowak i jestem ojcem Henry'ego. Po mojej lewej stronie stoi moja córka Olivia, starsza siostra Henry'ego, a po jej lewej stronie stoi Lucy Ross, matka Henry'ego Nowaka. Ława przysięgłych potwierdziła to, o czym zawsze wiedzieliśmy. Życie Henry'ego zostało mu odebrane bezprawnie, w sposób brutalny i bez uzasadnienia. Henry miał 18 lat. Był miły, ambitny, kochany i miał przed sobą świetlaną przyszłość. Miał przed sobą całe życie, studia do ukończenia, miejsca do zwiedzenia i przyszłość do zbudowania. Ta przyszłość została mu odebrana i żaden werdykt ani wyrok nigdy jej nie przywróci. Henry nie zrobił nic złego. Był jedną z najmilszych, najbardziej przyjaznych i otwartych osób, jakie można było spotkać. Był niesamowity pod każdym względem. 3 grudnia ubiegłego roku Henry wracał do domu po wieczornym wyjściu z kolegami z uniwersyteckiej drużyny piłkarskiej, kiedy spotkał Vikrama Digvę. Mężczyznę otwarcie noszącego duży nóż na ulicach Wielkiej Brytanii. Ten nóż został użyty do odebrania Henry'emu życia. Powinien był być bezpieczny, wracając do domu, a zamiast tego stał się kolejną młodą ofiarą brutalnej rzeczywistości przestępstw z użyciem noża w tym kraju. Henry został wielokrotnie pchnięty nożem i gdy jego klatka piersiowa wypełniała się krwią, próbował uciec. Był ścigany, znieważany i filmowany przez Vikrama Digvę i innych. Kiedy przyjechała policja, Henry leżał na ziemi, ledwo mogąc się podnieść i wyraźnie znajdując się w stanie poważnego zagrożenia życia. W swoich ostatnich słowach powiedział funkcjonariuszom, że nie może oddychać. Powiedział im, że został dźgnięty nożem. Właściwie Henry 9 razy powtarzał funkcjonariuszom, że nie może oddychać. Powiedział im, że został 4-krotnie dźgnięty nożem. Jeden z funkcjonariuszy odpowiedział: nie sądzę, kolego. Policja twierdzi, że została wprowadzona w błąd przez mordercę i że sytuacja na miejscu zdarzenia była skomplikowana. Niestety wydaje nam się, że prawda jest znacznie prostsza. Policja została poinformowana zarówno przez naszego syna, jak i przez osobę, która zadzwoniła pod numer 999, która twierdziła, że słyszała, jak ktoś krzyczał, że został dźgnięty nożem. Jednak policja im nie uwierzyła. Henry'ego przyciągnięto po żwirze, ręce zepchnięto mu za plecy i założono mu kajdanki. Zamiast potraktować go jak umierającą ofiarę, policja formalnie aresztowała Henry'ego za napaść i odczytała mu jego prawa. To była ostatnia rzecz, jaką usłyszał. Henry nie umarł z godnością. Nie umarł otoczony opieką, na jaką zasługiwał. W końcu stracił przytomność, zanim ktokolwiek mu uwierzył. Powiem to absolutnie jasno. Uważamy Vikrama Digvę za wyłącznego i w 100% odpowiedzialnego za brutalne morderstwo naszego syna. Ale Henry nie powinien był umrzeć na ulicach Southampton w policyjnym areszcie. Sposób, w jaki go potraktowano, był nieludzki i poniżający. Jego mordercy jednak zapewniono godne traktowanie. Uwierzono mu. Nie został skuty kajdankami podczas aresztowania. Nie został skuty kajdankami podczas transportu na posterunku policji. O ile nam wiadomo, nigdy nie był skuty kajdankami. Jak sam Vikram Dikwa zeznał przed sądem, podczas aresztowania za zabójstwo Henry'ego, policja zabrała go nawet do kuchni, aby mógł wybrać sobie jedzenie. Kontrast jest nie do zniesienia. Według naszej wiedzy funkcjonariusze biorący udział w tych zdarzeniach nadal pełnią służbę, choć wiemy, że niektórzy z nich odeszli z pracy. Jednej z nich pozwolono opuścić służbę, zanim złożyła zeznania przed Niezależnym Biurem do Spraw Postępowania Policji na temat tego, co wydarzyło się tamtego wieczoru. Śledztwo IOPC nadal trwa. Czekając na ostateczny raport, wzywamy ministra spraw wewnętrznych do zapewnienia, że IOPC dysponuje zasobami, uprawnieniami i niezależnością niezbędnymi do przeprowadzenia pełnego, bezkompromisowego i przejrzystego śledztwa. Nasze rodziny nie powinny już dłużej walczyć o prawdę. Pomimo szokujących działań policji w tę fatalną noc, śledztwo w sprawie morderstwa przebiegało zupełnie inaczej. Chcielibyśmy wyrazić naszą głęboką wdzięczność naszej starszej oficer śledczej DCI Rebece Bartholomew, zespołowi do spraw poważnych przestępstw oraz oficerowi prowadzącemu sprawę, Claire Proctor. Chcielibyśmy również podziękować naszym niesamowitym oficerom łącznikowym do spraw rodzin, Sarah Page i Trudy May, za ich staranność, profesjonalizm i współczucie podczas całego śledztwa. To było oświadczenie, które wczoraj wygłosił po zapadłym wyroku ojciec Henry'ego Nowaka, który został zamordowany. Też Henry Nowak, tak się nazywał. Z nami na łączach Aleks Sławiński, Studio Londyn. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. No, dzień, nie wiem, czy tak do końca dobry. Faktem jest, że sprawiedliwości stało się zadość, chociaż jeszcze, moi drodzy, nie do końca. Albowiem Vikram Digwa jest nie tylko już skazany, ale wiemy, że za kratkami spędzi przynajmniej 21 lat, a kto wie, czy nie dłużej. Jednakże współwinną została również uznana jego matka, 53-letnia Kieran Kaur. Według doniesień miała ona usunąć nóż z miejsca zdarzenia i została oskarżona o pomoc w zbrodni, w morderstwie. Jej wyrok zapadnie 17 lipca, jednakże już w tym momencie jest uważana za podejrzaną i być może również spędzi kilka lat za kratkami. To bardzo smutne i trudne do oceny wydarzenia. W Wielkiej Brytanii żyjemy tym od długiego czasu. Jak wiemy, morderstwo zdarzyło się 3 grudnia. Przez kilka miesięcy Wielka Brytania wiele o tym mówiła. Dzisiaj po wyroku są to po prostu jedynki właściwie we wszystkich mediach brytyjskich. Możemy to znaleźć i na portalu BBC, i dzisiaj słynna i bardzo popularna stacja LBC londyńska również poświęciła temu długą dyskusję, więc wygląda na to, że nie tylko polska społeczność, czy też lokalna społeczność w Southampton żyje tym tematem, ale praktycznie temat nie schodzi z ust w całej Wielkiej Brytanii.
1: Co mówią media po tym wyroku? Jak jest on komentowany?
2: Jak zwykle mamy tutaj do czynienia z rozmową o poprawności politycznej, jak daleko ona może zajść, jak daleko właśnie służby będą terroryzowane tą poprawnością. Jak wiemy, to nie jest pierwszy raz, kiedy służby, przede wszystkim policja, reagują w trochę nieadekwatny sposób, bojąc się reakcji. O tym mówiliśmy również wczoraj, kiedy opowiadaliśmy o islamskich gangach gwałcących młode dziewczynki, zmuszających je do małżeństw, będąc niepełnoletnimi. Na to wszystko sprawiedliwość przymyka oczy. Brytyjczycy są tym bardzo mocno zmęczeni. Ja bym jednakże również przestrzegał przed taką troszeczkę nadgorliwością w zachowaniach, ponieważ dobrze wiemy, że w tym momencie w Wielkiej Brytanii mamy dosyć trudną sytuację polityczną i takimi nastrojami mogą grać co po niektóre środowiska. No oczywiście nie będę ukrywał, że mam na myśli m.in. Reform UK, partię Nigela Farage'a, która właśnie na antyimigrackich klimatach bardzo mocno buduje swoją karierę. Pamiętamy całkiem niedawny wielki protest w Londynie. 60 tysięcy osób zgromadziło się na ulicach Westminster po to, żeby wyrazić swoje niezadowolenie z imigracji. Więc wydaje mi się, że bardzo wiele środowisk może próbować coś po prostu ugrać na tej bardzo smutnej historii.
1: Historii bardzo smutnej, może jeszcze przypomnimy, bo też wczoraj, z tego co rozumiem, ukazał się film, to co zarejestrowała kamera jednego z policjantów, który na miejsce zdarzenia został oddelegowany. Jak ta sytuacja wyglądała, bo to zajście, muszę Państwu powiedzieć, że ogląda się ten film, jest to przerażające, wiedząc co tak naprawdę, do czego tam doszło, co się stało, czy mógłbyś przybliżyć w ogóle, jak ta sytuacja wyglądała i dlaczego ona budzi tyle kontrowersji?
2: No, to wideo naprawdę jest wstrząsające. Sama miałaś okazję je zobaczyć i naprawdę to wideo obiegło Wielką Brytanię. Można znaleźć nie tylko na Facebooku, ale w bardzo wielu miejscach, jak to naprawdę wyglądało. Dopiero teraz po ogłoszeniu wyroku właściwie to wideo wyciekło i jest no wstrząsające po prostu, kiedy, tak jak mówił ojciec Henry'ego, policja po prostu zachowała się w sposób bezduszny i w bardzo sztampowy. Wiadomo, biały człowiek atakuje osobę imigrancką, że tak powiem, i no wiadomo, że policja wtedy no, musi stanąć w obronie jakoby zaatakowanej osoby. Jest to schemat, ponieważ okazuje się, że właśnie wśród imigrantów, szczególnie z Azji i z Afryki, mamy największy odsetek procentowy osób, które popełniają przestępstwa. Policja o tym wie, ale poprawność no niestety zmusza ją do tego, żeby zachowywać się właśnie w taki schematyczny, sztampowy sposób. To było bardzo podręcznikowe, kiedy policja podeszła do człowieka, którego nie znała i uwierzyła zabójcy, mordercy w tym momencie w jego słowa, zamiast wsłuchać się również w słowa drugiej strony. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ buduje nam to pewien klimat na przyszłość. Jestem przekonany, że wśród różnych szkoleń policyjnych te nagrania będą używane właśnie jako przykład, jak należy albo nie należy rozmawiać z uczestnikami tego typu wydarzeń, żeby nie być aż tak sztampowym i aż tak schematycznym, ponieważ może się okazać, że rzeczywistość jest zupełnie inna niż ta, którą wypowiadają albo domniemane ofiary, albo domniemani napastnicy.
1: To może my teraz posłuchamy, bo też są już udostępnione nagrania tego telefonu, jak zadzwonił. Właśnie tu jest jeszcze o tyle ciekawa sprawa, ty już powiedziałeś o tym zaangażowaniu matki, która też jeszcze jej sprawa nie została zamknięta, która ukryła ten nóż, którym Henry Nowak został zaatakowany, ale jeszcze na miejscu oprócz zabójcy Henry'ego Nowaka był brat, też Sikh, który właśnie zadzwonił pod numer alarmowy, a telefon ten brzmiał tak.
3: Police emergency.
4: Yeah, we just been attacked by someone racially. Yeah, this.
1: I tam było mówione w tym nagraniu, że właśnie zostali na tle rasistowskim zaatakowani przez jakiegoś białego człowieka. Z takim zgłoszeniem zadzwonili. Czy możesz przybliżyć, jak to jest z Sikhami, że oni te długie noże mogą nosić w Wielkiej Brytanii?
2: No to jest bardzo interesujący temat i bardzokrotnie często był poruszany na różnych forach, między innymi również i przed parlamentem. Ja przyjechałem do Wielkiej Brytanii ponad 23 lata temu i pamiętam, że już od samego początku, kiedy no w 2003 roku pojawiłem się, ta dyskusja już trwała. Czy skoro żadna część naszego społeczeństwa nie może nosić przy sobie ostrzy dłuższych niż 3 cale, to czy Sikhowie nadal mogą nosić swoje emblematy? Jak wiemy, noszą swoje bangles, czyli takie bransoletki metalowe, które są jednymi z symboli ich wiary, ich wyznania i ich poglądów, ale również dozwolono im na noszenie właśnie tych długich, zakrzywionych noży. Nie zapominajmy, że nóż, którym został ugodzony Henry, miał ponad 20 cm długości. Mimo że w Polsce mamy dosyć liberalne prawo, jeżeli chodzi o posiadanie różnych przyrządów do samoobrony, to i w Polsce chyba ostrze o długości większej niż 10 cm jest zabronione. Tutaj Sikhowie, w kraju, który teoretycznie jest całkowicie rozbrojony, mają prawo do noszenia tych właśnie rzeczy ze względów religijnych. Nie wiem, czy powinni nosić je na forum publicznym, bo rozumiem, że prywatna sprawa każdego człowieka to jest jego wyznanie i jego religia, ale powtarzam, to jest prywatna sprawa, a nie publiczna. To jest tak, jak ja bym nosił, nie wiem, broń tylko dlatego, że wierzę w to, że człowiek powinien mieć prawo do samoobrony. Wygląda na to, że pewne sprawy wymykają się nam spod kontroli. Jak wiemy, przestępstwa z użyciem właśnie ostrych narzędzi przede wszystkim występują właśnie między społeczności imigranckich. Brytyjczycy raczej wolą się nie pojawiać z jakąkolwiek bronią na ulicy. Czy to jest broń biała, czy tym bardziej palna. Dostęp do broni palnej w Wielkiej Brytanii jest troszeczkę swobodniejszy, jeżeli chodzi o porównanie z Polską. Jednakże jest to bardzo szczegółowo regulowane, więc mało kto może sobie pozwolić na to, żeby po prostu wychodzić na ulicę z jakąkolwiek formą uzbrojenia. Nie mówimy już tylko o nożach czy pistoletach, ale chociażby pałkach, czy elektroszokerach, czy gazie łzawiącym, to wszystko jest tu w tym kraju zabronione, więc Sikhowie są taką trochę jednak grupą, która z jednej strony jest bardzo poważana tutaj w Wielkiej Brytanii, to trzeba przyznać. To są ludzie, którzy bardzo ciężko pracują, którzy bardzo często kształcą się i są bardzo dobrze, wbrew pozorom, zintegrowani ze społecznością brytyjską, ale z drugiej strony mogą stanowić pewne niebezpieczeństwo, szczególnie jeżeli chodzi o tę barierę między grupą Sikhów a grupą chociażby muzułmanów, ponieważ oni sobie właśnie założyli, że będą obroną przed muzułmanami. Nie zapominajmy o bardzo skomplikowanej historii Indii, w której Hindusi byli bardzo często atakowani czy z Afganistanu, czy z innych islamskich krajów ościennych i mordowani milionami. Przez to właśnie rozpoczął się ruch sykhijski. Oni są tymi wojownikami. Za takich się przynajmniej uważają.
1: Mówiłaś też o politykach, którzy komentują ten wyrok, tę sprawę. To ja tylko zacytuję wpis premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, który wczoraj napisał: to straszna, wstrząsająca sprawa. Bliscy Henry'ego przeszli przez traumę związaną z długim procesem i musieli znosić, jak zabójca ich syna snuje oburzające opowieści o chłopcu, który był troskliwy, życzliwy i głęboko kochany. Słuszne jest, że IOPC prowadzi dochodzenie w sprawie reakcji policji na to nieuzasadnione morderstwo. Musimy przerwać ten cykl tragedii, zwalczając przerażającą przestępczość z użyciem noża. Rodzina Henry'ego, jego przyjaciele, uczelnia oraz miasto Southampton będą nadal odczuwać jego stratę, a nasze myśli zawsze będą z nimi. Tak premier Wielkiej Brytanii wczoraj napisał na platformie X. Jak te inne środowiska odnoszą się do tego chyba bezprecedensowego wydarzenia, jeśli chodzi o Wielką Brytanię?
2: Tutaj już od bardzo dawna wśród przede wszystkim policji brytyjskiej jest rozpowszechniana akcja Lives, not Knives, czyli życia, a nie noże. I to ten napis jest na bardzo wielu radiowozach policyjnych, na plakatach. Jeżeli chodzi o przestępstwa z użyciem noży, które mnożą nam się w Wielkiej Brytanii, bardzo często możemy znaleźć plakaty antynożowe na przystankach, na witrynach sklepów. Świadomość wśród społeczeństwa jest bardzo mocno budowana. Ja nawet odważnymi słowami powiem, że często jest nawet budowana pewna panika przeciwko właśnie przestępstwom z użyciem narzędzi ostrych, ponieważ świadomość wśród społeczeństwa jest spora, jednakże właśnie do tego dochodzi pewna już nawet forma propagandy. Próbuje się być może, nie powiem tego w słowach pewności, ale budować taką właśnie propagandę, że my sami jesteśmy swoimi wrogami i potrzebujemy mieć nad sobą cały czas bata w postaci policji czy innych służb, żebyśmy sobie sami krzywdy nie zrobili. To jest nieprawda. Szczególnie właśnie w mniejszych miejscowościach, gdzie rzadziej dochodzi do tego typu przestępstw niż w dużych środowiskach, gdzie po pierwsze jest dużo większe wymieszanie społeczeństwa, poza tym mamy dużo większą anonimowość i wiele osób może sobie pozwolić na więcej niż na to zezwala prawo. Wydaje mi się, że nie mamy aż takiego niebezpieczeństwa, jakby niektórzy widzieli, jednakże faktem jest, że przestępczość wzrasta. Szczególnie zaczęła wzrastać w dużych miastach, w których władzę przejęła lewica, a co więcej, władzę merów przejęły osoby, które pochodzą właśnie z krajów środkowo-wschodnich, z Pakistanu, z Indii. I to też jest bardzo zastanawiające. Spójrzmy, co dzieje się chociażby w Birmingham, gdzie niedawno został zaprzysiężony nowy mayor. W jaki sposób on rozpoczął swoje zaprzysiężenie. Jak wiemy, również trzecią bodajże już kadencję w Londynie pełni osoba, która pochodzi.
1: W jaki sposób rozpoczął swoje zaprzysiężenie?
2: Tak jak muezzin, nawołujący do przyjścia do meczetu swoją pieśnią. Można to zobaczyć w różnych mediach. W Wielkiej Brytanii bardzo mocnym echem to się odbiło i z wielkim niesmakiem Brytyjczycy podeszli właśnie do tego jego innuendo. W każdym razie w Londynie również, od kiedy Sadiq Khan został merem Londynu, zauważamy przede wszystkim wzrost przestępczości, co jest rzeczą bardzo spędzającą sens powiek londyńczykom, jak i różnych przestępstw łapówkarskich. Przede wszystkim również wzrost zanieczyszczenia miasta, więc ja nie chcę tu generalizować, ale tam, gdzie partia labourzystowska, czyli w dużych miastach, podobnie jak i w Polsce, gdzie bardziej lewica rządzi w dużych miastach, dochodzi do władzy, może się okazać, że sytuacja wymyka się spoza kontroli. Pamiętamy, gdy Boris Johnson przez dwie kadencje był merem Londynu, przestępczość systematycznie spadała. Potem to się zmieniło i trwa tak do dzisiaj.
1: To może jeszcze teraz posłuchamy wypowiedzi Nigela Farage'a, a więc Reform UK, który nagrał takie wideo na temat całej sprawy Henry'ego Nowaka.
5: The Henry Novak case has not had
1: Sprawa Henry'ego Nowaka nie spotkała się z takim zainteresowaniem mediów i rozgłosem, na jakie zasługuje. Młody mężczyzna został pięciokrotnie pchnięty nożem na ulicy. Wezwano policję. Napastnik, mężczyzna, który dokonał ataku nożem, twierdzi, że pan Nowak wygłaszał rasistowskie komentarze. W rezultacie policja nie wierzy, że został on pchnięty nożem. Nie sprawdza tego, zakłada mu kajdanki, a on umiera leżąc na ziemi. Czy przypomina to państwu sprawę George'a Floyda, która miała miejsce zaledwie kilka lat temu w środkowym zachodzie Ameryki? W ciągu 24 godzin od tego zdarzenia, ponieważ Floyd był czarnoskóry, doszło do zniszczenia pomnika na Parliament Square oraz do niezwykłego oburzenia. A jednak, czy premier uklęknął w geście solidarności z tym młodym mężczyzną, tak jak uczynił to w przypadku George'a Floyda? Czy to zrobił? Wygląda to niemal tak, jakby, ponieważ jest on biały i został oskarżony o rasizm, nikogo to nie obchodziło. Istnieją jednak pewne kluczowe dowody, których tutaj potrzebujemy. Proszę zapomnieć o tym, jaką karę więzienia otrzyma sprawca. Potrzebujemy ujawnienia nagrań z kamer ciała policjantów, aby sprawdzić, czy potraktowali fałszywe oskarżenie o rasizm poważniej niż przypadek osoby dźgniętej nożem na ulicy. Uważam, że zasługujemy na poznanie prawdy o Henrym Nowaku. O tym, jak zginął, jaka była rola policji i jakie instrukcje otrzymali funkcjonariusze od swoich przełożonych. Proszę opublikować nagranie i to natychmiast. Takie oświadczenie nagrał Nigel Farage i faktycznie to nagranie zostało opublikowane. To jest taka kwestia właśnie tego, jak to jest, czy tak bardzo społeczeństwo brytyjskie jest wyczulone na ten rasizm, boi się takich oskarżeń, że faktycznie w zasadzie mamy do czynienia z odwróconym rasizmem. Zakładamy, że jak ktoś jest Brytyjczykiem i to jeszcze białym, no to nie wierzymy mu, a wierzymy każdemu innemu członkowi społeczeństwa. Było tutaj to porównanie do George'a Floyda. Jak to jest w Wielkiej Brytanii? Jak ty to oceniasz? Czy faktycznie jest taki podwójny standard w traktowaniu między innymi właśnie przez policję mieszkańców Wielkiej Brytanii?
2: No wiesz, tutaj poruszyliśmy bardzo ważny temat. Ja przypominam sobie wielkie manifestacje organizacji Black Lives Matter, które właściwie w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych przewalały się przez dłuższy czas w naszym społeczeństwie. Policja chroniła wtedy właśnie tych bardzo agresywnych bojówkarzy, bo nie powiem działaczy z Black Lives Matter. Pamiętamy, że również doszło do kilku zabójstw popełnionych właśnie ze strony tych aktywistów na białych ludziach, którzy nie chcieli uklęknąć, nie chcieli podnieść pięści, nie chcieli powiedzieć Black Lives Matter. Mieliśmy do czynienia między innymi ze śmiercią młodej dziewczyny, która została zamordowana tylko dlatego, że nie chciała wykazać pewnych gestów. Było to bardzo okrutne, bardzo brutalne. Pamiętamy, jak skończyła się ta historia. Okazało się, że sama organizacja miała wielkie połączenia z przestępcami, organizacjami terrorystycznymi, no i w sumie skończyła w niesławie. Jednakże ten ruch był bardzo mocno właśnie wtedy ochraniany przez policję z obawy, żeby jacyś biali bojówkarze się tam nie wdarli. Społeczność brytyjska przyglądała się tym wystąpieniom. Sam sobie przypominam niejednokrotne właśnie protesty, które były oglądane przez mnóstwo ludzi, jednakże ze strony osób oglądających zawsze było to pokojowe. Najbardziej ciskającymi się osobami były właśnie osoby aktywiszcze z tych organizacji, więc wygląda na to, że faktycznie mamy tutaj do czynienia z takim troszeczkę odwróceniem sytuacji, ale nie zapominajmy również, że tutaj mówimy nie tylko o przestępstwach na tle rasowym, ale przede wszystkim o wielkiej polityce. Właśnie wystąpienie Nigela Farage'a jest chyba nie bez powodu. On po prostu już próbuje na tym ugrywać sobie swoją politykę. Dziwnym trafem jakoś organizacje, czy lejberzyści, czy demokraci nie wychodzą z takimi hasłami, ponieważ oni wiedzą, że właśnie mniejszości narodowe są ich elektoratem, więc nie wystąpią przeciwko nim. Ja bym właśnie tutaj również trochę przestrzegał, jak już wcześniej wspominałem, przed takim nadmiernym pesymizmem, czy optymizmem, czy nadreagowaniem na tego typu wydarzenia, ponieważ są osoby, które po prostu zbijają na tym kapitał. Powinniśmy dążyć do sprawiedliwości, powinniśmy dążyć do równości przede wszystkim obywateli w Wielkiej Brytanii. Tutaj mieszkańcy są bardzo wyczuleni na punkcie demokracji, na temat praw człowieka, więc wygląda to trochę inaczej niż w wielu innych krajach, jednakże nadal ta poprawność i pozwalanie sobie na to, żeby wpędzić się w kozi róg właśnie tych takich haseł, może wziąć górę. Ja wierzę jednak w zdrowy rozsądek Brytyjczyków, ponieważ to jest nacja od bardzo wielu wieków, przede wszystkim zdroworozsądkowa i trzymająca dystans. Ja bym tutaj swoich nerwów nie podpalał. Po prostu szukajmy sprawiedliwości, szukajmy równości, ale nie szukajmy zemsty.
1: O czym powiedział Aleks Sławiński ze Studia Londyn. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję i do usłyszenia już w niedzielę, ponieważ po godzinie 9 na pewno ten temat będziemy poruszali na antenie Radia Wnet.
1: Do usłyszenia. To jeszcze ja by Państwu powiem, były opisy tego, co działo się w sali sądowej po ogłoszeniu wyroku. Vikram Digva został wyprowadzony z ławy oskarżonych i wybuchła wtedy ponoć kłótnia między rodziną i przyjaciółmi Digwy, a rodziną ofiary, a więc więc Henry'ego Nowaka. Siostra występowała, Olivia Nowak, która powiedziała w oświadczeniu, że jej świat się zawalił w dniu, w którym dowiedziała się, że jej brat, którego określa jako swojego pierwszego, najlepszego przyjaciela, zginął. Nasza więź została zerwana przez decyzję kogoś innego. Nie ma słów, by opisać ból związany z wiadomością o śmierci Henry'ego i że od tamtej pory straciła wiele ze swojej tożsamości. Mój brat nie powinien na zawsze pozostać 18-latkiem. Zasługiwał na to, by się zestarzeć i założyć własną rodzinę. Nie wydaje się już bezpiecznym jej dom miejscem, a przechodzenie obok pustej sypialni Henry'ego wywołuje w niej ogromne emocje. I zwróciła się bezpośrednio do Vikruma Digwy, mówiąc, gdybyś znał Henry'ego, nigdy byś go nie skrzywdził. To jest bardzo tragiczne zajście, które miało miejsce w grudniu. Jakie są na nie reakcje, no to państwo wiedzą i one, myślę, że teraz jeszcze będą się pokazywały, jak reaguje na to społeczeństwo brytyjskie, jak reagują na to media też na całym świecie, bo i w Polsce zaczęto na ten temat więcej pisać, jako że Henry Nowak jest z rodziny polskiej. To jeszcze na koniec, żeby państwo usłyszeli, jak właśnie wyglądała ta interwencja policji, to o czym mówił ojciec, czyli zapytany, mówiący Henry Nowak o tym, że został dźgnięty. Na to policjant mu odpowiada, I don't think so, mate, czyli nie wydaje mi się, skuwając go na ziemi. To fragment tego nagrania. Teraz posłuchamy.
6: My dad's holding them. He keeps dropping side to side, so I'm just trying to keep a set up.
7: All right.
6: He's got a mouthful of blood, I don't want him.
8: He was on the bin on the other side of this gate.
6: Yeah. He's jumped over these fences and stuff like that. And he's up here.
7: Away, mate.
6: He's obviously. He's fallen right. From there and he slipped from there.
8: His other shoe is left over there, mate.
7: What's your name, mate? Huh? Has anyone been hurt other than him?
8: Yeah, me.
6: He's grabbed my brother. He's took my turban off, so I grabbed my head.
7: Are you injured?
6: Yeah, I've got swollen eye, a little bruise.
7: All right, just step back a little bit for me. Someone flag these down.
6: Got this, Dad.
7: Right, let's get you out of there, shall we?
6: I was in bed asleep.
7: I can't breathe. Grab his other arm. What's happened to you, right? You've been stabbed, whereabouts? I don't think you have, mate.
1: No i tak wyglądał fragment tego zdarzenia. To jest bardzo wstrząsające wideo. Teraz dopiero upublicznione. Można tam usłyszeć właśnie zabójcę i jego brata, którzy mówią, że zostali napadnięci tutaj, że turban został z głowy zerwany i podbite ma oko, a jednocześnie 18-letni chłopak, który mówi, że został dźgnięty nożem i że nie może oddychać. Słyszy od policjanta, że nie wydaje mi się. Tak, to była taka opowieść o Henrym Nowaku. Wydaje mi się, że warto o tej sprawie mówić więcej, bo chyba te reakcje zarówno w czasie, gdy do tego tragicznego morderstwa doszło, nie były wystarczające. Dziś trochę więcej mówimy w związku z wyrokiem, który zapadł na sali sądowej w Wielkiej Brytanii. Jakie to będzie miało też konsekwencje, jeśli chodzi też o politykę brytyjską, ale w ogóle jeśli chodzi o reakcję, naszą reakcję na świecie, to porównanie do George'a Floyda, też warto się zastanowić i pomyśleć, jak teraz my reagujemy na takie wydarzenia, jak świat na nie reaguje i co to mówi o tym naszym świecie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Przenieśliśmy się do Krakowa, a z nami na łączach pan Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Krakowa. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Spodziewał się pan, że to właśnie pan zostanie wysunięty, pana kandydaturę na urząd prezydenta, czy to było jednak zaskoczenie?
2: No, przygotowywałem się do tego od dawna, ponieważ 12 lat jestem radnym miasta Krakowa. Ostatnio bardzo mocno angażowałem się w referendum krakowskie, to wsparcie buntu mieszkańców, którzy mieli dość złej władzy Koalicji Obywatelskiej prezydenta Miszalskiego. Natomiast teraz po referendum rzeczywiście dostałem pytanie, czy gdyby była taka możliwość, szansa, to czy podjąłbym tą rękawicę i wystartował w wyborach? No po zastanowieniu zgodziłem się, natomiast wczoraj Komitet Polityczny w głosowaniu jednogłośnie potwierdził, że poprze mnie jako kandydata PiS-u w wyborach w Krakowie, więc przed nami teraz ciężka praca.
1: 12 lat był pan radnym i co? Co się panu jako radnemu udało zdziałać w Krakowie na lepsze, co zmienić?
2: No ja przede wszystkim starałem się być rzecznikiem ludzi wykluczanych przez władzę. Byłem radnym opozycyjnym przez tyle lat, bo najpierw byłem w opozycji do prezydenta Majchrowskiego, który hodował różnego rodzaju układziki towarzyskie, deweloperskie, lobby turystyczne, więc bardzo mocno z tym walczyłem, jakby stawiając po pierwsze na ochronę ludzi na ich osiedlach, ochronę zieleni, więc tutaj kwestie związane choćby z planami zagospodarowania przestrzennego, których byłem inicjatorem w Nowej Hucie. No ale to jest kwestia druga bardzo ważna, to znaczy transport. Proszę sobie wyobrazić, że Kraków jest bardziej zakorkowanym i zatkanym miastem niż Warszawa, no więc kwestie związane z inwestycjami, z, że tak powiem, przetkaniem tego zawału na krakowskich ulicach, to też rzecz kluczowa i ważna. Natomiast w tej kadencji przede wszystkim to była walka z absurdami, decyzji prezydenta Miszalskiego, również walka z wykluczaniem ludzi o innych poglądach, bo prezydent Miszalski był takim bardzo mocno politycznym prezydentem, no więc referendum, kwestia nadzoru nad spółkami miejskimi, kwestia finansów, no to są te tematy, którymi się zajmowałem. No i teraz, jako że na razie jestem chyba jednym kandydatem albo jednym z nielicznych kandydatów, który ma tak bogate doświadczenie samorządowe, będę starał się przedstawić ten program ideowy w ciągu najbliższych dni. Nie sądzę, że mam ku temu predyspozycję, zważywszy na to właśnie doświadczenie 12 lat w Radzie Miasta Krakowa, a wcześniej, bo też sądzę, że warto to wspomnieć, byłem wybrany przez mieszkańców jako najmłodszy radny dzielnicy w 2011 roku, więc również te tematy, stricte takie najdrobniejsze, lokalne, też nieco mi obce.
1: Jest pan z Nowej Huty. Czy to się zgadza? Czy może pan powiedzieć, gdzie pan dorastał? Do jakiego liceum pan chodził?
2: Tak, wywodzę się z Nowej Huty, urodziłem się w Nowej Hucie. Można powiedzieć, że wychowało mnie nowochuckie, mistrzejowickie osiedle. Ja jestem z tego dumny. Pamiętam doskonale tą szarość lat 90., szarość osiedli z wielkiej płyty, problemy ludzi, problemy z inwestycjami, brak pracy. No wtedy byłem dzieckiem, natomiast doskonale to pamiętam, więc można powiedzieć, że to osiedle mnie zahartowało. Natomiast później zrobiłem studia, wziąłem ślub, mam dwójkę dzieci, no więc...
1: I jakie studia?
2: Droga, ochrona środowiska, więc taki można powiedzieć kierunek na czasie.
1: No i coś nam się na chwilę zerwało połączenie, ale mam nadzieję, że zaraz się udamy do niego wrócić z panem Michałem Drewnickim, który jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Krakowa. Ponownie połączyć, zresztą to nie pierwszy raz u nas na antenie pan Michał Drewnicki występuje. Występował już nieraz, jeśli chodzi o sprawy właśnie referendum w Krakowie, ale wcześniej też komentował komentował między innymi kwestię strefy czystego transportu i mamy już ponownie połączenie. No dobrze, to ja tak powiedziałam jeszcze o tym, że nie pierwszy raz pan u nas na antenie występuje. Rozmawialiśmy już wiele razy odnośnie referendum wcześniej o strefie czystego transportu. To ja o tę strefę czystego transportu zapytam jako przyszły być może prezydent miasta Krakowa. Jak pan widzi strefę czystego transportu w Krakowie? Co by pan w niej zmienił? Jak by pan ją zmienił?
2: W odróżnieniu od innych kandydatów, ja nie tylko już mogę deklarować coś słownie, natomiast również po owocach można mnie było poznać. Ja byłem przeciwnikiem przyjmowania stref czystego transportu w Krakowie od dawna, to znaczy jeszcze od pierwszych prób, które podejmował prezydent Majchrowski na Kazimierzu wiele lat temu, o których dzisiaj już mało kto pamięta. Później, gdy prezydent Majchrowski chciał objąć całe miasto strefą, no finalnie skończył się na protestach przeciwko strefie prezydenta Miszalskiego, która objęła 66% powierzchni Krakowa. Natomiast oczywiście jestem zdania, że strefa czystego transportu w obecnym kształcie po prostu musi zostać zlikwidowana. Ona nie może w takim kształcie istnieć. To jest rzecz dla mnie oczywista i pierwsza. Głosowałem przeciwko niej, więc nie widzę możliwości, by ona była kontynuowana, bo wykluczała ludzi. Ona była po prostu bardzo niesprawiedliwa. Traktowała ludzi w zależności od tego, kto jak jest zasobny i jaki ma portfel. Nie rozwiązywała natomiast w żaden sposób tych problemów, które rzeczywiście są związane choćby z tlenkami azotu, nowotworami czy też smogiem. No, z drugiej strony sądzę, że będę chciał przede wszystkim przed podjęciem jakby konkretnych decyzji porozmawiać z ludźmi, z tymi ludźmi, którzy składali te kilka tysięcy swoich uwag, gdy były konsultacje społeczne, które prezydent Miszalski po prostu zlekceważył, wyrzucił do kosza. Więc sądzę, że przed podejmowaniem decyzji chciałbym po prostu wysłuchać tych ludzi, tych niewysłuchanych do tej pory osób, które były pokrzywdzone, no i później wspólnie także z nimi, także z innymi środowiskami wypracować taki wariant, który byłby najlepszy. Czy to będzie kompletny brak strefy czystego transportu? To jest możliwe. Czy to będzie strefa czystego transportu ograniczona do, nazwijmy to, ścisłego centrum miasta wokół plant? Też to jest możliwe. Natomiast również chciałbym przytoczyć jedną rzecz. Badania, które mamy w tej chwili w Krakowie dotyczące jakości powietrza, no są stacje w Krakowie, które monitorują codziennie jakości czy tlenków azotu, czy pyłów zawieszonych, one pokazały jedno. Kraków spełnia już normy, które są ustawowo i rozporządzeniami dopuszczone, a więc zgodnie z polską ustawą dzisiaj możemy taką strefę po prostu zlikwidować, bo spełniliśmy już normy i krakowskie powietrze jest lepsze niż jakby wymaga tego przyjmowanie stref, więc wszystko przed nami.
1: Jak pan mówi o problemie ze smogiem w Krakowie, jest Kraków jedynym miastem, gdzie nie można palić w kominkach, tak zadecydowała właśnie ustawa antysmogowa. Czy pan ma zamiar to zmienić? To jest problem wielu mieszkańców, może już się do tego przyzwyczaili, bo to był 2019 rok, jak uchwała antysmogowa dla Małopolski weszła, w kominkach palić się nie da. Czy to jest coś, co byłoby do zmiany?
2: Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że krakowianie podjęli wielki wysiłek związany z wymianą pieców. Od przyjęcia tej uchwały do jakby dzisiaj wymieniono około 40 tysięcy pieców węglowych. Tak naprawdę dzisiaj zostały jeszcze jakieś pojedyncze sztuki, tam gdzie ktoś miał jakiś problem własnościowy albo nieuregulowaną sytuację spadkową. W tych miejscach te piece gdzieś jeszcze tam występują, natomiast w tej chwili w Krakowie pieców węglowych zasadniczo tego zasady nie ma. Z drugiej strony, by uczciwie powiedzieć, to sejmik województwa małopolskiego podejmuje decyzję, nie prezydent miasta, nie Rada Miasta Krakowa. A więc tak naprawdę trzeba by było tutaj pytać sejmiku. Natomiast jedno jest pewne. Sądzę, że sprawy zaszły już tak daleko, że w obecnej sytuacji wątpię, żeby była możliwość powrotu do palenia węglem stricte na przykład w kamienicach, bo tam już w tej chwili w dużej części są inne źródła ogrzewania. Natomiast zgadzam się z sytuacją, że w związku z bezpieczeństwem choćby, bo o tym mało kto mówi, należy zabezpieczyć się w inne źródła ogrzewania, gdyby na przykład brakło prądu, gdyby na przykład były problemy z gazem. Więc sądzę, że tutaj jest dyskusja na ten temat z perspektywy bezpieczeństwa miasta, z bezpieczeństwa mieszkańców. No a jak wiemy, żyjemy w takich dość niepewnych czasach i też ta kwestia obrony takiej cywilnej jest kluczowa, więc sądzę, że z tej perspektywy taką debatę warto będzie rozważać. Natomiast mamy wymierne korzyści, jakby kończąc ten wątek, związane z tą wymianą pieców. W tej chwili w Krakowie tych dni stricte smogowych jest zdecydowanie mniej niż było kiedyś, co no, sprzyja jakby zdrowiu mieszkańców.
1: A pan mieszka w mieszkaniu czy w domu?
2: Ja mieszkam w mieszkaniu na osiedlu w Mistrzejowicach.
1: Dobrze, to już wspomniana najdroższa komunikacja miejska, chyba najdroższa i najdroższa strefa parkowania i też najdłuższa, jeśli chodzi o czas obowiązywania opłat parkingowych. Czy to jest coś, co można liczyć na zmianę tego? Czy mieszkańcy Krakowa mogą liczyć, że te ceny będą spadać, czy nie?
2: Kraków do tej pory i poprzednie władze zdzierały mieszkańców Krakowa tam, gdzie się dało. Przykładem jest choćby komunikacja miejska i bilet godzinny kosztuje 8 zł. Jest to najdroższy bilet w Polsce. Za 15 minut, by przejechać 15 minut komunikacją, trzeba zapłacić natomiast 4 zł. W Warszawie dopłacamy 40 groszy i jeździmy 75 minut, więc sądzę, że są to rzeczy pierwszej kolejności do zmiany. Oczywiście komunikacja miejska musi jeździć dobrze, musi być ważna, co jest rzeczą kluczową, natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, że mieszkańcy rezygnują z podróży komunikacją miejską, bo jest...
1: No i tak w Mistrzejowicach najwyraźniej może jest problem z połączeniem, ale mamy ponownie, rezygnują z komunikacji, bo jest...
2: Bo jest zbyt droga. Mamy badania z zeszłego roku, które pokazały, że spadła liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej. No a jak podejrzewam, jedną z przyczyn jest to, że te ceny są horrendalne. Władza zdzierała z mieszkańców za najdroższe bilety, za rozszerzenie strefy płatnego parkowania także w niedzielę, za strefę czystego transportu od przyjezdnych, za podatki lokalne, podwyżki opłat za śmieci i za wodę, a w tym czasie mieszkańcy widzieli, że drukuje się gazetki propagandowe za 3,5 miliona złotych, gdy nakład skoczył z 30 na 220 tysięcy, gdy wydaje się na jakieś promocje, na reklamy, na inne niekonieczne działania, więc sądzę, że obniżka cen będzie wchodziła w grę, będzie kluczowa. Na pewno obniżka kosztów życia to powinien być jeden z priorytetów dla nowego prezydenta i ja zamierzam tutaj przedstawiać konkretne propozycje na ten temat.
1: To my, jak mówimy o transporcie publicznym, to nie mogę nie zapytać o metro w 2028. Tego obiecywał prezydent Miszalski, że pierwsza łopata zostanie wbita. Ten termin został przeniesiony na 2030 w ostatnich jego oświadczeniach i co pan na to, czy Kraków w ogóle metra potrzebuje?
2: Kraków potrzebuje metra, natomiast to jest jedna ważna rzecz. Mieszkańcy w 2014 roku, a więc 12 lat temu, w referendum lokalnym jednoznacznie wskazali, że metro musi być wybudowane, bo w 2014 roku w Krakowie odbyło się referendum. Jednym z pytań było to dotyczące budowy metra. Mieszkańcy w sposób wiążący wypowiedzieli się, że to metro ma być budowane. No, 12 lat zostało zmarnowane. W tej chwili tak naprawdę jest wyznaczona trasa na papierze i to też palcem po wodzie pisana, więc metro jest jednym z kluczowych czynników, by odetkać korki, by oddać wreszcie mieszkańcom ich czas. Więc to jest rzecz dla mnie...
1: Rzecz zapewne ważna.
2: Pani, przepraszam strasznie, jestem tak rozchwytywany, że aż nawet łączę, zrywa, a być może jakieś służby. Nie, to żart oczywiście. Natomiast powiem tak, metro musi być wybudowane, natomiast zgodnie z obecnym stanem wiedzy, pierwsza łopata najprawdopodobniej nie zostanie wbita, nawet tego 2030 roku, bo komisarz miasta, który był wcześniej wiceprezydentem, no ostatnio na konferencji prasowej stwierdził, że... No, to się raczej nie uda. No więc my musimy zrobić wszystko, by po pierwsze pozyskać środki rządowe, bo to jest rzecz kluczowa. Bez środków rządowych nie uda się wybudować metra. Warszawa buduje metro głównie ze środków rządowych. Inne europejskie miasta, jak budują metro, budują ze środków rządowych. Więc my musimy mieć wsparcie w tej sprawie rządu i tutaj twardo zamierzam o to zabiegać, by były po prostu konkretne pieniądze. A chodzi o 15 miliardów złotych w perspektywie 5-6 lat budowy.
1: To jeszcze zapytam o plan ogólny. Ostatnio media doniosły, że komisarz Krakowa, pan Stanisław Kracik, powiedział, że plan ogólny ogólnie ma się średnio. Pan jako radny zapewne miał już wgląd w ten plan ogólny. Czy uda się ten dokument planistyczny do 31 sierpnia przyjąć? Co się w nim zawiera?
2: Widziałem, ale wersję z grudnia, to znaczy prezydent Miszalski skutecznie blokował dostęp radnym, mieszkańcom do tego dokumentu, co dla nas było rzeczą niesłychaną, ponieważ plan ogólny to jest tak naprawdę taki, ja bym to nazwał w skrócie, taki projekt budowlany Krakowa, który pokazuje, co gdzie można budować, jak można, jak nie można, gdzie jest ochrona zieleni, gdzie są parki, gdzie deweloperka. No i nie chciał go pokazać, bał się, że mieszkańcy się denerwują przed referendum, bo ta wersja przynajmniej, którą widziałem z grudnia, ona już w sporej części zawierała wzrost terenów do budowy pod deweloperów. To znaczy sam prezydent przyznawał, że planuje tak naprawdę wybudować drugie Katowice w Krakowie, 380 tysięcy nowych mieszkańców w perspektywie najbliższych 10-15 lat miałoby wprowadzić.

0: zadbań i odpoczynku dla mieszkańców. Kraków, w odróżnieniu od wielu innych miast, ma problem z zielenią. My nie mamy na przykład dużych parków, takich olbrzymich, dużych parków, nie wiem, jak Pola Mokotowskie. Mamy oczywiście Błonia, Park Jordana, jest Park Lotników Polskich. Tworzył się, będzie niedługo Park Białe Morza. Natomiast takich dużych parków te nie ma, więc też musimy poszukać rozwiązań, które będą zabezpieczały i to bardzo ważne przedsięwzięcie. Więc sądzę, że to też jest na przyszłość plan, by ten balans między zielenią, mieszkańcami, a deweloperką w jakiś sposób zachować.
1: Jak pan widzi Kraków, jeśli chodzi o turystykę, trochę jest tych spięć. Było chyba to w tym roku, akcja toczyła się o Kazimierz i planowaną budowę tam wielkiego hotelu. Zamykane w ostatnich latach były takie miejsca kultury, jak na przykład kino Ars. Było kiedyś takie kino w Krakowie studyjnym. Teraz z kolei...
0: Tak, chodziłem tam jako dziecko, pani redaktor, pamiętam doskonale.
1: No właśnie. Teraz z kolei jeszcze cały czas wszyscy mówią o gmachu Miasto Projektu, które będzie cały, już jest przebudowywane na wielki hotel, którego udziałowcem jest Robert De Niro. Jak pan to wszystko widzi, gdzie jest ta granica między wzrostem turystyki, budowaniem czy przystosowywaniem miasta pod turystów, a co z mieszkańcami?
0: Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że władze miasta w ostatnich latach ręka w rękę z lobby deweloperskim wypędzili mieszkańców centrum miasta ze swoich domów, robiąc w mieszkaniach tych ludzi, w kamienicach, w których mieszkali, hotele, wyszynki, knajpy. I o ile każde miasto potrzebuje hoteli, my się bardzo cieszymy z turystyki, to w Krakowie panowała wolna amerykanka i przekroczono wszelkie granice, gdzie na Kazimierzu jeszcze niedawno mieszkało 10 tysięcy osób, dzisiaj jest zdecydowanie kilka razy mniej mieszkańców i mieszkańcy centrum mówią wprost, nie da się tam żyć, wyprowadzamy się. Sądzę, że miasto, które pozbywa się swoich mieszkańców z tej tkanki historycznej, po prostu staje się martwe. My nie chcemy Krakowa jako takiego skansenu, na którym zarabia wąska grupa lobby turystycznego, grup interesu i jakichś innych osób powiązanych z tymi środowiskami. Chcemy Krakowa zrównoważonego. I właśnie, więc sądzę, że tutaj duży program przed nami, by przygotować też takie połączenie tego, jak z jednej strony korzystać z turystyki, z drugiej strony nie wypędzać mieszkańców i ponownie by wróciło życie do centrum miasta, to codzienne, to naturalne, a nie tylko turystyczne i nocne. Więc ja mam tutaj kilka propozycji, pani redaktor pozwoli, że nie będę wszystkich zdradzał, bo też tutaj będę chciał się skonsultować przede wszystkim z ludźmi, z mieszkańcami, bo na tym mi najbardziej zależy. Natomiast ja też w odróżnieniu od innych kandydatów nie tylko mogę mówić, ale też mam pewne czyny, które można sprawdzić. Choćby w tej kadencji samorządu procedowaliśmy plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego tutaj dla jednego z fragmentów centrum miasta. I była propozycja, by zablokować budowę nowych hoteli tutaj w rejonie ulicy Piłsudskiego, Retoryka, Smoleńsk. No i ja byłem dużym orędownikiem tego, natomiast Koalicja Obywatelska złożyła poprawkę, tudzież szef Komisji Planowania Przestrzennego, ta poprawka przeszła, więc lobby hotelarskie po raz kolejny wygrało. Więc sądzę, że tutaj dużo pracy przed nami, bo mieszkańcy nie mogą być wypędzani z własnego miasta i czuć się tylko gośćmi, a turyści także zagraniczni, żeby oni się czuli tutaj gospodarzami. Pora oddać miasto mieszkańcom.
1: Czy będzie jakiś audyt przeprowadzony po rządach prezydenta Miszalskiego? Czy w końcu mieszkańcy się dowiedzą, skąd takie zadłużenie miasta Krakowa?
0: Trzeba przeprowadzić audyt. Trzeba to zrobić mądrze i ja podejrzewam, że trzeba to zrobić rzeczywiście ekspertami, bo prezydent Miszalski zapowiadał taki audyt po 22 latach rządów Majchrowskiego, natomiast zrobił go w mojej ocenie bardzo po macoszemu i nie chodzi tutaj w tej chwili, by szukać kozłów ofiarnych, winnych i tak dalej. Chodzi bardziej o taki audyt, który będzie wybiegał w przyszłość, to znaczy znaleźć merytoryczne pozycje w budżecie, które po prostu będzie można wyrzucić, by ten deficyt dług się nie pojawiał. Z drugiej strony bardzo mocno trzeba będzie zadbać o to, by dochody miasta wzrosły. My musimy być jako Kraków miastem ambitnym. Nie możemy skupiać się tylko na takim bieżącym trwaniu,

0: Sądzę, że musimy bardzo mocno zadbać o rozwój. Oczekują tego mieszkańcy, którzy już nie zadowalają się jakąś pracą tańszą, tak bym to nazwał. Ona jest oczywiście kluczowa i super ważna. Natomiast my też chcemy w Krakowie miejsc, które będą wysokopłatne i pozwolą każdemu mieszkańcowi, niezależnie od tego, jakie ma wykształcenie, gdzie pracuje i gdzie mieszka, by miał możliwość pracy w dobrych warunkach i za duże, godziwe pieniądze. A w Krakowie, jak mamy przykłady z ostatnich 12 lat, to też leżało, bo strefa aktywności gospodarczej, która jest tworzona od 12 lat, dzisiaj nie wygenerowała żadnego nowego miejsca pracy. Więc tutaj sądzę, trzeba to bardzo mocno przyspieszyć, bo Kraków jako drugie co do wielkości miasto w Polsce na to zasługuje. My wreszcie musimy skończyć z kompleksami, wreszcie musimy skończyć z takim myśleniem, że u nas to się nic nie uda. Kraków musi pokazać, że potrafi, więc potrzebujemy śmiałych, ambitnych projektów dla mieszkańców miasta.
1: Uprawia pan jakiś sport?
0: Nigdy tego nie mówiłem. Zobaczymy, czy to będzie komentowane. Jestem sportowcem i to nawet oficjalnie, mogę powiedzieć, chociaż moja żona się z tego śmieje, ponieważ mam licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, więc jestem oficjalnie zawodnikiem strzelectwa sportowego, biorę udział w zawodach. Nie odnosiłem jakichś szczególnych sukcesów, natomiast można powiedzieć, taki sport uprawiam.
1: Jest gdzie go w Krakowie uprawiać?
0: No właśnie to jest problem, bo Kraków, milionowe miasto, a tak naprawdę my nie mamy takiej strzelnicy, która byłaby na jakieś dłuższe odległości niż 25 metrów, więc sądzę, że to też jest taki przykład może, który pokazuje, że w Krakowie naprawdę mamy wiele do zrobienia, wiele do nauczenia i wiele do zaproponowania jeszcze ludziom, by życie było po prostu po pierwsze lepsze, ciekawsze, przyjemniejsze, by Kraków był po prostu dobrym miejscem do życia.
1: No to ja jeszcze zapytam, czy pan wierzy, że panu się uda wygrać te wybory. Historia niestety dla Prawa i Sprawiedliwości, dla pana niestety i dla Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie nie jest łaskawa. Nigdy kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości nie udało się w tym wyścigu o urząd prezydenta miasta Krakowa wygrać. Co chwilę przegrywali, czy to Ryszard Terlecki, czy Małgorzata Wasserman, a teraz te sondaże Prawa i Sprawiedliwości ogólnopolskie nie napawają optymizmem.
0: Dla mnie najważniejszym celem jest pokazać, że prawica, Prawo i Sprawiedliwość ma po pierwsze program dla dużych miast, ale równocześnie, że my mamy wartości, które pozwolą miastu takiemu jak Kraków wzrosnąć. Więc dla mnie to jest jakby najważniejszy cel, zaprezentować całą warstwę programową, zaprezentować wartości i idee, które będę chciał realizować, więc to jest rzecz dla mnie najważniejsza, bo to pokaże, że my naprawdę mamy serce do miasta, a ja jako radny z 12-letnim doświadczeniem znam Kraków od podszewki, z jego bolączkami i sukcesami, z jego problemami i tym, z czego możemy być dumni, więc sądzę, że trzeba w tej chwili w jakiś sposób przekonujący przygotować właśnie ten program, tą warstwę również ideową i ją zaprezentować. A czy uda się wygrać, czy uda się wejść do drugiej tury, jaki będzie wynik, to wszystko zależy od mieszkańców miasta, no także ode mnie, czy przekonam ich do tej wizji, do tego wspólnego programu, do tych wspólnych idei. Natomiast też proszę wszystkich o wsparcie, o pomoc w kampanii wyborczej, bo ja oczywiście kandyduję, jestem kandydatem, natomiast zawsze wygrywa się w zespole, w drużynie. I tutaj sądzę, że to też jest ta zmiana w ostatnich latach, że bez wsparcia ludzi, bez oddolnego zaangażowania, takie, które na przykład uaktywniło się i pokazało w czasie referendum, gdy odwołaliśmy prezydenta Miszalskiego, bez tego nie ma co liczyć na sukces. Natomiast ja oczywiście głęboko wierzę w dobry wynik, głęboko wierzę, że da się wygrać i teraz najbliższe tygodnie skupię się na ciężkiej pracy dla Krakowa.
1: Jest taka wizja, mówi pan, że potrzebne jest wsparcie, jest już kandydat Konfederacji Korony Polskiej, a jeszcze pewnie będzie kandydat związany z ruchem, jeśli chodzi o referendum, organizatorów referendum. Czy jest jakaś wizja, żeby wspólnie jednak połączyć siły i pana jako kandydata wspólnego wystawić?
0: Powiem tak, no, kandydaci są już wyłonieni, więc ja tutaj nie podejrzewam, żeby były jakieś zmiany w tym kontekście. Natomiast ja jestem chętny do rozmów z każdym, kto rzeczywiście ma na myśli dobro miasta, kogo celem rzeczywiście jest rozwój miasta, więc ja tutaj mogę rozmawiać z każdym. Bardzo chętnie będę spierał się na argumenty, będę popierał dobre rozwiązania. Jeżeli będą fajne, dobre, uznam, że są wartościowe. Ja nikogo nie chcę wykluczyć. Cieszę się, że będą inni kandydaci, którzy będą mogli swoją wizję prezentować. Trzymam kciuki, kibicuję także im, bo sądzę, że naszym wrogiem, może to jest złe słowo, przeciwnikiem jest ten skostniały układ, który w Krakowie tak naprawdę rządzi od dziesięcioleci i niezależnie od tego, który prezydent jest, to oni i tak mają decydujący wpływ na miasto, więc z nimi tak naprawdę przychodzi nam się mierzyć i mam nadzieję, że nie, że jeżeli są kandydaci, którzy tak samo uważają, no to że będą takie działania, można powiedzieć, takie anty-establishmentowe, ale to jest sądzę złe słowo, tutaj popierać. Bo w Kraków jest dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla jakichś wybranych grupek, które obsiadły to miasto i czerpią z nich korzyści kosztem wszystkich innych pozostałych z różnych dzielnic.
1: Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Krakowa, jest gościem Radia Wnet. To ja jeszcze zapytam, jeszcze nie ma oficjalnego programu, który by pan opublikował, tych zmian, które ma zamiar pan jako prezydent przyszły wprowadzić. Jedną obietnicę, którą dziś już może pan złożyć mieszkańcom Krakowa, jaka ona by była?
0: Sądzę, że kwestia związana ze strefą czystego transportu, jego rewizja z tej strefy na początek, likwidacja, natomiast później też wypracowanie jakiegoś modelu, który będzie dobry. Albo brak strefy, albo ewentualnie strefa ograniczona minimalnie, natomiast sądzę, że to trzeba wypracować z mieszkańcami, zwłaszcza z tymi, z których po prostu głos został wyrzucony do kosza.
1: Za co pan lubi Kraków?
0: No, lubię Kraków, bo się tutaj urodziłem. To jest mój dom, w którym i się wychowałem na tym nowochódzkim osiedlu, nowochódzkim podwórku. Z drugiej strony uczyłem w centrum miasta, w liceum Sobieskiego. Studiowałem na AGH w Krakowie, no ale także założyłem rodzinę, mam córeczki, więc lubię to miejsce za historię, za klimat. I chciałbym, żeby Kraków się rozwijał, żebyśmy nie żyli tylko, tak jak Tolkien pisał w Władcy Pierścieni, że tam Gondor upadał, bo królowie bardziej myśleli o swoich grobowcach i o jakiejś legendzie i jakiejś grupki interesu niż o teraźniejszych osobach i ponownie sięgnięciu po wielkość. Więc sądzę, że chciałbym, żeby Kraków ponownie był wielki, ponownie był silnym miastem, a będzie silny, jeśli mieszkańcy będą żyli zasobnie i będą mieli komfort życia. Więc sądzę, że o to trzeba dzisiaj walczyć, by zachować klimat, ale z drugiej strony, by pchnąć Kraków na nowe tory rozwoju.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Krakowa, ale także radny Krakowa, był moim i państwa gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Mili Państwo, wielki zaszczyt, ale to taki urodzinowy zaszczyt nas spotkał, bo Siergiej Lebediew naszym gościem jest. Pisarz, który na mnie zrobił gigantyczne wrażenie. W rok temu odkryłem Siergieja Lebediewa dzięki Wojciechowi Stanisławskiemu, chciałem to powiedzieć bardzo. I on mnie, że tak powiem, nakierował. I ja przeczytałem najpierw Rok Komety. W ogóle poświtajmy się. Siergiej Lebediew, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Grzegorz Szymczak, jego tłumacz.
3: Dzień dobry.
1: Jego tłumacz. Proszę Państwa, bo z kulturą rosyjską to mamy kłopot, generalnie rzecz biorąc. Mamy kłopot. Ja pamiętam z taką postacią, z takim Tatarem Krymskim na Wóżkorodzie rozmawiałem na temat szkodliwości kultury rosyjskiej. Szkodliwości i jadu kultury rosyjskiej, która przesącza się na Zachód, oddziela sprawia, że oddzielamy kulturę od rosyjskiej, a tu Czajkowski, a tu Dostojewski, a Putin to jest zupełnie co innego, nie mieszajmy to. Właśnie Ajder mówił, nieprawda. Właśnie ten jad jest w Dostojewskim, nawet w Bułhakowie. Tak on mówił o Białej Gwardii, o Ukrainie. Nie mówię tego bez kozery, ponieważ pan pisał o Donbasie. Biała Pani to była książka taka bardzo poświęcona, ale pan przenika do głębi tej gleby, że tak powiem, na której wyrasta kultura rosyjska, ale tutaj jeden z publicystów wspaniale to napisał, że jest pan takim brylantem, który może odwrócić, że jest pan brylantem, który może odwrócić i nie ma w tym jadu, jest czystość w tej literaturze.
3: Siergiej zrozumiał. Powiem, że jakby Siergiej ma dość dobrą znajomość języka jakby polskiego, taką jakby bierną, co prawda nie mówi po polsku, ale bardzo dobrze rozumie, kiedy się mówi, ponieważ często u nas bywa i jest już z językiem polskim oswojony, a więc zrozumiał to, co zostało tutaj powiedziane i nie trzeba tłumaczenia.
1: No to bardzo bym prosił, żeby pan się odniósł do tych słów.
3: Ty możesz odnieść się k temu, co było skazane.
2: Ja думаю, что вы разговаривали с Айдером Мурдабаевым, да?
1: Tak. Na moście w Uszhorodzie.
3: Rozumiem, że pan rozmawiał z panem jakby...
2: Mużdabajowym.
3: Jak nazwisko, przepraszam? Tego...
1: Ajder...
2: Mużdabajew,
1: tak.
3: Mowa jest o jakby rozmowie z Ajderem Mużdabajewem i jakby, jak się okazuje, jakby Siergiej zna.
2: I czytaj go. No, конечно, ja mogę tylko согласиться. И одна из самых главных проблем, что внутри российского культурного сообщества нет представления о том, что в российской литературе и в российской культуре есть эта темная сторона, которую можно назвать имперская сторона.
3: Tak, oczywiście mogę zgodzić się jakby z takim stanowiskiem i chcę dodać, że znam autora i czytam, tak? I chcę jakby się zgodzić, ponieważ rzeczywiście jakby wewnątrz tego środowiska kultury rosyjskiej nie ma takiej jakby szerszej świadomości tego, że kultura rosyjska ma tę swoją ciemną stronę.
2: Imperską stronę.
3: Imperialną stronę.
2: I... Интересная история заключается в том, что мы можем взять, не знаю, Пушкина или Толстого и начать цитировать их как пророков свободы. Но в то же время российское правительство всегда может взять тех же авторов и процитировать у них что-нибудь про то, как прекрасна империя, прекрасна государственная власть. Это всегда двойственность и всегда двоемыслие.
3: И интересно есть то, что можем цитировать Пушкина, Толстоя и запрезентовать их как таких как бы певцов вольности. А с другой стороны, как бы влада российская, так, как бы współczesna, может как бы использовать их как бы również для своих потреб и показать как бы ich rolę w formowaniu tej jakby imperialnej jakby kultury i jakby pokazywać właśnie tą wymiar imperialny i podtrzymanie jakby tego imperialnego charakteru Rosji i jej potęgi.
2: No, самое главное, что мы до сих пор не осознаем, что русский язык – это инструмент уничтожения, подавления других языков. Это подавление происходит прямо сейчас в отношении тех других языков и культур, на которых говорят в Российской Федерации.
3: И не мамы też jakby szerokiej świadomości, nie ma też takiej szerokiej świadomości jakby w odniesieniu do języka rosyjskiego, że język rosyjski jest również instrumentem dominacji, niszczenia innych języków, które funkcjonują i są częścią Federacji Rosyjskiej. Czyli mówimy o tych innych narodach Rosji, które mają swoje języki, a język rosyjski jest właśnie takim instrumentem dominacji i niszczenia tych języków.
1: No ja pamiętam jedną w trakcie przygotowań do audycji oglądałem wywiady z panem, pan opowiadał o emigracji rosyjskiej i że tak to charakterystyczne, że na takich spotkaniach z tymi emigrantami, których no, bardzo dyskusyjnie można tutaj, że tak powiem, o to oceniać, pojawiają się sami Rosjanie, a przecież to jest państwo tak wielonarodowe, przecież to jest właśnie też dowód na ten imperializm.
2: To действительно очень странная история, когда говорят, вот российская оппозиция, мы собрались, я не знаю, в Вильнюсе. И российская оппозиция – это, а, в основном мужчины, б, в подавляющем большинстве русские мужчины, которые почему-то обсуждают будущее очень многонациональной страны.
3: I to właśnie jakby jest, dochodzi do dziwnych sytuacji. No na przykład dochodzi do spotkania w Wilnie, tak? Jakby i na takim spotkaniu jakby w Wilnie opozycji jakby rosyjskiej, tak? I na tym spotkaniu opozycji rosyjskiej występują po pierwsze przede wszystkim sami mężczyźni, a po drugie jakby Rosjanie, czyli etnicznie Rosjanie, tak? Jakby, i oni jakby uznają, że to jakby do nich należy jakby rola mówienia o jakby przyszłości Rosji, tak?
2: No jest i хорошая новость.
3: A jest też dobra nowość, tak?
2: Na прошлой неделе był oficjalnie odkryty nowy PEN Center, да, PEN Club, no lepiej mówiąc PEN Center, który nazywa się Języki Rosji.
3: Ale jest też dobra nowina. Otóż jakby w poprzednim jakby tygodniu jakby powstał nowy PEN Club. Jakby centrum jakby PEN klubu, tak, jakby, którego nazwa brzmi Języki Rosji.
2: I to pierwsza попытка przedstawić na międzynarodowym poziomie Rosję nie jak przestrzeń ruskiego języka, a przestrzeń mnogich języków, wśród ruskich, wśród których ruski jest tylko jeden.
3: I to jest jakby pierwsza jakby taka próba, aby na forum międzynarodowym przedstawić jakby Rosję jako jakby kraj, jakby, w którym jakby funkcjonują różne języki, w tym język rosyjski, ale język rosyjski jest jednym z języków, które wewnątrz Rosji funkcjonują.
2: Я имею честь быть вице-президентом этого центра, и на сегодняшний момент у нас есть люди, которые пишут, разговаривают и творят на 11 językach.
3: Mam honor być jakby wiceprezesem jakby tego centrum PEN klubu i jakby obecnie jakby wśród nas jakby są jakby ludzie, którzy piszą w 11 językach. W językach jakby oczywiście jakby rosyjskich narodów, tak?
2: Ruskich. I na samym деле my встречаем довольно большой интерес и хороший прием, потому что все-таки до международного сообщества, до культурного сообщества постепенно, но доходит, что вот эта монолитная картина русскоязычной и русоцентричной России – это вещь опасная.
3: I jakby to spotyka się z bardzo jakby dobrym jakby przyjęciem, ponieważ jakby do forum międzynarodowego, do jakby przestrzeni międzynarodowej dociera jakby również jakby informacja, że ten monolit rosyjskiej kultury jakby skupiający się wokół języka rosyjskiego, tak, jakby, gdzie język rosyjski jest jakby, no, głównym przekazem, to jest niebezpieczna rzecz.
1: No to jest niebezpieczna wiedza, bo ważna jest dla pana Ukraina w ogóle. To ja, jakby czytając pańsko i słuchając rozmów z panem i ten Donbas i ten to pęknięcie i to, ta różnica między, o której pan opowiadał na przykład, że Rosjanie, pan opowiada tam o swojej młodości i o unikaniu, że tak powiem, wejścia w kamasze na przykład, tak? Do pójścia do wojska, tak? Bo pan, ale że nikt, że w Rosji nie jest możliwy Majdan, tak? Że Ukraina stała, zresztą tutaj z Rafałem Dzięciołowskim rozmawiałem między innymi, on powiedział, że Ukraina i tak już wygrała, tak? Bo wygrała duszę i być może to był ten moment założycielski, ten Majdan, a Rosjanie, że potrafili stanąć wobec państwa, złego państwa, bo pan, no to dla mnie to było tak ważne, bo pan powiedział, że nie ma żadnego kompromisu i unikania. Jedyna przyszłość to jest zniszczenie imperium zła, imperium rosyjskiego, państwa rosyjskiego, co jest właśnie taką ważnym bardzo głosem, odważnym niezwykle i za to dziękuję.
2: Знаете, довольно часто говорят, что во всем виноват Путин, то есть бывший офицер КГБ, который пришел и как бы все сломал и испортил, и направил Россию на другой путь. Вот если бы не он, to wszystko, наверное, byłoby хорошо.
3: Jest jakby takie postrzeganie jakby powszechne, że jakby wszystkiemu winien jest Putin, były oficer KGB, że on przyszedł i wszystko zniszczył, że gdyby nie on, to wszystko byłoby dobrze.
2: Что как бы вся вина вот на нем и на том, что он именно офицер КГБ.
3: Że cała wina jakby jest po jego stronie jakby i to właśnie jakby dlatego, że jest oficerem KGB.
1: No tak, ale to tak było tak jak ze Stalinem, tak? A Stalin zły, ale Rosjanie dobrze. Znaczy tak w skrócie, nie?
2: No, w 95-96 годах w Ukrainie премьер-министром był генерал-лейтенант КГБ Евген Марчук, который в табеле о рангах стал гораздо выше, он был гораздо более опытным, влиятельной фигурой.
3: Ale jakby w 95-96 roku jakby na Ukrainie, w Ukrainie jakby ministrem...
2: Premier-ministrem.
3: Premierem, tak, był były...
2: Jewgen Marciuk.
3: Były oficer, wysoki oficer, generał-lejtnant KGB. Jewgen Marciuk.
2: I ничего nie произошло. Он пробыл свои два года и ушел.
3: I nic się nie wydarzyło. On jakby spędził dwa lata na jakby z tym stanowisku, tak? Piastował dwa lata stanowisko i odszedł.
2: Потому что для такого чекистского реванша нужна почва. Да, нужны вот эти вот скрытые имперские настроения и ностальгия по былой власти, которой в Украине просто нет, потому что нормальная страна.
3: Dlatego, że dla takiego jakby kagiebowskiego rewanżu, tak, potrzebna jest jakby gleba. To znaczy nastroje społeczne, które jakby naprzeciwko którym można wyjść i które można wykorzystać. A na Ukrainie nie było jakby tej potrzeby, tej nostalgii imperialnej, tak? I dlatego jakby nic złego się nie wydarzyło.
1: No i właśnie ten duch się obudził, bo Rosjan charakteryzuje, pan powiedział gdzieś, apatia taka, totalna apatia, takie brak takiego impulsu do tego, żeby to coś zmienić.
2: Ja bym powiedział i apatia, i очень wysoka sposobność adaptироваться. Настолько wysoka, że ona już wступает w прямое противоречие z moralią.
3: Ja bym powiedział, że i apatia, i jakby wysoki stopień adaptacji, na tyle wysoki, że on jakby już wchodzi w sprzeczność z moralnością.
2: Потому что всегда есть развилка, да, протест или адаптация. И в нашем случае эта способность адаптации настолько сильна, что она становится ценной как социальный навык. Это здорово всегда уметь приспособиться.
3: Dlatego, że jakby zawsze jest takie jakby zestawienie, tak, jakby adaptacja i protest, demonstracja, tak? A adaptacja jakby to jest coś w rodzaju takiego społecznego nawyku. I staje się jakby czymś dobrym.
2: Ну, как бы ценным.
3: Ценным, вартощовым.
2: И в этом смысле это общество, которое абсолютно разучилось проводить любые красные линии.
3: I w tym sensie jakby mamy do czynienia ze społeczeństwem, które jakby zatraciło możliwość określania tak zwanych czerwonych linii.
2: W to время, как общество украинское, мы это очевидно видим, оно очень точно знает, где эти красные линии пролегают. И свидетельством этому как минимум два Майдана и сейчас мужественная и долгая борьба против России.
3: И видим это właśnie jakby на Украине, że ukraińskie społeczeństwo jakby potrafi rozróżnić te czerwone linie i świadczy o tym dwa Majdany oraz jakby aktualna sytuacja, gdzie jakby społeczeństwo jakby ukraińskie walczy o swoją jakby, o swoje państwo.
1: No właśnie, bo teraz troszkę wróćmy do tych książek jeszcze, bo pan opisuje właśnie ten rosyjski, to jest, są w pewnym sensie te książki, które ja czytałem, Rok Komety i Granica Zapomnienia, no są w pewnym sensie autobiografiami. To są właśnie niesamowite obserwacje. Tutaj chyba to, że pan jest geologiem, też potrafi, bo do mnie po prostu ja nie mogłem, wracałem i wracałem do tej carka Łuży, która jest, pojawia się w Granicy Zapomnienia. To zupełnie nieprawdopodobne, to widać, że to chyba geolog, bo my mieliśmy tutaj Wojciecha Almińskiego, też geologa, to tak przy okazji, ale taki pisarz wspaniały, Wojciech Almiński, geolog. Pan też jest geologiem, ale ten opis społeczeństwa i ta obserwacja właśnie, to taka metafora Rosji dla mnie, ta carka Łuża.
2: Естественно, это так и есть. Геология, на самом деле, очень много меня научила, не в смысле просто буквального опыта, но в смысле языка.
3: Faktycznie jakby ta carka Łuża jest jakby taką metaforą, ma pan rację, a jeżeli chodzi o
1: jakby, jeszcze tak, państwo, bo państwo może nie czytali, to jest Kołuża, która ma setki kilometrów. Jest jednym wielkim bagniskiem, które, że tak powiem, jest nieprzejezdne. Przyjeżdżają, no, że, tak, próbuję tak troszeczkę opowiedzieć, ale przyjeżdżają kierowcy takich ciężarówek, palą papierosy nerwowo. Niby nie wierzą w nic, ale wierzą w car Kołuże. W ogóle oni po prostu, to jest taka metafizyczna jakaś taka pulpa, taka magma, w której zresztą wszystko jest. Są przecież trupy tam, czy w tej wodzie jest krew rozpuszczonych, uciekających z łagrów ludzi. To wszystko i to jest właśnie ten obraz właśnie tej Rosji, tak właśnie ta pulpa, ta magma i właśnie i nie przejezdna. Co najgorsze.
2: I pogłaszają любые усилия.
3: A, tego, co było zapytanie o geologię. Faktycznie geologia bardzo wiele mnie nauczyła jakby i jest bardzo dla mnie ważna, również w kontekście jakby no, języka. A co do tej carka Łuży, to jakby chciałbym dodać, że ona jakby pochłania wszelkie jakby wysiłki. Jakby, a więc też taki jakby wymiar jakby tej carka Łuży, tak? Że tam jest ten motyw, jakby, że nie można przez nią przejechać. I Kałuża pochłania wszelkie wysiłki. Pogłaszczaje wszelkie usilia, jak powiedział Siergiej.
2: Ponieważ geologia to nauka времени i o tym, jak my możemy czytać время.
3: Chciałbym powiedzieć, że właśnie geologia jest istotna o tyle, że to jest nauka o czasie i pokazuje nam, jak możemy czytać czas.
2: I samo piękne, że niesmatria na te bezumne miliony, miliony lat, мы все-таки по некоторым деталям, по тому, что осталось, можем действительно прочитать ту эпоху. Хотя кажется, что ничего не может уцелеть, но оно может.
3: I najbardziej fascynujące jest to, że przez te niebywałe miliony lat, tak, jakby, mogłoby się wydawać, że nic jakby z tamtych jakby z tego milionowego okresu, tak, jakby czasu okresu nie zostało. Tymczasem po drobnych detalach geologicznych my możemy odczytać, co konkretnie gdzie się wydarzyło i co to było.
2: I w tym sensie geologia mnie очень pomogła, kiedy ja встретился, ну, буквально физически с советской историей 20 века, и казалось, что никаких концов не найти, все разрушено, связи нет, свидетелей нет. Но, тем не менее, вот с этим геологическим подходом ты понимаешь, что надо просто искать, и всегда остается след.
3: I jakby chcę powiedzieć, że właśnie geologia pomogła mi jakby w tym kontekście, że kiedy zetknąłem się, zacząłem interesować się radziecką historią, to okazało się, że kiedy zacząłem się tym interesować, to nie ma żadnych związków, nie ma świadków, tak? Bo nie wiadomo, jak za to się zabrać, żeby w ogóle poznać tę historię, ale okazuje się, że po tych drobnych detalach, tak jak w geologii, można jakby summa summarum dojść do jakichś ustaleń i jakby poznać pewne szczegóły tej historii, tak jak w geologii.
1: No właśnie, to jest jeden z aspektów. Ja chciałbym jeszcze o tych postaciach porozmawiać, o kilku przynajmniej postaciach, bo w roku komety są te dwie walczące o pańską duszę dorastającego, dwie babcie zupełnie innych, że tak powiem, wyrosłych światów. Jedna w zaprzeszłym czasie jakby arystokratka, jeszcze druga taka, no powiedzmy, robotnica z takiego...
2: I komunistka.
1: Komunistka, ale obie zafascynowane Stalinem. To jest najciekawsze, tak? Bo z tego, co ja pamiętam, to one obie mają w krwiobiegu jednak miłość do Stalina i to jest punkt odniesienia dla nich.
3: Ja prawie ponieważ to obie, a nie jakby zhisiony Stalinem w kokotę stiepnie, ili?
2: Ну, я бы сказал даже как бы похищены Сталином, потому что их жизни все равно похищены Сталином.
3: Powiedziałbym raczej, że zostały porwane przez jakby Stalina, bo, ponieważ ich życie zostało w pewnym sensie porwane przez Stalina. Tak? Jakby...
2: I здесь вот по поводу да, адаптации и как бы покорности, вот, собственно, папина мама, это какой-то вот предельный пример этого сюжета, потому что она была редактором полного собрания сочинений Ленина.
3: И хотел бы сказать, что właśnie jakby в контексте этой адаптации покоры, tak, jakby to matka jakby mojego taty, czyli moja babcia jakby ze strony taty, jest takim jakby przykładem właśnie tej adaptacji, ponieważ jakby ona jakby pracowała jako redaktorka w Politizdacie i była redaktorem dzieł jakby wszystkich Lenina.
2: То есть 10 лет своей жизни она очень скрупулезно выверяла запятые, точки и тире в книгах человека, который ответственен за гибель ее родных.
3: И в том смысле, как бы, что она 10 лет как бы своего жизни как бы посвятила, заводового жизни, так, как бы посвятила на то, чтобы как бы, ну, выискивать błędy związane, в засаде не błędy, але кропки, przecinki и średniki, как бы w dziełach jakby człowieka, który jest był odpowiedzialny za śmierć jakby praktycznie wszystkich jej krewnych.
2: Ja всегда думала, вдруг она нарочно сделала там какую-нибудь ошибку, убрала запятую, да, показала хотя бы маленький знак этой непокорности. Но я знаю, что она этого не сделала.
3: И zastanawiałem się, czy jakby było jakby u niej jakby mojej babci coś takiego, że może jakby dokonała takiego aktu jakby buntu, że jakby usunęła jakiś przecinek, tak? Jakby w ten sposób, czy jakby pozostawiła jakby, czy wprowadziła jakiś błąd po to, żeby jakby no pokazać jakby no, jakąś taką formę swojego jakby właśnie protestu, tak? Sprzeciwu, ale wydaje mi się, że czegoś takiego w ogóle nie było. Nawet takiego drobnego gestu.
1: No właśnie, jeszcze ten niesamowity ikonostas. Coś w rodzaju ikonostasu. To znaczy ta ściana przypominająca ikonostas, gdzie były zdjęcia osób, których nie ma. To dla mnie też, po prostu mam ten obraz. To jest właśnie, to jest taka książka, jak się czyta, to się widzi, po prostu i się wracają te obrazy. Ten ikonostas w domu ze zdjęciami osób, których nikt nie znał. To jest też taki obraz Rosji.
3: Это тоже образ России, да?
2: Да, я думаю, что это образ... То есть для меня, как для геолога, вообще есть две России, да? Ну, Россия живых и Россия мертвых.
3: Для меня, как для геолога, как бы истинно две России. Россия как бы живых и Россия мертвых.
2: Да, но там, в отличие там, от, не знаю, нацистских преступлений, которые совершались все-таки более-менее в центре Европы, то есть рядом всегда был кто-то, был свидетель, да? Uh-huh. А сталинские лагеря были очень далеко, в Сибири или на Востоке, ну, условно говоря, в нигде.
3: W odróżnieniu od jakby nazistowskich zbrodni, jakby, które odbywały się gdzieś w centrum Europie, gdzie jakby wokół jakby było no, dużo świadków w pewnym sensie, tak? Centrum cywilizacji, to jakby, jeżeli chodzi o zbrodnie stalinowskie, to one jakby rozgrywały się, odbywały się jakby bardzo, bardzo daleko, gdzieś na Dalekim Wschodzie, w Syberii, jakby tak, Gułag, a więc jakby daleko na odludziu, czyli praktycznie jakby. Nie wiadomo gdzie.
2: To jest to idealne miasto преступления, gdzie nie ma świadków.
3: No, to jest idealne miejsce dla zbrodni, gdzie nie ma świadków.
2: I поэтому эта страна живых и страна мертвых, они разделены географически, они не одно.
3: I dlatego jakby ten kraj jakby żywych i kraj martwych, tak, tego gułagu odległego, są oddzielone od siebie geograficznie. Nie są jakby jedną częścią.
2: I te martwe действительно представлены только вот этими лицами на фотографиях, no, które jakby неизвестно куда отсылают.
3: I jakby te jakby zmarłe osoby, tak, które są uwiecznione na fotografiach, tak naprawdę jakby to jest jedyne, co pozostało, a tak naprawdę nie wiadomo dokąd, jakby, do jakiego miejsca jakby ich odnieść, tak? Jakby,
1: do tego szybu, gdzie tych martwych ludzi wrzucano i zalewano betonem. Niemcy najpierw wrzucali Żydów, później przyjechali Rosjanie, byli wrzucani kolejni i znowu beton. I jakby tutaj się połączyły te dwa totalitaryzmy, tak? Bo ten sowiecki totalitaryzm zalewał betonem ofiary niemieckie, a później sami zalewali betonem kolejne ofiary. I to właśnie ta unicestwienie pamięci. I dlatego może, no właśnie dlatego myślę, może to jest pamięci. Granica zapomnienia, ta książka ma tytuł.
3: Tak, ja tylko dodam, że pan jakby mówił w tym momencie właśnie o jakby głównym jakby wątku, który pojawia się w książce Biała Pani. Tak, jakby ten szyb jakby no tak, kampanii, ja już tak... jej rozumiem, ale być może jakby słuchacze jakby mogli nie wychwycić, że ktoś nie czytał, to ja pozwolę sobie uzupełnić, tak. Że pan tutaj nawiązuje do jakby różnych książek, bo pan czytał, a więc jakby, a być może jakby słuchacze nie wiedzą, że my tutaj jakby rozmawiamy o różnych książkach, różnych wątkach, ale one jakby tak podejmują
1: cały
3: temat tej...
1: tworzą uniwersum pewne takie wspaniałe, które się dotyka, tak? To są jakby w pewnym sensie to wszystko jest szukanie prawdy, tak bym powiedział.
3: Przyjata w smyśle ta poisk prawdy, tak?
1: No tak, to jeszcze powiem tak, bo już mamy, musimy powoli kończyć. Jeszcze wyszło, ja to dopiero zobaczyłem. Tak,
3: 2 dni temu wyszło z drukarni.
1: Pan Grzegorz Szymczak przyniósł wiersze, 21 wierszy Siergieja Libediewa. Ja jeszcze ich nie czytałem, ale ja sobie natychmiast zakupię, bo będą... Powiedzmy, bo teraz zaprośmy państwa, tak. Są targi książki, pan będzie podpisywał książki i spotka się z publicznością także na Stadionie Narodowym
3: tak.
1: Dzisiaj.
3: To ja pozwolę sobie zaanonsować, tak? W takim razie zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet dzisiaj na targi książki.
1: I w ogóle wszystkich.
3: I w ogóle wszystkich jakby czytelników, tak? Na targi książki do Warszawy, na Stadion Narodowy. Dzisiaj o godzinie 15:00 jakby będzie spotkanie z autorem Siergiejem Libediewem w sali Londyn, a po spotkaniu autor będzie podpisywał książki. Ja tylko dodam od siebie jako tłumacza, że jakby aktualnie mamy już przetłumaczonych 8 pozycji Siergieja Libediewa, to znaczy 7
1: i wszystkie pan przetłumaczył.
3: 7 książek prozy oraz jakby tę książkę właśnie jakby poezji, która jest dwujęzyczna, więc tam są oryginalne jakby wiersze Siergieja i polskie tłumaczenia. I chcę powiedzieć z dumą i satysfakcją, że jest to pierwsze wydanie w ogóle jakby poezji Siergieja. Nawet nie było jakby w wersji książkowej tego wydania rosyjskiego, a więc jest to premiera światowa. I chcę dodać, że my jako Polska jesteśmy pierwszym krajem na świecie, który ma komplet w ogóle tłumaczeń Siergieja Libediewa. Także jesteśmy bardzo dumni, a jeszcze też podkreślę, że ze względu na naszą taką przyjaźń z Siergiejem prywatną, no to jest to dla mnie szczególnie też istotne.
1: Ja też jestem bardzo dumny, że pana poznałem. Bardzo, ja mam nadzieję, że następnym razem, jak będzie pan w Polsce, to już od razu zapraszam, bo ja jeszcze miałem wiele wątków, których nie dotknąłem nawet, tak? Bo to się otwierają takie przestrzenie, czytając to naprawdę. To są książki, przez które się nie śpi, ale to jest, ale to są, to, no, dla mnie absolutne odkrycie. Absolutne odkrycie i bardzo chciałbym panu podziękować i chciałem państwa zarazić, bo Bo to no, kilka tutaj takich momentów było, że opowiedziałem o, tych, o tej car kałuży, już sam koncept. To w ogóle nieprawdopodobne, ale te dwie babcie, ten jeszcze niewidomy dziadek przeżywany, po prostu coś nieprawdopodobnego. To drugi dziadek to się nazywało. Tak. To jest nieprawdopodobna postać w ogóle, no, ale to jest w ogóle, każda z tych postaci wymagałaby osobnej audycji, także póki co dziękuję. Siergiej Libiediew i Grzegorz Szymczak byli naszymi gośćmi. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A więc Michał Swoboda, pani doktor Małgosia Stępińska, Michał Swoboda z mikrofonem w ręku. Heilpraktiker, zawód w Niemczech. Od ilu lat ten zawód wykonujesz?
2: Wykonuję, no to już jest około prawie że 30.
1: No proszę, i jest to naturopata po niemiecku, który może spokojnie leczyć, nie musi ukrywać słowa, że leczy, może nawet zapisywać. Recepty też może, czy nie?
2: Tak.
1: No właśnie, może. Czy uważasz, w Polsce w tej chwili dyskusja, wielka batalia, ustawa dziwna, dziwaczna i nie wiadomo dlaczego ma być inaczej niż w Niemczech. Ustawa nazywana, projekt nazywany Lex Charlatan. Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi już się w tej chwili podpisują, żeby no, nie było takiego zamieszania niepotrzebnego. Przecież jeżeli w Niemczech to funkcjonuje od tylu lat, no to i funkcjonuje dobrze, czyli ci wszyscy naturopaci są szanowani, mają swoje gabinety, leczą, zapisują recepty. Czy tak nie powinno być w Polsce?
2: Absolutnie. Miałem kiedyś kontakt z taką panią dyrektor z Chorzowa, która to jest taka szkoła przedsiębiorczości, która między innymi prowadzi też szkołę naturopatii. I ona mnie kiedyś zaprosiła, żeby tym studentom opowiedzieć, jak to w ogóle wygląda Heilpraktiker w Niemczech, jakie są egzaminy, bo ona też powiedziała, że należy sobie tą kwestię przemyśleć, bo ona w zasadzie, no, tytuł Heilpraktikera mówi, że możesz wykonywać ten zawód po lekarzu. I teraz powiem, co jest istotne. Istotne jest to, że egzamin Heilpraktikera to jest egzamin, który trzeba złożyć przed komisją lekarską. I materiał, jaki jest tam egzaminowany, nie ma nic wspólnego z naturopatią, tylko z medycyną szkolną. Dla tych lekarzy jest najistotniejsze to, że ten Heilpraktiker nie zaszkodzi pacjentowi. Co to znaczy? On musi umieć rozpoznać choroby infekcyjne, on musi rozpoznać, nie wiem, przedzawołowe jakieś stany, jakieś inne jeszcze objawy, które mogą być bardzo poważne później. Musi umieć to rozpoznać wszystko. I wam powiem, że przesiew na tym egzaminie jest najwyższy w ogóle w Niemczech, w jakiejkolwiek zawodowej branży, bo jak tak 120 podchodzi do egzaminu klientów, to z tego może tak 15 do 17 zdadzą. Tak? Czyli musicie wiedzieć, że te egzaminy są tak bardzo ostre. Jest egzamin pisemny, jest egzamin ustny i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się zda ten egzamin, to rzeczywiście diagnozy na przykład Heilpraktikera są akceptowane. Heilpraktiker może wystawiać recepty. Oczywiście nie może wystawiać recepty z jakimiś antybiotykami. Co jest jeszcze istotne? Może pracować z krwią, czy może robić upusty krwi, może robić iniekcje, może robić wlewy witaminowe. Także no, ma o wiele, wiele większe pole działania jak tutaj naturopata, tak? I to jest sprawa załatwiona, bo jeżeli on ma tą wiedzę medyczną, no to dlaczego on ma być jakimś zagrożeniem tutaj dla pacjentów, tak? Także uważam, że to by było fajnie, jakby kiedyś to tutaj w Polsce też wprowadzili.
1: I to jest z całą pewnością dobre. Co myśli pani doktor?
3: Zwłaszcza w kontekście braku lekarzy permanentnego w tym kraju, tak?
1: No ale teraz pani doktor trzyma mikrofon. A pani doktor w swoim gabinecie Hildegardowym jak diagnozuje pacjenta, bo Hildegard to miała dobrze, bo ona prześwietlała wzrokiem, miała ten rentgen w oczach i ona widziała, jakich to ma żołądek, jakie jelitka.
3: Też często bym chciała mieć rentgen w oczach i też często bym chciała być jasnowidząca. Przede wszystkim ja się opieram na tym, co pacjent do mnie mówi i dodaję dodatkowe pytania w momencie, kiedy już łapię tak zwany trop. Tak, także trochę to jest praca detektywistyczna, ale widzę pacjenta, dlatego tak ważny jest kontakt z pacjentem.
1: Te nie może to być przez telefon.
3: Telefoniczne wizyty, czy nawet przy komputerze, to znaczy przy komputerze, to naprawdę nie ma nic wspólnego z prawdziwą wizytą. Widzi się kolor twarzy pacjenta, widzi się jego mimikę, sposób chodzenia, sposób poruszania. To wszystko jest ważne.
1: Język,
3: widać
1: puls.
3: Widać emocje pacjenta. Oglądam język, badam puls. Szczegółowo już zależy w zależności od tego, co mi pacjent o sobie mówi, kieruje pytania i jakby przekierowuje jego, próbuje się dowiedzieć więcej w tych miejscach, w których widzę, że jest problem. Często sięgamy do przeszłości, tak? Jak pacjent mi mówi, że od jakiegoś czasu, że dzieją się jakieś rzeczy, to pytam, czy nie wydarzyło się coś niedobrego przedtem, tak? Czy to nie jest konsekwencja właśnie, czy to nie jest połączenie ducha, tych takich wszystkich duchowych i emocjonalnych zaburzeń u pacjenta. Bo ja uważam, zresztą ja sobie bardzo cenię, ja nawet nie chcę SMS-ować z moimi pacjentami, ja proszę, żeby do mnie dzwonili. Dlatego, że to jest zupełnie inny rodzaj kontaktu, tak? Jak się z kimś rozmawia, można go dotknąć, można na niego popatrzeć. No i moim zdaniem na tym powinna praca lekarza polegać, tak?
1: Istnieje takie miejsce, istnieje taki gabinet, proszę Państwa, istnieją takie gabinety. W Gieczwałdzie pan Michał Swoboda, w Józefowie pani doktor Małgorzata Stępińska, gdzie jest po prostu rozmowa z pacjentem i pacjent jest spojrzenie na całego człowieka, a nie wyrywkowo, bo mi naprawdę nie jestem lekarzem, chociaż biochemiczną klasę w liceum kończyłam, ale tam chemię mieliśmy na świetnym poziomie, ale zawsze mi się to wydawało dziwne, że leczy się kawałek człowieka. Leczy się na przykład tylko serce, albo tylko skórę, albo tylko nerki.
3: Jeżeli mogę jeszcze coś powiedzieć. Człowieka po kawałku nie da się wyleczyć, dlatego że wszystko ma swoje konsekwencje i wszystko ma swoje takie wzajemne powiązania, jakby kolejność wydarzeń. I najsensowniej jest po prostu sięgnąć do samego, że tak wyrażę, na sam spód tego wszystkiego, co się dzieje i powoli wyciągać wszystkie problemy, bo najczęściej to, co pacjent mówi, jak przychodzi, to jest wierzchołek góry lodowej. Potem się okazuje, że dużo głębiej są takie
1: całe
3: tematy,
1: pokłady.
3: I te tematy, które wszystko zapoczątkowały, tak? I najważniejsze, żeby dotrzeć do tego i tak po kawałku porozwiązywać te wszystkie supełki.
1: Jak diagnozuje pan Michał Swoboda? Ja tutaj muszę coś powiedzieć jeszcze takiego, że ja zadałam takie pytanie sztucznej inteligencji i sztuczna mi powiedziała, że bo zadałam pytanie, jak się diagnozuje organizm według Hildegardy z Bingen, no to sztuczna inteligencja mi powiedziała, że soki trzeba, że po prostu trzeba sprawdzić soki. Proszę panie Michale.
2: Tak, i to jest taki aspekt tutaj hildegardzki w tej diagnozie, bo tak generalnie Hildegarda nie daje nam takiego jakiegoś tekstu, gdzie byśmy mogli wyczytać, jak mamy diagnozować. Mamy tam tylko dwie takie formy. Jedna to jest diagnoza krwi po upuście, gdzie się tą krew po paru godzinach ogląda. Ale jest to taka diagnoza ogólna, można powiedzieć. Nawet pisała o moczu, że w moczu też pewne rzeczy możemy stwierdzić, ale niestety nikogo nie poznałem, kto z tą metodą gdzieś zaczął pracować. Zresztą praca z moczem nie każdemu by tak odpowiadała. Dlatego każdy taki, powiedzmy, terapeuta hildegardzki ma swój jakiś sposób tam diagnozowania. No a ja z kolei z tego tytułu, że tą Hildegardę znam, to próbuję właśnie pod tym aspektem, pod tym kątem właśnie tą terapię, znaczy tą diagnozę przeprowadzić. Czyli sprawdzam te soki, jak one wyglądają, czy one mają swoją objętość, każdy sok, który tej swojej objętości nie ma, to już jest sokiem tak zwanym przesuniętym. Z kolei to mi mówi, gdzie mam szukać problemu, bo każdy sok ma swoją jakąś taką sferę, czy powiedzmy taki sok z żywiołu ognia, no to już wiemy, że to jest 5 zmysłów. To są wszystkie rzeczy, które mogą w głowie gdzieś tam mieć jakiś problem, nie tylko struktury mózgowe, ale to mogą być oczy, uszy, nos, zatoki, zęby. I to mi daje taką możliwość znalezienia

0: początku wzmocnić te płuca, ale równolegle do tych płuc, no jeszcze są, tam będzie wątroba, może jakieś jelito, też trzeba to wszystko wzmacniać. Ale najważniejsze dla mnie w tym momencie byłyby te płuca, tak? Inne takie rzeczy, jak jakaś taka, Hildegarda mówię, takiej osi związanej z żołądkiem i z nerkami, czy z jelitami i z mózgiem, to są też takie ciekawe rzeczy, które w medycynie raczej się je tak nie zna. Ale Hildegarda już o nich pisała i pod tym kątem też właśnie sprawdzam, czy to tak działa. Więc powiem tylko, że no diagnoza jest no podstawa dobrej terapii. Jak wiemy, jak się wróg nazywa, to też będziemy wiedzieć, jak go zwalczyć.
1: Jakiej broni użyć, powiedział pan Michał Swoboda. Proszę państwa, jakoś nam bardzo szybko czas przeleciał. Jest 20:43, aż trudno uwierzyć. To jest za chwilę połączymy się z panią Anną Górnik, żeby jeszcze troszeczkę na temat konferencji porozmawiać, która się zbliża, ale o diagnozowaniu i o tym, jak to się dzieje, będziemy jeszcze rozmawiać, bo na pewno jesteście państwo, drodzy słuchacze, zaintrygowani, jak pan Michał Swoboda to robi. Oczywiście wszystkiego nie da się opowiedzieć. Pewne rzeczy trzeba zobaczyć i przeżyć, a więc do gabinetu, do Gieczwałdu, proszę państwa, Gieczwałd i tam kierunek i tam znajdziecie, Gieczwałd malutki jest, Hildegardowa kawiarenka jest, gdzie jadłam najlepsze orkiszowe naleśniki na słodko i nie na słodko. To po prostu było marzenie, więc też was tam zapraszam. I to jest kawiarenka tuż przy kościele. To po prostu po drugiej stronie uliczki. No coś pięknego. Więc tam można się dowiedzieć więcej, bo taka wiedza to skarb, a takie doświadczenie to trzeba zdobyć samemu. Drodzy państwo, za chwilę łączymy się z panią Górnik. Czy moi goście zostają, czy ruszają świat? Pan Michał mówi, że rusza, to bardzo proszę wziąć żółtą łódź podwodną i naszych widzów, słuchaczy jeszcze.
0: No, dziękuję wam za uwagę i cieszę się, że mogę tu przyjeżdżać do pani Eli, bo tematy są bardzo ciekawe. Pani doktor też nam tu wzbogaca nas swoją wiedzą. Także myślę, że jeszcze usłyszymy się nieraz.
1: Miejmy nadzieję taką właśnie.
2: Ja też się żegnam. Ja myślę, że to jest bardzo fajne, że możemy się wszyscy spotkać, bo się nawzajem wzbogacamy.
1: Tak, wiedza.
2: Dobranoc.
1: Wiedza i doświadczenie. Ja wam życzę dobrej drogi, a my ruszamy w drogę do pani Anny Górnik. Czy ona już jest z nami? Pytam realizatora. Ja wam bardzo dziękuję. Tutaj macham do gości, którzy opuszczają nasze studio. Pan Michał Swoboda i pani doktor Stępińska jadą w świat, a z nami po raz pierwszy w audycji Medycyna Hildegardy Zbingen, ale czy po raz pierwszy Radio Wnet, zaraz to sprawdzimy. Pani magister inżynier Anna Górnik, autorka Cocktail Oil, holistyczna terapeutka, naturopatka, edukatorka zdrowia. Od ponad 20 lat promuje naturalne podejście do zdrowia i profilaktyki, a stworzony przez nią bardzo ciekawy miks olejów. To kompozycja 5 olejów roślinnych, o których może uda się coś dzisiaj powiedzieć. Jedno jest pewne. Spotkałyśmy się, albo właściwie byłyśmy na jednym bardzo ciekawym festiwalu zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Rok temu byłyśmy razem, ale poznałyśmy się dopiero w Polsce, mimo że gdzieś tam w Stanach byłyśmy też blisko siebie. No to tyle, pani Anno. Pani już jest z nami.
3: Tak, tak, jestem. Dobry wieczór. Witam słuchaczy. Witam pani Elu.
1: Dobry
3: serdecznie.
1: Witam. No ogromnie miło i ja bym tu jeszcze długo mogła opowiadać o tym, co pani robi, ale dużo lepiej jest słyszeć się na żywo na antenie. To jest niezwykle ważne, żeby to holistyczne podejście do zdrowia zaczęło tak coraz bardziej królować, a wszystko, co pani robi, to jest właściwie w tym kierunku prowadzi.
3: Dokładnie tak i stąd też powstała moja autorska mieszanka Cocktail Oil.
1: No właśnie, ten Cocktail Oil furorę robił rok temu w Clark pod Nowym Jorkiem, a w Polsce jest jeszcze, no nie, już jest na pewno znany, ale myślę, że ciągle jednak warto o tym mówić, jak te tłuszcze roślinne w takiej kompozycji są nam bardzo potrzebne.
3: Dokładnie tak. Cocktail Oil ma dla mnie wyjątkowe znaczenie, ponieważ narodził się jako pomysł na produkt, może

0: Powiem jego historię od początku. On narodził się z doświadczenia, można powiedzieć, że z wiary i ogromnej wdzięczności za życie. Ja od 2006 roku pracuję z ludźmi jako terapeuta i naturopata, ale przede wszystkim lata obserwowałam tysiące historii, szukałam naturalnych rozwiązań, uczyłam, jak wspierać organizm, pomagać człowiekowi odzyskiwać zdrowie. Każdy człowiek, każda rozmowa, każdy pacjent, każde doświadczenie budowały wiedzę, które nosiłam w sobie przez lata, aż do 2021 roku, gdzie moje życie zatrzymało się na chwilę, w czasie, kiedy była ta dziwna sytuacja. I również i mnie dotknęła różna choroba. Przez blisko rok zmagałam się, nie mogę powiedzieć, nie mówię tego, nie używam tego słowa choroba, tylko z odmianą mojego organizmu, przechodząc przez jedno z najtrudniejszych okresów swojego życia, i to był czas wielkiej próby. Nie, próby, ale również czas głębokiej refleksji i przewartościowania wielu spraw. I kiedy człowiek staje twarzą w twarz z własną słabością, zaczyna inaczej patrzeć na zdrowie. Przestaje traktować, możemy powiedzieć, je jako coś oczywistego, a zaczyna dostrzegać je jako dar. I o tym darze chciałabym tutaj dzisiaj powiedzieć, zwrócić na to uwagę, że nasze zdrowie, nasze życie to jest dar od Boga. Po takim niecałym roku, kiedy mój stan zaczął się poprawiać i odzyskiwałam nadzieję, zatrzymałam się na chwilę i zwróciłam do Boga. Powiedziałam wtedy, że jeśli pozwoli mi zostać z rodziną, zostać z ludźmi, bo ja uwielbiam, kocham ludzi, chciałabym zostawić po sobie coś wartościowego. Coś, co będzie pomagało innym, nie wtedy, kiedy choroba będzie chciała ich zatrzymać, nie wtedy, kiedy są w trudnej sytuacji, ale znacząco wcześniej, na etapie budowania zdrowia, na etapie budowania swojej komórki, na etapie odżywiania. I wtedy właśnie przyszła do mnie ta receptura. Nie, to nie był przypadek, bo to nie jest przypadkowa mieszanka. Ona była owocem prawie 18 lat pracy z człowiekiem, zdobywanej wiedzy, obserwacji, doświadczenia pracy w gabinecie na co dzień, bo ja bardzo dużo pracowałam w gabinecie z pacjentem, ale głęboko wierzę, że była również odpowiedzią na moją modlitwę. I tak można powiedzieć, powstała prawdziwa historia Cocktail Oil, czyli moja autorska kompozycja 5 olejów, który składa się z oleju konopnego, migdałowego, z dzikiej róży, z wisiołka, z rokietnika, czyli z darów natury. Takie połączenie stworzone po to, by wspierać organizm na poziomie komórki, odżywienie komórkowe, dostarczać cennych kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6, omega-7, która jest unikatowa, o której wiele osób nie ma, i po prostu pomagać ludziom budować zdrowie każdego dnia. Wystarczy, ja na to mówię, jedna magiczna łyżka do posiłku w ciągu dnia, aby zadbać o własne zdrowie. Dla mnie Cocktail Oil jest czymś więcej niż produktem. To nie jest zwykły produkt, ponieważ to jest dar natury, bo przecież te wszystkie 5 roślin, które wymieniłam, to jest dar, który rośnie na naszej ziemi.
1: I Hildegarda, bardzo, bardzo, tak, i Hildegarda, o konopiach, drodzy Hildegardowcy, którzy słuchacie nas, pani Anna jest u nas pierwszy raz, od razu na początku powiem, Hildegarda z Bingen pisała o konopiach, jakie są dobrodziejstwem dla człowieka. Pisała oczywiście o róży, o dzikiej róży. To jest roślina niezwykle cenna i opisywana w hildegardiańskich pismach, więc nasze powiązanie z tymi roślinami jest bardzo, bardzo mocne. I ten zestaw, ten taki miks olejów, który skomponowała pani, no to właśnie zawiera te opisywane przez Hildegardę właśnie oleje, takie jak konopny, jak róża, oprócz tego wiesiołek i jeszcze co?
0: Migdały i rokietnik.
1: Migdały, no przecież migdały. Pierwszy cytat, który zapamiętałam z Hildegardy. Kto ma brzydką twarz i pusty mózg, niech zjada codziennie garść migdałów, a odejdzie jak ręką odjął. No i proszę bardzo. A więc to jest niezwykle cenna i ważna roślina u Hildegardy. I to wszystko jest w jednym zestawie takim olejowym.
0: W jednym zestawie olejowym, ale to jeszcze dopowiem, przecież Hildegarda uczyła, że człowiek powinien żyć w harmonii z naturą i dostarczać organizmowi to, co wzmacnia, odżywia i utrzymuje w równowadze.
1: Otóż.
0: Mówiła o naturalnych pokarmach, o znaczeniu jakości pożywienia oraz o tym, że zdrowie buduje się każdego dnia. Nie wtedy, kiedy zdrowie zaczyna nam szwankować, ale każdego dnia powinniśmy krok po kroku budować swoje zdrowie. Współczesna nauka pokazuje nam dzisiaj, że jednym z najważniejszych składników odżywczych są nienasycone, niezbędne kwasy tłuszczowe. Są one potrzebne do budowy błon komórkowych, pracy mózgu, układu nerwowego, hormonalnego i układu odpornościowego. Możemy więc powiedzieć, że nienasycone kwasy tłuszczowe, mimo że tego wyrazu Hildegarda nie używała, ale realizacja tej samej zasady, o której mówiła święta Hildegarda, organizm potrzebuje odpowiedniego pożywienia, aby zachować równowagę i zdrowie.
1: I to jest coś, czego dzisiaj na nowo ludzie żyjący na ziemi muszą się uczyć, bo kiedyś ta mądrość była jakoś, ludzie byli bliżej natury i była inna zupełnie sytuacja, jedzenie nie było trucizną. Dzisiaj to, co nazywane jest pożywieniem, bardzo często jest trucizną i dlatego tym bardziej musimy wspierać się tą mądrością pochodzącą od wieków. Tu w postaci cocktail oil, takiego niezwykłego zestawu olejów, który łyżka dziennie, pani Anno, tak?
0: Łyżka dziennie, minimum jedna łyżka, zawsze z posiłkiem. Dlaczego? Dlatego, że olej najłatwiej wchłania się z pokarmami, a jeszcze dodatkowo cocktail oil zawiera witaminę D3, K2, MK7, A, D, E i K oraz całe makro, mikroelementy i bioaktywne składniki. One najłatwiej wchłaniają się razem z pożywieniem.
1: To jest dobra informacja, że są dzisiaj na świecie ludzie, którym na sercu leży dobro innych i skomponowanie takiego zestawu olejów, takiego koktajlu olejowego po to, żeby przywracać harmonię, to co u Hildegardy jest takie ważne, harmonię funkcjonowania organizmu. No proszę, jeżeli można łyżkę dziennie, no to proszę Państwa, do orkiszu, do tych naszych cudownych ziół, do napojów. Mamy łyżkę dobrych mieszanki olejów, która działa wiele dobra w naszym organizmie. Więcej będzie można się dowiedzieć na bardzo ciekawej konferencji i zostały nam już naprawdę 4 minuty, żeby zaprosić pani Anno na tę konferencję, która będzie się odbywała 13 czerwca w Warszawie. Co więcej, bardzo proszę.
0: 13 czerwca w Warszawie Leonardo Royal Hotel Warsaw. Od godziny 12 będzie wspaniała konferencja spod firmy Sativa Life, gdzie będą prelegenci pani Beata Nowotnik, pani Agata Giętka, doktor Małgorzata Stępińska, pani Agnieszka Rutkowska, Agnieszka Wilk, pani Marzena Szaniawska, mikrobiolog. Osoby, które bardzo świadomie i realnie patrzą na zdrowie człowieka. Ogrom wiedzy, ogrom wartości, ogrom powrotu do równowagi, niesamowity przekaz, niesamowite serce dla człowieka i przede wszystkim wiara w to, że natura wraca do równowagi i żyje z nami w zgodzie.
1: I rozpoczęcie tej konferencji jest właśnie o godzinie 12 w Warszawie. Jak się zapisać? Jak można dołączyć do tej konferencji? Jeszcze to koniecznie musimy powiedzieć.
0: Na konferencję możemy się zapisać w bardzo prosty sposób. Najlepiej wejść na stronę firmy Sativa Life i tam jest możliwość wykupienia biletu bądź po prostu zgłosić się telefonicznie do mnie, powiedzieć, że z audycji radia Wnet FM i bardzo prosty sposób spowodujemy, żeby można było zakupić ten bilet, ale najprościej wejść na stronę firmy Sativa Life i jest tam możliwość zakupienia biletu.
1: Pani Anno, ja się zgłaszam.
0: Ja bardzo serdecznie zachęcam. Od razu zapisuję panią na listę. Mam nadzieję, że bardzo się dziękuję. Zobaczymy na miejscu.
1: Ja też mam taką nadzieję i to jest szereg bardzo ciekawych tematów, bo i o nowoczesnych sposobach odkwaszania organizmu i o tym, jakie woda, jakie są przyczyny zakwaszenia organizmu i jak kluczowa jest na przykład woda w procesie odkwaszania organizmu i w sytuacji chorób przewlekłych, a więc wiele bardzo ciekawych tematów. Zapraszam Państwa serdecznie. W imieniu organizatorów należy wejść na stronę firmy Sativa Life i tam są bilety. Właśnie, czy one są drogie? Pani Anno, ile kosztują te bilety?
0: Bilety są bardzo tanie. Właśnie bilety są niedrogie za tak ogromną wiedzę, tylko 49 zł. Jak tutaj Pani pięknie powiedziała, zakwaszenie organizmu, gdzie przedstawi wykład dr Małgorzata Stępińska o zakwaszeniu organizmu, kluczową rolą w wielu chorób przewlekłych. Będzie też nowoczesna technologia rewitalizacji wody kranowej, gdzie pani Agata Giętka przedstawi, jakie są mechanizmy i dlaczego warto przede wszystkim zacząć od zmiany wody. Będzie pani Mona Chmielewska, trycholog, trichoharmony, synergistyczny protokół 24 godziny, jak odzyskać piękne włosy i jak odzyskać swoje włosy. Będzie pani mikrobiolog, jak zbudować stabilny biznes w zgodzie ze sobą. Pani naturopata Agnieszka Rutkowska, naturalna równowaga ciała, cztery elementy, które naprawdę działają, o adaptogenach. Niesamowite wykłady.
1: Niesamowita wiedza. Tylko 49 zł bilet, więc rzeczywiście nie jest to wymagające. To są dwa większe ciastka w jakiejś warszawskiej cukierni, a więc zamiast cukru i ciastek lepiej posłuchać mądrych i chcących dobra ludzi, wykładowców. Ja serdecznie zapraszam. 13 czerwiec, Sativa Live, tam kupimy bilety, albo można zadzwonić i również oczywiście tam na stronie Sativa Live będzie numer telefonu, że będzie można się tam dowiedzieć wszystkiego i zgłosić na tą konferencję. Pani Anna Górnik, pierwszy raz z nami. Pani Anno, pierwszy raz i jest to dobry początek w Radio Wnet, prawda?
0: Oczywiście. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.
1: I jeszcze nie raz się usłyszymy. Ja życzę... Tak?
0: Mam nadzieję właśnie, że jeszcze raz się nie usłyszy, że jeszcze raz się usłyszymy i będziemy mogły więcej porozmawiać o nienasyconych kwasach tłuszczowych w naszym organizmie.
1: Tak. Tak będzie. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w Radio Wnet. Życzę bardzo, bardzo dobrego wieczoru. To już jest 21.00, a więc kończymy. Tomasz Rosłon realizował nasz program w studio przy krakowskim Przedmieściu. Bardzo Tomku dziękuję. Żegnam się z Państwem Hildegardowcami w Polsce i w Europie. Pozdrawiam Was wszystkich również w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, bo ostatnio mamy wielu gości z Kanady. Raz jeszcze dziękuję Pani Anno. Dobrego wieczoru i do kolejnego spotkania w Radio Wnet. Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.

0: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
1: Witam, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Hildegardowców w Polsce i na świecie. Pozdrawiam tych, którzy słuchają nas w Stanach Zjednoczonych, szczególnie tych, którzy niedawno byli tutaj u nas w Włochowie, a już wrócili do siebie, do Nowego Jorku, do Chicago, do Nevady, wszędzie tam, gdzie Hildegarda Was posyła. Witam wszystkich, którzy nas słuchają ten piękny, jasny wieczór. A ze mną goście. Oj, będzie się dziać. Będzie się działo, proszę Państwa, bo w tej chwili żółtą łódź podwodną Radia Wnet, czyli mikrofon trzyma pan Michał Swoboda. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam Was wszystkich.
1: Już znany słuchaczom Radia Wnet i domagają się słuchacze, domagają się, żeby pan Michał był w audycji, bo to, co mówię, jest bardzo ciekawe, interesujące, bardzo nowe. I to, co będziemy mówili dzisiaj, ciągle będzie nowe, bo taka jest Hildegarda z Bingen. Dzisiaj będziemy rozmawiali o diagnozowaniu organizmu według Hildegardy z Bingen. Czy jest coś takiego? Czy ona w XII wieku napisała coś, co pozwala dzisiaj lepiej zdiagnozować organizm, inaczej spojrzeć na człowieka? Jeszcze nie odpowiadamy oczywiście, bo jest z nami pani doktor Małgosia Stępińska. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu.
1: I z panią doktor też będzie o diagnozowaniu, o tym, jak to pani doktor diagnozuje dzisiaj holistycznie, bo tysiące osób przychodzą do gabinetu, tysiące osób przyjeżdżają na nasze posty i każdy chce być zdiagnozowany, prawda czy nie?
3: Prawda.
1: No i właśnie przyjeżdżają na posty i nie to, że przyjeżdżają chorzy, ale każdy chce przyjść na taką holistyczną wizytę Hildegardową. Dlaczego? Czego chcą się dowiedzieć słuchacze wykładów naszych, uczestnicy postów? Czego dzisiaj chcą się dowiedzieć ci, którzy przychodzą do gabinetu, takiego Hildegardowego gabinetu, a więc no takiego trochę innego. Na czym to polega? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać i będziemy jeszcze zapraszać, bo my ciągle na coś zapraszamy. Jesteśmy nastawieni pozytywnie do ludzi i do świata, bo taka jest Hildegarda i takie jest jej chrześcijańskie przesłanie. Niedawno skończyliśmy turniej to trwa, proszę Państwa, tutaj ten tenis nam się nakłada, ale nie, o tenisie jutro 17, to wiem, że będziemy śledzić, ale nie. Turnus skończyliśmy Hildegardowy, jeden w Włochowie, w pięknym folwarku Włochów, w tym majowym klimacie, a teraz zaczynamy w Puszczy Białowieskiej, gdzie ja nieustannie Państwa zapraszam, ponieważ Puszcza Białowieska, te stare, piękne drzewa, te dęby, ta woda cudowna, ten zapach, ten klimat leczy. Prawda, pani doktor?
3: Nie no, w Puszczy Białowieskiej jest cudownie. Tam jest oszałamiająca cisza. Cisza, którą się czuje przez skórę. I to jest najpiękne, to jest takie coś, co zrobiło na mnie największe wrażenie w Białowieży na pierwszym poście. Piękny las. Akurat byłyśmy jesienią, więc te kolorowe, mieniące się drzewa. Jeszcze była piękna pogoda. Więc naprawdę Białowieża jest miejscem niezwykle klimatycznym i zjawiskowym.
1: To jest, doktor mówi Białowieża, tak to mówimy sobie umownie, to jest enklawa białowieska i to jest właściwie przedmieścia Hajnówki, tylko że to są nie przedmieścia, bo to nie miasto, bo to puszcza. Jesteśmy w puszczy naprawdę pomiędzy prastarymi dęby, sosny, świerki i chodzimy tam na bosaka, bo tam są ścieżki sensoryczne, jest basen z wodą bez chloru i jest po prostu pięknie. No i jest Hildegardowy czas, Hildegardowa zmiana życia, bo po to spotykamy się na tych postnych turnusach. A więc nieustannie zapraszam i dzisiaj też, jeszcze pod koniec programu, nowa osoba, nowy gość wskoczy do nas. Będzie to pani Ania Górnik, która opowie o tłuszczach u Hildegardy, o takiej kompozycji, którą sama wymyśliła, no i zaprosi również na bardzo ciekawą konferencję, gdzie będzie pani doktor na tej konferencji. Tak, obecna będę. Tutaj.
3: Zgadza się, będę.
1: Coś się pani nie ucieszyła za bardzo.
3: Nie. Nie no, ucieszyłam się już dawno, a teraz przeszłam nad tym do porządku dziennego.
1: Konferencja, powiemy o niej więcej pod koniec programu, konferencja będzie o wodzie. I tutaj będzie woda i zakwaszenie. Chyba taki będzie wykład, pani doktor.
3: Tak.
1: Konferencja będzie dnia... jaka to może być data?
3: 13.
1: Czerwca. To jest sobota nie najbliższa, tylko następna sobota, 13 czerwca. A jak się tam zapisać, żeby posłuchać, żeby pobyć w tym klimacie żywej wody, Hildegardy, odkwaszania organizmu i będą ciekawe wykłady. Powiemy pod koniec programu, będzie można zapisać się, przyjść, już serdecznie zapraszamy. Tak się będzie dzisiaj działo. Teraz moi goście, pan Michał Swoboda, pani doktor, będą tutaj się zastanawiali nad diagnozowaniem organizmu, bo chcemy wiedzieć, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy, a jeżeli już coś nam dolega, to chcemy wiedzieć, co to jest i jak to przegonić z organizmu, a więc o tym będziemy rozmawiać. I na przykład, czy można zdiagnozować duszę, cnoty albo wady? Można zdiagnozować, czy nie? Krótka, tak albo nie?
2: Tak, można.
1: Słyszeliście państwo? To jest coś pięknego. Można. I o tym dzisiaj. No to teraz na dobry początek Marek Grechuta, którego przygotował Tomek Rosłon, który realizuje nasz program Studio przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Już dziękuję ci, Tomku, a teraz słuchamy o tych dniach, które przed nami.

0: Diagnozowanie dzisiaj stanu człowieka, jego diagnozowanie człowieka według Hildegardy jest to diagnozowanie stanu ciała i duszy, tych wszystkich sfer, o których Hildegarda pisała, że nie ma zdrowia człowieka bez zdrowia duszy i ciała, że nie da się wyleczyć człowieka, jeżeli się nie wyleczy jego duszy, albo odwrotnie czasami. Jak to jest?
1: Tak, może zacznę od tego, że Hildegarda opisuje cztery obszary, z których może powstać choroba. Pierwszy obszar to jest boski obszar, to znaczy jaka jest relacja człowieka z Bogiem. Drugi obszar to jest duchowy i tutaj trzeba troszeczkę Hildegardę poznać, bo ona opisuje dokładnie 35 par cnót i przywar, które nas w ciągu tego ziemskiego życia dotykają. Następny to jest obszar kosmiczny. No to są różne uwarunkowania kosmiczne, może jakieś tam promieniowania, żyły wodne, cieki. A czwarty obszar to jest obszar cielesny, który nam mówi o tym, jak my traktujemy nasze ciało. Czy dbamy o nie, czy troszczymy się o odżywianie, oczywiście też jest w tym. I często jest tak, że ta duchowość jest tak, no muszę powiedzieć, najbardziej taka widoczna, dlatego że ciężko nam jest to zdiagnozować tak na raz, trzeba troszeczkę tego klienta, pacjenta poznać. Jeżeli już mamy taką płaszczyznę, gdzie możemy sobie spokojnie porozmawiać, no to dochodzi do takich czasami dyskusji, do takich rozmów, gdzie można na ten temat tej duchowości porozmawiać. I pacjent dostaje takie zadanie do domu, gdzie on musi sobie mieć przed oczami tych 35 par cnót i przywar i taką rzetelną analizę tego przeprowadzić i poszukać tą przywarę albo tą brakującą cnotę, która jego w życiu dotyka. I w tym momencie można powiedzieć tak, że ktoś, kto rzetelnie to, no, te zadanie domowe odrobi, to no, zmienia się wiele rzeczy w jego życiu. Hildegarda pisze, że ta duchowość ma swoje odzwierciedlenie w ciele, także szczególnie tutaj, no nie zawsze 100% tak jest, ale w szczególności osoby, które mają takie autoimmunologiczne choroby, powinny szukać tej przyczyny bardziej w tej duchowości niż w swoim ciele.
0: Niesamowite jest to, znalazłam to w jakichś hildegardowych dziełach, że na przykład chłuszczyca może pochodzić od lęku, że jeżeli człowiek jest lękliwy, pełen lęku, to może zachorować na chłuszczycę, że chłuszczyca podłożem jej jest lęk i lękliwa postawa.
1: No to no się może zgadzać. Chłuszczyca jest właśnie taką chorobą na tle, gdzie bazą tej choroby jest układ nerwowy, czy też nawet powiedzmy wegetatywny, czyli reakcji układu nerwowego na różne takie bodźce, tak? Lęk, wiadomo, jest, no, nie jest fajną rzeczą. Ja jeszcze pamiętam, jak studiowałem na AWF-ie, mieliśmy taką bardzo fajną panią profesor i ona nam opowiadała, jak powstaje u dzieci lęk. To było dla mnie bardzo ciekawe, bo później taki sportowiec na treningach może pobiec, nie wiem, rekord świata, a jak już jest rzeczywiście no start w jakichś mistrzostwach, no to niestety, ale tych wyników już nie osiąga, dlatego że jego poziom lęku jest większy jak u innych sportowców i on potrzebuje tą swoją energię i traci ją na tym, żeby najpierw ten lęk zwalczyć, no i tych parę tych sekund czy milisekund, powiedzmy, jak jest biegaczem, mu będzie brakować na koniec. Więc w dzieciństwie trzeba, rodzice powinni wiedzieć, że dziecka nie należy absolutnie nigdy czymkolwiek straszyć. Powiem taki przykład, matka mówi do dziecka, słuchaj, jak będziesz niegrzeczny, to cię mamusia tu po prostu zostawić i będzie sama, czy sam, bez mamy i sobie i zobaczymy, jak ty dasz sobie radę. No i mama gotuje coś w kuchni, zabrakło, nie wiem, soli czy tam czegoś, mówi, a dziecko się bawi w pokoiku, mówi, dobra, skoczę krótko tylko do sąsiadki, wezmę to od niej i przyjdę i to dziecko nawet nie zauważy, że mnie nie było. No ale sąsiadka, jak to jest, chodź, no to ja ci muszę coś powiedzieć, tego. No i z tej jednej minutki nagle się robi 5, 6, 7 minut, chłopak czy dziewczynka zauważa, o, mamy nie ma, a wczoraj, no, coś tam na, była niegrzeczna, czy był niegrzeczny i sobie pomyśli, mama mnie zostawiła. I już tu mamy początek tego lęku, który niestety, ale tak łatwo się go już nie pozbędziemy. Dlatego bardzo ważne jest, no, że rodzice powinni zawsze dokładnie przeanalizować, co do tego, co do dziecka mówią, a straszyć dziecka jest, no, nie jest dobrą drogą.
0: Mówisz tutaj o dziecku, ale myślę, że dzisiaj też to straszenie dotyczy bardzo ludzi dorosłych i te choroby, które się biorą z tej sfery ducha, tak jak mówi to Hildegarda, no to ludzie się dobrze odżywiają, jedzą dobre rzeczy, kupują bioprodukty, a potem siadają i oglądają horror, który sprawia, że te złe obrazy, słowa, ta, nie wiem, co tam robią w tych horrorach, bo ja nie oglądam, nigdy nie oglądałam, ale jak chcę czasami coś przejrzeć i przerzucam 40 stacji, 100 stacji, na każdej albo kogoś gonią, mordują, tną, albo jest jakiś horror straszliwy, a ludzie to oglądają, no bo jak to jest, to znaczy, i to niszczy granice, niszczy poczucie bezpieczeństwa, niszczy granice wrażliwości człowieka i to jest też straszenie ludzi dorosłych.
1: Tak, no bo co z takim filmem? No przecież taki film, tam nic nie dowiemy się o jakichś cnotach, tak? Czyli tam tylko widzimy te najgorsze przywary ludzkie i tak dalej. To jest taka, jakbym powiedział, otwieranie drzwiczek, furtek właśnie dla różnych chorób, tak? I to jest bardzo istotne, czym my się zajmujemy, o czym my mówimy, czy my rozmawiamy o takich rzeczach, które rzeczywiście nas mogą budować. Nie obgadujemy ludzi, no każde, trzeba wszystko przemyśleć. No, co ja mogę oglądać, z kim mogę rozmawiać i o czym mogę rozmawiać, bo w momencie, jak wchodzimy w tą taką drogę, gdzie te zło, można tak powiedzieć, wpuszczamy do nas, no to ona tam już zadziała i zdrowi na pewno nie będziemy.
0: Materializuje się w organizmie wtedy.
1: Tak. A przede wszystkim taka ciekawa rzecz, to trzeba wiedzieć, że ktoś, kto jest chory, absolutnie nie powinien się chorobą zajmować. To troszkę dziwnie brzmi, ale tak niestety jest. To znaczy, oczywiście, jak jest diagnoza, lekarz powie, ty masz to czy tam, to możesz oczywiście zobaczyć w internecie, co to jest za choroba i tak dalej, ale więcej nie powinniśmy się tym zajmować. Mamy się zajmować właśnie takimi dobrymi rzeczami, takimi, gdzie nie studiujemy tej choroby, bo znacie, są tacy ludzie, którzy mają wiedzę na temat choroby większą jak lekarze, zgadza się, pani doktor? I ta droga jest po prostu bardzo złą drogą, dlatego że dajemy sobie, ten człowiek daje sobie stempel, tak powiedzmy, na czoło, gdzie on mówi, jestem chory. I ta choroba go będzie tak długo trzymać, aż nie zmieni swego trybu postępowania, aż odrzuci tą chorobę, jak się zajmie, powiedzmy, takimi rzeczami, jak na przykład cuda, ile ludzi było chorych i się uzdrowiło, gdzie system immunologiczny jest do tego pobudzany. Także tą drogą trzeba iść, a nie wchodzić w jakieś tam... Proszę bardzo.
0: Pani doktor Małgosia Stępińska.
2: Ja tutaj do końca z tobą nie mogę zgodzić, dlatego że często są takie rodzaje chorób, gdzie pacjent musi mieć świadomość tego, co się z nim dzieje, na przykład cukrzyca, tak? Pacjent musi wiedzieć, jak się ma zachować w danej sytuacji, co ma zjeść, czego ma nie zjeść i tak dalej. I taka wiedza rzetelna na temat swojej choroby wcale nie wyklucza uzdrowienia pacjenta. Mnie bardziej wydaje mi się często, że emocje, które pacjenci mają związane ze swoją chorobą, to jest klucz do tego wszystkiego, bo jak oni drążą temat, szukają, to najczęściej są ludzie, którzy szukają, jak to rozwiązać. Z takimi pacjentami ja mam bardzo często się spotykam i ja jestem pełna szacunku dla nich, bo oni wiedzą znacznie więcej o tym, o tych swoich chorobach, zwłaszcza jak to są jakieś choroby rzadkie. Ale ja w ogóle mam taką kategorię, jak rozmawiam z pacjentem, to są osoby, które przychodzą, powiedzmy mają nowotwór, tak? Mają nowotwór i jedna osoba z nowotworem przychodzi i ja widzę, że w tym kimś, że on nie ma konstrukcji psychicznej dla osoby, która dobrze rokuje, tak? Natomiast zdarzają się tacy pacjenci, którzy mają naprawdę bardzo ciężką chorobę, ale oni są tak nastawieni do świata, mają tyle ufności, tyle wiary, tyle pogody ducha, takiego czegoś, z czym no, albo się człowiek rodzi, albo można się tego nauczyć, można, ale tak naprawdę tutaj jest to, co mówi Hildegarda, że można wyleczyć każdą chorobę, ale nie każdego człowieka. Są ludzie, którzy po prostu bardzo jest wygodnie w byciu chorym. To też jest takie. No to i w psychiatrii, w psychologii klinicznej jest takie pojęcie, że człowiek idzie w chorobę, tak? Żeby wtedy jakieś tematy sobie załatwia.
0: A ja tylko jedną rzecz tutaj, jeżeli mogę, przysłuchując się waszej rozmowie. To, co mówi Michał Swoboda, to ja do tego mam jedną taką krótką opowiastkę. Działo się to w Stanach Zjednoczonych. Pewnemu panu, miał lat 72, zdiagnozowali nowotwór z przerzutami. To był nowotwór płuc, miał już przerzuty. 72 lata, pan Grek z pochodzenia. I powiedzieli oczywiście, co tam ma robić. Inaczej mówiąc, ten stempel na czoło. Chory, koniec. Pan powiedział, pan w tej sytuacji, skoro powiedzieli mu, to była zaawansowana choroba z przerzutami, pan postanowił, że on wobec tego jedzie do Grecji, będzie się spotykał z przyjaciółmi, spędzał jak najlepiej ten czas, który mu został i pojechał. I 10 lat później żył jeszcze ciągle bardzo dobrze i jakoś jego organizm z tą chorobą sobie poradził. Ja tak odebrałam to, co mówisz, że nie jakby żyć życiem, a nie żyć chorobą, nie? Żeby to wiedza tak, co robić tak, czy taka droga, czy inna, wszystko tak i idziemy, żyjemy.
1: Tak. Nie. Tu pani doktor oczywiście ma rację. No, ktoś, kto ma cukrzycę, musi wiedzieć, jak się ma zachowywać. Musi wiedzieć, jak się ma odżywiać. Ja miałem na myśli inne choroby. Takie choroby, które w zasadzie coś takiego jak na przykład morbus Crohn, czy inne nieuleczalne choroby, które gdzieś w końcu prowadzą nigdy nie do wyleczenia, a raczej zawsze do pogorszenia tej sytuacji. To są ludzie, którzy generalnie siedzą przed komputerem i szukają, już czytając, co jeszcze może nastąpić. No dobra. I wchodzą to już tak w głęboko, że...
0: Wszystko im się zgadza. Wszystko nakłada.
1: A jeszcze tego nie ma, a ten drugi już to ma, a jeszcze tego nie mam, na pewno też to dostanę i tak dalej. Słuchajcie, ja kiedyś miałem taki przypadek, gdzie był taki przewodniczący. W Niemczech są takie grupy, jeżeli jest jakaś grupa, nie wiem, ludzi, powiedzmy, chorych na ten morbus Crohn, to oni się spotykają i zawsze jest jakiś temat, goście są zapraszani i zawsze jest temat właśnie tej choroby. I któregoś tam dnia ten cały przewodniczący tej grupy poszedł do mojego znajomego, który go zdiagnozował i go wyleczył z tej choroby, tego Crohna. No, on to jest jeden z takich lepszych heilpraktyków w Monachium, specjalista od pasożytów i tak dalej. Więc on te wszystkie pasożyty tam powyganiał, super terapię zrobił. Gość poszedł do lekarza, zrobili mu dokładne badania i diagnoza była taka, że już nie ma tej choroby. I teraz sobie wyobraźcie, on teraz idzie z tym wynikiem, gdzie jest diagnoza, że nie ma morbus Crohna, przychodzi do tej swojej grupy, pokazuje, mówi tak, słuchajcie, jest dla nas ratunek. Tak? Ja byłem u tego i tego terapeuty, pracował nade mną ponad miesiąc i zobaczcie ten efekt, ja nie mam już tej choroby. I teraz zgadnijcie, co ci tam ci chorzy na to powiedzieli. Co oni mu powiedzieli? Wiecie, co oni mu powiedzieli? Chłopie, ty jak jesteś wyleczony, to ty nie miałeś morbus Crohna. Ty nie miałeś. Czyli pomyślcie sobie, jak oni myślą. Oni, ich przekonanie jest, że z tej choroby nie wyjdziesz. Nie? To jest to. Im głębiej wchodzisz w tą chorobę, tym mocniej ona cię ma w swoich garściach. Dlatego wiadomo, że te choroby, które, no, tam cukrzyca, inne i tak dalej, muszę wiedzieć, co mogę robić, jak mam się zachowywać, co mam jeść i tak dalej, ale już wchodzi w takie głębsze choroby innego typu, czy na przykład stwardnienie rozsiane, czy tego, my wiemy, że ta choroba postępuje, tak? I to jest największy błąd, jeżeli ci pacjenci się tak interesują tą chorobą,
0: że czekają na następny krok.
1: Na następny krok. I to już niestety, ale ci ludzie, no to mają bardzo małe szanse, żeby wyjść z tej choroby.
0: Słabe rokowanie, ale nasza rozmowa, proszę Państwa, rokuje bardzo dobrze. Teraz chwila. Będzie na pewno bardzo ładna piosenka, ponieważ chwila oddechu i kolejne pytania. Bądźcie Państwo z nami.
3: Nocne powtórki w net.

0: Miłość i śpiew. Czyli miś.
1: Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy. Im więcej. Czy 21. festiwal imieniem Jacka Kaczmarskiego pod tytułem Źródło wciąż bije już się odbył, czy tuż, tuż, powie nam dzisiaj Grzegorz Dudziński, szef światłowni i organizator festiwalu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Oczywiście nasz festiwal zbliża się wielkimi krokami. Odbędzie się 20-21 czerwca w Bydgoszczy. Pierwszy dzień w światłowni, drugi dzień w klubie muzycznym Over the Under.
1: Drogi Grzegorzu, jako osoba ociemniała, jesteś organizatorem tego festiwalu już od 21 lat, czyli takie oczko w kartach, w pokerze.
2: No tak można powiedzieć.
1: Czy twój przewodnik, pies Ramen, ciebie dzisiaj zbudził na tą poranną rozmowę z Radiem Wnet?
2: No mój przewodnik Ramen miał dzisiaj święto lasu z okazji wywiadu, ponieważ dostał jeść o godzinę wcześniej.
1: Tak, drogi Grzegorzu, festiwal przed nami. Jak jest takie oczko, czyli wygrana, powiedz, jak...

0: Bydgoszczy. W różnych konfiguracjach tam tworzyliśmy ten festiwal. Przez wiele lat próbowaliśmy go robić w plenerze, czyli na przykład na dziedzińcu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. I za każdym razem mieliśmy koszmarną pogodę. Albo śnieg padał w czerwcu, albo deszcz lał po prostu. W końcu zrezygnowaliśmy z pleneru, przenieśliśmy się pod dach i wtedy po raz pierwszy była piękna, słoneczna pogoda.
1: Czyli Jacek dawał jakiś znak, a czy Jacek Kaczmarski bywał w Bydgoszczy? Czy spotkałeś go w innym miejscu?
0: To znaczy Jacek, wiem, że Jacek występował w klubie Beanus w Bydgoszczy. Tam nawet widzowie naszych festiwali czasami przynosili, pokazywali bilety z tego koncertu. Natomiast ja poznałem Jacka już będąc w Olsztynie, bo tam przyjeżdżał i tam koncertował.
1: Tak, po powrocie
0: Jacka to znaliśmy
1: z Francji,
0: oczywiście cały
1: tak.
0: czas z taśm i z Wolnej Europy, bo tego się słuchało cały czas.
1: Mhm. Jacek pochodzi z takiej rodziny artystycznej, bo mama chyba historykiem sztuki, a tato był malarzem.
0: Jest malarzem.
1: O, jest malarzem, maluje. Tak, jest malarzem do dzisiaj. Jak właśnie jego historia wpłynęła na twoją historię też życia?
0: No to chyba trochę namieszało, bo zacząłem grać piosenki Jacka Kaczmarskiego już w ogólniaku i to był trochę taki przejaw buntu. Często siadaliśmy całą grupą na schodach liceum numer 6 w Bydgoszczy, tuż przed gabinetem pani dyrektor i tylko tak patrzyliśmy, jak pani dyrektor biega od jednego pokoju do drugiego, coraz bardziej wkurzona. No i potem zaczęły się jakieś problemy ze służbą bezpieczeństwa. Potem nagle się okazało, że mieli mnie dokładnie na widelcu, bo przesłuchiwał mnie pan, który okazał się potem mężem mojej wychowawczyni. A potem to już jest Olsztyn, to już jest Wydział Weterynarii, zakładania NZS-u. No tak się skończyło, że na dzisiaj mam status działacza opozycji antykomunistycznej. Tam wydawaliśmy pisma podziemne w Olsztynie. Skończyło się to takim pismem NZS Pryzmat, które, jak się po latach okazało, docierało nawet do Krakowa czy do Bydgoszczy. Taką mieliśmy sieć przesyłową, o której nie wiedzieliśmy.
1: W źródle, albo inaczej w piosence, którą Jacek też nazywał wąwozem, takie słowa końcowe padają, że rzeka podziemna, groty w skałach wypłucze, żyły złota odkryje. Co ty odkryłeś w piosenkach Jacka Kaczmarskiego i dlaczego przeniosłeś je właśnie na scenę, tak, światłowni w Bydgoszczy?
0: Dla mnie Jacek nigdy nie był bardem Solidarności, tylko on był genialnym poetą po prostu. Bo to, że nie był, to wystarczy prześledzić chociażby treść utworu najbardziej znanego i najmniej zrozumianego, czyli Mury, gdzie ten pieśniarz początkowo prowadzi tłumy za sobą, a potem zostaje sam. No, także to jest
1: Ale tą pieśń zapożyczył troszeczkę z poety hiszpańskiego.
0: Tak, bo to jest dokładny obraz koncertów Luisa Liaka, katalońskiego barda, któremu reżim Franco zabronił występowania, śpiewania.

0: On pojawiał się po prostu na scenie, grał na gitarze i wtedy świec tysiące palili mu i ludzie śpiewali pieśń zamiast tego barda. Także jest to obraz po prostu występu Louisa Jacka.
1: Czyli taki trochę okradziony, jak to mówią, przebój, ale on najbardziej z tego znany. Chociaż na jego grobie, na warszawskich Powązkach, jest właśnie dwie skały.
0: Dwie skały, tak.
1: Jak właśnie, jak wrócimy do tego źródła, to tam te słowa jak spod nurtu, nurt po piasku się wije, własna czeluści sama siebie żłobiła. Czy właśnie ten nurt tego festiwalu, on tak jakby jest taką kontynuacją tej myśli, tej metafory Jacka Kaczmarskiego?
0: Na pewno tak. Ja kilka lat temu miałem wiele obaw, że formuła tego festiwalu się wyczerpie, że te treści, które dla nas były ważne, dla nas były istotne, były jakimiś takimi drogowskazami czy kręgosłupem moralnym wręcz, że te treści nie dotrą do młodych pokoleń. Proszę sobie wyobrazić, że na każdy festiwal przyjeżdżają głównie młodzi ludzie. Oni nie mieli szansy zobaczyć Jacka na scenie, a jednak te treści, które Jacek śpiewa, ci ludzie przyjmują za swoje treści, śpiewają po swojemu. To jest ich Jacek, to jest ich historia, to jest ich kontestacja, ich bunt przeciwko zastanej rzeczywistości.
1: Właśnie, czy przyjeżdżający na festiwal, oni próbują Jacka naśladować, czy mają takie własne oblicze? Jak to wygląda? Kto występował na początku i czy ci, którzy 20 ponad lat temu występowali, jeszcze się pojawiają też?
0: Jeszcze ci pierwsi, powiedzmy, się też pojawiają. Jeden z pierwszych jest naszym przewodniczącym jury obecnie, czyli Maciej Różycki. On chyba na drugim albo na trzecim festiwalu wygrał ten festiwal. No a teraz jest przewodniczącym jury. Natomiast część ludzi przyjeżdża no prawie zawsze po to, żeby się spotkać, po to, żeby pośpiewać w swoim towarzystwie, ale sporo jest właśnie nowych ludzi. Ja się bardzo cieszę, że na przykład w tym roku będzie bardzo dużo osób bardzo młodych, czyli to będą 16-latkowie, 17-18-latkowie. No... To buduje, bo
1: jak widać, myślisz, dlaczego sięgają do jego utworów?
0: Czasami zupełnie inaczej, niż my byśmy do tego podeszli. Tak jak mówię, to jest ich Jacek. Oni po prostu starają się przedstawić na swój sposób. Na przykład to jest jedno wykonanie, będzie w tym roku. Kompletnie odległe od kanonu. Nie chcę tu wymieniać nazwisk, żeby nie było potem, że naciskam na jurorów. W każdym razie zupełnie nieoczekiwane, zupełnie nowatorskie wykonanie, ale bardzo ciekawe.
1: Tak, woda syczy, lecz wchłania i wciąż żyje. Posłuchajmy zatem tego utworu Źródło, który był nazywany Wąwóz, i za chwilę posłuchamy też utworów bezpośrednio z festiwalu.

0: Są miejsca gdzieś w szlamie, gdzie woda zastygła. Festiwale imieniem Jacka Kaczmarskiego Źródło wciąż bije. Odbywa się prawie co roku z małą przerwą, pewnie w czasie pandemii.
1: Co roku.
0: A Grzegorz Dudziński widzi gdzieś szlam, czy faktycznie dzięki temu, że młodych ludzi przybywa, cieszy się, że perspektywa festiwalu będzie jak źródło, wciąż bije?
1: To znaczy, są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła, dokładnie. W tym roku festiwal był bardzo zagrożony. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przyznało dotacji, ale na szczęście znalazły się inne instytucje, inne osoby, które na tyle nas wsparły, że tegoroczna pula nagród może być rekordowa, czyli to będzie 20 tysięcy złotych do podziału wśród tych finalistów. No cóż, udało się po prostu. Także ja może przy okazji bym podziękował serdecznie Instytutowi Pamięci Narodowej, także Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, także Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, naszemu wieloletniemu partnerowi, czyli Wolnemu Związkowi Zawodowemu Forum Oświata. Pojawili się także nowi, nowe osoby, nowe instytucje, które nas wsparły. Są to na przykład firma Bogusława Grabiasa, czy też osoby prywatne, jak Janusz i Ewa, Beata Małeccy, czy Błażej Kaczan, wiele, wiele innych osób. To naprawdę jest budujące, że ludzie potrafią się zjednoczyć i stworzyć coś naprawdę fajnego.
0: W balladzie czarno-białej Jacek mówi, że ma takie jedno pragnienie, jedno mam żarliwe, móc widzieć ciemność, widzieć jasność. Jak to jest w twoim przypadku? Nie widzisz tych wykonawców, słyszysz ich głosy. Jak to oddziaływuje na ciebie i czy też osoby właśnie niewidzące biorą udział w takim festiwalu?
1: No właśnie, to mnie cieszy też, że w tym roku aż dwie wokalistki niewidome zdecydowały się wystartować w naszym festiwalu. Zresztą notabene w ubiegłoroczny festiwal wygrała niewidoma Agata Zakrzewska. Także tutaj myślę, że tutaj to, że ja nie widzę, to też wpływa na ośmielenie trochę tych osób niewidomych, że mogą startować w otwartych festiwalach i normalnie funkcjonować. Skoro taki normalny, otwarty festiwal może prowadzić osoba niewidoma, to dlaczego nie może na nim śpiewać, prawda?
0: Tak. Co wolno wybierać z repertuaru? Czy wolno własne aranżacje? Jak to wygląda? Jaki jest kanon?
1: Tutaj mamy dwie kategorie festiwalowe. Pierwsza kategoria piosenki Jacka Kaczmarskiego i wtedy trzeba wybrać dwa utwory Jacka Kaczmarskiego. Utworów do wyboru jest bardzo dużo, bo Jacek napisał ponad 700 pieśni. Druga kategoria to pojedynek z mistrzem. I tutaj to już jest też piosenka autorska, czyli jedna piosenka Jacka Kaczmarskiego, jeden utwór autorski. No, Jacek pewnie by nam nie wybaczył, gdybyśmy nie starali się szukać talentów właśnie takich, które potrafią tworzyć coś własnego, w jakiś taki krytyczny sposób oglądać rzeczywistość i opisywać ją. Mm-hmm.
0: W Joannie Dark w takim utworze Jacka padają takie słowa, że gorszego ognia Bóg nie wznieci niż ten spod palców jego dzieci. Jak wyglądają te wykonania właśnie Jacka przez młodych ludzi? Czy oni tak samo uderzają w tą gitarę, czy też są dźwięki właśnie fortepianu, bo zawsze wiemy, towarzyszyli Jackowi czy Gintrowski, czy Łoziński, tak? Pewnie coś przekręciłem.
1: No i czarna dziura.
0: Tak, tak.
1: Zbyszek Łapiński.
0: Łapiński, o właśnie.
1: Nie, oczywiście tutaj są bardzo różne wykonania. Często jest to gitara, często jest to gitara i pianino, albo samo pianino. To już jest naprawdę bardzo, bardzo różnie do tego podchodzą. I tak jak mówię, no, często są to wykonania zupełnie autorskie, zupełnie na swoją modłę, na swoją nutę. I to dobrze, bo przecież no, gdyby chcieć wykonywać utwory tak jak Jacek Kaczmarski, to no, kto by lepiej wykonywał? Tylko Jacek Kaczmarski. I tak trafiamy na ścianę. A w momencie, kiedy wykonawcy zaczynają szukać swojej drogi, no to ma to sens po prostu.
0: Tak. I aż nas zmierzch ostudzi, siedzimy tak we dwóch, bo on nie lubi ludzi, a ja nie lubię psów. To autoportret z psem, a my posłuchamy teraz właśnie takiego epitafium dla Sowi Zdrzała. Czy było to wykonanie jeden raz, czy wielokrotnie do tego?
1: Kilka razy było w historii festiwalu.
0: A to jest...
1: Bo to jest piękny utwór.
0: I tutaj wykonał go kto? Trójka wykonawców?
1: A co być może z ubiegłego roku, tak? To tak. Pewnie będzie Bardów Trzech. Tacy młodzi ludzie z Poznania. Zresztą będą niebawem śpiewali w Światłowni w formie osobnego koncertu. Zapraszam serdecznie.
0: Posłuchajmy.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Po reklamie.
7: Miłość i śpiew, czyli miś.
8: Trzymam się w ciszy i zawiei, skały rozpaczy i skały nadziei. Jacek Kaczmarski wiedział, czego się trzymać. Grzegorz Dudziński, organizator festiwalu imieniem Jacka, Źródło wciąż bije, też wie, czego się trzymać. Czy wygas popiół po tych różnych takich mitach, nie wiem, odmitologizowaniu Jacka, bo był taki duży jakby sztorm na niego, tak? Czy te skały zostały trochę skruszone?
9: No, chyba się same skruszyły, bo okazały się nie skałami, a zwałami piachu, można powiedzieć. Mówimy tu oczywiście o ataku Patrycji Kaczmarskiej, czyli córki Jacka.
8: Tak, było trochę tych kontrowersji wokół poety, wokół jego osoby. Tak wydawało się, że jego osoba została tak mocno splamiona.
9: To znaczy, to nawet nie były takie próby splamienia. To była moim zdaniem próba jakby zwalenia pomnika po prostu. Albo wywołania skandalu i na fali tego skandalu kreacja własnej osoby. Tak to odbieram, bo specjalnie przeczytałem tę książkę, którą napisała Patrycja. I w niej roi się po prostu od różnych nieścisłości, nieprawdziwych informacji, które uważny czytelnik może łatwo wychwycić.
8: Tak, ale one były w takim, może jak to młodość zawsze tak w pędzie zrobione i później zostały jednak odwołane, ale chyba to do opinii publicznej nie dotarło.
9: Właśnie, bo chociażby ta kwestia, że w wywiadach sprzed wielu lat i w tej książce Patrycja sugeruje, bo to nawet nie jest powiedziane wprost, sugeruje, że Jacek był przemocowcem i bił żonę i córkę. W książce jest o tym zaledwie jedno słowo, jedna scenka, w której Patrycja wchodzi do kuchni, kiedy się rodzice kłócą, i Jacek trzyma rękę w górze, jakby chciał uderzyć. Zauważcie, jakby chciał uderzyć. To nie jest kwestia uderzenia, tylko jakby chciał uderzyć. I tak samo Patrycja zaczęła się już wycofywać z tych swoich słów, bo zbyt wielu ludzi było wokół Jacka, bo to nie tylko rodzina przecież była wokół niego. Zbyt wielu świadków i zbyt wiele jej słów zostało sprostowanych i 2 lata temu bodajże w wywiadzie dla chyba Zwierciadła, to, o ile dobrze pamiętam, Patrycja sama stwierdziła, że jej matka Ewa była na tyle silną kobietą,
8: że nie pozwoliłaby sobie
9: na to, żeby... Tak.
8: Ale o tym nie wszyscy czytali. Wpadło
9: O tym się nie mówi.
8: No właśnie.
9: O tym się nie mówi, po prostu łatwiej komuś przykleić etykietę, włożyć go do jakiegoś pudełka z podpisem przemocowiec i tak dalej. Tak. I jechać po nim.
8: Drogi Grzegorzu, z twojej takiej perspektywy, od świtu do zmierzchu, od zmierzchu do świtu, na skalę grozy i skalę zachwytu. Na szczęście wykonawcy jednak do tego obrazu Jacka się nie odwołują. Dla nich jest on takim drogowskazem, jak powiedziałeś. Przewodnikiem też, jak twój pies.
9: Po pierwsze, powinniśmy zawsze oddzielać twórcę prywatnie od twórczości, bo to jakby są dwie różne sprawy. Spuścizna Jacka to jest olbrzymia spuścizna, to jest nasze wielkie dziedzictwo narodowe. To są wspaniałe wiersze tworzone przez doskonałego poetę. No to nie tylko wiersze, bo też proza przecież.
8: Tak, on ładnie to wyraził. Obie potężne te skały i obie wspaniałe, obie godne modlitwy. Ale też nieraz, prawda, różnych naszych takich, czy przekleństw, czy jakichś tych, w skalę rozsądku, żeby była jaskinia szaleństwa. I chyba też odwrotnie, musi być jakieś takie zatrzymanie.
9: Ja mam nadzieję, że to zatrzymanie samo przychodzi, bo po prostu po owocach ich poznacie. I tutaj owocem Jacka są wspaniałe pieśni. No cóż, kariera aktorska Patrycji, no jakaś tam jest.
8: I puenta, tak jak w utworze Dwie skały Jacka. Nadzieja szaleństwem, a szaleństwo zachwytem. Posłuchajmy kolejnego utworu z festiwalu. Po prostu taki tytuł jest Ofiara. Nie wiem dlaczego.

0: Grona mędrców komunizmu po nocach się pocą. Kto zasłużył na wskrzeszenie, a jeśli to po co? Kto się jeszcze przydać może, bo już chodzą słuchy, że marksiści potajemnie wywołują duchy. To z rehabilitacji komunistów z takiego utworu Jacka Kaczmarskiego. Czy ten klimat właśnie taki antykomunistyczny pojawia się w tych pieśniach i takie też zachowanie na scenie?
1: Siłą rzeczy to są pieśni, które powstawały w większości w czasach komuny i przeciwko temu były skierowane, ale to nie tylko przeciwko temu, dlatego właśnie ta twórczość Jacka jest taka uniwersalna. Pamiętam kiedyś, jak robiłem jeszcze do podziemnej prasy wywiad z Przemkiem Gitrowskim,
0: tak.
1: Zadałem mu takie pytanie, bo to już było tuż przed tym przełomem, przed tak zwanym okrągłym stołem. I zadałem mu pytanie, słuchaj, o czym będziesz śpiewał, jak komuna padnie? A Przemek mi wtedy odpowiedział, głupoty nigdy nie zabraknie, zawsze będzie trzeba z nią walczyć.
0: Tak.
1: I myślę, że tutaj Jacek i Przemek szli w podobnym kierunku.
0: Uczyniłem Przemka Gintrowskiego i księdza Popiełuszkę bohaterami jednych z moich opowieści z alfabetu Rzeczpospolitej, który teraz wyjdzie. I nie chcę uprzedzać, o czym to opowiadanie jest, ale Przemek Gintrowski w stanie wojennym patrzył, prawda, na Warszawę i tak wiedział, że Jacek w tym czasie jest w Paryżu. I tak myślał, brak sensu, każdy obraz zabrudzi. To taka była teza Jacka Kaczmarskiego z Don Kiszota. Jak ty właśnie patrzysz, czy potrzeba dzisiaj tego, by jeszcze walczyć z tym neokomunizmem?
1: Ja może zanim...
0: I głupotą, tak? I głupotą.
1: Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze może tak drobną prywatę wplotę, ale prywatę, która dotyczy wielu, wielu ludzi niewidomych. Jak będziesz wydawał swoją książkę, pamiętaj o wersji audiobooka. Niewidomi naprawdę bardzo dużo czytają. Także
0: tak, chętnie będę musiał wydawcy JUT, czyli wydawnictwu z Lublina, poprosić o to. Będę miał na uwadze.
1: Wracając właśnie do twojego pytania. Oczywiście, że tak. Z podłością, z kłamstwem, z głupotą trzeba walczyć w każdych czasach. Tu nie można stać w pozycji złotej rybki, która nie pamięta, co ktoś powiedział tydzień temu, albo miesiąc temu, albo rok temu, co obiecał, a nie dotrzymał. Trzeba tego pilnować, bo inaczej będziemy błądzić jak dzieci we mgle.
0: Mhm. I jeszcze takie pytanie, Grzegorz, bo to jest ważne. Czy są wykonawcy tylko z Polski? Bo Jacek często podkreślał, jakby Polska dla niego była taka najważniejsza i on mówił nawet, że przez te pieśni do nieba jest najbliżej z Polski.
1: Tak, ale w tym roku nasz festiwal po raz pierwszy ma dwóch wykonawców z Anglii. To są Polacy, którzy tam
0: urodzili
1: siedzą
0: się, albo tak.
1: Kilkadziesiąt lat już od czasu, nie wiem, stanu wojennego na przykład. Mhm. I teraz chcą przyjechać na festiwal i też zaśpiewać. Także no,
0: nie wiem, czy Anglicy uczą się polskiego po tej tragedii strasznej tam, bo może właśnie pieśń jakoś ułożą o tym, prawda, Henry Nowaku, ludzie, którzy przyjadą z wysp. Ale Jacek też miał ten wymiar taki duchowy, religijny i on pod koniec życia, ale też wcześniej zawsze dużo refleksji, bo on do obrazów wielkich malarzy nawiązywał często, bo to było takie zboczenie, można powiedzieć, rodzinne. Ale grzech wyniszcza, cnota tuczy. Chrystus się polskiego uczy. Nieomylne rzeźbią pieśni, ziemię płaską jak naleśnik. Też tak troszeczkę szyderczo, bo zawsze jest jakaś taka też puenta w tych i metafora w Jacka pieśniach. Jak ty to skomentujesz?
1: To jest właśnie piękne u Jacka, że on się z Bogiem wadził. On po prostu prowadził dyskurs z Bogiem. On rozmawiał wcale nie stojąc na pozycjach, tak powiedzielibyśmy, katolika. On starał się znaleźć tą prawdę absolutną, sens. I to jest właśnie chyba wielkie w twórczości Jacka, że on potrafił bardzo mądrze opowiadać o różnych sferach życia.
0: On wprost mówi, ja życie lubię w jego prawdzie i w jego złudzie w rozmowie, tak? Wiedzieć o tym nie chcą ludzie, bo ludzie nie zawsze chcą wiedzieć też o naszej takiej duchowości czy zmaganiu się, tak, z Bogiem.
1: No, on z jednej strony starał się mówić o rzeczach ważnych, bardzo istotnych. Z drugiej pojawiał się nam obraz Jacka hedonisty. Także tutaj ten splot wielu jakby osobowości w jednym człowieku, no, świadczy o wielkości tego człowieka. To, że on umiał pokazać tą wielkie skomplikowanie ludzkiej istoty.
0: Tak, w synu marnotrawnym do nóg czyjś schylam głowę, jak pod topór. Moje stopy poranione świecą w mroku. Lecz panika, nie wiem skąd wiem, jest już dla mnie skończona. Czy on przestał...
1: Jasne odwołanie do syna marnotrawnego.
0: Tak, do tej, może to jest tylko przypowieść, a może to jest życie każdego z nas, że gdzieś gubimy się, ale później wracamy i widzimy, że ten Bóg na nas czekał.
1: No, jest to metafora właśnie w stylu Jacka, tak? Opisywanie właśnie albo właśnie przypowieści, nie wiem, biblijnych, czy jakichkolwiek innych, czy obrazów, i na podstawie tego obrazu płynie piękna rzeka opowieści, którą można dopasować do każdego z nas.
0: Posłuchajmy utworu Alicji, bo dziewczyny też przybywają na te koncerty i kobiety z pięknym wykonaniem. No, Barykada. Tomasz Rosłoń dzisiaj dla nas przygotowuje całe opracowanie, realizację. Wsłuchajmy się.

0: Europa i Azja, karuzela i rzeźnia, hipokryzja finezji, na amnezję fantazja. To Jacka tekst o zachowaniu się przy stole. Jakie zachowanie jest na festiwalu i ilu wykonawców do 21. festiwalu imieniem Jacka Kaczmarskiego prowadzonego, organizowanego przez Grzegorza Dudzińskiego, szefa światłowni, zostało przyjętych uczestników?
1: Znaczy ja może sprostuję, nie tylko przeze mnie, bo to jest grono osób, bez których bym nie dał rady.
0: Właśnie, to opowiedz teraz i zaproś na festiwal, opowiedz o twoich współpracownikach.
1: To znaczy może tak, może o wykonawcach, bo wykonawcy tutaj są podstawą w naszych działaniach. Także przyjeżdżają ludzie z całej Polski, a teraz jak widać też spoza jej granic.
0: Kto najmłodszy, kto najstarszy?
1: No najmłodszy chyba będzie 16-latek z Poznania, tak mi się wydaje. Najstarszy to nie wiem, bo nie sprawdzałem w PESEL-ach.
0: A czy gościem honorowym tato będzie Jacka Kaczmarskiego, jak co roku?
1: To znaczy, no nie wiem, kto przyjedzie. Rozmawiałem ostatnio z Alicją Delgas.
0: A, z Fundacji Jacka Kaczmarskiego.
1: Z Fundacji Jacka Kaczmarskiego. To jest ostatnia partnerka życiowa Jacka. No... Nie obiecała, że przyjedzie, bo nie wie, czy będzie miała czas, no ale być może się pojawi. W każdym razie no, na pewno będzie dużo widzów, bo co roku...
0: A czy Ramen, twój pies, będzie budził ogonem tych, którzy tam zasną?
1: A tam czy nikt nie przymknął oczy na spanie? Ramen oczywiście będzie mnie pilnował. To jest pies służbista, także tutaj będzie...
0: To powiedz, jak to oczko zostanie rozegrane? 21. festiwal. Jak się zacznie...
1: To będzie jedna z najlepszych edycji festiwalowych. Poziom wykonawców bardzo wysoki. W sobotę 20 czerwca zaczynamy o godzinie 16. To będą przesłuchania konkursowe. Potem będzie koncert laureata z ubiegłego roku o 19:00 i o 22:00 przenosimy się na afterparty do klubu muzycznego Over the Under i tam właśnie w niedzielę w Over the Under o godzinie 16:00 zaczyna się gala laureatów tegorocznych. A potem inscenizacja programu Raj w nowej aranżacji, gdzie wystąpią Jacek Bończyk, Hadrian Filip Tabęcki i Mirosław Czyżykiewicz. Także tutaj pełen poziom profesjonalizmu wykonawców gwarantowany.
0: Czyli festiwal imieniem Jacka Kaczmarskiego w Bydgoszczy, źródło wciąż bije, drąży czas przyszłych przestrzeni i rzeka naziemna, bo przecież wszystko w Bydgoszczy jest uregulowane, brda tam ma swoje koryto.
1: No, może warto podkreślić też, że tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod patronatem Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, co świadczy o randze imprezy.
0: Jeszcze przy zaproszeniu, kogo chciałbyś zobaczyć? Nie jako zwycięzcę, ale może na trybunach, gdyby Jacek zasiadł, czym by się cieszył?
1: Jacek chciałby zobaczyć tych ludzi, których widzi co roku na naszym festiwalu, czyli ludzi myślących, ludzi czułych na poezję, ludzi potrafiących myśleć tak w kategoriach no, oceniania rzeczywistości i no jakby z próbą przerobienia tej rzeczywistości na swoją rzeczywistość.
0: I Jacek śmiał się, więc zacząłem zaczęłam płakać, a płacz zamienił mi się w radość. To nawiedzona w śmiech, tak. I ty też śpiewałeś Jacka Kaczmarskiego, więc teraz na koniec posłuchajmy autorskiej pieśni Łukasza Jakubowskiego, Tęsknota. Dziękuję za realizację.
1: To jest właśnie człowiek, który wystąpi jako laureat z ubiegłego roku.
0: Dziękuję pięknie. Gościem był Grzegorz Dudziński.

0: Dzień dobry Państwu, zaczynamy wiadomości, co w programie. Czy prezydent Nawrocki odbierze order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu? Kandydat PiSu na premiera mówił w Nowym Targu o Dolinie Nędzy. Rafał Sonik ma być kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa.
1: Wiadomości wnet.
0: Wołodymyr Zełenski powinien stracić order Orła Białego, bo nie można nie reagować na tego rodzaju bezczelne działania i wypowiedzi czołowych ukraińskich polityków, powiedział prezes PiSu Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Dodał, że tu cytat, Ukraina nie powinna wejść do Unii Europejskiej, jeżeli banderyzm będzie się w tym kraju rozwijał, a co chyba widać teraz najlepiej rozwija się. Mówił też, że jest przekonany, że w Smoleńsku doszło do zamachu, który miał swoje źródła w Moskwie. Nie wykluczył, że zamachowcy mieli współpracowników w Polsce. Dzisiaj przed południem odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Ma ona wydać rekomendacje w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Następnie decyzję podejmie prezydent Karol Nawrocki. Order Orła Białego to najstarszy i najważniejszy order państwowy. Odebrano go tylko raz w historii. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek kontynuuje spotkania z wyborcami pod hasłem Przebudzenie. Wczoraj był w Nowym Targu, gdzie krytykował rząd między innymi za zadłużanie Polski i spolegliwą politykę wobec Unii Europejskiej. Rząd wciska nas w Dolinę Nędzy i znowu wyjazdów młodzieży na toalety do Anglii, mówił Czarnek.
2: To jest dzisiaj państwo, które zadłuża się najszybciej w Europie. To jest dzisiaj państwo, które szykuje gehennę. Gehennę naszym dzieciom. Nie potrafi powiedzieć nie absurdom unijnym, Mercosurowi, otwieraniu granicy na Ukrainę, paktowi migracyjnemu. Nie potrafi powiedzieć nie absurdom ETS-owskim, tylko wciska Polaków w biedę. W dolinę bezrobocia, w dolinę nędzy, w dolinę wyjazdów młodzieży, znów na szparagi, albo na toalety do Austrii czy do Anglii.
0: Przemysław Czarnek zapowiedział, że jeżeli zostanie premierem, to zwiększy wydatki na naukę do 3% PKB.
2: W tym dziadostwie i nędzy w nauce my ogłaszamy raz jeszcze. Podnosimy w krótkim czasie, w ciągu kilku lat, wydatki na naukę z 1%. Dzisiaj najmniejszy stopień wydatkowania pieniędzy na naukę w stosunku do PKB. My podnosimy trzykrotnie te środki. Zwiększymy trzykrotnie środki na naukę do 3% PKB w ciągu tylko kilku lat. Po to, żeby Akademia Nauk Stosowanych także tutaj w Nowym Targu miała pieniądze na badania i kształcenie młodych ludzi w zawodach przyszłości.
0: Dzisiaj Przemysław Czarnek razem z Mateuszem Morawieckim o godzinie 18 spotkają się z wyborcami w Gorzowie Wielkopolskim. Według radia RMF FM wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa ma zostać Rafał Sonik, znany kierowca rajdowy i biznesmen. Sonik w 2015 roku wygrał rajd Dakar. Dotychczas start w wyborach zapowiedzieli Michał Drewnicki z ramienia Prawa i Sprawiedliwości oraz Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Przyspieszone wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w sierpniu.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie, Krakowie i Lublinie przeważnie słonecznie i do 24 stopni, we Wrocławiu pełne słońce i do 25, w Białymstoku do 21 i prawdopodobne przelotne opady deszczu.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Po reklamie.
7: Autopromocja.
1: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
7: Miliony mieszkańców, a 63 wyznaje. Islam, kraj, który leży w Azji Południowo-Wschodniej, a jego terytorium obejmuje Półwysep Malajski oraz wyspę Borneo. Zapraszam Państwa serdecznie na relacje z podróży z Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 9.40 będziemy rozmawiać o kulturze, języku, prawie, a także oczywiście kuchni. Małgorzata Kleszcz, do usłyszenia.
8: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
9: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
8: Czas na motorsport.
9: Najszybsza audycja w Polsce.
8: Zapraszają
9: Piotr Nałęcz
8: i Kamil Kowalik.
9: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
10: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
11: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
12: To była autopromocja.
13: Niecierpki. Kilka tygodni temu zasadziłem w ogrodzie małe sadzonki niecierpków. Niecierpek nowogwinejski wyrasta w niewielki krzak o ciemnozielonych liściach i

0: zewnątrz dla innych. Kiedy słucham tych słów Ewangelii, przychodzą mi na myśl sadzonki niecierpków w moim ogródku.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

Dzień dobry Państwu, Katarzyna Adamiak, 8 dzień czerwca 2026 roku. Ten poranek wnet to piękne, słoneczne powitanie Państwa w Warszawie. Mam nadzieję, że wreszcie kraju na świecie Państwo też będą mieli wspaniały dzień. Wybory parlamentarne w Armenii, koniec głosowania i ogromne zamieszanie. Zakończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych. W przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się pierwsze nieoficjalne wyniki. Sytuacja jest jednak napięta, a w sieci trwa wojna informacyjna między sztabami. Jedyną pewną informacją i potwierdzoną jest frekwencja, która według Centralnej Komisji Wyborczej w Armenii wynosiła 59%. Głosowanie zakończyło się w niedzielę o godzinie 18 czasu polskiego. Część mediów opublikowała badania Exit Poll, wyniki badania Exit Poll zrealizowanego na zlecenie partii rządzącej i opublikowanego przez portal Civic News. Według nich ugrupowanie Umowa Społeczna, której czele stoi premier, zdobyło 56,7% głosów, a partia Silna Armenia związana z pozostającym w areszcie domowym rosyjsko-ormiańskim oligarchą znalazła się na drugim miejscu, zdobywając 17,5% głosów poparcia. Wynik ich pozostałych partii nie zostało uwzględnione w tym badaniu. Będziemy się przyglądać i zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy tych wyników głosowania w Armenii. Tytułem wstępu jeszcze oczywiście przegląd prasy. Ja tylko powiem, że dziś oczywiście jesteśmy w różnych miejscach na świecie. Po godzinie 7.30 połączymy się z Hanią Tracz, która obserwuje sytuację w Londynie. Po godzinie 8.30 z kolei połączymy się z Krzysztofem Jabłonką, który wybrał się do Barcelony, gdzie właśnie przebywa już papież Leon XIV. Tymczasem w południe odbędzie się kapituła Nagrody Orła Białego, o której będziemy za chwilę rozmawiać z naszym komentatorem, ale to za sekundę. Pojawiła się informacja w mediach, że

0: Rafał Sonik ma być wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. To informacja z RMF-u, która jest nadal jeszcze nieoficjalna. Według stacji premier Donald Tusk szukał osoby spoza polityki. Prezentacja kandydata zapowiedziana jest na poniedziałek, pozostaje jednak niepewna. No i to może od razu, zanim zrobię jeszcze przegląd prasy, powiem Państwu, że prezydencki minister Marcin Przydacz oczekuje dymisji wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego lub jego wyrzucenia z urzędu. Chodzi o wypowiedź dotyczącą formacji ukraińskich nacjonalistów. Wiceminister pozwolił sobie na porównanie UPA do polskich żołnierzy wyklętych. Taki mamy stan gry. Po tym weekendzie wydarzyło się oczywiście dużo, dużo więcej, ale to będziemy... O tym będziemy rozmawiać w trakcie poranka. Gościem poranka wnet jest Karol Gac, portal Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: W południe zbiera się kapituła Orła Białego. Tymczasem pojawiają się informacje, że publicyści Wielowiejska stanęła za Szeptyckim. Komentatorzy nie odpuścili. Jaka znowu nagonka? Bo tak swój tekst rozpoczęła na platformie X Dominika Wielowiejska, że to jest kolejna nagonka na Polskę 2050. Kilka dni temu Dominika Wielowiejska opublikowała tekst w Gazecie Wyborczej, że prezydentowi Karolowi Nawrockiemu wcale nie chodzi o odebranie Orła Białego, tylko o dużo większą grę polityczną. Jakby sytuacja wydaje się, jeśli chodzi o poparcie Polaków, jasna. Dla decyzja prezydenta oczywiście nie jest decyzją jednoosobową, ale wniosek, który został złożony, spotkał się z ogromnym poparciem Polaków. No a co się stało najpierw z wahaniem, a później jednak z zmianą decyzji, jeśli chodzi o Donalda Tuska w sprawie odebrania Orła Białego dla prezydenta Władimira Zełenskiego?
1: Sytuacja jest bardzo prosta. Jest na tyle jednoznaczna, na tyle jasna, co pokazują wszystkie badania i zarówno te dotyczące internetu, jak i poparcia opinii społecznej, że premier Donald Tusk, jak to ma w zwyczaju, po prostu zmienił zdanie. Cóż z tego, że de facto sam sobie zaprzecza, bo przecież minął niecały tydzień od zmiany zdania, a Donald Tusk nas do tego przyzwyczaił, że w zależności od nastrojów społecznych, w zależności od sondaży podejmuje takie, a nie inne decyzje. No i być może na początku wydawało mu się, że te nastroje społeczne będą inne, że tutaj może przy tej okazji niejako pozwolić sobie na atak na prezydenta Karola Nawrockiego, bo taka była pierwotna idea tego jego wpisu. Przypomnę, że premier Donald Tusk na samym początku de facto zrównał zachowanie Wołodymyra Zełenskiego, czy decyzję Wołodymyra Zełenskiego z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego i zasugerował, że wygranym jest wyłącznie Rosja. No tyle tylko, że bardzo szybko okazało się, że przygniatająca, no miażdżąca wręcz większość społeczeństwa jest po stronie prezydenta Karola Nawrockiego. Tu posiłkuje się między innymi danymi takiego kolektywu Res Futura, który bada internet, i wtedy na gorąco 98% internautów popierało decyzję Karola Nawrockiego. No i Donald Tusk najwyraźniej zauważył te badania, stąd zmiana zdania. To nie dziwi. Premier Donald Tusk przyzwyczaił nas do tego, że potrafi sobie zaprzeczać w bardzo krótkim czasie w wielu różnych sprawach. No ale tu mamy kilka wątków. Oczywiście ta burza trwa i tu należy powiedzieć jednoznacznie, że odpowiedzialnym jest wyłącznie prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. To jego decyzja i absolutnie nic go tutaj nie usprawiedliwia. I wszelkie próby rozwadniania odpowiedzialności, próby jakiegoś tłumaczenia, racjonalizacji, bo i takie głosy się pojawiają również po stronie ukraińskiej, że prezydent nie wiedział, że nie miał wystarczającej wiedzy, że to nie była jego inicjatywa. No, to są absolutnie kuriozalne tłumaczenia. Prezydent Zełenski wiedział, co robi, zrobił to świadomie, zrobił to cynicznie, bo to nie pierwsza tego typu sytuacja, gdy gloryfikowana jest UPA i nie tylko UPA, bo czy Szuchewicz, czy Melnyk, czy nawet SS Galicjen, te sytuacje na Ukrainie mają miejsce. No, ale jeśli chodzi o polską stronę i to, co dzieje się w Polsce, wydaje się, że tutaj decyzja raczej będzie jednoznaczna. No, myślę, że prezydent Karol Nawrocki tak mocno by nie wystąpił jednoznacznie z wnioskiem o odebranie Orła Białego, gdyby być może nie był pewny decyzji kapituły. Wątpię, że tutaj ta decyzja była inna, zwłaszcza biorąc pod uwagę ten kontekst, o którym rozmawiamy. No tutaj jeszcze kwestia kontrasygnaty premiera. Wydaje mi się, że ona też będzie mimo wszystko, bo takie, a nie inne są nastroje społeczne i do Donaldowi Tuskowi trudno mogłoby być wytłumaczyć i pójście w poprzek tych nastrojów społecznych. No ale mamy też takie głosy jak profesora Szeptyckiego, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, który także oczywiście w ten długi weekend, kiedy zdecydowana większość słuchaczy zapewnie odpoczywała i oddawała się przyjemnym rzeczom, także wykonał pewien piruet i pomimo swoich wcześniejszych wypowiedzi także później trochę zmienił stanowisko. No ale niestety, i to będzie smutna konstatacja, trzeba mieć świadomość, trzeba mieć tę wiedzę, że niestety są w Polsce środowiska, ludzie, którzy wykorzystają absolutnie każdą okazję, by stanąć przeciwko państwu polskiemu albo by zaatakować nielubianych polityków. No i to jest niestety ta sytuacja, bo środowisko Gazety Wyborczej, doskonale myślę, słuchacze o tym wiedzą, jest tym środowiskiem, które zawsze stoi w pierwszym szeregu, zawsze wtedy, kiedy można zaatakować państwo polskie, kiedy można zaatakować w taki czy w inny sposób nielubianych polityków prawicy. Więc nie, tu absolutnie nie było żadnej nagonki na profesora Szeptyckiego. Były oczywiście krytyczne komentarze co do jego wypowiedzi i bardzo słusznie, bo te wypowiedzi, których miał kilka, raczej klasyfikowały go, czy pozycjonowałyby go jako prędzej członka rządu ukraińskiego niż polskiego. A mówimy o wiceministrze nauki i szkolnictwa wyższego, który stawia tezy sprzeczne z faktami historycznymi, sprzeczne z wiedzą naukową i bardziej z taką wrażliwością ukraińską. No to jest absolutnie niedopuszczalne, ale oczywiście ta cała sytuacja, cała ta burza jeszcze trochę potrwa, no bo dzisiaj decyzja kapituły, potem być może reakcja strony ukraińskiej, w międzyczasie jeszcze wizyta Budanowa, czyli byłego szefa wywiadu Ukrainy. Ukraina na razie jest wstrzemięźliwa, jeśli chodzi o komentarze. Być może będzie krok w tył wykonany. No i ostatnia kwestia, też należy na to patrzeć w szerszym kontekście, to znaczy być może Zełenski robi to z powodów wewnętrznych, by odwrócić na przykład uwagę z kwestii korupcyjnych na Ukrainie i nie tylko, ale trzeba też pamiętać o tym, że Ukraina w pewnym momencie na poziomie zewnętrznym, na poziomie polityki zagranicznej bardzo wyraźnie jednak postawiła na Niemcy, bardzo wyraźnie orientuje się na Berlin. No i to w mojej ocenie jest błąd Kijowa, ale to już jest zupełnie inny wątek.
0: A część komentatorów, i tu użyję stwierdzenia, proszę mi wybaczyć, mówię tu do naszych słuchaczy i do pana redaktora, część komentatorów tak zwanego obozu demokratycznego używa argumentu, i to może była zmiana decyzji też pana premiera Donalda Tuska. Ukraiński parlament uznał UPA za bojowników o wolność w dniu wizyty Bronisława Komorowskiego. To było słynne przemówienie Bronisława Komorowskiego w parlamencie w 2014 roku. Ja próbowałam w 2015 roku, tuż przed wyborami, w których Bronisław Komorowski przegrał te wybory. Część komentatorów uważa, że Bronisław Komorowski przegrał właśnie przez to wystąpienie historyczne w parlamencie. Przepraszam, prezydent zaapelował wtedy, mówię o prezydencie Komorowskim, o właśnie o poszukiwanie na Wołyniu, ale to był taki policzek wymierzony, zdaniem wielu komentatorów, wymierzony właśnie prezydentowi Polski. I te uznanie bojowników o wolność godzinę później bodajże w parlamencie ukraińskim się wydarzyło już w 2015. Mówimy o czasie, kiedy już była wojna o Krym i właściwie wszystko wskazywało na to, że Ukraina idzie w inną stronę. Być może to też miało wpływ na decyzję obozu Donalda Tuska.
1: Być może, choć tu mamy kilka wątków. No z jednej strony oczywiście nie wyciągałbym tak daleko idących wniosków, jak te przywołane przez panią głosy, które twierdzą, że to między innymi spowodowało porażkę Bronisława Komorowskiego. Wszyscy pamiętamy, jakie były nastroje w 2015 roku i co przyczyniło się do porażki Bronisława Komorowskiego i szerzej obozu Platformy Obywatelskiej. Tamtych czynników było bardzo, bardzo wiele. Ale jeśli chodzi o kwestię Ukrainy, to niestety jest to, o czym powiedziałem wcześniej. To znaczy Ukraina, czy też raczej władze Ukrainy, elity polityczne może Ukrainy, i to nie tylko te obecne, ale właśnie także poprzednie, konsekwentnie budują swoją tożsamość między innymi na UPA. I to nie jest jednostkowy przypadek. To znaczy, jeżeli słyszymy co jakiś czas doniesienia właśnie o Szuchewiczu, o Mylniku, o SS Galicji, jeżeli widzimy Marsze ku czci Bandery z pochodniami, jeżeli słyszymy o Muzeum Szuchewicza albo o wystawianiu pomników Bandery, no to nie są to odosobnione przypadki. I problem w tym, że państwo polskie niestety, i mówię to także z przykrością, także jeśli chodzi o poprzednią władzę, nie reagowało należycie. To znaczy przez wiele, wiele lat wydaje się, że państwo polskie przyjęło taką taktykę, taką postawę, że będzie tutaj tym mądrzejszym, że będzie pewne rzeczy akceptować w imię relacji dwustronnych, w imię być może przyszłości, że będzie czasem, mówiąc obrazowo, zagryzać zęby albo przymykać oczy i niestety w efekcie przynosi to takie konsekwencje, jakie mamy obecnie, bo to są świadome decyzje polityków ukraińskich, elity politycznej Ukrainy, a oni z kolei powinni mieć świadomość, że owszem, można założyć i przyjąć, że każde państwo ma prawo do budowania własnej tożsamości na takich fundamentach, na jakich chce, ale to się wiąże z konsekwencjami, także bardzo poważnymi, także politycznymi. Więc moim zdaniem ten gest, ta decyzja prezydenta Nawrockiego była bardzo, ale to bardzo trafiona z tego względu, że proszę zauważyć, mówimy tu o sferze w dużej mierze symbolicznej. To była decyzja wymierzona wyłącznie w Władimira Zełenskiego. Prezydent Nawrocki tym gestem pokazuje, czy też tą decyzją pokazuje, to Zełenski jest za to odpowiedzialny, to Zełenski tutaj ponosi odpowiedzialność, to Zełenski jest tym, kogo, na którym chcemy odreagować w tym sensie, że jest tu ta relacja symetryczna, bo mówimy jednak o sferze symbolicznej, to nie dotyczy szerzej Ukraińców. No tylko problem w tym, i to też powinniśmy mieć tego świadomość, i myślę, że słuchacze Radia Wnet mają tę świadomość, że duża część społeczeństwa na Ukrainie popiera decyzję Władimira Zełenskiego. I tu znów posiłkuje się tymi badaniami Resfutury, która przeanalizowała także ukraiński internet i tam było bardzo wyraźnie widać, że jak w Polsce 98% Polaków popierało prezydenta Nawrockiego, tam tak lustrzane odbicie 98% Ukraińców popierało Władimira Zełenskiego. I te komentarze w ukraińskim internecie w stosunku do Polaków i Polski były bardzo, ale to bardzo nieprzychylne. Więc oczywiście możemy w pewnym sensie także czarować rzeczywistość. Nie należy uogólniać, nie należy generalizować, to jest jasne. Ukraina ma swoje problemy wewnętrzne, ale te emocje, te nastroje na Ukrainie no, także powinny nam coś mówić i powinniśmy z tego wyciągać wnioski, by nie żyć w takiej iluzji, ułudzie, że to jest sprawa, która jest już jakoś załatwiona. No nie, nie jest. No jeżeli Ukraina cały czas traktuje to w taki sposób polityczny, cały czas próbuje jakoś tą sprawą handlować, cały czas opiera się, by wydać zgodę na ekshumację, no to pokazuje, w jakim miejscu my jesteśmy. I oczywiście można się cieszyć, że są punktowe ekshumacje i to jest jak najbardziej rzecz pozytywna, no tylko my mówimy o jakiejś mikroskali, mówimy o kropli w morzu potrzeb. Przecież na Wołyniu wymordowano co najmniej 100 tysięcy dzieci, kobiet, starców, chociaż tu szacunki historyków są różne, a Ukraińcy zgodzą się na kilka czy kilkanaście ekshumacji i próbuje nam się to przedstawić jako sukces. No, oczywiście jest to sukcesem w porównaniu do stanu poprzedniego, no ale patrzmy jednak na proporcje. Ukraina nie chce tej sprawy załatwić, jest to jej świadoma decyzja, nie chce o tej sprawie rozmawiać. Na czym był Wołyń, no to myślę, wszyscy doskonale wiemy.
0: Tymczasem prezydent Ukrainy Władimir Zełenski poleciał do Londynu na spotkanie z szefami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, żeby zadbać o bezpieczeństwo w Europie i ominął Polskę. Wystartował tym razem z lotniska w Mołdawii, a nie w Jesionce koło Rzeszowa. Część komentatorów zrzuca to na kark właśnie tych informacji dotyczących właśnie spraw, o których rozmawiamy. Zobaczymy, jak będzie się sytuacja rozwijać. Mam nadzieję, że już niebawem znowu się zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz w poranku o tej...
1: Kłaniam się, dziękuję. Dobrego dnia.
0: Karol Gac, portal Do Rzeczy, który polecamy też bardzo gorąco. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Żegnamy się z panem redaktorem i teraz dla państwa na początek może zacznijmy Niną Simone.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paroletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Słuchają Państwo 30 minut po godzinie 7 Radia Wnet, a tymczasem ja zapowiedziałam, że w Warszawie jest piękna, słoneczna pogoda. Widzę, że w Londynie Hanna Tracz, która przybywa właśnie po to, żeby opowiadać, co się dzieje dziś w Londynie, jest już w trakcie przebywania w deszczu. Dzień dobry, Haniu.
1: Dzień dobry, a nawet nie w Londynie, a w Southampton, to myślę 2 godziny drogi od Londynu. Jesteśmy tutaj w pogoda deszczowa, 13 stopni, dosłownie jak trzeba było wyjść na antenę, to oczywiście zaczęło padać, to piękna nadmorska miejscowość, znajdujemy się w dzielnicy Woolston, jak zresztą Państwo widzą, można to angielskie budownictwo zobaczyć. Jesteśmy tutaj, żeby opowiadać o sprawie Henry'ego Nowaka, ale nie tylko, przyjechałyśmy z Tosią Bartyś do Southampton, żeby Państwu przybliżyć tutaj, jak wygląda życie w Southampton, co to jest za miejscowość, bo to miejscowość związana między innymi z historią Titanica, ale także, żeby rozmawiać z Polonią, która tutaj jest bardzo liczna, bo Southampton to 260 tysięcy mieszkańców, z czego 5%, czyli nawet 12 tysięcy, to właśnie Polacy i my to bezpośrednio miałyśmy sposobność odczuć, a jesteśmy tu dopiero jeden cały dzień, bo to był wczesny lot i gdzie się nie obejrzymy, w zasadzie to Polacy, czy to w kawiarni, czy w autobusach, czy na ulicy, ten język polski tutaj można słyszeć. Mam sprawę Henry'ego Nowaka, to już Państwu zapewne bardzo dobrze znana sprawa, zresztą w zeszły poniedziałek u właśnie pani redaktor rozmowa na ten temat miała miejsce. Wczoraj byłyśmy pod posterunkiem policji w Portsmouth, to jest właśnie ten wydział, który by zajmował się, czy raczej uczestniczył w interwencji, jeśli chodzi o wydarzenia tragiczne, które miały miejsce w grudniu i tam odbył się taki cichy protest. Myślę, że około 100-150 osób tam się wczoraj zebrało w godzinach wieczornych. Nie jest to pierwszy protest, który miał tutaj miejsce w Southampton. Słyszymy z doniesień medialnych, bo nas tu jeszcze nie było, że od paru dni w zasadzie cały czas coś tam się działo, czy to były większe, czy mniejsze zamieszki, natomiast wczoraj to był bardzo spokojny protest, bardziej manifestacja i może, żeby Państwo poczuli, jaki był ten klimat, to taki krótki dźwięk tego, jak brzmiała wczoraj ta manifestacja. Teraz możemy go posłuchać.
2: Absolutely don't. The next question is, how many people stood here right now trust the current police force? Put your hands up if you don't. We are not a racist group. We stand as a human being. That's all we want. The rights of our human lives to be respected and treated like we deserve to be treated. And that doesn't matter if you're black, you're white, you're pink, you're purple. I couldn't care. Couldn't care what religion you are, to be honest. I really couldn't.
0: To słychać te apele, wcześniejsze demonstracje były chyba bardziej jednak ostre. Oglądałam w telewizji jedną z tych demonstracji, w których doszło do już starć z policją. Ta według Twojej relacji była jednak spokojniejsza, ale czy na dzisiaj też są zapowiadane jakieś wystąpienia?
1: Na razie nic mi na ten temat nie wiadomo, aczkolwiek u nas jest godzinę wcześniej, bo u Państwa 7.35, u nas 6.35, więc jeszcze nie miałyśmy nawet czasu, żeby zajrzeć do internetu, do wiadomości, żeby przeczytać, czy coś takiego jest planowane, a Państwo mogli tam usłyszeć oczywiście skandowanie tego hasła, które Henry Nowak wypowiadał, czyli że nie może oddychać, ale także mogli Państwo usłyszeć prowadzącego tę manifestację, który który pytał, jeśli państwo tutaj stojący mają zaufanie do policji, to proszę podnieść rękę. Nikt ręki nie podnosił. Tak samo zadał pytanie, jeśli mają zaufanie do obecnego rządu w Wielkiej Brytanii. Też prosił o podniesienie ręki. Tej ręki nikt nie podnosił. To była raczej taka mała manifestacja. Natomiast ja państwu mówiłam o tych Polakach. No i jest to sprawa, która tych Polaków, tej Polonii tutaj też dotyka. Jako, że Henry Nowak był z polskiej rodziny, to może ja państwu jeszcze zaproponuję. Jest taka krótka rozmowa, którą przeprowadziłyśmy tam właśnie na tym proteście. Zaczynamy w języku angielskim, bo myśleliśmy, że może są tutaj to Brytyjczycy mieszkający w Southampton, ale szybko się okazało, że jednak są to Polacy, którzy wczoraj tam na te manifestacje przyszli.
3: Do you live in Southampton?
4: Totton, yes.
3: Why are you here today?
4: Just to see what's happening and give a little bit of support.
3: Support for?
4: For justice for Henry and what's happened to him and the racist action, what was at
3: the moment. What's your review of the situation? What are your emotions concerning it?
4: So.
3: A mówi pani po polsku?
4: Tak.
3: A, no
4: i mówimy.
3: Dzień dobry.
4: Może pani resztę pytać, nie tylko mnie.
3: No i jak państwo to oceniają?
4: Tak szczerze mówiąc, to po prostu wkurza nas to, że nic nie robią z tym, że nie ma tej sprawiedliwości. Wszyscy, że rasizm, ale nikt nie patrzy, że rasizm jest dla białych. Bo teraz właśnie to jest przykład tego, nie? Że to był rasizm, ale właśnie dla białych rasizm. No i noszenie ich noży, prawda? Dlaczego oni są inni? Bo ich religia, każdy może sobie powiedzieć, dobra, moja religia albo moja wiara mi każe to czy tamto i mogę sobie nosić nóż albo zrobić coś takiego, nie? To jest najbardziej irytujące.
3: A to jest taka pierwsza sytuacja, która miała miejsce, czy...
5: W pracy jest często tak, że jesteśmy ofiarami takiego rasizmu, że jeżeli jest ktoś innej nacji niż my, to musimy go szanować i tak dalej, natomiast w drugą stronę to nie działa, nie? Nie możesz zwrócić uwagi innej nacji pracownikowi, żeby zrobił coś szybciej czy coś lepiej, bo wtedy my już jesteśmy rasistami. Jak on się z nas śmieje i mówi coś w swoim języku i patrzy na nas prosto i ten i wiem, że coś o nas, my nic takiego nie możemy zrobić, bo my nie jesteśmy do tego uprawnieni. To nie jest fair, prawda? To jest taki podwójny standard właśnie, jak był wtedy na tym akcydencie, co policja zrobiła, tak? No.
3: Jak państwu się mieszka w Southampton?
6: Coraz trudniej.
7: W porównaniu z tym, co przyjechaliśmy kilkanaście lat temu, jest coraz gorzej.
3: Bo?
7: Ogólnie i warunki pracy, i pensje, i, no i właśnie to coś...
5: Właśnie i to wszystko, nie?
3: Tych imigrantów widać, to czuć, że taka migracja tutaj jest?
5: I widać, że jest więcej tych nacji teraz. Zaczepiają na ulicę czasami wieczorem. Kiedyś tego nie było, kiedyś było nie do pomyślenia.
7: Tyle. Próbujemy wieczorami wychodzić już po prostu. Siedzimy w domach, taka prawda, w tej chwili. Nie tak, jak kiedyś było.
3: I co dalej? Jakie są, co państwo zrobią z taką sytuacją?
5: No nie jesteśmy w stanie za bardzo zrobić, no jeżeli chodzi o, czasami uczestniczymy w wyborach tych takich, co jesteśmy uprawnieni do tego, no ale to też jesteśmy za mało jesteśmy tak wspólnie tutaj, że nie wiemy na kogo tak naprawdę głosujemy, prawda? Głosowaliśmy na ludzi Partii Pracy i co się stało? No i stało się jak się stało, tak jest gorzej niż było.
3: A myślą państwo w ogóle na przykład o powrocie do Polski, czy nie?
7: No zastanawiamy się coraz chyba bardziej.
5: Nastoletniego syna, który się tutaj wychował praktycznie i który nie myśli o tym, żeby wrócić do Polski, nie? Więc no, też stoimy teraz przed takim albo zostać synem, albo wrócić do Polski.
3: A syn co mówi o tej sytuacji?
5: Nie wiem, jakoś nie komentował tego. 15 lat dopiero jeszcze jest powiedzmy w tym wieku, że... Tak, i bardzo się boimy czasami, jak wychodzi z psem. Tyle.
3: A mogę zapytać, skąd państwo są?
5: Z Polski?
3: Tak, no ale w Polsce są różne miasta, miejscowości. Ja
5: z Wrocławia i z Ostrowca.
3: Czyli Ostrowiec Świętokrzyski. Ja tak słyszałam, że Southampton to jest Ostrowiec Świętokrzyski.
7: Kiedyś był na początku, właśnie jak przyjechaliśmy, to powiedzmy był dużo. Było osób, teraz już tak mniej.
3: Bardzo dziękuję.
5: Proszę bardzo.
0: Haniu, a teraz takie pytanie od naszego słuchacza wnet. Czy tam poza Radiem Wnet są jakieś polskie media? Spotkałyście w ciągu tego jednego dnia kogoś z kraju?
1: Nie, z kraju nikogo nie spotkałyśmy, jeśli chodzi o media, bo z kraju, nie, jeśli chodzi o Polaków, naturalnie. To jak najbardziej. Też wczoraj w trakcie tego protestu manifestujący mówili o tym, że nie ma generalnie tutaj mediów brytyjskich, publicznych, że to mniejsze media tutaj tą historią się zajmują, że na przykład BBC nigdy się nie zainteresowało sprawą Henry'ego Nowaka i faktycznie wczoraj dwóch reporterów takich młodziutkich w tłumie spotkałyśmy, ale także jakaś tam telewizja była, chociaż bardziej to jacyś tutaj lokalni vlogerzy, czy takie osoby. A ja chciałam z ciekawostką, bo mówiłyśmy o tym Titanicu i zupełnie przypadkiem tutaj przechodziłyśmy i tu są takie plakietki w Southampton na niektórych domach, gdzie jest napisane tutaj akurat pan Henry Crease, inżynier pokładowy, który wsiadł na pokład Titanica, no i już w 1912 z tym, no, zginął w trakcie tej katastrofy. I tak w całym Southampton można takie plakietki znaleźć na różnych domach, bo tutaj ta historia Titanica jest bardzo żywa, no, ale to już z tych historycznych zaszłości, a my też o tej teraźniejszości państwu opowiadamy, a teraźniejszość jest taka, że pada w Southampton. Nie wiem, czy ma pani redaktor jeszcze jakieś pytania? Czy
0: nie, coś jeszcze? Zanim utoniecie w deszczu, to bardzo serdecznie dziękuję za relację z Southampton. Przepraszam za ten Londyn, ale jakoś zaczynamy wszyscy pędzić tymi myślami, więc życzę wspaniałego dnia i do usłyszenia na antenie. Hanna Tracz i Tosia chyba z tyłu gdzieś.
1: Tak jest,
0: przebywa.
1: Tosia Bartyś, nawet nie Bartyś. Z tyłu, a teraz bardziej
0: pozdrawiamy bardzo serdecznie. Do usłyszenia i śniadania dobrego życzymy angielskiego. Wszystkiego dobrego. Będzie
1: bardzo dziękujemy.
0: To my się rozłączamy już z Southampton, a teraz dla państwa utwór, który wykonuje wprawdzie Czesław Mozil, ale tę piosenkę po raz pierwszy. W 2001 roku na świat wypuściła grupa, która nazywa się Akurat, używając w tekście błędu językowego. Wtedy rozgorzała dyskusja, a ja myślę, że ten zabieg poetycki bardzo mocno wbił się w naszą przestrzeń muzyczną i postanowiłam to przypomnieć. Lubię mówić z tobą, dla państwa Czesław Mozil.

0: Słuchają Państwo Radia Wnet. Ja tylko jeszcze, zanim rozpocznę kolejną rozmowę, przedstawię Państwu informację dotyczącą poprzedniej rozmowy. Proszę mi wybaczyć, ale to jest dosyć istotna informacja i chciałabym, żeby nam nie umknęła odbudowa Ukrainy. Gdańsk gospodarzem najważniejszej światowej konferencji w 2026 roku w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku odbędzie się konferencja, która ma być największym na świecie wydarzeniem poświęconym odbudowie Ukrainy. Zapowiedziało przyjazd do Trójmiasta ponad 100 państw i ta informacja, mam nadzieję, że będziemy o tym jeszcze rozmawiać i będziemy się przyglądać tej konferencji, a teraz już zmieniamy Southampton, przenosimy się w inny obszar świata naszego ukochanego kraju. Magdalena Gregorek-Jakubowska jest gościem poranka Wnet. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Dlaczego mieszkańcy sprzeciwiają się obecnie procedowanym wariantom przebiegu drogi Babki Świątniki? Może w ogóle zacznijmy od tego tematu, żeby wprowadzić naszych słuchaczy. Na czym polega państwa proces i dlaczego państwo protestują?
1: Protestujemy dlatego, że obecne warianty, które są prezentowane, w zasadzie nie są prezentowane. Właśnie to też jest problem, że dowiadujemy się pokątnie o tym, co się dzieje, bo wszystko jest ukrywane i utajniane. Obywatele są odsuwani od procesu powstawania drogi. Obecne warianty są bardzo destrukcyjnymi wariantami. Wszystkie trzy. A istnieje możliwość innego rozwiązania, lepszego, która była wcześniej przedstawiana nawet w 2025 roku przez biuro projektowe, ale w naszej opinii bezzasadnie odrzucona. Ta trasa przebiegała po istniejących szlakach z małą ingerencją i w środowisko i przede wszystkim nie naruszała pomnika historii, bo obecne dwa warianty przechodzą przez teren pomnika historii, a tak naprawdę zabytku, w którym są tereny w Rogalinie. Tereny, które zostały objęte rozporządzeniem prezydenta, taką ochroną jako, nie zabytek przyrody, tylko zabytek, jest to pomnik historii, jest to najwyższej klasy zabytek w skali kraju, równy Wawelowi czy zamku w Toruniu na przykład, dlatego że jako jedyny zachował się w kraju układ, tego typu układ przy pałacu. Że to nie jest tylko pałac, ponieważ Rogalin jest słynny z pałacu i z parku, ze słynnymi dębami. Jest to największe skupisko dębów w Europie. Jest to w ogóle bardzo istotne miejsce dla Wielkopolski ze względów historycznych, kulturowych. Tam oczywiście ród Raczyńskich miał siedzibę i to był bardzo istotny element, jest bardzo istotny element naszej historii i to jest, i w tej chwili przez te tereny majątku Rogalin, którymi zarządzali Raczyńscy, Zarząd Dróg Powiatowych wymyślił sobie, że tamtędy będzie przeprowadzał drogę powiatową, niszcząc ten układ historyczny jeszcze ze średniowiecza układu pól dróg, który jest objęty najwyższym statusem ochrony konserwatorskiej. A i trzeci wariant ma przebiegać przez las i to się ma wiązać z wycinką 14 hektarów lasu ochronnego dla miasta Poznania.
0: No i to jest taka historia, historia, o której Państwu opowiadamy, dotycząca Ostrowa Tumskiego, ochrona Wyspy Katedralnej, która już w swoim dziedzictwie zostaje zagrożona. Teraz mamy historię, o której opowiada pani Magdalena. Mamy historię drogi. Drogi muszą powstawać, prawda, pani Magdaleno?
1: Tak, no ja z tym nie polemizujemy. Można by oczywiście z tym polemizować, bo obok istnieją drogi równoległe prawie, że i w niewielkiej odległości, ale ta inicjatywa wyszła z Ministerstwa Obrony Narodowej, dlatego że oni chcą poprawić komunikację między miejscowością Babki a drogą S11, więc z tym powiedzmy nie polemizujemy, ale są inne możliwości. możliwości poprawy tej komunikacji. Ja rozumiem, że są potrzebne zachowane pewne, jest potrzeba zachowania pewnych rozwiązań technicznych. Droga nie może być, nie wiem, kręta. Tam nie będę wnikać w szczegóły, tak? Chodzi o też pojazdy miarodajne i tak dalej, ale to wszystko można uzyskać za pomocą wpięcia się nową drogą troszeczkę wcześniej do Świątnik niż w tej chwili, o 4 kilometry, do tej samej drogi, która dalej będzie prowadzić do S11, a która jest w tej chwili modernizowana, jest to droga wojewódzka i będzie spełniać wszystkie wymogi obronności dla obronności kraju, bo mamy dowód.
0: I teraz to, co wyszło przy Państwa sprawie, to jest na przykład taka informacja, być może nasi słuchacze o tym wiedzą, a dla mnie była ona jednak zaskoczeniem, że konserwator zabytków jest wobec zarządu dróg jedynie organem opiniującym. On nie może jakby zatrzymać inwestycji.
1: Tak. I to jest bardzo, bym powiedziała, kuriozalne, jeżeli zwykły obywatel odpowiada karnie od 6 miesięcy do 8 lat za zniszczenie zabytku, a urząd publiczny może to zrobić, nie ponosząc żadnej konsekwencji, dlatego że dla niego opinia konserwatora, czy nawet rady konserwatorskiej, która też się negatywnie wypowiedziała w tej kwestii, jest tylko opinią. Poza tym tutaj jeszcze trzeba by może poruszyć dosyć dziwny aspekt, że powiatowy konserwator jest podległy staroście. W związku z tym, a starosta jest tutaj jakby zarząd powiatu, w tym starosta jest inwestorem. W związku z tym to jest konflikt interesów. Powiatowy konserwator jest w bardzo trudnej sytuacji. Niemniej staną na wysokości zadania.
0: I mamy też taką sytuację, że w Radiu Wnet przed wieloma laty opowiadaliśmy o protestach związanych z budową drogi przy Dolinie Rozpudy. Wtedy aktywiści zasłużyli się niestety źle w takim pojęciu przestrzeni, bo protestowali jakby wynajęci przez jakiś lobbying, który załatwiał swoje sprawy. Jakby pani była łaskawa wytłumaczyć naszym słuchaczom, dlaczego w takich prostych słowach, dlaczego państwo widzą ogromne zagrożenie? Już mówiliśmy o majątku w Rogalinie, że to jest zabytek, który istnieje jako jedyny, który się zachował. Jak rozmawiałyśmy wczoraj, pani wspomniała o tym, że właściwie jest to dziedzictwo narodowe, które można liczyć w setkach lat, które tam przetrwały. Jest to gigantyczny obszar, którego po prostu zniszczenie będzie nieodwracalne. I trudno jest sobie wyobrazić. A do tego jeszcze właśnie ten las. Państwo proponują rozwiązanie, które państwa zdaniem mogłoby być dobre. To czego dziś oczekujecie od starosty i zarządu dróg powiatowych?
1: Dzisiaj będziemy się domagać tego, żeby uwzględniono jeden z wariantów, który był przez nich samych, czyli przez ZDP i przez projektantów zaproponowany, tylko odrzucony pod pretekstem, że nie spełnia kryteriów, że droga W431 nie spełnia kryteriów, ale to było stwierdzenie przed remontem tej drogi. W związku z tym to jest tak w uproszczeniu, bo tam jeszcze są inne kwestie, które już nie będziemy poruszać. Argumenty ZDP były co chwilę inne, które przedstawiali co chwilę inne argumenty przeciw tej wersji, o której my mówimy, i zostało odrzucone. Także my będziemy dzisiaj, ponieważ mamy zamiar zaprotestować przed budynkiem starostwa w tej sprawie, przekazać panu staroście petycję, pod którą podpisało się ponad 900 osób i niewielką liczbą osób, ale zaprotestować, takie godziny pracy, więc ciężko, ale w każdym razie zaprotestować, przekazać osobiście panu staroście i petycję, i pismo w tej sprawie z wnioskiem o uwzględnienie jeszcze jednej trasy i przede wszystkim o konsultacje głównie z osobami, przez majątki których przechodzi ta droga, bo to jest To jest następna sprawa, bardzo istotna, że społeczeństwo zupełnie zostało odsunięte od tej inwestycji. Nie ma żadnej możliwości w zasadzie wpływu na to. Nawet rolnicy, przez którą ta droga przechodzi, nie zostali o tym poinformowani, a ona została wyznaczona w ten sposób, że zupełnie irracjonalnie i bez sensu tnie ich pola, ograniczając zdolności produkcyjne w tych gospodarstwach. To jest po prostu... Powiat wykorzystuje nie tylko specustawę drogową, która odsuwa obywateli od procesu inwestycyjnego, a jest to sprzeczne i z założeniami, które panują, które jakby są wyznaczone poprzez politykę, tak, państwo. Tak, tak, tak. Do tego ta procedura ma się zakończyć natychmiastową wykonalnością, czyli jak tylko będzie pozwolenie z RIT, to od razu maszyny wchodzą i tutaj nie ma możliwości się odwoływania, a inaczej, możliwość jest... wysokości odwoływania się, jeśli chodzi o wysokość odszkodowania, ale nie ma możliwości zatrzymania tej budowy. No i jeszcze utajnienie umowy pod pretekstem, że jest to skomunikowanie w miejscowości potrzebnej dla MON-u, jakby lepszego skomunikowania. I to też nam się wydaje, że jest dużym nadużyciem, bo odmawia nam się pod tym pretekstem i pod tym pozorem udziału w procesie jako strony oraz odmawia się dostępu do informacji publicznej zarówno Ministerstwo Infrastruktury, jak i ZDP w Poznaniu. Także obywatele są zupełnie odsunięci od tego procesu.
0: Czy to jest po raz pierwszy w Pani życiu, że taka duża polityka dotknęła Państwa spokojnej tak. pewnie miejscowości?
1: Tak, nigdy się z tym nie zetknęłam. W ogóle pierwszy raz drążę temat podobny i jestem załamana, powiem, jak to wszystko funkcjonuje i że to nie funkcjonuje, że przepisy są sobie, rzeczywistość jest sobie, urzędnicy są aroganccy, nie słuchają nikogo innego, tylko siebie. Dla mnie jestem w szoku.
0: No i to tak niestety, my tu obserwując, często spotykamy się z takimi sytuacjami, ale to jest, mam nadzieję, że Państwo uzyskają to, na co liczą i życzymy powodzenia, trzymamy kciuki i będziemy trzymać rękę na pulsie. Życzę wszystkiego dobrego. Rozumiem, że to też był debiut radiowy.
1: Tak.
0: Czyli pani Magda...
1: To znaczy, nie do końca, bo wcześniej mieliśmy kilka w tej kwestii medialnych takich epizodów, tak, ale niewiele.
0: Magdalena Gregorek-Jakubowska, trzymamy kciuki, wszystkiego dobrego i
1: dziękuję.
0: Do usłyszenia. Za chwilę godzina 8, będę do Państwa, wrócę po serwisie. Teraz już za 20 sekund serwis.
2: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
3: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
5: Witam Państwa, co w wiadomościach. Czy prezydent Nawrocki odbierze order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu? Rafał Sonik ma być kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera mówił w Nowym Targu o Dolinie Nędzy.
6: Wiadomości w net.
5: Dzisiaj przed południem odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Ma ona wydać opinię w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Następnie decyzję podejmie prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że order zostanie odebrany, mówił w Radiu Wnet publicysta Karol Gac z tygodnika Do Rzeczy.
6: Myślę, że prezydent Karol Nawrocki tak mocno by nie wystąpił jednoznacznie z wnioskiem o odebranie Orła Białego, gdyby być może nie był pewny decyzji kapituły. Wątpię, że tutaj ta decyzja była inna. Tutaj jeszcze kwestia kontrasygnaty premiera. Wydaje mi się, że ona też będzie mimo wszystko, bo takie, a nie inne są nastroje społeczne i Donaldowi Tuskowi trudno mogłoby być wytłumaczyć pójście w poprzek tych nastrojów społecznych.
5: Order Orła Białego to najstarszy i najważniejszy order państwowy. Odebrano go tylko raz w historii. Wołodymyr Zełenski powinien stracić Order Orła Białego, bo nie można nie reagować na tego rodzaju bezczelne działania i wypowiedzi, powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Dodał, że tu cytat, Ukraina nie powinna wejść do Unii Europejskiej, jeżeli banderyzm będzie się w tym kraju rozwijał, a się rozwija. Mówił też, że jest przekonany, że w Smoleńsku doszło do zamachu, który miał swoje źródła w Moskwie. Nie wykluczył, że zamachowcy mieli współpracowników w Polsce. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek kontynuuje spotkania z wyborcami pod hasłem Przebudzenie. Wczoraj był w Nowym Targu, gdzie krytykował rząd, między innymi za zadłużanie Polski i spolegliwą politykę wobec Unii Europejskiej. Rząd wciska nas w Dolinę Nędzy i znowu wyjazdów młodzieży na talety do Anglii, mówił Czarnek.
7: To jest dzisiaj państwo, które zadłuża się najszybciej w Europie. To jest dzisiaj państwo, które szykuje gehennę. Gehennę naszym dzieciom. Nie potrafi powiedzieć nie absurdom unijnym, Mercosurowi, otwieraniu granicy na Ukrainę, paktowi migracyjnemu. Nie potrafi powiedzieć nie absurdom ETS-owskim, tylko wciska Polaków w biedę, w dolinę bezrobocia, w dolinę nędzy, w dolinę wyjazdów młodzieży, znów na szparagi, albo na toalety do Austrii czy do Anglii.
5: Przemysław Czarnek skrytykował koalicję rządzącą za przyjęcie ustawy o statusie osoby najbliższej.
7: Będziemy promować tylko małżeństwo. W Polsce każdy może sobie żyć z każdym. Mi to nie przeszkadza. Może 5 chłopów mieszkać naraz w jednym pokoju. Proszę uprzejmie. To jest ich sprawa. To jest ich sprawa. Ale nie będziemy tego nazywać ani małżeństwem, ani związkiem ludzi, jak to się nazwali tam, status osoby.
5: Dzisiaj Przemysław Czarnek razem z Mateuszem Morawieckim o godzinie 18 spotkają się z wyborcami w Gorzowie Wielkopolskim. Według radia RMF FM wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa ma zostać Rafał Sonik, znany kierowca rajdowy i biznesmen. Sonik w 2015 roku wygrał rajd Dakar. Dotychczas start w wyborach zapowiedzieli Michał Drewnicki z ramienia Prawa i Sprawiedliwości oraz Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Przyspieszone wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w sierpniu. Trwa pielgrzymka papieża Leona XIV do Hiszpanii. Wczoraj Ojciec Święty odprawił mszę świętą w centrum Madrytu na placu Cibeles. Zgromadziło się ponad 1 000 000 wiernych, poinformował Watykan. Bóg utożsamia się z ubogimi, ucieśnionymi, samotnymi i opuszczonymi, mówił Leon XIV. Następnie wziął udział w procesji z okazji Bożego Ciała, które w Hiszpanii obchodzone jest w niedzielę. Jutro papież odwiedzi Barcelonę, gdzie między innymi poświęci Bazylikę Sagrada Familia.
8: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
5: W Warszawie, Krakowie i Lublinie przeważnie słonecznie i do 24 stopni. We Wrocławiu pełne słońce i do 25, a w Białymstoku do 21 i prawdopodobne przelotne opady deszczu.
8: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
9: Wiadomości sportowe. Dzień dobry, Grzegorz Milko. Maja Chwalińska przegrała finał turnieju na kortach Rolanda Garrosa z Mirrą Andrejewą 3-6, 2-6, ale Polka zachwyciła świat całym turniejem, zaczynając od kwalifikacji. Łącznie z finałem zagrała 10 spotkań. Spędziła na korcie dwa razy więcej czasu niż jej finałowa rywalka, co też przełożyło się na rywalizację w finale. Chwalińska zanotowała ogromny skok w rankingu WTA, przesuwając się aż o 93 miejsca ze 114 na 21 pozycję. Mimo porażki we Francji numerem jeden wciąż pozostaje Aryna Sabalenka, druga jest Jelena Rybakina, a na trzecim miejscu cały czas Iga Świątek. Triumfatorka z Paryża Mirra Andrejewa awansowała na 6 pozycję. Maja Chwalińska w niedzielę miała trochę odpoczynku też, ale też obowiązków, głównie związanych z wystąpieniami w telewizjach sportowych, a na konferencji prasowej powiedziała, posłuchajmy.
10: Cieszę się, że mogłam się wyspać dzisiaj, więc to był taki jedyny, tak naprawdę jedyna zmiana, bo zazwyczaj grałam te pierwsze mecze, więc wtedy budziłam się dość wcześnie, a dzisiaj miałam jednak czas, żeby taki mieć powolny poranek, co bardzo lubię i doceniam, więc to w sumie była jedyna zmiana. Nie wiem, szczerze mówiąc, co by mnie miało stresować, no mówię, co myślę, także jest okej. Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze. Troszkę dociera, to nie jest tak, no nie da się od tego odciąć w 100%, ale myślę, że to też jest kwestia wyborów. No co, usunę sobie aplikację, nie wchodzę i tyle, no nie czytam. Więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje,

0: Zwierjewa. Między innymi był tiebreak, a decydujący 6-1. To największy sukces w karierze Niemca rosyjskiego pochodzenia. Po trzech przegranych finałach wreszcie doczekał się zwycięstwa, a na taki triumf Niemca w jego kraju czekano aż 30 lat. W 1996 roku po raz ostatni Australian Open wygrał Boris Becker. Nowym prezydentem Realu Madryt został nowy stary prezydent Florentino Perez. Twórca potęgi Realu w tych ostatnich latach zdecydowanie wygrał wybory, które zostały przeprowadzone przez Radę Nadzorczą zarządzających Realem, a Florentino Perez pokonał Enrique Riquelme stosunkiem głosów 65-35. Coraz bliżej jesteśmy piłkarskiego mundialu. Dziś o godzinie 17.10 nasze pierwsze studio mundial. Poszczególne kraje przygotowują się w meczach sparingowych właśnie do udziału w Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. I między innymi byli wicemistrzowie świata Chorwaci pokonali 2-1 Słowenię w meczu towarzyskim. Jedną z bramek dla Chorwatów strzelił Luka Modric, który przygotowuje się do występu, uwaga, na swoich 6 mistrzostwach świata. To podobnie jak Lionel Messi. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia po 9.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
5: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
6: Karol Maurycy de Talleyrand.
5: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
2: Po reklamie.
7: Urodziła się w Miechowie, wychowała się w Dąbrowie Górniczej, a od 2020 roku mieszka w Bielsku-Białej. Ta wspaniała dziewczyna, Maja, która wzbudziła tyle emocji w całym polskim narodzie, ale też na świecie. Światek tenisowy spojrzał w stronę sportu, który znowu odzyskał blask, dlatego że debiutantka weszła do finału. To chyba jednak wydarzenie sportowe przejdzie do historii świata, ale ja po prostu postanowiłam jednak uczcić to w sposób może zbyt oczywisty, natomiast z moich czasów dziecięcych jest to piosenka, która zawsze mi towarzyszy, więc Zbigniew Wodecki, Pszczółka Maja dla Państwa.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Wywiadu Wnet jest Tomasz Szatkowski, były ambasador Rzeczypospolitej przy kwaterze głównej NATO, były wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam, dziękuję za zaproszenie.
1: Co dalej z NATO? Czy sojusz znajdzie się dziś w fazie największej transformacji od zakończenia zimnej wojny? Czy może w ogóle upadnie?
2: Sojusz przeszedł już największą transformację od czasu zakończenia zimnej wojny. Ta transformacja miała miejsce po zajęciu Krymu przez Rosję. Początkowo powoli się rozpędzała, ale później nabrała pewnego rozpędu. No jej ukoronowanie było przyjęcie nowej koncepcji strategicznej w Madrycie w 2022 roku i całej rodziny planów obronnych. Mieliśmy okazję wywrzeć na tę transformację duży wpływ. To spowodowało, że NATO stało się znowu narzędziem, które może reagować na konflikty ponownie, tak? Bo NATO się w jakiś sposób rozbroiło we wcześniejszych latach. I to była ta transformacja. Dzisiaj można powiedzieć, że rzeczywiście NATO trochę w jakiś sposób, tak powiem kolokwialnie, leci na autopilocie i trochę rzeczywiście traci na znaczeniu. Znaczy nie jest to główną areną rozstrzygania spraw w dziedzinie bezpieczeństwa z różnych powodów. Także nie powiedziałbym, że największa transformacja, pewien może też nie uwiąt, bo uwiąt to jest taki proces nieodwracalny. To jest taka pewna utrata, pewien lot na autopilocie i pewna utrata znaczenia.
1: W NATO krążą informacje, że administracja prezydenta Donalda Trumpa rozważa ograniczenie części amerykańskich zdolności wojskowych udostępnianych sojuszowi. Jak poważnie należy traktować te sygnały i jakie mogą być konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy, przede wszystkim Polski?
2: Więc tak, to nie są rozważania. Ta decyzja już zapadła. Znowu, to nie jest tak, że tego wszystkiego nie można zmienić. Ale ta decyzja już zapadła i decyzja dotyczy, pamiętajmy, nie chodzi o dzisiejszą amerykańską obecność w Europie, nie chodzi o tę całą awanturę o 5000 żołnierzy. Chodzi o amerykańskie zobowiązanie, że w razie konfliktu przyślą tutaj takie i takie zdolności wojskowe. Ja nie chcę mówić dokładnie, to prasa podawała niestety dosyć dokładnie to, co było w jakiś sposób zaplanowane, a to, co dzisiaj, do jakiego poziomu zmniejsza się ten poziom zaangażowania. I teraz, jaki to wysyła sygnał i co to oznacza? Sygnał oczywiście nie jest dobry, tak? W tym sensie, że zawsze sygnał o redukcji zawsze będzie odbierany negatywnie. Może być odbierany negatywnie z pewnym niepokojem przez społeczeństwa w Europie i może być też wykorzystany przez konkurencję, czyli tych adwersarzy strategicznych do tego, żeby wskazywać, że zobaczcie, Amerykanie was opuszczają, a Amerykanów tutaj nie będzie. Ale w sensie wojskowym, moim zdaniem, to nie jest jakaś wielka katastrofa. Znaczy, w sensie oczywiście zawsze jest lepiej mieć, to jest oczywiste, więcej tych amerykańskich jednostek, więcej szczególnie zdolności, którymi często Europa nie dysponuje w takiej ilości. Spójrzmy na te ilości tankowców powietrznych, o jakich mówimy. Ciągle po redukcji tej, o której się mówi, tych amerykańskich tankowców powietrznych byłoby więcej niż ta liczba, którą Europa dysponuje, tak? Więc to oczywiście jest istotne, ale ja znam trochę, miałem wgląd na plany NATO. Zarówno te plany rozbudowy sił, jak i plany użycia tych sił. I powiem szczerze, że one są budowane z pewną taką dosyć istotną zakładką. W tym sensie, że tam można, jakby biorąc pod uwagę to, czym dysponują Europejczycy i biorąc pod uwagę nawet jeśli amerykańskie zobowiązanie nie zmieni się, już nie będzie skorygowane w górę, tak? To jest ciągle potencjał, którym przy poważnym potraktowaniu tego przez Europejczyków można zagrożenie rosyjskie odstraszyć.
1: Jak pan ocenia?
2: I obronić Europę.
1: Jak pan ocenia w tym kontekście działania polskiego rządu w zakresie budowania bezpieczeństwa Polski? Czy udało się utrzymać, czy modernizacja armii jest pana zdaniem zgodnie z założeniami, które powinniśmy przedstawić? I to, czy to wzmacnia pozycję Polski w NATO, czy to już jest nieistotne, jaką pozycję mamy?
2: To kilka pytań w tym jednym. To zacznijmy od tego bezpieczeństwa Polski. No i tak jak i wcześniej w tym wątku, w którym wcześniej omawialiśmy, zawsze wolę patrzeć na to, że szklanka, powiedzmy, gdzieś tam jest do połowy pełna, więc zacznę od tego. Dobrze, że ten rząd nawet w pewnych istotnych kwestiach kontynuuje to, co miało miejsce wcześniej. Nie ma powrotu do tej nieodpowiedzialnej polityki. Nie ma pełnego powrotu do tej nieodpowiedzialnej polityki z lat 2008-2014, tak, która skutkowała z redukcją infrastruktury wojskowej, redukcją kompletną i erozją rezerw wojskowych, również takim bardzo frywolnym podejściem do wydatków obronnych, gdzie te wydatki planowano sobie, bo tak to nakazuje ustawa, ale ich nie wykonywano, i szczególnie w tej części, która dotyczy wydatków modernizacyjnych. To nie wygląda na szczęście tak w taki kompletnie taki sam sposób dzisiaj, ale to jest, powiedziałbym, mam ciągle wrażenie, jest bardziej warunkowane wewnętrzną sytuacją polityczną, czy tym, że społeczeństwo nasze zrozumiało. 15 lat temu sprawy wojska były kompletnie trzeciorzędne. Jakby w dyskursie politycznym wszyscy jakby uważali, że albo nie ma zagrożenia, albo nawet jeśli jest, to kompletnie nie ma znaczenia, ile my mamy żołnierzy. Dzisiaj to jest już jasne, że to jest bardzo ważne. I z tego powodu duża część tych planów poprzednich jest kontynuowana. Chociaż ja powiem tak, ten przykład związany z tym ryzykiem wstrzymania rotacji amerykańskiej brygady pokazuje, że ta determinacja jest dużo mniejsza niż to miało miejsce wcześniej. Myślę tutaj na przykład o tym, że po sygnałach, jakie miały miejsce w zeszłym roku, czyli po tych zapowiedziach prezydenta Trumpa, powinny iść od razu działania, które miały jakby pozwolić nie tylko na utrzymanie, ale na zwiększenie tej obecności. Takich działań nie było. Dopiero ryzyko katastrofy wizerunkowej, która wiązałaby się z wycofaniem wojsk amerykańskich, spowodowało, że w trybie nagłym wysłano dwóch wiceministrów i nagle jakby zorientowano się, że to po prostu może być coś, co w znacznym stopniu wpłynie na wizerunek rządu. Więc determinacja jest mniejsza. Natomiast dobrze, że, tak jak mówię, patrząc na pełną stronę szklanki, że na przykład nie wycofano się z wielu bardzo ambitnych programów zbrojeniowych. Już nawet wiadomo, że każdy może mieć różną opinię, ale pewien poziom ambicji w zakresie zbrojeń pozostał.
1: Czy pana zdaniem strategia polskiego rządu, żeby wzmacniać wojsko ukraińskie w kontekście tego, co dzieje się w Polsce i dziś w południe zbierze się kapituła, na której pan prezydent Karol Nawrocki postawił punkt odebranie Orła Białego. Prezydent Władimir Zełenski poleciał właśnie do Londynu, żeby spotkać się z przywódcami Europy, czyli z prezydentem Francji, kanclerzem Niemiec i Wielkiej Brytanii, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie. Polska w tych rozmowach nie uczestniczy, rozumiem. Czy pana zdaniem strategia, że nie wiem, kilkadziesiąt milionów przekazujemy na zbrojenia Ukrainie, jest dobrą strategią w obecnej sytuacji politycznej Polski?
2: Kilkadziesiąt milionów? To myślę, że to są miliardy, które przekazaliśmy.
1: Ja mówię o obecnym sejf, czyli milionach, które mają być przekazywane. Miliardy to w sumie, tak. No ale czy ta strategia jest odpowiednia?
2: Ja myślę, że my nie mamy już dzisiaj żadnej strategii związanej ze wspieraniem Ukrainy. Tak naprawdę ta sprawa się... myśląc o strategii, myślę o tym, co konkretnie chcemy osiągnąć za nasze wsparcie. To też widać, że chyba że też rząd ma tego świadomość. Chociaż nie widzę próby jakby wyjścia z tej sytuacji. Jakby pogodzono się z pewnym brakiem sprawczości w tej kwestii. I z takim płynięciem w głównym nurcie. W zasadzie płyniemy sobie w tym głównym nurcie. Oczywiście, jakby, no bo można powiedzieć, że są dwa rodzaje potencjalnych działań w tej sprawie. Albo zwiększamy wsparcie po to, żeby znowu stać się, prawda, dzięki wsparciu jakimś istotnym graczem, ale niespecjalnie ma to jakieś szanse powodzenia, jak widać. Poza tym Ukraińcy sobie rodzą wystarczająco dobrze, żebyśmy byli jakby, żebyśmy, znaczy nie ma takiego zagrożenia, jakie miało miejsce na wiosnę 22 roku, które powodowało te bardzo odważne decyzje związane z przekazaniem ciężkiego sprzętu Ukrainie. A z drugiej strony nie ma też zysków politycznych. Więc ja to w jakiś sposób, znaczy ja w jakiś sposób rozumiem brak entuzjazmu, natomiast nie widać jakby prób, żeby powrócić do pewnej sprawczości, którą Polska miała na początku, ale stopniowo traciła. Traciła, bo my cały czas uważaliśmy, że, i to początkowa była ocena, że naszym głównym problemem jest kwestia tego, aby Kijów nie upadł, aby Ukraina nie upadła jako państwo. Tylko to zagrożenie minęło już powiedzmy gdzieś od 22 roku. Trzeba było tę strategię dostosować. I stawki stały się już inne. Stawką jest jakby nasze miejsce w regionie, nasz wpływ na sytuację. A jakby nie potrafiliśmy, ustawiliśmy się w takiej sytuacji, w której właśnie chcieliśmy zwiększać nasze bezpieczeństwo, ale niespecjalnie pozwalała nam zwiększać naszą jakby potęgę naszego wpływu. Podam to na przykładzie Rzeszowa. Był nasz pomysł, żeby nasza inicjatywa, żeby ustanowić hub logistyczny dla Ukrainy w Rzeszowie, który był tą życiodajną linią. Dbając o nasze bezpieczeństwo, spowodowaliśmy jego umiędzynarodowienie, związane także z ochroną tego hubu. Ale umiędzynarodowiając Rzeszów, podjęliśmy również pewne decyzje, które powodowały to, że straciliśmy nad tym pewną kontrolę i sprawczość. No, że ciągle potencjalny ten przysłowiowy remont jasiące mógłby się potencjalnie odbyć, ale nie wiem naprawdę, jakbyśmy to rozegrali. Można robić to wszystko bardziej subtelnie, jeśli się kontroluje i stoi na czele tego rodzaju przepływami. A my czasami zbyt łatwo oddawaliśmy sprawczość i dowodzenie, albo inaczej zbyt za mało staliśmy się, żeby nie zrozumieli, że nie jesteśmy już tym takim, prawda, juniorem, który tylko wyłącznie odbiorcą bezpieczeństwa.
1: Za miesiąc, bez mała za miesiąc, odbędzie się szczyt NATO w Stambule. Czy pana zdaniem padnie taki w ogóle punkt o tym, że akcesja Ukrainy do NATO będzie dyskutowana? Czy to już jest temat, którego w ogóle nikt nie będzie podnosił? Co się może wydarzyć? Ja wiem, że to jest wróżenie z fusów, ale jednak to wzbudza jakieś zainteresowanie, co się tam wydarzy.
2: Myślę, że nie będzie to dyskutowane. Co więcej, potencjalni zwolennicy utrzymania tych starań o otwartą drogę Ukrainy do NATO pewnie będą nawet woleli, żeby nie było to dyskutowane, w związku z dużym ryzykiem tego, że ta kwestia nie byłaby dzisiaj utrzymana. Pytanie jest jakby, jakie interesy miałby takie państwo jak Polska, żeby zabiegać o to nowe sformułowanie, już niezależnie od tego, że powiem szczerze, że nawet już na świecie w Wilnie w 2023 roku to już miało taki sens, powiedziałbym, jakiś, no ten sens był mocno przesadzony. Jest jakaś zapowiedź w 2008 roku w komunikacie z Bukaresztu. No i ten język nie jest szczęśliwy. Został trochę poprawiony później. Zostawmy to na jakiś czas, gdy będzie rzeczywiście będą warunki i gdy będziemy... My też chcieli tak naprawdę. Mhm. A dzisiaj to w ogóle nie ma sensu i rzeczywiście oszczędźmy to sobie, tak myślę.
1: To na koniec niech pan spróbuje z nami przeanalizować sytuację Polski. W jakich obszarach, gdyby to Ministerstwo Obrony Narodowej podlegało pod pana albo obóz, który pan reprezentuje, jakie obszary należałoby natychmiast wzmacniać? Które kierunki, jeśli chodzi o rozwój militarny Polski, tak w skrócie oczywiście, moglibyśmy wskazać, które należałoby wzmocnić, żeby wzmocnić bezpieczeństwo kraju?
2: Jasne. Ktokolwiek kierowałby, gdyby miał możliwość na przykład doradzania takiej osobie, to po pierwsze postarałbym się, aby Ministerstwo Obrony Narodowej stało się organizacją samodzielnie myślącą. może nie będę tego za bardzo rozwijał, bo to jest bardzo, jakby powiedziałbym, taka kwestia skomplikowana i wręcz filozoficzna. Jakby mój wniosek jest taki, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie jest organizacją myślącą i uczącą się samodzielnie. To jakby zacznijmy od tego. Dalej już idąc w większe, bardziej konkretne kwestie, o które pewnie chodzi pani redaktor, to myślę, że wskazałbym na trzy takie obszary. Pierwszy obszar to jest obszar rezerw osobowych. Dużo zrobiono w tym obszarze, szczególnie kilka lat temu. To były sprawy Wojsk Obrony Terytorialnej, to były kwestie dobrowolnej służby wojskowej, to były kwestie Legii Akademickiej. Te sprawy w jakiś sposób stoją, a wydaje mi się, że trzeba by szukać nowych możliwości. No, przykład jest taki, o którym ciągle się mówi i słyszę, że nowy dowódca operacyjny, czyli też inspektor sił powietrznych, o tym ten temat się wypowiadał. Na przykład wykorzystanie pilotów, którzy wychodzą z sił powietrznych i zarabiają pieniądze w liniach lotniczych. Wielu z nich ciągle chciałoby służyć. Powiedziałbym, jest też pewne lobby, które nie chce ich do tego dopuścić i jakby dzielić się pewnymi dodatkami czy pewnymi jakimiś bonusami, które są tak naprawdę nieważne, biorąc pod uwagę to, że my potrzebujemy po prostu pilotów. Jest kwestia rezerw osobowych, także dyskusji na przykład nad jakimś odwieszeniem powszechnego szkolenia wojskowego. Uważam, że nad tym trzeba ciągle dyskutować, to nie powinno być pewne tabu. To nie powinno być przedmiotem tabu. Jest druga sprawa, to jest obszar przemysłu zbrojeniowego. Powinniśmy mieć bardziej wspólną strategię zbrojeniową, która nie koncentruje się na interesach przemysłu. Oczywiście, znaczy powiedziałbym przemysłu w tym sensie, że przemysł powinien się rozwijać, ale nie na interesach konkretnych spółek. I ostatni obszar, który się wiąże z tym obszarem przemysłowym, to jest kwestia zwiększenia naszej zdolności do wykorzystania systemów bezzałogowych. I tu to są systemy lotnicze, ale też systemy naziemne dzisiaj odgrywają coraz większą rolę. I my musimy je... Nie musimy dzisiaj kopiować tego, co się dzieje na Ukrainie, ale musimy być zdolni do masowej produkcji i nasze wojsko już dzisiaj musi wypracowywać struktury i procedury, żeby integrować tego rodzaju systemy. A nie jestem przekonany. Jak widzę, to ciągle te struktury są takie same, jak miały miejsce, jakie funkcjonowały 20 lat temu, na przykład, nie wiem, 58 czołgów w batalionie, tak, które przyjęliśmy. To jest mocno dyskusyjne na dzisiejszym polu walki, biorąc pod uwagę to, jak funkcjonują siły pancerne. One ciągle mają swoje znaczenie, ale trzeba je w większym stopniu integrować z innymi systemami i w tym zwłaszcza z systemami bezzałogowymi.
1: To będziemy się przyglądać i będziemy się jeszcze zabiegać o opinię naszego eksperta. Bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Szatkowski, były ambasador Rzeczpospolitej przy kwaterze głównej
2: NATO. Życzę dobrego dnia.
1: Wiceminister Obrony Narodowej. Były wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. A dla państwa teraz zespół Akurat, co chce.

0: Gawęda historyczna.
1: Słuchają Państwo Radio Wnet, a to nie jest gawęda historyczna, ale połączenie z naszym wysłannikiem, korespondentem Krzysztofem Jabłonką, który tym razem zmierza na spotkanie z ojcem Leonem XIV, jest już w Barcelonie. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie, Kasiu, i witam wszystkich naszych słuchaczy. Właśnie przed chwilą walnęliśmy o płytę lotniska.
1: Matko, nie strasz, o mojej, ale aż tak?
2: Tak, bo coś zawiało od ogona, więc rzucało nas na boki, a teraz jesteśmy w sytuacji, w której tylko jedno wyjście jest czynne, rękaw, no i właśnie się wszyscy ustawiają w jeden, długi rząd, a ja mogę wykorzystać to, siedząc sobie spokojnie i Państwu opowiedzieć. No przepięknie było widać zatokę, lecieliśmy od strony morza, więc chyba ominęliśmy Pireneje. Natomiast teraz to są piękne, tylko jakieś szare te pola, a nie to płyta lotniska, niestety nic więcej widać, ale za chwilę zobaczymy Ramble i to wszystko, co jest Barceloną. No wczoraj Ojciec Święty był w Madrycie, piękne było przesłanie dotyczące sztuki, kultury, sportu i biznesu, i gospodarki, żeby umieć to wszystko łączyć. No a dzisiaj usłyszymy, zobaczymy, co będzie nam powiedziane w Barcelonie za 2 godziny, no może za 3 godziny, to mnie poprawia kolega. Będziemy gdzie?
3: Na familię, będziemy zwiedzać Sagradę Familię.
2: Tak, właśnie, mamy ostatnie biletyśmy kupili. Drogie jak, no ale trzeba z czegoś odbudować to, dobudować tą katedrę. O, właśnie ludzie wychodzą teraz przed nami. No i za chwilę moja noga stanie po raz pierwszy w życiu na ziemi, przypominam, katalońskiej.
1: I mamy to, tutaj oczekiwania wobec wizyty Ojca Świętego są ogromne. To tak, ma być impuls dla Kościoła w Hiszpanii, który ma ponownie uczestniczyć w pełni w debacie publicznej. Jakie nastawienie, czy są w samolocie z wami jeszcze pielgrzymi, czy to raczej wycieczka turystyczna albo biznesowa?
2: Chyba wraca wielu Hiszpanów i Katalończyków, bo słyszę różne właśnie głównie ich mowę. No i nasi jakoś natchnienia religijnego to tu nie widać w okolicy. Ale po drodze spotkaliśmy jakąś panią, ale ona twierdzi, że jedzie do Rzymu. Więc ja mówię, przecież papież jest w Hiszpanii. No właśnie dlatego lecę do Rzymu. No i odpowiedziałem jej przysłowiem, no być w Rzymie i papieża nie widzieć. Po co lecieć do Rzymu, jak tam nie ma papieża? No więc my lecimy tam, gdzie on jest. Teraz już wszyscy rzędem mamy jedno wyjście przez rękaw, ale od razu na lotnisko. No wsiadaliśmy raczej staromodnym sposobem, czyli po takim wielkim trapie. Chcę usłyszeć mowę katalońską, to ci powiem tak i słuchaczom naszym, bo ciekawi mnie. A tu się bardzo przestrzega tego, że Katalonia nie jest Hiszpanią. Tak jak Warszawa nie była najładniejszym miastem Rosji, tak Barcelona nie jest najładniejszym miastem Hiszpanii.
1: I to papież swoją wizytę, którą rozpoczął, to pierwsza wizyta od 15 lat papieża w Hiszpanii, Katalonii, jakiekolwiek. Tak. Jakie ty masz oczekiwania wobec spotkania z Ojcem Świętym?
2: No przede wszystkim po raz pierwszy go zobaczyć, chociaż nie, jako przecież jeszcze widziałem go, jak w Rzymie była kanonizacja biskupa ormiańskiego Malojana. Czekaj, momencik, ja muszę wypuścić moich współtowarzyszy, żeby oni mogli wydobyć rzeczy. A teraz spodziewam się przede wszystkim orędzia do Europy, żeby wytłumaczyć Europejczykom, na czym polega ich chrześcijańskie dziedzictwo i że warto go pilnować, bo inaczej, no to na szczęście tutaj zahamował się ten trend odchodzenia, czy też lekceważenia Kościoła. Oczywiście są grupy bardzo przeciwne, ale one są już coraz mniejsze. Większość ludzi stabilizuje się i uważa, że no co jak co, może wierzący nie za bardzo są, ale kultury trzeba bronić, bo ona jest życiodajna. I, no a kultura wynika z wiary. Kultura to jest wiara obudowana Sagrada Familia. No to jest wiara w kamieniu. I do tego jedziemy i temu się chcemy pokłonić. No i za 2 dni będzie odsłonięcie z najwspanialszej rzeczy, czyli kryształowego krzyża na szczycie Sagrady Familii. Nie wiem, Kasiu, czy wiesz, skąd wziął Gaudi pomysł na taką szczególną, właściwie wieżę z wiszącego różańca, z odwrócony, tak jak różaniec wisi z krzyżem na końcu, to jak to się, że tak powiem, odbije lustrzanie, no to masz go wiszącego do nieba. O. Mhm. I dlatego wszyscy mówią, że ona jest niezwykle lekka, że wydaje się, jakby frunęła ku niebu, i to jest właśnie najpiękniejsza definicja sztuki. Sztuka ma być iluzją piękną, iluzją wieczności, przepowiadać nam tę wieczność. I w kontakcie ze sztuką powinniśmy się nauczyć duchowo latać. No i właśnie po to lecę.
1: No dobrze, to Krzysztofie, to spokojnie, żebyś mógł wyjść z tego jedynego rękawa, który...
2: No teraz który... koniec wychodzi, więc ja mam trochę spokoju, musisz... bo się obudził koniec, wiesz, była przerwa, już myślałem, że moi znajomi, wiesz, ale się koniec obudził, że go tam nie wypuścił, teraz idzie ten koniec.
1: Tak, zawsze jest ta gra w samolotach, w autobusach i pociągach, kto pierwszy i z której strony wysiadać.
2: Otóż to, więc bardzo... my pierwsi wsiedli, to ostatni wysiądziemy.
1: Bardzo się cieszę, że będziesz... nam towarzyszył.
2: Jestem do waszej dyspozycji. Tak.
1: Będą państwo...
2: I cokolwiek dobrego usłyszę. Tu mamy przyjaciela, już go zawiadomiłem, że wylądowaliśmy, i on ma syna, który jest w obsłudze dziennikarskiej, więc przez niego, a on pięknie po polsku mówi, ten nasz kataloński przyjaciel. Ja go zresztą będę starał się do Radia Wnet zaprosić, żeby dopowiedział to, czego ja nie zrozumiem i nie będę wiedział. I dzięki temu mamy zapewniony na jakiś dostęp do materiałów dziennikarskich.
1: No to będziemy z utęsknieniem czekać na twoje relacje i twoje opowieści z Katalonii, a teraz biegnij sobie na śniadanie i opowiedz nam w następnym wejściu.
2: Do hotelu mam już wykupione wszystko. To tak zorganizowanej trzyosobowej wycieczki ja w życiu nie miałem. Mój przyjaciel jest niezastąpiony. Śmiga po tym internecie i wszystko wszędzie pozamawiał.
1: Pełna
2: organizacja. Została nam jeszcze, tak. No już muszę kończyć, bo właśnie wyciągamy nasze bagaże.
1: Wszystkiego dobrego. Krzysztof Jabłonka, który właśnie wylądował w Barcelonie, żeby spotkać Leona 14. My będziemy państwu na bieżąco relacjonować, co się dzieje w trakcie tej wizyty.
2: Tak. Radio Wnet ma swego wysłannika.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego, Krzysztof. A teraz dla państwa utwór muzyczny, jak to czasami w Radiu Wnet mówimy. No dobrze, to jest moja słabość od jakiegoś czasu. Vito Bambino Etna.

0: Reklama.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
0: Po reklamie.
5: Gościem poranka Wnet, 45 minut po godzinie 8 jest Paweł Rakowski, autor książki Nowy Bliski Wschód. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry, witam państwa.
5: Izraelskie ataki na Iran po irańskim ostrzale, eksplozje w Jerozolimie. Takie informacje pojawiają się właśnie sprzed kilkudziesięciu minut. Tymczasem nocny atak Izraela na cele wojskowe w Iranie oznacza wejście konfliktu izraelsko-irańskiego w nową, groźniejszą fazę.
6: No cóż, to już jest taki harmider, że ciężko tutaj cokolwiek logicznie jakoś rozumować. Przede wszystkim tak, no mamy odcinek najważniejszy, czyli to jest Liban, tak? No bo wszystko teraz o Liban chodzi. Donald Trump wczoraj co 15 minut co innego tweetował, co innego oznajmiał, zapewniał, co innego tutaj ogłaszał. Generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że wczoraj Izrael zbombardował bardzo symbolicznie Dahiye, czyli szyickie przedmieścia Bejrutu, wedle umowy, która już była tak właściwie taka niepisana od kilku tygodni, mianowicie to, że jeżeli Izrael zaatakuje tą część miasta, w ogóle jeżeli dotknie Bejrut, to Iran osobiście odpowiada. To jest kwestia tak jakby ustawienia nowego poziomu odstraszania i nowych relacji regionalnych. Izrael zaatakował południowe przedmieścia Bejrutu, to Iran zaatakował Izrael, a jak Izrael został zaatakowany, to zaatakował Iran z tego względu, że Izrael nie może pozwolić na to, żeby dostawać tutaj tak zwane, powiedzmy to, jakieś klapsy i nie odpowiadać, no bo to jest Bliski Wschód, tu trzeba zawsze odpowiadać. Tak więc po izraelskiej odpowiedzi, która najprawdopodobniej też była dość mocno symboliczna, to znaczy zakłady petrochemiczne w zachodnim Iranie zostały tam trafione bardzo wizualnie, kopuły płoną i w ogóle tak jakby to fajnie tyle wizyjnie wygląda. Natomiast nie ma żadnych doniesień odnośnie jakichś poważnych strat. No i też Iran tak właściwie odpowiedział kolejną serią 8 rakiet na Izrael i co więcej, do tego dołączyli się rebelianci Huti z Jemenu i patrzymy i czekamy, to znaczy tak to mniej więcej wygląda w ostatnich godzinach, w ostatnich chwilach. Donald Trump chyba się jeszcze nie obudził, natomiast ja tutaj zacytuję irańskie media, które już kilka dni temu powiedziały, że w tej wojnie to już nie ma co w ogóle szukać jakiejkolwiek informacji od amerykańskiego prezydenta. No po prostu wychodzi dość mocno niewiarygodnie z tego względu, że przynajmniej jak ja usiłowałem pójść spać, to jeszcze Donald Trump zapewniał, że wszystko będzie w porządku. No generalnie dalej jest w porządku. Natomiast emocje my dalej mamy, a przypominam, że Iran ma taką bardzo poważną kartę w swoim repertuarze, mianowicie niedługo rozpoczyna się mistrzostwo świata w piłce nożnej. Oczywiście reprezentacja Iranu też tam bierze udział, już tam poleciała, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że jakiekolwiek sensacje tego typu odwrócą uwagę opinii publicznej, światowej od wydarzeń na boiskach piłkarskich, a do tej poważniejszej gry, no bo tak to trzeba nazwać, tak, no to jest... To jest wojna, polityka, szachy 7D, szachy 8D i tak właściwie bajzel też.
5: Ja to już, szczerze mówiąc, staram się śledzić to na bieżąco, ale straciłam kompletnie orientację, bo jakbyśmy mogli dla mnie i dla słuchaczy uporządkować trochę tę sytuację w tym regionie, to...
6: Znaczy, na czym stoimy, tak? No tak. Bo to jest sprawa podstawowa. Dobrze. To my mamy taką sytuację. Iran są dwa razy zaatakowany w trakcie rozmów z Amerykanami. Trzeci raz nie da się tutaj zrobić, tutaj wystrzyknąć na dudkę. To jest ich tak jakby podejście. I oni do tego mają prawo, no bo doświadczenie mają swoje. Są tematy sporne pomiędzy Amerykanami i Irańczykami, mianowicie kwestia Cieśniny Ormuz i kwestia projektu oraz też tego, co z tego projektu atomowego zostało, czyli około 400 kg wzbogaconego uranu, tam do 60%. To są tematy amerykańsko-irańskie, które oczywiście jeszcze do tego trzeba dodać kwestie zamrożonych pieniędzy, około 24 miliardów dolarów. To są generalnie, ale to są tematy gdzieś tam do jakiegoś uzgodnienia, chociaż skala tych tematów naprawdę jest dość mocno skomplikowana. Z tym, że Irańczycy mają jeszcze do tej całej listy swoich żądań, które Amerykanie przyjęli do negocjacji, to, że ta wojna zostanie tak właściwie wygaszona na wszystkich frontach. Wszystkie fronty uwzględniając też Liban. Mianowicie chodzi o to, że Benjamin Netanyahu chce oddzielić wojnę irańską od libańskiej. To znaczy to, że nie chciałby doprowadzić takiej sytuacji, w której to Hezbollah tak właściwie zakończy wojnę z Izraelem na dyrektywy irańskie pod zgodą amerykańską. Wtedy to by oznaczało to, że że Izrael tak właściwie niewiele znaczy, że akurat nic nie znaczy. I nawet, i żeby jeszcze było bardziej skomplikowanie, kilka dni temu w Waszyngtonie władze libańskie ustaliły z izraelskimi pewien proces, powiedzmy to może deeskalacyjny. Ten proces deeskalacyjny został od razu odrzucony przez Hezbollah i przez Iran. Czyli generalnie nic się nie zmienia, chociaż się coś zmienia. Tak, to jest najlepsze. Natomiast chodzi o to, że teraz Donald Trump uspokaja i mówi, że będzie deal, tak? Że będzie deal, że już spokojnie, że będzie deal w poniedziałek, wtorek, środę być może, tak? A tylko, że chodzi o to, że Irańczycy traktują sprawę priorytetowo, jeśli chodzi o kwestię Libanu przede wszystkim, tak? To jest dla nich priorytet, no bo oni wychodzą z założenia, że oni mogą poczekać jeszcze kilka tygodni. Niewiele im to się zmieni, natomiast to Trump musi wykazać swoją wiarygodność, to, że do tej swojego pupila Benjamina Netanyahu będzie jakoś pilnował i że on to ma tak właściwie zorganizować. No i też to, że jeżeli Iranowi uda się obronić Hezbollah, to nie chodzi o Liban, tylko o Hezbollah, no to wtedy tak właściwie mamy sytuację taką, że Irańczycy wychodzą jako najpoważniejsza siła regionalna na Bliskim Wschodzie, ale też nie tylko, no bo to świat islamu, więc trzeba też patrzeć w tej kategorii. No i wychodzi na to, że z tej wojny irańsko-amerykańskiej to Arabowie, którzy płacą ciężkie miliardy dolarów, dostają rakietami z Iranu, bo są sojusznikami amerykańskimi. Natomiast Iran broni swoich sojuszników, tak, no bo Hezbollah jest ich tworem, ale jest ich sojusznikiem, więc oni będą tak właściwie tutaj pokazywali to, że potencjalnie to z Iranem warto trzymać, no bo że jest i wiarygodny, i silny, no i też to, że powiedzmy to moralne. Czy ja wiem, że moralność w polityce nie ma żadnego znaczenia, ale to naprawdę robi bardzo duże wrażenie, tym bardziej, że wiele krajów na Bliskim Wschodzie i nie tylko zastanawia się teraz, czy optyka proamerykańska jest dla nich opłacalna, przynajmniej w tej sferze, która ona była do tej pory. No i Iran tak właściwie sygnalizuje, że jak on przetrwa, tak jak się wojna zakończy, no to jest bardzo ciekawą alternatywą do jakiegoś nowego balansu regionalnego, jeśli chodzi o Zatokę Perską, jeśli chodzi o Bliski Wschód, plus też jest sprawy globalne, no bo to też trzeba wziąć pod uwagę to, że Chiny, prawda, Rosja, Indie, wszystko, prawda, tutaj mamy wokół i to już tak właściwie odmienia sytuację całkowicie.
5: To jakim poparciem cieszy się teraz Benjamin Netanyahu? Czy są jakieś informacje, które przenikają do opinii publicznej, czy Izrael popiera własnego przywódcę, czy już jednak wszyscy chcieliby skończyć ten konflikt?
6: To znaczy, no ja powiem tak, niezależnie kto będzie rządził, to będzie gorzej niż Benjamin Netanyahu. To już można powiedzieć. Z tego względu, że po pierwsze, no niedługo będziemy obchodzili 30 lat, jak Benjamin Netanyahu jest u steru władzy. Oczywiście on miał przerwy pewnego, miał tam przerwy. Natomiast chodzi o to, że 30 lat żyjemy z tym człowiekiem, świat żyje z tym człowiekiem. Więc to już jest dużo. No, to ostatnio było takie doniesienie, że Trump już nie dzwoni do Benjamina Netanyahu, tylko do żony Benjamina Netanyahu, Sary Netanyahu, no bo Benjamin Netanyahu staje przed nią na baczność, on się panicznie boi, tak więc to jest taka instancja, powiedzmy, to troszeczkę wyższa. Natomiast chodzi o to, że Benjamin Netanyahu po pierwsze trzyma gorszych od siebie tak jakby w garści, to znaczy pamiętajmy o tym, że są takie ancymony jak Ben-Gwir i Smotrich, to są bardzo niebezpieczni ludzie, szczególnie Smotrich, i to są środowiska radykalne, kilkaset tysięcy ludzi uzbrojonych, którzy są tak właściwie tam atakują Palestyńczyków codziennie, no i Benjamin Netanyahu oczywiście im na dużo zezwala, ale im nie zezwala na wszystko. To jest jedna rzecz. Więc ostatnie badania sondażowe, to nie jest żadna tajemnica, wskazują na to, że Benjamin Netanyahu oczywiście to jest numer jeden lub chwilowo mu spada, to znaczy 40% lub 38%, to w zależności od tutaj ten, ale system izraelski jest troszeczkę inny, to znaczy wyborcy nie głosują na Benjamina Netanyahu, on już na portretach wisi niepodpisany w ogóle. Bo nie trzeba podpisywać, kim on jest, tak? Tylko chodzi o to, że system koalicyjny, to znaczy rozproszony elektorat głosuje na swoje partie, a później te partie tworzą koalicję. Więc Benjamina Netanyahu interesuje to, czy będzie miał 61 głosów, czy 61 mandatów w Knesecie. To jest dla niego istotne, tak? Tak więc Benjamin Netanyahu tak właściwie może wygrać te wybory, czy może się utrzymać przy władzy, ale też nie musi. To wszystko jest naprawdę bardzo, tak jakby rozgrywka bardzo płynna. A oczywiście teraz są spekulacje odnośnie tego, że jeżeli Benjamin Netanyahu przegra wybory, czy nie utrzyma się przy władzy, to szybko przy pierwszym samolotem ucieknie ze Stanów Zjednoczonych wraz z żoną. To już jest taka, chyba będzie jakaś taka tradycja. Więc to by było już pewnie koniec pewnej epoki. Natomiast czy kto by przyszedł za Benjamina Netanyahu, czy by było lepiej? Nie byłoby lepiej. Ja już tutaj wspomniałem odnośnie tego, że elektorat części koalicjantów obecnych jest bardzo radykalny i potencjalna inna władza po prostu by ich nie kontrolowała, ich nie trzymała. A druga rzecz taka, że chodzi o to, że niezależnie co uważamy o Netanyahu, to on pewne rzeczy potrafi robić. Natomiast Naftali Bennett, czyli jego tak jakby konkurent, największy adwersarz, to jest człowiek, który był kilka razy ograny przez Netanyahu, jest po prostu słaby, tak? No, przez te 30 lat po prostu nikt nie miał szans wyrosnąć na jakąś taką alternatywę, nie wiem, zdobyć jakąś wiedzę, umiejętność, tak? Więc oczywiście tak właściwie duża część tutaj opinii publicznej zwraca uwagę też na to, że czy przynajmniej na świecie i w świecie arabskim, to, że jeżeli Benjamin Netanyahu odejdzie, no to będą tak jakby nowe otwarcie. Ale ja tutaj uprzedzam to, że po prostu będzie tak jakby referat chruszczowa, to znaczy wszystkie winy pójdą na Netanyahu, prawda, będzie jakaś jedna wielka debilizacja, ale się nic nie zmieni, bo się nic zmienić nie może, tak. To jest tak jakby pewnego rodzaju fatum, a pewne wykonania po prostu będą jeszcze gorsze. Więc tak to jest, no, trzeba żyć z tym Benjaminem Netanyahu. Natomiast co też jest moim zdaniem niezwykle ważne, to że po prostu w izraelskim społeczeństwie nie ma żadnego przyzwolenia na państwo palestyńskie, czyli lider lewicy, tak, Yair Lapid, nic nie mówi odnośnie jakiegokolwiek państwa palestyńskiego, tak, więc to zawsze był taki element polaryzacyjny, który zniknął. Ideologia też zniknęła, po prostu chodzi o jednego człowieka, tak.
5: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku Radia Wnet. Paweł Rakowski, autor książki Nowy Bliski Wschód, był gościem poranka. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za tę analizę.
6: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia. Żegnam się z Państwem prawie 58 minut po godzinie 8. Dziękuję całej ekipie Radia Wnet. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Katarzyna Adamiak.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach. Prawica domaga się dymisji wiceministra nauki za słowa o ukraińskiej powstańczej armii. Patryk Jaki zapowiada specjalną komisję. Nowe informacje o tzw. aferze podkarpackiej.
1: Wiadomości wnet.
0: Kancelaria Prezydenta i opozycyjny PiS domagają się dymisji wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Szeptyckiego. Powiedział on ostatnio w TOK FM, że upadł, cytat, to byli ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni. Za te słowa powinien zostać wyrzucony z rządu, powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki w Polsat News.
2: Ja chcę przypomnieć, że żołnierze wyklęci składali się głównie z oddziałów żołnierzy Armii Krajowej. Armia Krajowa to była najbardziej moralna armia w czasie II wojny światowej. Wydawała nawet polecenia, że będzie karała śmiercią własnych żołnierzy, jeżeli będą donosili na Żydów. Co więcej, UPA zamordowała więcej Polaków niż Niemców i Sowietów razem wziętych. Powinien podać się do dymisji sam, a jeżeli nie, to powinien zostać wyrzucony.
0: Europoseł PiSu zapowiedział też powołanie specjalnej komisji do rozliczenia obecnie rządzących po ewentualnie wygranych wyborach.
2: Jednym z pomysłów jest to, aby powołać coś na kształt komisji weryfikacyjnej, czyli specjalnej komisji z specjalnymi uprawnieniami, bo ona się sprawdziła, tylko że tamta działała na uprawnieniach administracyjnych, a ta będzie działać na uprawnieniach karnych z wyjątkowymi uprawnieniami. Między innymi po to, żeby publicznie przesłuchać tych wszystkich ludzi, którzy brali udział w zamachu na państwo i tych, którzy stawiają te śmieszne zarzuty.
0: Powiedział Patryk Jaki w Polsat News. Bracia Rysicz, ukraińscy gangsterzy, którzy w swoich agencjach towarzyskich mieli nagrywać znanych polityków i biznesmenów, byli płatnymi współpracownikami polskiego państwa. Tak wynika z dziennikarskiego śledztwa portalu Onet i Goniec. W zamian za współpracę ukraińscy sutenerzy mieli uzyskać pełną swobodę do działalności kryminalnej. Ponadto policja miała regularnie płacić im za przynoszone informacje. Dzisiaj przed południem odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Ma ona wydać opinię w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Następnie decyzję podejmie prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że order zostanie odebrany, mówił w Radiu Wnet publicysta Karol Gac z tygodnika Do Rzeczy.
3: Myślę, że prezydent Karol Nawrocki tak mocno by nie wystąpił jednoznacznie z wnioskiem o odebranie Orła Białego, gdyby być może nie był pewny decyzji kapituły. Wątpię, że tutaj ta decyzja była inna. Tutaj jeszcze kwestia kontrasygnaty premiera. Wydaje mi się, że ona też będzie, mimo wszystko, bo takie, a nie inne są nastroje społeczne i Donaldowi Tuskowi trudno mogłoby być wytłumaczyć pójście w poprzek tych nastrojów społecznych.
0: Order Orła Białego to najstarszy i najważniejszy order państwowy. Odebrano go tylko raz w historii. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek kontynuuje spotkania z wyborcami pod hasłem Przebudzenie. Wczoraj był w Nowym Targu, gdzie krytykował rząd między innymi za zadłużanie Polski i spolegliwą politykę wobec Unii Europejskiej. Czarnek zapowiedział, że jeżeli zostanie premierem, to zwiększy wydatki na naukę do 3% PKB.
4: Przy tym dziadostwie i nędzy w nauce my ogłaszamy raz jeszcze, podnosimy w krótkim czasie, w ciągu kilku lat, wydatki na naukę z 1%, dzisiaj najmniejszy stopień wydatkowania pieniędzy na naukę w stosunku do PKB, my podnosimy trzykrotnie te środki. Zwiększymy trzykrotnie środki na naukę do 3% PKB w ciągu tylko kilku lat, po to, żeby Akademia Nauk Stosowanych także tutaj, w Nowym Targu, miała pieniądze na badania i kształcenie młodych ludzi w zawodach przyszłości.
0: Przemysław Czarnek był pytany, czy Prawo i Sprawiedliwość ma odpowiednie kadry, żeby przejąć władzę w Polsce.
5: Pan profesor ma jakiś zespół ludzi młodych, 10 pistoletów, które będą również przekazywać, które będą mówić o tym wszędzie.
4: Ja nie mam 10 pistoletów, jak Tusk, bo to są tylko pistoleciki. Ja mam, proszę pana, 1500 karabinów. I to takich naprawdę automatycznych.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie, Krakowie i Lublinie przeważnie słonecznie i do 24 stopni, we Wrocławiu pełne słońce i do 25, a w Białymstoku do 21 i prawdopodobne przelotne opady deszczu.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: Wiadomości sportowe.
7: Dzień dobry, Grzegorz Miko. Maja Chwalińska przegrała finał turnieju Roland Garros z Mirą Andrejewą 3-6, 2-6, ale Polka zachwyciła świat całym swoim turniejem, zaczynając od kwalifikacji. Łącznie z finałem zagrała w 10 meczach, 9 z nich wygrała. Spędziła na korcie dwa razy więcej czasu niż jej finałowa rywalka, co też było widać w rywalizacji, ale Maja Chwalińska naprawdę jest na ustach całego sportowego świata. Zanotowała ogromny skok w rankingu WTA, przesuwając się aż o 93 miejsca ze 114 pozycji na 21. Mimo porażki we Francji, numerem jeden pozostaje Aryna Sabalenka. Dwa jest drugą zawodniczką świata, wciąż jest Jelena Rybakina, a trzecią Iga Świątek, którą maturka z Paryża Mira Andrzejewa awansowała na 6. pozycję. W niedzielę Maja Chwalińska miała czas na m.in. wystąpienia w telewizjach sportowych, a także na konferencji prasowej, na której powiedziała, posłuchajmy.
8: Cieszę się, że mogłam się wyspać dzisiaj. Więc to był taki jedyna zmiana, bo zazwyczaj gram te pierwsze mecze, więc wtedy budziłam się dość wcześnie, a dzisiaj miałam jednak czas, żeby taki mieć powolny poranek, co bardzo lubię i doceniam, więc to w sumie była jedyna zmiana. Nie wiem, szczerze mówiąc, co by mnie miało stresować, no mówię, co myślę, także jest okej. Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze. Troszkę dociera, to nie jest tak, no nie da się od tego odciąć w 100%, ale myślę, że to też jest kwestia wyborów. No co, usunę sobie aplikację, nie wchodzę i tyle, no nie czytam. Więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama siebie.
7: I to powiedziała Maja Chwalińska. Tymczasem Aleksander Zwieriew zwyciężył w finale męskiego turnieju Roland Garrosa. Niemiec w finale wygrał z Fabio Cobbolinim po 5-setowym boju. Pierwszego seta zwyciężył 6-1. Włoch odpowiedział w drugim 6-4, ale trzy kolejne padły łupem już Aleksandra Saszy Zwieriewa, w tym ten decydujący 6-1. To największy sukces w karierze Niemca rosyjskiego pochodzenia. Po trzech przegranych finałach wreszcie doczekał się zwycięstwa, a na taki triumf Niemcy czekali

0: specjalny defibrylator w sercu, dzięki któremu mógł kontynuować karierę. Nie mógł tego robić we Włoszech, gdyż tam zabraniają przepisy. 5 lat temu przeniósł się z Interu do Brentford w Anglii, a następnie występował m.in. w Manchesterze United. Ostatnio był zawodnikiem Wolfsburga, czy też jest zawodnikiem Wolfsburga. Dalsza kariera stanęła pod ogromnym znakiem zapytania. Reprezentacja Danii nie zakwalifikowała się na mundial. Tymczasem trwają ostatnie testy tych właśnie, którzy na tym mundialu zagrają. Kolumbia zwyciężyła Jordanię 2-0, a Chorwacja wygrała 2-1 ze Słowenią. Gola między innymi strzelił Luka Modric, który wciąż dowodzi byłym mistrzom świata właśnie w roli kapitana, cały czas nie patrząc na wiek. My dziś o godzinie 17.10 zapraszamy Państwa na pierwsze studio Mundial na antenie Radia Wnet, a gościem będzie były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
2: Reklama.
3: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targu w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
5: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
6: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
4: To była autopromocja.
7: Dlaczego?
8: Żebyś wiedział.
9: Żebyś wiedział.
10: A żebyś wiedział.
11: Żebyś wiedział.
12: Dzień dobry Państwu ponownie. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon, a ze mną w Southampton Tosia Bartyś. Jest godzina 8.12, tutaj 8.12 w Southampton w Wielkiej Brytanii, bo godzina 9.13 w Polsce. W tym tygodniu od poniedziałku do czwartku ja będę się właśnie z Southampton z Państwem witała, bo to tu właśnie ekipa Radia Wnet przez najbliższe parę dni będzie. Już zresztą jest od wczoraj cały dzień. Wczoraj w Southampton spędziłyśmy, przyjechałyśmy tutaj, już Państwo to zapewne wiedzą, w związku ze sprawą Henry'ego Nowaka, ale jesteśmy tutaj nie tylko, żeby o tym opowiadać, o tym, jak to wydarzenie tragiczne jest tutaj przez lokalną społeczność komentowane, jakie ma przełożenie na politykę brytyjską, ale także, żeby dowiedzieć się o tym, jak wygląda życie w Southampton i przybliżyć Państwu historię tego miasta, która jest naprawdę ciekawa. A to miasto oczywiście portowe i chłodne, nadmorskie, wietrzne. Jest w tej chwili 14 stopni deszcz i niestety przez te najbliższe dni ta pogoda chyba będzie typowo angielska, ale później ma już być bardzo pięknie. Od akurat jak Radio Wnet stąd wyjedzie, to 20 parę stopni tutaj do Southampton zawita. Rozmawiamy też z Polakami, którzy w Southampton mieszkają, bo to jest bardzo duża społeczność, bardzo duża część mieszkańców Southampton.

0: 260 tysięcy mieszkańców Southampton ma, z tego nawet 12 tysięcy to Polacy, bardzo wiele sklepów polskich, bardzo często można język polski tutaj usłyszeć, więc też chcieliśmy Państwu, będąc w Southampton, przybliżyć to, jakie są te historie tych Polaków, którzy często już paręnaście nawet lat temu z kraju wyjechali, jak im się tutaj żyje, czy my myślą o powrocie do Polski, także takie rozmowy też będziemy tutaj przeprowadzały i też zresztą już takie przeprowadziłyśmy. Jest dziś 8 dzień czerwca, to może jeszcze tak powiem, że naprawdę jest to dziwne uczucie. Wcześniej chyba nie miałyśmy możliwości czegoś takiego przeżyć, że w zasadzie wyjechałyśmy za granicę jeszcze poza Unię Europejską, więc jest wiza, którą trzeba wypełnić, za którą trzeba zapłacić, jest kontrola paszportowa, a jednak w zasadzie cały czas się czujemy, jakbyśmy były w domu, bo gdzie się nie obejrzymy, to tam są Polacy i to bardzo mili i pomocni, no chociażby historia z wczoraj jechałyśmy, tutaj się komunikujemy komunikacją miejską, autobusami, tymi takimi two-deck buses, a więc można wyjść tam do góry i z wysokości oglądać ulicę Southampton, co zresztą jest ciekawym doświadczeniem i co chwilę ten autobus zahacza tam o drzewa, które się mija. No i tak już wieczorem, nie wiedząc do końca, jak mamy wrócić do swojego miejsca zamieszkania, naszą konwersację podsłuchał pan kierowca, no i mówi do nas po polsku, żebyśmy tu jechały, tam wysiadły. Także bardzo panu kierowcy dziękujemy. Może nas słucha, naprawdę nam pomógł, bo Southampton może nie jest bardzo dużym miastem, no ale prawie 300 tysięcy mieszkańców, no i boryka się z takimi problemami, jak na przykład właśnie remonty dróg, które tutaj są liczne i faktycznie ta komunikacja miejska obecnie w dziwny sposób działa. Dużo objazdów i naprawdę trudno jest się zorientować, a jest tutaj przeszkoda w postaci rzeki Ichen, która przecina Southampton na pół, no więc jest naturalną barierą między jedną a drugą częścią miasta. Wczoraj odwiedziłyśmy panią Ilonę Piwowar, która jest Polką mieszkającą w Southampton. No i porozmawiałyśmy ją, zostałyśmy bardzo miłe przez nią przyjęte. Zresztą mieszka w pięknej dzielnicy Southampton, bardzo blisko promenady. I rozmawiałyśmy z nią właśnie o tym, jak tutaj trafiłam, dlaczego w Southampton jest, czym się tutaj zajmuje, no ale też rozmawiałyśmy z nią w kontekście tych ostatnich wydarzeń, o których media nie tylko polskie, ale już zagraniczne donoszą, a więc o sprawie Henry'ego Nowaka. To ja teraz zachęcam Państwa po angielsku. Proszę może czarna herbata z mlekiem i proszę podgłośnić radio. Ja Państwa zapraszam do wysłuchania rozmowy z panią Iloną Piwowar. Jesteśmy w Southampton, nie wiem w jakiej dzielnicy, to zaraz nam nasz gość opowie, ale w bardzo pięknej dzielnicy, przespacerowałyśmy się tutaj bardzo idylicznie, jest tutaj wręcz i trafiłyśmy do domu, a tutaj proszę bardzo, Polka jest, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Jeśli chodzi o dzielnicę, to jesteśmy na Woolston. Jest to taka duża, spokojna dzielnica w Southampton, jedna z najspokojniejszych bym mogła powiedzieć.
0: Skąd się tutaj pani wzięła? Skąd pani jest i jak pani tutaj do Southampton trafiła?
1: Okej. Jest takie basicowe pytanie. Generalnie, jeżeli powiem, moja odpowiedź uważam, że będzie taka prozaiczna, z miłości, za miłością. I wydaje mi się, że dużo osób będzie mogło się jakby ustosunkować z tym, co teraz powiem. Kiedy miałam 18 lat, spotkałam mojego teraz męża, ale chłopaka. I tak rozmawialiśmy o przyszłości, co będziemy robić, gdzie te nasze drogi zmierzają. I mam taki plan, że kurczę, podoba mu się Anglia, podoba mu się ten język, ta kultura. Ja wiedziałam tylko, że chcę po prostu skończyć studia w Polsce i byłam tak naprawdę zdana na los. Tak sobie myślę, co przyniesie los, to wezmę. No i generalnie obroniłam się i dzień później już miałam z Krakowa wylot do Southampton i tak już mieszkam 10 lat tutaj.
0: Ale dlaczego Southampton? Jak państwo wybrali to miejsce? Dlaczego padł wybór właśnie na to miasto?
1: Bardzo losowo, bardzo losowo. A więc tak, mój mąż pracował ze swoim tatą w Londynie. No i on wiedział, że on chce zostać, on nie chce traktować Anglii jako kraju, który mu da jakąś tam tymczasową pracę, chciałby tutaj zapuścić korzenie. No i wysyłał swoje CV. No i akurat odzwali się do niego z miasta Southampton. No i on sobie zrobił taki research. Zobaczył, kurde, miasto portowe, my jesteśmy w Polsce, mieszkamy w górach. I pomyślał, kurczę, czemu nie, trzeba spróbować. No i tak jesteśmy. Nie była to przemyślana decyzja, było to bardzo spontaniczne.
0: Czyli pani mąż jest Polakiem.
1: Oczywiście, tak. To jest Polak, tak. Tak.
0: Czym się państwo tutaj zajmują? Pracują państwo? Co państwo tutaj robią w Southampton?
1: Okej. Pracujemy tutaj. A więc tak, ja pracuję w payrollu. Jest to taki odpowiednik polskiej kadrowej, a mój mąż jest kierowcą zawodowym.
0: 10 lat. Jak tutaj się mieszka? Czym się różni tutaj życie od życia w Krynicy Zdroju?
1: Jak się mieszka? Kurczę, no nie mogę narzekać. No tutaj jest mój dom. To jest moja taka idylla, bym powiedziała. Czy jest jakaś różnica? I różnica jest pomiędzy Anglią a Polską, no diametralna, bo nie mamy tutaj rodziny. Jesteśmy jakby tylko my i nasza oczywiście córeczka. Cała nasza rodzina jest jakby w Polsce. To jest tylko jedyna różnica. Ale to też nie jest jakoś nie coś, co nam przeszkadza na co dzień, bo przecież mamy loty, w ciągu 2,5 godziny możemy się znaleźć zawsze w Krakowie na lotnisku, no i widzimy naszą rodzinę. Także nie ma diametralnych różnic ekonomicznego punktu widzenia, no bardziej się tutaj jednak opłaca to życie.
0: Jak tutaj lokalna społeczność państwa przyjęła? Kim są sąsiedzi? To są Brytyjczycy, to są też imigranci?
1: Nie. A na naszym osiedlu mieszkają większa część, to są po prostu Brytyjczycy. No mówię większa część, nie mogę mówić za wszystkich, bo nie znam wszystkich. No ciężko znaleźć wszystkich. No jak my się tutaj wpasowaliśmy w społeczność, no bardzo dobrze bym powiedziała. Myślę, że nie mówię tylko w swoim jakby, w swojej osobie, mówię tutaj o jakiejś takiej większej gronie Polaków, którzy mieszkają w Southampton, bo jednak tutaj żyjemy, pracujemy, prowadzimy firmy, wychowujemy dzieci, także nie było ciężko się zaklimatyzować, tu nie było się ciężko jakby wbić w tą społeczność, bo choćby nawet nasze kultury, one są bardzo zbliżone, nie? Nie ma żadnych, tylko wiadomo, jest język jest inny, nasze tradycje są inne, ale jako takich większych różnic kulturalnych nie ma, także bardzo łatwo było się dopasować do tego społeczeństwa i nas też bardzo ciepło jakby przyjęli do tego społeczeństwa.
0: Czy taki kontakt, bo w Southampton jest bardzo dużo Polaków, czy jakiś taki kontakt z tą społecznością polską, czy ona się jakoś tutaj ze sobą integruje, czy każdy sobie sam?
1: Nie, integrujemy się. To nie jest tak, że zamykamy się każdy sobie. Integrujemy się i ze społecznością polską i brytyjską. Także tutaj wiem, że Polacy organizują różnego rodzaju imprezy, spotkania, grupy wsparcia, także to my jesteśmy taką malutką tutaj, może nie malutką grupą społeczną, ale mamy swoją tutaj taką mini Polskę, tak bym to ujęła.
0: Czy w ogóle jest taka myśl, albo była taka myśl, że to jest jakieś miejsce na chwilę, żeby później wrócić do Polski, czy to tak padło Southampton i tu by państwo chcieli już mieszkać całe życie?
1: O nie, definitywnie to nie jest coś na całe życie, bo Southampton nie jest moim domem, ale tak naprawdę dom jest tam, gdzie twoja rodzina, nie? I mam męża, mam tutaj córkę, okej, to jest mój dom, nazywam to domem, ale takie pełnia szczęścia to jest jednak, jak się ma tą mamę, babcię, dziadków, rodzeństwo przy sobie. Także na pewno na razie cieszymy się tym, co jest, tym, co mamy. Jesteśmy za to wdzięczni, ale w dłuższej perspektywie czasu jednak będziemy planować powrót.
0: Do Polski.
1: Do Polski.
0: Czy te ostatnie 10 lat to się jakoś zmienia tutaj życie na lepsze, na gorsze? Czy te zmiany, które są w Wielkiej Brytanii, mówiąc na przykład o Brexicie, ale nie tylko, czy one jakoś państwo je zauważają, oceniają w jakiś sposób?
1: Wow, czy się zmienia? No ciężko, żeby na przestrzeni 10 lat coś pozostało takie same, nie? Zmienia się, czy na dobre, czy na złe. To zależy. Są aspekty, w których jestem na przykład bardzo zadowolona. Są aspekty, w które zmiany, które na przykład jak Brexit, no nie bardzo, to jest duże utrudnienie. Jakby osoby zarządzające wyspami podjęły decyzje, które utrudniają pobyt ludziom jakby z krajów europejskich, co dla mnie absolutnie nie ma sensu, bo utrudnili jakby możliwość mieszkania tutaj Europejczykom, przy czym otworzyli i to dość na szeroko drzwi dla nielegalnych imigrantów. No to ale do meritum. Czy są, zmieniła się Anglia. Ciężko powiedzieć, czy na dobre, czy na złe, bo mówię, wszystko ma swoje plusy i minusy, każda zmiana, także ja nie umiem się ustosunkować jednoznacznie do tego. No, są dobre aspekty i są złe. Są dobre zmiany i są niezbyt korzystne zmiany.
2: Na jakiej zasadzie teraz państwo tutaj mieszkają po Brexicie? Jest jakaś wiza? Jak to działa?
1: Znaczy my z racji, że już my mieszkaliśmy tutaj, to było wtedy 5 lat przed Brexitem, my nie musieliśmy się starać o żadną wizę, po prostu możemy jakby dośmiertnie, przez całe nasze życie tutaj mieszkać, nie musieliśmy się starać o żadne wizy. Nie wiem, jak to teraz wygląda dla osób, które przybyły tutaj po Brexicie, bo nie siedzę w tym, tak to powiem, nie muszę. Także my tutaj mamy status osiedleńca, także takie przedobywatelstwo, tak to się jakby nazywa.
2: Tak, wspomniała Pani o tej nielegalnej migracji. Mhm. Czy jej skutki są tutaj w Southampton widoczne?
1: Są. Czy na ulicach, czy jeżeli mówimy już w takim fizycznym, no to widać tych ludzi. Ich się nie da ukryć. Widać, jak śpią w namiotach. Widać też, jeżeli, nie wiem, ja nie poruszam się po 20 godzinie, nie chodzę raczej, jeżeli tylko to poruszam się autem. No i widać, że to jest jakby już ulice nie tętnią tak życiem, jak było to na przykład powiedzmy 7 lat temu. Raczej jest w ludziach taki strach, jest coś takiego zakorzenionego, że to już nie jest ta sama Anglia. I pod takim aspektem fizycznym tak widać tych ludzi, czy ekonomicznym, no wydaje mi się, że bo jednak taki podatnik, jak ja, który chodzę do pracy, odprowadzam podatki, no jakby też ułożę na ich hotele czy wyżywienie. Także tak.
2: A Brytyjczycy, Pani znajomi, którzy są tutaj Brytyjczykami, co mówią na temat tych migrantów, czy w ogóle jakie mają na ten temat spojrzenie?
1: Myślę, że to jest i dla nich bardzo wrażliwy temat. Oni się nie wypowiadają. Bardzo starają się nie wypowiedzieć, bo to się wiąże też z tym, że oni starają się być bardzo poprawni politycznie. Także oni omijają ten temat. Mówią, no jest jak jest, będzie lepiej, ale naprawdę nie wchodzą w detale, no bo to jest niestety, to jest trochę zatracili tożsamość narodową i trochę zbytnio zasłaniają się poprawnością polityczną. Także jeżeli nawet próbuję podnieść taki temat, no nie dostaję dużo informacji, nie dostaję dużo opinii, raczej jest to taki zamknięta furtka, o tym się nie dyskutuje, taki trochę temat tabu, bym powiedziała, bo to im przypomina w jakiś sposób o ich porażce.
2: Wspomniała Pani, że po 20 Pani raczej nie porusza się na piechotę, bo się na tyle bezpiecznie nie czuje. Czy to jest jakaś Pani odosobniona wizja czy odczucie, czy wśród osób, Pani znajomych, koleżanek na przykład, czy one też mają podobne, nie wiem, przemyślenia, czy też w podobny sposób się zachowują, że faktycznie wieczorami gdzieś tam się nie zapuszczają do centrum miasta?
1: Nie, z wszystkimi moimi koleżankami, znajomymi, osobami z pracy, z którym rozmawiam i mówię o grupie kobiet, generalnie każda ma to zdanie, że nie wychodzi ze względów na bezpieczeństwo. Czy swoje, czy swojego dziecka też jakby nie wypuszcza, nie? Że raczej woli odwieźć od drzwi do drzwi i robić za przysłowiowego szofera, niż po prostu pozwolić córce wyjść sobie swobodnie. No trochę czasy się tutaj zmieniły, nie? Ale wydaje mi się troszkę jak wszędzie, nie? Że ta skala niebezpieczeństwa, ta skala takich bardzo podłych zachowań wobec kobiet się pogłębia. Dlatego stąd jest taki strach. To nie jest po prostu moja osobowość, że po 20 nie wychodzę, tylko po prostu moje zachowanie warunkuje strach o po prostu swoje bezpieczeństwo, nie?
2: No to jeszcze musimy zapytać, bo poniekąd jest to jakiś punkt zapalny, dlaczego w ogóle Radio Wnet się tutaj znalazło, o sprawę Henry'ego Nowaka. Czy to była sprawa, o której tu w grudniu się mówiło, bo teraz ten szum medialny jest ogromny, ale to w związku z wyrokiem, jest teraz czerwiec, do tej tragicznej sytuacji doszło w grudniu, czy wtedy tutaj media na ten temat coś mówiły?
1: Tak. Ja akurat jestem kadrową dla dużej gazety i z artykułami mam na co dzień, no na co dzień się spotykam, nie? I jakby zawsze gazety, od grudnia, od tego momentu, kiedy ta tragedia się wydarzyła, cały czas się rozpisywali, ale nie aż na taką skalę. Wydaje mi się, że takim zapalnikiem było to zbliżający się proces, nie? Jeżeli miałabym się odnieść tutaj do sytuacji, czy ludzie rozmawiali wtedy, czy teraz bardziej, kurczę, ludzie zawsze rozmawiali. Nie, teraz to się pogłębiło i teraz bardziej rzuca się to w oczy, ale jeżeli miałabym się odnieść w ogóle do całej tej sytuacji, to nie jest nawet sytuacja, bo to jest ciężko powiedzieć sytuacja, to jest tragedia, to wydaje mi się, że nic lepiej nie dopiszę, nie dopowiem, niż to, co tata Henry, świętej pamięci Henry'ego powiedział, wygłosił w swoim statementie. I teraz takie podpinanie się i dokładanie ideologii różnych polityków, czy różnych ludzi, no moim zdaniem jest nie na miejscu. Ja to widzę tak, że dla rodziny Henry'ego jest to olbrzymia tragedia. Dla społeczeństwa, ja pierdniczę, olbrzymia strata, stracić tak młodego, utalentowanego, młodego mężczyznę. No a dla kraju, dla Wielkiej Brytanii, no jest to porażka, nie? Bo jeżeli popatrzymy to na to z tej perspektywy, jak powiedzmy, w jedną noc milion osób, które wstaje rano do pracy, może od tak stracić zaufanie, poczucie bezpieczeństwa do kraju. No proszę powiedzcie, jak to się robi. Jak trzeba niekompetentnym być, żeby doprowadzić do tego, żeby polityka imigracyjna doprowadziła do tego, że na ulicach Wielkiej Brytanii umiera zadźgany chłopak na oczach policjantów. No coś tutaj poszło nie tak, coś tutaj jest nie tak. No ja mam nadzieję, że ta cała tragedia, to całe wydarzenie z Henrym Nowakiem, że to będzie taki espresso shot dla polityków i taki punkt zwrotny, kiedy będą myśleli, kurczę, no musimy Brytyjczyków, musimy swoich postawić na pierwszym miejscu. Pomimo, no nie może być tak, że facet idzie z 20-centymetrowym nożem, nie? Bo odwróćmy sobie sytuację. Jeżeli ja miałabym przez ramię przepasiony nóż 21-centymetrowy, gwarantuję wam, że nie uszłabym 300 metrów, a policja już by mnie łapała. Ale ze względu, że mam inny kolor, oni od razu takie przypuszczają, okej, to pewnie ze względów religijnych czy coś. No boją się jakby dotykać, bo to jest taka jakby troszeczkę zasłona dymna. Boją się używać też takich słów jak rasizm, nie? Zatracamy, boją się powiedzieć wprost, zatracamy tożsamość narodową. Pozwalamy zapominać ludziom, którzy tutaj przybyli do naszego kraju, że my jesteśmy gospodarzami, a oni są tylko gośćmi. Boją się bardzo takich słów. To ja się, jeżeli miałabym się tylko odnieść do tego, to powiem, że to jest olbrzymia porażka dla tego kraju. Co się stało? Wiadomo, że za to jest odpowiedzialny morderca, czyli Digła, no ale państwo brytyjskie też ponosi odpowiedzialność, nie?
2: Myśli pani, że to w sposób znaczący wpłynie na politykę brytyjską? To już wpływa na politykę brytyjską. Tak sama pani powiedziała, że wielu polityków na tej sytuacji sobie teraz tworzy no, ideologię swojej partii, czy podpiera swoje różne tezy, które stawia. Natomiast czy to faktycznie jest na tyle, bo no my obserwujemy to z jakiejś pewnej odległości, tak? Pani jest tutaj na miejscu. Czy to faktycznie tak wzburzyło, powiedziała pani, milion osób budzi się i traci zaufanie do państwa, w którym żyje, że to może faktycznie zmienić tą politykę migracyjną w Wielkiej Brytanii?
1: Łudzę się, że tak. Mam nadzieję, że to tylko dotknie, że zaostrzenie tej polityki imigracyjnej dotknie najbardziej te osoby, które powinno dotknąć. Czyli mówię tutaj napływający nielegalnie imigranci, czy osoby, które no troszeczkę balansują na prawie. Także mam nadzieję, że tak. No łudzę się, że tak. Jestem osobą nastawioną pozytywnie, dlatego wydaje mi się, że społeczeństwo też nie pozwoli, żeby ta śmierć poszła na marne. Powiedzmy, no brzydko to zabrzmi, ale mam nadzieję, że ta ofiara, którą jakby złożył Henry, co jest absolutnie źle powiedziane, nie pójdzie na marne i my jako społeczeństwo będziemy o tym walczyć, żeby to nie ucichło. Żeby to nie ucichło i żeby były wprowadzone realne zmiany. To na pewno.
2: To może, żeby jakimś pozytywnym wątkiem zakończyć naszą rozmowę. Co by takiego jest tutaj w Southampton? Dlaczego pani się tutaj tak mimo wszystko, mimo wielu rzeczy, o których pani powiedziała, dobrze czuje? Dlaczego tutaj ma pani ten swój dom i w nim trwa?
1: Okej. To może trochę być, że... Ktoś może posądzić, że jestem hipokrytką, nie? No bo mówię, że Wielka Brytania zatraca swoją tożsamość narodową. No ale dobra, ale co ty robisz w takim razie za Wielkiej Brytanii? Ty nie zatracasz tożsamości narodowej? Nie, nie zatracam. No bo moim domem, to już coś, co powiedziałam, jest moja rodzina. A moja rodzina jest, jest to moja córka i mój mąż, nie? Dlatego ja będąc tutaj nie odczuwam jakiejś mega pustki, nie odczuwam tego, że zatracam siebie jako Polkę, że zatracam tożsamość narodową, no bo dla mnie to jest piękne, że mogę być wśród Brytyjczyków i mogę pokazywać moje tradycje, moje wartości, które jakby wyniosłam z domu, czy mówić po polsku. Także wydaje mi się, że niezależnie gdzie jesteśmy, bo miejsce nie oznacza domu, tylko ludzie, z którymi jesteśmy, oznaczają dom. A dla mnie na chwilę obecną dom i społeczność w Southampton jest moim domem.
2: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo proszę, dzięki bardzo.
2: I to była rozmowa z panią Iloną Piwowar, która mieszka tutaj w Southampton, a pochodzi z Krynicy Zdroju. Jest godzina 9:35 w Warszawie, 8:35 w Southampton. Leje jak z cebra. Takie są uroki angielskiego życia, ale jak pada, to znaczy, że też wyjdzie słońce, przynajmniej taką mamy nadzieję. To ja jeszcze teraz posłuchamy ja razem z państwem wymiany zdań, wymiany tego, co w parlamencie brytyjskim w ostatnich dniach się działo. To wymiana zdań między Nigelem Farage'em a Keirem Starmerem. Posłuchajmy.
3: It is now clear to growing millions in this country.
2: Dla coraz większej rzeszy ludzi w tym kraju staje się jasne, że żyjemy w systemie dwutorowej policji. Wytyczne przekazywane funkcjonariuszom przez przełożonych są jasne i zapisane czarno na białym. Mówią one, że należy traktować różne grupy etniczne w różny sposób. To poza smutkiem i gniewem wywołanym okolicznościami jego śmierci, mówił Henry Nowaku, gniewem, który wczoraj wieczorem wylewał się na ulicach Southampton i który grozi znacznym pogorszeniem się, jeśli społeczeństwo straci zaufanie do sprawiedliwego traktowania przez policję.
3: If the public lose trust in being treated fairly by the police, can he take some action and...
2: Czy może podjąć jakieś działania, położyć kres tej dzielącej społeczeństwo praktyce dwutorowej policji i zapewnić, że wszyscy obywatele brytyjscy będą traktowani jednakowo? Zwrócił się do premiera, na to Keir Starmer odpowiedział, nie wierzę w tym kraju, że istnieje dwutorowa policja. Jestem naprawdę zszokowany, że on, Nigel Farage, udaje, że szanuje rodzinę Henry'ego, a potem zachowuje się w ten sposób. Parę dni temu doszło do takiej wymiany zdań w parlamencie i to była też mowa o protestach, które miały miejsce tutaj w Southampton, nie tym wczorajszym, na którym miałyśmy okazję być, który był bardziej manifestacją, natomiast wcześniejsze dni nagrania tutaj pokazują, że faktycznie te protesty miały troszkę inne oblicze, bardziej agresywne, związane z nawet rzucaniem kostką brukową w policjantów, także inaczej parę dni temu Southampton i ulicę Southampton w związku ze sprawą Henry'ego Nowaka wyglądało. Natomiast ojciec Henry'ego Nowaka, Mark Nowak, spotkał się z przywódcami politycznymi na Downing Street parę dni temu i w parlamencie właśnie po tym tragicznym morderstwie jego syna i po ogłoszeniu wyroku wobec zabójcy udał się do Westminsteru, aby domagać się powrotu do zdrowego rozsądku w działaniach policji. Spotkał się z premierem
0: premierem Keirem Starmerem i liderką konserwatystów Kemi Badenoch, a sam też wezwał do gruntownej właśnie reformy praktyk policyjnych, aby zapewnić ofiarom odpowiednie traktowanie i zapobiec wykorzystywaniu tragedii do podsycania podziałów politycznych i nienawiści. Jest godzina 9:40, to ja teraz Państwu powiem, że my co prawda Stosią Bartyś w Southampton, a Małgorzata Kleszcz w zasadzie to już nie wiem gdzie jest, chyba w Malezji się teraz znajduje i cały tydzień, a raczej od poniedziałku do czwartku o godzinie 9:40 będzie się z Państwem słyszała, ale jako że Wacław Pokrzywnicki i audycja mi się wrócili na antenę Radia Wnet, no to my Wnet w podróży, a tak naprawdę to dziennik z podróży Małgorzaty Kleszcz przesuną się na 9:40 i ja Państwa zachęcam, żeby o tej 9:40 z Radiem Wnet być, a może my nawet powiemy, nie wiem, czy Gosia już jest, może sobie nawet powiemy dzień dobry, chociaż nie wiem, która godzina jest w Malezji. Dzień dobry, Gosiu.
4: Dzień dobry, Haniu. Dzień dobry Państwu. Tak, to jeszcze jest odpowiedni zwrot, jeszcze nie dobry wieczór. Godzina 15:40, 6 godzin później niż to jest w Polsce, dokładnie w Malezji, ale nie w Kuala Lumpur, czyli w stolicy, tylko mniej więcej godzinę drogi w górach. Za chwilę Państwu o tym miejscu opowiem, ale wcześniej wspólnie posłuchajmy tego dżingla, który nas w tę opowieść wprowadzi.
5: Dziennik z podróży.
4: Tak, drodzy Państwo, bo to już kolejny tydzień. Przypomnę, że ta podróż po Azji Południowo-Wschodniej rozpoczęła się 11 maja, a zatem lecą te dni, mijają te tygodnie, a ja lecę przez wiele krajów i stąd też może to zawahanie Hani Tracz, bo faktycznie przed chwilą byłam na Filipinach, ale kilka dni temu z nich wyjechałam i dzisiaj także z ogromnym niepokojem przeczytałam wiadomości, ponieważ potężne trzęsienie ziemi odbyło się dokładnie w południowych Filipinach, w rejonie wyspy Mindanao, gdzie byłam jeszcze 5 dni temu niedaleko, w Davao del Norte. Wiem, że Davao aż tak nie ucierpiało, natomiast oglądam zdjęcia, oglądam te filmiki, które są wrzucone w internet i niestety wygląda to strasznie. Zginęło co najmniej kilka osób, rannych zostało ponad 200. Wszystko rozpoczęło się mniej więcej o godzinie 7:37 czasu lokalnego, a magnituda tego trzęsienia ziemi była 7,8, zatem naprawdę ogromna. Teraz jeszcze czytamy alerty przed tsunami, ponieważ dochodzą do naszych oczu i uszu ostrzeżenia przed falami sięgającymi nawet 3 metrów, które zmusiły mieszkańców do ewakuacji w wyższe partie terenu. No właśnie i tak niestety jest i często odbywa się w tym archipelagu ponad 7000 wysp filipińskich. To dlatego, że znajduje się on w tak zwanym pacyfistycznym pierścieniu ognia, czyli w strefie niezwykle aktywnej, sejsmicznie i wulkanicznie, gdzie właśnie ścierają się płyty tektoniczne i w tym roku, w tym regionie dochodzi do nawet 90% wszystkich trzęsień ziemi na właśnie ziemi. A więc no niestety przejmujemy się wraz z Felindą Grzybowską, u której mam wielką przyjemność się zatrzymać w Kuala Lumpur, która pochodzi z Filipin, co prawda z Manili, ale oglądamy te zdjęcia i pytamy się znajomych, czy na pewno są bezpieczni. Mnie szczęśliwie udało się wyjechać no właśnie do zupełnie innego, chociaż aż tak daleko nieoddalonego od Filipin kraju, Malezji. W 1999 roku powstało takie hasło reklamowe Malaysia Truly Asia i zdaje się, że to wciąż jak najbardziej pasuje. Zresztą na wielu budynkach dalej możemy przeczytać właśnie to hasło, które mówi o tym, że mamy tutaj skupienie tak naprawdę wielu kultur azjatyckich, ponieważ najwięcej osób, które oczywiście poza Malajami, to Chińczycy i Indusi, którzy lata temu tutaj przypłynęli. Przypomnijmy, że Malezja to najpierw była kolonia portugalska, później holenderska, a na końcu brytyjska. I dopiero w 1957 roku wykrzyczane zostało Merdeka, co w języku malajskim oznacza niepodległość. Dlatego tak samo nazywa się właśnie jeden z wyższych budynków Merdeka 118, bo ma 118 pięter, a Merdeka dlatego, że dokładnie obok na stadionie w 1957 roku wykrzyczane zostało niepodległość. Kraj, który mnie bardzo, bardzo zaskoczył. Oczywiście miałam okazję wyeksplorować głównie stolicę, czyli Kuala Lumpur, natomiast no myślę, że to już trochę może nam powiedzieć o kraju, a może i niektórzy stwierdzą, że nawet większość. Natomiast też pamiętajmy, że Malezja to cała masa pięknych dziewiczych wysp. Natomiast Kuala Lumpur świetnie skomunikowane, lewostronny ruch. Ponad 60% osób wyznaje tutaj islam, chociaż kraj jako taki okrzyknięty jest świeckim. I właściwie widzimy wiele tych religii krzyżujących się na ulicach, panie w hijabach, często bardzo młode, ale bardzo dużo, jak już powiedziałam, Indusów i świątyń hinduistycznych. Wczoraj miałam nawet okazję widzieć jedną z większych, na pewno w Azji Południowo-Wschodniej, oraz Chińczycy. Chińczycy, którzy tutaj przypłynęli dawno, dawno i którzy właściwie tu zostali. A więc tym jest Malezja, a truly Asia, bo mimo, że właściwie mocno europejska w wielu kwestiach, tak zachowuje chociażby faunę i florę Azji, która jest po pierwsze piękna, po drugie bardzo smaczna, więc wszędzie palmy, owoce, które zjemy, dragon fruit, duriany. Kuala Lumpur słynie z durianów, tych o tym specyficznym zapachu, które zakazane w większości miejsc, hoteli, czy miejsc, w których, przepraszam Państwa za to wahanie, ale mówię w dwóch językach, i już czasami wypadają mi te słowa na lotniskach, więc no, owoc przepyszny, dla niektórych znam takich jeden z lepszych, ale bardzo specyficzny zapach, a smak mleczny, jeżeli miałabym do czegoś przyrównać. No i tak zjeżdżając po tym kraju, który mimo tego, że właściwie można powiedzieć, że stosunkowo niedawno nawet nie odzyskał, tylko w ogóle uzyskał niepodległość, tak świetnie się rozwija, w tym takim myślę nawet i w rdzennym swoim stanie, więc warto tutaj przyjechać chociażby, żeby skosztować tej malajskiej kuchni, bo smaki właściwie miksujące chińską i indyjską kuchnię, a więc bardzo często bardzo ostre, bardzo intensywne, to tylko to jest to słówko, które mogę powiedzieć o tej jakże intensywnej kuchni, drodzy Państwo. Wczoraj także oglądałam drugi najwyższy budynek świata, czyli Petronas Towers, to są dwie wieże połączone mostem. Drugi, no bo pierwszy to jest oczywiście Burj Khalifa. Jeżeli chodzi o walutę, to mamy tutaj ringity, które właściwie są w porównaniu do złotówek bardzo podobne, troszeczkę wyżej, ale jeżeli coś kosztuje ringgit 50, no to prawdopodobnie to będzie takie złoty 30. Myślę, że to jest taki dobry przelicznik. To, co tutaj też robię i wokół czego cała ta podróż się odbywa, to są kręgle. Jest bowling center, ponieważ pani Felinda, u której się zatrzymałam, jest wielokrotną mistrzynią w gry seniorów, a tutaj w Kuala Lumpur jeden z największych ośrodków właśnie centrów grania w kręgle. Azjaci to uwielbiają, rozkoszują się tą grą. No i taka w pigułce właściwie jest Malezja. I poza tym jeszcze mam przyjemność słuchać i oglądać te miejsca oczami pewnego Polaka, który już ponad 30 lat temu podróżuje po Azji Południowo-Wschodniej. Wszystko zaczęło się w Singapurze, a więc właściwie nieopodal. To jest godzina lotu z Singapuru do Malezji, a od przeszło 20 lat mieszka w Kuala Lumpur. No i troszeczkę sobie porozmawialiśmy o polityce, o historii i teraz na fragment tej opowieści z Krzysztofem Grzybowskim, który pracuje, jest szefem oddziału malajskiego firmy WB Group. Tutaj opowiadał mi właśnie między innymi o tych politycznych wydarzeniach. To zapraszam Państwa teraz do wysłuchania fragmentu rozmowy.
5: Patrzymy na świat i całą tę układankę geopolityczną. Jak w tym wszystkim Malezja się odnajduje? Za kim się opowiada i czy tutaj w ogóle są takie rozmowy o tym, co się dzieje na Ukrainie, o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, o tym, co robią Chiny?
6: Malezja z zasady stara się przyjmować pozycję kraju neutralnego. To jest oficjalna polityka, stara się być jednocześnie aktywna politycznie w rejonie. Nie tak dawno widzieliśmy premiera Malezji, Anwara, jak z prezydentem Trumpem i z, chyba premierami Tajlandii i Kambodży ogłaszali pokój między tymi dwoma ostatnimi krajami. Malezja starała się być aktywna w takich posunięciach, ale myślę, że to jedyne na tym tutaj forum, na tym obszarze stara się pokazywać z tej neutralnej, popierającej wszystkie strony, a na pewno te, które mają rację zgodnie z polityką, z pojmowaniem polityki. Natomiast jeśli chodzi o świat i sprawy odległe, no obawiam się, że Malezja tam nie interesuje. Jeśli chodzi o Ukrainę, typowy Malezyjczyk wie, że tam coś się dzieje, jest jakaś wojna, że Rosja coś tam rozrabia, ale Rosja miała zawsze dobre notowania z Malezji, więc trudno, żeby rozróżniali niuanse tej polityki. Oczywiście, chyba że dzieje się coś w krajach muzułmańskich, czyli mamy Iran, mamy też ataki Iranu na kraje arabskie tam. To się tutaj odbiera w jakiś sposób, komentuje i masz jakieś uczucia wobec, no bo proszę pamiętać, że co roku do Mekki wybiera się jakaś, nie chcę przesadzać, ale duża liczba pielgrzymów, a więc interesują ich te rzeczy, które są bliższe ciału.
5: A to zamiłowanie, czy jakieś dobre notowania Rosji, to skąd się wzięło? Jakieś romantyczne spojrzenie, tak?
6: Nie. To jest zupełnie historyczna rzecz, kiedy Rosja grała rolę takiego mediatora być może, a w każdym razie komuś, kto popiera kraje, który jest antykolonialny, który popiera kraje rozwijające się i inaczej mówiąc sztandary typowe zagrania krajów komunistycznych, a zwłaszcza właśnie wielkich, takich jak Rosja, one się przeobrażały tutaj w jakieś konkretne wydarzenia. Dostarczanie jest złym słowem. Malezja kupowała, była dobrym klientem Rosji w wielu dziedzinach, również wojskowych. Proszę pamiętać, że Malezja, jeśli chodzi o sprawy wojskowe, postawiła na równowagę między krajami Zachodu i właśnie Rosją Sowiecką jeszcze wtedy. Inaczej mówiąc, kupowała tyle samo sprzętu w Ameryce czy we Francji, ile kupowała w Rosji. Do dzisiaj latają tu rosyjskie Su-27, a jednocześnie nie wiem, francuskie okręty podwodne działają. Z drugiej strony proszę pamiętać, że czołgi, wszystkie czołgi, jakie są w Malezji, są polskiej produkcji. To są T-91 twardy, czyli polska wersja czołgu T-72, to dla znawców. A król Malezji nie dalej jak miesiąc temu złożył wizytę w Moskwie, czyli w czasie trwania wojny, szukając jakichś sposobów jeszcze gospodarczej współpracy. Inaczej mówiąc, nie ma, a przynajmniej nie wydaje mi się, żeby to była jakaś nostalgiczna czy innego typu uczuciowa reakcja, tylko jest biznes.
5: Pragmatyczne spojrzenie polityczne. Padło słowo król, no to ja zapytam. Na przystanku Tajlandii to opowiadaliśmy o tym, jak ważny jest tam król, jak bardzo jest czczony, jakie duże są kary za to, kiedy się króla na przykład obrazi. Jak jest tutaj, jak jest w Malezji, jakie jest jego znaczenie w ogóle?
6: Tutaj oczywiście nie ma on aż takiego znaczenia czy takiej ochrony jak w Tajlandii, czy jeszcze w paru innych miejscach. Król jest odpowiednikiem prezydenta w niektórych krajach europejskich, których prezydent jest głową państwa, ale nie rządu. Król nie ma prerogatyw rządzenia, natomiast No chyba, że królowie zawsze rządzili, więc ma, natomiast nie jest to funkcja wykonawcza. W związku z tym w Malezji co kilka lat wybiera się jednego z sultanów dziewięciu stanów, na rządzącego króla. Jak ktoś ma szczęście, a jeden miał, to dwa razy mógł się załapać. Jest to funkcja czysto reprezentacyjna, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że mimo wszystko gdzieś tam, pewnie tak jak i z prezydentami w wielu krajach, ma to znaczenie, że się jest i że się popiera takie, a nie inne rozwiązania w kraju, czy to pewne lobbystyczne, to jest.
5: Powiedział pan stany, co nie takie oczywiste, a mamy w Malezji stany.
6: Tak. Cała Malezja to jest konfederacja stanów, czyli możemy mówić na łatwiejszy sposób województw, na przykład. Tyle, że te województwa są takie jak stany autentyczne, czyli takie jak stany w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że mają bardzo silny lokalny rząd. Niektóre mają swoje własne stanowe prawa, które się różnią od federalnych, które oczywiście są nadrzędnymi, ale są to po prostu obszary, w których sułtani, władcy tych stanów, bo tam ich władza jest bardziej oczywista, jest połączona mocno z władzą wykonawczą, nie tak jak na federalnym forum. To są stany, które tworzą ten kraj, bo ten kraj jest stanowym królestwem federacyjnym, tłumacząc to jak.
4: No właśnie, to był fragment opowieści Krzysztofa Grzybowskiego, który od 20 lat zamieszkuje stolicę Malezji, czyli Kuala Lumpur, wcześniej mając przystanki chociażby w Singapurze czy w stolicy Filipin, Manili. No i właśnie tym wątkiem filipińskim zakończymy, drodzy Państwo. Zapraszam jutro tak samo, godzina 9:40. A jeszcze powiem tylko anegdotę, bo Hania Tracz opowiadała, jak bardzo u niej pada. No to ja powiem, że tutaj ani nie pada deszcz, ani nie pada śnieg. Natomiast jest takie miejsce tutaj w górach, w takim centrum handlowym, bo Azjaci bardzo lubią centra handlowe, a może to się tyczy większości w ogóle ludzi. I w jednym z centrów handlowych można skosztować zimy. Dają ci wcześniej kurtki, dają ci wcześniej czapki i jest miejsce, gdzie pada realny, no oczywiście nierealny, ale imitujący realny śnieg. Jest bardzo zimno, jest bardzo biało i można zaznać, i Azjaci tutaj, nie tylko Malajowie, na pewno przyjeżdżają, żeby trochę poczuć te, mocno czujemy, głównie w grudniu i w styczniu. Zatem to jest tylko słowo, taki wstęp do opowieści dziennika z podróży. Tutaj u nas godzina 15:57, a więc już za chwilę jakiś na pewno malajski pyszny obiad będzie spożywany. Ja Państwu życzę dobrego tygodnia, bo dzisiaj poniedziałek, słyszymy się jutro, a na koniec przepiękny filipiński utwór Freddy Aguilar, Anak, co oznacza w tłumaczeniu dziecko. Nim się pożegnajmy i do usłyszenia wnet. Małgorzata Kleszcz.

0: Dzień dobry, Michał Trześniewski. Odbierze czy nie odbierze dzisiaj rekomendacja kapituły w sprawie orderu prezydenta Zełenskiego. Prawica domaga się dymisji wiceministra nauki za słowa o ukraińskiej powstańczej armii. Patryk Jaki zapowiada specjalną komisję. O tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Dzisiaj przed południem odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Ma ona wydać opinię w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Następnie decyzję podejmie prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że order zostanie odebrany, mówił w Radiu Wnet publicysta Karol Gac z tygodnika Do Rzeczy.
2: Myślę, że prezydent Karol Nawrocki tak mocno by nie wystąpił jednoznacznie z wnioskiem o odebranie Orła Białego, gdyby być może nie był pewny decyzji kapituły. Wątpię, że tutaj ta decyzja była inna. Tutaj jeszcze kwestia kontrasygnaty premiera. Wydaje mi się, że ona też będzie, mimo wszystko, bo takie, a nie inne są nastroje społeczne i Donaldowi Tuskowi trudno mogłoby być wytłumaczyć pójście w poprzek tych nastrojów społecznych.
0: Order Orła Białego to najstarszy i najważniejszy order państwowy. Odebrano go tylko raz w historii. Kancelaria prezydenta i opozycyjny PiS domagają się dymisji wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Szeptyckiego. Powiedział on ostatnio w TOK FM, że UPA, tu cytat, to byli ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni. Za te słowa powinien zostać wyrzucony z rządu, powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki w Polsat News.
3: Ja chcę przypomnieć, że żołnierze wyklęci składali się głównie z oddziałów żołnierzy Armii Krajowej. Armia Krajowa to była najbardziej moralna armia w czasie II wojny światowej. Wydawała nawet polecenia, że będzie karała śmiercią własnych żołnierzy, jeżeli będą donosili na Żydów. Co więcej, UPA zamordowała więcej Polaków niż Niemców i Sowietów razem wziętych. Powinien podać się do dymisji sam, a jeżeli nie, to powinien zostać wyrzucony.
0: Europoseł PiSu zapowiedział też powołanie specjalnej komisji do rozliczenia obecnie rządzących po ewentualnie wygranych wyborach.
3: Jednym z pomysłów jest to, aby powołać coś na kształt komisji weryfikacyjnej, czyli specjalnej komisji z specjalnymi uprawnieniami, bo ona się sprawdziła, tylko że tamta działała na uprawnieniach administracyjnych, a ta będzie działać na uprawnieniach karnych z wyjątkowymi uprawnieniami. Między innymi po to, żeby publicznie przesłuchać tych wszystkich ludzi, którzy brali udział w zamachu na państwo i tych, którzy stawiają te śmieszne zarzuty.
0: Powiedział Patryk Jaki w Polsat News. Partia premiera Armenii Nikola Paszyniana Umowa Społeczna wygrała wybory parlamentarne, zdobywając 49,81% głosów, ogłosiła Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu wszystkich głosów. Drugie miejsce zajął Sojusz Silna Armenia 23%, a trzecie Blok Armenia 10%. Do parlamentu wejdzie jeszcze partia Kwitnąca Armenia, która zdobyła 4% głosów. Paszynian sprawuje stanowisko premiera od 2018 roku. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezesa Rady Ministrów Przemysław Czarnek kontynuuje spotkania z wyborcami pod hasłem Przebudzenie. Wczoraj był w Nowym Targu, gdzie krytykował rząd między innymi za zadłużanie Polski i spolegliwą politykę wobec Unii Europejskiej. Rząd wciska nas w Dolinę Nędzy i znowu wyjazdów młodzieży na toalety do Anglii, mówił Czarnek.
4: To jest dzisiaj państwo, które zadłuża się najszybciej w Europie. To jest dzisiaj państwo, które szykuje gehennę. Gehennę naszym dzieciom. Nie potrafi powiedzieć nie absurdom unijnym, Mercosurowi, otwieraniu granicy na Ukrainę, paktowi migracyjnemu. Nie potrafi powiedzieć nie absurdom ETS-owskim, tylko wciska Polaków w biedę, w dolinę bezrobocia, w dolinę nędzy, w dolinę wyjazdów młodzieży, znów na szparagi, albo na toalety do Austrii czy do Anglii?
0: Przemysław Czarnek był pytany, czy PiS ma odpowiednie kadry, żeby przejąć władzę w Polsce.
5: Pan profesor ma jakiś zespół ludzi młodych, 10 pistoletów, które będą również przekazywać, które będą mówić o tym wszędzie.
4: Ja nie mam 10 pistoletów, jak Tusk, bo to są tylko pistoleciki. Ja mam, proszę pana, 1500 karabinów i to takich naprawdę automatycznych.
0: Dzisiaj Przemysław Czarnek razem z Mateuszem Morawieckim o godzinie 18 spotkają się z wyborcami w Gorzowie Wielkopolskim. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości, a za chwilę publicystyka z Łukaszem Jankowskim.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: Po reklamie.

0: Odyseja wyborcza.
1: No i po długim weekendzie, po święcie Bożego Ciała, wielu z Państwa pewnie wraca do nowej rzeczywistości, nowej, starej, ruszając do pracy po weekendzie. Przynajmniej ja miałem takie doświadczenie, 4 dni w Bieszczadach i człowiek wraca i tak się rozgląda dookoła i stara się złapać znowu ten oddech wydarzeń, więc my w Odysei Wyborczej będziemy dążyli, że nadrabiać czas, bo czas spędzony w górach, nad jeziorem, nad rzeką, w lesie to nie jest czas stracony, czas także spędzony na uroczystościach, czy to w czwartek, czy to w niedzielę, też bynajmniej, nawet na pewno nie jest czasem straconym, no ale polityka rwie, mimo że za oknem trochę wakacyjnie. Ja dzisiaj nawet wybrałem taką dla mnie przynajmniej wakacyjną playlistę, więc będziemy powoli w ten najcieplejszy okres roku wchodzić. Jesteśmy w takim momencie 50 dni, to potrwa mniej więcej do połowy, do końca lipca, kiedy te dni są bardzo długie, więc będziemy się nimi cieszyć, ale też polityka w tym roku będzie nas cieszyć całe wakacje, bo nic nie zapowiada, aby miał się pojawić okres ogórkowy, szczególnie, że 26 sierpnia będą wybory w Krakowie, więc na pewno ten sierpień też będzie bardzo gorący politycznie. Zaraz Państwu powiem, którego sierpnia będą te wybory w Krakowie, bo na pewno nie 26, zaraz będziemy ustalać, ale najpierw o relacjach polsko-ukraińskich będziemy mówić, bo dzisiaj ma się zebrać kapituła Orderu Orła Białego i deliberować nad tym, czy odebrać, czy nie odebrać tego odznaczenia. A co żeśmy w Radio Wnet przewidzieli, te kłopoty także rzutują na codzienne życie Wołodymyra Zełenskiego, który odleciał do Londynu z Mołdawii, a nie z polskiego lotniska Jasionka pod Rzeszowem. O tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu z Łukaszem Jasiną, że tak się pewnie stanie, że to byłby pewien wyraz nie tylko symboliczny, ale i realny polskiego niezadowolenia. I tak też się stało, że Wołodymyr Zełenski de facto staje się trochę w Polsce persona non grata. Jak to jest z strony prezydenta, rządu, o tym będziemy mówić. Naszym gościem Robert Bagiński, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No dobrze, po tym może chropowatym wstępie człowiek dochodzi do siebie po tych Bieszczadach, ale ten temat jest ważny. Dzisiaj kapituła, za czym, jaka będzie decyzja, nieważne jaka będzie, ona nie jest wiążąca dla prezydenta. Prezydent chyba już decyzję podjął, no ale to wszystko rzutuje także na naszą wewnętrzną politykę, jak te wszelkie reperkusje polityczne między Polską a Ukrainą także pokazują polską scenę polityczną.
2: No, przede wszystkim pokazują w ten sposób, że właściwie chyba na dzisiaj wszyscy są zjednoczeni co do tego, że decyzja ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek nazwy UPA no była skandalem. No, oczywiście mieliśmy tutaj niejednoznaczną, a właściwie jednoznaczną na początku sytuację z Donaldem Tuskiem, człowiekiem ulepionym z sondaży, który początkowo uznał, że taka sytuacja jest dobrą okazją do zaatakowania prezydenta Nawrockiego, ale kiedy sondaże pokazały coś całkowicie innego, czyli odbiegającego od jego oczekiwań, no to szybko zmienił zdanie. Więc jakby na Zachodzie bez zmian, z jednej strony Donald Tusk, który patrzy na sondaże i przede wszystkim na sondaże, cynicznie atakuje, a z drugiej strony no, prezydent Nawrocki, który przywrócił blask polskiej polityce wschodniej, w której nie rozmawiamy z Ukrainą już tylko na kolanach, ale w końcu powiedzieliśmy non possumus.
1: A to skoro pan redaktor tego nawiązał, to posłuchajmy. Donald Tusk najpierw zrównywał decyzję Karola Nawrockiego, czy tą zapowiedź odebrania Orderu Orła Białego do stanowiska Zełenskiego, stawiając te dwa czyny w jednym rzędzie, a już w weekend, dwa dni temu, na pokładzie samolotu mówił w ten sposób.
3: W zdarzeniu, jakim była decyzja ogłoszona przez prezydenta Zełenskiego w sprawie nadania imienia UPA wojskowej jednostce ukraińskiej.

0: ja zasugerowałem i zrozumiałem zupełnie reakcji prezydenta Nawrockiego. Tu chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że ja być może inaczej bym zareagował, ale na pewno nikt, i mówię to także do ukraińskich przyjaciół, nikt nie podzieli na pewno polskiej opinii publicznej i polskich władz, jeśli chodzi o kwestie wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także jeśli chodzi o historię, o przeszłość.
1: Tak mówił Donald Tusk. Jakaż to jest zmiana akcentów, panie redaktorze? Rzeczywiście tak jest, że Donald Tusk przestraszył się sondaży?
2: No to jest klasyka, czyli Donald Tusk, człowiek, który najbardziej polaryzuje, na początku mówi, że nie chce polaryzować, ale kiedy rzeczywiście widzi sondaże i opinie Polaków, szybko zmienia zdanie. No, ten człowiek, jak powiedział klasyk, w życiu prawdy nikomu nie powiedział, a jego stosunek, ta pierwsza reakcja, no, została przez niego kolejny raz wykorzystana tylko do partykularnych interesów partyjnych. W ogóle tutaj nie było myślenia o interesie Polski, o emocji, bo zauważmy, że o ile dotychczas to politycy zawsze próbują narzucić społeczeństwu emocje w różny sposób, przez media społecznościowe, tradycyjne, o tyle tutaj powszechną emocją społeczeństwa było oburzenie, że tak nie powinno być. A Tusk jednak tylko po to, aby zaatakować prezydenta Nawrockiego, chciał pójść w poprzek, w kontrze. Ale jednak kiedy zobaczył sondaże opinii publicznej, no to szybko wrócił na tor i zaczął mówić tak, jak chce społeczeństwo. Nie wierzę w to, że to będzie trwało dłużej, bo przecież po dzisiejszej decyzji będzie wymagana najprawdopodobniej, tutaj są spory, ale raczej na 100% kontrasygnata premiera, więc ciekaw jestem, jaka tutaj będzie jego decyzja.
1: I będzie pytanie o tą kontrasygnatę, bo wydaje się, że wbrew sporom prawnym, to chyba w tym wypadku bardzo zależy prawicy i prezydentowi Nawrockiemu, żeby tą kontrasygnatę uzyskać albo i nie uzyskać od pana premiera. To jest ciekawe, czy Donald Tusk będzie bronił orderu Orła Białego dla Zełenskiego, czy nie będzie tego robił.
2: No tak, order Orła Białego, no to nie jest jakieś tam wyróżnienie, jakiś dyplom, odznaka, ale to jest symbol uznania przez Rzeczypospolitą i zgodnie z ustawą, jeżeli uhonorowany zachowuje się niegodnie, no to spełnia w ten sposób przesłankę do tego, żeby mu odebrać ten order. Inna sprawa, czy Zełenski w ogóle powinien ten order otrzymywać. Ale jeżeli mówimy o Donaldzie Tusku, obawiam się, nawet w kontekście tych dzisiejszych rozmów i wczorajszych w Londynie, w których Zełenski mówił pan o jego wylocie z Mołdawii, dalej chojaraczy i próbuje grać ewidentnie powyżej swojej ligi, że Donald Tusk będzie mógł zrobić tyle, na ile pozwolą mu jego mocodawcy, jego promotorzy, a nie sądzę, by jego promotorzy z Niemiec wyrazili zgodę na to, aby eskalować jeszcze bardziej tą sprawę. Pytanie więc, czy pójdzie w poprzek opinii publicznej, tej społecznej emocji, która jest powszechna w Polsce i ponad podziałami politycznymi, czy jednak pójdzie zgodnie z interesem naszego kraju, aby na kolanach nie przytakiwać we wszystkim Ukrainie. No ale Donald Tusk już wielokrotnie pokazał, że interes tych, którzy go promują, jest ważniejszy niż interes i godność, honor Polski, a także blask orderu Orła Białego.
1: Jak mówimy o rządzie, to jeszcze jest sprawa pana ministra, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Szeptyckiego. Z takiej rodziny rzeczywiście, to on jest z tych Szeptyckich, jak to się mówiło w II Rzeczpospolitej, językiem już zamierzchłej epoki, teraz może i nieużywanym, a szkoda. Generał Szeptycki to jest jego przodek, ale też biskup Szeptycki, arcybiskup w zasadzie grekokatolicki, ukraińska, taka rodzina kresowa, która czasami wybierała rusińską, czasami polskość, potem ta rusińskość przeszła w tożsamość ukraińską. No jest pytanie, czy z jednej strony, czy mamy się odcinać od tych kresowych rodzin, które rzeczywiście różnie bardzo bywało. Raz się tak identyfikowały, raz tak. Jeden brat uznawał się za Polaka, drugi za Rusina, czy Ukraińca, a trzeci jeszcze mógł być na przykład Rosjaninem. Czy jest tak, że to jest podejrzenie, czy nie? Wypowiedź pana ministra Szeptyckiego, no, wzbudziła oburzenie, bo rzeczywiście zajął stanowisko znacznie znacznie bliższe ukraińskiej racji stanu niż polskiej, ukraińskiej relacji historycznej niż polskiej relacji historycznej. Ja nawet ujawnię, no taki mam charakter, że ujawniam informacje, które gdzieś tam padają. Rozmawiałem z panem ministrem Szepteckim, bo jak jest kontrowersja, to lubię kogoś do studia zaprosić. Pan minister powiedział, że z pewnym przekąsem i taką ironią słyszalną nawet przez słuchawkę telefonu, że został oddelegowany do innych zadań i w tym tygodniu na pewno się nie wypowie, może w przyszłym, więc widać, że jest stara, dobra strategia marketingowa na przeczekanie Grana i na pytania nie odpowie. No ale to pytanie też postawiła chyba najmocniej Dorota Gawryluk w telewizji Polsat. Czy rzeczywiście jest tak, że wszyscy ministerie polskiego rządu na pewno z całej mocy chronią polską rację stanu? Panie redaktorze, jak
2: tak,
1: w tym wypadku?
2: Tu pojawia się często ten argument etniczny, bo rzeczywiście pan wiceminister Szepcki jest tutaj mocno związany formalnie i właśnie również poprzez rodzinę z Ukrainą, ale on nie jest najważniejszy, bo kluczową sprawą jest to, że on jest obywatelem Polski i ma pełne prawa jako obywatel być parlamentarzystą, może być ministrem, wiceministrem, jak w tym przypadku, ale ma też obowiązki, a jego kluczowym obowiązkiem jako wiceministra jest reprezentowanie interesów i głosu Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku jego głos nie był głosem Polski, ale no, wbrew interesom Polski. Więc tutaj no, przepraszam, ale konsekwencje powinny być jednoznaczne i to nie jest jakaś zemsta na Ukrainę, nie na Ukraińcach, na przedstawicielach Ukrainy w Polsce, ale to jest normalna konsekwencja tego, że człowiek, który pełni funkcję ministerialną w polskim rządzie, wypowiada się w sposób niezgodny z interesem Polski, ba, przeciwny interesom Polski, więc jeżeli pan minister ma honor, godność, no to decyzja powinna być tylko jedna i dokonana jak najszybciej.
1: Nie, ale dymisja, czy ten brak dymisji co będzie oznaczał?
2: Nie no, brak dymisji będzie oznaczał, że w tym rządzie już nikt na niczym nie panuje i ministrowie, wiceministrowie mogą realizować obce interesy, będąc wewnątrz polskiego rządu. No bo umówmy się, polskim interesem jest ostra reakcja na haniebną decyzję prezydenta Ukrainy. Jeżeli polski wiceminister wypowiada się w poprzek temu, co mówią polscy politycy, tego, co jest w interesie Polski, no to powinien się podać do dymisji i to, że jeszcze tego nie zrobił albo nie został zdymisjonowany.
1: No właśnie, no bo Donald Tusk go chroni, on należy nie do Platformy czy tam Koalicji Obywatelskiej, ale należy do no już upadającej w zasadzie partii, no ale formalnie jeszcze istniejącej jako koalicjant, czyli Polski 2050.
2: No tak, ta koalicja nauczyła nas już tego, że każdy ma inne zdanie i generalnie interesy, jakie oni reprezentują, z rzadka mają się równolegle do interesów Polski, ale tutaj nie ma w ogóle nawet żadnej dyskusji. Cała Polska żyje tą sprawą. Emocja społeczna jest jednoznaczna. Ukraina popełniła nie tyle błąd, ale no coś, czego nad czym przejść do porządku dziennego nie można. I jeżeli wiceminister z jakiejkolwiek...
1: A to się teraz, żeby nie było, to zacytujmy pana ministra z kanału Zero, żeby też odnieść się do dokumentu, że tak powiem.
3: Duże wydarzenie międzynarodowe, kolejną z serii konferencji odbudowy Ukrainy. Najważniejszym celem tej konferencji ma być jej wymiar biznesowy, mianowicie wsparcie polskich firm, które są czy chcą być zaangażowane w Ukrainie. I teraz pytanie jest takie, jak dalsza eskalacja tego konfliktu, jak również być może wycofanie się części Ukraińców z udziału w tym przedsięwzięciu, jeżeli ten konflikt będzie eskalował, jak wpłynie na efektywność, na przebieg tej konferencji, na to, po co my ją w ogóle
4: robimy. Ale panie ministrze, ale to Ukraina może stosować, może Polsce grozić, że Polska nie będzie uczestniczyła w odbudowie, jeżeli będzie podnosiła właśnie kwestię Wołynia?
3: To nie tak jest to kwestia wyglądać? Gruźb, panie redaktorze. Znaczy, to jest, myślę, okay, kwestia no... tego, że my na tej konferencji wystawiamy na przykład ileś naszych firm, które mają tam znaleźć swoich partnerów, tak? No teraz, jeżeli ukraińscy partnerzy nie przyjadą, no, bo to jest suwerenna decyzja.
4: No, ale nie dajmy
1: tak to wyglądało, mniej więcej. To jedna z tych wypowiedzi, nie była wypowiedź historyczna, to jest to wypowiedź gospodarcza. Wszystko w konwencji, że ma się odbyć w Gdańsku tego typu konferencja na temat odbudowy Ukrainy. No i przynajmniej w słowach ministra Szeptyckiego no tak jak wypowiadał się trochę tak, jakby wchodził przynajmniej w buty rządu ukraińskiego, że albo historia, albo biznes i musicie wybrać.
2: Ewidentnie, on tu reprezentował interes rządu ukraińskiego, bo gdybyśmy przecież chcieli iść za ciosem i wymieniać się argumentami, moglibyśmy powiedzieć, że Polska nie udostępni infrastruktury kolejowej, drogowej do tego, by Ukraina mogła być odbudowywana, a bez tego taka odbudowa nie będzie możliwa. Ewidentnie mamy problem i z panem wiceministrem, i z samą Ukrainą, bo przecież widzimy dzisiaj właśnie w kontekście akurat tej konferencji w Londynie, kto stoi za panem prezydentem Zełenskim, który no, lansuje się na pięknych zdjęciach, ale można powiedzieć, że to są takie obrazki mało fajne, obrzydliwe, bo tak, obrzydliwe, ponieważ prezydent Zełenski spotyka się wczoraj, dzisiaj z ludźmi, którzy w pierwszych dniach wojny absolutnie odmawiali Ukrainie, no można powiedzieć, prawa do wygranej. Oni nie chcieli pomóc Ukrainie. Niemcy chcieli wysyłać jakieś tam hełmy. Brytyjczycy przyglądali się jak zwykle. To Polska pośpieszyła z pomocą. To Polacy pomogli Ukraińcom, którzy uciekali przed rosyjskimi bombami. Natomiast dzisiaj no, otrzymujemy tego typu gesty z zagranicy, czyli od prezydenta Zełenskiego, i z wewnątrz, od nas, z naszego kraju, w którym pan Szeptycki był wiceministrem, co dobrze świadczy przecież o Polsce i polskiej polityce, że nie mamy tutaj żadnych problemów od choćby właśnie etnicznych, i dobrze. No ale tego typu wypowiedź, kiedy wiceminister reprezentuje interesy, no wprost prawie, bo on w sposób zaawaluowany to powiedział, ukraińskie, a nie polskie, no, jest skandalem. I tutaj to, że jeszcze mówimy o urzędującym wiceministrze, to jest jakieś nieporozumienie.
1: I zobaczymy, jak długo tym ministrem pozostanie. Chociaż na razie wyjechał z Warszawy, o ile wiem, pan minister, i jak powiedziałem, nie, do mediów nie będzie przychodził. No dobrze, trochę polskie podwórko, bo mieliśmy konferencję prasową Przemysława Czarnka. Mamy dzisiaj spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki o 18:00 wspólny wiec, a do tego jeszcze wywiad dla Wirtualnej Polski Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że decyzja o premierze Czarnku jest ostateczna, no i że ten ogień konfliktów w PiSie gaśnie, a Przemysław Czarnek złożył także uchwałę w kwestii tego, jak wygląda relacja polsko-ukraińska. Składam do laski marszałkowskiej uchwałę i żądam od pana marszałka Czarzastego, żeby nadał jej bieg i żeby już na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu ta uchwała była procedowana. To jest uchwała w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach, stwierdził Przemysław Czarnek. Takie uchwały już w polskim Sejmie zapadały, żeby było ciekawiej. W roku 2004 podobną uchwałę też Sejm przyjmował i w innych wypadkach. Teraz pytanie, czy Włodzimierz Czarzasty się na to zdecyduje. Jak ta kondycja, ta sytuacja polityczna także dla największej partii opozycyjnej wygląda? Koniec konfliktu, nowa energia dla Przemysława Czarnka i dla całego obozu prawicowego, czy tej części prawicy, jaką Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje?
2: No, dobrze by było, aby politycy prawicy Prawa i Sprawiedliwości zdali sobie sprawę, gdzie jest wróg, gdzie jest ich przeciwnik. Na pewno nie jest wewnątrz partii i wyborcy mogli przez ostatnie tygodnie mieć co do tego wątpliwości, bo nie wychodził z PiS-u żaden pozytywny sygnał, ani programowy, ani jakaś ciekawa inicjatywa. Odbywały się oczywiście programowe konferencje, ale jednak opinię publiczną bardziej rozgrzewały konflikty, a to Mateusz Morawiecki, a to Przemysław Czarnek. I oczywiście dyskusja w partii jest dobra, taki ferment intelektualny, ale najważniejsze, żeby na koniec nie było tak, że zostaje tylko ferment, a nie ma już nic z intelektualnej dyskusji, bo z jednej strony jest fajnie, kiedy wszyscy dyskutują, nie jest fajnie, kiedy wszyscy myślą podobnie, bo jak wszyscy myślą tak samo, to najczęściej nikt nie myśli, ale mamy rok do wyborów i jest marzeniem Donalda Tuska i całej koalicji rządzącej, aby prawica się spierała, kłóciła, aby już dzisiaj dzieliła stanowiska, a najlepiej spierała się o nie, więc tego typu konstatacje jak premiera Kaczyńskiego z dzisiejszego wywiadu, że decyzja o tym, że to Przemysław Czarnek będzie...
1: Zacytuję szybciutko fragment z tego obszernego wywiadu, ciekawego wywiadu Jarosława Kaczyńskiego. Czytam za Wirtualną Polską pytanie od dziennikarza, jak Mateusz Morawiecki wchodzi do tego pokoju. To też nie rozmawia o tym, kto będzie kandydatem na premiera. Mateusz Morawiecki jest człowiekiem, który przyjmuje rzeczywistość do wiadomości. Czasami łatwiej, czasami trudniej, ale przyjmuje. To jego wielka zaleta. Przyjął, zna się pan na ludziach. Jeżeli chodzi o Mateusza Morawieckiego, to bardzo ambitny polityk i ma do tego pełne podstawy. Jest zdolny, był bardzo sprawnym premierem. Natomiast, żeby w ogóle myśleć o premierze, trzeba spełnić jeden warunek. Wygrać wybory. Niby tak, ale kandydata już pan wskazał i to jest profesor Przemysław Czarnek, będzie ostatni fragment tego cytatu, bo sądzimy, że przyniesie on nam dobry efekt, choć oczywiście wymaga to dużej pracy. Pamiętam, jak zaczynało się z Andrzejem Dudą, od spotkań, które dosłownie gromadziły 10-12 osób jeszcze w trakcie kampanii. Na samym początku Andrzej był bardzo zadowolony, przyszedł do mnie i powiedział, że już jest dobrze, że jest lepiej. Pytam, ile osób było, przychodzi z 30. Pomyślałem, oj, ale nie dałem po sobie poznać. Sądziłem, że to powinno być raczej 300, może chociaż 100. Po paru posunięciach, zmianach w kampanii, po paru miesiącach przychodziły tysiące ludzi na otwarte spotkania już na wiosnę, a później wygrał dwukrotnie. I tak prorokuje, jak rozumiem, nie bez kozery przywołuje przykład Andrzeja Dudy, chociaż często tym przykładem się Jarosław Kaczyński posługuje, mówiąc, że właśnie doszło do paru zmian w otoczeniu Przemysława Czarnka i że projekt Czarnek jeszcze może nabrać rozpędu. Przynajmniej ja tak ten cytat rozumiem, jak go rozumie pan redaktor.
2: No, trzeba uczciwie, oczywiście kibicując prawicy, powiedzieć, że na dzisiaj sondaże tkwią w miejscu i tak jak powiedziałem, spis przez ostatnie tygodnie nie wyszedł jednak żaden bardzo pozytywny, taki konstruktywny sygnał. Słyszeliśmy o sporach, ambicjach, o odgryzaniu się rozliczeniami, co jest oczywiście niezbędne, ale wydaje się, że nie tego oczekują wyborcy i oddając jakby tutaj to prezesowi Kaczyńskiemu szacunek dla jego olbrzymiego doświadczenia, wiedzy, intuicji. Trzeba też mieć świadomość, że czasy się trochę zmieniły. Po pierwsze rok 2010 to było 16 lat temu. Po drugie chyba jednak w PiS-ie nie do końca wszyscy wyciągnęli wnioski i refleksje z tego, dlaczego wygrywali w 2015 i w 2019. Wtedy jednak społeczeństwo otrzymało bardzo konkretną ofertę programową. Nie było tylko kwestii ideologicznych, nie było tylko kwestii związanych z rozliczeniem Platformy Obywatelskiej, do czego zresztą niestety nie doszło. I dlatego to dzisiejsze spotkanie Przemysława Czarnka z Mateuszem Morawieckim może być pierwszym krokiem do takiej synergii, czyli połączenia tej tożsamościowej polityki Przemysława Czarnka, który się z tym kojarzy i choćby nie wiem, co robił, to jest tak w polityce, jak i w biznesie, że do określonych działań dobiera się określone osoby z określonymi kompetencjami. I Przemysław Czarnek bardzo świetnie realizuje się w obszarze kompetencji ideowych i pozyskiwania elektoratu, utrzymywania go po prawej stronie, ale bez Mateusza Morawieckiego i bez tego komponentu aspiracyjnego, z którym on się mocno kojarzy i absolutnie jest tutaj wyposażony we wszelkie instrumentarium kompetencyjne do tego, żeby promować program, żeby promować to wszystko, co Prawo i Sprawiedliwość chce zaprezentować. Cały projekt się nie uda, więc potrzebny jest prawicy i Czarnek, i Morawiecki, ale przede wszystkim refleksja i ciężka praca w terenie, bo ordynacja Donta jest liczona w skali kraju, ale mandaty zdobywa się w regionach.
1: Rzeczywiście to jest czasami taki element, którym się zapomina, jak się w Polsce wygrywa wybory, zwłaszcza to zapominają publicyści, czasami też dziennikarze, politycy jakby rzadziej, bo pamiętają dobrze, jak się liczy mandaty i jak to wygląda w praktyce. Naszym gościem był Robert Bagiński, dziennikarz, publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: I do zobaczenia, do usłyszenia. A my w tej chwili przenosimy się w wakacje. To już za chwilę. Za chwilę będą wakacje. Mi się z wakacjami taki oto utwór kojarzy.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.
5: Odyseja wyborcza.
6: Wracamy do Odysei Wyborczej i do polskiej polityki, chociaż teraz zajmiemy się jedną konkretną sprawą, czyli nadchodzącymi wyborami w Krakowie. Naszym gościem Tomasz Synowiec, dziennikarz, publicysta związany z Klubem Jagiellońskim. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.
6: No to przyjrzyjmy się, kto ma szansę, a kto szans o Kraków nie ma. Co już wiemy, kto startuje, kto nie startuje, wiecie, kto zadeklarował start, bo czy zbierze podpisy, to jeszcze inna kwestia. Chociaż ta poprzeczka jest dość nisko zawieszona, więc możemy się spodziewać, że to będzie taki bardzo pluralistyczny wyścig. Jak to na początku tego wyścigu o fotel prezydenta Krakowa wygląda?
7: Choć oficjalnie jeszcze nie wszyscy się zadeklarowali, potwierdzili, to tak naprawdę znamy już główną stawkę. Wiemy już, że na 90% kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u będzie Rafał Sonik. Tutaj zwracam uwagę, że Rafał, a nie Bogusław Sonik.
6: Tak. Bo dwie różne osoby.
7: Niektórzy mogliby pomylić, to jest rodzina, ale to są różne osoby. Mówimy o byłym rajdowcu, zwycięzcy rajdu Dakar, przedsiębiorcy, a nie o byłym europośle Platformy Obywatelskiej. No z Prawa i Sprawiedliwości mamy Michała Drewnickiego. No i będzie Łukasz Gibała, który też jeszcze oficjalnie nie potwierdził, ale to wszyscy tylko wyczekują tego, kiedy to w końcu nastąpi. I to jest tak naprawdę główna stawka wyborcza osoby, między którymi będzie się rozgrywała główna gra. To są osoby, jak ktoś spoza tej trójki będzie w drugiej turze wyborów, to będzie należało to rozpatrywać w kategorii wielkiej sensacji. Tak naprawdę prawdopodobnie będzie to Rafał Sonik i Łukasz Gibała, no ale gdyby Michał Drewnicki przy odpowiednim układzie głosów dostał się do drugiej tury, no ja bym tego nie traktował jako sensację.
6: Rafał, to skupmy się na tym, dlaczego z Platformy nie jest to Bogusław Klich, senator, związany z Krakowem, nie jest to pani senator Piątkowska, to i też się mówiło, tylko Rafał Sonik to osoba jednak, no rajdowiec, przede wszystkim przedsiębiorca, a nie polityk. Co to jest za ruch i co on mówi o kondycji Koalicji Obywatelskiej partii rządzącej w Krakowie?
7: Kondycja partii rządzącej Koalicji Obywatelskiej w Krakowie już od dawna była słaba, bo nawet jak prezydent Miszalski był tutaj szefem struktur, to się niedawno zmieniło, kiedy te struktury zostały rozwiązane, to raczej Kraków był postrzegany jako struktura słaba. Fakt, że od dawna tutaj jest rzucany spadochroniarz z Koalicji Obywatelskiej, a nie osoba bezpośrednio z Platformy. Fakt, że jak popatrzymy na historię struktur w Platformy Obywatelskiej w Krakowie, to tak naprawdę większość osób z tych struktur już dawno jest poza Platformą Obywatelską, bo tu Platformą Obywatelską w Krakowie tworzyły takie osoby jak częściowo wspomniany Bogusław Sonik, swego czasu Ireneusz Raś, wcześniej Jarosław Gowin, więc tutaj naprawdę bardzo dużo osób się przez tą historię przewinęło. No też Bogdana Klicha można wspomnieć, który już raczej wyjechał za granicę i chyba nie chce mu się wracać na taką funkcję jak prezydent Krakowa. Tak przynajmniej tutaj plotki głosiły, że on od razu zadeklarował, że taką funkcją nie byłby zainteresowany. Więc to pokazuje pewną słabość. Natomiast musimy pamiętać, że mówimy tu o słabości względnej słabości struktur, co nie oznacza, że słabo jest z poparciem. Bo jeżeli chodzi o poparcie, no to Koalicja Obywatelska jak najbardziej jest najsilniejszą partią polityczną w Krakowie. I niewątpliwie, gdyby odbywały się wkrótce wybory parlamentarne czy wybory prezydenckie, mówię o ogólnopolskich, no to kandydat Platformy Obywatelskiej byłby tutaj zdecydowanym faworytem.
6: Chociaż wybory będą się odbywać pod koniec sierpnia. Ja właśnie staram się ustalić, który to będzie sierpnia, bo tak patrzę, albo 23 zdaje się sierpnia, jak rozumiem, to będzie ta data wyborów, bo wtedy wypada niedziela, czyli to jeszcze będzie taki tydzień pełnych wakacji, czyli jeszcze Kraków może, wielu mieszkańców Krakowa może być poza swoim miejscem zamieszkania.
7: Zdecydowanie i trzeba to brać pod uwagę. Natomiast trochę brakuje nam punktów odniesienia, bo to są wybory bardzo nietypowe, bo wyborów przedterminowych prezydenta miasta w tak dużym mieście nie mieliśmy w Polsce nigdy. Oprócz tego, więc to już samo w sobie jest wyjątkowe, a oprócz tego też w Polsce stara się tych wakacyjnych terminów wyborów unikać. A tutaj dostaniemy jedno i drugie w pakiecie. No w dodatku mówimy o wyborach, które mają charakter samorządowy. Na wyborach samorządowych ostatnio się pokazało, że frekwencja była dużo niższa. No ja osobiście wskazywałem na to, że była dużo niższa, zwłaszcza wśród młodych, co moim zdaniem było związane po części z tym, że młodzi tak jakby w wyborach samorządowych nie do końca czują się związani z jednym miejscem i w efekcie nie głosowali ani w jednym, ani w drugim miejscu. No teraz jest tak, że nie mają do wyboru dwóch miejsc. Jeżeli ktoś jest związany z Krakowem, to może albo głosować, albo nie. No ale z drugiej strony jest termin wakacyjny. No i to oczywiście może wpłynąć też na głównych kandydatów, ale na głównych kandydatów może wpływać też, co będzie się działo za ich plecami, a ten termin wakacyjny też tam może wpływać.
6: Na kampanię. Dobrze, o zapleczu to jeszcze chciałbym się cofnąć do samych nominacji, bo tak przeskoczyłem do tego terminu, a mnie interesuje ten Rafał Sonik. Rzeczywiście części wyborców trzeba będzie upominać, to nie chodzi o Bogusława Sonika, tylko o Rafała Sonika. Na ile to jest popularna osoba w Krakowie, na ile to jest ktoś, kto jest rozpoznawalny, no kto ma tą profesorską brodę i profesorski tytuł, żeby zasiadać w krakowskim magistracie. Na ile to jest kandydatura, którą trzeba rozpatrywać jako bardzo poważną?
7: Każdy kandydat Koalicji Obywatelskiej w Krakowie to jest kandydat, którego trzeba rozpatrywać bardzo poważnie. Ja się w jednej z dyskusji internetowych śmiałem, jak ktoś tam twierdził, że Koalicja Obywatelska nie będzie miała żadnego kandydata, nie ma żadnego pomysłu, nikogo tu nie wstawi, to powiedziałem. Wystarczy, że znajdę jakiś substytut osobowy Żelazka i to i tak będzie jeden z faworytów wyborów. A Rafał Sonik nie jest substytutem Żelazka, no jest jednak kandydatem, no który rozpoznawalność na pewno ma przez całą swoją karierę sportową. Więc to jest raz. Poza tym, no to jest, o czym być może część osób mniej wie, to jest bardzo zamożny przedsiębiorca. To znaczy, i tutaj się zastanawiam, jak to zostanie sprzedane narracyjnie, bo można to opowiedzieć w sposób, że to jest człowiek, który ciężko pracował, zarządzał wielką firmą, jednocześnie realizując się sportowo, wygrywając Rajd Dakar. No ale z drugiej strony można uderzyć, że to jest milioner, deweloper, oderwany od problemów codziennych Krakowa. No i ostatnio, jak Platforma Obywatelska prowadziła brudną kampanię przeciwko Łukaszowi Gibale, to mu zarzucano, że jest właśnie milionerem, to mu zarzucano, że jest związany z branżą deweloperską. No a Łukasz Gibała, jeżeli Rafał Sonik wystartuje, niech będzie najbogatszy w tych wyborach, bo Rafał Sonik jest znacznie osobą zamożniejszą i co więcej, jest po prostu deweloperem. A związki Łukasza Gibały z deweloperką były takie, powiedziałbym, dość słabe. To znaczy tam rodzinnie, kiedy ktoś kiedyś jakiś blok wybudował, więc tutaj się zastanawiam.
6: A to jest właśnie może ruch ala Gibała, żeby postawić kogoś, kto nie tylko będzie czerpał pieniądze partyjne, ale jeszcze trochę własnych wrzuci w tą kampanię. No nie jest tajemnicą, że Łukasz Gibała, zresztą sam się tego przyznaje, trochę bazuje na majątku własnego ojca.
7: Oczywiście, no, natomiast w samej kampanii wyborczej to oczywiście da się wykorzystać, natomiast w samej kampanii wyborczej używanie tego majątku jest trochę limitowane. Nasze przepisy wyborcze może nie są idealne, one pozwalają tym pieniądzom przeciekać i jak ktoś ma własne pieniądze, to też da się to wykorzystać tak, żeby wzmocnić się w kampanii. Natomiast poza kampanią te pieniądze jest zdecydowanie łatwiej używać. Po prostu się płaci za coś i to jest. Natomiast sam okres kampanii wyborczej jest regulowany jednak prawnie i kampanii samorządowej też to dotyczy. Więc nie wiem, czy to był najważniejszy czynnik. Być może był brany pod uwagę, no ale trzeba też pamiętać, że Rafał Sonik, mimo że politycznie bezpośrednio nie był zaangażowany, to z Koalicją Obywatelską, z Platformą Obywatelską był związany od lat, niejednokrotnie na konwencjach wyborczych, chyba na konwencji pierwszej prezydenckiej Bronisława Komorowskiego Rafał Sonik występował, więc on z tą opcją polityczną sympatyzował, ludzi tam zna. Jeżeli chodzi o taką rozpoznawalność w Krakowie, to tak jak mówię, wśród większości ludzi rozpoznawalność mu zapewni zapewne kariera sportowa. Wśród, powiedzmy, elit krakowskiej, no to jest osoba jednak znana, no bo to jest duży przedsiębiorca, duży biznesmen. Więc to mogą być też czynniki, które były brane pod uwagę.
6: Dobrze, to skoro to będzie Rafał Sonik, to jak wobec tego się sytuuje pozycja innych kandydatów? Kandydat PiSu, 12 lat w Radzie Miejskiej, też biznesmen, ale ze znacznie mniejszymi sukcesami biznesowymi, nie tak majętny jak Rafał Sonik, ale za to z Nowej Huty, no i podkreślający, że on będzie szedł w tym podziale góra-dół po stronie zwykłych krakowian, a nie elity. Właśnie, jak to się sytuuje? Bo mamy Łukasza Gibałę, który też chce z układem walczyć, mamy kandydata PiSu Michała Drawnickiego, który też chce to robić, no i mamy Rafała Sonika, to on będzie tym obrońcą Starego Krakowa, chociaż z pozycji rajdowca przedsiębiorcy, jakże nielicującej z powagą Krakówka tak zwanego.
7: No na pewno tak będzie się Prawo i Sprawiedliwość starało tą kampanię ustawić i tak ustawić narrację. Ja uważam, że Michał Drawnicki to jest kandydat z punktu widzenia lokalnego PiSu najlepszy, jaki był możliwy. To jest kandydat zarówno zakorzeniony lokalnie, który w lokalnych wyborach robił bardzo dobre wyniki na Nowej Hucie, bardzo doświadczony, jednocześnie kandydat, który potrafi robić kampanię i potrafi sprzedać się normalsom. Tak zwany. To znaczy, to jest kandydat, który ma szansę nieco wyjść poza twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, choć przy nierównej mobilizacji wyborczej, tej wakacyjnej, być może też twardy elektorat będzie tutaj bardzo ważny. Natomiast to, że to jest kandydat bardzo mocny i z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości chyba najlepszy możliwy, nie zmienia tego, że tak naprawdę jego wielkim sukcesem byłoby wejście do drugiej tury wyborów. Trzeba pamiętać, że Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie jest relatywnie słabe. To znaczy w ostatnich wyborach na prezydenta Krakowa startował tu Łukasz Kmita i nie osiągnął nawet 20% poparcia. Był trochę poniżej 20% poparcia. I to nie jest tak, że on był jakimś bardzo słabym kandydatem, który odbiegał od poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Bo jak popatrzymy na wynik Karola Nawrockiego, no to on jest niewiele ponad 20%. Więc to też nie jest tak, że tutaj po prostu był słaby kandydat, nie po prostu Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie nie jest szczególnie mocne, a trzeba pamiętać, że o głosy prawicy będzie też zabiegał inny przedsiębiorca, Bartosz Bochęczak z Konfederacji, również kandydat od Grzegorza Brauna, nieco mniej znany Michał Klimek, to też jest kandydat, który jest przedsiębiorcą, a jeszcze kilku innych mniejszych prawicowych kandydatów z Marianem Banasiem na czele deklaruje swój start polityczny. No oni też jakieś poparcie będą mu pewnie urywać, pewnie niezbyt wielkie, no ale to zawsze kilkaset głosów będzie. No i tak naprawdę no, to pokazuje, że pozycja kandydata PiSu jest trudna tutaj do
6: a
7: tego,
6: pozostałych żeby wejść do kandydatów, Bartosz Bochęczak bardziej znany, Michał Klimek trochę mniej znany, ale teraz pewnie będzie aktywny. Jak to jest, że prawica podjęła decyzję? No mówiono na przykład, że mogło być mocniejsze nazwiska w PiSie. Mówiono, największy wynik zdobyłaby Małgorzata Wasserman, tyle tylko, że ona sama nie chce startować, to nie po raz pierwszy. Mówi, że startować się nie będzie i tak też się stało. No zamiast Bochęczaka mówiło, że być może lepszy wynik zdobyłby poseł Berkowicz. Na przykład Grzegorza Brauna mówiono, że najlepszy wynik wykręciłby sam Grzegorz Braun, który miał taki mechanizm, że startował w różnych miejscach, jak kiedyś Janusz Korwin-Mikke, który też nie starał się nie opuszczać żadnych ważniejszych wyborów, no chociażby wybory na prezydenta Rzeszowa, gdzie startował przecież nie Rzeszowian, tylko wrocławianin z pochodzenia Grzegorz Braun, ale w Rzeszowie startował po to, żeby windować swoją postać i też swoją formację. Tutaj padła decyzja nawet nie na Stanisława Żółtka, tylko na taką osobę rzeczywiście mało znaną.
7: Tak, kandydat od Grzegorza Brauna jest faktycznie zaskoczeniem tutaj w strukturach. Wydawało się, że mamy kilku potencjalnych chętnych, potencjalnych kandydatów, którzy byliby bardziej rozpoznawalni. Natomiast no, jak chodzi o Konfederację, no to ja uważam, że Bartosz Bochęczek jest dużo silniejszą kandydaturą niż Konrad Berkowicz. Bo Konrad Berkowicz to jest jednak już kandydatura dość mocno zużyta w Krakowie. To jest kandydat, który był trochę traktowany jako kandydat urzędowy, o którym było wiadomo, co powie, jak powie i że ani na urząd nie ma chęci, ani nie ma predyspozycji. A z kolei Bartosz Bochęczak to jest jednak wschodząca gwiazda z bliskiego otoczenia Sławomira Mencena. No i zapewne w kampanii trochę mniej żartów o patelni będzie, niż gdyby kandydował Konrad Berkowicz, bo zanim jednak ta sprawa z IKEA trochę się tutaj ciągnie. Natomiast no, to jakby tutaj trzeba wziąć pod uwagę. Jak chodzi o Małgorzatę Wasserman, no to trochę podobna sytuacja. To znaczy ona być może faktycznie zrobiłaby lepszy wynik, bo ma lepszą rozpoznawalność na start, no ale w dłuższej perspektywie czasowej to jest trochę takie no, działanie, no wystawiamy jakiegoś symbolicznego kandydata, gdzie wiemy, że on nie chce wygrać, że pewnie nie wygra i tyle robimy. A zamiast tego wystawia się osobę jednak relatywnie młodą, ale już z miastem związaną, doświadczoną, która potencjalnie może zrobić lepszy wynik, a jednocześnie, no, jeżeli nawet nie zrobi tego lepszego wyniku, no to przyszłościowo kandydat buduje się wobec innych wyborów.
6: I może stać się liderem, to jeszcze trochę, bo mało mówiliśmy być może o tym samym Michale Drewnickim, 12 lat radnym, to już powiedziałem, ale z taką nadzieją na jakiś sukces kiedyś startował tam Andrzej Duda, właśnie potem Westerman, potem pan poseł Kmita, wszyscy z różnymi sukcesami, raczej bez tych sukcesów, teraz postawiono na osobę, no już trochę kiedyś jak Andrzej Duda, no mniej znaną, ale to może się rozpędzić, termin 23 sierpnia i takie pytanie, czy to może być zaskoczenie te wybory, czy to jest tak, że nagle wakacyjny termin kampanii, tacy no, kandydaci jak ten Rafał Sonik powiedzieliśmy, czyli tak mi się wydaje, no osoba nie jeszcze bardzo znana, więc też może się okazać, że to chyba będą pierwsze wybory Rafała Sonika, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.
7: Też nie kojarzę żadnych innych, których by kandydował, więc wydaje się, że tak.
6: Więc jest debiutantem, nie wiadomo jak sobie poradzi. Karol Nawrocki powiedział sobie dobrze jako debiutant, ale to nie zawsze tak jest, jak ktoś po raz pierwszy startuje, to wytrzymuje presję, wytrzymuje wszystkie mechanizmy kampanijne. To mogą być wybory pod takim dużym znakiem zapytania, które przyniosą ewentualnie sporą niespodziankę?
7: Mogą być, ale nie muszą. Bo tutaj działają te mechanizmy, o których już wspominałem, plus jeszcze jeden. To znaczy, bo tak naprawdę o rywalizacji między tą trójką być może nie przesądzi kampania tej trójki, ale kampania pozostałych kandydatów. Bo na ten przykład Łukasz Gibała, który jest takim, powiedziałbym, największym faworytem tych wyborów, teoretycznie jestem w stanie wyobrazić sobie scenariusz, w którym Łukasz Gibała nie wchodzi do drugiej tury. To nie jest jakiś najbardziej prawdopodobny scenariusz, no ale nie wiemy, kto i jak bardzo się zdemobilizuje przez ten przedterminowy termin i wakacyjny termin. Natomiast trzeba pamiętać, że Łukasz Gibała w poprzednich wyborach startował z poparciem partii Razem i Darii Gosek-Popiołek, która teraz będzie kandydatką Nowej Lewicy, a która w tych ostatnich wyborach była bardzo mocno z Łukaszem Gibałą kojarzona, bardzo mocno w jego kampanię zaangażowana. A z kolei też partia Razem wystawi swoją kandydatkę Aleksandrę Owcę, więc są obie kandydatki, które mogą Łukaszowi Gibale trochę poparcia zabierać, bo wiemy, że trochę elektoratu Nowej Lewicy na Łukasza Gibałę głosowało. Na pewno trochę elektoratu partii Razem na niego również głosowało w związku z tym oficjalnym poparciem partii. No i tu jest pytanie, jak dużo tych głosów Łukasz Gibała na tym straci. Dalej, bo też mamy przecież po stronie Koalicji Obywatelskiej osoby, które są rozczarowane tym, jak wyglądały rządy Aleksandra Miszalskiego. Część z nich również może się zniechęcić. Pytanie, do których kandydatów przejdą? Czy do kandydatów, którzy będą wreszcie stawki? Czy może Łukasz Gibała jeszcze jakiś z nich jest w stanie przejąć? Też ta Nowa Lewica ostatnio popierała kandydata Koalicji Obywatelskiej, czyli Aleksandra Miszalskiego. Startowali, wspólne listy mieli, nie mieli swojego kandydata na prezydenta. Więc znowu tutaj może się okazać, że Koalicja Obywatelska też ileś głosów traci. No i wydaje się, że ich pozycja jest tutaj pod względem drugiej tury najbardziej pewna, najbardziej stabilna. No ale też jestem w stanie sobie wyobrazić, że to ich elektorat jest bardziej zdemobilizowany, że inni kandydaci zabrali część ich głosów, tych bardzo rozczarowanych, którzy postanowili zagłosować na innych kandydatów. No i wtedy w drugiej turze mielibyśmy scenariusz Łukasz Gibała versus Michał Drewnicki. No ale to są scenariusze jednak mniej popularne. No duże znaczenie na pewno będzie miał ten mały lewicowy pojedynek. Bo oprócz pojedynku na prawicy, gdzie wydaje się, że kolejność jest znana i raczej różnice będą istotne, no to po lewej stronie ta różnica jest mniej oczywista. Mamy Darię Gosek-Popiołek, która jednak jest popularną tutaj posłanką, bardzo zaangażowaną w lokalne działania, która przez lata była związana z partią Razem, a teraz startuje z Nowej Lewicy. No i mamy dawną jej współpracowniczkę Aleksandrę Owcę, która jest obecnie współprzewodniczącą partii Razem. No i tutaj też będzie taki pojedynek. Ja podejrzewam, że on będzie na dużo niższych poziomach się odbywał niż pojedynek prawicowy, ale który też przed wyborami parlamentarnymi będzie jakimś ważnym wskazaniem, która siła tutaj jest dużo mocniejsza. Daria Gosek-Popiołek, ona jeszcze oficjalnie nie jest potwierdzona, ale dzisiaj jest konferencja prasowa, podczas której jej start zostanie potwierdzony. Cały klub Nowej Lewicy przyjeżdża wesprzeć jej kandydaturę. Z tego, co słyszymy, w Nowej Lewicy jest bardzo duża wiara w jej kandydaturę. Nawet pojawił się taki sondaż wewnętrzny, który ja radzę jednak traktować z ogromnym dystansem, w którym Daria Gosek-Popiołek jest na trzecim miejscu i to z taką niedużą stratą do drugiego miejsca, 17% poparcia, ale tak jak mówię, sondaż wewnętrzny przez nikogo, przez żadną pracownię nie podpisany.
6: I jeszcze z dziwnymi konkurentami. To na koniec zapytam, jakie jest znaczenie tych wyborów i na ile jest tak, że do Kraków, no jeżeli opozycja przegra, to przegra, ale co się stanie, jeżeli przegra Rafał Sonik? Taki trochę eksperyment. Przecież ja się będę tej tezy utrzymał, nie wiem, czy pan się po tym podpisze, panie redaktorze, ja będę utrzymał się, że to jest jednak jakiś eksperyment, wyjście poza radnych, poza polityków, poza posłów, poza senatorów Koalicji Obywatelskiej, stawianie na choć zupełnie z zewnątrz, co jednak moim zdaniem jest wyrazem jakiegoś szukania niestandardowego rozwiązania. Co się stanie, jeżeli to niestandardowe rozwiązanie Donalda Tuska zawiedzie w Krakowie?
7: No, przede wszystkim będziemy mieli prawdopodobnie 3 lata prezydenta, który będzie miał bardzo nieprzychylną Radę Miasta. Bo tu też trzeba pamiętać, że...
6: Krakowa, to jeszcze, ale na koniec duża polityka. Co oznacza ten Kraków, ten 23 sierpnia, a potem ewentualna dogrywka na początku września, jeżeli chodzi o ogólnopolską politykę?
7: No na pewno, jeżeli kandydat Koalicji Obywatelskiej przegra i będzie kto inny w Krakowie rządził, no to jest duże osłabienie takie dla struktur, dla działaczy tutaj lokalnych i także wizerunkowe dla Koalicji Obywatelskiej, ale ja nie sądzę, żeby można było to wprost przekładać na politykę ogólnokrajową, ponieważ jednak krakowska specyfika jest bardzo szczególna po prostu tutaj. Łukasz Gibała jest jednak zjawiskiem, które w większości polskich miast nie występuje. I no, on tutaj dużo po prostu wyobraźnię zmienia i to cały czas trzeba będzie brać poprawkę na to, że tutaj no, jednak ten rozkład poparcia nie do końca odzwierciedla poparcie ogólnokrajowe. Natomiast oczywiście każdy sukces, każdy dobry wynik, jeżeli Bartosz Bochenczak zrobi dwucyfrowy wynik w Krakowie, to Konfederacja będzie się nakręcać, że idzie po świetny wynik. Jeżeli Michał Klimek zrobi wynik powyżej 5%, to Braun będzie robił z tego historię. Jeżeli Michał Drewnicki zrobiłby wynik dużo wyższy niż na przykład Karol Nawrocki, to też Prawo i Sprawiedliwość robiłoby z tego historię. Więc każda... Przepraszam bardzo. Każda z partii będzie próbowała sprzedać te wybory jako swój sukces, jeżeli będzie ten wynik dobry. No bądź będzie marginalizowała ich znaczenie, mówiąc, że to zupełnie nie przekłada się na wybory ogólnokrajowe, jeżeli ten wynik będzie gorszy.
6: O czym mówił Tomasz Synowiec, dziennikarz, publicysta związany z Klubem Jagiellońskim. Redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
6: Do zobaczenia i do usłyszenia, a my już teraz przechodzimy płynnie w serwis informacyjny, albowiem wybiła godzina 11.
0: Odyseja wyborcza.

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości, co w programie. Rafał Sonik, znany kierowca rajdowy, ma być kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. Odbierze czy nie odbierze? Dzisiaj rekomendacja kapituły w sprawie orderu prezydenta Zełenskiego. Prawica domaga się dymisji wiceministra nauki za słowa o ukraińskiej powstańczej armii.
1: Wiadomości wnet.
0: Wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa ma zostać Rafał Sonik, znany kierowca rajdowy i biznesmen. Tak wynika z na razie nieoficjalnych informacji. Dotychczas start w wyborach zapowiedzieli m.in. Michał Drewnicki z ramienia Prawa i Sprawiedliwości oraz Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Sprawę komentował w Radiu Wnet Tomasz Synowiec z Instytutu Demokracji Bezpośredniej.
2: Na 90% kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u będzie Rafał Sonik. Tutaj zwracam uwagę, że Rafał, a nie Bogusław. Z Prawa i Sprawiedliwości mamy Michała Drewnickiego. No i będzie Łukasz Gibała, który też jeszcze oficjalnie nie potwierdził, ale to wszyscy tylko wyczekują tego, kiedy to w końcu nastąpi. Jak ktoś poza tej trójki będzie w drugiej turze wyborów, to będzie należało to rozpatrywać w kategorii wielkiej sensacji. Prawdopodobnie będzie to Rafał Sonik i Łukasz Gibała. No ale gdyby Michał Drewnicki przy odpowiednim układzie głosów dostał się do drugiej tury, no ja bym tego nie traktował jako sensacji.
0: Rafał Sonik w 2015 roku wygrał rajd Dakar. Przyspieszone wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w sierpniu. Dzisiaj przed południem odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Ma ona wydać opinię w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Następnie decyzję podejmie prezydent Karol Nawrocki. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek zaapelował o odebranie orderu.
3: Jest prezydentem Ukrainy tylko dlatego, że Polska pomogła Ukrainie. Gdyby Polska nie pomogła Ukrainie po 24 lutego na skalę, jaką się zaangażowaliśmy, Zełenski nie byłby dzisiaj prezydentem. Śmiem twierdzić, że nie wiadomo w ogóle, gdzie by był. To jest dokładnie tak, jakbyśmy się dowiedzieli, że w Niemczech nadano ważnej jednostce wojskowej imię bohaterów Waffen-SS. To są rzeczy, które absolutnie nie mogą mieć miejsca i na które Polska musi reagować.
0: Order Orła Białego to najstarszy i najważniejszy order państwowy. Odebrano go tylko raz w historii. Kancelaria Prezydenta i opozycyjny PiS domagają się dymisji wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Szeptyckiego. Powiedział on ostatnio w TOK FM, że UPA, tu cytat, to byli ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni. Za te słowa powinien zostać wyrzucony z rządu, powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki w Polsat News.
4: Ja chcę przypomnieć, że żołnierze wyklęci składali się głównie z oddziałów żołnierzy Armii Krajowej. Armia Krajowa to była najbardziej moralna armia w czasie II wojny światowej. Wydawała nawet polecenia, że będzie karała śmiercią własnych żołnierzy, jeżeli będą donosili na Żydów. Co więcej, UPA zamordowała więcej Polaków niż Niemców i Sowietów razem wziętych. Powinien podać się do dymisji sam, a jeżeli nie, to powinien zostać wyrzucony.
0: Europoseł PiSu zapowiedział też powołanie specjalnej komisji do rozliczenia obecnie rządzących po ewentualnie wygranych wyborach.
4: Jednym z pomysłów jest to, aby powołać coś na kształt komisji weryfikacyjnej, czyli specjalnej komisji z specjalnymi uprawnieniami, bo ona się sprawdziła, tylko że tamta działała na uprawnieniach administracyjnych, a ta będzie działać na uprawnieniach karnych z wyjątkowymi uprawnieniami. Między innymi po to, żeby publicznie przesłuchać tych wszystkich ludzi, którzy brali udział w zamachu na państwo i tych, którzy stawiają te śmieszne zarzuty.
0: Powiedział Patryk Jaki w Polsat News. Partia premiera Armenii Nikola Paszyniana Umowa Społeczna wygrała wybory parlamentarne, zdobywając 49,81% głosów. Ogłosiła Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu wszystkich głosów. Drugie miejsce zajął Sojusz Silna Armenia 23%, a trzecie Blok Armenia 10%. Do parlamentu wejdzie jeszcze partia Kwitnąca Armenia, która zdobyła 4% głosów. Paszynian sprawuje stanowisko premiera od 2018 roku. To były wiadomości. Dziękuję za uwagę. A za chwilę publicystyka z Łukaszem Jankowskim.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
8: Po reklamie.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do Odysei wyborczej. Jest godzina 11:10. W pierwszej godzinie dużo było o polityce. Teraz od polityki odejdziemy. Będzie o obronności, o bezpieczeństwie i o wojnie na Ukrainie. Naszym gościem pan pułkownik Maciej Korowaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I zajmiemy się na początek tym, jak wygląda aktualna sytuacja na liniach frontu na Ukrainie. Oczywiście Ukraina w tej chwili w polskich mediach jest z innego powodu przywoływana, relacji między prezydentami, relacji w ramach polityki historycznej, no ale też wbrew temu, co się dzieje na pierwszych stronach gazet i portali internetowych, cały czas trwa wojna, która wydaje się wchodzi w kolejną fazę, albo już weszła w tą fazę w pełni wojny dronowej, na tyle, że nawet już liczba żołnierzy na odcinku, danym odcinku linii frontu przestaje mieć takie znaczenie. Panie pułkowniku, w którym momencie tego już wieloletniego konfliktu jesteśmy? Jak nazwać tą aktualną fazę wojny na Ukrainie?
2: Możemy nazwać tą fazę informacji i reakcji, bo kiedy na samym początku mieliśmy wojnę w 2022 roku, dominację manewru i siły ognia, artyleria, manewr, głębokie uderzenia rosyjskich zgrupowań, gdzieś możliwość okrążenia nawet Kijowa. Przeżywaliśmy to w tamtym okresie. Teraz ten manewr i siła ognia przestały mieć takie znaczenie, a zdominowały informacja i reakcja. Te pole walki, które była kiedyś zasłonięte mgłą wojną, teraz jest przezroczyste dla dowódców i dla działań. Wszystko, co się porusza na ziemi w tym momencie dla tych systemów rozpoznawczych i uderzeniowych, to jest wszystko jakby się poruszało w slow motion. I dlatego czasami trzeba mieć dużej ilości ognia, ale można mieć odpowiednią ilość wiedzy i odpowiednią reakcję, żeby takimi, teraz można powiedzieć, kiedyś asymetrycznymi środkami uderzenia niszczyć środki, które poruszają się w tym zwolnionym tempie dla tych systemów tak długo, aż przestaną być zagrożeniem. Więc to pole walki w ogóle zmieniło się tak samo, jak zmieniło się pole walki podczas I wojny światowej, kiedy ten karabin maszynowy, ciężki karabin maszynowy zmienił pola bitwy europejskiej.
1: No bo się tych faz mieliśmy kilka, pan pułkownik mówił o tej fazie pierwszej, oczywiście tam artyleria, czołgi grały rolę, potem mieliśmy tą fazę kontrofensywy ukraińskiej, tu z kolei systemy rakietowe jak HIMARS na przykład tą różnicę robiły na linii frontu, atakując zaplecze do kilkudziesięciu, 70 kilometrów w głąb, pozwalając na odbicie Chersonia chociażby. No a potem mieliśmy fazę, kiedy znowu Rosja przyjęła inicjatywę, no i wygrywała trochę liczbą, tak jak kiedyś Rosja lubiła wygrywać ilością, nawet nie liczbą, chciałbym powiedzieć, że ilością żołnierzy, którzy uderzali, no ale właśnie widzimy kres tej ofensywy rosyjskiej o minione 2 miesiące. To jest taka sytuacja bilansu terytorialnego, że więcej Ukraińcy odzyskali niż Rosjanie zdobyli terenu na Ukrainie. Tak jakby ta przewaga ilościowa żołnierzy już w ogóle przestała znaczyć. I pytanie, co będzie, co może być teraz, bo co będzie, to już się nawet pan pułkownik pewnie nie wie, ale co może być, to możemy podyskutować, czy teraz faktycznie jest tak, że już tylko ilość dronów się liczy i nieważne, że Rosja może na jesieni ogłosi kolejną mobilizację, to ona już nijak nie wpłynie na sytuację na linii frontu.
2: Z tymi ilościami dronów to też jest troszeczkę mit, bo trzeba pamiętać, że te drony trzeba jakoś obsłużyć i gdzieś naprowadzić. I trzeba mieć, powiedzmy, kanały celowania, czyli ilość osób, operatorów, którzy są w stanie wykonać zadanie bojowe, ale też utrzymać środek rozpoznawczy w odpowiednim miejscu, manewrować w strefach, gdzie nie oddziałuje walka radioelektroniczna. To wszystko potrzeba operatorów, techników, osoby, które zajmują się zabezpieczeniem tych działań. I teraz właśnie ta ilość przekłada się na tą jakość, czyli potrzeba dobrej jakości.

0: ilości personelu, który potrafi w tej technologicznej gonitwie na polu walki wygrywać. I tutaj pod tym względem Ukraińcy mają lepszy system uzupełniania i wprowadzania ludzi z odpowiednimi kompetencjami na pole walki, natomiast Rosjanie nie mają tych kompetencji, bo mają ograniczone te kompetencje, mają masowość w produkcji dronów, ale sposób ich wykorzystywania jest trochę utrudniony. No oczywiście też cały czas mają przewagę w tej piechocie, która, jak już mówiłem, w tym slow motion porusza się na polu walki i jest podatna na właśnie to oddziaływanie. I tutaj to jest ta proporcja i przewaga ukraińska, jeżeli chodzi o te kwestie jakościowe. Natomiast cały czas Rosjanie mają ilość i ta ilość też jest swego rodzaju jakością. Ci operatorzy ukraińskich dronów muszą cały czas pracować na bardzo dużej ilości celów i cały czas Ukraina musi posiadać bardzo duże ilości dronów, żeby te wszystkie zagrożenia na polu walki generowane przez tą ilość rosyjską nie niwelować. Do tego dochodzi inna kampania, pewnie zaraz będzie pan redaktor mnie pytał, właśnie na głębi, na logistykę, ale też głębokie uderzenia strategiczne dronowe na obiekty infrastruktury krytycznej, szczególnie związane z przetwarzaniem ropy naftowej. No to jest cały system, który został przez Ukraińców stworzony po to, żeby wymóc i zdegradować rosyjskie zdolności ofensywne.
1: I rzeczywiście to widzimy już nie tylko na jakichś tyłach logistycznych armii, ale także uderzenia bardzo głębokie. Ukraina, z tego co można się dowiedzieć, w tej chwili już produkuje więcej dronów niż operatorów do ich obsługi, a ta produkcja ma jeszcze wzrosnąć, więc i te ataki dalekiego zasięgu. No ostatnie najbardziej, chyba trzeba użyć słowa spektakularne, bo odbyły się w Petersburgu w przeddzień przylotu Władimira Putina do tego miasta na coroczne forum ekonomiczne, taki w zasadzie poza 9 maja, jeden z najważniejszych dat w politycznym kalendarzu elity rosyjskiej, no i w przeddzień uderzenie w rafinerię w Petersburgu. To pokazuje, że te drony nagle nie tylko dosięgają cystern, składów amunicji, centrów dowodzenia na bliższym i dalszym zapleczu frontu, ale także no, potrafią uderzyć czy to w Moskwę, czy to w Petersburg. Dwa, no może poza posiadłością Putina, dwa najbardziej strzeżone ośrodki na terytorium Rosji.
0: Tak, to trzeba pamiętać, że Ukraińcy są pod ogniem rosyjskich rakiet i dronów już od wielu lat. I te społeczeństwo.
1: Ale bo jasność, Kijów też dostaje i też płonie. Tak. Tutaj ofensywne możliwości Rosji chyba są cały czas większe niż Ukrainy, no ale wszystko zaczynało się od takiej bezbronności Ukraińców, a biegnie piąty rok wojny, przepraszam bardzo, i nagle ta dysproporcja zaczyna się wyrównywać.
0: To znaczy obie strony mają ten sam problem. Ukraińcy też nie są w stanie wszystkich dronów i wszystkich przede wszystkim rakiet i balistycznych, hipersonicznych, które uderzają na teren Ukrainy, zniszczyć ze względów na to, że to są bardzo trudne środki do niszczenia i przede wszystkim je trzeba niszczyć bardzo drogim arsenałem, którym Ukraińcom brakuje. Muszą bardzo krytycznie i dramatycznie podejmować decyzję, czy niszczyć rakietę, która leci w blok, czy niszczyć rakietę, która leci w stanowisko dowodzenia, a mają tylko jedną rakietę, żeby to wykorzystać, tak powiedzmy obrazowo. Natomiast Rosjanie mają inny problem, problem systemowy. Oni mieli i mają jedno z największych systemów obrony powietrznej, obrony przeciwlotniczej, natomiast on nie był skonfigurowany pod względem systemu zarządzania, wykrywania, informowania i przekazywania informacji do zwalczania takich asymetrycznych uderzeń wolno lecących, długo lecących na bardzo niskich wysokościach poniżej horyzontu radiolokacyjnego dronów, które uderzają właśnie w takie rzeczy. Rosjanie w tej chwili operacyjnie mają tylko 4 samoloty A-50. To są samoloty takie powietrzne stanowiska dowodzenia i rozpoznania. Coś w rodzaju, ale troszeczkę o mniejszych możliwościach, ale można je porównać do takich natowskich AWARCS-ów, które bardzo często u nas latają, jeżeli jest jakieś zagrożenie. Ta flota AWARCS-ów NATO jest bardzo duża w porównaniu z rosyjską, a tylko one dają gwarancję patrzenia z góry tym okiem radarowym na obszar, którym jest zagrożony i wykrywanie tych wszystkich asymetrycznych zdolności. Rosjanie mają tylko 4 samoloty, Ukraińcy cały czas je na nie polują, czy to dronami, czy to rakietami, bo kilka z nich, bodajże 2 z nich zostały zestrzelone przez rakiety przeciwlotnicze, natomiast resztę były uszkodzone podczas operacji różnych poprzez ataki na lotnisko. I to jest krytyczna zdolność rosyjska. I te drony, które latają poniżej tego progu horyzontu radiolokacyjnego, przedostają się nawet do Petersburga, do każdego miejsca, ponieważ później już obrona powietrzna dowiaduje się o tych dronach w zasadzie nad celem i trudno jest strzelać do nich rakietami. Rosjanie próbowali strzelać do tych dronów rakietami nad miastami, czy próbować je zniszczyć, ale kończyło się to tym, że rakiety traciły kontakt i trafiały w budynki. Były przypadki po prostu niszczenia własnych obiektów, przede wszystkim cywilnych albo innych, od własnego ognia rakietowego, które miała niszczyć te drony. Więc to są też rosyjskie dylematy i problemy, z którymi Rosja sobie w tej chwili nie radzi. Buduje coś na podobie, na wzór tego, co Ukraińcy mieli jeszcze kilka lat temu, ale to też idzie z oporem. Natomiast Ukraińcy są już daleko dalej z tymi swoimi rozwiązaniami. Bardziej efektywnie zwalczają drony. Mówię, problemy są z tymi bardzo zaawansowanymi środkami napadu powietrznego, jak pociski hipersoniczne, rakiety balistyczne, rakiety manewrujące, chociaż te ostatnio też w miarę już są niszczone poprzez lotnictwo myśliwskie ukraińskie. No ale to cały czas ta walka w tej chwili przeniosła się właśnie ten obszar przestrzeni powietrznej i niszczenie obiektów, co też pokazuje nam, jak może przyszły charakter wojny wyglądać. A bo właśnie, te ataki z jednej i z drugiej strony są coraz mocniejsze.
1: To teraz przejdźmy do drugiej części naszej rozmowy. Jak ta rzeczywistość pola walki Ukrainy jest przekładana na wojsko polskie? Jaka jest recepcja i decydentów, i wojskowych w Polsce na to, że w tej chwili już nie tylko wojska pancerne, ale nawet już małe grupy piechoty, kilkuosobowe, czasami 2-3-osobowe, którymi Rosjanie próbowali przeniknąć linię frontu, często nieobsadzoną przez Ukraińców. Często jest tak, że jednego kilometra frontu broniło też kilka osób, 2-3 czasami, na tyle starczało żołnierzy, ale teraz właśnie w ramach tego, co pan pułkownik powiedział, jak rozumiem, czyli pełnego obrazu pola walki, już nie trzeba żołnierza w okopie nawet, wystarczy wiedzieć, gdzie kto idzie i mieć pod ręką kilka dronów. Czy to jakoś przekłada się na praktykę budowania polskiej armii, czy jednak tutaj siła bezwładności, siła dużych zamówień powoduje, że niektóre mechanizmy idą swoim torem?
0: Ja na armię polską patrzę przez pryzmat rosyjski, ponieważ zajmuję się wyłącznie Rosją i to, co Rosja pisze o armii polskiej, to o tym mówię. Natomiast nie komentuję samych zmian w naszych siłach zbrojnych, nie jestem analitykiem od zmian w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, chociaż jestem też i obserwatorem tego wszystkiego. Natomiast odpowiadając na pana redaktora pytanie, chciałem właśnie przez ten pryzmat rosyjski. Rosja widzi nasze siły zbrojne, nie bez wad, ale widzi nasze siły zbrojne jako jeden z bardzo groźnych przeciwników w tej części Europy, która nie tylko ma możliwości obrony własnego terytorium, dosyć spore według rosyjskich, ale różnych analiz, ale przede wszystkim do projekcji siły, czyli coś, co może Rosjanom najbardziej przeszkadzać, czyli to, że możemy część naszych sił pomóc choćby państwom bałtyckim, czy tutaj południu Europy, czy jesteśmy bardzo ważnym hubem logistycznym dla zdolności ukraińskiej armii. Rosjanie oceniają, że 30% dronów, które są ich atakuje ich cele, są częściowo produkowane na terenie Polski albo przez Polskę w jakiś sposób wspomagana ta produkcja. Więc tutaj te zdolności projekcji siły są duże. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w polskiej armii, na co Rosjanie zwracają uwagę, no to przede wszystkim na siłę polskiej artylerii, która jest budowana, oraz na to, że Polacy, mówię, cytuję rosyjskie jak gdyby analizy, budują jedną z najsilniejszych, najbardziej sformatowanych obron przeciwlotniczych, które no teraz będą miały jeszcze ten komponent antydronowy, który tutaj mówimy o programie SAN. Rosjanie bardzo wnikliwie obserwują nasze siły zbrojne. Oczywiście nie chwalą się za bardzo tym, gdzie się w ogólnodostępnych mediach, natomiast w tych analizach gdzieś na uboczu, gdzieś na konferencjach, gdzieś są analitycy rosyjscy od naszego regionu, szczególnie od potencjału militarnego, to tą polską armię traktują dosyć poważnie. Oczywiście też widzą pewne zagrożenia z demografią, z liczebnością, czy się pieniądze znajdą, czy Polacy zdążą, czy zmiany polityczne czegoś nie zmienią. No są tam różne elementy, które oni rozważa jako schody do tego, natomiast sam trend i sama zdolność polskiej armii jest traktowana jako poważne zagrożenie, co też jest dla nas bardzo dobrze, bo lepiej, żeby przyszły nas wróg, nasz się bał, to wtedy jesteśmy bardziej bezpieczni od ewentualnej agresji, ponieważ bierze konsekwencje swoich działań.
1: No dobrze, ale polska armia w tej chwili bardzo silnie inwestuje także w ciężki sprzęt, dopiero co podpisanie umowy na transportery opancerzone. Pewnie trzeba je wymienić, nawet na pewno, bo BWP-1 to już dość leciwe sprzęty i naprawdę nie najlepsze, bo tak to jest, że rzeczy się zużywają, więc trzeba je wymieniać. Dużo też postawienie na nowe czołgi, na takie sprzęty, których w tej chwili na linii frontu na Ukrainie nie widzimy. Czy nie jest tak, że lepiej w tej chwili zamiast czołgów po prostu stawiać kolejne fabryki, czy zgoła fabryczki, ale bardzo wiele tych fabryczek dronów, które będą dominować pole walki, niż kupować dość drogi sprzęt jak czołgi, myśliwce, śmigłowce, artylerię, armatochaubice, wyrzutnie rakiet, czy transportery opancerzone?
0: I tutaj też pozwolę sobie przez pryzmat rosyjski na to spojrzeć, jeśli pan redaktor nie ma nic przeciwko, ponieważ Rosjanie trochę z zazdrością patrzą na nasze zdolności właśnie, że odbudowujemy nasze, powiedzmy, siły lądowe w taki sposób, a inny, bo oni zdają sobie sprawę, że nie są w stanie zbudować zdolności, które by mogły się przeciwstawić tym zagrożeniom dronowym, o które pan mówi. Natomiast to nie znaczy, że my nie jesteśmy w stanie zbudować zdolności, które wyeliminują te zagrożenia dronowe. Jeżeli ta przezroczystość pola walki, ta informacja zostanie zaburzona, a są takie zdolności, bo tutaj daję przykład ofensywy kurskiej, gdzie gdzie armia ukraińska wykonała po raz pierwszy w ogóle na świecie ofensywę, nie mając przewagi powietrznej, ale mając przewagę na tym małym niebie, czyli wyrzuciła drony rosyjskie z tego obszaru, gdzie prowadziła operację zaczepną, wprowadziła swoje zdolności dronowe, a też nawet i swoje lotnictwo, oczywiście w dosyć homeopatycznych ilościach, ale jednak, i przeprowadziła działania manewrowe na terenie Federacji Rosyjskiej, co kiedyś w nomenklaturze czy w taktyce, gdybym na szkole oficerskiej, jak ja studiowałem, powiedział, że można coś takiego zrobić, to bym po prostu nie zdał egzaminów z taktyki. Natomiast tutaj takie zdolności technologiczne umożliwiają prowadzenie działań ofensywnych, nie dysponując lokalną przewagą powietrzną, ale dysponując przewagą informacyjną na polu walki. I teraz jeżeli my będziemy tę technologię rozwijać, no to będziemy musieli wprowadzić ten manewr i siłę ognia z powrotem, więc bez czołgów i wozów bojowych piechoty tego nie zrobimy i one muszą być.
1: No dobrze, ale jak się obronią przed dronami? Patrzymy na to, co robią w tej chwili drony, no chociażby co robiły drony z siłami zbrojnymi Armenii przy konflikcie już teraz przy tym kurzem, ale całkiem niedawnym armeńsko-azerbejdżańskim. Tam się okazało, że te drony królują, tak samo na Ukrainie.
0: Tak, tylko to też mówimy o już prehistorii, ponieważ wojna zmienia się w takiej szybkości, której to, co pan w tej chwili redaktor mówi, to jest w zasadzie prehistoria. Przykład, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowinek systemowych, technologicznych czy doktrynalnych, taktycznych na polu walki w Ukrainie, to od momentu wymyślenia do momentu wprowadzenia systemowego w całych siłach zbrojnych mija 8-9 tygodni, a nawet mniej, jeżeli mówimy o armii ukraińską. Podobnie jest dużo dłużej, ale podobnie jest z armią rosyjską, więc te zmiany, o których pan mówi, w porównaniu z tym, co w tej chwili się dzieje na polu walki, w jaki sposób jest ona prowadzona, to jest już prehistoria. Oczywiście są tam narzędzia te same, drony, jest pole walki, są też czołgi, natomiast już sposób grania tym na polu walki, w jakich sekwencjach jest to używane, jakie są do tego metody, to już się tak zmieniło, że trudno i to porównywać jeden do jednego.
1: To w jakim systemie my będziemy z jednej strony używać naszych sił ciężkich, a z drugiej strony neutralizować drony przeciwnika, to jest wykonalne na takim bezpośrednim, taktycznym polu walki?
0: I teraz powiem z własną ocenę, biorąc pod uwagę te moje doświadczenia i te analizy, które robię, patrząc na armię polską oczami Rosjan, no to my się przygotowujemy na wojnę ewentualnej przyszłości, bo trudno w tej chwili diagnozować, czy ten manewr siła ognia nie wróci. A zdobywanie przewagi na polu walki, kiedy nagle z jakiś przełom technologiczny i jakieś zdolności na przykład unieruchomią te drony, czy w jakiś sposób ograniczą je oddziaływanie na polu walki, to znowu wrócimy do pancerza i do siły ognia. I tutaj, jeżeli nie będziemy mieli tego wcześniej, no to tego nie nadrobimy w stosunku do przeciwnika, który ma o wiele większe zdolności i ma przewagę liczebną. My tej przewagi liczebnej nad Rosjanami nigdy nie zdobędziemy, ale możemy zdobyć przewagę jakościową właśnie w tym uzbrojeniu.
1: Chociaż jak pokazuje Ukraina, w tej chwili państwo na pewno mniej liczne niż Polska, biorąc pod uwagę aneksję terytorium, ale też skalę emigracji czy uchodźstwa z Ukrainy, daje sobie radę z Rosją.
0: To jest ważne, ale to jest właśnie pokaz, że nie ilość, a technologia zwycięża. Tutaj akurat mamy jeszcze póki co dronową. Tutaj jeszcze chciałbym dodać jedno ad vocem temu, co wcześniej powiedziałem, że to nie znaczy, żeby zaprzestać albo nie zdobywać wiedzy na temat walki dronowej, ponieważ my musimy cały czas obserwować tę ewolucję, żeby w odpowiednim momencie formatować swoje zdolności, doktrynę i taktykę do tych zagrożeń, które mamy. Ale to jest właśnie rola Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby swoje środki i zdolności odpowiednio gromadzić i odpowiednio się przygotowywać, odpowiednio iść w odpowiednim kierunku do tych zmian, które zachodzą na polu walki.
1: O czym mówił pułkownik Maciej Korowaj. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my się żegnamy. To była Odesja Wyborcza, 11.33. Kończymy naszą audycję. Za chwilę Studio Lwów.
2: Odyseja Wyborcza.
3: Reklama. Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
1: Po reklamie.
2: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów. Partnerem programu jest Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl.
3: Tomasz Rosłon realizuje audycję, ja nazywam się Wojciech Jankowski, a to jest Studio Lwów. I już przenosimy się, ponieważ jest 11.35, a mamy dwie rozmowy, przenosimy się do opoki, ostoi fundamentu i filaru aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet, do Artura Żaka, który zapewne jest, no właśnie, nie jesteś we Lwowie. Arturze, dzień dobry, zapytam, jaka pogoda tam, gdzie jesteś, bo za chwilę mamy ważną rozmowę.
4: Dzień dobry Wojciechu, kłaniam się nisko. Tak, nie jestem we Lwowie, zasadniczo nie jestem we Lwowie, bo jestem nadal w Użgorodzie, goszczę u Pawła Bobołowicza. Akurat właśnie nadaję z jego studia Bastion w Użgorodzie. Temperatura, no jak temperatura, jak to na południu. Temperatura upalna, ani jednej chmurki na niebie. Myślę, że teraz już jest około 26-27 stopni Celsjusza. No i temperatura rośnie, więc wybitnie południowo, lato. No tu jest lato, tu jest Wojtek, wrócę do naszych rozmów o tym, kiedy nadchodzi lato. Lato tutaj już jest dawno, widać to chociażby poprzez przełęcz, jak się przyjeżdża przez przełęcz, czy kierując się ze Lwowa, no to po tej, nazwijmy to, lwowskiej stronie jeszcze jest wiosna. Ta zieleń jest taka rozwijająca się, jaskrawa, zielona po przekroczeniu przełęczy jest już ewidentnie okres letni.
3: No widzę, że dla ciebie Lwów sięga aż po karpackie przełęcze. No dobrze, ale przechodzimy do tematyki poważnej, bo Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej dostało nakaz eksmisji we Lwowie, rynek 17, jeżeli dobrze pamiętam adres, i za chwilę będziemy rozmawiać w tej sprawie.
4: W rzeczy samej już mamy tutaj informację od realizatora, że mamy na antenie naszego gościa, prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, pana Emila Legowicza. Dzień dobry, panie prezesie.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
4: No właśnie, ta informacja do nas dotarła w weekend. Ja osobiście dowiedziałem się w sobotę za pośrednictwem Radia Lwów. Może tak na wstępie powiem, że Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej to jest jedno z najstarszych, jak nie najstarsze towarzystwo mniejszości narodowej, polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie. Działacie od 1988 roku.
5: Bardzo dokładnie, pan, historia zna naszego towarzystwa. Nie tylko najstarsza, ale i największa organizacja na Ukrainie, jeżeli biorąc pod uwagę liczebność i zasady działalności.
4: A panie prezesie, a od kiedy Rada Obwodowa zapewniła ten lokal dla państwa? Od kiedy wy wynajmujecie i jesteście najemcą tego lokalu przy rynku lwowskim?
5: Panie redaktorze, mówię dokładnie. Od 10 lutego 1993 roku. I od tego czasu my nigdy nie mieliśmy problemu z Radą Obwodową. My regularnie spłacaliśmy czynsz, komunalne usługi, chociaż komunalne od nas zdzierają, jak z przedsiębiorców w ogóle, ceny makabryczne, ale my nigdy, owszem, my się zwracali, żeby zniżyć ceny, ale to nic nie pomagało. Ale to, co się stało 29 maja, to jest dla mnie szokujące, pod względem sytuacji teraz światowej, kiedy Ukraina w takiej jest sytuacji i jaka Polska jest dla nich potrzebna i robić takie nieporozumienie, czy mam mówić dalej, czy pan zada pytanie?
4: Ja mogę zadać pytanie w ten sposób. Powiedział pan o opłatach, czyli wy nie jesteście traktowani jako organizacja społeczna, tylko jako każdy zwykły komercyjny najemca, nie wiem, jak restauracja, biuro, czy coś w ten deseń.
5: Nie, jeżeli chodzi o sam czynsz arendy, to jest niższa opłata, ale jeżeli usługi komunalne, to tak jak wszystkie przedsiębiorstwa, wypłacimy, tak.
4: Tutaj nie ma jak ja rozumiem... Ta umowa była przedłużana, bo ona jest zawsze na jakiś okres, a teraz w związku z stanem wojennym system prawny Ukrainy jest w niejakim zawieszeniu i wszystkie umowy tego typu są przedłużane z automatu, prawda? Czyli generalnie do zakończenia stanu wojennego powinny obowiązywać. Czy ktokolwiek z wami, czy też z innymi towarzystwami wcześniej się kontaktował, aby nie wiem, prowadzić jakieś negocjacje, poinformować... Cokolwiek powiedzieć.
5: Informuję pana, że nie było żadnej informacji, żadnej negocjacji nie było, że coś takiego może stać. W ogóle my, tak jak było podczas stanu wojennego, płacimy co miesiąc wszystkie opłaty płaciliśmy. Oni nie przedłużali umowy w ogóle, bo my myśleli, stan wojenny, to my sobie z tego nic nie robili. Aż tu 29 maja do mnie dzwonił Emil, słuchaj, prezesie, tam bo oprócz naszego towarzystwa jeszcze na górze są inne towarzystwa w tym gmachu, bo tam są i czeski, i słowacki, i niemiecki, i ukraiński, etniczne, Gucuły, Łemki, Nacjania, to jest około 7 towarzystw jest. Ale główna organizacja to jest nasza, bo my zajmujemy pierwsze piętro, zajmujemy. Oni tam mają po pokoiku w ogóle. I tutaj do mnie dzwonią, że wszystko jest upieczętowane. I co jest dziwne, panie redaktorze, 28 prezydent Nawrocki ogłasza, że ze względu tego, co się stało na Ukrainie z herojami UPA, 29 nam upieczętowują, nie, 28, że zabierają Orła Białego, a 29 nam upieczętowują. Może to tak wypadkowo, ale to daje dużo do myślenia. Daje do myślenia, w jaki bestialski sposób napisane były te pisma, bo w drzwiach były zapchane dwa pisma. Jedno jest takie nieruchomość majno, a drugie uprawlenie majno. Oni to i tam po prostu w nagły sposób piszą, że z 21 roku zgodnie takie umowy, to i to zawieszamy waszą działalność w tym budynku i wymagamy w ciągu 7 dni opuścić lokal i oddać klucze i podpisać umowę wynajmu. No co my robimy? Naturalnie ja musiałem do siebie przyjść. Potem wziąłem się w ręce i piszę pismo. Piszę do głównego obwodowej rady. Piszę do taki Juri Jeschowot. Do niego piszę, mu tłumaczę całą historię naszego tutaj istnienia, bycia, naszej działalności i na jakich podstawach nas wysiedlają. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od nich w ogóle. Ale w sobotę byłem zaproszony do arcybiskupa, do radia naszego, w Radiu Ukraińskim Niezależność, Polskie Radio, zaprosili mnie tam, żebym ja trochę z nimi się poobcował. I ja podniosłem właściwie to pytanie w radio. Powiem państwu prawdę, że ja jestem naprawdę w szoku i szczęśliwy, jak mój kraj, moja ojczyzna zareagowała na to, co usłyszeli. Ze wszystkich stron wczoraj telefon był czerwony. Słyszałem naprawdę słowa wsparcia, zrozumienia, niezrozumienia ich sytuacji w ogóle. I to trwało cały dzień wczoraj i cały noc prawie. Dzisiaj jeszcze rano również. I gdzieś temu 3 godziny, ja jeszcze oprócz tego, że napisałem to pismo do pana Chłody, to ja napisałem kopię dam konsulowi generalnemu. I dzisiaj gdzieś temu 3 godziny dzwoni do mnie z tego Majna Rady Obudowy, że nam przedłużają na rok czasu te arendę tego pomieszczenia. Ja mówię, na jakich zasadach? Tak, słucham.
4: To bardzo, bardzo przyjemna informacja, niemniej jednak ja myślę, że my też tak, że jako redakcja i zarówno dziennikarze tutaj pracujący w Lwowie i redakcja Studia Lwów złoży zapytanie do Rady Obwodowej o wyjaśnienie danej sytuacji, bo tam jest kilka aspektów, które oczywiście właściciel nieruchomości ma prawo wypowiedzieć umowę. Niemniej jednak nie ma prawa tego robić, a w stanie wojennym, co daje tak naprawdę 4 miesiące, bo...
5: Tak.
4: To jest jedna rzecz. Dwa, nie ma prawa opieczętowywać bez obecności i bez służby wykonawczej państwowej danej wynajmowanej nieruchomości. A trzy, że właśnie to nie tylko państwo, tylko także inne stowarzyszenia mniejszości narodowych, czy też stowarzyszenie, które pan wymienił, na przykład Nacjania, to jest stowarzyszenie, które zrzesza tych, których w 1944-1946 roku właśnie z okolic SAN-u wysiedlili tutaj na teren Związku Radzieckiego, więc to trochę wygląda ma znamiona złamania prawa. Ale proszę powiedzieć, co oni powiedzieli na pana pytanie, na jakich zasadach będzie dalej kontynuowany najem tego lokalu?
5: Nic nie powiedzieli, ja tylko powiedziałem im, że ja pismo wystosuję, ale umowę arendy nie podpiszę na tych zasadach, co wy stworzyliście w 21 roku, gdzie my nie mamy żadnych praw w tej umowie. A jeżeli będzie umowa z 2007 roku, 1998 roku, to ja podpiszę, bo tam jest, że mamy, że podpisujemy na 2 lata, 3 lata, jeżeli między nami nie ma nieporozumień, automatycznie ona się przedłuża. Oni to wyrzucili wszystko, to wszystko wyrzucili sobie ładnie, drogę wtorowali, bo ktoś na to oko położył, 100% jestem przekonany. Ale powiem panu prawdę, że to, co już powiedziałem przed chwilą, to naprawdę jestem głęboko wzruszony, że ojczyzna jednak twardo stanęła w obronie, ponieważ my na to sobie zasłużyliśmy. My nigdy nie robiliśmy wstydu naszej ojczyźnie, ale my nigdy nie robili wstydu i Ukrainie. My zawsze wspieraliśmy wszystko to, co oni w demokracji robili i robią. My zawsze mieliśmy dobre układy z władzami. I tutaj taki cios, takie uniżenie godności tej mniejszości narodowej, tych Polaków rdzennych, przecież Lwów bez Polaków to nie jest Lwów w ogóle. I to, ja to te słowa mówię, a ciarki mi poczęli, idą w ogóle, jak można było tak postąpić, tak jak pan to powiedział, w stanie wojennym, w ogóle, w jaki sposób opieczętowane, bez papiery zapchane, bez podpisu właścicieli, że oni są poinformowani, to po prostu... No niezrozumiała sytuacja, co się dzieje. Czy tutaj jakaś grupa jest celowa, które chce Ukrainę pokłócić z Polską i ze światem. Ja nie rozumiem tego wszystkiego, co się dzieje. No to jest moja modlitwa taka skromna.
4: Dodatkowo trzeba zaznaczyć tym słuchaczom, którzy nie byli we Lwowie, że właśnie ten lokal, czyli państwa siedziba towarzystwa, jedyna siedziba Towarzystwa Kultury, ta główna Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej jest przy samym rynku, no, tuż na wprost ratusza, więc to jest, no, powiem może bardzo kolokwialnie, ale łakomy kąsek dla różnej maści przedsiębiorców, także dla pewnie Rady Obwodowej. Ale cieszę się, że przynajmniej na dany moment udało się jakoś przynajmniej częściowo rozwiązać ten problem. Oczywiście cała sytuacja wymaga większej pewności, bo organizacje społeczne, które nie są dochodowymi organizacjami, nie mogą działać na tych samych zasadach, a pielęgnowanie dorobku kulturalnego, dziedzictwa, generalnie życia społecznego wymaga stałości. Tak naprawdę, żeby człowiek i członkowie wiedzieli, że ten kawałek podłogi, kawałek pomieszczenia, do którego mogą zawsze przyjść, a przychodzą tam już od 93 roku, więc 33 lata. W tym czasie niejedno pokolenie zostało wychowane przez towarzystwo. Dziękuję, panie Emilu. Na pewno będziemy trzymać też rękę na pulsie.
5: Dziękuję bardzo. Serdecznie was pozdrawiam i naprawdę się cieszę, że jesteście z nami. I proszę pamiętać, że Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej nigdy nie zrobiło wstydu Polsce. Nigdy. Ale my również nie zrobiliśmy wstydu i Ukrainie. I zasłużyliśmy na jakiś szacunek. I ludzki szacunek zasłużyliśmy. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam.
4: Dziękuję pięknie.
3: Dziękujemy.
4: Naszym i państwa gościem był pan Emil Legowicz, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.
5: Dziękuję, do widzenia, do widzenia.
2: Studio Lwów.
3: I drugie połączenie w studiu Lwów. Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Dzień dobry, pani prezes.
6: Dzień dobry, redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Jak wygląda sytuacja? Bo regularnie informowaliśmy słuchaczy o kolejnych akcjach i teraz był planowany wyjazd związany z Dniem Dziecka. No i coś złego się wydarzyło.
6: Tak, drodzy słuchacze. Wyjazd jest przesunięty troszeczkę, ponieważ mieliśmy dość poważną awarię. Weszła nam kuna po prostu pod matkę i poprzegryzała nam wszystkie kable. Także nie udało nam się w sobotę odpalić samochodu. Jest po prostu jeden sprut spod maski. Auto po prostu dzisiaj trafiło do mechanika. Zobaczymy, na ile są zrobione uszkodzenia różnego rodzaju i jak będzie wyglądała sytuacja właśnie już po ekspertyzie właśnie fachowca, bo na chwilę obecną zostaliśmy po prostu bez samochodu.
3: Nie wiedziałem, że kuna...
6: do naszych przyjaciół właśnie.
3: Nie wiedziałem, że kuna... Tak.
6: Proszę, redaktorze.
3: No nie wiedziałem, że kuna to takie wredne stworzenie, które potrafi storpedować taką ważną sprawę. A na jakim etapie są przygotowania? To znaczy, czy dajecie radę finansowo, żeby pokryć ten wyjazd dla dzieci z Lwowa?
6: Jeszcze troszkę brakuje, ale tutaj z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować właśnie wszystkim państwu, którzy pomagają, którzy po prostu wspierają, którzy dzwonią, pytają, co jeszcze potrzeba, jak mogą pomóc, służą dobrą radą. Redaktorze, brakuje nam 2800, żebyśmy po prostu zakupili to, co zaplanowaliśmy, to, co ustaliliśmy z naszymi księżmi, co będzie potrzebne dla dzieci, tym bardziej, że zbliżają się wakacje. Tutaj, tak jak wspominałam, mamy 130 dzieci, które chcemy obdarować właśnie tymi prezentami. Przesunęliśmy to po prostu do czasu naprawy samochodu albo do czasu, aż jakaś dobra duszyczka zadzwoni i powie: pani Iwonko, my pojedziemy, mamy samochód. Więc mamy dwa wyjścia. Albo czekamy, aż nam naprawią samochód, albo jeśli ktoś właśnie z państwa chciałby nam użyczyć samochód, uczestniczyć w takiej akcji, ja też będę bardzo, bardzo wdzięczna, bo warto jechać, zobaczyć, spotkać się z tymi ludźmi. I tak jak wspominałam, Związek Harcerstwa Polskiego. Tam mamy naszą wspaniałą wolontariuszkę Basię, która wspiera, pomaga, jest na miejscu, pomaga naszym seniorom, pomaga dzieciom, organizuje spotkania. No robi cudowne rzeczy, więc też nie możemy zapomnieć właśnie o tych naszych przyjacielach, którzy są tam na co dzień, więc chcemy też te dzieciaki, tam jest 30 osób, obdarować właśnie też prezentami. Chcemy, żeby te prezenty były takie konkretne, prawda, żeby to były rzeczy, które po prostu oni potrzebują. Jakieś bidony na wodę, jakieś saszetki też na dokumenty, coś, co ułatwi im też teraz jakieś wycieczki, jakieś wyprawy i tak dalej. Oczywiście jakieś słodycze. No i też polskie też emblematy, żeby też byli oznakowani, że są jednak Polakami. Także drodzy
3: za
6: kochani.
3: Proszę przygotować długopisy, telefony, bo za chwilę będziemy podawać ten numer telefonu, pod który można słać przelewy blik. Czyli rozumiem, że data tego wyjazdu jeszcze nie jest znana, bo wszystko zależy od samochodu.
6: Dokładnie. To jest właśnie na chwilę obecną największy problem, że nie mamy tego samochodu, ale ja wiem, że z państwem damy radę, bo zawsze dajemy radę i nigdy nam się nie zdarzyło, że czegoś nie zrobiliśmy, bo drodzy rodacy, no jesteśmy po prostu takim narodem, który nie odpuszcza, który dąży do celu i tym razem też ten cel osiągniemy i przekażemy tą pomoc, wsparcie i te prezenty naszym rodakom, właśnie tym młodszym, tym razem z Kresów.
3: I to jest ten moment chyba, że za pierwszym razem, pierwszy raz trzeba podać numer telefonu, a zatem numer telefonu, pod który można słać przelewy BLIK, to 511-243-447. Proszę pilnować, pani prezes, żebym się nie pomylił. A oprócz tego jest również internet i strona Bratnia Dusza, Fundacja Bratnia Dusza, gdzie można sprawdzić numer konta bankowego. I jeszcze raz przypominamy, 511-243-447. A zatem będziemy trzymać kciuki i apelować o to, żeby nasi słuchacze też wspomogli tę akcję. No i no właśnie, ile razy w roku pani jeździ? Chyba pytaliśmy już o to i ta liczba jest dość imponująca.
6: Redaktorze, no ponad 20 razy w roku jesteśmy. Mniej więcej. Ciężko mnie tak policzyć, bo są miesiące, że jesteśmy 3 razy na przykład. Są miesiące, że jesteśmy tylko raz, w zależności od sytuacji, w zależności jaki to jest okres, jak to jest okres świąt, no to jeździmy częściej. Jak jest sytuacja taka, że ktoś zadzwoni z naszych przyjaciół właśnie, że potrzebne są na szybko leki, jakieś podkłady, jakieś materiały odleżynowe, to po prostu robimy to szybciutko, za 2 dni jedziemy, więc tutaj określenie jakby konkretnej liczby jest raczej niemożliwe, ale staramy się być po prostu w miarę możliwości jak najczęściej, wspierać, pomagać. No i po prostu dzielić się tą polskością z nimi.
3: A przecież pani również musi pracować, prawda? Też ma pani swoje życie, swoją pracę i to też wyrywa pani część tego no, podstawy, z której pani też się utrzymuje, no bo praca przecież potrzebuje czasu.
6: Dokładnie, redaktorze, właśnie w tej chwili jestem w pracy, dlatego też tak może troszeczkę gdzieś rozjeżdżają mi się te słowa, no ale drodzy kochani, no nie da się po prostu nie pracować. Każdy z nas robi coś dobrego, każdy nas wspiera. Przepraszam, sekundkę, bo mam wiadrobię. Proszę sobie obejrzeć. Przepraszam bardzo.
3: Także pani Iwona ma u siebie w sklepiku gości w tej chwili, a zatem my podamy jeszcze raz w tym momencie 511, to jest numer telefonu, 511, pod który można słać przelewy BLIK. Jeszcze raz zaczynam, 511-243-447 i po raz drugi podaję. 511-243-447. No właśnie, ma pani swoje życie. Ja wyczułem w głosie właśnie takie trochę zagubienie, no bo jest pani w pracy i też prowadzi normalne życie.
6: Tak, redaktorze, fundacja działa całkowicie charytatywnie, więc wszyscy, którzy tu jesteśmy, pracujemy, działamy. To też robimy to bezpłatnie, dlatego każdy z nas też... jadąc na Ukrainę, musi po prostu, ma w tym dniu po prostu sobie wziąć urlop, czy dzień wolny, no i po prostu jechać, pomagać, wspierać. Robimy to po prostu, jak często możemy. Staramy się z całych sił i cieszymy się bardzo, że nas Państwo w tym wspierają, bo jest nam po prostu łatwiej.
3: Także pani prezes, pani prezes, my podamy jeszcze numer telefonu, a mam wrażenie, że pani chyba nie może już rozmawiać. Także dziękujemy za rozmowę. Jeszcze obiecujemy, że podamy numer telefonu, żegnając się ze słuchaczami. Także trzymamy kciuki i cały czas będziemy na łączach, jak mówi Artur Żak, i w następnych audycjach też będziemy dzwonić. Także bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Redaktorze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa serdecznie i czekam na telefon. Jestem do Państwa dyspozycji. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego. Dziękuję.
3: Artur Żak, jedno zdanie może jeszcze do komentarza, bo my też do sprawy lwowskiej będziemy wracać prawdopodobnie na antenie. Co sądzisz o tym, co się wydarzyło we Lwowie?
4: Mówisz o tym wydarzeniu z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi tak. Lwowskiej, ale także z Towarzystwem na Cianie, Towarzystwem Kultury Niemieckiej, Heimat, jeżeli się nie mylę, tak się nazywa.
3: Kilka organizacji.
4: Czeskiej, słowackiej, łemkowskiej. No, to bardzo dziwna sytuacja z jednej prostej przyczyny, bo jak przeanalizowałem właśnie aspekty prawne tego wydarzenia, to tak jakby rozmawiałem z prezesem. Oczywiście strona, czyli rada obwodowa, właściciel tej nieruchomości ma prawo wypowiedzieć umowę. Więc musi to zrobić zgodnie z prawem. Dodatkowo tam oni się powołali w swoim piśmie na że będą wykorzystywać tę nieruchomość do własnych celów. No jednak ustawy i wyroki sądów administracyjnych Ukrainy mówią o tym, że tak, Rada może się na to powołać, ale musi konkretnie wyznaczyć, na jakie cele społeczne dana nieruchomość będzie wykorzystana, no bo to nie jest prywatna własność, to jest własność wszystkich mieszkańców samorządu obwodu lwowskiego. No to wygląda bardzo dziwnie, tak jak mówiłem, ja już sporządziłem dosyć rozległe pismo do Rady, wystosuję, poproszę o wszystkie dokumenty, o proces decyzyjny, kto decydował, na jakiej podstawie i dlaczego. No tutaj nie chciałbym oczywiście siać jakichś spekulacji, ale mi to po prostu wygląda na to, że dany metr kwadratowy w danej nieruchomości jest warty zdecydowanie więcej niż takie organizacje społeczne z mocy prawa płacą i byliby w stanie zapłacić. No jest, naprawdę to jest miejsce wyjątkowe, zabytkowa kamienica, samo serce Lwowa.
3: Jest godzina 12. Jeszcze Państwu przypominamy numer telefonu, pod który można słać przelewy BLIK, czyli Fundacja Bratnia Dusza. 511 243 447 i powtarzam 511 243 447. Z Zakarpacia żegna się z Państwem
4: Artur Żak
3: i Wojciech Jankowski z Warszawy. Tomasz Rosłon realizował audycję i pozostaje przy sterach radiowych. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Przypominamy, Studio Białoruskie w środę o 11.30.
2: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
7: Program zrealizowany w ramach kampanii Fundacji Salvatti.pl, promującej polską kulturę i polskie dziedzictwo narodowe.

0: Dzień dobry, 12.01 w tym wydaniu wiadomości. Wymiana ciosów na linii Izrael-Iran, trzęsienie ziemi na Filipinach, Ola oraz Leon XIV w hiszpańskim parlamencie. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Na rok przedłużono umowę na wynajem lokalu Towarzystwu Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, przekazał w audycji Studio Lwów prezes organizacji Emil Legowicz. Izrael przeprowadził naloty na cele w zachodnim i centralnym Iranie po tym, jak Iran wystrzelił rakiety w kierunku północnego Izraela. To pierwszy przypadek od wejścia w życie zawieszenia broni 2 miesiące temu, gdy obydwa kraje przeprowadziły bezpośrednie ataki na swoje terytoria. Izrael poinformował, że dziesiątki jego samolotów bojowych zakończyły ataki na irańskie systemy obrony. Z kolei Iran oświadczył, że jest to początek pełnego tygodnia nieprzerwanych uderzeń. Teheran rozpoczął ataki po tym, jak wczoraj Izrael przeprowadził naloty na Bejrut w Libanie. Izraelska armia podała, że ataki na cele Hezbollahu na południowych przedmieściach Bejrutu były odpowiedzią na ostrzał rakietowy Izraela przez Hezbollah. Według doniesień medialnych Donald Trump miał powiedzieć w niedzielę, że natychmiast zadzwoni do Benjamina Netanyahu i nakaże mu powstrzymanie działań odwetowych. Myśliwce NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej, o czym poinformowały na platformie X Siły Zbrojne Łotwy. Ogólnie wydano dziś kilka ostrzeżeń przed możliwym zagrożeniem dronowym w powiatach Lucyn, Balwi i Rzeżyca. Na wschodzie kraju, w tym ostatnim, doszło niedawno do pożaru składu paliwa, kiedy spadł na niego wystrzelony przeciwko Rosji ukraiński dron. Co najmniej 19 osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które nawiedziło rejon u wybrzeży wyspy Mindanao na południu Filipin, poinformowały lokalne władze. Wstrząsy wystąpiły o godzinie 7:37 czasu lokalnego, wywołując ostrzeżenia przed tsunami na Filipinach, w Indonezji, Japonii i Australii. Część z nich została odwołana kilka godzin później. Według lokalnych władz co najmniej 134 osoby zostały ranne. Premier Kosowa Albin Kurti zaapelował o współpracę wszystkich ugrupowań politycznych w celu zakończenia trwającego od 18 miesięcy impasu politycznego. Jego partia VT Vendosje wygrała niedzielne wybory parlamentarne, jednak nie zdobyła wystarczającej liczby głosów, by samodzielnie utworzyć rząd. To bałkańskie państwo stara się o członkostwo w Unii Europejskiej. Bruksela podkreśla, że Kosowo musi stworzyć stabilne instytucje zdolne do przeprowadzenia reform niezbędnych do akcesji. Po przeliczeniu prawie 100% głosów partia uzyskała 43% poparcia. Były to trzecie wybory parlamentarne w Kosowie w ciągu niespełna 18 miesięcy. Na drugim miejscu znalazła się Demokratyczna Partia Kosowa z wynikiem 21%, a trzecie miejsce zajęła Demokratyczna Liga Kosowa, zdobywając 18% głosów. Wybory rozpisano po tym, jak podzielony parlament nie zdołał wybrać przewodniczącego izby, a następnie nowego prezydenta państwa. Leon XIV złożył wizytę w hiszpańskim parlamencie, podaje Vatican News. Jak zaznaczył papież, jest to miejsce, w którym mierzymy się z podstawowym pytaniem, kim jest człowiek. Hiszpania, w szczególności uczeni z Salamanki, potrafili sprostać temu pytaniu w dobie wielkich odkryć geograficznych, uznając uniwersalną wartość każdej osoby. Dziś na nowo trzeba to potwierdzić, kiedy stajemy wobec nowych odkryć dokonywanych przez technikę, a ludzkość przechodzi przez poważny kryzys, mówił papież. Uczeni z Salamanki to wybitni teologowie, prawnicy i filozofowie tworzący tzw. szkołę z Salamanki. Działali głównie w XVI i XVII wieku na Uniwersytecie w Salamance, wywierając gigantyczny wpływ na rozwój europejskiej myśli o prawie moralności i ekonomii.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu okresami małe, w północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Temperatura od 19 stopni na Pomorzu, około 23 w centrum, do 26 na zachodzie, nad morzem od 17 do 20 stopni.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Autopromocja.
1: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
4: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
5: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
6: 34 miliony mieszkańców, a 63 wyznaje. Islam, kraj, który leży w Azji Południowo-Wschodniej, a jego terytorium obejmuje Półwysep Malajski oraz wyspę Borneo. Zapraszam Państwa serdecznie na relacje z podróży z Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 9.40 będziemy rozmawiać o kulturze, języku, prawie, a także oczywiście kuchni. Małgorzata Kreszcz, do usłyszenia.
2: Była autopromocja.
7: W samo południe.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki. Piękna pogoda. Wiosenno-letnia bym powiedział. Na kalendarzach jest jeszcze wiosna, ale właściwie słońce świeci, jakby było środek lata. Mili Państwo, dzisiaj 75. urodziny obchodziłaby Kora Jackowska. No to jest muzyka, na której się absolutnie wychowałem. Muzyka wspaniała, cudowna i no, formująca wiele osób. I nie zapomnę tych prywatek, gdzie żeśmy podskakiwali w rytm Manamu. No i właśnie, to posłuchajmy, jak to szaleją planety, a później przejdziemy do no, różnych bardzo ciekawych tematów. Także uprzejmie ściskam dłoń i puszczamy Planety Szaleją. Szał niebieskich ciał, to się tak chyba nazywało oficjalnie. No to, proszę Państwa, niech szaleją.

0: Halo, halo. Proszę Państwa, naszym gościem jest pani Justyna Słowińska-Zarębska z działu stypendialnego, mili Państwo, Fundacji Jana Pawła II. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Centrum Myśli Jana Pawła II, jeśli mogę poprawić.
0: Tak, trzeba poprawiać, jak ktoś błędy popełnia. Ja się w ogóle nie bardzo dziękuję. No właśnie, bo wspaniałą, przed chwilą wysłuchaliśmy 75. rocznica, to będę przypominał, urodzenia Kory Jackowskiej, której niestety już nie ma, wielki talent. Ciekawe, czy by ten rozbłysł talent wcześniej, gdyby Kora dostała stypendia, ale no teraz są inne czasy i właśnie rusza program stypendialny, właśnie stypendia imienia Jana Pawła II. No i właśnie, proszę opowiedzieć, kto może się ubiegać o takie stypendia? Pewnie artyści też, ale młodzi naukowcy albo myślący o i co trzeba zrobić i jak i dlaczego i w ogóle. Proszę opowiedzieć.
1: Tak, już opowiadam. Zapraszamy wszystkie młode, uzdolnione osoby uczące się lub studiujące w Warszawie. Nabór wniosków o stypendia Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II, bo o nich mówimy, rozpoczyna się dla uczniów 26 czerwca i trwa do 31 lipca, zaś dla studentów 1 września do 10 października. To są ważne daty, ponieważ to jest ten moment, kiedy my prosimy o składanie wniosków. A kto może się ubiegać o stypendia? O stypendia mogą się ubiegać osoby, które pomimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych, rodzinnych osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, ale mają także sukcesy na polu naukowym, artystycznym, sportowym lub angażują się w różnorodne działania społeczne.
0: No właśnie, żeby nie było tak jak z Mają Chwalińską, tak? Bo ona występowała o pomoc do różnych instytucji i nie rokowała według urzędników, nie rokowała, no i sama musiała sobie poradzić, no i poradziła sobie, ale nie wszyscy sobie poradzą, prawda?
1: No my staramy się wspierać jak największą grupę młodych ludzi. Przyznajemy ponad 400 stypendiów rocznie, także myślę, że to jest duża pula, znaczy przyznajemy. My jesteśmy operatorami, przyznaje prezydent miasta Warszawy te stypendia i to są stypendia właśnie dla warszawiaków. Trzeba przejść pewne kroki w rekrutacji, co nigdy nie jest łatwe, ale my w tym pomagamy, także zapraszam. Na naszej stronie internetowej można poczytać też o kryteriach formalnych, które należy spełniać, bo oprócz tego, jak już wspomniałam, że jest to pobieranie nauki w Warszawie, trzeba też mieć odpowiednią średnią i to jest 4,0 w przypadku szkoły, a 3,5 w przypadku studentów, ale bierzemy pod uwagę także dochód w rodzinie, to znaczy ten dochód nie może przekraczać 3000 zł netto miesięcznie na osobę i jest to weryfikowane właśnie podczas rekrutacji stypendialnej. No tutaj też jest wiek, to znaczy osoby powyżej 26 roku życia nie mogą ubiegać się o to stypendium, ani takie, które mają już tytuł magistra. I stypendium jest też przyznawane tylko raz na danym etapie nauki, ale o tym pewnie wiedzą osoby, bo to dotyczy tych osób, które już w poprzednich latach były stypendystami. Ale zachęcamy jak najbardziej. Wydaje mi się, że ten system cały, który obsługuje stypendia, w którym można się ubiegać o to stypendium, jest dosyć intuicyjny. My też mocno wspieramy. Także jak najbardziej zachęcam, żeby wystartować i ubiegać się, bo to też kwoty są, myślę, niemałe. Można otrzymać do 1000 zł miesięcznie w przypadku uczniów i 1500 zł miesięcznie w przypadku studentów.
0: No właśnie, to wspaniała wiadomość. A chciałem zapytać, bo to takie też no, połączenie bardzo szlachetne, ale prezydent Warszawy no, nie kojarzy się z, jakby z promowaniem myśli Jana Pawła II i to jest ciekawe, jak żeście doszli do zgody w tej, że tak powiem, trudnej rzeczywistości.
1: No dochodzimy od 20 lat, więc myślę, że no,
0: ale
1: to
0: byli różni prezydenci.
1: Tak, ale wydaje mi się, że prezydent jest osobą, która jak najbardziej widzi potencjał w młodych osobach i widzi też potencjał do tego, żeby inwestować w młodych, w młode osoby, które później będą tworzyć przyszłość naszego miasta, Warszawy. Myślę, że to też potwierdza program stypendialny, który jest tworzony na podstawie myśli czy inspiracji Jana Pawła II, a który właśnie jest dedykowany naszym stypendystom, którzy później mogą w nim uczestniczyć, otrzymując stypendiów, rozwijać się, tworzyć swoje projekty społeczne. Także wydaje mi się, że to wcale nie jest takie od siebie dalekie. Jan Paweł II inspirował młodych ludzi, też pokazywał im kierunki rozwoju i nie był osobą, która zamykała się tylko na określone środowisko.
0: Nie no, to oczywiście.
1: Był człowiek dialogu.
0: Mówimy o Janie Pawle II, no ale te pewne deklaracje z ratusza i uczestniczenie w pewnych, że tak powiem, absolutnej sprzeczności z myślą Jana Pawła II wydarzeniach, no, mogą budzić niepokój lekki u niektórych. Tak, przynajmniej słuchacze twierdzą, jak mi napisali właśnie. Ale właśnie no, to jest też to zasypywanie podziałów i to mi się podoba. No, generalnie rzecz biorąc, ja jestem jak najbardziej za, żeby to jakby scalać to nasze społeczeństwo, bo tego nam potrzeba bardzo.
1: Tak, i wydaje mi się, że też o tym mówią, znaczy nie wydaje mi się, ja to wiem, że o tym też mówią nasi stypendyści z minionych lat, którzy podkreślają bardzo mocno ten aspekt wspólnotowy właśnie stypendiów, że to było takie miejsce, taka grupa osób, której oni pomimo swoich różnych poglądów, no bo nie łudźmy się, żyjemy w świecie bardzo zróżnicowanym, gdzie każdy właściwie jest wezwany do tego, żeby sobie wyrabiać jakiś pogląd albo żeby stawać po jakiejś stronie, a te stypendia właśnie pokazują, że nie musimy tego robić, że możemy być bardzo różnorodni, ale też tworzyć piękną, bogatą wspólnotę i spędzać ze sobą czas w sposób, który nie stresuje, nie obciąża młodych ludzi, ale pomaga im się otwierać, tworzyć relacje, odkrywać też siebie.
0: No właśnie, to jeszcze tylko przypomnijmy te terminy, żeby ktoś nie przegapił. Do kiedy trzeba i gdzie trzeba składać te wnioski stypendialne, żeby młodzi ludzie nie, że tak powiem, nie przegapili sytuacji.
1: Wnioski stypendialne można składać od 26 czerwca do 31 lipca, jeśli chodzi o uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Studenci będą mogli to zrobić od 1 września do 10 października. Trzeba będzie zarejestrować się na stronie stypendia.um.warszawa.pl i tam w elektronicznym systemie do obsługi stypendiów jakby złożyć swoją deklarację w naborze. Wszystkie szczegółowe informacje są zebrane na stronie internetowej Centrum Myśli JP2 i zachęcam, żeby tam wejść, zapoznać się. Można także do nas zadzwonić, dopytać się, wysłać maila. Szczegółowo odpowiadamy na wszystkie wątpliwości czy trudności. Także zachęcam bardzo serdecznie, żeby to był pierwszy krok właśnie skorzystanie ze strony internetowej i wszystkich tam informacji zawartych.
0: Ja też bardzo zachęcam. Młodzi ludzie, kochani, możecie uzyskać, bo czasami no, naprawdę to się przydaje, bo czasami taki młody Einstein, jak musi, że tak powiem, pracować sprzedając lody na wakacjach, to później nie ma szans się rozwinąć. Tak, no tak sobie to, no może niektórzy dają radę, ale niektórzy nie, więc to jest bardzo ważna sprawa. Bardzo dziękuję za tą inicjatywę. 20 lat już trwa i działa i pomaga ludziom młodym.
1: 22 lata. Tak.
0: No, to już to wspaniała rzecz i bardzo dziękuję pani. Pani Justyna Słowińska-Zarymska była z działu edukacji Instytutu Myśli Jana Pawła II. Teraz ładnie.
1: Centrum Myśli Jana Pawła II.
0: Tak, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. A dzisiaj będziemy w ogóle słuchać.
1: Dziękuję również.
0: Będziemy słuchać Kory, będziemy słuchać chyba przez całą dzisiejszą audycję, ponieważ no, był Szał Niebieskich Ciał. Teraz może będzie tup, tak? Stóp. Nóżki stóp, tam taki piękny utwór był, ale tytułu nie pamiętam do końca. No to jakiś inny, Kory, poproszę ciebie. Tomasz tutaj się przygotowuje, a ja chciałem tutaj, bo dostaliśmy teraz wspaniały dyplom czerwony, złote litery, Solidarność Oświatowa w Białymstoku, proszę państwa. I tam jest taki cytat: prawda jest niezmienna, prawdy nie da się zniszczyć. Podziękowanie otrzymuje Radio Wnet w uznaniu za zaangażowanie oraz wspieranie kreatywności i twórczości i twórczych działań młodego pokolenia. No to bardzo się jakby doskonale składa z opowieścią przed chwilą, którą żeśmy mieli z panią Justyną. No i posłuchajmy Kory, a później to tak, będziemy też za chwilę próbować się połączyć z Kuala Lumpur. Może się uda, może się nie uda. A później będziemy się jeszcze łączyć, proszę państwa, z Kamilem Sipowiczem, który chyba najlepiej Korę zna. A no właśnie, rozmawiałem z nim, powiedział, że spróbujemy się połączyć. Ja będę próbował, a on wiem, że jedzie na cmentarz do Kory. Także, mili państwo, Kora dzisiaj rządzi muzycznie.

0: samo południe.
1: W samo południe w Kuala Lumpur, ale nie wiem, czy w Kuala Lumpur to samo południe. Gosia, cześć!
2: Cześć, dzień dobry. Czy w Kuala Lumpur, nie usłyszałam pytania, ale jedno jest pewne, w Kuala Lumpur są tłumy mimo godziny 18.32, a może właśnie dlatego, bo ludzie wracają z pracy i tu mnie państwo też zastali w jednym z pociągów. Tutaj pociągi są wewnątrz murów, tutaj pociągi wyjeżdżają na zewnątrz i takim jednym z nich ja właśnie jadę. Co prawda nie ma on strefy wydzielonej tylko dla kobiet, bo to się też zdarza. Jesteśmy w muzułmańskim kraju, przypomnijmy to, ponad 60% osób tutaj wyznaje islam, chociaż jest on nazywany takim islamem łagodniejszym. No i na pewno tak to jest, porównując na przykład z niektórymi krajami, chociażby Arabii Saudyjskiej. No i właśnie taki jest widok tutaj trochę pań w hidżabach. A my w podróży na późny obiad będziemy jeść między innymi prawdopodobnie laksę, czyli taki jeden ze słynniejszych posiłków tutaj w Azji Południowo-Wschodniej, głównie właśnie w Malezji i Singapurze. To taka zupa sycąca bardzo, na bazie bulionu rybnego lub drobiowego z dodatkiem mleczka kokosowego oraz mocnej pasty curry. To jest curry laksa, czyli laksa lemak. Być może to będzie nasz wybór tutaj, chociaż kuchnia malezyjska czy malajska serwuje nam bardzo dużo smaków. Panie redaktorze, co by pan chciał wiedzieć o tym punkcie?
1: Czy pani już przytyła na tej kuchni, czy jeszcze nie?
2: No tak. Sam pan oceni, ale na tyle, na ile mnie się wydaje, no to ciężko się oprzeć. No, desery, wszystko związane z kokosem,
1: lubi, no to... No dobrze, a o ile pani już ten pasek musiała tak zmienić? Tam,
2: to jest tak temat, który pan postanowił wybrać. No ja rozumiem, mężczyźni, to od was się czasami właśnie tyle wymaga.
1: To taka prawda jest. No dobrze, no to niech pani powie w takim razie, jak te dwie wieże malezyjskie, bo one się uchowały, tak? Czy one widać z każdej strony? Bo tam są takie słynne dwie wieże.
2: To są Petronas Towers. Tak? Petronas Towers, dokładnie tak. Drugie na tej liście, bo pierwsze, jeżeli chodzi o wysokość, no to Burj Khalifa oczywiście. 451 metrów to jest właśnie wysokość tego budynku, czyli Petronas Towers, czyli takie dwie wysokie, gigantyczne wieże, które łączy most. Wygląda to naprawdę imponująco, zwłaszcza wieczorami. Warto się wybrać na pewno w takie miejsce.
1: A można chodzić wieczorami po ulicach spokojnie, tak? Czy to trzeba?
2: Ależ jak najbardziej. Ja bym w ogóle rzekła, że to jest w ogóle może nawet jeden z bardziej bezpiecznych tutaj krajów. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i zarówno takie po prostu nasze, jak i naszych rzeczy. Oczywiście wiadomo, że lepiej w miejscach typu China Town, China Market, gdzie jest po prostu bardzo dużo ludzi, trzymać telefon głęboko w kieszeni, ale to zapewne w większości miejsc, ale z takich ciekawostek, które mogę powiedzieć już na sam koniec, bo ten głośny dźwięk oznacza, że wysiadamy, a więc teraz państwo będą ze mną szli kawałek tej ulicy malajskiej. Tutaj jest ciekawa rzecz, jest królewska rotacja, właściwie jedyną monarchią jest rotacyjną na świecie Malezja, bo król jest wybierany na 5-letnią kadencję spośród 9 sułtanów rządzących malajskimi stanami. No i tak to tutaj wygląda. Oczywiście jest bardzo duży szacunek. A Petronas Towers, o który pan zapytał, panie redaktorze, był wzniesiony, tak, muszę tutaj dać bilet, no właśnie, drodzy państwo, tak to wygląda, bilet w postaci...
1: Bilety do kontroli!
2: Bilety, proszę bardzo, ale to oddajemy, tak, czyli już, ach, tam faktycznie, dobrze. No i jest to też kraj, to z takich, ludzie lubią słuchać takich ciekawostek, to... to jest, drodzy Państwo, królestwo durianów, czyli tych śmierdzących, ale przepysznych owoców oraz nietoperzy. Bardzo dużo tutaj jest również tych zwierząt, chociaż ja jeszcze nie widziałam, no i szczęśliwie nie widziałam malajskiego tygrysa, bo ten gdzieś tutaj zapewne głównie w górach się przechadza spokojnie, czekając na swoją ofiarę, chociaż z daleka, z bezpiecznej odległości. Chciałabym tego dzikiego, pięknego kota zobaczyć. Największe rondo świata właśnie tutaj się znajduje. Średnica 3,5 kilometra. A to hasło, o którym już mówiłam, które zostało wymyślone w 99 roku, hasło reklamowe Malaysia Truly Asia, jest jak najbardziej adekwatne. Miksują się tutaj różni Azjaci, ale tych, których najbardziej widać, to Indusi i Chińczycy. No i my wyszłyśmy, wywędrowałyśmy, drodzy Państwo, ten cytat jakże aktualny. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Dookoła nas ekrany, głośna muzyka i się zaczyna też street food, to co Azjaci uwielbiają najbardziej, czyli można się najeść. Tylko raczej dobrze mieć przy sobie gotówkę, bo w wielu miejscach kartą nie można płacić. No i jesteśmy w Malezji i będziemy eksplorować dalej ten kraj Azji Południowo-Wschodniej, który odzyskał niepodległość w 1950 roku, drodzy Państwo, więc tak naprawdę stosunkowo niedawno. To jest wszystko bardzo ciekawa historia, kto tutaj przybył jako pierwszy, kto wybył jako ostatni. Na pewno będziemy o tym mówić w tych audycjach Dziennik z Podróży 9.40, a ja patrzę i jeszcze to powiem na koniec na Merdeka 118, 118 pięter, a Merdeka, co oznacza w języku malajskim niepodległość. Tutaj obok na stadionie wykrzyczone zostało właśnie w 1957 roku 3 razy Merdeka, czyli niepodległość 118, bo 118 pięter, także bardzo wysoki budynek, no ale oczywiście Petronas Towers go przewyższa. No już do moich nozdrzy dochodzą bardzo różne zapachy, a więc pora zagłębić się, drodzy Państwo.
1: Smacznego, pani redaktor, smacznego. Bardzo pani pewnie blisko jest ulicy Dataran, Merdeka, a z francuska Merdeka to trochę inaczej, Merde to inaczej, to nie znaczy wolność, ale to taka inna sprawa. Generalnie dzisiaj tu obchodzimy, u nas też tutaj wszystkie pozdrawiają pani redaktor, żyrafę obecne, mamy tutaj zazielenione, mamy busz w ogóle od czasów urodzin w studio, mam nadzieję, że pani jeszcze doczeka, bo burz miał być 3 tygodnie, ale może zostanie dłużej, bo wszyscy jesteśmy tu otoczeni zielenią i uprzejmie panią ściskam z dłoń i przytulam i proszę no, patrzeć na ten pasek, tralala, papa.
2: Panie redaktorze, widzę, że wszystko jest bardzo dobrze i tak jak miało być. Ja też bardzo pozdrawiam słuchaczy oczywiście i wszystkiego dobrego i na pewno wnet się słyszymy na te opowieści.
1: Wnet się słyszymy, jak to cudownie zabrzmiało. Tak, wspaniale. A my dzisiaj obchodzimy, proszę Państwa, urodziny Kory Jackowskiej. Boże, dlaczego ja powiedziałem Kaj? No dobra, bo tak się zasłuchałem w goście. Kora Jackowska, więc Kora Jackowska, proszę Państwa, Buenos Aires. Nie, mamy piosenkę o Buenos Aires, też daleko. No to ciach. A później będziemy próbować rozmawiać, dzwonić do Kamila Sipowicza.

0: Mili Państwo, 75 lat temu urodziła się Kora. Kora i no jest to postać, która no formowała wielu z nas. Mnie formowała jako młodego człowieka. Niesamowita ilość muzyki na tak zwanych imprezach i koncerty, i jeżdżenie na koncerty. No ale dla mnie to postać jakby daleka o tyle, że nigdy nie spotkałem Kory osobiście. Zawsze była postacią, która formowała mnie, ale jako artystka wielka. A naszym gościem jest Kamil Sipowicz, który przez 40 ponad lat był bardzo blisko Kory. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Miło mi, że zadzwonili ten dzień.
0: No właśnie. I co? Dzisiaj się USK kręci wokół troszkę?
1: No dzisiaj dzień poświęcony, znaczy ostatni tydzień poświęcony Korze, bo wczoraj wróciłem z Opola, gdzie odsłaniałem plac imienia Kory i pomnik i artyści śpiewali piosenki Kory. Dzisiaj zaraz wybieramy się z przyjaciółmi, najbliższymi przyjaciółmi Kory na cmentarz oczywiście, wieniec, kwiaty, a wieczorem w Teatrze Nowym jest koncert poświęcony Korze, Michał Pepo i orkiestra. Więc no cały właśnie dzień wypełniony Korą.
0: No ale no właśnie, ale całe życie, wielka część życia pańskiego jakby związana.
1: Całe życie moje, większość była wypełniona Korą.
0: No właśnie, może pan opowie jakąś taką historię miłą, taką, o której my nie możemy wiedzieć. No to ja Korę znam o tyle, no że słuchałem aż do utraty.
1: Ale musi pan bardziej jakoś kierunkowo to pytanie, bo tak ogólnie, no jaką historię mogę opowiedzieć?
0: No, jak się poznaliście? Niech pan powie tak.
1: Pierwsze. Oj, ta historia już była publikowana, no, ale mogę przypomnieć, że mieliśmy wspólnych znajomych, ale się nie znaliśmy, no, bo Kora z Krakowa, ja z Warszawy oczywiście i ja przeprowadziłem z moją mamą w 1974 roku do bloku na ulicy Ogrodowej w Warszawie na 7 piętro, a Kora z mężem ówczesnym Markiem i synem Mateuszem przeprowadziła się do tego samego bloku, na tej samej klatce, tylko na 3 piętro. No i poznaliśmy się w Indzie. No ja po prostu zobaczyłem, że przepiękną kobietę. Zamurowało mnie kompletnie. Nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że zwróci na mnie uwagę. Byłem trochę zakompleksiony młodzieńcem.
0: No ale zwrócił.
1: No i wspólnie znajomi nas w końcu, bo to było tylko takie zobaczenie się nawzajem, a później wspólnie znajomi, których mieliśmy dużo, nas zapoznało. No zacząłem bywać u nich, no jak to się skończyło, to wszyscy wiedzą, nie będę opowiadał.
0: No właśnie, a wspólne fascynacje muzyczne też były, tak?
1: No oczywiście, no bo początkowo wywodziliśmy się z tej kulturowej, powiedzmy, hipisowskiej sfery i tam ogromna była koncentracja na słuchaniu muzyki, no, wspólne przeżywanie, wspólne słuchanie płyty, to przede wszystkim The Doors, Jimi Hendrix, Grateful Dead, te takie standardowe hipisowskie zespoły, czy też blues, John Mayall. No, muzyka nas bardzo łączyła, tak.
0: Ja tego nie wiem, ale pan jest poetą też. Czy Kora śpiewała pańskie teksty, próbowała śpiewać? Bo ja tego nie wiem.
1: Proszę pana, gdyby pan troszkę się interesował, przepraszam, ale dzisiaj, 8 czerwca, jest premiera piosenki Derwisz, z płyty Derwisz i Anioł, która wyszła 35 lat temu. To jest do mojego tekstu. To była pierwsza piosenka, która Kora w ogóle śpiewała. I dzisiaj jeszcze raz dostarczyliśmy rozgłośniom radiowym, prawdopodobnie wam też, dwie wersje tej piosenki Derwisz i byłoby fajnie, jakbyście ją zagrali dzisiaj właśnie do mojego tekstu.
0: A zagramy.
1: Napisałem dużo, ale kilka piosenek Kora moja śpiewała.
0: Dobrze, ja się przyznaję do tego, do pewnej ignorancji pod pewnymi względami. No nie wiem wszystkiego.
1: Nie szkodzi. Oczywiście, przepraszam pana, nie wszyscy wszystko muszą wiedzieć. No ja tylko przypominam piosenka Derwisz.
0: Będzie
1: płyty Derwisz i Anioł. To słynna płyta 91 bodajże roku, 35 lat mamy, gdzie jest wyjątkowo zimny maj, między innymi Anioł, bardziej znany piosenki. Derwisz jest mniej znana.
0: No to za chwilę postaram się ją puścić, jak nie teraz, to za parę minut będzie w Radio Wnet, bo mamy w ogóle dzisiaj, ja playlistę ułożyłem z Korą, właściwie całą na od 12, także całą słuchamy. A chciałem zapytać, przez chwilę słuchaliśmy Buenos Aires. Ja chciałem się przyznać, że też słuchałem i puszczałem boskie Buenos w Buenos Aires znajomym i to mi się bardzo podobało. Byli zachwyceni.
1: No to jest piosenka, która otworzyła Korze Manamowi bramy do sławy, bo wykonała to w Opolu w 80 roku, kiedy panowały takie wtedy jeszcze piosenki o małżeństwie, o miłości, a już w kraju wrzało, prawda, więc pojawiła się Kora zupełnie nową energią, taką punkowo nowofalową i to była rewolucja. Otworzyło to wrota do całej rewolucji rockowej, bo później Perpek, Lady Punk, Republika, Brygada Kryzys i to się potoczyło i te zespoły do dzisiaj słuchamy z przyjemnością, prawda? Przynajmniej moje pokolenie, ale nowe pokolenie też słucha.
0: A byli państwo razem w Buenos Aires?
1: Niestety nie byliśmy.
0: A najdalej?
1: Byliśmy w Brazylii tylko.
0: No to bardzo blisko, ale Brazylia.
1: No blisko, tak, no, ale to jednak blisko, ale ludzie nie wiedzą, że nawet w samej Brazylii są takie przeloty, że przejdziesz do Europy, więc...
0: Są. To, czyli dzisiaj, ale to co można zasugerować słuchaczom, żeby spróbowali do teatru dzisiaj pójść? Czy to już jest pozamykane, lista zamknięta i bilety wyprzedane, czy jak?
1: Niestety wyprzedane są bilety, tylko dwa spektakle. Michał Pepo nagrał taką płytę Kora Nieskończoność, posklejam tam różne materiały, które ja mu dostarczyłem, mało znane i to jest właściwie taka płyta, powiedziałbym, awangardowa, to nie są takie piosenki, no ale wystąpi dzisiaj razem z nimi Natalia Przybysz i Magda Cielecka i Ralf Kamiński, więc podejrzewam, że będzie urodzinowa impreza. Świecona Korze.
0: No to nie bardzo zachęcamy do tego, żeby iść, ale można zawsze czasami, jak się idzie, to jakiś bilecik jeden, można mieć szczęście i na przykład...
1: No czasami się ja bardzo tak. Pół życia chodzi w ten sposób koncerty, że próbowałem bez biletu jakoś się wypchnąć.
0: No ja też parę razy mi się udało, parę razy mi się nie udało, więc nie zachęcamy tak bardzo, ale jak ktoś bardzo chce, to może spróbować. To już nie zabieram dzisiaj więcej czasu, pan ma dzisiaj na głowie bardzo dużo rzeczy. Bardzo dziękuję, to bardzo ważne.
1: Dziękuję bardzo za telefon i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
0: Tak, bardzo dziękuję. Kamil Sipowicz był naszym gościem, a teraz posłuchamy Derwisz i Anioł.
1: Tak. Derwisz, piosenka Derwisz, z płyty Derwisz i Anioł.
0: Tak, piosenka Derwisz z płyty Derwisz i Anioł. Znaleźliśmy to dzięki Tomkowi, który tutaj jest za konsoletą. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego.

0: samo południe.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
2: Alem zgłodniał. Marzy mi się angielskie śniadanie.
3: No to najpierw proponuję mece, potem falafel i może odrobinę humusu.
2: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
3: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
2: Sheeran luck. Znaczy się thank you very much.
4: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
5: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, minęła 13. W tym wydaniu wiadomości jest propozycja władz dla Towarzystwa Kultury Polskiej we Lwowie, wymiana ciosów na linii Izrael-Iran oraz trzęsienie ziemi na Filipinach. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości w net.
0: Władze obwodu lwowskiego zaproponowały roczne przedłużenie umowy na wynajem lokalu Towarzystwu Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Przekazał w audycji Studio Lwów prezes organizacji Emil Legowicz.
2: Umowę arendy nie podpiszę na tych zasadach, co wy stworzyliście w 2021 roku, gdzie my nie mamy żadnych praw w tej umowie. Jeżeli będzie umowa z 2007 roku, 1998 roku, to ja podpiszę, bo tam jest, że podpisujemy na 2 lata, 3 lata. Jeżeli między nami nie ma nieporozumień, automatycznie ona się przedłuża. Oni to wszystko wyrzucili sobie ładnie, drogę wtorowali.
0: Mówił prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz. Sprawę lokalu przy ulicy Rynek 17 komentował redaktor Artur Żak.
3: Redakcja Studia Lwów złoży zapytanie do Rady Obwodowej o wyjaśnienie danej sytuacji, bo tam jest kilka aspektów, które oczywiście właściciel nieruchomości ma prawo wypowiedzieć umowę. Niemniej jednak nie ma prawa tego robić, a w stanie wojennym, co daje tak naprawdę 4 miesiące. To jest jedna rzecz. Dwa, nie ma prawa opieczętowywać bez obecności i bez służby wykonawczej państwowej danej wynajmowanej nieruchomości.
0: Mówił redaktor Artur Żak. W budynku przy Rynku 17 we Lwowie mieści się nie tylko polskie stowarzyszenie, ale również siedziba organizacji mniejszości czeskiej oraz kilku stowarzyszeń ukraińskich, w tym Nadsania, Łemkowszczyzny i Chełmszczyzny. Organizacje te zrzeszają Ukraińców przesiedlonych z terenów dzisiejszej Polski w latach 44-46. Izrael przeprowadził naloty na cele w zachodnim i centralnym Iranie po tym, jak Iran wystrzelił rakiety w kierunku północnego Izraela. To pierwszy przypadek od wejścia w życie zawieszenia broni 2 miesiące temu, kiedy obydwa państwa przeprowadziły bezpośrednie ataki na swoje terytoria. Izrael poinformował, że dziesiątki jego samolotów bojowych zakończyły ataki na irańskie systemy obrony. Z kolei Iran oświadczył, że jest to, tu cytat, początek pełnego tygodnia nieprzerwanych uderzeń. Teheran rozpoczął ataki po tym, jak w niedzielę Izrael przeprowadził naloty na Bejrut w Libanie. Izraelska armia podała, że ataki na cele Hezbollahu na południowych przedmieściach stolicy Libanu były odpowiedzią na ostrzał rakietowy Izraela przez Hezbollah. Według doniesień medialnych Donald Trump miał powiedzieć wczoraj, że natychmiast zadzwoni do Benjamina Netanyahu i nakaże mu powstrzymanie działań odwetowych. Myśliwce NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej, o czym poinformowały na platformie X Siły Zbrojne Łotwy. Ogólnie wydano dziś kilka ostrzeżeń przed możliwym zagrożeniem dronowym w powiatach Lutyn, Balwi i Rzeżyca na wschodzie kraju. W tym ostatnim doszło niedawno do pożaru składu paliwa, kiedy spadł na niego wystrzelony przeciwko Rosji ukraiński dron. Co najmniej 19 osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które nawiedziło rejon u wybrzeży wyspy Mindano na południu Filipin, poinformowały lokalne władze. Wstrząsy wystąpiły o godzinie 7:37 czasu lokalnego, wywołując ostrzeżenia przed tsunami na Filipinach, w Indonezji, Japonii i Australii. Część z nich została odwołana kilka godzin później. Według lokalnych władz co najmniej 134 osoby zostały ranne. Premier Kosowa Albin Kurti zaapelował o współpracę wszystkich ugrupowań politycznych w celu zakończenia trwającego od 18 miesięcy impasu politycznego. Jego partia VT Vendosje wygrała niedzielne wybory parlamentarne, jednak nie zdobyła wystarczającej liczby głosów, by samodzielnie utworzyć rząd. To bałkańskie państwo stara się o członkostwo w Unii Europejskiej. Bruksela podkreśla, że Kosowo musi stworzyć stabilne instytucje zdolne do przeprowadzenia reform niezbędnych do akcesji. Po przeliczeniu niemal 100% głosów VT Vendosje uzyskała 43% poparcia. Były to trzecie wybory parlamentarne w Kosowie w ciągu niespełna 18 miesięcy. Na drugim miejscu znalazła się Demokratyczna Partia Kosowa z wynikiem 21%, a trzecie miejsce zajęła Demokratyczna Liga Kosowa, zdobywając 18% głosów. Wybory rozpisano po tym, jak podzielony parlament nie zdołał wybrać przewodniczącego izby, a następnie nowego prezydenta państwa.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Po reklamie.
7: Autopromocja. Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
8: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
7: Czas na motorsport.
8: Najszybsza audycja w Polsce.
7: Zapraszają
8: Piotr Nałęcz
7: i Kamil Kowalik.
8: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
9: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
10: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
11: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
12: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
13: To była autopromocja.

Bardzo ważna sprawa i w ogóle fajnie by było, jakbyśmy sobie porozmawiali, jakby państwo dzwonili, bo teraz są telefony 572-296-545 i proponuję, żebyśmy może porozmawiali też o tym, ale też co dla państwa leży na sercu, to bardzo proszę dzwonić generalnie rzecz biorąc. Nie bać się, jesteśmy otwarci i zasłuchani w państwa głosy, telefony. A teraz, zanim nastąpią pierwsze telefony, to posłuchamy zespołu The Doors, Riders on the Storm. Mi państwo, dlaczego? Dlatego, że Kora słuchała Doorsów. I Doorsi właśnie z Kamilem Sipowiczem rozmawialiśmy przed chwilą. I właśnie on opowiadał o fascynacjach Kory, o wspólnym słuchaniu muzyki. No i właśnie za drzwi mieszkania Kory często, że tak powiem, można było usłyszeć zespół The Doors. A Riders on the Storm, no, jeźdźcy burzy, no trochę taka burza zawsze była i wszyscy jesteśmy jeźdźcami burzy, a teraz zespół The Doors, a już za chwilę będziemy odbierać pierwszy telefon.

0: No właśnie, w całym tym świecie pełnym wydarzeń nie zapominamy o naszych no, wspaniałych muzykach, artystach, którzy nas ukształtowali, których nie ma. Mamy już połączenie. Kto do nas zadzwonił? Dzień dobry i skąd?
1: Dzień dobry, Ryszard z Lublina, stały słuchacz i skromny majtek od kilku lat.
0: Super, dziękujemy bardzo.
1: Powiedzieć tak, że cudownej muzyki polskiej jest bardzo dużo i szczególnie właśnie z Krakowa, bo Kora, Imanam, Marek Grechuta, choć Zamościanin, to później w Kraków, no i Załucha, prawda? Także Kraków jest bogaty w te piękne perełki naszych wykonawców.
0: No pewnie to ale w takim razie pewnie puścimy krakowski splin Kory potem, po naszej rozmowie, ale to tylko tak uprzedzam i tak Tomkowi tutaj tak przekazuję naszemu realizatorowi taką wiadomość, a teraz zamieniam się w słuch i słuchacze też.
1: I jeszcze raz ukłony, bo byłem u Państwa w sobotę. No niestety nie miałem szczęścia, bo każdy ma prawo do wypoczynku, więc bardzo dobrze, że Państwo redaktorzy byli poza radiem, no ale pozwoliłem sobie zostawić takie moje wierszyki polityczne, gdzie no niestety w formie takiej jakby wesołej piszę o bardzo smutnych sprawach. Między innymi taki wierszyk KPO, KPO, bo kasiorę by się szło. To już dalej nie będę Państwa zanudzał. I jeszcze kilka innych wierszyków. Ale chciałbym również poruszyć taką sprawę dzisiejszej audycji tej politycznej u pana Jankowskiego. I był pan redaktor Bagiński. I powiem tak, że rozpatrywanie i tam były takie jakby sytuacje, że dobrze, że profesor Czarnek razem z byłym premierem panem Morawieckim jakby tworzą tandem. Ale powiem tak.
0: Halo, halo? No właśnie coś przerwało. Halo? No, tandem tworzą. Pan Ryszard z Lublina jest niesłyszalny chwilowo. Nie wiem, co się stało. Zasięg ma Haciendzie. No to w takim razie puścimy ten krakowski splin i podam numer Państwu 572 296 545. Nie wiem, co się stało. Wszystko leżało, kabelki nie zostały ruszone. No i co? Takie rzeczy się zdarzają na świecie. Okay.

0: Konrad Mędrzecki. Mili Państwo, cały czas mam takie wrażenie, że czekamy na ten wiatr, co rozgoni te zasłony, bo ciągle jakieś się pojawiają, ale na szczęście się pojawia teraz. Się rozgoniły, że tak powiem, zasłony, bo mamy już słuchacza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Piotrek z Białegostoku. Kłaniam się nisko Państwu i wszystkim radiosłuchaczom.
0: Witam serdecznie. I co, Pan też jest z tego pokolenia manamowego troszeczkę, tak?
1: No trochę tak wtórnie. Może wtórnie przez starsze pokolenie. Nie jestem jakimś supermaniakiem, ale doceniam oczywiście.
0: No właśnie, jak się wsłuchuje te teksty, to naprawdę świetne teksty, naprawdę i świetna muzyka, to wszystko.
1: Panie Konradzie, moja żona akurat jest maniaczką Manamu i...
0: To pozdrawiamy.
1: I ją. Bardzo lubi tak całą tą twórczość, często sobie, że tak powiem, odpala na full. Ja też mam taki jeden swój ulubiony utwór, nie pamiętam, czy to jest dobry, że dobrze powiem tytuł, Szał niebieskich ciał. Tak? Taki powolny.
0: Tak, był to dzisiaj, ale nie, wiem, bo my się tutaj, ja Państwu zdradzę od kuchni, że my żeśmy się umówili na Depesz po rozmowie, ale to jeszcze za jakiś czas, jak skończymy, że tak powiem, wyczerpiemy temat.
1: To dwa zdania, o polityce nic.
0: No, dajmy spokój może. No,
1: są chorągiewy, oni tam mają nas w nosie, także tak można to podsumować. Natomiast radziłbym Państwu wyjść dzisiaj na spacer, nie wiem jak to wygląda w Warszawie, najlepiej na jakieś takie osiedle blokowe, gdzie takich starszych bloków, niższych powiedzmy, gdzie mamy dużo, dużo tej zieleni. No panie Konradzie, po prostu od tych zapachów to można oszaleć. Jest tyle bzu, tyle akacji teraz kwitnie. Jeszcze pojawia się gdzieniegdzie, już zaczyna jaśmin tutaj w Białymstoku. No jakbym w jakiejś perfumerii się znajdował. Jeszcze jak rowerem jadę, to boję się, że się przewrócę. Naprawdę polecam Państwu te wrażenia.
0: Super, no ja mieszkam tak na obrzeżach Warszawy, można powiedzieć, mam też sporo tych zapachów i tych widoków, przecież to tak wygląda cudownie, to po prostu jesteśmy wszyscy trochę w ogrodzie botanicznym, no.
1: Dokładnie tak, a jeszcze tu w Białymstoku ostatnie parę dni były dosyć spore opady deszczu, więc to wszystko jeszcze bardziej, że tak powiem, wystrzeliło i no jest szaleństwo po prostu, a wyższa temperatura dzisiaj to jeszcze to wzmaga.
0: No u nas tak jest chmurzyście w Warszawie.
1: No tak, u może... nas też, ale gorąco.
0: Gorąco. No i co? A od kiedy pana romans z Radiem Wnet trwa? No
1: nie. A właśnie, Radio Wnet, ja myślę, że tak gdzieś 2019. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy Radio Wnet weszło na FM w Białymstoku, bo ja wcześniej wiedziałem, że radio istnieje, ale już tak w internecie nie było mi po drodze.
0: No to tak wielu osobom. A w samochodzie pan słucha zazwyczaj?
1: No cały czas teraz, bo mam ściszone, żebyś nie nakładał to ścieżki.
0: I bardzo, to profesjonalne podejście bym powiedział.
1: Cały czas rano, no w pracy mniej, bo akurat na takie warunki trochę inne, ale tak, no jestem patronem, lubię słuchać Radia Wnet.
0: I zaraża pan innych białostoczan, tak?
1: Staram się, chociaż tak jak w niektórych programach takich gdzieś na żywo, rozmowy z przechodniami, to nieraz pan Skowroński mówi z Radio Wnet, a ludzie słucham Radio Z i wychodzi z tego taki trochę kabaret, nie?
0: Ja wiem, no, albo to takie bliskie nazwy.
1: No, ale i to, też, tak, i ludzie no, się
0: przyznam szczerze, nie... że chyba z raz albo z dwa też tak powiedziałem.
1: Tak. No to jest takie lekko zabawne, ale no nic. No, to pozdrawiam Państwa serdecznie w takim razie. No, tak ostatnio właśnie kiedyś dzwoniłem, była pani Magda Uchaniuk i mówiłem, no coś z tego tych depeszów jakoś tak mało na antenie.
0: No właśnie. No,
1: ale pani Magda woli rozmawiać niż puszczać utwory.
0: No ale jedno drugiego nie wyklucza i się pięknie uzupełnia. Właśnie trochę dobrej muzyki w radio to nie zaszkodzi. A Depesz też super jest, naprawdę, ale też pozdrawiamy żonę bardzo serdecznie, która uwielbia słuchać Manamu bardzo głośno, i pan, ale mam nadzieję, że pan nie ścisza. Bo moja żona...
1: Nie. U nas, powiem panu, jest tolerancja. Jeżeli młodsze pokolenie chce sobie łupnąć, że tak powiem, ma do tego prawo. Jeżeli starsze chce łupnąć, też ma do tego prawo i nikt nikomu w drogę nie wchodzi.
0: No, no to sobie możemy połupać u Państwa w domu. Bardzo się cieszę z tego powodu. To kłaniam się uprzejmie, a Państwu wszystkim przypomnę, że można zadzwonić 572-296-545 i będzie można porozmawiać, ale teraz below the line, coś takiego. Bottom line. Bottom line. Ale to nie pod linią, tylko linia dolna w wolnym tłumaczeniu Konrada Mędrzyckiego. Dziękuję bardzo. Słuchamy i odbieramy kolejne telefony. Depesz Mode.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.
3: No właśnie, jest taki magiczny numer 572-296-545. Można dzwonić do Radia Wnet i sobie pogawędzić z nami. No właśnie, i ktoś się do nas dzwonił. Halo, halo, dzień dobry.
4: Witam serdecznie pana redaktora i pana redaktora pomocnika. Ja mam trzy sprawy do pana redaktora. Jedną o pani Korze, drugą polityczną i trzecią techniczną. Myślę, że zaczniemy od pani Kory może.
3: Dobra, od Kory. 75 lat temu się urodziła Kora.
4: 75 lat temu. No to w ogóle ja byłem jej sąsiadem przez dłuższy okres czasu. Mieszkam teraz w Łomiankach, ale przez długi okres czasu mieszkałem na Bielanach. Ona mieszkała na Płatniczej koło Placu Konfederacji, koło kościoła. Ja ją często widziałem, jak no ona robiła takie wrażenie naprawdę, tak jakby, no nie wiem, teraz, no widać było, no takie jak, ciężko mi dopisać, no takie, no taką aureolę, no że to, ja bym teraz zobaczył, nie wiem, Madonnę, czy jakąś taką gwiazdę, a no ona robiła takie wrażenie, takie, nie podobało mi się później to tak trzeba powiedzieć, pod koniec życia jej te poglądy polityczne, bo ona tam troszkę za bardzo się wtrącała, niepotrzebnie traciła energię. To można na YouTubie wyhaczyć tam z tych programów Uwaga, czy z tych takich TVN-owskich, jak tam do niej przyjeżdżali na te roztocze. No to trochę mi się nie podobało, no ale bez w ogóle, bez wątpienia to no, wielka artystka przez duże A. No popkultura, tak? No to jest legenda, no Kora, no.
3: Zgadzam z panem bardzo, też się zgadzam. Często artyści może nie powinni wielcy aktorzy, że tak powiem.
4: No ale wie pan, no, u nas w Polsce, jak się powie, że głosuje pan, no niech ktoś powie. Ja znam też artystów, bo ja pracowałem akurat w takiej branży, tylko że bardziej filmowej, którzy, że tak powiem, w telewizji mówili, że popierają przygodowo Tuska czy Komorowskiego, a w ogóle śmieli się z nich, bo ja jestem, byłem kierowcą takiego jednego kiedyś znanego gościa. I tam, że tak powiem, się trochę nasłuchałem, to też nie jest tak do końca, że oni...
3: Czyli hipokryzja na potrzeby...
4: Hipokryzja na całego, panie redaktorze. Oczywiście, to są zwolennicy tacy, żeby tak zwani fanboje, tam typu, nie wiem, Agnieszka Holland czy coś, to oni by się dali pokroić. A tak samo to działa w drugą stronę, absolutnie. No i to mi się nie podobało, Kory, ale mówię jeszcze raz, no, artystka przez duże A... No w ogóle mówię, spotkałem ją w swoim życiu może, no myślę, że około 10 razy na tym Bielanach. Ona tam się kręciła z tym pieskiem, jeszcze pamiętam, z tą Ramoną, no co sobie, że tak powiem, marihuanę.
3: Nie, zainteresowała do niej.
4: Zna pan redaktor tą historię.
3: Tak.
4: No i ona robiła takie wrażenie. Druga historia, panie redaktorze, no to no tutaj trzeba, no nie da się uciec od polityki na temat...
3: Ratunku!
4: Nie, ja bym w ogóle o nich wspomniał, absolutnie, ale chodzi mi o Żołyńskiego i Order Orła Białego. No to w ogóle, bez dyskusji, no to w ogóle nie ma żadnego tematu odebrać mu. Teraz czytałem w internecie, że w ogóle ominął Polskę w ogóle, wie pan, wszystko dostał od Polaków. Błąd Andrzeja Dudy to w ogóle, to dla mnie, ja mam poglądy prawicowe, bym wręcz powiedział konserwa, ale to co zrobił Duda, jak mu dał, że tak powiem, palę, całą rękę od niego wyciągnął, to w ogóle dyskryminuje go, niech on się w ogóle mi nie pokazuje na oczy, z całym szacunkiem, bo to jest tak, panie redaktorze, jak, no powiem taki może drastyczny przykład, jak idzie pan na randkę, że tak powiem, z kobietą i ta kobieta, i dostaje pan na tej pierwszej randce wszystko, że tak powiem, co pan by chciał. A to jednak trzeba się starać. A Duda oddał wszystko Ukraińcom. No i tyle, no. Tak to było. No i do czego zmierzam? Szacunek dla pana prezydenta Nawrockiego. Gdyby nie prezydent Nawrocki, w ogóle było, no tam by coś tam brzdąknęli może w Onecie czy w wirtualnej Polsce, że taki temat, że tak, ale...
3: Że coś nie halo, tak?
4: Że coś nie halo i pod dywan, a tu jednak, że tak powiem, mleko się rozlało. No i niech ten polski, no i oczywiście ludziom trzeba pomagać Ukraińcom, ale to też niech Polacy sobie nie dadzą wmówić, panie redaktorze, że Ukraińcy walczą za nas. Absolutnie. To tak, ja też to wierzyłem, ale to jest bzdura. To jest bzdura. Absolutna bzdura, totalna. Ukraińcy nas, że tak powiem, nie szanują, poniżyli nas totalnie w ogóle. No to w ogóle to, co myśmy zrobili dla nich, a to, co oni zrobili dla nas, to w ogóle to jest kabaret, panie. To w ogóle to jest, no, nie powinien tak mówić, bo jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, ale to po prostu to, co oni zrobili za taką pomoc, którą myśmy im dali, to nie wiem, jak to nazwać. Czy polski naród jest tak głupi, czy nie wiem, jak to nazwać, no absolutnie.
3: No, ale też odróżniłbym jednak bardzo tę sferę polityczną od sfery, że tak powiem, międzyludzkiej, bo ja na przykład wiele razy byłem na Ukrainie, spotykałem się z bardzo dobrym przyjęciem i bardzo mam wielu przyjaciół na Ukrainie, i Ukraińców, i Polaków.
4: Z całym szacunkiem, ale muszę kończyć. Wszystkiego dobrego życzę.
3: Bardzo dziękuję. To my żeśmy wybrali utwór z płyty Wielka Majówka. Oddech Szczura.

0: No i takie celebrujące urodziny Kory telefony dzisiaj się zrobiły i bardzo dobrze. 75. urodziny Kory. Ale nie tylko o Korze rozmawiamy. Rozmawiamy też o innych rzeczach. To państwa, że tak powiem, inicjatywa, a my podejmujemy różne tematy i mamy kolejnego gościa. Tylko przypomnę jeszcze numer, pod który można będzie jeszcze pewnie się zmieści jeden telefon. 572-296-545. To proszę pamiętać. Telefony do godziny 14, a teraz już mamy telefon od słuchacza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Witam serdecznie. Skąd pan dzwoni? Jak pan ma na imię?
1: Ja z Warszawy, Robert mówi.
0: Witam, panie Robercie. Co tam słychać u pana?
1: Chciałem jeszcze dodać do tej ukraińskiej chryi, że Ukraińcy zabijali Polaków, bo wiedzieli, że zbliża się front wschodni, Sowieci, i chcieli się przypodobać Sowietom, dlatego zabijali Polaków, bo to innego sensu nie było. To no. Były takie, ta UPA to takie platfusy były, takie łachmaniarze.
0: No dobra, ale to ja bym, a możemy, a o Korze nie powie pan coś?
1: Na Korze to ja się za bardzo nie znam. Taka troszeczkę wariatkowata ta Kora.
0: Tak, ojej. No ale tak mi się ta wariatkowatość podoba. No bo ja tak troszkę mniej tutaj chcę polityki i takiego podgrzewania.
1: Ale panie redaktorze, pan zawsze chce mniej polityki.
0: No ja, bo ja jestem od kultury. Ja jestem szefem.
1: Nie można być takim strusiem. Pan zawsze, a to nie tylko o Korze chodzi. Pan zawsze tak lubi chować głowę w piasek jak struś. No to ja nie wiem, niektórzy ludzie polityki nie lubią, boją się po prostu o niej rozmawiać, bo po prostu tak, no boją się tego tematu. A właściwie nie powinniśmy się bać. Gdybyśmy więcej rozmawiali o polityce, to by naród polski nie głosował na sprawców.
0: No, a ja bo wie pan co?
1: Bardziej uświadomiony.
0: No, ale bardzo dużo jest polityki na antenie w Radia Wnet, musi to pan przyznać. Nie u mnie koniecznie, ale ja jestem.
1: No, proszę bardzo pana. Bardzo dużo to bym nie powiedział, bo nieraz są takie audycje po południu, jakieś tam Wróbelek, Piaf czy nie Piaf. To nie jest tak dużo. Powinno być więcej polityki po południu, mniej rano, a więcej po południu. Bo ludzie wracają z pracy po południu przeważnie. I no. Wtedy by się bardziej tak uświadomili, byli bardzo na bieżąco. A no. Polska jest bardzo takim krajem z licznymi cudami politycznymi przeważnie.
0: No ale pierwszy, nie tylko Polska, jak się tak przyjrzeć, to cały świat jest wypełniony cudami. Bardzo panu dziękuję.
1: Ale cud, panie redaktorze, to, że ponad połowa Polaków to jest zakład dla obłąkanych, który głosuje na kolaborantów i spiskowców.
0: Dziękuję.
1: Ja już z Rosją i Niemcami.
0: Muszę kończyć.
1: To jest cud. Puszczamy. To jest cud.
0: Puszczamy, proszę państwa, piosenkę Manamu z filmu Wielka Majówka. Bardzo panu dziękuję. Halo? Pa, pa.

0: Telefony, Konrad Mędrzecki. Mili Państwo, ja też czuję się świetnie, ale tak ustawione są mikrofony, że nie mogę stać, tylko muszę siedzieć. Ale też siedzę i czuję się świetnie. Także odbieram miłe bardzo telefony od naszych słuchaczy. Dzień dobry. Kto do nas zadzwonił?
1: Dzień dobry, Krzysztof z Lublina.
0: Witam serdecznie.
1: Ja dlatego dzwonię, ponieważ jest dzisiaj pan Mędrzecki i z nim można porozmawiać. Inni są dziennikarze, którzy preferują opcję radio. Bo powiedz, że jeden facet dzwonił do was, płacił wam składkę, natomiast zorientował się, że radio zmierza w kierunku preferencji Ukrainy, po prostu, że przestał płacić. Ja kiedyś słyszałem rozmowę, zdaje się, że była to pani Uchaniuk, rozmawiała z kobietą. Domyślam się, że to była Ukrainka polskojęzyczna, ponieważ ona twierdziła, że no ma serdecznie dość słuchać o tym Wołyniu, ją to męczy, ją to stresuje, to, że dzieci były nabijane na sztachety niemowlęta. No ona tego już nie może znieść. Myślałem, że pani Uchaniuk zareaguje właściwie, to znaczy powie jej, że Polacy mają inną wrażliwość. Ale ona zaczęła jej tam potwierdzać, że no tak, ma pani rację. No i jeszcze jej życzyła na koniec miłego dnia. No byłem zszokowany. Chciałem zadzwonić w czasie, gdy pani Uchaniuk miała audycję, telefony, ale gdy nas zorientowała się, że ja dzwonię, właśnie ona zaczęła robić manipulacje potencjometrem, że nie słyszę, ginie, pan nam ginie. No ja tak myślałem sobie, no czy rzeczywiście ja zawsze dzwonię z tego biurka tutaj, rozmawiając z ludźmi, nigdy nie ginę, no ale nagle jej zacząłem ginąć. No zdenerwowała mnie bardzo, ale później się zorientowałem w czasie dalszych audycji, że ona jest właśnie pochodzenia ukraińskiego, że ona ma właśnie takie...
0: Ojej, ale ja też nie chciałbym tak...
1: Dokładnie powiedziała, no ja nie myślam. Panią zapyta.
0: Dobra.
1: Teraz już zejdźmy z pani Uchań.
0: Dobrze, to skończmy już ten, bo mamy już teraz ostatnie parę sekund, to chciałem...
1: Chciałbym odezwać się do Ukraińców w Polsce. Jeżeli wiecie, że rządzi wami Ukrainiec, ale nie Ukrainiec, bo to jest człowiek żydowskiego pochodzenia, zastanówcie się, w czyim interesie on gra. Dlaczego zależy mu na tym, żeby skłócić Polaków z Ukraińcami? Dlaczego robi to, co robi?
0: Dobrze, to ja już, to wybrzmi, bo teraz już musimy kończyć, za chwilę godzina
1: 14. Ja tylko wyczerpię jedno zdanie. Słuchajcie, Ukraińcy, jeżeli Żyd ukradł wam 100 milionów i wylądował w Izraelu, i nie był stamtąd, nie ma ekstradycji, to czy oni oddali wam te 100 milionów? Czy oni działają w interesie Ukrainy? Tyle w temacie. Dziękuję bardzo.
0: Do widzenia. Obadam na koniec.

0: Dzień dobry, 14.01. W tym wydaniu wiadomości: Iran wstrzymuje działania ofensywne wobec Izraela. Jest propozycja władz dla Towarzystwa Kultury Polskiej w Lwowie oraz większość parlamentarna dla prozachodniej partii w Armenii. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Iran wstrzymuje działania ofensywne wobec Izraela po pierwszej od 2 miesięcy wymianie ognia między obydwoma państwami. Irańskie wspólne dowództwo wojskowe poinformowało o zawieszeniu operacji ofensywnych. W wydanym oświadczeniu irańskie dowództwo podkreśliło jednak, że w przypadku kolejnych aktów agresji i wrogich działań ze strony Izraela lub jego sojuszników, także na terenie południowego Libanu, odpowiedź będzie, tu cytat, znacznie bardziej surowa i miażdżąca niż dotychczas. Tymczasem Unia Europejska zatwierdziła sankcje wobec osób i organizacji odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka w Iranie. Sankcje obejmują zamrożenie aktywów na terenie UE oraz zakazy wjazdu dla wskazanych osób. W marcu unijni ambasadorowie zgodzili się na objęcie sankcjami 19 irańskich urzędników i podmiotów odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka i represje. Wobec protestujących od maja możliwe jest nakładanie restrykcji na osoby i podmioty zaangażowane w działania zagrażające swobodzie żeglugi na Bliskim Wschodzie, w tym w rejonie cieśniny Ormus. Według przedstawicieli unijnych celem sankcji jest pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za represje wewnętrzne oraz wysłanie władzom w Teheranie sygnału, że przyszłość kraju nie może opierać się na tłumieniu sprzeciwu społecznego. Władze obwodu lwowskiego zaproponowały roczne przedłużenie umowy na wynajem lokalu Towarzystwu Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, przekazał w audycji Studio Lwów prezes tej organizacji Emil Legowicz.
2: Umowy arendy nie podpiszę na tych zasadach, co wy stworzyliście w 2021 roku, gdzie my nie mamy żadnych praw w tej umowie. Jeżeli będzie umowa z 2007 roku, 1998 roku, to ja podpiszę, bo tam jest, że podpisujemy na 2 lata, 3 lata. Jeżeli między nami nie ma nieporozumień, automatycznie ona się przedłuża. Oni to wszystko wyrzucili sobie ładnie, drogę wtorowali.
0: Mówił prezes Towarzystwa Kultury Polskiej we Lwowie Emil Legowicz. Sprawę lokalu przy ulicy Rynek 17 komentował również redaktor Artur Żak.
3: Redakcja Studia Lwów złoży zapytanie do Rady Obwodowej o wyjaśnienie danej sytuacji, bo tam jest kilka aspektów, które oczywiście właściciel nieruchomości ma prawo wypowiedzieć umowę. Niemniej jednak nie ma prawa tego robić, a w stanie wojennym, co daje tak naprawdę 4 miesiące. To jest jedna rzecz. Dwa, nie ma prawa opieczętowywać bez obecności i bez służby wykonawczej państwowej danej wynajmowanej nieruchomości.
0: W budynku przy ulicy Rynek 17 w Lwowie mieści się nie tylko polskie stowarzyszenie, ale również siedziba organizacji mniejszości czeskiej oraz kilku stowarzyszeń ukraińskich, w tym Nadsania, Łemkowszczyzny i Chełmszczyzny. Organizacje te zrzeszają Ukraińców przesiedlonych z terenów dzisiejszej Polski w latach 1944-46, mówił redaktor Artur Żak. Partia rządząca w Armenii zdobyła 49,81% głosów w wyborach parlamentarnych. Główny blok opozycyjny Silna Armenia zdobył 23,29% głosów, podała Centralna Komisja Wyborcza. Ugrupowanie Umowa Społeczna premiera Paszyniana uzyskało poparcie w 49,81% w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Ten wynik daje tej partii większość i pozwala utrzymać władzę. Frekwencja wyniosła blisko 59%. Jak analizuje Reuters, wybory były postrzegane jako test dla prozachodniego kursu Armenii po pogorszeniu relacji z Rosją oraz po konflikcie z Azerbejdżanem o Górski Karabach. Paszynian zapowiada dalsze zbliżenie z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, a także kontynuowanie procesu pokojowego z Azerbejdżanem. Leon XIV złożył wizytę w hiszpańskim parlamencie, podaje Vatican News. Jak zaznaczył, jest to miejsce, w którym mierzymy się z podstawowym pytaniem, kim jest człowiek. Hiszpania, a w szczególności uczeni z Salamanki, potrafili sprostać temu pytaniu w dobie wielkich odkryć geograficznych, uznając uniwersalną wartość każdej osoby. Dziś na nowo trzeba to potwierdzić, kiedy stajemy wobec nowych odkryć dokonywanych przez technikę, a ludzkość przechodzi przez poważny kryzys, mówił papież. Uczeni z Salamanki to wybitni teologowie, prawnicy i filozofowie tworzący tak zwaną szkołę z Salamanki, działali głównie w XVI i XVII wieku, wywierając gigantyczny wpływ na rozwój europejskiej myśli o prawie, moralności i ekonomii.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu okresami małe, w północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze, na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, około 23 w centrum, do 26 na zachodzie, a nad morzem od 17 do 20 stopni.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
4: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut, Radia Wnet, w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
9: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
7: To była autopromocja.
5: Radio Wnet, uszami słuchaczy.
10: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście, i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
11: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
12: I w zasadzie już po urodzinach Radia Wnet, ale można powiedzieć, że urodzinowo wciąż jest, bo to 17 lat Radio Wnet nadaje. Państwo może się zdziwili, nie było dżingla, kiedyś to było, dlatego że jestem z Tosią Bartyś w Southampton do czwartku, więc dzisiejsza audycja będzie tej naszej podróży poświęcona tym rozmowom, które udało się tutaj przeprowadzić, które udało się nagrać. Radio Wnet się tutaj zjawiło w związku z tragicznymi wydarzeniami dotyczącymi śmierci Henry'ego Nowaka, dotyczącymi tej sprawy całej, która się zakończyła wyrokiem w zeszłym tygodniu, o czym Państwa informowaliśmy, wyrokiem skazującym dla mordercy Henry'ego Nowaka. Natomiast tu się zjawiliśmy i oczywiście o tym temacie przede wszystkim rozmawiamy z lokalnymi mieszkańcami, z lokalną Polonią, jako że Henry Nowak pochodził z rodziny polskiej, ale także staramy się poznać Southampton, to miasto, które jest historycznie bardzo ważne w historii Wielkiej Brytanii, ale generalnie nawet w sumie w historii świata, bo to jest to miasto, z którego na przykład taki statek Państwu bardzo dobrze znany i w kulturze też dobrze opisany za pomocą filmu Titanic, stąd właśnie z portu w Southampton wypływał. Southampton jest na razie deszczowe, typowo angielska pogoda. Tutaj patrzyłam też na średnią temperatur w ciągu roku. No to od 11 do 16 stopni przez te wszystkie miesiące. Tak Southampton wygląda. pięknie jest położone. Rzeka Itchen dzieli Southampton na dwie części. W zasadzie mosty nad rzeką są jakąś barierą, no, ale też sprawiają, że te dzielnice Southampton są zupełnie inne. Jedne przypominają bardzo te właśnie w wyobrażeniu, przynajmniej mi się tak wydaje, w większości angielskie miasteczka z tej czerwonej cegły, te domki, które są w zasadzie wszystkie bardzo do siebie podobne. Dużo jest tutaj zabytkowej architektury z początku XX wieku. Zresztą na wielu domach jest rok napisany budowy.

chodzi o Southampton, to na razie miasto bardzo nas miło przyjęło, bardzo ciepło, zarówno jeśli chodzi o tę społeczność tutaj brytyjską, ale też oczywiście mówimy o Polakach, bo przypomnę, że to prawie 5% mieszkańców Southampton stanowią właśnie Polacy. Zresztą my na Polaków cały czas się natykałyśmy i to są takie miłe spotkania zazwyczaj, bardzo są pomocni, ale także Brytyjczycy są do siebie i do nas bardzo sympatyczni, bardzo grzeczni. Takie zwroty, które u nas już chyba nie funkcjonują w przestrzeni publicznej na co dzień, więc jeśli jest się w kawiarni czy w sklepie, to wszyscy pytają, jak mija dzień, czy wszystko w porządku, czy wszystko jest okej. Tacy są bardzo opiekuńczy w stosunku do klientów i zresztą nie tylko do nas, bo też obserwowaliśmy, jak właśnie zachowywali się w stosunku do innych klientów. Też widać, że tutaj te lokalne społeczności blisko siebie żyją, że się znają klienci z właścicielami takich miejsc, więc ta lokalna społeczność gdzieś tutaj funkcjonuje jak najbardziej, a chciałam właśnie zacząć tak, żeby Państwo się przenieśli razem z nami do Southampton, bo w zasadzie to jest pierwszy utwór, który usłyszałam z 2004 roku, który w tak takiej śniadaniowni był puszczany z 2004 roku, Jojo Leave Get Out, a tam pan smażył oczywiście bekon, wszystko tutaj w głębokim tłuszczu, zresztą ten tłuszcz czuć na ulicach, zapach wszystkiego smażonego, tutaj to smażone jedzenie króluje, no a w tle leciał właśnie utwór Get Out, Jojo.

0: I właśnie utwór Leave Get Out z JoJo z 2004 roku w Southampton nas przywitał. Co prawda to amerykańska piosenkarka, no ale taki klimat był w jednej z dzielnic Southampton, w której spędziłyśmy wczoraj parę godzin czekając, aż uda nam się dotrzeć do miejsca, gdzie będziemy mogły zostawić swoje rzeczy i ten zapach oleju faktycznie tutaj na ulicach czuć spacerując. Natomiast tak spacerując po prawej stronie Ichen River, więc rzeki Ichen, właśnie trafiłyśmy przypadkiem w zasadzie, ale to nie jest trudne tutaj w Southampton. Jest bardzo dużo polskich sklepów, jest bardzo dużo takich restauracji jadłodajni, także właśnie polskich. No i udało nam się przypadkiem trafić. Przechodzimy, patrzymy, a tam Kopernik, sklep polski. Weszłyśmy i co prawda dopiero parę godzin nie było nas w Polsce, ale tak jakoś nam się tęskno zrobiło, a poza tym chcieliśmy zobaczyć, kto kupuje w polskim sklepie. No to przede wszystkim są to Polacy, ale także spotkałyśmy pana z Ukrainy. W środku wszystkie produkty polskie, które można sobie wymarzyć, przez wodę, po różne produkty nabiałowe, no i właśnie Polacy, a w środku radio, niestety nie Radio Wnet było słuchane, ale może to się zmieni. Radio Inna, radio stacja polska była nadawana, no i generalnie też obsługa była z Polski. Wszyscy mówili w języku polskim, więc to było to miejsce, gdzie zaczepiłyśmy pana, który nas zagadnął w sklepie. Po wyjściu zapytałyśmy go, bo były razem z wnukiem tam właśnie na zakupach, i zapytałyśmy się o to, jak właśnie w Southampton się żyje, co on myśli o tych ostatnich wydarzeniach, które miały w Southampton miejsce.
1: Kopernik. Dzień dobry.
2: No.
1: Pan mieszka w Southampton?
2: Tak, mieszkam w Southampton.
1: Od jak długa?
2: 12 lat.
1: A skąd pan przyjechał? Gdzie pan mieszkał? W Polsce?
2: W Polsce, Podkarpacie.
1: Dlaczego pan tutaj przyjechał?
2: Bo pracuję 30 parę lat za granicami. Z Norwegii przyjechałem tu.
1: Czym się pan zajmuje?
2: Budowlanką.
1: I jak się żyje w Southampton?
2: Nie narzekam.
1: Cała rodzina tutaj?
2: Nie, jestem sam. To jest córka, to są mój wnuk.
1: I jak się żyje w Southampton?
3: Nieźle. Mogło być lepiej, ale...
1: Dużo Polaków mieszka w Southampton?
2: Tak, dużo. Mieszka to kiedyś to było jeszcze dużo więcej. No cały Ostrowiec mieszka.
1: Ostrowiec Świętokrzyski?
2: Tak, to była potęga. No i później Podkarpacie. Bo to wszystko przyjeżdżało, bo to Andover pracowało na masarniach dużo wszystko. Z Irlandii poprzyjeżdżało, bo w Irlandii był kryzys, poprzyjeżdżali. I tutaj wszystko jest. No jest tutaj Polaków, jest. No ostatnio był wypadek, nie? Głośno.
1: I co na ten temat?
2: Pochodzenia młodego. No to jest niespotykane. To powinny Anglia sobie za dużo pozwoliła. Niemcy pozwoliły na Turków, Anglia na Hindusów. Mamy to, co mamy. Rządzą nimi.
1: A tu jeszcze ja zapytam młodego wnuka, tak?
2: Tak.
1: A jak ci się tutaj mieszka i jak ci się mieszka po tych wydarzeniach, które miały miejsce? Czy ty się tutaj na przykład bezpiecznie czujesz? Jak...
2: No nie ma tu bezpiecznie, bo na przykład parę miesięcy temu okradli nam garaż, narzędzia mi zabrali jakoś 2500, rower mu zabrali za 1000 funtów, skuterka odzyskałem, z tego to miałem problem z policją, po prostu nie traktują lepiej czapatych, lepiej się chroni jak naszych, jak biały. To jest normalne. Jak powiedziałem na policji, że ja bym był czapaty, to by, bo mam wszystko nagrane na kamerach. Mam adres i gdzie mieszkają, ale jak powiedziałem, że bym był czapaty, to by się w 4 godziny znaleźli narzędzia moje. To uznali mnie za rasistę. I po prostu zrobili prawie ze mnie jak przestępcę, kurde, łaciski, wszystko wziął, kurde. Tak bym kogoś zamordował.
1: A to by jak się, bo tutaj jest dużo Hindusów mieszka,
2: no,
1: ale w ogóle dużo...
2: Do szkoły, kolegów ma też, ale to są różni,
3: to są... Nie przeszkadza.
1: Normalnie.
3: No, bo mam dużo kolegów Hindusów.
1: A co mówi młodzież o tych wydarzeniach?
2: No wstydzą się za swoich starszych pokolenie.
1: tak jest, czy nie?
3: No mam kolegę w szkole, co on się, no właśnie z tym, co...
2: Polaka zamordowali, taki pociotek jego, no to chce zmienić nazwisko. No.
1: Że się tak wstydził nieprzyjemnie.
2: No bo to jest normalne, bo to jest... No przecież pracuję z Anglikami, kurde, to Anglicy sami mówią, co jest, że pozwoli sobie na to i teraz mają, zabierają im praktycznie wszystko to, co ludziom się należy, Anglikom benefity, co oni nie mogą pracować, bo są z tyranii, bo tego, a ci są zdrowi, kurde, biorą benefity i co? I siedzą i chodzą. Niech pani o 10 wieczór wyjdzie na miasto, tam na biternę.
1: Nie wychodzić.
2: Lepiej nie wychodzić, a jak wychodzić, to kałacha pasowałby mieć. Tylko, że tu, wie pani, takie coś, co grozi. To nawet za scyzoryk taki, kurde, nie można mieć przy sobie.
1: Ale
2: im można nosić 23 cm, 8 cali nóż przy sobie.
1: A pozytywne aspekty mieszkania? Co lubisz w życiu tutaj?
3: Nie wiem.
1: Szkoła jest fajna?
3: Dobrze jest, no.
1: Sporty jakieś trenujesz? Nie.
3: Nie mam czasu.
1: A najlepszy przedmiot?
3: Matematyka.
1: A język polski masz rówieśników z Polski, czy tylko tutaj Anglicy głównie?
3: Nie, mam dużo Polaków, kolegów Polaków.
1: Po polsku rozmawiacie, czy po angielsku?
3: No, po polsku, po angielsku.
2: Słyszę. Ale większość po angielsku.
1: Bardzo dziękuję.
2: No, również dziękujemy. I miłego dnia życzę.
1: Miłego dnia.
0: I to była rozmowa z panem z Ostrowca Świętokrzyskiego i z jego wnukiem, których spotkaliśmy pod sklepem Kopernik w Southampton. Tak, jest tak, że jesteśmy w Wielkiej Brytanii, no i nie możemy nie posłuchać zespołu The Beatles. Utwór Blackbird to jest z albumu z 1968 roku, utwór właśnie z albumu The Beatles, a utwór został w całości napisany przez Paula McCartneya.

0: only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: I The Beatles zaśpiewali Blackbird, czyli o kosie piosenkę, natomiast tutaj w Southampton bardzo dużo mewy jest, one tutaj sobie na dachach siadają, zresztą można je słyszeć, bo są dość głośne, no ale taki klimat właśnie nadmorskiego miasta jest. I jest też deszczowo, tak bardzo deszczowo, że dawno nie pamiętam, żeby tak w Polsce padało, bo to nie jest zwykły deszcz, tutaj jak pada to leje i to leje jak z cebra, a brzmi to tak.

0: I tak to brzmi tam w drugiej części, to już po zamknięciu okna można było sobie pomyśleć, że to jakaś autostrada, jakiś ruch uliczny. Nie, to deszcz właśnie i ulewy w Wielkiej Brytanii. A słuchali Państwo przed chwilą rozmowy z Polakami tutaj mieszkającymi. Faktycznie jest tak, że wielu z nich jest z Ostrowca Świętokrzyskiego. Już trzech mieliśmy przyjemność spotkać właśnie z tej miejscowości. Natomiast też oczywiście rozmawiamy z Brytyjczykami i wczoraj odbył się protest pod komisariatem policji w dzielnicy Portswood. To jest właśnie ten komisariat, który był odpowiedzialny i był na patrolu w trakcie tych tragicznych wydarzeń z grudnia ubiegłego roku. Wczoraj miała miejsce pod tym komisariatem manifestacja, w której uczestniczyli Polacy tutaj mieszkający, no ale także Brytyjczycy. Z dwojgiem takich Brytyjczyków rozmawiałam, z Danem i z Colinem. Dlaczego pan tutaj dziś przyszedł?
1: Protestuję przeciwko polityce tego rządu, przeciwko policyjnym podwójnym standardom. To jest już utrwalone. To jest polityka, w której ten rząd dyskryminuje rdzennych białych Brytyjczyków. Naszym zdaniem jest to oburzające.
0: Jest pan z Southampton?
1: Tak, jestem z Southampton. Okazało się, że znałem tego gościa w Londynie 20 lat temu. Nie widzieliśmy się od tamtego czasu i teraz po prostu wpadliśmy na siebie. Więc po tylu latach znowu się zaprzyjaźniliśmy.
0: Co myślą panowie o sprawie Henry'ego Nowaka?
1: To nie jest zwykły bałagan. To nie jest niekompetencja. To jest skandal. Policja kłamała. Próbowali ukryć dowody i zrobić z tego biednego chłopaka rasistę i przestępcę. I to jest obrzydliwe.
0: Nagranie z kamery nasobnej policjanta pojawiło się dopiero tydzień temu.
1: Tak, myślę, że musieli trzymać pewne rzeczy w tajemnicy ze względu na proces, ale osobiście uważam, że policjanci powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie śmierci. Powinni zostać dokładnie sprawdzeni. Być może byli w to zamieszani.
0: Myśli pan, że to był jednorazowy przypadek?
1: W tym kraju mamy ogromny problem z policyjnymi podwójnymi standardami. Takie rzeczy dzieją się cały czas. Jestem tego w 100% pewien. To po prostu bardzo mocny przykład, któremu nikt nie może zaprzeczyć. I dlatego tak wiele od niego zależy. To skrajnie niesprawiedliwe. I pamiętajmy, jak już mówiono, media głównego nurtu to wyciszały. Ja dowiedziałem się o tym dopiero kilka tygodni temu na platformie X, więc najwyraźniej nie mogli już dłużej trzymać tego pod przykryciem.
0: Czyli wcześniej nie wiedział pan o tej sytuacji?
1: Pewnie pisało o tym The Echo, ale ja tego nie czytam, a nie było tego w żadnych innych serwisach informacyjnych, które śledzę.
0: Co pana zdaniem mówi to o społeczeństwie europejskim? Na przykład Nigel Farage powiedział, że to jest sprawa jak George'a Floyda. Wtedy cały świat był tym poruszony, delikatnie mówiąc. A teraz mamy bardzo podobną sprawę, jeśli chodzi o sposób, w jaki policja potraktowała tego człowieka. Albo może niepodobną, bo niektórzy mówią, że w tym przypadku jest nawet gorzej. Dlaczego nikogo to nie obchodzi? A może Brytyjczyków to obchodzi?
1: Myślę, że teraz już ich obchodzi, bo mieli szansę o tym usłyszeć. Wiele osób jest bardzo zdenerwowanych i wiele osób lepiej rozumie, co się dzieje właśnie dzięki tej konkretnej sprawie. Skoro sprawa trafiła do mediów, nie dało się jej już dłużej wyciszać. Zyskała rozgłos. Myślę, że ludzie zaczęli sobie uświadamiać, że to działo się już od dawna, tylko oni o tym nie słyszeli, bo nie było tego w żadnych mediach poza X. Myślę więc, że ta sprawa naprawdę mocno wybrzmiała i poruszyła ludzi.
0: Myśli pan, że to zmieni coś w polityce?
1: To właściwie już się dzieje. Mamy tutaj partie o nazwach Reform i Restore, które zyskują duże poparcie. Myślę, że to da takim ludziom więcej amunicji, ale uważam, że ten proces i tak już trwał. Mamy w tym kraju dziwną sytuację. Mówi się nam, że nie ma żadnych podwójnych standardów w działaniach policji, a one oczywiście są. To jest prawie jak gaslighting, jakby robili to po to, żeby zdezorientować ludzi.
0: Pan też to czuje? Czy to może coś zmienić w społeczeństwie europejskim.
1: To jest tylko część katalizatora. Myślę, że to trwa od lat. Niesprawiedliwość, której doświadczają rdzenni mieszkańcy Europy i krajów europejskich. Próbowaliśmy być otwarci wobec imigrantów, ale teraz rzuca się nam to w twarz. Teraz jesteśmy traktowani jak obywatele drugiej kategorii we własnym kraju. To, co się dzieje, jest oburzające. To jest przejmowanie kraju. Europejczycy są wymazywani. Musimy się temu przeciwstawić i stawić opór. Partie polityczne, narodowe i populistyczne w całej Europie radzą sobie bardzo dobrze, mimo całej niesprawiedliwości, której doświadczają. Spójrzmy na Francję, gdzie politycy są prześladowani. Patriotyczni politycy w całej Europie są prześladowani, grozi im się więzieniem, wsadza się ich do więzienia pod sfabrykowanymi zarzutami. To jest skandal. Więc to jest walka polityczna. Naprawdę tak jest, ale to wyostrzyło nasze zmysły i wzmocniło naszą wolę. Musimy walczyć i wygrać.
0: May I ask you about the Sikh community?
2: Czy mogę zapytać o społeczność sikhijską w Southampton? Znają pan, czy oni żyją trochę osobno? Bo słyszałam, że społeczność sikhijska w Anglii jest bardzo dobrze zintegrowana ze społeczeństwem.
3: Yeah, I think this particular guy, most of the Sikh community in Southampton live down.
1: Większość społeczności sikhijskiej w Southampton mieszka tam, w tamtą stronę, w St. Mary's. Myślę, że ten konkretny człowiek był trochę szalony. Szczerze mówiąc, nie wiem nawet, czy oni sami go chcieli. Być może dlatego, że reszta jego rodziny została aresztowana za posiadanie broni, on znalazł się tutaj, w Portswood, trochę poza swoją normalną społecznością. Zastanawiam się, czy w jego głowie to oznaczało, że musi chodzić i wyglądać groźnie, żeby się bronić, bo boi się rasizmu i tym podobnie. Rzeczy. Mówiąc całkiem szczerze, uważam, że w przypadku tego konkretnego człowieka widać też problem ze zdrowiem psychicznym. Z tego, co słyszę, to wykracza poza całą kwestię rasy. Mam na myśli to, że chodzi wielu ludzi, którzy są po prostu niezrównoważeni, niezależnie od koloru skóry. Ludzie biorą różne antydepresanty i tabletki i można zostać dźgniętym nożem przez kogoś, kto ma problemy psychiczne, równie łatwo jak przez kogoś należącego do jakiejkolwiek mniejszości rasowej. Właśnie sobie pomyślałem, Colin, że 20 lat temu rozmawialiśmy o takich sprawach i wtedy byliśmy chyba trochę szaleni i ekstremalni, prawda? Masz teraz takie poczucie, że cała reszta nas dogoniła? Teraz to my jesteśmy tymi spokojnymi.
2: Dobrze, ostatnie pytanie. Czy jest w Wielkiej Brytanii polityk, który pana zdaniem może zmienić kraj na lepsze?
1: My wszyscy powinniśmy być politykami. Myślę, że to nie jest tylko jedna twarz czy jeden lider. Jestem w Reform, popieram też Restore, każdego, kto staje w obronie tego kraju. Nigel Farage robi wiele dobrych rzeczy, doprowadził do upadku wielu idiotycznych polityków głównego nurtu, ale zaczynam patrzeć na niego trochę podejrzliwie. Zastanawiam się, czy Rupert Lowe nie jest kimś, do kogo powinienem przejść, zapominając o Farage'u. Rupert Lowe mówi prawdę. Pewien człowiek powiedział mi kiedyś, że żeby dojść na szczyt, trzeba przesunąć się do centrum. To wszystko stało się już tak bardzo mainstreamowe. Mamy patriotyczną, obywatelsko-narodową partię, która prowadzi w sondażach. Dzieje się bardzo dużo.
0: I tak się zakończyła moja rozmowa z Danem i Colinem, dlatego że w trakcie tej manifestacji poproszono o 3 minuty ciszy, żeby upamiętnić właśnie Henry'ego Nowaka. Więc tak się ta nasza rozmowa zakończyła. Jeden z panów stał z dużym takim kartonem, na którym właśnie napisał, że należy zakończyć z dwutorowym działaniem policji. Także tak komentują to Brytyjczycy mieszkający w Southampton. Natomiast teraz jest godzina 14:38 w Warszawie. Natomiast 13:38 w Southampton. Zaraz wrócimy jeszcze do tych rozmów, bo przed nami jeszcze rozmowa właśnie z Brytyjczykiem tutaj mieszkającym, który zupełnie inaczej chyba całą sytuację ocenia, albo w ogóle jej nie ocenia, to zaraz Państwo usłyszą. Ja Państwa też odsyłam na stronę wnet.fm, tam można posłuchać prawie 20-minutowego wywiadu z panią Iloną Piwowar, która tutaj od ponad 10 lat już mieszka w Southampton, tutaj ma rodzinę, tutaj żyje, no i ona mówiła oczywiście o tym, jak tutaj się mieszka, ale też jak ona ocenia całą tę sytuację związaną właśnie z Henrym Nowakiem, związaną też z tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii po właśnie tym wyroku, który zapadł w tej sprawie. Pink Floyd, zespół Państwu bardzo dobrze znany, śpiewał o Southampton, o czym jeszcze będziemy słuchać, ale także Russell Crowe, aktor Państwu bardzo dobrze znany, to on odgrywał rolę, główną rolę w filmie Gladiator i założył niedawno, bo to było chyba już 10 lat temu niecałe, zespół Indoor Garden Party i z tym zespołem występuje w ostatnich latach, a ten zespół stworzył utwór, którego tytułem jest nazwa miasta, w którym w tej chwili się znajdujemy, a więc Southampton.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: O reklamie.
2: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
3: Tak Russell Crowe zaśpiewał o Southampton, a tak, jeszcze mówiłam o tym, że Polacy tutaj to około 5% populacji stanowią, Brytyjczyków jest około 68%, Hindusów nawet prawie 4%, 3,5% może, Chińczycy prawie 2% stanowią, a poza tym wiele jeszcze innych narodowości tutaj mieszka, z Portugalii, z Hiszpanii, Nigeria, ale też te kraje śródziemnomorskie. I o tym też zaraz Państwo usłyszą, ale też o tej migracji, która tutaj jest widoczna, może nie we wszystkich dzielnicach, bo są takie dzielnice, gdzie naprawdę spaceruje się i generalnie widać Brytyjczyków. Są te dzielnice, gdzie bardzo wielu jest Polaków. Natomiast są te dzielnice, gdzie po prostu jest taki tygiel kulturowy, narodowościowy, że naprawdę to jest taki widok niespotykany. Nie wiem, czy to pozytywne emocje we mnie szczególnie wywołuje. Może to zależy od pory dnia, w której w takiej dzielnicy się przebywa. Natomiast wczoraj pod wieczór właśnie jak byłyśmy w Portsmouth, czyli w tej dzielnicy, gdzie odbyła się manifestacja pod komisariatem policji, no to na przestrzeni 200 metrów, poza tym, że gastronomiczne lokale od właśnie włoskich przez chińskie, po wietnamską kuchnię, jeszcze arabską, no to też przedstawiciele tych wszystkich kultur można było ich spotkać i jakoś tak dziwnie było. Szczególnie, że też różne języki się słyszało i w zasadzie nie wiadomo za bardzo, gdzie się było, bo tutaj dopiero co się mijało Chińczyka, a tutaj zaraz obok można było się poczuć jak w Emiratach Arabskich, a jeszcze pomiędzy tym wszystkim fish and chips na przykład. Także to było takie specyficzne doznanie. No i te przeróżne języki, które się słyszy jednocześnie. Oczywiście przede wszystkim słychać tutaj brytyjski, natomiast właśnie bardzo często słyszymy język polski, wczoraj też ukraiński. No ale nie tylko, bo jednak właśnie na przykład Chińczycy rozmawiają ze sobą po chińsku i jeszcze parę tych języków można usłyszeć, ale jest tutaj właśnie jedna z tych ładniejszych dzielnic, czyli Wollaston, gdzie jest piękna promenada, po której spacerują tutaj mieszkańcy, gdzie jest teren zielony, gdzie wyprowadzają na spacery swoje psy i takiego jednego Brytyjczyka wczoraj zaczepiłyśmy właśnie z psem na spacerze i zapytałyśmy go, jak w Southampton się żyje.
4: Urodził się pan w Southampton, czy się pan tu przeprowadził?
5: Przeprowadziłem się tutaj 6 lat temu.
4: Dlaczego?
5: Ze względu na pracę.
4: Mogę zapytać, czym się pan zajmuje?
5: Wtedy pracowałem dla bardzo dużej brytyjskiej firmy detalicznej. Teraz zmieniłem pracę i pracuję w służbie zdrowia.
4: Ach, rozumiem. A jak się żyje w Southampton? 6 lat to długi czas. Jakie jest to miasto?
5: To niesamowite miasto. Jest pełne zieleni. Rozmawiamy teraz 5 minut od mojego domu, tuż nad rzeką. Widzimy ogromny statek towarowy płynący w górę rzeki. Słyszymy śpiew ptaków. To piękny dzień.
4: Żegluje pan?
5: Nie, nie żegluję. Właściwie nigdy tego nie robiłem, ale biegam i jeżdżę na rowerze. W okolicy jest mnóstwo rzeczy do robienia.
4: Czy latem ludzie wchodzą tu do rzeki? Czy można tu pływać?
5: Widzimy ludzi pływających, przywożą swoje kajaki, mają skutery wodne. Na rzece panuje duży ruch, ale jest to obszar przemysłowy, więc są tu statki towarowe, kontenerowce, statki wycieczkowe. Trzeba bardzo uważać na to, co się robi.
1: How are the citizens in Southampton?
4: Jacy są mieszkańcy Southampton? Czy są przyjaźni? Ma pan tu wielu przyjaciół? Jak opisałby pan ludzi mieszkających w Southampton?
1: Or how would you describe the people who live in Southampton?
6: So I obviously am very friendly with the people in the area that I live.
5: Bardzo dobrze dogaduję się z ludźmi w okolicy, w której mieszkam i pracuję, ale Southampton to dość duże miasto. Mieszkam w jednej dzielnicy. Oczywiście jest to Wallstone i nie zapuszczam się zbyt często na drugą stronę mostu. Pracuję z ludźmi z drugiej strony i tak, wszyscy w Southampton są niesamowici.
6: And yeah, no, everyone in Southampton is amazing.
1: Just one question. There's a lot of
4: jest tu wielu imigrantów, na przykład Polacy mieszkający w Southampton, ale także wiele innych narodowości. Czy ma pan jakieś kontakty? Czy ma pan przyjaciół również w tych społecznościach? Czy też są oni trochę wykluczeni?
6: No, I work and have worked with a wide range of different nationalities.
5: Nie. Pracuję i pracowałem z ludźmi wielu różnych narodowości, a jako kierownik personalny faktycznie rekrutowałem osoby różnych narodowości. I liczy się dla mnie kompetencja, a nie pochodzenie.
1: Thank you very much.
6: Perfect. Thank you.
3: I to był pan mieszkający w Southampton, który tutaj się przeprowadził. Później nam powiedział, że urodził się w Devon, ale mieszka tu już od paru lat w Southampton. Tutaj też się zakochał. No i nie za bardzo chciał komentować tutaj wydarzenia, które miały w ostatnich dniach miejsce. Powiedział, że on nie za bardzo czyta wiadomości, nie ma politycznych poglądów, nie chce się nimi dzielić. No i że żyje w zasadzie w obrębie tej swojej dzielnicy Wollstone. To teraz posłuchamy, jest taki utwór, bo tam w tej rozmowie wspomniana była właśnie tutaj przystań w Southampton, faktycznie wielki kontenerowiec za nami, jak rozmawialiśmy, przepływał. Tutaj też jedne z większych wycieczkowców się zatrzymują, można je z daleka, ze wzgórz otaczających Southampton dojrzeć, bo naprawdę one górują tutaj w tych dokach i jest taki utwór Southampton Dock zespołu Pink Floyd 1999.
7: They disembarked in 45 and no one spoke and no one smiled.

0: I to był zespół Pink Floyd, Southampton Dock. To jest antywojenna ballada, która powstała w roku 1983. Znalazła się na albumie The Final Cut, a była ona antywojenną balladą, która nawiązywała tu do wydarzeń z II wojny światowej, porównując je do wydarzeń i do przeżyć żołnierzy, którzy wyjeżdżali na wojnę na Falklandach w 1982 roku. To jest wiele tutaj narodowości mieszkających w Southampton i wczoraj spotkałyśmy w jednej z kawiarni Greka, który tutaj pracuje, no i taką krótką rozmowę z nim nagrałyśmy.
1: Where are you from?
0: Skąd pochodzisz? Pochodzę z Grecji. Jak to się stało, że trafiłeś do Southampton? Całe życie marzyłem o przyjeździe do Anglii, żeby poznać angielską kulturę i to wszystko związane z piłką nożną. Z tymi wszystkimi niesamowitymi piłkarzami. Przyjechali moi przyjaciele, przyjechała moja siostra, a kiedy zobaczyłem, że to mój moment, po prostu wyjechałem. Jak dawno to było? Niecałe 6 lat temu. Od 6 lat mieszkasz w Southampton? Tak. I otworzyłeś tu kawiarnię? Nie, ja tu pracuję. Nie mam własnej kawiarni, nie prowadzę kawiarni. Ale to jest grecka kawiarnia, prawda? Tak, z grecką kawą, tradycyjnym jedzeniem i wszystkimi tradycyjnymi greckimi rzeczami. Część twojej rodziny mieszka w Wielkiej Brytanii? Powiedziałeś, że twoja siostra też się tu przeprowadziła. Tak, moja siostra mieszka ze swoim chłopakiem, a ja mieszkam z moją partnerką. Jak wygląda życie w Southampton? Jak ci się tu podoba w porównaniu z życiem w Grecji? Nie wiem, co prawda, skąd dokładnie w Grecji jesteś. Jestem z Peloponezu, z trzeciego co do wielkości miasta w Grecji, Patras. Jest w porządku. Życie tutaj jest w porządku. Tak, trochę coś dobrego, trochę złego. Jest tak średnio. Ale czy chciałbyś kiedyś wrócić do Grecji, czy uważasz, że życie w Wielkiej Brytanii jest lepsze? Nie wiem, nie mam żadnych planów na przyszłość. Oczywiście w Grecji lato jest niesamowite. Idealne. Pogoda, ludzie, wszystko. Tutaj lato jest inne. Nie wiem, czy to w ogóle jest lato. Jak oceniasz mieszkańców Southampton? Masz wielu brytyjskich przyjaciół? Nie, nie mamy brytyjskich przyjaciół. Tylko ludzi z krajów śródziemnomorskich, takich jak Hiszpania, Albania, Grecja. Jak się tu czujesz? Bo jeśli mówisz, że nie masz brytyjskich przyjaciół, mimo że mieszkasz tu już od 6 lat, to czy to dlatego, że oni nie chcą nawiązywać z tobą kontaktu, czy po prostu trzymasz się społeczności, z którą czujesz się bliżej? Staram się. Myślę, że Brytyjczycy są mi bliscy. Mamy wiele wspólnego. Tak mi się wydaje. Czy mogę zapytać, co sądzisz o ostatnich protestach, które miały miejsce? Czy wiedziałeś o nich?
1: Did you hear about Henry Novak? No, you didn't.
2: Sorry.
1: You don't have any idea.
0: Nie, nie słyszałem, przepraszam. Co jest najlepszego w życiu w Wielkiej Brytanii, gdybyś miał wymienić najlepszą i najgorszą rzecz? Najgorszą rzeczą, myślę, dla wszystkich, a zwłaszcza dla Brytyjczyków, jest pogoda. Cały czas pada. A co do fajnych rzeczy, to myślę, że piłka nożna. Piłka nożna. Jeśli cię to interesuje, jeśli to jest twoje hobby, to piłka nożna jest najlepsza w Europie. Czy ty też grasz w piłkę nożną? Nie, tylko oglądam. Nie mam czasu na grę. I to była rozmowa z Grekiem tutaj mieszkającym. Nazywa się Spiro od 6 lat. No, tak średnio mówił w języku angielskim, co nas trochę zdziwiło, że 6 lat tutaj mieszka i tak nie za bardzo mówił w języku angielskim, a też tutaj pracuje, obsługuje właśnie Brytyjczyków, ale nie tylko, bo też spotkaliśmy w tej kawiarni Polaków. Później jeszcze pytaliśmy się go, czy ta społeczność grecka tutaj jest duża. Mówił, że jak on przyjechał, to może było paręset osób. W tej chwili to już jest na pewno ponad 1000 Greków tutaj mieszkających. Dużo restauracji można w Southampton właśnie greckich zauważyć. No i jest też oczywiście świątynia grekokatolicka, która organizuje, jak nam mówił później Spiro, różne spotkania dla Greków, różne na przykład kursy tańców greckich. No a jak Grecja, to może na koniec posłuchamy w takim razie Demisa Roussosa, który przecież Grekiem był i który w Polsce bardzo popularnym piosenkarzem był. Jest taki utwór Forever and Ever. A ja Państwa zapraszam jutro na Poranek Wnet i po godzinie 9 będziemy w Southampton, będziemy opowiadać o tym mieście, przede wszystkim w kontekście tragicznych i smutnych wydarzeń, które tutaj miały miejsce i jakie są ślady tego, co się tutaj w grudniu wydarzyło, jaki to ma wpływ na lokalną społeczność, ale też na nastroje mieszkańców, którzy w Southampton mieszkają. Hania Tracz, Tosia Bartyś, Szymon Christianus zrealizował dzisiejszą audycję, a ja mówię Państwu do usłyszenia i może jeszcze na chwilę Demis Roussos.

0: Dzień dobry, 15.01. W tym wydaniu wiadomości wzrasta bilans ofiar trzęsienia ziemi na Filipinach. Iran wstrzymuje działania ofensywne wobec Izraela oraz większość parlamentarna dla prozachodniej partii w Armenii. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Do 32 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi na Filipinach. Trzęsienie o magnitudzie 7,8. Ponad 100 osób zostało rannych. Wstrząs nastąpił o godzinie 7:37 czasu lokalnego u wybrzeży wyspy Mindanao na południu Filipin i wywołał ostrzeżenia przed tsunami na Filipinach, w Indonezji, Japonii oraz Australii. Część alertów została odwołana kilka godzin później. Według służb ratunkowych niemal 2 tuziny osób uznaje się za zaginione. Władze ewakuowały prewencyjnie około 10 tysięcy mieszkańców. Ratownicy kontynuują przeszukiwanie gruzowisk i ocenę zniszczeń, a bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Partia rządząca w Armenii zdobyła 49,81% głosów w wyborach parlamentarnych. Główny blok opozycyjny Silna Armenia zdobył 23,29% głosów, podała Centralna Komisja Wyborcza. Wynik daje umowie społecznej, czyli partii premiera Nikoli Paszyniana, większość parlamentarną i pozwala jej utrzymać władzę. Frekwencja wyniosła blisko 59%. Jak analizuje Reuters, wybory były postrzegane jako test dla prozachodniego kursu Armenii po pogorszeniu relacji z Rosją oraz po konflikcie z Azerbejdżanem o Górski Karabach. Paszynian zapowiada dalsze zbliżanie z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, a także kontynuowanie procesu pokojowego z Azerbejdżanem. Iran wstrzymuje działania ofensywne wobec Izraela po pierwszej od 2 miesięcy wymianie ognia między obydwoma państwami. Irańskie wspólne dowództwo wojskowe poinformowało o zawieszeniu operacji ofensywnych. W wydanym oświadczeniu irańskie dowództwo podkreśliło jednak, że w przypadku kolejnych aktów agresji i wrogich działań ze strony Izraela lub jego sojuszników, także na terenie południowego Libanu, odpowiedź będzie znacznie bardziej surowa i miażdżąca niż dotychczas. Unia Europejska zatwierdziła sankcje wobec osób i organizacji odpowiedzialnych za naruszenie praw człowieka w Iranie. Sankcje obejmują zamrożenie aktywów na terenie Unii oraz zakazy wjazdu dla wskazanych osób. W marcu unijni ambasadorowie zgodzili się na objęcie sankcjami 19 irańskich urzędników i podmiotów odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka i represje wobec protestujących. Od maja możliwe jest nakładanie restrykcji na osoby i podmioty zaangażowane w działania zagrażające swobodzie żeglugi na Bliskim Wschodzie, w tym w rejonie cieśniny Ormus. Według przedstawicieli Unii Europejskiej celem sankcji jest pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za represje wewnętrzne oraz wysłanie władzom w Teheranie sygnału, że przyszłość kraju nie może opierać się na tłumieniu sprzeciwu społecznego. Władze obwodu lwowskiego zaproponowały roczne przedłużenie umowy na wynajem lokalu Towarzystwu Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, przekazał w audycji Studio Lwów prezes organizacji Emil Legowicz.
2: Umowy arendy nie podpiszę na tych zasadach, co wy stworzyliście w 2021 roku, gdzie my nie mamy żadnych praw w tej umowie. Jeżeli będzie umowa z 2007 roku, 1998 roku, to ja podpiszę, bo tam jest, że podpisujemy na 2 lata, 3 lata. Jeżeli między nami nie ma nieporozumień, automatycznie ona się przedłuża. Oni to wszystko wyrzucili sobie ładnie, drogę wtorowali.
0: Mówił prezes Towarzystwa Kultury Polskiej we Lwowie, a sprawę lokalu przy ulicy Rynek 17 komentował redaktor Artur Żak.
3: Redakcja Studia Lwów złoży zapytanie do Rady Obwodowej o wyjaśnienie danej sytuacji, bo tam jest kilka aspektów, które oczywiście właściciel nieruchomości ma prawo wypowiedzieć umowę. Niemniej jednak nie ma prawa tego robić, a w stanie wojennym, co daje tak naprawdę 4 miesiące. To jest jedna rzecz. Dwa, nie ma prawa opieczętowywać bez obecności i bez służby wykonawczej państwowej danej wynajmowanej nieruchomości.
0: W budynku przy ulicy Rynek 17 mieści się nie tylko Polskie Stowarzyszenie, ale również siedziba organizacji mniejszości czeskiej oraz kilku stowarzyszeń ukraińskich, w tym Nadsania, Łemkowszczyzny i Chełmszczyzny. Organizacje te zrzeszają Ukraińców przesiedlonych z terenów dzisiejszej Polski w latach 1944-46, o czym mówił redaktor Artur Żak.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Autopromocja.
5: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
6: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
7: i Radek Kruciński. Zapraszamy na audycję
6: A Radia Aktywni.
7: W każdą środę o godzinie 14.10.
6: Zapraszamy, będzie się działo.
7: Liczymy na Was.
4: To była autopromocja.

0: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, w którym przeniesiemy się na Bliski Wschód, w którym również przeniesiemy się na Daleki Wschód, na Filipiny, aby wreszcie skończyć w serwisie międzynarodowym na Bliskim Wschodzie, na tym bliższym Wschodzie, a konkretnie w Turcji. Porozmawiamy o gospodarce morskiej tego kraju, o portach tureckich, ale to dopiero w drugiej części programu, rozmowa z profesorem Markiem Grzybowskim. Natomiast tradycyjnie zaczynamy nasz dzisiejszy program od wojny amerykańsko-irańskiej. Tym bardziej, że dzisiaj mija setny dzień od jej rozpoczęcia 28 lutego 2026 roku, ale można powiedzieć, że po raz pierwszy od początku kwietnia powrócił do tej wojny, nazwijmy to, komponent izraelski. Wczoraj Iran wystrzelił w kierunku północnego Izraela salwę pocisków balistycznych w odpowiedzi na bombardowania dzielnicy Dahie w Bejrucie, do którego doszło kilka godzin wcześniej, bombardowania lotnictwa izraelskiego. Poinformował o tej decyzji irańskiej rzecznik prasowy Korpusu Strażników Rewolucji Ibrahim Zolgafari.
2: Ostrzegaliśmy, że jeśli powtórzą się zbrodnie w Dahije w Bejrucie, zaatakujemy cele na terytoriach okupowanych. Armia syjonistyczna musi zaprzestać ataków na południowy Liban i Dahije. Jeśli rozszerzy swoje ataki na ten region lub odpowie na działania Iranu, spotkają jeszcze więcej druzgocących ciosów, a reżim i jego zwolennicy zostaną poddani niszczycielskim atakom.
1: Strażnicy rewolucji poinformowali, że rakiety były wymierzone w dwie bazy wojskowe. Z kolei według źródeł izraelskich w wyniku tego strzału nikt nie został poszkodowany, a pociski zostały strącone przez tak zwaną żelazną kopułę. Zajęcia szkolne w każdym razie zostały odwołane w północnym Izraelu, a szpitale ponownie przeszły w tryb kryzysowy. W sumie w kierunku Izraela zostało wystrzelonych 30 rakiet. Rakiety mieli również wystrzelić w kierunku Izraela bojownicy Houthi z Jemenu. Na sytuację szybko zareagował Biały Dom. Donald Trump poinformował serwis informacyjny Axios, że zwróci się do premiera Izraela Benjamina Netanyahu, aby jego kraj nie odpowiadał na działania Teheranu. Jednak kilka godzin później lotnictwo izraelskie zbombardowało cele w Iranie, m.in. instalacje petrochemiczne w Mahshahr. Dzisiaj rano z kolei odgłosy eksplozji można było usłyszeć w Teheranie. Według źródeł izraelskich miały zostać także zbombardowane elementy systemu obrony przeciwlotniczej Iranu. Ten wzrost napięć na Bliskim Wschodzie dobrze pokazuje zmieniającą się od jakiegoś czasu sytuację geopolityczną. I to nie tylko w tym regionie bliskowschodnim. Zacznijmy może od relacji między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem, których sojusz jeszcze nie tak dawno temu członkowie administracji Donalda Trumpa, w szczególności szef Pentagonu Pete Hegseth, określali jako żelazny. Pamiętamy te wielkie konferencje prasowe organizowane przez szefa Departamentu Wojny, który bardzo często podkreślał jakość tego sojuszu między Tel Awiwem a Waszyngtonem. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że w ostatnim czasie te stosunki znacznie się pogorszyły. W zeszłym tygodniu miało dojść do burzliwej wymiany zdań między prezydentem Stanów Zjednoczonych a premierem Izraela. W swojej wczorajszej wypowiedzi dla dziennika Financial Times Donald Trump stwierdził z kolei, że Netanyahu nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko pogodzić się z przyszłym porozumieniem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wydarzenia ostatnich kilkunastu godzin wskazywałyby raczej jednak na to, że premier Izraela po prostu zignorował Donalda Trumpa, podobnie zresztą jak zignorował narzucony mu w zeszłym tygodniu przez Biały Dom zakaz bombardowania Bejrutu. Można oczywiście także zakładać, że w zakulisowych rozmowach, które toczą się między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem, Amerykanie zgodzili się na jakąś ograniczoną formę odpowiedzi Izraela na ostatnie ataki irańskie. Władze Iranu w każdym razie utrzymują, że Stany Zjednoczone i Izrael w pełni koordynują te wszystkie działania wymierzone przeciwko Hezbollahowi i Iranowi. Ale w ten weekend pojawił się jeszcze jeden element świadczący o pewnych zgrzytach na linii Tel Awiw-Waszyngton.
3: We have this Pentagon, this report, first in NBC, now in New York Times, the Pentagon saying that Israel may be spying on the US.
4: Les Israéliens espionneraient-ils leurs alliés américains dans les négociations avec l'Iran?
5: هل تتجسس إسرائيل على الولايات المتحدة؟
1: Według ustaleń stacji NBC News, Agencja Wywiadu Obronnego USA miała poinformować o krytycznym ryzyku inwigilacji najwyższych rangą amerykańskich urzędników państwowych przez służby izraelskie. Pentagon, według noty, do której dotarła NBC, obawia się m.in. prób docierania przez wywiad izraelski do osób biorących udział w procesach decyzyjnych w sprawach bliskowschodnich, jak również podsłuchiwania wysłanników amerykańskich zajmujących się rozmowami z Iranem, na przykład Steve'a Witkowa. Co jeszcze możemy wywnioskować jednak z tych ostatnich wydarzeń? Eksperci zwracają uwagę na zdecydowanie większą asertywność władz w Teheranie, które chyba dość nieoczekiwanie zaatakowały bezpośrednio Izrael. Mowa oczywiście o tych wczorajszych atakach pociskami balistycznymi. Z jednej strony można powiedzieć, że Irańczycy odrobili swoje lekcje z ostatnich lat, dochodząc do wniosku, że brak odpowiedzi interpretowany jest przez Izrael jako oznaka słabości. Z drugiej strony wszyscy są raczej zgodni co do tego, że trwająca od 28 lutego wojna wzmocniła reżim ajatollahów, którego przedstawiciele nie wahają się działać bardziej zdecydowanie, no chociażby nie godząc się na powrót do status quo sprzed wojny w kwestii cieśniny Ormus. Wreszcie jeszcze jeden ważny element, wyeliminowanie przez Izrael i Stany Zjednoczone wielu najwyższych przedstawicieli rządu w Teheranie wraz z samym ajatollahem Ali Khameneim, co umożliwiło pojawienie się nowych liderów, można powiedzieć drugiej generacji, którzy być może nie są już tak bardzo zainteresowani tą strategiczną cierpliwością, której zwolennikiem był właśnie Khamenei, ojciec aktualnego najwyższego przywódcy Iranu, Mosztaby Khameneiego. Dzisiaj władze Iranu ogłosiły wstrzymanie operacji wymierzonych przeciwko Izraelowi pod warunkiem zaprzestania przez Izrael właśnie ataków na Liban. Wątpliwe jednak, aby był to efekt kolejnych wpisów prezydenta Stanów Zjednoczonych na platformie Truth Social, aby, i tutaj cytat, Izrael i Iran przestali do siebie strzelać. Koniec cytatu. A skoro mowa o Donaldzie Trumpie, to media obiegło nagranie gorącej wymiany zdań między nim a dziennikarką NBC Kristen Welker, która pytała prezydenta o dowody popierające jego tezę o ustawionych prawyborach w Kalifornii. Posłuchajmy może tego krótkiego fragmentu.
2: Wasze wybory są skorumpowane. Wy jesteście skorumpowani. Mid The Press jest skorumpowane, podobnie jak ABC, CBS i CNN. Jesteście jednostronną, skorumpowaną stacją. Koniec z tym, bo mam już dość. Dziękuję, słonko. Baw się dobrze. Powinniście uporządkować swoją prasę. Kraj nigdy nie będzie wielki z nieuczciwą prasą.
1: Wiemy, że to są, że ostatnio stosunki między Trumpem a dziennikarzami nie należą do najlepszych, a jeżeli chodzi o temat tej kłótni, w wyniku której Donald Trump przerwał ten wywiad, to chodzi o wybory, w wyniku których zostanie wyłonionych dwóch kandydatów mających ubiegać się o fotel gubernatora Kalifornii. Wszystko wskazuje na to, że będzie to dwóch demokratów, choć te prawybory odbyły się już 6 dni temu, a nadal nie są znane ich ostateczne wyniki. Teraz przenosimy się na Filipiny, gdzie wczoraj doszło do trzęsienia ziemi o sile niemal 8 stopni w skali Richtera. W wyniku wstrząsów zginęły co najmniej 32 osoby. Z nami na łączach jest już Maciej Mikurda, korespondent Radia Wnet na Filipinach. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Pozdrawiam z Makati City, czyli z północnych części Filipin. No rzeczywiście to trzęsienie ziemi miało miejsce czasu filipińskiego o 7:37, czyli były to tutaj na Filipinach godziny poranne. Epicentrum miało miejsce na południu Filipin i główną poszkodowaną prowincją jest prowincja Sarangani z miastem General Santos, które jest dość mocno zurbanizowane. zorganizowane, więc tam rzeczywiście tych szkód jest bardzo dużo. No są to przede wszystkim zniszczone budynki, niektóre uległy całkowitemu zawaleniu. Zawaleniu uległo też wiele mostów, wiele budynków, w tym szkoły i szpitale, no, zostało uszkodzonych. Pokazywane są zdjęcia, nagrania z popękanymi ścianami. Jeżeli chodzi o liczbę ofiar, to jest ona chyba jeszcze w trakcie ustalania, ale te liczby się wahają. No ja słyszałem o około 20 osobach, o ofiarach śmiertelnych, o około 200 rannych. No zaraz też po tym trzęsieniu ziemi dokonano ewakuacji, ponieważ drugim zagrożeniem, które współwystępuje często z trzęsieniami ziemi, są oczywiście fale tsunami. I tutaj takie ryzyko było, więc kilkadziesiąt tysięcy osób z nadbrzeżnych terenów ewakuowano wyżej położone miejsca. No na szczęście, chociaż te fale były wysokie, były duże, bo okołometrowe te, które uderzyły w brzeg, no ale nie wywołały one większych szkód, no nie było tsunami, które zagrożyłoby życiu kolejnych osób. No natomiast też takie szczęście w nieszczęściu, że dzisiaj na Filipinach rozpoczyna się rok szkolny, a więc to był dzień, w którym około godzinie 6 rano dzieci praktycznie w komplecie pojawiły się, uczniowie pojawili się w szkołach. No i tu mogłoby rzeczywiście dojść do tragedii, ale na tyle jakoś szczęśliwie się złożyło, mówię szczęście w nieszczęściu, że o godzinie 7.30 tutaj odbywała się ceremonia wzniesienia flagi, więc ci wszyscy uczniowie opuścili budynki szkół, wyszli na zewnątrz, gdzie ta ceremonia się odbywała, na tych placach apelowych. No i dzięki temu nawet tam, gdzie szkoły uległy kompletnemu zawaleniu, ofiar śmiertelnych nie było. Także potężne trzęsienie ziemi w skali Richtera 7,8, więc ostatnie takie było około rok temu, na szczęście. No tym razem wydaje się, że chociaż zniszczenia w infrastrukturze są potężne, znaczne, to jednak jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, no to uniknęły Filipiny poważniejszych strat, bo przy okazji tego rodzaju katastrof bywa niestety tutaj znacznie gorzej.
1: To był głos Macieja Mikurdy, korespondenta Radia Wnet na Filipinach. Bardzo dziękuję za korespondencję i dobranoc.
6: Dobranoc, pozdrawiam.
1: Ponieważ na Filipinach jest już późny wieczór. A my przenosimy się teraz do Armenii, gdzie wczoraj odbyły się długo wyczekiwane wybory parlamentarne. Zwyciężyła partia Umowa Społeczna dotychczasowego premiera Nikoli Paszyniana, która uzyskała niemal 50% głosów przy 59% frekwencji, najwyższej od 10 lat. Na kolejnych miejscach uplasowały się trzy partie prorosyjskie, z których ta największa, koalicja Silna Armenia, uzyskała 23,3% poparcia. Podczas wczorajszej konferencji prasowej po ogłoszeniu wyników exit poll, które zresztą dawały jeszcze większą przewagę ugrupowaniu Nikoli Paszyniana, lider Umowy Społecznej potwierdził te główne kierunki swojej polityki zagranicznej i swojego programu. Posłuchajmy.
7: Mieszkańcy Armenii opowiedzieli się za pokojem i regionalnym dobrobytem, dążąc do współpracy regionalnej i mam nadzieję, że spotka się to z pozytywnym odzewem zarówno ze strony Turcji, jak i Azerbejdżanu. Musimy jak najszybciej rozpocząć projekt TRIP, który jest projektem rewolucyjnym w naszym regionie, ponieważ oznacza to przełamanie blokady, z jaką boryka się nasz region. Nasz region wychodzi z impasu i staje się węzłem komunikacyjnym.
1: Projekt TRIP, chodzi oczywiście o szlak Trumpa na rzecz międzynarodowego pokoju i dobrobytu, który ma łączyć Azerbejdżan z eksklawą nachiczewańską. O tym wszystkim Państwu mówiłem 10 dni temu, prosto z Armenii. Ale tak, od tych wyborów uzależniona była na pewno nie tylko przyszłość Armenii, ale całego obszaru południowego Kaukazu. Od czasu dojścia do władzy Nikol Paszynian, to był rok 2018, coraz bardziej konsekwentnie zaczął wzmacniać związki swojego kraju z krajami zachodnimi po latach bliskich stosunków z Rosją. Choć Paszynian woli mówić o dywersyfikacji polityki zagranicznej Armenii, to nie ulega wątpliwości, że te relacje z Moskwą w ostatnim czasie przechodzą przez dość poważny kryzys. Zwolennicy premiera wielokrotnie wskazywali na próby ingerencji rosyjskich w kampanię wyborczą, na przykład poprzez wspieranie ugrupowań opozycyjnych. Zresztą to pod tym pretekstem w przeddzień wyborów zatrzymanych zostało 6 kandydatów silnej Armenii, a z kolei przeciwnicy Paszyniana uważają, że działa on pod dyktando Turcji i Azerbejdżanu. Mówił o tym Narek Karapetyan, jeden z liderów silnej Armenii.
8: Za uwagi Iskanicjan PKK Pakanhenarkhnerna, my kreślimy kurze.
9: To tylko sztuczki informacyjne rządu. Widzimy, że minister spraw zagranicznych Turcji wprost wyraził poparcie dla tego rządu, co jest ingerencją w wewnętrzną politykę Armenii i udziałem ministra spraw zagranicznych Fidana w procesach wewnętrznych.
1: Paszynian rzeczywiście stawia na normalizację tych stosunków z Turcją i Azerbejdżanem, stosunków, które przez wiele, wiele lat były zamrożone, przez to również też granice były zamknięte między tymi krajami. Na pewno otwarcie tych granic pozwoliłoby na większą dywersyfikację gospodarczą, jeżeli chodzi o kontakty Armenii. Pytanie oczywiście jest takie, czy Rosja, od której właśnie Armenia jest nadal bardzo uzależniona pod względem gospodarczym, no i chociażby energetycznym, pozwoli na dalsze zbliżanie się Erywania do stolic europejskich oraz Waszyngtonu. Teraz czas na peryskop międzynarodowy.
10: Peryskop międzynarodowy.
1: I tak jak wspominałem we wstępie, zostajemy w tym regionie, ale przenosimy się do Turcji, ponieważ tam rok 2025 był rekordowy pod względem obrotów dla portów tureckich, które obsługują 90% handlu zagranicznego. Dwa dni temu na ten temat został opublikowany artykuł na portalu Gospodarka Morska autorstwa profesora Marka Grzybowskiego i tenże profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, jest już z nami na łączach. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
1: Czy Turcja korzysta na wielkich zawirowaniach, jeżeli chodzi o te światowe łańcuchy dostaw? Mówimy oczywiście o wojnie w Zatoce Perskiej, ale mówimy także o wojnie na Ukrainie. Czy korzystają na tym tureckie porty?
11: No, taka jest prawda, że korzystają. Obroty portów tureckich to oczywiście efekt tego, że Turcja jest świetnie powiązana z rynkiem międzynarodowym. Dla porównania, żeby słuchacze słyszeli, bo to słuchacie przy okazji w audycji o różnych sprawach związanych z gospodarką morską, Turcja to przeładunki ponad 550 milionów ton, Polska około 140 milionów. Także Turcja przeładunkuje 3 razy więcej ładunków niż Polska. I porty, jak mówiono, są zwierciadłem aktywności gospodarki na rynku międzynarodowym. Zresztą w tym celu też był budowany był port Gdyni, żeby umożliwić eksport polskiego węgla na rynek międzynarodowy. A tutaj mamy do czynienia, jeśli chodzi o Turcję, i z eksportem, i z importem. Ale nie ukrywajmy, to o co pan redaktor zapytał. 90 milionów ton rosyjskiego importu to głównie ropa naftowa, która wbrew pozorom nie jest przesyłana w postaci transshipmentów, czyli przeładowywana i wysyłana w świat, ale przerabiana jest w rafineriach i zapewnia zarówno zapotrzebowanie przemysłu petrochemicznego i chemicznego Turcji, jak i zapewnia też dostawy już przerobionej rosyjskiej ropy w postaci różnych produktów do krajów Unii Europejskiej. Drugim partnerem jest ciekawe, bo są Włochy. Tutaj też należy wziąć pod uwagę, że Włochy i obroty z Włochami na poziomie około 60 milionów ton w 2023 roku i około 44 milionów ton w 2024 roku. To też przykład tego, że te obroty są napędzane przez to, że porty włoskie zapewniają przesyłanie towarów z gospodarki tureckiej w świat i odwrotnie towary ze świata do Turcji docierają przez porty włoskie. No to jest pokazana zdolność wykorzystywania portów do tego, żeby aktywizować udział gospodarki i pokazywać, jak ta gospodarka funkcjonuje. Ale jak jesteśmy przy portach, ponieważ panie redaktorze, mówimy o portach, postrzegamy porty jako przeładunki, ale pamiętajmy o tym, że porty to są strefy przemysłowe i w tych strefach przemysłowych działają stocznie, firmy, które produkują różnego typu systemy urządzenia offshore lub takie duże gabaryty, które łatwo eksportować drogą morską. I tutaj trzeba kolejną rzecz zwrócić uwagę, że na przykład przemysł budowy statków w Turcji to jest produkcja na poziomie przekraczającym $2 miliardy w eksporcie. $2 miliardy. To jest to, co niesamowita efektywność tych stoczni. Zresztą trzeba powiedzieć, że stocznie się mocno zmodernizowały, produkcyjne, i one są konkurencyjnymi stoczniami dla polskiego przemysłu budowy statków. Między innymi Norwegowie dobrze współpracują z polskimi stoczniami, też chętnie lokują produkcję w stoczniach tureckich. Ale jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. My mówimy, tak, że w Unii Europejskiej mamy problemy z obrotem surowcami wtórnymi, między innymi z odzyskiwaniem wysokiej jakości stali i innych metali kolorowych, które na przykład są montowane na statki. Statki to jest skomplikowane urządzenie zbudowane ze stali, a w środku tej stali jest mnóstwo metali kolorowych i wysokiej jakości techniki i technologii. I my to sprzedajemy głównie do krajów azjatyckich, no te stocznie rozbiórkowe w Indiach, w Pakistanie, w Bangladeszu, ale w obszarze Europy i w pobliżu Europy Turcja jest kolejnym, czwartym pod względem aktywności na świecie przemysłem rozbiórki i odzyskiwania zarówno stali wysokiej jakości, podkreślam.
1: Tak, zresztą to widać, pan wspomina o Indiach i o Bangladeszu, tam jest ta słynna plaża Alang, bodajże tak się nazywa, tak, gdzie właśnie lądują te wszystkie stare statki.
11: A właśnie, bo mówi się, że w Unii Europejskiej się nie opłaca statków demontować, a w Turcji te statki nie są demontowane na plażach, one są demontowane w dokach i przy nabrzeżach. A więc porty to przemysł, który zarabia i jest dobrym przemysłem związanym z działalnością, z gospodarką morską. Dodatkowo dodajmy jeszcze, że Turcja jest aktywna, jeśli chodzi o obrót drobnicy w kontenerach. I tutaj oni przeładowują 14 milionów TEU kontenerów. My przeładowujemy ponad 3,5 miliona, do 4 milionów się zbliżamy. A więc to świadczy też o powiązaniu gospodarki, nie tylko ładunki masowe, nie tylko zboża, nie tylko ropa naftowa i produkty ropopochodne, ale także towary płyną w obu kierunkach, z Turcji i do Turcji, bo pamiętajmy o tym, że przemysł turecki jest nie tylko przemysłem, który postrzegamy przez koszulki czy chałwę turecką, ale także jest to przemysł towarów wysoko przetworzonych, no, łącznie z towarami zbrojeniowymi. W tych kontenerach także części do dronów są eksportowane, a często reeksportowane, bo tutaj obroty Turcji z Chinami także rosną z tego powodu właśnie, że Chiny dostarczają Turcji wiele elementów wysoko przetworzonych. A więc Turcję, gdy postrzegamy politykę turecką jak związaną z gospodarką morską, to trzeba podkreślić, że Turcja mocny nacisk kładzie na rozwój portów i stref portowych i stref logistycznych po to, żeby porty były nie tylko miejscem przeładunku, ale miejscem kreowania wartości dodanej dla gospodarki. I stąd wymienione przeze mnie stocznie, bo przecież przemysł turecki związany z portami, przemysł morski, to powiedzmy tak, że turystyka wysoko rozwinięta. Turystyka zwraca się uwagę bardzo na to, żeby obsługa turystów była bezpieczna, żeby usługi związane z turystami w obszarze portu, w obszarach nabrzeżnych były mocno rozwinięte i miały wysoką jakość. A więc obszar produkcji to jest jeden obszar, ale obszar usług to jest drugi obszar, który w Turcji jest dostrzegany, na który zwraca się uwagę. I turystyka pobytowa to nie tylko ta gałąź turystyki, która wspiera gospodarkę Turcji, ale także właśnie turystyka morska. Turcja się otwiera na świat, stara się zachęcać, żeby turyści odwiedzali na kilka dni miejsca istotne i ważniejsze. No, można humorystycznie powiedzieć, gdzie nie byłem w Turcji, to wszędzie mówili, tak, że tutaj było najważniejsze miejsce historyczne i tutaj Rzym się rozwijał, panował, tutaj działali filozofowie. Umieją do tych obszarów, do tej działalności turystycznej dodać odpowiednią legendę, której my nie potrafimy, bo uczmy się od nich. U nas statki zawijają do portu na kilka godzin, maksymalnie około 12 godzin, czyli rano przypływają, zwiedzają coś turyści w porcie i z tego portu wypływają. W Turcji umieją organizacje turystyczne tak zorganizować pobyt, żeby statek w porcie tureckim stał co najmniej 2 dni, a czasami w niektórych portach 3 dni. To bardzo ciężko na Bałtyku zrobić. Praktycznie to się udaje tylko w Kopenhadze, Rostoku, czasami jest to w niektórych portach norweskich, a głównie w Oslo, czasami w Szwecji i Finlandii.
1: Na korzyść Turcji na pewno tutaj pod tym względem turystycznym gra na pewno klimat, ale chyba również fakt, że właśnie też linia brzegowa turecka jest znacznie dłuższa, no i oczywiście prawda położenie, które jest na pewno takie, bym powiedział, węzłowe, jeżeli chodzi o Turcję, czy portów tureckich. Tak,
11: oczywiście, ale żeby turysta chciał zanocować, to tu operator musi mieć pewność, że zostanie zorganizowany pobyt tego turysty. Mówi się, że turysta zostawia w porcie około 60-80 dolarów dziennie, więc opłaca się przywieźć do portu 3000 turystów i żeby chociaż połowa z nich zeszła na ląd i wydała pieniądze i coś zwiedzała. Oczywiście nie mamy takich atrakcji historycznych jak Turcja, ale mamy wiele innych atrakcji, tylko tutaj trzeba przekonać turu operatora i uczmy się od Turcji robić legendę taką, żeby chciał odwiedzić dłużej daną miejscowość czy dany region niż tylko przez południa. No bo tak to ma ograniczoną, percepcję, tylko kawałek atrakcji, tak?
1: Tak, rzeczywiście.
11: Jeżeli chodzi
1: o to, o czym pan mówi, to rzeczywiście to jest bardzo ciekawy też temat, bo to też oczywiście mówimy o zaangażowaniu samorządu. Mówimy także o jakiejś polityce bardziej przemyślanej. Skoro mówimy o Turcji, to podobne zresztą zabiegi są stosowane w węźle przesiadkowym w Stambule. Chodzi mi oczywiście o węzeł lotniczy. Są takie oferty w ofercie przewoźnika narodowego, że można dolecieć do Stambułu i tam kilka godzin poświęcić na jakiś darmowy tour właśnie po mieście. No ale to oczywiście jest kwestia przemyślenia i tak jak pan wskazał, jakiejś przemyślanej polityki i rozmowa, do której na pewno powrócimy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pan profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, był naszym gościem. Do usłyszenia, panie profesorze.
11: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Tak minęła godzina 16, już za chwilę serwis informacyjny, a później Popołudnie Wnet, dlatego warto pozostać z nami. Natomiast serwis międzynarodowy, na który zapraszam również jutro o godzinie 15.30, przygotował Mikołaj Murkociński, zrealizował Szymon Chrystianus. Do usłyszenia.
12: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry, 16.01. W tym wydaniu wiadomości sytuacja negocjacyjna na Bliskim Wschodzie. Większość parlamentarna dla prozachodniej partii po wyborach w Armenii oraz robotaksówki już wkrótce w Londynie. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Stany Zjednoczone przekazały Iranowi, że Izrael nie przeprowadzi kolejnych ataków, jeśli Teheran wstrzyma ostrzał rakietowy, podaje Associated Press, powołując się na anonimowe źródło. Ani Biały Dom, ani biuro premiera Izraela Benjamina Netanyahu nie odniosły się dotąd do tych doniesień. Tymczasem izraelska armia poinformowała, że w kierunku żołnierzy stacjonujących w południowym Libanie wystrzelono 3 pociski. Według wojska 2 z nich zostały przechwycone przez system obrony powietrznej, a 3 spadł w pobliżu izraelskich żołnierzy. Nie odnotowano żadnych ofiar ani rannych. Wcześniej irańskie wspólne dowództwo wojskowe poinformowało o zawieszeniu operacji ofensywnych. W wydanym oświadczeniu podkreślono, że w przypadku kolejnych aktów agresji i wrogich działań ze strony Izraela lub jego sojuszników, także na terenie południowego Libanu, odpowiedź Iranu będzie znacznie bardziej surowa i miażdżąca niż dotychczas. Władze obwodu lwowskiego zaproponowały roczne przedłużenie umowy na wynajem lokalu Towarzystwu Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, przekazał w audycji Studio Lwów prezes organizacji Emil Legowicz.
2: Umowę arendy nie podpiszę na tych zasadach, co wy stworzyliście w 2021 roku, gdzie my nie mamy żadnych praw w tej umowie. Jeżeli będzie umowa z 2007 roku, 1998 roku, to ja podpiszę, bo tam jest, że podpisujemy na 2 lata, 3 lata. Jeżeli między nami nie ma nieporozumień, automatycznie ona się przedłuża. Oni to wszystko wyrzucili sobie ładnie, drogę wtorowali.
0: Mówił prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz. Sprawę lokalu przy ulicy Rynek 17 w Lwowie komentował również redaktor Artur Żak.
3: Redakcja Studia Lwów złoży zapytanie do Rady Obwodowej o wyjaśnienie danej sytuacji, bo tam jest kilka aspektów, które oczywiście właściciel nieruchomości ma prawo wypowiedzieć umowę. Niemniej jednak nie ma prawa tego robić, a w stanie wojennym, co daje tak naprawdę 4 miesiące. To jest jedna rzecz. Dwa, nie ma prawa opieczętowywać bez obecności i bez służby wykonawczej państwowej danej wynajmowanej nieruchomości.
0: Mówił redaktor Artur Żak. Cała rozmowa na wnet.fm. Partia rządząca w Armenii zdobyła 49,81% głosów w wyborach parlamentarnych. Główny blok opozycyjny Silna Armenia zdobył 23,29% głosów, podała Centralna Komisja Wyborcza. Wynik daje umowie społecznej, czyli partii premiera Nikoli Paszyniana, większość parlamentarną i pozwala utrzymać władzę. Frekwencja wyniosła blisko 59%. Firma Uber rozpoczęła zapisy dla mieszkańców Londynu zainteresowanych korzystaniem z autonomicznych taksówek. Uruchomienie usługi planowane jest w ciągu najbliższych miesięcy. Osoby zapisujące się na listę zainteresowanych będą mogły jako pierwsze skorzystać z robotaksówek. Program ma stanowić kolejny etap wdrażania autonomicznego transportu w brytyjskiej stolicy, a Uber zapowiada zwiększenie dostępności usług przewozowych i poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczegóły dotyczące liczby pojazdów, obszaru działań oraz cen przejazdów mają zostać przedstawione przed oficjalnym startem programu. W tym samym czasie rząd Wielkiej Brytanii przedstawił plan inwestycji o wartości 1,5 miliarda dolarów w rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji. Program obejmuje budowę nowego superkomputera oraz wsparcie finansowe dla sektora półprzewodników. Według założeń środki zostaną przeznaczone na zwiększenie krajowych mocy obliczeniowych, rozwój zaawansowanych centrów danych oraz finansowanie badań i produkcji chipów wykorzystywanych w systemach AI. Brytyjskie władze podkreślają, że inwestycje mają wzmocnić pozycję kraju w globalnym wyścigu technologicznym i zmniejszyć zależność od zagranicznych dostawców kluczowych technologii.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże w północnej połowie kraju, miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu przez około 23 w centrum do 20 do 26 na zachodzie. Z kolei w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy wzrastające na zachodzie kraju do dużego i tam niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu. Taka sytuacja możliwa jest również początkowo na północnym wschodzie. Temperatura od 9 na Pomorzu i Kaszubach, około 13 w centrum, do 16 na zachodzie.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
8: Karol Maurycy de Talleyrand.
7: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
5: Po reklamie.
4: Autopromocja.
9: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
4: To była autopromocja.
1: Wolski przez świetlik.
10: Witamy serdecznie.
11: Dzień dobry, kłaniamy się. Marcin Wolski.
10: I Wiktor Świetlik. Chciałem zaznaczyć, proszę Państwa, jeżeli Państwo tego nie wiedzą, to o innej porze.
11: Tak, właśnie informujemy Państwa, że jesteśmy o innej porze.
10: O innej porze, ale proszę Państwa, jest to chyba zdecydowanie lepsza pora niż tamta. I kiedy widzieliśmy, że...
11: Co zrobić, jak się przenoszą, zawsze mówisz, że jesteś o lepszej porze. Nie, o lepszej. Żebyś w ogóle żadnej pory w końcu
10: kochany,
11: nie
10: miał. Kochany, w którymś
11: momencie... Dziękujemy serdecznie, jest znakomicie.
10: Znakomicie, redaktorze naczelny. Nie, ale w Trójce przeniesie mnie po północy, więc wiesz, przynajmniej nikt nie przeszkadzał, więc to o tyle swego czasu.
11: Ale to oczywiście nie moja robota, powiedzmy.
10: Nie, to były wieki przed tobą. Słuchaj, korzystajmy, że ktoś nas słucha i przejdźmy do Adrem.
11: Dobra, nie chciano słuchać o sprawie Henry'ego Nowaka, Polaka zabitego, przypominam, w Wielkiej Brytanii, zasztyletowanego, któremu policja nie udzieliła pomocy.
10: A przeciwnie.
11: I wydawało się, że skończy się jak w wielu takich sytuacjach do tej pory, czyli że będzie milczenie wokoło tego. No ale w momencie, kiedy czymś zajmuje się Elon Musk, to przestaje to być milczenie.
10: Ja ci powiem więcej, jeszcze większy kaliber, bo zajął się tym również wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.
11: No więc od Muska się zaczęło. Potem zaczęły wchodzić w to kolejne media, kolejni ludzie. Keir Starmer unikał bardzo mocno tematu, natomiast no już jego otoczenie coraz mniej sobie z tym ze sprawą radziło. Ostatecznie zajął się tym wiceprezydent amerykański. Sprawa jest już naprawdę bardzo mocno nagłośniona i się rozkręca. Powstają duże strony internetowe, profile, ruchy.
10: Aczkolwiek jest ruch z drugiej strony, powiem ci szczerze, bo rozpatrujemy to wszystko w kategoriach obłędu poprawności politycznej. Czy ty wiesz, że zostaje z banknotów, a jeszcze na razie nie ze starych znaczków pocztowych, wycofany Winston Churchill.
11: No dobra.
10: Największy bohater, ale to jest ta sama odnoga tej poprawnościowej ośmiornicy, więc powiedz mi naród, który poświęca, powiedzmy tak jakbyśmy my wyrzucili Kościuszkę i Kazimiera Wielkiego.
11: No Churchill, który już za swojego życia w ankietach Brytyjczyków był uważany za największego Brytyjczyka.
10: Tak jest.
11: I skądinąd słusznie, ponieważ uratował
10: Wielką Brytanię. Się, że największym Brytyjczykiem, to byłoby jeszcze bardzo dobrze, to był Mahatma Gandhi, prawda?
11: Ale się nie czuł tak do końca.
10: Studiował i był w kolonii brytyjskiej, no więc...
11: No dobra, ale wracając jeszcze do tej sprawy Nowaka, to jest jednak jakaś zmiana. To jest jednak jakaś zmiana i taka zmiana całościowa, bym powiedział, jeżeli chodzi o odbiór tego. I pokazuje to, nie masz wrażenia, że stało się to, co w pewnym momencie musiało zacząć dziać się, że wyciszenie tej sprawy tym razem przy tej administracji amerykańskiej, przy Musku,
10: tak,
11: przy innym nastawieniu już części elit, oligarchii finansowych, że to już w ogóle inaczej działa.
10: Aczkolwiek na razie reakcje...
11: W gruncie rzeczy, gdyby policja brytyjska z miejsca przeprosiła premier brytyjski wysłał kondolencje, to już byłoby po sprawie. Z ich perspektywy, mówię oczywiście z perspektywy wyciszania tej sprawy. A tymczasem mamy sprawę, która zaczyna mieć taki potencjał, nie wiem, czy można to porównać, ale która trochę ma takiego potencjału George'a Floyda Arebur.
10: Tak, ale powiem ci szczerze, że do tej pory takie sprawy gasły, nawet wtedy, kiedy demonstracje ogarniały liczne miasta brytyjskie, kiedy się broniono. No i oczywiście policja występowała przeciwko swoim własnym rodakom. Nieważne, czy mieli rację, czy nie mieli racji, ale występowali przeciwko tym, którzy są pod ochroną. I to nie bynajmniej jako goście, tylko już jako prawie albo w pełni obywatele.
11: Czy sytuacje takie jak w przypadku polsko-brytyjskiego studenta Henry'ego Nowaka i haniebnej postawy policji Southampton niebawem staną się codziennością także w Polsce? Niestety wydaje się, że do polskiej policji zaczyna docierać to zjawisko bardzo niebezpiecznie, które ma miejsce na Zachodzie, czyli takiej politycznej poprawności w formacjach mundurowych, powiedział Mariusz Kamiński w Polsce 24. No to jest teza, że jest odwrotnie, że policja w momencie, kiedy ma do czynienia, no to jest przykładem, jest podawany przykład
10: z Lublina.
11: Atak z Lublina, atak migranta z Zimbabwe na Polaka, zakwalifikowano jako bójkę w barze, mimo że obrażenia, które odniósł pan Grzegorz, były bardzo poważne. Więc co wygra? Uczciwe podejście do tej sprawy, gdzie widzimy, że w Europie i w Polsce robi się coraz bardziej niebezpiecznie, czy wygra polityczna poprawność?
10: Znaczy wiesz, w Polsce my jeszcze mamy trochę

0: zgłupić do końca polskich policjantów, ale jeżeli wprowadzą prawo, jeżeli za prawo w resortach siłowych będzie na przykład ktoś w pokroju pani Nowackiej odpowiadać, kiedy nagle policjant będzie wiedział, że nie robienie niczego i wpuszczenie napastnika wolno, no to nie jest żaden problem, a problem zaczyna się, kiedy chce się wykonać swoje obowiązki. No więc, ale wiesz co, no ja ciągle mam nadzieję, że ta żmija już wkrótce przemija.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym Churchillu na znaczkach.
0: Tak.
1: Churchill ze znaczków, próba wyciszenia tej sprawy, niewpuszczanie. To już dotyczyło kiedyś Rafała Ziemkiewicza, potem Mencena, o dziwo. Potem wielu innych osób.
0: Ziemkiewicz już nie próbuje.
1: Do Wielkiej Brytanii, rozmaitych, czy to polityków, czy publicystów z Zachodu, ale też wielu innych osób z innych krajów Europy. I Keir Starmer twardo podkreślający, że w Wielkiej Brytanii problemem jedynym jest biały rasizm i w ogóle nie ma problemu z multikulti.
0: No tak, ale gdyby miało
1: równocześnie drobinę... coraz bardziej niepopularne. Czym to się skończy dla Brytyjczyków?
0: Wymieceniem pana ja go nazywam tak jakby po niemiecku, Sturmer. Rozumiesz? Więc wymieceniem pana Sternera, klęską jego formacji i przechyleniem się Wielkiej Brytanii. To jest prawo wahadła. Już tak zdecydowanie na prawo, jak to w tej chwili.
1: Tak myślisz, że tak będzie?
0: Oczywiście.
1: A nie wydaje ci się, że może to jest jakiś proces, który tak naprawdę dużo więcej zmieni w Wielkiej Brytanii? Zobacz, że Brytyjczycy już dzisiaj akceptują rzeczy, które wydawałoby się, że tam są niemożliwe. Jeszcze...
0: Ale co ty mówisz? Przepraszam bardzo. Jesteś za młody.
1: Ale nie jestem za młody, bo ty też jesteś za młody, bo ja mówię bo te rzeczy sięgają wielkiej karty swobód z 1215 roku.
0: Ale nie rozumiesz...
1: Ojczyzna wolności słowa.
0: Czekaj.
1: Swobód
0: to nie ma znaczenia. To nie ma, przepraszam bardzo, to nie ma żadnego znaczenia. Jest znaczenie, gdzie jest siła. Weź pod uwagę, że to, że ludzie mówią, głosują, a nawet w sondażach się padają, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ podejrzewam, że tam jakiś tego, to nie jest 80% czy 90% Brytyjczyków myśli, co myśli, tylko wyrazi to, kiedy zacznie się opłacać, co myśli. I ja się w tej chwili raczej boję bardzo ostrej reakcji, kiedy się to wreszcie przełamie i, mówiąc to poetycko, rzezi, po prostu wyrzucenia wszystkich, którzy choćby lekko mają, nie mają lokalnego kolorytu, prawda? Po prostu zrozum, to, że coś, no mówię, komunizm się rozwinął jak przysłowiowy papier toaletowy, już go nie było. W związku z tym wiara, że coś, co jest sprzeczne z elementarną logiką, może się utrwalić? Nie, to się utrwala w umysłach tych, którzy chcą mieć ciepłe posadki. Może do dnia, kiedy zabiją im żonę i zgwałcą córkę.
1: Marcinie, to chciałem, jeżeli już jesteś przy takich makabreskach, to chciałem przejść do współczesnej recepcji makabresek historycznych.
0: Mianowicie?
1: Czyli do tego, co dotyczy zbrodni masowej. Czyli tego, co mamy do czynienia dzisiaj z rzezią wołyńską i tym, co się dzieje po jednej i po drugiej stronie. A także Donalda Tuska z jednej strony u nas konfliktu Donalda Tuska z Karolem Nawrockim.
0: To jest bardzo dziwny w tej chwili konflikt, bo to jest konflikt, którego nie ma teoretycznie. Natomiast...
1: No, ale tylko, że właśnie Tusk raz mówi, że jest za Nawrockim, a raz mówi, że on będzie jednał tych dwóch prezydentów. Gdzie wydaje się, że Zełenski niespecjalnie ma o to się jednać.
0: Dzisiaj ale Europa wywolała, żeby się jednał, bo dla Europy takie napięcia są kłopotem.
1: Ale dzisiaj w Rzeczpospolitej, czy wczoraj był tekst, dzisiaj poniedziałek, Grajewskiego i Budzisza, którego tam obydwaj chyba cenimy dosyć. I oni obydwaj napisali tekst o tym, że w gruncie rzeczy to postępowanie Zełenskiego to jest, zresztą to, co mówiłem tutaj tydzień temu, to jest obliczone na politykę wewnętrzną. Celem jest tak naprawdę odwrócenie uwagi społecznej od jego kłopotów z korupcją, kryzysu politycznego, od rozmaitych innych rzeczy.
0: A jednocześnie
1: od tego, że stał się takim quasi-dyktatorem, więc
0: schlebianie tym najtrwalszym sprawa.
1: Czy nie wydaje ci się, bo ty postawiłeś taką tezę, że my się niepotrzebnie angażujemy w ten sposób.
0: I nadal ją podtrzymuję.
1: Tydzień temu, ja mam wrażenie, że tak, że przez ten tydzień Ukraińcy zaczęli trochę wymiękać. Wydaje się, że Unia Europejska zaczyna ich cisnąć, żeby coś zrobili z tą sprawą. Równocześnie sama kwestia świadomości globalnej, bym powiedział, o masakrze wołyńskiej, wzrosła

0: tysiące razy bodajże, bo nawet widziałem, że nawet portal z Wietnamu to
1: być
0: pokazywał.
1: Może jest to wzrost od 0,001 do 0,01.
0: Nie, to jest jednak dużo większa różnica.
1: Dobrze, ale ja się z tobą nie zgadzam już zdecydowanie, jeśli chodzi o problem. Otóż okazało się właśnie odwrotnie, że to nie jest żaden problem dla Ukrainy, czego demonstracja dzisiejsza jest dowodem. Myśmy mieli dla Ukraińców drogę życia.
0: O wylocie Zełenskiego z Kiszyniowa.
1: I wydawało się, że powiedzmy nasze nawet przymknięcie oka, czy tam groźne skrzywienie ust, to jest panika, ponieważ to jest okno świata. Okazało się, że można jechać z Jesionki, bez Jesionki zresztą, w świat, a można polecieć z Kiszyniowa. I wiesz, i to jest dowód, że my, jeżeli chcemy zastosować coś w rodzaju szantażu, tylko jakoś to ładnie nazwać, to on musi być skuteczny. Jeżeli on nie jest nieskuteczny, to jedynie psuje krew. I po prostu to nie jest suma zerowa, to jest wielka wtopa i to przyszłościowa. Rozumiesz, bo my nie przekonamy Ukraińców do naszego widzenia historii. My nie spowodujemy już na pewno, że zaczną nas lubić. Nawet ci, którzy dzięki rodzinom, dzięki różnym innym sprawom zaczęli już nas lubić. Tylko po prostu ten konflikt dalej się będzie gangerował. Babcia by mnie uczyła nie ruszać sprawy. Nie wiem, stosować kanały dyplomatyczne, pogrozić gdzieś...
0: Czyli nadstawiać... No, ale w tym
1: nie nadstawiać jeszcze... drugiego policzka.
0: No nie, to
1: Robnąć jego, ale żeby nikt o tym nie wiedział.
0: No nie, to za chwilę mielibyśmy kolejną narrację o tym, że właściwie tym, ponieważ to już się trochę pojawiło na Ukrainie, że Polakom to się właściwie należało, bo to byli okupanci i tak dalej, i tak dalej. No jednak, wiesz, kraje regionu postsowieckiego, ale też nasi zachodni sąsiedzi, dobrze wiedzą, że narracja historyczna jest bardzo istotnym narzędziem polityki bieżącej. I ty też bardzo dobrze o tym wiesz, bo piszesz o tym książki.
1: Tak, ale bardzo tego nie lubię, ponieważ uważam,
0: no,
1: że...
0: Możesz nie lubić Kataru, ale coś robisz, jak masz Katar. No.
1: Oczywiście, ale rzecz polega na tym, że używanie tego powinno być rzadkie i...
0: No, ale to właśnie chyba, jeżeli kiedyś to należy użyć, to właśnie w takich sytuacjach.
1: Nie wiem.
0: Ja nie mówię, jak robią to rozmaici radykałowie na ich się, czy tam ludzie od Brauna, żeby ganiać każdego migranta z Ukrainy, bo ci ludzie wnoszą wielki wkład. Mamy
1: tak,
0: mieszane społeczeństwa i też mi się to nie podoba.
1: Ilość natomiast, incydentów jest
0: znikoma. Natomiast w momencie, kiedy władze ukraińskie plują nam w twarz, no to my chyba jednak powinniśmy reagować.
1: Ale czy akurat w ten sposób?
0: Mówię, a to w jaki zareagujesz?
1: Ja? Gdybym był premierem, powiedziałbym kolego Włodzimierzu, z tymi nabojami to mamy okropny kłopot. Wiesz, jakieś nowe przyszły przepisy i my w ciągu miesiąca wam nie wyślemy tych nabojów, które są potrzebne do obrony Kijowa.
0: A, czyli taką...
1: Oczywiście tak się prowadzi politykę.
0: Tylko taką politykę mogą prowadzić kraje, które mają... bo ja się bym z tobą zgodził, Marcinie, ale w Polsce... Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości ze względu na konflikt polityczny, na konflikt koabitacyjny. Jeżeli te naboje nie pójdą, to jeżeli rząd by nie wysłał tych nabojów, to oczywiście byłaby wielka afera, że ich nie jest w stanie nam wysyłać.
1: To sądzę, że Nawrocki by je wysłał.
0: Zresztą, jakie naboje mamy wysyłać?
1: No nie, przecież idą, przepraszam bardzo, idą transporty jednak polskimi autostradami i polskimi torowiskami, więc przepraszam bardzo.
0: Można sobie wyobrazić przejście graniczne zamknięte na jakiś czas.
1: No przecież wiesz co było w 2020 roku, jak wstrzymywano transporty do Polski.
0: Mówiliśmy już trochę o tym, ale ja mam ciągle ten argument, że jednak działanie Zełenskiego zadziałało punktowo. Ale chciałem się ciebie o coś innego.
1: Tak, teraz proszę cię bardzo.
0: Zmienić temat, jeżeli można, bo jeszcze mamy parę minut. I chciałem wrócić też do tematu, który już tu wzmiankowaliśmy, a mianowicie do artystów. Ponieważ minister Cienkowska, nie wiem, czy widziałeś, to odwiedziła panią artystkę, malarkę, taką graficzkę. Zrobiło to wielką furorę. Te jej grafiki były takie trochę, no, wulgarne i takie średniawe. Chociaż tam kreska pokazywała, że ta pani kiedyś tam...
1: Miała potencjał.
0: Nie, no, myślę, że ma wykształcenie kierunkowe, ale nie zmienia to wszystko faktu, że tam taka inna rzecz ciekawa się pojawiła, że tam ministra u artystów, tak, ministra chodzi do artystów, obiecuje im, a pani artystka mówi, że bo nikt nie chce kupować naszej sztuki, bo jak ja wystawiam to swoje prace, to one są licytowane w dół. I trzeba coś z tym zrobić.
1: No to jest parę. Wyobrażasz sobie tego Michała Anioła pikietującego Watykan? Po prostu, droga szanowna pani artystko, niech pani zmieni zawód, niech pani zacznie malować pokoje na przykład.
0: Ale minister Cienkowska by odpowiedziała, ale w ten sposób to my byśmy się nigdy, jakby Van Gogh zaczął malować pokoje, to nie mielibyśmy słoneczników.
1: No tak, ale przepraszam bardzo, ale Van Gogh akurat jest bardzo złym przykładem, ale pani Cienkowska może tego nie wiedzieć. Za życia sprzedał tylko dwa obrazy i to bratu. No, no w związku z tym był w 100 razy gorszej sytuacji niż ta pani.
0: No ale no to więc, nie no to
1: bycie artystą, bycie artystą jest ryzykiem.
0: Ja muszę mieć tutaj kasę. Chcę mieć kablówkę, samochód.
1: Ale to zostań maklerem, to zostań influencerem, nie bądź artystą. Rozumiesz? Artystą albo trzeba być wielkim i co więcej dobrze się sprzedającym, albo zmienić zawód, albo jak, czy ty wiesz, ile w międzywojniu, w normalnym świecie, do którego powoli wracamy, ludzi żyło, że tak powiem, z pióra? Dwóch, może trzech. Znaczy, wyłączając tych, którzy jak Tuwim i Słonimski pisali do kabaretów i tam mieli tantiemy. Dołęga, Mostowicz i Osendowski. No i oczywiście jednorazowo, chociaż tam ona więcej książek napisała, Helena Mniszek. Po prostu reszta traktowała pisarstwo jako fajne hobby, dodatek do normalnie nieuprawianego zawodu. I do głowy nikomu nie przychodziło, chyba że jakaś nagroda państwowa, żeby ich sponsorować.
0: A kiedy w takim razie literaci stali się wynoszonymi pod piedestały i żyjącymi lepiej niż reszta społeczeństwa pączkami w maśle?
1: W PRL-u. Inżynierowie dusz.
0: Przecież twórca to był ktoś w ogóle, który pod każdym względem musiał być lepszy. Maria Dąbrowska ledwo odbudowali mieszkanie, dali jedno z największych mieszkań w Warszawie z miejsca na Starym
1: Mieście. A jechał trzeciorzędny literat, ale już z certyfikatem, że jest w Związku Literatów i w PGR-ach chłopstwo siedziało z otwartymi ustami i słuchało albo drzemało, bo facet musiał wyrobić 5 wieczorów autorskich dziennie.
0: A co dopiero jak był reżyserem.
1: No tak, ale do reżyserów mogło być to spontaniczne, bo filmy miały pewną popularność, może
0: nie
1: poza...
0: Nie zmienia to faktu, że nasze elity po prostu, oni żyją tak naprawdę, nie patrzą na standard zachodni, nie patrzą na standard przedwojenny, jakiś socjaldemokratyczny, jakiś skandynawski, jakiś inny, tylko tak naprawdę oni chcieliby być, żeby było jak za komuny. Żeby byli...
1: O, masz rację, bo rzeczywiście, tego nawet nie pomyślałem, że oni chcieliby, żeby było jak było. Po prostu, wiesz co, my patrzymy też na ten amerykański
0: mit. Że jak taki putrament przyjeżdżał, tak. No to przecież miasto tak. Stawiano na nogi.
1: Ale
0: no.
1: Wiesz co, prawda, trochę mi to zawsze syn otwiera oczy, kiedy do mnie przyjedzie. Jest taka, że oczywiście ludzie w Hollywoodzie zarabiają masę forsy. Ale w tymże Hollywoodzie i aglomeracji Los Angeles jest 26 tysięcy bezrobotnych skrzypków. Jest 200-300 tysięcy najpiękniejszych lodziarek, sprzedawczyń i hostes na świecie, z których każda marzy, że się znajdzie na tym czerwonym dywaniku. To jest druga strona. Trzeba jednak coś pokazać, albo komuś, żeby zaistnieć. To nie jest tak, że ktoś powie, a ja chcę, żeby kupowali moje książki, a ja chcę, żeby mnie oglądali, a ja chcę, żeby mi płacili. Tak, ja też bardzo chcę. Ale wiesz doskonale, bo sam uprawiasz ten zawód, że trzeba się troszkę postarać.
0: A jakbyś taki grancik dostawał tak od państwa?
1: Nigdy nie dostałem żadnego granciku.
0: A jakbyś tak stówę dokładali do każdej książeczki?
1: To przecież brałbym. Przecież nie jest, chyba,
0: żeby... Och ty obłudniku. Chyba. Jak to brałbyś? To no, niezgodne z tym, co mówiłeś.
1: No, nie.
0: Mówiłeś, że nie powinni dawać.
1: Ale jakby dawali. Słuchaj, przepraszam cię bardzo, dostałem od Lecha Kaczyńskiego, chociaż dzisiaj to nie ma z tym pieniędzy, komandorię Porolni Restytuty. I przyjąłem, no. Zwłaszcza, że było to od Kaczyńskiego. Z odebraniem już Krzyża Zasługi od Kwaśniewskiego było gorzej, nie poszedłem, ale to było wcześniej. Więc słuchaj, oczywiście, chyba, że byłby jakiś serwitut. Tak, panie Wolski czy panie Świetlik, dostanie pan grant, no ale musi pan dwa razy w tygodniu opluć, powiedzmy sobie, Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka.
0: A, to już przekupstwo.
1: No to, no ale przecież, przepraszam bardzo, tak to się odbywa. Przecież czy ty sądzisz, że różni artyści wykonujący kontrowersyjne rzeczy robią to sami z siebie?
0: Ale to docieramy do jeszcze jednej rzeczy. Tak. Docieramy do tego, szefem kultury za to w telewizji byłeś kiedyś. Czy państwo powinno to wszystko finansować?
1: Powiem ci bardzo prosto.
0: Teatry, drugi program telewizji oczywiście, polskiej, ta telewizji to wszystko. Sekundę.
1: Nie, ta telewizji tak. Słuchaj, bo na takiej samej zasadzie, jak finansowała Elżbieta Szekspira, ponieważ byłby nierynkowy. Tylko wiesz co.
0: No, ale ona to, dla niej to były prywatne pieniądze.
1: Tak, ale o
0: to były pieniądze monarchii.
1: Chodzi o to,
0: to do dzisiaj jest ten
1: że
0: problem.
1: Mecenat jest potrzebny. Tylko mecenas to nie może być ani Giertek, ani jakiś idiota. Rozumiesz? Mecenas to musi być Wawrzyniec wspaniały. I oczywiście.
0: No ale dobra, no to Cienkowska się czuje takim Wawrzyńcem
1: wspaniałym. No tak, ale
0: zdajesz, którejś z papieży.
1: Ale zdajesz sobie sprawę, że jeżeli...
0: A ta babka, co nie może sprzedać żadnego obrazu i rysuje to prześne porno, ona się czuje właśnie...
1: Ale wyobraź sobie, tak? Że jakiś eksperci oceniają tą kobietę, trochę się jej pomaga, po czym kobieta...
0: Komisja 150 osób też.
1: Nie, jedna osoba. Jedna osoba, do której minister ma zaufanie. Słuchaj, i to za darmo. Słuchaj, i lekkie wsparcie. Przepraszam cię bardzo. Bardzo bym się ucieszył, gdyby władza, bo tego ja nie jestem w stanie zrobić, na przykład wyłożyła na tłumaczach iluś tam moich książek i pokazała je na Zachodzie. Może bym wrócił jak zbity pies do nory. Ale może nagle zacząłby być czytany w świecie. Wiesz, ale ja nawet o tym nie pomarzę, bo nie zapisałem się we właściwym czasie do właściwej...
0: Ale wiesz, jak to jest, że to w tym celu musi być odpowiedni minister, najlepiej, żebyś go znał i ten jego znajomy, którego ty też
1: znasz. Przepraszam się bardzo, znam ministra Glińskiego, nawet jesteśmy po imieniu, ale nigdy w życiu nie przyszło mi do głowy, żeby go żebrać u niego o jakieś wsparcie.
0: Ale byli tacy, którzy to czynili, ale to jest trudne moim zdaniem, bo państwo powinno, coraz bardziej się przekonuje, ta sprawa mnie utwierdza w tym i ta kuriozalna minister pielgrzymująca teraz po tych artystach, podlizująca się im, że ile się da, powinno się to wszystko zrobić.
1: Ale czy nie uważasz na przykład, że wartościowe dzieła, powiedzmy sobie, powinny być uwzględniane w lekturach szkolnych? To są pośrednie
0: zgoda.
1: Pieniądze, że powiedzmy sobie pomnik w mieście ważny, może niekoniecznie Tadeusza Mazowieckiego, ale pomnik wygrywa konkurs to... i ktoś na te miasto
0: właśnie
1: albo...
0: Będziemy kończyć, ale ciebie muszę jeszcze o tą jedną rzecz, o inną rzecz, mogę o inną rzecz cię zapytać.
1: Mam nadzieję, że o to, co ja myślę.
0: O tym pomniku, co myślisz? Powinni postawić pomnik Tadeusza Mazowieckiego, czy nie? Jak ktoś słyszy dzisiaj Tadeusz Mazowiecki, to myśli żółw. Kto wymyślił żółwia?
1: Ja. I że pomnik miałby... Ja sobie nawet wyobrażałem, że to będzie żółw na spienionym rumaku z siekierką w zębach. Ale to tylko, przepraszam, to tylko moje marzenie. Nie, ja wiesz co, sądzę, że chyba nie. Chyba nie, ponieważ Tadeusz Mazowiecki oczywiście był pierwszy, ale to, że był pierwszy niekomunistycznym premierem Polski, to jeszcze za mało. Z wszystkich premierów... Mazowiecki miał największy kredyt i najwięcej mógł zrobić. A po roku jego rządów nadal komuchana się panoszyła, a uwłaszczenie fortun postperelowskich szło w najlepsze. Nie, wiesz co, kiedyś historia go oceni, to zostawmy historykom. Nie był tak zły, jakby o nim mówią, ani tak dobry, jak działa propaganda. Ale chciałem jedno zdanie, jeżeli można, bo zaczęliśmy z znacznym opóźnieniem. Ja chciałem powiedzieć o tym, gdzie baśń dzieje się naprawdę. I to miejsce, gdzie my widzimy, że historie Kopciuszku nie są pozbawione podstaw. Myślę o Maji Chwalińskiej. Zresztą napisałem felieton chwała Chwalińskiej. I to jest taki piękny przykład, że można, oczywiście dzięki ogromnej pracy i to mało sponsorowanej, przebić się.
0: Jeżeli pozwolisz, Marcinie, to ja z tym tematem przebiję się do następnej rozmowy i zacznę rozmowę ze Stanisławem Wojterą na ten temat, a my z Marcinem zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na za tydzień.
1: Mam nadzieję o tej samej porze.
0: I będziemy z książkami tym
1: razem. Tak jest. Marcin Wolski, Wiktor Świedlik.

0: Reklama.
1: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targu w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
2: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Wolski przez świetlik.
2: Tera miał być Wojtera, chwilowo się spóźnia i ja...
3: Miał być Wojtera Tera, a nie ma Wojtery, bo utkwił gdzieś na Nowym Świecie, walczy.
2: Znamy te numery.
3: Z autobusami i tak dalej, wpada pod samochody, przeprowadza staruszki pod ziemię.
2: Przepraszam bardzo, dzwoni do mnie telefon, ale go jak sobie pozwolisz,
3: Robi różne takie rzeczy, więc został na szczęście, uratuje nas Marcin Wolski, który zaczął temat, ja w takim razie pociągnę dalej.
2: Jeszcze chwileczkę wyłączę
3: tylko
2: telefon.
3: Jeszcze Marcinowi gdzieś tam dzwoni wkrótce, gdyż sytuacja nieco awaryjna, to ja powiem, o co Marcina zapytam, bo Marcin wspomniał o Maji Chwalińskiej i tam są trzy rzeczy, które zwróciły moją uwagę. Teraz mogę ja sobie pogadać przez chwilę. Pierwsza sprawa, która zwróciła moją uwagę w przypadku Maji Chwalińskiej, to jest taka sprawa, że bardzo fantastycznie, że tak wysoko zaszła, graczka, zawodniczka już nie taka młoda, ale przede
2: wszystkim... Igi.
3: Tak, tylko że mi chodzi o coś innego. Chodzi mi o to, że Iga bardzo szybko zaczęła osiągać sukcesy duże. Maja Chwalińska właściwie teraz wystrzeliła i wystrzeliła moim zdaniem z przyczyny tak późno, z przyczyny, która już nie jest taka optymistyczna.
2: No, że miała depresję.
3: Gdzie ta kasa idzie, Marcin? I jak ta kasa idzie w sporcie? Dlaczego ładujemy tyle kasy w piłkę nożną? Dlaczego ładujemy tyle kasy w te Orliki? Dlaczego mamy te wszystkie centralne ośrodki sportu, całe to dziadostwo i mamy piłkę nożną na poziomie Albanii?
2: Chciałem być Zimbabwe, ale pomyślałem, że obrażę, że Zimbabwe.
3: No już tego z Zimbabwe dzisiaj, gorsze rzeczy się dzieją, jeżeli chodzi o Zimbabwe w Polsce. I z drugiej strony, nie mamy centralnego systemu szkolenia zawodników tenisa. Ja trochę sobie pogrywam. Nie ma kortów. Tenisa się traktuje jak w PRL-u, albo jak w przedwojniu, że w tenisa to grają Małganow z Kwaśniewskim. Jakiś luksusowa fanaberia miłośników tenisa. Nie ma dostępnych kortów, żeby nie skłamać. Na Pradze Południe, która ma kilkaset tysięcy osób, są cztery. Z czego trzy są betonowe i zniszczone. Jeden jest taki, gdzie osiedlowa banda okupuje go bez przerwy. Nie ma w Polsce, to i tak jest dużo, ponieważ w większości miast nie ma w ogóle darmowych kortów. To jest rzecz niedostępna. Nie ma systemu szkolenia w tenisa.
2: Jest Hurkacz, jest teraz
3: Chwalińska, jest iluś innych zawodników, ponieważ była Radwańska, ponieważ z reguły to jest ten sam mechanizm.
2: Mechanizm Małysza, powiedzmy sobie.
3: Nawet nie Małysza, bo Małysz jednak akurat był chłopakiem z Wisły. I ale to o co chodzi? Była skocznia i był klub.
2: Tak. Nie, ale była skocznia, była lewa. Właśnie chciałbym powiedzieć, pozwól mi powiedzieć. Chodziło o to, że właśnie taki przedskoczek, taki lodołamacz powoduje, że sytuacja się zmienia.
3: Ale w tenisa się nie zmieniło. Pomimo mody na Radwańską, pomimo to wszystko, dofinansowano, zapisu rzucono parę milionów na renowację obiektów. Teraz dorzucono jeszcze parę dziesiąt. To jakieś osiry regionalne, jak tam mają kort, to dofinansują i tak biorą pieniądze za to, żeby ludzie tam grali. Ale ogólnie rzecz biorąc, nie ma systemu szkoleniowego. Nie ma jak w Czechach, że przychodzi pan, wszystkie dzieci sobie tam powiedzmy z rok grają w tenisa, wyłapuje ty dobrze grasz, to ty będziesz grał w klubie. Nie ma czegoś takiego jak w wielu innych krajach. W Polsce tenis jest traktowany jako fanaberia, w związku z czym wszyscy ci zawodnicy mają dokładnie taki sam, przepraszam za słowo, background. Albo bogaty ojciec, a przeważnie ojciec sportowiec.
2: Tak i samo spotworne samozaparcie, jak w przypadku rodziny Mai.
3: No tak jak w przypadku rodziny.
2: Tam wpływała na drugi tydzień meczu pieniądze na hotel.
3: W Australii dawali ogłoszenie, kto ich prześpi, tak?
2: Tak.
3: No więc rzeczywiście, ale też samozaparcie, ale też ogromne pieniądze. Ojciec Janowicza sprzedawał sklepy. No, tych historii jest bardzo dużo. Albo bogaci rodzice, albo ktoś bardzo mocno osadzony w sporcie, albo...
2: Ale to odpowiedz mi, bo zadajesz pytania, na które ja nie mam odpowiedzi.
3: Jak to jest, że ładujemy tyle kasy w piłkę nożną i nie ma efektów i że nie ładujemy w ogóle kasy w tenisa i są? Czy Korwin-Mikke ma rację?
2: Prawdopodobnie ma rację, bo jeżeli nie dotyczy to na przykład Rosji, to ma przeważnie rację. Rozumiesz? Natomiast rzecz polega na tym, że działają elementy bezwładu, działają elementy korupcyjne, działają mity, wiesz, mit polskiej piłki nożnej, którą należałoby zagrabić w tej chwili. Zwolnić wszystkich i zacząć pracę od podstaw z dwunastolatkami.
3: Ja się nie znam na piłce. ale mam taką tezę dotyczącą tak. piłki. Ale też nie znam się, ponieważ w pewnym momencie przestała mnie interesować.
2: Gdzieś no też, jak nasi nie wygrywają, to co się interesować?
3: Liceum i studiów gdzieś w pierwszej połowie lat 90. wcześniej względnie ją śledziłem. I od wtedy, jak już przestałem, to już przestałem, oglądam tylko mecze reprezentacji czasami, albo jakieś duże wydarzenia sportowe. No ale zauważyłem takie zjawisko, które można zauważyć, nie będąc specjalistą od piłki. Że dobrze grają Ameryka Południowa, Włochy, Hiszpania.
2: Czyli katolicy, jak gdyby. Tutaj...
3: Chorwaci.
2: Tak.
3: No ja... poszedłem innym tropem. Mi chodziło o to, że południowcy.
2: Masz, a Anglicy nie umieją grać? Wiesz,
3: no ostatnio Szwedzi, no...
2: Nie, to ja bym nie szukał kusza klimatycznego. Ja sądzę, że jak wszystko w Polsce, najpierw była polityka, potem była korupcja, potem, słuchaj, kluby zaczęły, właściwie doszły do wniosku, że po co grać, wygrywać, wystarczy wyhodować na rybek i szybko
3: potem,
2: sprzedać.
3: Potem był trik ze stworzeniem związków sportowych.
2: Tak.
3: Czyli dopiero solidnym poziomem korupcji i przekręciarstwa, znaczy z tymi reformami związków.
2: Ja osobiście uważam, że kluby powinny się bronić tylko z tego, co sami wykopią. Że dokładają, aż zaczną wygrywać i ludzie zaczną przychodzić na ich mecze, a reklamodawcy zaczną wieszać reklamy. A przedtem zero.
3: Tak jak jesteśmy przy reklamach, to ja Państwa bardzo serdecznie zaproszę, zanim przejdziemy do następnego tematu. Jutro w Kalinowie, to już jutro,
2: tak.
3: Nasze środowisko, czyli dobitnie.pl, kanału Dobitnie, organizuje dużą konferencję. Konferencja będzie poświęcona samorządom i temu, jak te samorządy mogą sobie radzić w tych trudnych czasach, szczególnie ze sprawami związanymi z energetyką, z tym całym nieszczęsną polityczną poprawnością, nieszczęsnymi ETS-ami, z tym wszystkim, jak sobie poradzić i jak biznes może w tym wszystkim pomóc. I jak ktoś z Państwa miałby ochotę przyjechać jutro do tą konferencję do Halinowa, to jest za darmo, ale trzeba się zarejestrować.
2: Ale który Halinów? Wokół Warszawy jest 5 Halinowów. Ten koło Pruszkowa?
3: No więc cała informacja znajduje się na stronie Polska Następny Krok, polskanastępnykrok.pl albo na dobitnie.pl. Można kliknąć w link i tam się dowiecie Państwo, który Halinów i jak dojechać.
2: Doskonale.
3: Ten koło Sulejówka.
2: A, czyli w drugą stronę. Czyli to jeszcze trzeci.
3: Blisko od ciebie. Tak. Także Państwa serdecznie zapraszam. Polska Następna, ale sprawdźcie Państwo dokładnie, gdzie to jest, co i jak. Polska.
2: A ja nasłuchuję, czy nie słyszę kroków na schodach. Jeszcze nie słyszę.
3: Nie ma, Stanisław Wojtera nam zaginął. Dobrze, jeżeli jesteśmy przy tych...
2: Przy Chwalińskiej.
3: Przy Chwalińskiej i przy tych tematach. No to właśnie, gdzie to Państwo powinno tą kasę łożyć? No bo mówiliśmy o tym, że na artystów, tylko tych najwybitniejszych.
2: Nie tylko tych najwybitniejszych, przepraszam bardzo. Rzeczy, które na przykład zapewniają jakieś korzyści Polsce. Rozumiesz? Artyści, podobnie jak sportowcy, przecież dlaczego państwa zaczęły w którymś momencie łożyć na sport? Bo sport był promocją państwa i to państwa komunistyczne wiedziały. Nie tylko dla działaczy, którzy mogli być przy okazji przemycanymi agentami służb specjalnych. Więc wiesz, artyści tak, projekty tak, ale nie na zasadzie, że się komuś, że to jest czyjś znajomek, czy też ma słuszne poglądy polityczne. Jeżeli jest artysta dobry, no to należy mu pomóc.
3: Jest jeden artysta, który jest najbardziej, bym powiedział, wspierany dzisiaj i wszystkie oczy są na niego zwrócone. Czasami jest nieco, nawiązuje, no takim jest momentami Nikiforem, jest nieco infantylny.
2: O kim mówisz?
3: Ponieważ jak przyjechała, znaczy jak Maja Chwalińska zaczęła wygrywać, to zaczął pisać o niej Pszczółka Maja. Ale jest bardzo bym powiedział, w tym momencie znowu są wszystkie siły na promocję jego. Fakt odkrył, nadciąga Stanisław Wojtera.
2: Więc ja się już nie dowiem, co chciałeś powiedzieć.
3: Mówię o Donaldzie Tusku, drodzy Państwo, i za chwilę będziemy mówili o ustawkach medialnych.
2: A my się to po prostu ustawimy.
3: Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie Marcinowi Wolskiemu, a witam Staszka Wojterę. Nieco spóźnionego Stanisława.
0: Przepraszam najmocniej.
3: To i ciebie zaproszę jutro na konferencję, którą organizuję dobitnie w Halinowie, poświęconą energetyce i samorządom. Przypominam Państwu polskanastępnykrok.pl. Tam można ją znaleźć. Stanisław Wojtera dotarł, a ja czytam coś takiego, bo przypominam, że Staszek jest ważnym aktywistą, można was nazwać aktywistą.
0: Brzmi źle.
3: Mówię o środowisku wspierającym Centralny Port Komunikacyjny. To jak was nazywać?
0: No właśnie, to jest dobre pytanie. Działaczami. Nie, to jeszcze gorzej chyba. Nie wiem.
3: Bo rozmawialiśmy o sporcie, tam jest dużo działaczy. Społecznikami, dobrze. Nie. Oprócz tego doradza dzisiaj między innymi jest w ciałach doradczym, w ciele doradczym prezydenta Nawrockiego, a ja czytam, że środowisko, które zgłosiło wcześniej ustawę o CPK, między innymi zgłosiło coś innego. Senat do likwidacji. Liczba posłów zmniejszona o 40. Zwiększenie roli referendów, czy likwidacja systemu finansowania partii politycznych. Szykuje się inicjatywa referendalna w tych sprawach, tym razem obywatelskich. Organizowana przez środowisko, które zgłosiło wcześniej ustawę o CPK. No i co, popierasz taki pomysł, czy nie?
0: No, trzeba przyznać i zaznaczyć, że są to bardzo polityczne postulaty i to znamienne, myślę. Hasła ewidentnie polityczne i myślę, że to pokazuje drogę, jaką to środowisko chce podążać, czyli ścieżkę polityczną. No, to tego chyba, tak wprost jeszcze nie mówię.
3: Ale to było od początku chyba wiadomo.
0: Nie, no na samym początku to chyba nie. Mam wrażenie, że po pierwsze Maciek Wilk na początku był samotnym wilkiem, który, że tak powiem, z oddali z kanadyjskiej tundry podjął walkę o CPK, potem już ten ruch społeczny zaczął się tworzyć dość spontanicznie i dynamicznie, natomiast...
3: Czy ma aspiracje polityczne?
0: Tak mi się wydaje.
3: No i co zrobić z tymi aspiracjami politycznymi?
0: No na razie, jak widać, zgłasza postulaty, z którymi trudno się nie zgodzić. Są one, bym powiedział, w dobrym tego słowa znaczeniu populistyczne.
3: Są i szczególnie jeden. Likwidacja systemu finansowania partii politycznych oznacza powrót do lat 90., gdzie partie będą po prostu klientami rozmaitych oligarchii. I wtedy będzie to tuskizm do kwadratu. Dominika Kulczyk będzie i rozmaici jej znajomi, panie z Kongresu Kobiet i inni, będą rządzić Polską i to oni będą decydować, kto wygrywa wybory, ponieważ będą...
0: Albo będą to środki z zagranicy jeszcze też, nie? Bo to jeszcze...
3: No i ewentualnie jeszcze USAID, o ile będzie prezydent demokratyczny.
0: Albo EU.
3: Albo, no oczywiście, albo kasa z Komisji Europejskiej i tak dalej.
0: Tak, nie? Więc, znaczy powiem tak, rzeczywiście w tym zakresie to trochę jest wahadło wychylane w drugą stronę, czyli no bo ja z drugiej strony też dostrzegam pewien problem, że dziś ta scena polityczna jest bardzo zabetonowana no i jest. De facto tak jak tutaj jest postulat zmniejszenia z 460 do 280, to można trochę pół żartem, pół serio powiedzieć, że 15 też by wystarczyło, bo w gruncie rzeczy to i tak reszta głosuje tak jak ta czołówka u korytka, że tak powiem, nie w Sejmie, jak to się nazywa, ten pierwszy rząd. Ma taką nazwę.
3: No ma jakoś. No, ma taką nazwę. No, to była dobra.
0: Tak, oni tam w każdym razie siedzą, rękę podnoszą, reszta podnosi tak jak ta czołówka, więc można by to zmniejszać jeszcze bardziej. Natomiast mam wrażenie, że to jest z jednej strony dobry ruch, bo w ogóle wymusza dyskusję o konstytucji. Przecież liczbę senatorów i posłów mamy i senat w konstytucji, czyli te postulaty oznaczają zmianę konstytucji i to jest dobry ruch, bo uważam, że ta konstytucja wymaga przedyskutowania i być może poważnej zmiany. Natomiast z drugiej strony no jest to też taki, są to sprawy zbyt skomplikowane i za którymi idą dalekosiężne konsekwencje, żeby, że tak powiem, między pomidorową a drugim daniem podjąć decyzję, jaki ma mieć ustrój.
3: To są też postulaty bardzo podobne do postulatów Pawła Kukiza. To jest takie, to jest coś, co od czasu do czasu się
0: on tam na Jowach był zafiksowany. Ja pamiętam, tu chyba Jowów nie ma, ale tu z kolei jest bardzo dużo referendów.
3: O finansowaniu partii, no i do tego referenda.
0: I referenda.
3: To są takie hasła, które od czasu do czasu się pojawiają. Gdzieś właśnie na prawicy, jak ktoś się wbija, no to system referendalny, uszczuplić liczbę
0: posłów. Ja mam w ogóle dalej idący postulat, bo uważam, że my cały czas poruszamy się w paradygmacie XIX-wiecznym w gruncie rzeczy. To znaczy te ustroje i te systemy polityczne powstawały w XIX wieku, w XX się petryfikowało, a dziś mamy XXI wiek i wiele innych wyzwań, inne media, social media, których w ogóle nie było, wielkie korporacje, których globalne budżety są wielokrotnie większe niż budżety państw i na to nie mamy żadnej odpowiedzi i na to referenda, które też przecież wola ludu też podlega wpływom kampanii społecznych, medialnych i tak dalej, więc moim zdaniem to wszystko wymaga głębszej znacznej zmiany.
3: Zmieniając trochę temat, ale pozostając w twojej dawnej branży, a przynajmniej od niej wychodząc, wspomnieliśmy o tym z Marcinem Wolskim, że prezydent Zełenski gdzieś tam leciał i poleciał z Kiszyniowa. Nie z dotychczas dostępnej mu najbliżej Jasionki pod Rzeszowem. Jak ty widzisz dalej rozwój tego konfliktu? Ale może najpierw się zapytam o samo to lotnisko. Czy ono jest takie ważne dla Ukrainy?
0: Jest ważne. No przede wszystkim przez ostatnie te 4 lata odegrało gigantyczną rolę i
3: A dzisiaj Ukraińcy mogą powiedzieć, no tam lądował sprzęt między innymi. Stamtąd latali Ukraińcy po wszędzie.
0: Tam byli ewakuowani też ich ranni, którzy byli przewożeni do szpitali w całej Europie de facto. O tym też powinni pamiętać. I wszystkie delegacje i z powrotem, że tak powiem, też przechodziły przez Wiprum w Jasionce.
3: Czyli Ukraińcy mówią teraz, Jasionka zrobiła swoje, Jasionka może odejść?
0: Oczywiście mogą tak próbować zrobić. No, jest Kiszyniów, są Koszyce, ale to jednak jest bardziej skomplikowane. Znaczy, logistycznie to jest już przećwiczone, droga jest bezpieczna, krótka i myślę, że oni jednak ją preferują. Natomiast zupełnie teoretycznie, z drugiej strony można sobie wyobrazić, że będą korzystali, zwłaszcza do realizacji swoich wizyt, czy swoich podróży. Natomiast pod kątem odbudowy Ukrainy po ewentualnym zawieszeniu czy zakończeniu działań wojennych, no to trudno sobie wyobrazić, żeby to bez Polski się odbywało. No,
3: Teraz już przeszedłeś do szerszego tematu. Tak? Już zostawiając Jasionkę, no bo jak będzie ta odbudowa, to pewnie już będą działały lotniska we Lwowie, w Kijowie i w innych miastach odbierały samoloty, bo mówimy o momencie, kiedy zostaną wstrzymane działania.
0: Ale to nie tylko, ja nie mam na myśli tylko i wyłącznie tylko też transport kolejowy, transport kołowy.
3: To teraz przechodząc do odbudowy tak naprawdę całej Ukrainy, dróg, infrastruktury, przemysłu, wszystkiego. Mamy mieć tę konferencję. Czy to, co się wydarzyło przez ostatnie dni, przez ostatni tydzień już ponad, między prezydentem Zełenskim, który zachował się w sposób haniebny, moim zdaniem, w stosunku do Polski. Ostrą odpowiedzią Karola Nawrockiego, taką bym powiedział, nie wiem jak nazwać, czy tonującą, czy symetryzującymi wypowiedziami Donalda Tuska, ale równocześnie nagłośnieniem całej tej historii na świecie. Czy to sprzyja tej naszej odbudowie Ukrainy, czy nie sprzyja? Czy w ogóle, czy bardziej może pokazuje, że no coś jest źle?
0: No. Pytanie z oczywistą odpowiedzią. Oczywiście, że pokazuje, oczywiście, że nie sprzyja i myślę, że...
3: ale może to dobrze, że pewne rzeczy wyszły, że my wiemy, na czym stoimy.
0: Tak, znaczy ja myślę, że więcej się my dowiedzieliśmy o tej sytuacji, mówię jako Polacy, jako społeczeństwo, ale też jako klasa polityczna, niż Ukraińcy, którzy chyba to dobrze wiedzą i wiedzą swoje. Bo ja odczytuję ten ruch Zełenskiego jako taki już trochę paniczne odruchy i takie konwulsje, że tak powiem, w sytuacji absolutnego zagrożenia. Znaczy jemu się już tak grunt pali pod nogami, że stwierdził, że nawet poświęci tutaj jakieś relacje, z Polską, która jest średnio ważna z jego punktu widzenia, dla ratowania swojej wewnętrznej sytuacji. Tak to odczytuję. Natomiast rzeczywiście...
3: Taką tezę też dzisiaj postawili Marek Budzisz i pan Grajewski w Rzeczpospolitej.
0: A to nie wiedziałem. Cieszę się, że z Markiem Budziszem się zgadzam, bo go bardzo cenię jako analityka.
3: Była to pochodna wewnętrznej polityki ukraińskiej.
0: Pewną, nie wiem, czy do końca spodziewaną konsekwencją jest to, że świat usłyszał o Wołyniu i o UPA. Bo mam wrażenie, że dla Europy Zachodniej to była kompletnie biała plama.
3: No, na portalu dobitnie napisał o tym Andrzej Pawluszek i tam między innymi się okazało, że główne medium wietnamskie, portal Vietnam VN, poinformował o tej sprawie.
0: O, no właśnie, tak. Ukraińcy jakby uzyskali to, że to nie jest dla nich na pewno korzystne dla ich PR-u, że zaledwie kilkadziesiąt lat temu brali udział w niezbyt przyjemnych, już nie wiem, jak bardzo eufemistycznie to określić działaniach, no bo dziś podlegają takim samym, no, prawda?
3: Przypomina mi to trochę sytuację,
0: dziś są ofiarami, wtedy byli katami.
3: Kiedy po książce Piotra Gursztyna i wystawach dotyczących rzezi woli odezwała się wnuczka tam, czy bodajże, czy córka jednego z głównych dowodzących rzezią woli i dała jej solidne nagłośnienie na świecie i w Niemczech.
0: To trochę taki, tylko no właśnie, zastanawiam się, czy on sobie z tego zdawał sprawę, czy nie, ale to właściwie nie ma znaczenia, czy sobie zdawał, czy nie. Jest jak
3: no dobra,
0: jest.
3: A teraz tak.
0: Na pewno będzie trudniej.
3: Ukraina będzie potrzebowała tak naprawdę gigantycznej ilości firm budowlanych. Tak mówiąc najkrócej, i rozmaitych firm.
0: Materiałów, ludzi.
3: Tak jest.
0: Tak,
3: my jesteśmy najbliżej, przez nas to musi iść. Trudno sobie wyobrazić to wszystko bez Polski. Czy może z przyczyn politycznych nagle dojść do jakiegoś takiego dealu ukraińsko-niemieckiego plus jakieś Chiny, nie Chiny i tak dalej, że to wszystko będzie mijać Polskę?
0: Znaczy, jedną rzecz chciałem przy tym powiedzieć i ona, nie wiem, nie chciałbym, żeby zabrzmiała jakoś przesadnie kontrowersyjnie, ale my powinniśmy wyważyć z jednej strony wyraźną reakcję na tą sytuację, zaznaczyć to, że to nie jest sprawa dla nas obojętna i nad którą przechodzimy do porządku dziennego, ale z drugiej strony stąpając twardo na nogach, twardo po ziemi i zachowując się jakby racjonalnie, musimy pilnować swojego interesu. To znaczy, my nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby to, o czym powiedziałeś, doszło do skutku. Jednak pilnować tego, żebyśmy brali udział w odbudowie Ukrainy, a dziś dalej brać udział w wsparciu walczącej Ukrainy przeciwko Rosji, bo to jest nasz interes. Więc my musimy tutaj naprawdę zagrać na kilku instrumentach i to bardzo zręcznie. Nie jest to łatwa rzecz, ale nie byłbym zwolennikiem takiej, bym powiedział, romantycznej postawy, że my teraz odrzucamy wszystko, obrażamy się i dokładnie.
3: Nie będziemy z wami rozmawiać.
0: Dokładnie, będziemy.
3: Albo wszystko, albo
0: nic.
3: I
0: się obrażamy. No nie, znaczy...
3: No dobra, a widzisz to, że innych szatanów czynnych w tym wszystkim, co się dzieje?
0: No, oni są na pewno. Pytanie, jak dużą rolę odgrywają. Mam wrażenie, że akurat w tej sprawie jakoś tak intuicyjnie bardziej czuję, że to wszystko poszło dość spontanicznie ze strony Zełenskiego i z polskiej strony.
3: Prezydent powinien odebrać się do order Zełenskiemu?
0: To chyba w ogóle jest tak, że kapituła tutaj ma...
3: Czy prezydent powinien inicjować odebranie?
0: No już zainicjował, więc to się
3: ale
0: już
3: czy
0: dzieje. Ja myślę, że nic się nie stanie, jeśli odbierze. Więc myślę, że powinien odebrać, ale myślę nawet, że nie na tym powinno się skończyć. To znaczy, powinny pójść za tym dalsze, inne kroki, takie, bym powiedział, w sferze symbolicznej, ale na drugą rękę my powinniśmy
3: co,
0: tutaj twardo...
3: A takie historie pod tytułem tam zbudujemy, jak tam były różne pomysły, to my teraz zbudujemy tam, nazwiemy przejście graniczne, przejście imienia Jaremy Wisiewieckiego, albo...
0: A nie, ale... Jakiś tam, ale żeby
3: albo,
0: nazwać coś
3: albo terminal,
0: ofiarami...
3: Albo terminal.
0: Ale imienia ofiar UPA na przykład, tam gdzie Ukraińcy jeżdżą cały czas. I tak samo, tak jak jestem zwolennikiem tego, żebyśmy ograniczali przywileje dla Ukraińców, to jednak nie jestem już zwolennikiem tego, żeby nakręcać wzrost nastrojów antyukraińskich, żeby Ukraińców się pozbywać. Oni naprawdę nam są tu potrzebni. Ich kapitał, ich praca, ich wytworzone PKB, ich demografia.
3: No to dajmy,
0: my
3: że
0: tego
3: jest,
0: wszystkiego potrzebujemy.
3: Dodajmy, że istnieje wiele mieszanych
0: związków, tak.
3: Związków,
0: oczywiście.
3: Dzieci dwujęzycznych, czy narodowościowych, dzieci ukraińskie w szkołach i tak dalej. To jest społeczność, która jednak lepiej się integruje
0: asymiluje
3: w Polsce i asymiluje,
0: tak,
3: niż na przykład z całym szacunkiem przybysze z Mozambiku, czy z Zimbabwe.
0: Absolutnie tak i dlatego powinniśmy wciąż ich zapraszać, ale na równy nie ma powodu, żeby dawać im przywileje.
3: Zostanie dokonana ta, w momencie, kiedy zacznie odbudowywać ta Ukraina. Jesteś w dobrej myśli, jeżeli patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, jeżeli chodzi o polską przedsiębiorczość?
0: To znaczy, no bo my mamy takie wspomnienia po Iraku na przykład, które było kompletnie nieudanym.
3: Zawaliliśmy sprawę centralnie, mieliśmy szansę.
0: Tak, ale Polska jest w innej sytuacji.
3: Waldemar Pawlak.
0: Polska jest w innej sytuacji gospodarczej, polski biznes jest w innej sytuacji. To już nie chcę powtarzać znowu tej 20 gospodarcy i tak dalej, ale realnie nasza
3: państwo,
0: siła jest...
3: ale biznes z biznesem powinien się dogadać, bo będzie im się opłacało.
0: Tak, tak.
3: Dziękuję bardzo serdecznie. Stanisław Wojtera był moim gościem.
0: To ja dziękuję bardzo. Przepraszam za spóźnienie.
3: I Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam na jutrzejszą konferencję. Zajrzyjcie Państwo na stronie dobitnie.pl, na górze kliknijcie w link i tam się zarejestrujecie.
1: Świetlik wnet.
4: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
5: Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał dziś w hiszpańskim parlamencie. Z kolei zwracając się do biskupów, poprosił, by byli znakiem jedności w podzielonym świecie. Z każdym dniem w Hiszpanii rośnie entuzjazm wywołany papieską wizytą. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Trzeci dzień wizyty Leona XIV w Hiszpanii i ostatni, który spędza w Madrycie, skąd jutro uda się najpierw do Barcelony, a następnie na Wyspy Kanaryjskie. Przed południem jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie, gdzie przypomniał m.in. o fundamentalnym obowiązku państwa, którym jest ochrona życia każdego człowieka.
6: W tym kontekście należy zapytać, jeśli życie przestaje być uznawane za wartość fundamentalną, jaką przyszłość mogą mieć nasze społeczeństwa? Czy można nazwać w pełni sprawiedliwą wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym, jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji.
5: Prosto z siedziby parlamentu papież udał się na spotkanie z hiszpańskimi biskupami. Zadania, jakie przed nimi stoją we współczesnym świecie, porównał do pielgrzymowania drogami świętego Jakuba, na których trzeba pozbyć się wszystkiego, co utrudnia dojście do celu. Zachęcił biskupów do budowania jedności i do otwartości na wszystkich, którzy potrzebują bliskości, a szczególną uwagę zwrócił na kwestię powołań.
7: Pastoral vocacional.
6: Duszpasterstwa powołań nie można sprowadzać do zwykłego liczenia kandydatów. Rodzi się ono z żywych wspólnot, ze szczęśliwych kapłanów, z rodzin zdolnych świadczyć o pięknie wierności, z Kościoła, który potrafi z prostotą ukazać, że pójście za Chrystusem nie zubaża życia, lecz je rozszerza. Tam, gdzie Ewangelia jest przeżywana z radością, w służbie i komunii, także wezwanie Pana może na nowo zostać usłyszane jako obietnica życia.
5: W Hiszpanii z dnia na dzień rośnie entuzjazm związany z papieską wizytą, pierwszą od 15 lat. Z mieszkańcami Madrytu rozmawiał o niej ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
8: Dla 16-letniego Dawida to pierwszy papież, którego mógł zobaczyć. Moi rodzice zawsze opowiadali mi o Janie Pawle II, to był ich papież. Przyjechałem do Madrytu z moją parafią. Wszyscy chcieliśmy go zobaczyć z bliska. Mnie zaskoczył słowami: bądźcie iskrą, która przemieni ludzkość. Papież nam, młodym, ufa, podkreśla Dawid. Maria Jose, która wzięła udział w Eucharystii na placu Cibeles wraz z mężem i dziećmi, nie mogła uwierzyć, że przyszło tyle ludzi. Na mszy i procesje było ponad milion osób. Wzruszyłam się bardzo. Hiszpania jest jednak inna od tej, którą widać w mediach i o której mówią politycy. Luis jest prawnikiem. Z uwagą śledził historyczne wystąpienie papieża w parlamencie. Podziwiam jego odwagę, że stanął w obronie życia i przypomniał politykom, że mają obowiązek szukać dobra wspólnego.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
1: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut, Radia Wnet, w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
10: To była autopromocja.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet.
1: 17.10, Grzegorz Milko, dzień dobry i zapraszam na Studio Mundial. Pierwsze w tym roku i tym sezonie, no bo oczywiście Mundial za pasem. 11 czerwca w czwartek ruszają 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. I będziemy z Państwem właśnie przez ten tydzień o tej godzinie, a później także o porankach, kiedy to będą się mecze kończyły. 9.10, 9.30 także codziennie i tak będziemy z tym sygnałem i z Mistrzostwami Świata po prostu cały czas i z Państwem, bo myślę, że gdzieś tam wszyscy już chyba na te Mistrzostwa czekamy. Witam bardzo serdecznie naszego gościa. Widzimy się i słyszymy, pan Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Czy też już pan czuje atmosferę Mundialu? Nie może się pan doczekać na pierwsze mecze?
2: No oczywiście, że czuję, to już któryś kolejny Mundial, na który tak oczekuję. Chociaż przyznam szczerze, że w dawniejszych latach było więcej emocji, więcej oczekiwania. Szczególnie, gdy grali Polacy. Jednak brak udziału reprezentacji Polski troszeczkę taki filtr zakłada na te nasze emocje. No ale na szczęście mamy ekipę polskich sędziów. Więc cieszmy się tym, że nie jest to zupełnie Mundial bez Polaków.
1: Tak, oczywiście pana syn Tomasz Listkiewicz, Szymon Marciniak, Adam Kupsik i Tomasz Kwiatkowski. To jest nasza czwórka, która wiem, bo to wiem nieoficjalnie, tak, ale my to wiemy, że już są w Stanach, przygotowują się i czekają. Nie wiem, czy oni już mają wyznaczony pierwszy mecz.
2: Nie, jeszcze nie. To nastąpi chyba za jakieś 2 dni, może nawet 3. Natomiast zdali egzaminy celująco, co jest bardzo ważne, bo jak wiemy, Szymon Marciniak miał kontuzję, która się wlokła bardzo długo. Był po poważnym zabiegu nogi, no ale zdążył. Zdążył, pracował bardzo ciężko. To jest facet, który się nigdy nie poddaje i zdali te egzaminy, są w tej elicie. Bo Szymon to jest jeden z najlepszych, moim zdaniem, 3 sędziów na świecie ciągle. No i poczekamy, jakie dostaną mecze. Czy to będzie tak jak kiedyś w moim przypadku mecz otwarcia, czy może troszkę później. Ja myślę, że raczej na początku nie będę eksploatowany, ponieważ przy tak dużej ilości drużyn te pierwsze dni, czy nawet ze 2 tygodnie, to jest taka rozbiegówka. To będą grały drużyny, no, nie będące faworytami, Curacao, czy Wyspy Zielonego Przylądka, czy Nowa Zelandia, nic nie ujmując oczywiście tym drużynom, a tam są sędziowie też egzotyczni. Sędzia na przykład jest z Nigru, pierwszy raz w historii, no on też musi posędziować, więc myślę, że

0: do opublikowania te, które z tego ośrodka treningowego, ale to właśnie wiemy, że wszystko jest w porządku i to jest najważniejsze. Panie prezesie, bo to jest mundial bardzo rozbudowany, to są 48 krajów, zespołów, drużyn, które są podzielone na 12 grup eliminacyjnych, tych pierwszych meczach po 4 drużyny, 104 mecze, 8 trzeba rozegrać, żeby dojść do finału, czy do meczu o trzecie miejsce, zawsze wystarczyło 7, no i 3 kraje, a więc Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Dlaczego to się tak rozbudowało? Dlaczego? Czemu to służy? Pan był na wielu mistrzostwach świata. Kibicowaliśmy panu, kiedy był pan właśnie arbitrem w 90 roku i zawsze byliśmy gdzieś blisko poprzez też naszą wspaniałą drużynę, która w 74 czy 82 sięgnęła po medal. Teraz jest to rozbudowane. Pytanie, nie za bardzo?
1: No, moim zdaniem za bardzo, ponieważ nikt nie wytrzyma takiej dawki meczów, nawet najwięksi fanatycy, tak jak nasi słuchacze czy my obaj. No ja nie sądzę, żebym zrywał się o 3 nad ranem, żeby obejrzeć mecz drużyn bardzo egzotycznych, chociażby tych, które przed chwilą wymieniłem. Co innego, gdy wygrali Polacy. Ale tu pomijmy już Polaków, tu chodzi o to, że tych drużyn jest za dużo. Będzie pewien przesyt. Tego się nie da uniknąć. Jednak ta poprzednia formuła 24 drużyny była optymalna, idealna. A teraz będziemy po prostu oglądali wybiórczo. My z tego, co rozmawiam ze znajomymi ze środowiska piłkarskiego, to ani jednej osoby nie spotkałem, która mówi, obejrzę wszystkie mecze. Nie, wybiórczo. Te takie zapowiadające się lepiej, ciekawiej. A potem oczywiście już od fazy grupowej dalej przez ćwierćfinał, półfinał, to wszystkie, to nie ma o czym dyskutować. No ta formuła jest dobra dla FIFA, bo zarobi przeogromne pieniądze. Dobra jest też dla popularyzacji futbolu na świecie, bo myślę, że dla takich państewek jak właśnie Curacao, czy Wyspy Zielonego Przylądka, czy Nowa Zelandia.
0: No Uzbekistan też jest, tak? Na przykład, tak? Uzbekistan.
1: Pakistan, Irak, Iran.
0: Tak.
1: Więc to jest wielkie wydarzenie dla tych narodów, dla tych państw. I to też trzeba docenić, bo potem nastąpi boom piłki nożnej w tych krajach, a szczególnie jeśli osiągną jakiś sukces, jedno, drugie zwycięstwo. To tak jak u nas w 74 roku, kiedy nikt nam nie dawał szans, a potem po powrocie na podwórkach zaraiło się od Dejnów, Latów, Szarmachów, Tomaszewskich i tak dalej.
0: Ale też oczywiście no, my akurat po tym mundialu nie będziemy mieli nowych Dejnów czy też Lewandowskich, bo nas rzeczywiście nie ma. Natomiast dlaczego, bo mówi pan o tej rozbudowanej formule i wszyscy wiemy, że tych meczów jest za dużo, tylko tak jakby FIFA nie chciała tego usłyszeć, prawda? No bo to tak trochę jest, że wszyscy mądrzy mówią za dużo, za przesyt, po co, spokojniej, po co 3 kraje. A oni jakby Infantino, prawda, głuchy i jego no, powiedzmy sztab, czy ludzie, bo pieniądze, bo kasa, tak, bo jak najwięcej pieniędzy. Świat się chyba na to zgodził. No nie wiem, dlaczego na przykład 3 kraje organizują w ogóle te mistrzostwa?
1: No tak, wszyscy jakoś już pogodzili się z tym, że to jest takie wołanie na puszczy trochę. Na zasadzie my sobie szczekajmy, a karawana i tak pójdzie dalej. No w takim świecie dziś żyjemy, że mocni dyktują warunki, mocni decydują. Oczywiście są też argumenty, którymi Gianni Infantino może się bronić, a więc wspomniana popularyzacja. No bo on argumentuje tak, gdyby nie było tylu drużyn, to właśnie takie kraje jak Paragwaj, czy jak Irak, Iran, wspomniany przez pana
0: Uzbekistan,
1: tak, czy Pakistan, no nigdy nie dostaliby swojej szansy, no ale to oczywiście jest dyskusyjne. Dla FIFA najważniejsze jest, że przystali na to sponsorzy, bo umówmy się, FIFA nie zarabia na biletach, chociaż one są horrendalnie drogie, na te szczególnie w Stanach Zjednoczonych. FIFA zarabia na sponsorach. No i sponsorzy też mają swoje kalkulacje, że jakiś popularny napój, czy wyrób elektroniczny, czy samochód, no lepiej sprzedawać w 48 krajach niż w 24. Tak to można strywializować. Także, no mówię, więcej argumentów jest oczywiście na nie,

0: są też argumenty na tak. Zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. A trzy kraje. No, trzy to chyba trochę za dużo. W dwóch krajach, chociażby my organizowaliśmy nasze euro z Ukrainą, które wypadło fantastycznie, ale trzy kraje to jest trochę dużo. Ta Kanada troszkę tak jest doklejona na zasadzie takiego, nie wiem, listka figowego.
1: Klonowego.
0: Liścia klonowego. No bo umówmy się, no Stany Zjednoczone, one już wcześniej miały obiecany ten mundial, dużo wcześniej, kiedy Katar dostał, więc nie tak dużo, no poprzednie mistrzostwa. One miały być w Stanach Zjednoczonych, tak się umówiono, tak poprzedni prezydent FIFA, Sepp Blatter, to zaaranżował, że Rosja, Stany Zjednoczone, dwa wielkie mocarstwa, pewnie i Chiny by się tam kiedyś załapały, gdyby chciały. No a tu się wszystko zburzyło przez jakby no, takie wyrolowanie trochę Amerykanów na rzecz Kataru. I teraz trzeba było tym Amerykanom dać, no ale żeby jakoś to tak rozmyć, to dano również Meksykowi i bardzo dobrze, bo w Meksyku były przecież Mistrzostwa Świata.
1: Dwa razy.
0: Dwukrotnie.
1: Tak.
0: Tak, dwukrotnie. I to jest kraj no, szalały na punkcie piłki nożnej i tam nie ma żadnych obaw, że będzie sztucznie, że będzie martwo, że będzie drętwo, że to nie jest kraj dla piłki.
1: No a Kanada?
0: No z Kanadą bym się bardziej objawiał. Wiadomo, Kanada to hokej przede wszystkim. Więc myślę, że w Kanadzie to będą się emocjonowały te środowiska imigranckie, czyli mniejszości włoskie, polskie. No Polacy nie grają, ale mimo
1: Włosi
0: wszystko,
1: też tak. Właśnie tak, no to szkoda.
0: Włosi też nie. Właśnie. Włosi też nie grają. I to już któryś raz.
1: Trzeci, tak, z rzędu.
0: Czekają już ponad 10 lat. No. Natomiast te mniejszości etniczne, które żyją w dużych grupach w Kanadzie, a więc między innymi Polacy, między innymi Włosi, ale także Argentyńczycy, czy Hiszpanie, czy Peru, no to oni będą, bez względu na to, kto gra, dla nich piłka to jest świętość, to jest religia. A skoro obserwujemy Argentynię, to słuchałem przed chwilą kapitalnej piosenki z wykorzystaniem cudownego głosu Darka Szpakowskiego. Co ty robisz, Argentyno? Teraz to jest, no tak mi się to spodobało, że nawet sobie łezkę puściłem, bo jest głos legendarnego naszego komentatora sprzed kilkudziesięciu lat wykorzystany. To musi wzruszać.
1: A, to chyba z 86 roku, tak? Jak Argentyna po Mistrzostwo Świata. Tak. Chociaż tam Andrzej Zydorowicz też, pamiętam, komentował.
0: Też, no Andrzej też cudowny komentator. I oczywiście jest tam jedną z wiodących postaci w tym utworze jest Maradona. A ja Maradonie sędziowałem i to kilkakrotnie. Potem z nim się tak nawet troszeczkę, trudno, za duże słowo, kolegowałem, ale mieliśmy bardzo fajne relacje i ja się zawsze wzruszam, jak widzę Maradonę, poza tą ręką Boga oczywiście, ale jego slalom między Anglikami to jest chyba najpiękniejszy obrazek w historii futbolu.
1: Zresztą chwilę po tej ręce, prawda? Wiedział, że coś tak. Nie zgrzyta, że trzeba było
0: że
1: tego geniusza.
0: Musi nadrobić.
1: Tak, że musi nadrobić. A to panie prezesie, to ja może od razu spytam też jako wielki fan takiej historii mundiali. Zresztą zawsze na naszej antenie wracamy, bo jest rzeczywiście, to jest piękna historia. Ten 90. rok, pan w roli asystenta, Michel Votro, tak?
0: Michel Votro w meczu otwarcia
1: i półfinale, tak.
0: A w finale był Edgardo Codezal z Meksyku.
1: Dokładnie.
0: Moim szefem.
1: Tak, i ten karny, który chyba do dziś oczywiście każdy na to patrzy inaczej, ale tak z perspektywy lat, to tym Niemcom, Refenowi, należał się ten karny, czy się nie należał?
0: Znaczy dzisiaj by go nie zagwizdano, bo dziś są dużo ostrzejsze kryteria. Musi być kilka czynników spełnionych, żeby był karny. Według ówczesnych przepisów interpretacji to był karny, ponieważ no, był faul, podstawienie nogi, kontakt. Ale tu zabrakło jeszcze tej dynamiki ze strony tego faulującego, korzystnej sytuacji, uzyskania przewagi przez napad. No takie różne niuanse, które dziś są brane pod uwagę, żeby dać karnego, musi być spełnione kilka warunków. Wtedy tego nie było. No ja zawsze się bronię, jak mnie pytają, no mów szczerze, tyle lat minął, był karny, czy ja mówię. Ja byłem na drugiej linii, po drugiej stronie boiska, Nie widziałem za dobrze, no ale moim zdaniem, gdyby ten karny był przy innym wyniku, gdyby nie rozstrzygnął o wyniku, to w ogóle by o nim nie dyskutowano. Natomiast tu pechowo się złożyło, że ta kontrowersyjna decyzja, kontrowersyjna, no to słowo kontrowersja znaczy, że różne opinie mogą być, zdecydowała o Mistrzostwie Świata. I tu był moim zdaniem największy problem, ale te mistrzostwa to dla mnie ciągle jak piękny sen, który się ciągle nie kończy. Jestem ciągle w kontakcie z przyjaciółmi, z którymi wtedy sędziowałem. Najbardziej oczywiście z Michelem Wotro, bo dwa mecze otwarcia i półfinał. I ciągle żyję tym mundialem, nie ukrywam, a koszulka z dedykacją od Diego Maradony to jest mój relikt i moje największe trofeum.
1: Panie prezesie, jak to też czas leci, przecież już między nami nie ma ani Maradony, ani Andrasa Bremy, który wykonywał ten rzut karny, prawda? I to też taki no znak czasu, prawda, że to już było, że to już było chwilę temu, ale rzeczywiście tak. Ja pamiętam to też pan właśnie opowiadał pan, że później ten Maradona genialny, tak, no wspaniały, ciągnął tą Argentynę jeszcze w tym 90 roku, że oni gdzieś później pod szatnią stali waszą, prawda, sędziów i jeszcze chcieli, chyba domagali się sprawiedliwości jakiejś tam swojej.
0: No tam było gorąco, tak, bo sędziował Meksykanin, a więc w jego języku, w ich wspólnym języku mogli mu tam powiedzieć, co o nim myślą. Było kopanie w drzwi, było walenie, były nerwy, te szatnie były praktycznie obok siebie. No ale przypominam sobie czasami, jak jestem w Rzymie i idę na Stadio Olimpico, tak jako turysta już, to wszystko do mnie wraca, te obrazy z tego finału i w ogóle z całych mistrzostw. I ciekaw jestem, czy w Stanach Zjednoczonych coś się zmieniło przez 22 lata, bo ja byłem również sędzią na mistrzostwach 94, już bez takich sukcesów oszałamiających jak we Włoszech, no ale tam kilka meczów posędziowałem. I tam nie w ogóle nie czuło się atmosfery mundialu. To było takie trochę Disneyland, takie show, jakby cyrk objazdowy. We Włoszech było coś niesamowitego. Tam każda jakaś starsza osoba w kawiarni, czy przechodzień, czy kierowca, wszyscy żyli tym mundialem. Do nas, do sędziów, arbitry, ragazzi, pozdrawiali. Natomiast w Stanach było kompletnie martwo. I ciekaw jestem, jak będzie teraz, bo czytałem kilka dni temu sondaż, że 54% Amerykanów nie interesuje się tym mundialem. No to wyobraźmy sobie, ile procent Polaków nie interesowało się Euro 2012 w Polsce.
1: No, nie wiem. Tak, jakiś...
0: Na pewno na palcach dwóch rąk można policzyć.
1: Tak, albo i nawet nie. Może się w Stanach trochę to zmieni, jak finał NBA się skończą. Tam wiadomo, że oni mają te swoje dyscypliny, ale też właśnie czytałem coś takiego, że Meksyk już żyje, prawda, w Meksyku, w tych głównych miastach, oczywiście. W Guadalajarze, w Mexico City... To już wszyscy wiedzą, że jest mundial, a w Stanach jeszcze nie. O Kanadzie pewnie też nie, chociaż oni przegrali z Kretesem w Mistrzostwach Świata Elity w hokeja, bo przecież brązowe medale przegrali z Norwegią, więc a jeszcze wcześniej, prawda, na igrzyskach, więc może rzeczywiście ta piłka będzie jakoś tam dla nich takim odkupieniem tego wszystkiego. Natomiast chciałem spytać o te nowe przepisy, bo na co my, postronni obserwatorzy, mamy zwrócić uwagę? Wiem, że bardzo duże kontrowersje wzbudza to, że we wszystkich meczach mają być jakieś przerwy na nawodnienie przysłowiowe, no i o ile w Meksyku ma to sens, bo będzie gorąco, no to w takiej Kanadzie już nie. No i to jest wyjaśnione tym, że po prostu reklamodawcy wtedy będą swoje towary wciskali. Co jest takiego jeszcze istotnego dla nas obserwatorów tych Mistrzostw Świata po nowemu?
0: Znaczy te przerwy to jest oczywiście ściema, że tu chodzi o cooling, bo trudno się schładzać przy temperaturze 20 stopni, a w niektórych miastach Kanady, czy nawet Stanów Zjednoczonych taka pewnie będzie. No ale wiadomo, reklamodawcy mają swoje prawa. Ja boję się jeszcze, żeby to dalej nie poszło, że na przykład sędzia dostanie taką cichą instrukcję, żeby przy rzut rożny długo celebrować. To znaczy tam źle ustawiona piłka, a tu ktoś się nie odsunął, a tutaj jakieś tam jeszcze sprawdzanie, czy na pewno był ten rzut rożny. I co wtedy? No wtedy reklama pójdzie. No wiadomo, o to chodzi.
1: Oby tak nie było.
0: Mistrzostwa Świata mają to do siebie, jeśli chodzi o przepisy, że to, co tam się wprowadza, to potem idzie już dalej. Schodzi, że tak powiem, na poziom rozgrywek kontynentalnych, a nawet przysłowiowej Polskiej Ligi Okręgowej. I tak będzie. No, istotna zmiana to jest to, że przy dokonywaniu zmiany zawodników, no ten zawodnik schodzący będzie miał tam określony czas, żeby to boisko opuścić, a jak nie, to ten wchodzący sobie minutę tam postoi za linią, zanim go sędzia dopuści. Tylko ja bym nie mieszał piłki nożnej na przykład z koszykówką, gdzie ta ułamki sekundy mają znaczenie. Mhm. No bo co sędzia będzie co do ułamka sekundy odmierzał, że miałeś, nie wiem, 10 sekund, a było 10,5, w związku z tym już jesteś ukarany.
1: Ale panie prezesie, później się te sekundy liczą w końcówkach meczów. Niech pan zobaczy, ile ważnych bramek pada w ostatnich sekundach. Czy to w meczach ligowych, czy jakichś innych. I tu też może to mieć znaczenie.
0: No tak, oczywiście. No i poza tym to doliczanie czasu dzisiaj jest takie bardzo uznaniowe, tak? Że sędzia doliczył 5, ale speaker mówi od razu przynajmniej 5, a to może być 7, a czasami 9. Myślę, że zmierza to w kierunku odmierzania czystego czasu gry. Tak jak to jest właśnie w koszykówce, jak to jest w hokeju, jak to jest częściowo w końcówkach meczu w piłce ręcznej, także sędzia tam każe o takim, zatrzymujemy czas. No ale to jeszcze nie teraz, bo to kiedyś prezydent FIFA Blatter słusznie mówił, że nie można doprowadzić, że będą dwie piłki nożne. Jedna dla tych bogatych na największych imprezach, gdzie mamy cuda, niewidy, wary i tak dalej, i elektroniczne odmieniane czasu. I tą piłką, te 95% piłki, to jest piłka amatorska. I tam zupełnie byłaby inne reguły. Więc to jest dla mnie piłka nożna, im mniej w niej zmieniamy, tym lepiej. Takie jest powiedzenie, lepsze z wrogiem dobrego. I to jest, piłka nożna jest najlepszym przykładem. Przepisy liczą sobie chyba 112 lat gry w piłkę nożną. I proszę zobaczyć, stadiony pełne, kolejki po bilety niesamowite, zainteresowanie ogromne. Więc nie ma mowy o kryzysie tej dyscypliny sportu.
1: No tak, i też te stare rozwiązania też są w swoim takim, powiedzmy, w tym archaizmie piękne. Ja na przykład myślę sobie o Roland Garros teraz, wszyscy śledziliśmy naszą wspaniałą Maję. Tak, i sędzia, który schodził, żeby zobaczyć, czy piłka była w boisku, czy nie, bo to był jedyny turniej chyba, który nie ma tej wideoweryfikacji, prawda? Czy ten online.
0: Tak, i to jest bardzo fajne. Oczywiście może się czasami pomylić taki sędzia, ale to jest jakby
1: ludzkie,
0: tak. To jest, piłka jest grą ludzi, tenis tak samo, no każdy sport, każda dyscyplina sportu, tutaj sztuczna inteligencja nie wyręczy nikogo w zdobywaniu bramek, czy w obronieniu rzutu karnego, czy nawet w ustalaniu składu, to musi pracować ludzka głowa i ludzkie nogi i ludzkie serce.
1: Panie prezesie, to kończymy już, bo czas nas już nagli, ale chciałbym tylko zapytać, czy pan się wybiera, czy pan leci? Jeśli tak, to kiedy? Jeśli nie, kiedy można do pana jeszcze zadzwonić, na antenę zaprosić?
0: Proszę dzwonić, jestem do dyspozycji. Nie lecę. Chyba, żeby nasi sędziowie sędziowali finał, no to wtedy już się wybiorę.
1: Jako ojciec, zapewne, prawda? No tak.
0: Tak, jako ojciec.
1: Przypilnować.
0: Miałem zaproszenie od FIFA jako wieloletni działacz tej organizacji i wcześniej sędzia, ale to jest dosyć już czasochłonne, w moim wieku męczące troszeczkę. Rozmawiałem z Andrzejem Bobowskim, słynnym królem Bobo, królem polskich kibiców, który leci chyba na 17. mundial. I podziwiam go, bo on to wszystko za swoje pieniądze oszczędza cały rok, całe 4 lata, żeby polecieć. I mówi, że w Stanach jest tak drogo, jeśli chodzi o bilety, hotele, transport, że on leci tylko do Meksyku. Mhm. Bo mówi, tam jeszcze ceny są dla normalnych ludzi.
1: To też jest oczywiście ciekawe.
0: A my, zwykli zjadacze chleba, w radiu, w telewizji, też mundial jest piękny.
1: Na pewno. Pozdrawiamy pana Bobowskiego. Znamy oczywiście króla Bobo. Panie prezesie, dziękuję bardzo za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję. Życzę słuchaczom Radia Wnet kapitalnych sportowych emocji. Żal, że bez naszych było bardzo blisko. No cóż, taki jest sport. Teraz się skupmy na kibicowaniu swoim drużynom.
1: Tak, Curaçao.
0: Może ktoś chce... Ja oczywiście Argentynę, no bo to... troszeczkę też Brazylia. Te dwa kraje, tak mi się marzy, żeby był finał Argentyna-Brazylia. jako Europejczyk oczywiście powinienem kibicować naszemu kontynentowi, no to jeszcze dodam może Hiszpanów.
1: Hiszpanów, tak, bardzo mocni. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Prezes Michał Listkiewicz był z nami. Dziękujemy bardzo. Pierwsze nasze spotkanie w studiu Mundial. Zaczynamy właśnie tę mundialową karuzelę aż do 19 lipca. Teraz to wszystko, jest 17.34. Dziękuję. Do usłyszenia jutro.
2: Studio Mundial w Radiu Wnet.
3: www.wnet.fm. Brawo, Dajnia.
4: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, Prawodajnia. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Ireneusz Kamiński, doktor habilitowany, profesor Polskiej Akademii Nauk, tak? Dobrze pana profesora przedstawiam?
5: Dzień dobry, zgadza się.
4: Pan profesor jest osobą, powiedziałbym, prawnikiem niebanalnym, jeżeli chodzi o takie zaszufladkowanie. Znaczy właśnie nie da się pana zaszufladkować, bo z jednej strony jest pan związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, tak? Jest pan w Radzie Fundacji. Był pan również przez 2 lata sędzią ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, a równocześnie, przynajmniej w ostatnim czasie, należy pan do takich no, dosyć ostrych, chociaż wysublimowanych krytyków orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Proszę wyjaśnić, skąd to się wzięło. Czy w panu jako prawniku zaszła jakaś taka przemiana w spojrzeniu na ETPC? Czy to ETPC się zmienił, a pan po prostu jest ciągle tym samym prawnikiem? Proszę wyjaśnić słuchaczom to napięcie takie, które jest w tej pana biografii i tym, co pan mówi. Przynajmniej tak część osób by to mogło postrzegać.
5: Ufam, że nadal jestem sobą, że nadal robię to, co robiłem. Natomiast odnoszę się do tego, co dzieje się w obszarze, który mnie interesuje, a więc prawa europejskiego, orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A więc co dzieje się z Europą, a dzieją się rzeczy, których nie było jeszcze niedawno, więc ja po prostu reaguję, dostrzegając, formując szereg wątpliwości, mając szereg zastrzeżeń, widząc, że po prostu trybunały bardzo mocno nie mieszczą się w tym, co stanowi pewien dorobek orzeczniczy, który pamiętam z przeszłości, którego uczyłem, którym byłem zafascynowany wręcz. Natomiast teraz widzę przejście do innego etapu, jak kiedyś mówiono, a więc znajdowanie nowych wątków i to w sposób niezwykle problematyczny z punktu widzenia traktatów, bo przecież sądy międzynarodowe orzekają na podstawie traktatów. Jeszcze parę lat temu pewnych rzeczy by nie zrobiono. Dzisiaj to robią i powstaje pytanie, czy mieści się to w rygorze prawa?
4: Mm-hmm. Proszę może tak, bo może nie wszyscy słuchacze są zorientowani, czym w ogóle jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, tak? Wiele osób myśli, że to jest instytucja unijna, no to nie jest instytucja unijna. Jakby pan mógł w paru zdaniach taki historyczny rys wprowadzić, czym jest ETPC?
5: Właśnie, mamy dwie Europy. Europa unijna, ta mniejsza Europa i Europa większa, zrzeszająca 46 państw, a więc jest dużo łatwiej powiedzieć, kogo nie ma w tej drugiej Europie. To jest Europa, która została zbudowana na fundamencie praw człowieka, między innymi demokracji, demokratycznej formy rządów, powstała wcześniej niż wspólnoty gospodarcze, a później Unia Europejska. Zatem to jest ta Europa polityczna. I w ramach tejże Europy funkcjonuje Europejski Trybunał Praw Człowieka, który orzeka na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zajmuje się prawami i wolnościami człowieka. Natomiast jest to sąd międzynarodowy. I tutaj powstaje od razu następujące zagadnienie. Czy sąd międzynarodowy może zastępować organy i sądy krajowe? Przecież państwo jest związane konwencją, zatem przepisy tejżeż konwencji wciela w życie. Odnoszą się polskie organy, jak i organy innych państw członkowskich Europejskiej Konwencji do postanowień konwencji, zatem wcielają tę konwencję w życie. Czy może zatem ten sąd międzynarodowy zakwestionować sposób egzekwowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez poszczególne państwa? To jest bardzo delikatne zagadnienie ile dla państwa, ile dla właśnie Europy, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako sądu międzynarodowego. Szereg rzeczy, których Europejski Trybunał Praw Człowieka nie robił w przeszłości, które były wręcz niewyobrażalne, dzisiaj mamy.
4: I jakie to by były takie punkty archimedesowe tu w przypadku Polski? Bo ja kojarzę na przykład no, tą taką głośną sprawę, w której Europejski Trybunał Praw Człowieka odnosił się do problemu tak zwanych sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, tak, gdzie w jakiś sposób zakwestionował tak naprawdę, tak, ten Trybunał jako taki no, organ prawidłowo działający. Trybunał Konstytucyjny się ma przygotowane w wyroku z 24 listopada 2021 roku, uznał, że taka interpretacja konwencji, tak, na podstawie której ETPC to stwierdził, jest sprzeczna z naszą konstytucją. Czyli na przykład, no, choćby w tym przypadku mamy taki, no, fundamentalny spór, tak, jest ten organ międzynarodowy, tak, który po prostu wydał jakiś wyrok, tak, coś orzekł, tak, i po prostu oczekuje, że my to zrobimy, a nasz organ konstytucyjny mówi, nie, nie, to jest działanie sprzeczne tak naprawdę z konstytucją, wy do tego nie macie prawa. No to trzymajmy się tego przykładu, tak, to była ta sprawa Xeroflor, tak, jeśli dobrze pamiętam, tak, tak to jest, że tak powiem, tak to chodzi, mówiąc kolokwialnie, ta sprawa. Jakie jest pana zdanie w tym przypadku, tak, czy nasz Trybunał Konstytucyjny jednak i nasza konstytucja jest wiodąca, czy ETPC ma rację, na przykład wytykając nam sprawę dublerów? Znaczy nawet nie tyle, czy ma rację merytorycznie, czy to są dublerzy, tylko czy w ogóle ma prawo jak gdyby w tym wątku zabierać głos?
5: Właśnie, to jest kluczowe pytanie. Czy ma prawo zajmować w tym wątku głos? O co chodziło w sprawie Xeroflor? Chodziło o określenie, czy skład Trybunału Konstytucyjnego był zgodny z Europejską Konwencją Praw Człowieka, tylko że pytaniem wstępnym jest, czy w ogóle Europejska Konwencja Praw Człowieka, za moment powiem, który z przepisów, uprawnia do zajmowania się sądem konstytucyjnym.
4: To jest artykuł 6, tak?
5: Artykuł 6, tak? Artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który dotyczy prawa do rzetelnego postępowania sądowego, ale w dwóch kategoriach
4: spraw. Karnego i cywilnego.
5: Dokładnie. W postępowaniu dotyczącym oskarżenia karnego, czyli krótko mówiąc w sprawie karnej, oraz w sprawie dotyczącej rozstrzygnięcia o prawach bądź obowiązkach o charakterze cywilnym, czyli po prostu materie cywilne. Trybunał Konstytucyjny, sama nazwa wskazuje, jest sądem, a właściwie jest trybunałem, a więc szczególnym rodzajem sądu, który orzeka w materiach konstytucyjnych, orzeka o zgodności prawa z konstytucją, zatem nie rozstrzyga o oskarżeniu karnym, bądź nie rozstrzyga o materiach cywilnych. Natomiast w sprawie Xeroflor uznał ETPC, że jest uprawniony przyjrzeć się Trybunałowi Konstytucyjnemu, ponieważ uznał, nie będę tutaj wchodził w pewne niuanse prawne, że w pewnym zakresie można uznać Trybunał Konstytucyjny jako rozstrzygający materię cywilną. W sprawie Xeroflor w tle znajdowała się sprawa pewnego przedsiębiorstwa, które wniosło skargę do Trybunału Konstytucyjnego, podnosząc zgodność rozporządzenia z konstytucją. Było postanowienie o niedopuszczalności skargi. Uznał jednak Trybunał w Strasburgu, że może zakwalifikować tę odmowę jako rozstrzygnięcie w sprawie cywilnej.
4: Czy ta firma po prostu prowadząc jakiś spór gospodarczy, tak, jak to się mówi w slangu prawniczym, dostała gola, tak, przed Trybunałem Konstytucyjnym, bo liczyła na uchylenie przepisu i stwierdziła, że wykorzysta jeszcze następny środek, tak, czyli pójdzie do ETPC, tak? Tak.
5: Więcej, powiedziano, że to nie było rozstrzygnięcie merytoryczne, powiedziano, że Trybunał nie może z pewnych powodów, nie będę tutaj wchodził w niuanse prawnicze, w ogóle zajmować się, natomiast Strasburg następnie rozstrzygnął ze swojego wysokiego pułapu, że było to rozstrzygnięcie o charakterze cywilnym, a nie rozstrzygnięcie w materii konstytucyjnej.
4: No więc i czym to było zdaniem pana profesora? Uzurpacją ETPC w tym przypadku?
5: To znaczy niewątpliwie wyszedł tutaj, widzę, że wyszedł był Europejski Trybunał Praw Człowieka poza ten rygor ograniczający możliwość zastosowania artykułu 6, a więc gwarancję prawa do rzetelnego postępowania sądowego wyłącznie w przypadku materii karnych oraz cywilnych. Zresztą mamy niedawno kolejny przypadek związany z...
4: Czwórka sędziów wybranych przez Sejm.
5: Dokładnie. Mamy do czynienia z zagadnieniem o charakterze ponownie konstytucyjnym, administracyjnym, a nie cywilnym, a nie karnym.
4: Wyjaśnijmy, to jest ta sprawa ślubowania, tak? Sędziów wybranych przez Sejm, prawda? I prezydent ich nie odebrał ślubowania, oni złożyli to ślubowanie przed marszałkiem, znaczy w Sejmie, przed notariuszem, przed marszałkiem, w zasadzie nie wiadomo do końca formuły, w każdym razie pozaustawowej. No i prezes Trybunału ich nie dopuszcza do orzekania, mówiąc, że po prostu nie zrealizowali tej procedury ustawowej.
5: Tak, natomiast...
4: I oni poszli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
5: Tak, ale poszli w bardzo ciekawy sposób, ponieważ skargi jeszcze nie ma. Ona lada moment ma trafić, a więc ta czwórka jeszcze nie wniosła skargi, natomiast wystąpiła o zabezpieczenie. Mhm. Ośrodek tymczasowy, a więc pewien środek o charakterze procesowym w związku ze swoim roszczeniem, a więc Trybunał uznał, że no właśnie, sprawa o charakterze cywilnym w grę wchodzi jednak, że ma właściwość, mimo iż no mamy do czynienia z materią, już na pierwszy rzut oka, zupełnie inną, administracyjną, konstytucyjną.
4: Mhm. No dobrze, no to mnie ciśnie, ale jeszcze może jedna sprawa taka z tych, bo ja właśnie tą chciałem też wymienić, o której pan wspomniał, a jeszcze no słynna sprawa Wałęsa przeciwko Polsce, tak? Lech Wałęsa był w sporze sądowym z Krzysztofem Wyszkowskim, tak? No to chodziło o słowa o Bolku. No i prokurator generalny skierował skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego na korzyść Krzysztofa Wyszkowskiego i ta skarga została uwzględniona. Więc ten spór cywilny, tak, bo to był spór cywilny, tak, ten dotyczący słów o Bolku, został finalnie przez Krzysztofa Wyszkowskiego wygrany. Lech Wałęsa skierował skargę do ETPŚ. No i sąd, trybunał nie pochylił się de facto nad meritum tej sprawy, tak? Czy te słowa o Bolku były słuszne, czy nie, tylko poszedł tym tropem prawidłowości składu sędziowskiego, tak? I to jest ten taki, no, słynny wyrok pilotażowy, tak to niektórzy nazywają, w którym ETPŚ stwierdził, no właśnie, pytanie, co stwierdził, bo tu jest rozbieżność w interpretacji tego wyroku, ale w każdym razie, no moim zdaniem, niewątpliwie bardzo mocno napiętnował Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, że no nie stanowi ona prawidłowo powołanego sądu. No, są różne interpretacje tego wyroku, ale w każdym razie po prostu uwzględnił skargę Lecha Wałęsy, stwierdzając, że on nie miał tam zrealizowanego prawa do sądu, nie wiem, tak można chyba to powiedzieć.
5: Do rzetelnego postępowania sądowego.
4: Tak, tak.
5: On również zakwestionował ową skargę o charakterze nadzwyczajnym, ale żeby było jeszcze mocniej. Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafiła skarga Krzysztofa Wyszkowskiego przeciwko Polsce, związana z rozstrzygnięciem, które zapadło na jego niekorzyść w związku z wypowiedzią dotyczącą Lecha Wałęsy. I Wyszkowski w Europejskim Trybunale Praw Człowieka odniósł zwycięstwo.
4: Mhm.
5: Więc mamy do czynienia tutaj ze splotem materii. Nie wiem, czy należałoby wchodzić tutaj w pewne ponownie wątki prawne. One są niezwykle skomplikowane, natomiast
4: są,
5: ponownie.
4: Ale jednak częściowo tak. No ja przede wszystkim, czy to była sprawa cywilna? Bo to się toczyło, to było na podstawie przepisów cywilnych, prawda? Sąd Najwyższy...
5: Tutaj tak mamy aczkolwiek do czynienia ze szczególną procedurą, bo no tak, skarga nadzwyczajna, tak, prawda? Mhm. Natomiast no musielibyśmy tutaj wejść naprawdę w dość skomplikowane rozważania prawnicze, żeby...
4: No tak, ale nie mieliśmy tu tego problemu z tym artykułem 6 konwencji, tak? Że tu, tak jak w tych sprawach, o których wcześniej mówiliśmy, no to w ogóle te sprawy nie pasowały tak naprawdę do konwencji. Tutaj pewnie
5: tutaj
4: co do zasady...
5: Tutaj tak, tutaj tak. I jest to sprawa, jak pan redaktor zauważył, pilotażowa, a więc taka, która ilustruje szerszy problem związany z nominacjami sędziów za sprawą rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa działającej po roku 2017.
4: No i miał Trybunał prawo tutaj tak mieszać się w nasz, moim zdaniem, ustrój de facto tak naprawdę, no bo to jest kwestia ustrojowa, tak? KRS jest przecież tworem konstytucyjnym. Miał prawo, czy nie miał prawa?
5: Skomplikowane zagadnienie. Natomiast jest prawo do rzetelnego postępowania sądowego, którego elementem jest to, by sąd był ukształtowany na mocy prawa, na mocy ustawy. I to, co stało się w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, aczkolwiek w sprawie innej niż sprawa polska, to rozszerzenie tego wymogu sądu ukształtowanego mocą ustawy na proces nominacji sędziów. To jest rozstrzygnięcie stosunkowo niedawne. Tu mamy do czynienia z rozstrzygnięciem stosunkowo niedawnym przeciwko Islandii, gdzie stwierdzono, że badanie, czy sąd jest ukształtowany zgodnie z prawem, sięga również etapu nominacji sędziów. To jest sprawa Astrason przeciwko Islandii. Sprawa, w której było zdanie odrębne dwóch sędziów niezgadzających się z takim rozszerzeniem artykułu 6 na etap nominacyjny, którzy wskazywali trybunale, nie wchodź w te materie administracyjne, te materie skomplikowane, związane z procedurami nominacyjnymi. To będzie groźne dla Trybunału, to będzie groźne dla konwencji, to będzie groźne dla państw, to będzie poszerzało, zdaniem tej dwójki sędziów, w sposób nieuprawniony zakres rozstrzygania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Większość uznała inaczej i później było rozstrzygnięcie jeszcze większego składu 17-osobowej wielkiej
4: jakby
5: izby.
4: Pan orzekał, gdyby pan był, panie profesorze? Były sędzią?
5: Akurat w dwójce sędziów, którzy złożyli zdanie odrębne, znalazł się sędzia belgijski, Paul Lemant. Osoba, którą również znam osobiście. Świetny prawnik, natomiast wyczulony na równowagę pomiędzy tym, co europejskie, międzynarodowe i krajowe. Zatem ta perspektywa przezornościowa, ostrożna, nie gnać, nie wchodzić w pewne obszary, nie rozszerzać, trzymać się pewnego rygoru wynikającego ze wcześniejszego orzecznictwa. To jest podejście mi bliskie, więc to zdanie sędziego Lemansa, nie tylko ze względu na to, że przyjaźnimy się, jest mi bliskie.
4: No dobrze, ale ja bym w tej rzeczywistości bym sformułował takie pytanie, nieco może prowokacyjne, ale moim zdaniem uzasadnione. Na poziomie politycznym ono może jest pewnie karkołomne, ale merytorycznie jest coś na rzeczy. Ja bym zadał takie pytanie, czy nam w ogóle służy w takim razie członkostwo w tej wspólnocie tutaj. Bo jeżeli taki organ, na którego działanie nie mamy żadnego wpływu, tak, on jest jak z punktu widzenia mechanizmu demokratycznego, no takim ciałem dla obywateli narzuconym, można powiedzieć, tak, przez jakąś tam, no oczywiście Polska przystąpiła, tak, do konwencji, jest w tym sensie sądzemu nie dzieje się krzywda, no ale jeżeli następuje taka radykalna zmiana tej linii orzeczniczej, to można sobie w pewnym momencie zadać pytanie, czy nam to służy. Dotarłem, znalazłem gdzieś jakieś dane dotyczące wyroków w sprawie polskich, bodajże chyba z 19 czy 20 roku. Nie szukałem głębiej, pewnie te dane są stale publikowane, ale w tamtym roku to było chyba bodajże 11 czy 12 wyroków w sprawie Polski, czyli moim zdaniem mało tak naprawdę. To nie jest jakaś liczba oszałamiająca, taka, że nie wiem, tysiące obywateli uzyskuje dzięki ETPCZE sprawiedliwość. No i jeżeli ja sobie ważę tak na szali ten interes obywateli, którzy pewnie w większości uzyskują tam sprawiedliwe wyroki, tak, to ja nie mam takich wątpliwości, że pewnie ogólnie Trybunał służy sprawiedliwości. Ale jeżeli na tej drugiej szali zauważymy to, że nasza suwerenność jest niejako coraz bardziej zagrożona, no bo przecież ten wyrok na przykład w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce, no przecież on wstrząsnął tak naprawdę polską polityką, tak? Posłużył pewnej stronie politycznej do prób zmiany tak naprawdę ustroju, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, tak? Kwestionowanie statusu sędziów, no to jest coś naprawdę bardzo doniosłego, tak? No, ja uważam, że to jest uzasadniona wątpliwość, czy nam jako państwu to w ogóle służy. biorę w nawias, na ile politycznie jest realne wystąpienie, bo pewnie ktoś, jakiś polityk, który by wyszedł i taki postulat zgłosił, byłby on karkołomny politycznie, bo zaraz by zrobiono z niego putinistę czy coś takiego, że to kierunek na Białoruś, to jest dla mnie jasne. Ale biorąc czystą politykę w nawias i patrząc tak ustrojowo, to uważam, że jest to pytanie uzasadnione.
5: Zjednoczone Królestwo, Wielka Brytania. To kraj, który ma chyba największe zastrzeżenia do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do wkraczania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w obszar, który zdaniem brytyjskich władz jest obszarem brytyjskim. Przykład. Kilka lat temu Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, iż brytyjskie ustawodawstwo, które wyłącza z prawa do głosowania więźniów, jest sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Wcześniej Europejski Trybunał Praw Człowieka uznawał, że państwa mogą pozbawić osoby skazane jako te, które naruszyły prawo i porządek, z uprawnienia do głosowania.
4: To było z mocy ustawy, tak? Że każdy skazany, tak? Rozumiem, tak, nie mógł, tak? Tak, po prostu z automatu.
5: Tak, to z pewnymi tylko drobnymi wyłączeniami. Wcześniej zatem konsekwentna linia orzecznicza mówiąca, państwa nie łamią Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, precyzyjnie przepisu mówiącego o prawie do wolnych wyborów, jeśli wyłączają, pozbawiają osoby skazane prawomocnie z prawa udziału w wyborach. Następnie ten standard został zmieniony orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który uznał, że czasy się zmieniły. Musimy dostosować nasze orzecznictwo. Nie wyjaśniono precyzyjnie, co się z takiego radykalnego stało, co uprawniałoby do Europejski Trybunał Praw Człowieka do orzekania inaczej. W każdym razie zakwestionowano brytyjskie ustawodawstwo. Brytyjczycy powiedzieli po bardzo długiej dyskusji, nie zgadzamy się z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, ponieważ wyłączenie osób...
4: Ale z wyrokiem, tak? Zapadł wyrok,
5: tak,
4: po prostu...
5: nie zgadzamy się z wyrokiem, ponieważ...
4: I nie wdrożymy go w życie, tak? Rozumiem.
5: Dokładnie, ponieważ wyłączenie więźniów z prawa do głosowania jako tych osób, które złamały porządek, ład, to element naszego porządku konstytucyjnego. Zjednoczone Królestwo nie ma konstytucji pisanej, natomiast ma tradycję konstytucyjną. Zatem powiedzieli, odwołujemy się do naszej tradycji państwowej, konstytucyjnej. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie miał prawa wkroczyć, a skoro wkroczył, to nie zgadzamy się z tym wyrokiem i go nie wdrożymy. Najmocniej właśnie Zjednoczone Królestwo, Wielka Brytania opiera się Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka. Więcej, podjęło działania zmierzające do tego, by pozbawić orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wpływu na prawo i sądy brytyjskie. Tutaj powstało szereg tak zwanych doktryn orzeczniczych uzasadniających, czemu sądy brytyjskie i organy mogą powstrzymać się z wdrażaniem standardów strasburskich. Więcej. W roku 2029, za 3 lata, być może wcześniej, ponieważ rząd brytyjski ma problemy, więc być może będą wcześniejsze wybory. W każdym razie w 2029 roku mają być wybory parlamentarne w Zjednoczonym Królestwie. Dwie partie, które, wszystko na to wskazuje, wygrają w tych wyborach. Nowa Reform Party, UK, Nigela Farage'a oraz tradycyjna już partia konserwatywna, chcą iść do wyborów między innymi z hasłem, postulatem wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
4: O, tego nie wiedziałem.
5: Zatem mamy do czynienia z kluczowym państwem, Zjednoczonym Królestwem, z państwem założycielem Rady Europy, z państwem założycielem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Państwem, które ma szereg zastrzeżeń do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sprawa więźniów to tylko jedna z ilustracji. Państwem, które stworzyło szereg wyjątków na użytek swojego prawa, aby nie stosować orzecznictwa i standardów strasburskich, to państwo wszystko na to wskazuje, jeżeli konsekwentnie ta zapowiedź przedwyborcza zostałaby zrealizowana. Będzie chciał wyjść z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Również takie głosy pojawiają się w innych krajach. Między innymi, to może pana zaskoczyć, w Szwajcarii.
4: No, zaskakuje mnie. Nie badałem tego...
5: Właśnie, wydaje się, że taki spokojny kraj, uporządkowany, natomiast ponownie mający szereg zastrzeżeń do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do orzekania, do wkraczania w materie, które uznaje się, powinny być zarezerwowane dla władz krajowych, jeżeli na przykład w sprawach dotyczących migrantów, deportacji migrantów, migrantów, którzy popełnili przestępstwa, władze krajowe uznają, że do deportacji dojdzie, a Europejski Trybunał Praw Człowieka jako swoisty sąd czwartej instancji zmienia takie rozstrzygnięcia, wkracza w tę delikatną tkankę. Prawa człowieka z jednej strony, z drugiej bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny. Wywracając to, co robią sądy krajowe, to budzi to.
4: A czy jakie Trybunał ma możliwości, póki te państwa jeszcze są oczywiście stronami konwencji, czy ma jakieś możliwości jakiegoś szantażu, jakichś kar? No bo tu jest jak gdyby, czy jest jakiś bat, tak? Wobec państwa?
5: Nie ma. Inaczej niż w TSUE. Nie ma kar finansowych za niewykonanie wyroku. Oczywiście w samym wyroku może przyznać Trybunał tak zwane słuszne zadośćuczynienie, jeżeli zauważa, że dochodzi do naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale to jest zupełnie coś innego niż środek przymuszający, prawda, w postaci kar finansowych. Oczywiście jest kontrola wykonywana przez Komitet Ministrów Rady Europy, ale jest to ciało polityczne, ciało długotrwale deliberujące nad poszczególnymi przypadkami i tutaj sankcji nie ma.
4: Adresatem generalnie tych wyroków jest rząd przede wszystkim, tak? To jest kwestia zmiany prawa, tak? Tak, no, na przykład w przypadku właśnie tej sprawy Wałęsa przeciwko Polsce, tak? Tam sąd, znaczy trybunał wytknął, tak, szereg jakichś uchybień i rozumiem, że to rząd powinien tak naprawdę zmienić, znaczy rząd, władza polityczna w tym sensie, tak? Władza polityczna powinna przeprowadzić jakieś zmiany ustawowe.
5: To zależy od tego, gdzie tkwi źródło. Jeżeli ono tkwi w ustawodawstwie, to oczywiście należałoby zmienić ustawodawstwo.
4: Chodzi mi tutaj o tą konkretnie sprawę, tak?
5: Jeżeli w procesie stosowania prawa, to jest praktyka sądowa, administracyjna.
4: A w jaki sposób takie orzeczenia wiążą sądy krajowe właśnie? Bo tutaj wielokrotnie sądy się powołują, prawda, w Polsce przy tych przypadkach wyłączania sędziów, tak, na to orzecznictwo. Czy to jest uzasadnione w pana ocenie?
5: Sądy Zjednoczonego Królestwa, o czym już wcześniej mówiłem, stworzyły szereg doktryn uzasadniających, z jakich powodów, w jakich przypadkach i czemu można zignorować orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wtedy gdy ono jest na przykład właśnie pochopnie wchodzące w materie zarezerwowane dla państw, a więc sąd niejako czwartej instancji, prawda, w sprawach migranckich rozstrzyga, czy można było deportować, czy też nie. Wtedy, gdy mamy do czynienia ze sprzecznym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdy mamy do czynienia z licznymi zdaniami odrębnymi, a więc niepewnością. Zatem sądy czują się uprawnione do tego, by pominąć. Natomiast powstaje tutaj problem przede wszystkim konstytucyjny. Czy orzecznictwo sądów międzynarodowych jest źródłem prawa dla państwa? Oczywiście, jeżeli wyrok indywidualny zapada, on jest wiążący w tym znaczeniu, że dochodzi do naruszenia konwencji, jeżeli zasądzono słuszne zadośćuczynienie, to należy wypłacić i tyle. Reszta to już jest Komitet Ministrów, prawda, i ten spór, debata o charakterze bardziej nawet politycznym niż prawnym pomiędzy państwem a Komitetem Ministrów Rady Europy. Tutaj nie ma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Natomiast przede wszystkim pytanie z punktu widzenia krajowego porządku. Czy orzeczenia sądów międzynarodowych są źródłem prawa? W polskim porządku prawnym jest mowa o traktatach, umowach międzynarodowych jako źródle prawa. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z...
4: Czyli powiedzmy tu konwencja, tak? Sama w sobie jest źródłem prawa.
5: No właśnie, natomiast jeżeli orzecznictwo ma charakter twórczy, jeżeli mamy do czynienia z rozstrzygnięciami, których nie było jeszcze niedawno i które były niewyobrażalne, to czy one kreują standard wiążący? Przykład niedawny. Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie przeciwko Estonii uznał, że istnieje prawo więźniów do palenia tytoniu w więzieniach jako aspekt prawa do prywatności. Coś, czego nie można było sobie wyobrazić, coś, co jest przywoływane jako pewna anegdota i no już całkowicie zaskakujący wiraż, w który wpadł Europejski Trybunał Praw Człowieka, ostry wiraż, w który wpadł Europejski Trybunał Praw Człowieka. No w każdym razie, jeżeli mamy do czynienia z takim rozstrzygnięciem, prawda, które budzi zdziwienie, zastanowienie, jeszcze dodatkowo to rozstrzygnięcie zapadło stosunkiem 4-3, a więc tylko jeden sędzia, prawda, wystarczył, żeby konkluzja wyglądała tak, jak wygląda. No to mamy zasadne pytanie, czy jesteśmy związani tego rodzaju standardami, które wydają
4: jeszcze
5: nam
4: panie
5: się...
4: Panie profesorze, półtorej minuty liźnijmy ten temat TSUE, bo TSUE to już jest organ unijny, też wydaje różne wyroki w sprawach, na przykład głośny wyrok w sprawie kopalni w Turowie, tak, gdzie po prostu miała być ona tak zamknięta, wprowadzone jakieś drakońskie kary za niewykonanie tego orzeczenia. Proszę dosłownie półtorej minuty, jak pan mógł podsumować, nie podsumować, tylko streścić ten...
5: No właśnie, w przypadku Turowa nie mieliśmy do czynienia z orzeczeniem, mieliśmy do czynienia z zabezpieczeniem.
4: Tak, zabezpieczeniem.
5: Ze środkiem tymczasowym. Który to środek? Został zastosowany w związku jednoosobowo przez sędzie. A więc bez gremium, które by rozważyło, czy jest powód do zabezpieczenia. W każdym razie jednoosobowo. W postępowaniu wytoczonym Polsce przez Komisję Europejską zarzut naruszenia prawa europejskiego poprzez precyzyjnie brak tak zwanej decyzji środowiskowej, oddziaływania na środowisko decyzji o przedłużeniu działalności kopalni Turów. Tylko że ta procedura, tak zwana procedura przeciwnaruszeniowa, może prowadzić jedynie do stwierdzenia, czy państwo złamało traktaty, czy złamało prawo europejskie. Dopiero po wyroku stwierdzającym, że doszło do naruszenia prawa europejskiego, jeżeli państwo nie zmienia swojego prawa, swojej praktyki, komisja może wytoczyć drugą sprawę już polegającą na wymierzeniu sankcji finansowych. W przypadku Turowa mieliśmy do czynienia z zastosowaniem sankcji finansowej na poziomie postępowania, w którym nie można orzec o sankcjach. Więcej. Mamy do czynienia również z pewnym rygorem, matematycznym rygorem obliczania sankcji finansowych. Już w tym kolejnym postępowaniu, którego nie było w przypadku w ogóle Turowa, jest algorytm dla każdego z państw, nie będę wchodził w szczegóły matematyczne, w każdym razie pofatygowałem się, aby na kanwie rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w podobnych sprawach, a więc środowiskowych, brak decyzji środowiskowej, obliczyć, ile wynosiłaby sankcja finansowa w tym drugim postępowaniu, prawda, po tym pierwszym, które zostało uruchomione przeciwko Polsce i które nie zakończyło się w ogóle jakimkolwiek rozstrzygnięciem, wówczas sankcja finansowa wyniosłaby 4600 euro. Natomiast jako zabezpieczenie...
4: Dziennie, tak? Za dziennie. Nierealizowanie tak. Tak, tego orzeczenia, tak?
5: Tak, tak, tak. Natomiast... Natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył sankcje w wysokości 500 000 euro dziennie. Wychodząc poza jakiekolwiek rygory te właśnie sankcyjne, ale wychodząc przede wszystkim poza uprawnienie do orzekania sankcji finansowych dopiero w kolejnym, w innym postępowaniu, a nie w tym, w którym doszło do zabezpieczenia.
4: Musimy kończyć. Brzmi to szokująco, bo tak bym podsumował, że jednak no, w działaniu obu tych trybunałów, unijnego i ETPS-e, ja widzę po prostu zagrożenie dla naszej suwerenności. Po prostu.
5: Proszę się więc nie dziwić moim krytycznym głosom. Po prostu mamy do czynienia z sposobem orzekania, mamy do czynienia z powstaniem orzecznictwa, które było jeszcze niedawno nie tylko niemożliwe, ale wręcz niewyobrażalne.
4: I to mówił pan profesor Ireneusz Kamiński. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
5: Dziękuję również.
3: Prawo Dajnia.
6: Reklama.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: 34 miliony mieszkańców, a 63 wyznaje. Islam, kraj, który leży w Azji Południowo-Wschodniej, a jego terytorium obejmuje Półwysep Malajski oraz wyspę Borneo. Zapraszam Państwa serdecznie na relacje z podróży z Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 9.40 będziemy rozmawiać o kulturze, języku, prawie, a także oczywiście kuchni. Małgorzata Kleszcz, do usłyszenia.
10: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
8: To była autopromocja.
11: Studio Ostoja.
12: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Piotr, moim gościem dzisiaj Bartek, którego już znacie.
13: Dzień dobry.
12: W ten piękny, czerwcowy, już powiedziałbym prawie, że letni dzień. Na polach już się pięknie zieleni. Wreszcie spadło trochę deszczu, więc przynajmniej w naszej części kraju, więc może obejdzie się bez takiej tragicznej suszy, choć wiem, że susza niestety w większości kraju daje rolnikom we znaki. Wiele upraw stoi pod znakiem zapytania. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast u nas na Warmii i Mazurach coś zaczęło kropić, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. No, tak jak obiecałem parę miesięcy temu, że zaprosimy Bartka po raz drugi, więc dziś Bartek z nami jest po raz drugi. To też będzie trochę taka nasza autopromocja, bo razem z Bartkiem już od paru lat robimy projekt, który się nazywa Piknik z Natury, który odbywa się w Ostoi Natury, bez którego tego pikniku nie ma, znaczy bez Bartka tego pikniku nie ma. Bartek jest, w sumie jesteś szefem kuchni, jesteś rzeźnikiem, czym jeszcze jesteś?
13: Wymyślaczem.
12: Wymyślaczem
13: pikników i kilkunastu pozycji, które zawsze Państwo możecie tam stestować, bo zawsze działamy tak, że robimy sobie jak najwięcej roboty, żeby wszyscy byli jak najbardziej zadowoleni i mogli spróbować każdego produktu z gospodarstwa, bo taki jest zamysł pikniku, nie?
12: No, ten piknik, może opowiem jeszcze parę słów wstępu. No, po pierwsze, od jutra wystartujemy z rezerwacjami na naszej stronie ostojanatury.pl i tam będziecie mogli sobie miejsca zarezerwować. Miejsca są ograniczone z racji tego, że nasze gospodarstwo jest jakie jest, nie jest to ogromna, znaczy przestrzeń jest ogromna, ale zaplecze nie jest na tyle ogromne, żeby przyjąć niezliczoną rzeszę gości. A co będziemy tam serwować? No, u nas ideą pikniku, którą z Bartkiem od początku wdrażaliśmy, jest to, że on przyrządza to, co u nas akurat dojrzewa, rośnie, schodzi z grządek. Zawsze jest to przeżycie dla nas wszystkich tak naprawdę, bo ja powiem szczerze, że wiele dań, które przygotowałeś, ja bym nigdy ich nie wymyślił.
13: Ja gdybym nie przyjechał do gospodarstwa, pewnie też bym na nie nie wpadł, ale za każdym razem, kiedy pojawiam się w Ostoi, a niestety jestem w Ostoi rzadko, ale przez to gospodarstwo widzę za każdym razem jakby w innym etapie swojego całorocznego rozwoju, to za każdym razem gotuję co innego i inaczej niż wszędzie indziej. Zainspirowany po prostu produktem, który tam widzę.
12: No, więc połączenie umiejętności Bartka i najwyższej jakości warzyw, owoców, mięsa, to jest taki znak rozpoznawczy naszych pikników. Ponadto na piknikach biorą Państwo udział poza samym ucztą, naprawdę kulinarną ucztą, która u nas się odbywa, która jest niezapomnianym przeżyciem, muszę przyznać. I nawet dla nas jako organizatorów, przynajmniej dla mnie, dla mojej rodziny, dla naszych znajomych i pracowników, którzy nam biorą udział w tym wszystkim i pomagają, no to za każdym razem te wspomnienia tych dań, które przygotujesz, to zostają z nami na długo. Ale poza samym jedzeniem, też ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest poznanie całego procesu, jak to jedzenie powstaje. Na przykład przez ostatnie dwa lata jednym z elementów spacerów jest tak zwany spacer od pisklaka do kurczaka.
13: od pisklaka tak naprawdę do kurczaczka na talerzu.
12: Tak.
13: No, no tak, no kurczak z Ostoi jest czymś dla mnie absolutnie niesamowitym. Moje pierwsze skojarzenie, gdy pierwszy raz spróbowałem kurczaka, to intensywność jego była zaskakująca, tak jak smakował jak gorący kubek krem skóry, który jest sztucznie intensywny, a ten kurczak był tak naturalnie intensywny. Zawsze sobie wyobrażałem, że ekologiczny kurczak, okej, jest fajny, jest smaczny.
12: To regeneratywny kurczak.
13: Okej, ale to momencik, nie do tego zmierzam, że jest fajny, jest smaczny, ale raczej mnie nie zaskoczy, a regeneratywny kurczak zaskoczył mnie absolutnie.
12: To jednak co, te nasze przesuwane kurniki i to, że one są na tej trawie, to zmienia wiele, nie?
13: Zmienia wszystko. Zmienia wszystko i później w listopadzie łąki też wyglądają, jakby były z kosmosu.
12: To widziałeś, no to widziałeś na własne oczy, więc tu wszystkich

0: 3 metry i no te kury mają codziennie 4 na 3 metry, czyli 12 metrów kwadratowych ziemi do przerobienia, więc to, że są na dworzu, to, że są podatne na warunki atmosferyczne, czyli na słońce, deszcz, to, że są na trawie, że nigdy nie siedzą w swoich odchodach, o tak to niestety brzydko powiedzmy, no to robi ogromną robotę, bo jak się podchodzi do tych kurników, to w ogóle nie ma zapachu przemysłowej kury.
1: Totalnie nie. Totalnie nie. Jeszcze mogę tak z doświadczenia powiedzieć, że pracowałem kiedyś w dużej francuskiej firmie, która zajmowała się no, między innymi mięsem i miałem okazję próbować wielokrotnie kurczaka z Perigord, który jest jakby ogólnoświatowym hitem sprzedażowym i wiadomo, że on jest wspaniały i no nie umywa się.
0: Bardzo mi miło to słyszeć, Bartku. Fajnie, że no ale z drugiej strony powiem, będąc tu trochę nieskromnym, wiem, że te kurczaki takie są. Zresztą jak zapytacie innych regeneratywnych rolników na całym świecie, to oni wszyscy to wiedzą, bo my sami też jemy te produkty. Jeśli chodzi o... Może zacznijmy od tej części pierwszej, czyli od pikniku. Pierwszy piknik mamy w lipcu.
1: Tak, ale szczerze mówiąc nie pamiętam kiedy.
0: Wydaje mi się, że to jest pierwszy weekend lipca, żeśmy ustalali, ale, no ale jutro na stronie wszystko się pojawi, okay. Na naszym Facebooku wrzucimy wszystkie informacje. Z pamięci powiem, że wydaje mi się, że jest to 5 lipiec albo 7 już, niedziela, w każdym razie wydaje mi się, że
1: pierwsza niedziela lipca to jest 5.
0: Tak, więc wydaje mi się, że był to 5, ale też musiałbym zajrzeć do notatek, tak jak powiedziałem, jutro będziemy to oficjalnie ogłaszać, a dzisiaj w czasie naszej rozmowy na bazie tego, co ci powiedziałem, no to ustaliliśmy wstępnie menu, które, znaczy oczywiście to nie jest jeszcze kompletne menu, to jest dopiero zarys, ale możemy uchylić rąbka tajemnicy, co się będzie działo, więc no znak specjalny będzie kurczak w sosie rabarbarowym tym
1: tak,
0: razem.
1: Tak, będzie to lekko kwaskowy od rabarbaru sos, taki w typie sosu velouté, klasycznego, francuskiego, a w nim udusimy sobie naszego cudownego kurczaka. Do tego będziemy podawać risotto, w którym zamiast ryżu użyjemy całych ziaren orkiszu, oczywiście też z gospodarstwa Ostoi. No i oczywiście nasz szlagier, czyli makaron z sosem truskawkowym, bo nie jesteśmy do końca pewni, czy będą jeszcze truskawki na początku lipca.
0: To zobaczymy.
1: Ale na 100% uda nam się troszeczkę truskawek z Ostoi zamrozić i zrobić makaron z truskawkami w wersji 2.0. Nie zabraknie również na grillu owocu mojego nowego projektu, czyli Make Kiełbasa Great Again i będziemy grillować szalone kiełbaski, robione oczywiście tylko przeze mnie, bo jestem rzeźnikiem, wędliniarzem. Także będą kiełbasy na pewno z jabłkiem, majerankiem, z cheddarem i jalapeno i jeszcze w różnych innych ciekawych smakach, z cielęciny, wieprzowiny, wołowiny i jagnięciny.
0: Czyli co, rzemieślnicze kiełbasy zaczarowane tak naprawdę na nowo, tak?
1: Czyli... Chcielibyśmy odczarować kiełbasę jako dzisiaj produkt postrzegany z grillem, kiedy nie masz pomysłu, nie masz za bardzo umiejętności, bierzesz najtańszą kiełbę i tak wygląda twój grill i chcielibyśmy pokazać, że kiełbasa może być czymś zupełnie innym, co wygląda tylko podobnie do tego, co często ludzie dzisiaj grillują.
0: Okej. No ja wiem, jakie ty potrafisz zrobić mięsa, więc nie mogę się doczekać, żeby
1: jestem
0: spróbować.
1: Księciem kiełbasy. Kiełbasy, tak. Nikt nie robi lepszej.
0: Okay. Kiełbasa Prince mówi, że będzie przywracał do świetności nasze kiełbasy, które i tak w sumie pamiętam słowa Salatina, z którym przeprowadzałem tu wywiad parę miesięcy temu, który jak mówiliśmy o naszych produktach, no to wiedział od razu, że polska kiełbasa to jest coś. Więc jeżeli ten poziom jeszcze podwyższymy, no to będzie...
1: Między innymi dlatego chcielibyśmy wziąć tą kiełbasę troszeczkę na warsztat, bo właśnie nie musimy komunikować polskiej kiełbasy, czym jest. Wiadomo, że jest niezła. Wiadomo, czego się spodziewać. Chcielibyśmy pokazać po prostu, jak ją wnieść na dużo, dużo wyższy poziom, jednocześnie nie biorąc za nią milionów i pokazując, że można ją sobie po prostu wrzucić na grilla i się nią cieszyć. Niekoniecznie płacić nie wiadomo ile hajsu w jakiejś fancy restauracji.
0: Więc mam nadzieję, że jak twój projekt Make Kiełbasa Great Again ruszy, to też ta kiełbasa znajdzie się w naszych skrzynkach z natury, które co tydzień Państwu dostarczamy, które odbieracie na razie tu w Warszawie po audycji, choć prawdopodobnie w ten albo w następny czwartek wystartują również w Gdańsku. Dla odmiany naszych lokalnych klientów z Olsztyna zapraszamy właśnie do Olsztyna na Grunwaldzką. Tam możecie nas spotkać w

0: na sobotę i mam nadzieję, że jak już ci ten projekt ruszy, już będziesz miał wszystko sformalizowane, to twoje produkty również pojawią się u nas. Ale teraz chciałem cię zapytać, w sumie pogratulować ci twojego nosa, bo w poprzedniej naszej rozmowie mówiłeś, jak pytałem cię o dobrych kucharzy i dobre projekty kulinarne, które zdarzają się w Polsce i gdzie warto, kogo warto śledzić i u kogo warto spróbować świeżych wyrobów i który kucharz stara się, żeby ta system dostaw był naprawdę lokalny, żeby jak najwięcej pozyskiwać bezpośrednio od producentów, to wymieniłeś swoją koleżankę z Krakowa.
1: Tak. I mogę
0: powiedz,
1: teraz,
0: co się wydarzyło.
1: Muszę przyznać, że przed przewodnikiem Michelinem wiedzieliśmy po prostu, że Ida jest najzdolniejsza, a Nadbistro jest najlepsze i bardzo polecam Nadbistro na krakowskim Kazimierzu, gdzie szefowa kuchni ma po prostu mega podejście do produktu, jest do dbałości o szczegóły, także w restauracji, gdzie obsługa jest po prostu cudowna i nie jest jakby sztywno. Wydaje mi się, że to jest po prostu miejsce, które zasługuje na wszelkie nagrody i bardzo się cieszę i bardzo gratuluję.
0: Ale co dostała? Opowiedz, bo to...
1: Dostała nagrodę Młodego Szefa Kuchni Roku od Michelin, a Nadbistro dostało Bib Gourmet.
0: Okej, okay. Czyli to ogromne wyróżnienie jak na polski
1: Tak jest. I pokazuje, że naprawdę praca, jak koncentracja i skupienie na produkcie i na szczegółach i taka, nie wiem, ja bym to ocenił jak po prostu walka w gastronomii, żeby było, żeby tworzyć miejsce, które jest jak najciekawsze, popłaca i warto to robić.
0: Czyli dla wszystkich krakowiaków i ludzi odwiedzających Kraków polecamy Nadbistro, tak. Szefowa kuchni
1: Ida.
0: Ida, która no już jest w tym momencie pewnie ceny wzrosły, bo jeżeli dostała wyróżnienie od Michelina i dostali nagrody, to znaczy...
1: Nawet jeżeli wzrosły, to wcześniej było po prostu tanio, więc i tak nie jest źle.
0: Okay.
1: Myślę, że po prostu teraz należałoby rezerwować wcześniej stolik, ale naprawdę wszystkim polecam Nadbistro, cudowne wina i jeszcze lepsze jedzenie i najzdolniejsza młoda szefowa kuchni w Polsce.
0: I co, i też dostawcy lokalni?
1: Tak. Tak, okay,
0: cały czas dalej utrzymuje swoją ideę. No dobrze, a teraz przejdźmy, bo myślę, że bardzo interesujące dla naszych słuchaczy jest, wróćmy trochę do gastronomii. Co zrobić, żeby się... Chcemy teraz w czerwcu, w lipcu pójść do jakiejś restauracyjki i co wybrać z listy, żeby tak naprawdę mieć pewność, że dostajemy najbardziej świeży towar, najbardziej lokalny. Na co można teraz zwrócić uwagę, wiedząc o tym, co dzisiaj jest na polach i co dziś jest... co może pochodzić od lokalnych producentów.
1: No mamy teraz przede wszystkim sezon na szparagi. Wydaje mi się, że wszystko, co jest ze szparagami i co kręci się wokół szparagów obecnie jest najlepszym wyborem. Poza tym wszelkie zielone warzywa już się pojawiły, świeże zioła już też są nasze, a nie importowane najczęściej. Ale wydaje mi się, że szparagi są na tyle przelotnym produktem, że warto teraz iść po prostu w szparagi. U nas w Meatboyu też jakby serwujemy filet mignon. Zdecydowaliśmy się na to cięcie steka. Wcześniej troszeczkę zastanawialiśmy się, czy znajdzie się na to klient. Serwujemy go ze szparagami i guanciale, które też robimy sami.
0: Okej. Okay. Czyli dziś szparagi i pewnie też truskawki, nie? Jeżeli mamy świeże
1: deserowo, oczywiście. Tak, truskawki jak najbardziej, ale...
0: No, ale deserowo nie tylko, bo tak przykładem na to jest właśnie słynny już makaron, który podajesz co roku w Ostoi, które kochają dzieci i rodzice, jak się okazało też, bo na początku w naszym zamyśle ten makaron miał być takim uzupełnieniem menu głównie dla najmłodszych.
1: A trzeba było pilnować, żeby nie wyjeździli rodzice. Pamiętam tę sytuację.
0: A wyszło, że to właśnie rodzice potem przychodzili z talerzami i potrafi zjeść dużo więcej niż ich pociechy. Więc twój makaron obecnie zawsze w czerwcu, lipcu on jest robiony z truskawkami, czy właśnie z tym sosem truskawkowym i z jakimiś innymi owocami, które akurat rwiemy w danym momencie, więc myślę, że wszystko co świeże z truskawek, no bo myślisz, że dużo restauracji i punktów gastronomicznych oszukuje w sensie takim, że kupuje mrożone i udaje, że jest świeże?
1: Wydaje mi się, że na tym etapie teraz akurat truskawka i szparagi są bezpieczne, bo po prostu widać różnicę, nie? Okay. Z mrożonych truskawek możemy sobie zrobić sos, ale mrożona truskawka nigdy nie będzie udawała świeżej, a z kolei szparagi możemy fermentować, marynować, ale też nigdy nie będzie to samo, co świeże szparagi, choć ja na przykład uważam, że kiszone krótko, takie małosolne szparagi są absolutnym sztosem i też czymś, co tak naprawdę możemy robić przez miesiąc w roku. Okay. I też warto nie tylko wybierać szparagi w restauracji, ale wydaje mi się, że fajnie kombinować sobie z nimi w domu i robić rzeczy ze szparagami, których inni nie robią. No właśnie, na przykład krótko sobie je fermentować, bo tak naprawdę na tym etapie nie zrobimy sobie ogórka małosolnego, który nas powali na kolana, bo jeszcze nie ma ogórków, a szparagi małosolne możemy już kiść.
0: Choć w lipcu w Ostoi już może będą ogórki. Zobaczymy.
1: O, to wtedy serwujemy z miodem na 100%.
0: No, za miesiąc już powinny być, no, jest posadzone naprawdę. W tym roku wygląda na to, że będziemy mieli ich sporo. Zobaczymy, trzymam kciuki, bo to jak zwykle nie jest w moich rękach. Ja mogę dołożyć wszelkiej staranności, ale jeżeli pogoda nas zaskoczy, tak jak w zeszłym roku, kiedy w trakcie sezonu ogórkowego, czyli w czerwcu, lipcu mieliśmy 2 grady, to niestety
1: no tak.
0: Było to duże wyzwanie, żeby te ogórki na polu utrzymać. No dobrze, to wiemy już trochę o tej gastronomii, a teraz takie pytanie bardziej kucharskie. Jakiś przepis dla naszych słuchaczy na teraz, co byś polecił takiego, żeby sobie w domu przyrządzić? No jest na tych targach już, po pierwsze mamy dużo truskawek, po pierwsze, tak jak powiedziałeś, są szparagi. Coś fajnego do zrobienia w domu, dosyć prostego.
1: Ja myślę, że fajna byłaby przystawka ze szparagów, czyli biorą sobie Państwo zielone szparagi, blanszują je w pierwszej kolejności, następnie zrobimy sobie do nich prosty maślany sos, także rozgrzewamy masło w rondlu, czekamy aż się lekko zbrązowi, dodajemy odrobinę pszennej mąki, następnie odrobinę wody lub najlepiej bulionu z kurczaka, później dodajemy śmietankę i robimy prosty sos velouté, do którego dodajemy sobie odrobinę pasty truflowej, albo odrobinę pudru z suszonych grzybów, żeby tak jeszcze nawiązać troszeczkę do kuchni, która już odchodzi. Do tego dodajemy sobie odrobinę przesmażonych uprzednio kaparów. Serwujemy najpierw sos na talerzu, na to usmażone kapary, na to szparagi. Myślę, że chipsy z guanciale albo z bekonu byłyby tutaj bardzo w porządku. I co na górę? Może truskawki i ser pecorino. Okay. I to będzie...
0: To będzie hit.
1: To będzie hit.
0: A jakaś sałatka?
1: Sałatka jak najbardziej. Ja bardzo lubię robić sałatki z liści świeżych ziół, także okay. Wszelkie zioła, które teraz możemy znaleźć, a jako wypełniacz może posłużyć na przykład sałata lodowa, która w zasadzie, kiedy jest dobrej jakości, smakiem przypomina mi nieco szparagi, plus szparagi ścięte obieraczką na cienkie paseczki i tutaj też oliwa, sól i odrobina truskawek, które mają sobie i słodycz, i kwasowość i tak naprawdę super podkreślają zielone warzywa.
0: Okay. Czyli można to wszystko fajnie...
1: Czyli szparagi i truskawki to to wbrew pozorom nieźli koledzy.
0: Okej. No dobra, a powiedz, co tam przez ostatnie pół roku, no w sumie słyszeliśmy się w zimę, więc przez ostatni czas wydarzyło się na rynku kulinarnym w Polsce. Czy widzisz jakąś zmianę w stosunku do tego, co mówiłeś? Bo mówiłeś o tym, że niestety większość restauracji no, jest dużym wyzwaniem, żeby współpracować bezpośrednio z producentami. Czy jakoś ten trend się zmienia? No, wiem, że na przykład powstał na przykład w Trójmieście teraz targ śniadaniowy.
1: Tak, targ śniadaniowy powstał teraz także w Gdańsku. Dokładnie ten sam targ śniadaniowy, co w Warszawie. Tego samego jakby twórcy, którego serdecznie pozdrawiam. Krzysiek, jesteś najlepszy. I na targu śniadaniowym w Gdańsku zjecie Państwo całą masę bardzo ciekawych rzeczy, zarówno koncepty, które robią tam po prostu jedzenie, takie koncepty bardziej gastronomiczne. Wydaje mi się, że robią mega, mega ciekawe rzeczy i korzystają ze świeżych produktów. No my na przykład jako Meat Boy robimy smashburgera z jajkiem sadzonym i szparagami. Okay. Obok nas nasi sąsiedzi z Yata Baru robią świetne rzeczy w szokupanie, ale znajdziemy tam również całą masę producentów, którzy zajmują się produkcją zarówno wędlin, przetworów rybnych. Jadłem pstrąga marynowanego z lubczykiem, który po prostu no, musiałem usiąść prawie, że po tym jak go spróbowałem, tak był cudowny.
0: Czyli urwał 4 litery.
1: Dokładnie tak. Oczywiście jest cała masa słodkości, różne ciekawe napoje. W Gdańsku oczywiście najlepsza palarnia Leń serwuje tam doskonałą kawkę, ale z konceptu Norwida 2 możemy napić się poziomkowej kombuczy, która w ogóle jest absolutnym hitem tak samo, nie? Mój smash burger ze szparagami, do tego poziomkowa kombucha i mamy piękne śniadanko.
0: Okay.
1: Także targ śniadaniowy w Gdańsku powstał i bardzo się cieszę. Wydaje mi się też, że zainteresowanie targiem świadczy o tym, że Gdańsk troszeczkę na to czekał.
0: Okej, okay, no nie było wcześniej czegoś takiego, prawda?
1: No to prawda, to prawda.
0: A jeśli chodzi o gastronomię, to jakieś nowe odkrycia, projekty fajne? No wiem, że dużo pracuję z różnymi restauracjami w różnych miejscach i nie tylko w Gdańsku, ale w ogóle w całej Polsce. To przez ostatnie miesiące co takiego znowuż odkrywczego w Polsce znalazłem? W Polsce, w którym mieście, w Warszawie?
1: Akurat muszę przyznać, że od połowy kwietnia nie miałem gościnnych występów. Skupiłem się troszeczkę właśnie na przygotowaniach do targu śniadaniowego, gdzie prowadzę też warsztaty dla dorosłych i dla dzieci.
0: No, słyszałem o swoich dziecięcych warsztatach.
1: Tak, robiliśmy, rysowaliśmy sobie na patelni jakby naleśniczki, które zawierały wzory takie, jak dzieci chciały narysować w różnych kolorach. Składaliśmy w tych naleśnikach, robiliśmy naleśniki z owocami, ale mniej standardowe, z masłem orzechowym i twarogiem od naszego kolegi Kuby.
0: Okay.
1: Poza tym robiliśmy naleśniki z kurczaczkiem, ale jeżeli chodzi o branżę, no mam wrażenie, że jak to wiosną, pojawiła się nowa energia, otwierają się nowe miejscówki, ale przede wszystkim chyba ta energia wśród ludzi, którzy tą branżę tworzą, wśród restauratorów, szefów kuchni i kucharzy jest widoczna. Mam wrażenie, że idzie wszystko ku lepszemu.
0: No bo był taki moment jeszcze, jak rozmawialiśmy parę miesięcy temu, że właśnie mówiłeś, że, no, że siada wszystko i że...
1: Zobaczymy też, jak wypadnie ten sezon, ale no trzymam kciuki po prostu, żeby było okej.
0: Okay. Było trochę wypalenia, tak? Trochę projektów, które były przestrzelone, tak?
1: Czyli... To na pewno, to na pewno. No ale... Zobaczmy, po prostu wydaje mi się, że ubiegły rok, też jakby deszczowe lato, zwłaszcza w Trójmieście, sprawiło, że no był to bardzo trudny rok dla gastronomii. Im trudniej, tym też mniej możemy liczyć na to, że gastronomowie szukają ciekawego produktu dobrej jakości, a im jest po prostu lepiej w gastronomii, im obroty są większe, tym większa szansa na to, że ktoś zacznie poszukiwania, bo nie musi już walczyć o przetrwanie, nie?
0: No u nas też na Warmii, Mazurach, w Olsztynie widziałem, że ten targ lokalny, w którym braliśmy udział w zeszłym roku, czyli nie Grunwaldzka, a targ na Starym Mieście, który odbywa się w niedzielę, który tu Urząd Miasta zaprasza lokalnych producentów, został przemianowany na targ śniadaniowy. Jeszcze tam nie dotarłem, choć planuję tam się pojawić, więc jestem bardzo ciekaw, czy w Olsztynie formuła targu śniadaniowego też zagości. Na razie co? Jest w Warszawie, jest w Gdańsku, chyba jest jeszcze w Poznaniu, mi się wydaje, ale nie wiem.
1: Szczerze mówiąc nie wiem, ale wiem, że w Olsztynie jakaś miejscówka dostała chyba wyróżnienie albo biba od Michelin.
0: Tak?
1: Także Olsztyn idzie do przodu.
0: Też, no wiem, że się rozwija tak rynek gastronomiczny u nas. Jest sporo fajnych producentów lokalnych, rzemieślników, którzy robią no, wysoką jakość, więc tu zawsze będę Państwa namawiał, żebyście szukali naszych polskich, rodzimych producentów na krótkim łańcuchu dostaw, którzy dbają o jakość i, no i wielu z nich robi rzeczy tradycyjne i też robi różne wariactwa z tą tak zwaną tradycją, tak? Więc...
1: Jak na przykład ja.
0: No tak jak na przykład ty. No też wiem, że dziczyzna bardzo teraz jest poszukiwana przez klientów, tych, którzy szukają jakości, więc widzę na targach, że wielu klientów pyta o przetwory dziczyzny. No chyba dlatego, że dziś ludzie boją się bardzo tego chowu zwierząt, nie? Tego przemysłowego chowu zwierząt, a druga rzecz, że no niestety zgodnie z przepisami i tutaj no ja jestem tym trochę zniesmaczony, wielu producentów jest przymuszany na przykład, czy przymuszanych przez, nie wiem do końca przez to, czy to jest system, czy inspekcja sanitarna i inne władze do używania na przykład, jeśli chodzi o mięso, peklosoli, nie? A peklosól no, do najzdrowszych rzeczy nie należy chyba.
1: No tak, zwłaszcza obróbka termiczna w wyższych temperaturach rzeczy z peklosolą jest nie do końca zdrowa.
0: Jest wadliwa dla nas, nie?
1: A jeżeli chodzi o dziczyznę, wydaje mi się, że też jest dosyć atrakcyjna cenowo, porównując sobie dziczyznę, która no raczej wyjściowo jest dobrej jakości, z wołowiną dobrej jakości, to jest praktycznie 50% ceny, nie?
0: Czyli że dziczyzna no,
1: jest konkurencyjna,
0: wygrywa
1: tak,
0: ceną
1: tak,
0: z wołowiną. Z wołowiną. No z tą wołowiną to w ogóle chyba będziemy mieli coraz większe...
1: Szaleństwo to jest, wydaje mi się, z wołowiną po prostu. Polska wołowina potrafi być tańsza poza granicami Polski niż w Polsce, nie?
0: No tak. Natomiast no, bo w Polsce to problem polega na tym, że większość jakościowej polskiej wołowiny jest sprzedawanej na eksport, tak? Więc ten rynek lokalny dopiero chyba powstaje, bo ja też widzę, że parę gospodarstw startuje takie projekty, o którym też gdzieś tam marzymy jako Stoja, czyli o sezonowej restauracji połączonej z gospodarstwem, która mogłaby działać tylko w weekendy, gdzie w połączeniu z kilkoma partnerami moglibyśmy no, dostarczać te produkty z Warmii i Mazur prosto na stół, na miejscu przy pomocy takiej osoby jak ty, która mogłaby nadzorować, że tak powiem, menu. Wiadomo, że w lato nie miałbyś czasu być u nas na okrągło, ale myślę, że byłbyś w stanie jakiegoś lokalnego szefa kuchni nam przeszkolić.
1: To na pewno.
0: Okay. Czyli to nasze marzenie jest całkiem realne. Mam nadzieję, że za rok czy za dwa uda się ten projekt zrealizować. Zresztą w sumie o tym już od paru lat rozmawiamy, więc nie jest to coś całkiem nowego. No dobra, a powiedz mi, na co czekasz w tym roku, jeśli chodzi o sezon warzywno-owocowo-mięsny? Co dla ciebie jest takiego w kalendarzu w najbliższych miesiącach? Co byś bardzo chciał przyrządzić?
1: Szczerze mówiąc, rzeczy, na które czekam co roku najbardziej, są właśnie teraz, bo przede wszystkim są to szparagi, które kocham absolutnie. Jest to belona, taka rybka, która ma zielone ości i nazywana jest majową rybą, no ale w tym roku troszeczkę się spóźniła, bo belona wie doskonale, kiedy kwitnie rzepak i wtedy dopiero przypływa do Polski.
0: Tak, gdzie się...
1: Jest normalnie w Zatoce, jest na Bałtyku po prostu w naszej jakby jego części, nie? Okay. I jest bardzo ciekawą mięsożerną rybą o bardzo intensywnym, aromatycznym mięsie. Ma sporo ości, ale plus jest taki, że po obróbce termicznej ości są seledynowo-zielone i dokładnie je widać, łatwo wyciągnąć.
0: Okay. Ciekawe, nie wiem czy w ogóle...
1: I belona plus zielone szparagi to jest dla mnie taka kwintesencja wiosny. Poza tym czekam, wydaje mi się, że na już tego ogórka, który jest na przełomie lipca i sierpnia i z którego małosolne wychodzą najlepiej, a poza tym na takiego późno-sierpniowego z początku września pomidorka i pierwsze dynie i kurczę, i ta słodycz, ta intensywność i jesz takiego pomidora i masz wrażenie, że świeci na ciebie słońce.
0: No, pomidory mam nadzieję, że w tym roku u nas się udadzą. Tu też odsyłam państwa do wywiadu, który mieliśmy z chłopakami od pomidorów, tak, którzy tam mają ponad kilkadziesiąt różnych odmian pomidorów, więc też powoli do tego dążymy, żeby przywracać niektóre ciekawe odmiany, które wyszły ze sprzedaży, bo teraz to głównie jest malinówka, nie?
1: Tak. Mhm. Tak, pamiętam, że kiedyś malinówka to był taki pomidor trudniejszy do dorwania i też miał inny zupełnie kształt, a okrągła malinówka zdominowała jakiś czas temu rynek totalnie.
0: No, totalnie, nie wiem, czy to wybór klientów, czy wybór producentów.
1: No, ja bardzo lubię podłużne lima.
0: Ja to bawole serca akurat.
1: O, no to wiadomo.
0: Jestem fanem bawolek serc, też lubię te kolorowe pomidory, więc no, będziemy na pewno u nas mieli. Myślę, że też wielu lokalnych rolników w Polsce też widzę, obserwuję taki trend, że jednak zaczyna się powracać, zaczyna się zbierać nasionka, co wielki szacunek dla tych wszystkich, którzy zachowują tą ciągłość, no bo z tymi nasionami jest coraz gorzej. Nie wiem, czy sobie zdaję z tego sprawę, ale tu niestety te tak zwane korporacje no, stawiają coraz większe bariery i dostępność plus prawo, no bo tutaj apeluję do państwa i do prawodawców, że przydałoby się to prawo zmienić. Dlaczego jest tak, że my jako nawet mali ogrodnicy czy duzi ogrodnicy nie możemy zachować nasion i odsprzedać ich znajomych bez rejestracji gospodarstwa jako gospodarstwo nasiennicze. To jest
1: absurd.
0: To jest absurd, totalny absurd. Ja nie mówię o tym, że mamy, wiesz, produkować nasiona w milionach na hektary, ale bardziej chodzi o to właśnie, zwłaszcza tak zwane afery ogródkowe, nie? Gdzie tam na ogródkach działkowych jeden działkowiec sprzedał drugiemu działkowcowi nasiona i z tego była wielka afera i jakieś kary. No, dla mnie jest to absurd, totalny absurd.
1: A to dotyczy wszystkich nasion?
0: Tak, tak. W ogóle jest jakby no, ta kontrola nad nasiennictwem. No, to jest...
1: Ja pamiętam, jak mój dziadek miał działkę, już świętej pamięci dziadek, to z sąsiadami wymiana nasion to była zupełnie normalna sprawa.
0: Znaczy, chyba dawanie nasion czy wymiana, wydaje mi się, że jest dopuszczalna, ale jeżeli chcesz odsprzedać, tak, to wtedy problem się zaczyna. Nie każdy ma nasiona na wymianę. Tak naprawdę to jest ogromny problem w naszych czasach, że coraz te banki nasion lokalne, regionalne, no powiem szczerze, że zanikają, tak? Już większość dużych rolników jest na tyle wyspecjalizowana, że no nie ma nawet miejsca. Kupują wszystko gotowe, a ten rynek nasienniczy został opanowany tak naprawdę przez kilka firm, z czego większość zagranicznych. I ten dostęp do nasion jest coraz bardziej zaciśniony, tak? Więc tu apeluję do wszystkich, ratujcie stare odmiany, rozmnażajcie, zachowujcie, zbierajcie nasiona. Nawet nie mówię, żeby odsprzedawać, ale chociaż dla siebie, żeby mieć takie, żeby te banki nasion i możliwość uprawy różnych naszych rodzimych warzyw, bo powiem wam, że dostanie dziś lokalnych, polskich, starych odmian jest, no, zaczyna graniczyć z cudem. No, jak się nie ma naprawdę dobrej wiedzy i dobrych znajomych, którzy mamy pewność, że przykładają tą staranność i te nasiona odzyskują, no to w sklepach no, sytuacja jest z mojej perspektywy dramatyczna. Mało ludzi sobie z tego zdaje sprawę. Powiedz jeszcze w takim razie, jakie teraz projekty, w jakich projektach jesteś zaangażowany i no wiadomo, teraz projekt, który nadchodzi, Make Kielbasa Great Again. I czym będzie ten projekt?
1: Projekt na początku jakby będzie troszeczkę skupiony na social mediach, na Instagramie. Będziemy pokazywać dania, które możemy zrobić z udziałem kiełbasy, ale nie chodzi tutaj tylko o kiełbasę, tylko generalnie o jakby takiego troszeczkę oldschoolowego mięsnego skilla, ale z nowoczesną wizją, nie? Czyli w zasadzie to, czego nauczyłem się, jak robiłem czeladnika rzeźnika. Mój mistrz miał wówczas 70 lat i jego mistrzowie uczyli się jeszcze w czasach, kiedy nie było lodówek, nie? Stąd chciałbym przede wszystkim pokazać takiego oldschoolowego mięsnego skilla, który wcale nie jest czymś niedostępnym jakby do zrobienia w domu i pokazać, co można z tym zrobić, pokazać produkty, które są troszeczkę zapomniane albo tak traktowane, mam wrażenie, troszkę po macoszemu. Chcielibyśmy też pewnie występować na eventach, no myślimy właśnie o grillowaniu naszych kiełbasek na targu śniadaniowym.
0: W Warszawie pewnie...
1: No w Warszawie, jeżeli się uda, to może też się pojawimy. Na razie nie chcę zdradzać, w jakim miejscu, choć bardziej wieczorowym niż śniadaniowym.
0: No, wy się pojawiliście w zeszłym roku na... Gdzie byłeś?
1: Na nocnym markecie.
0: Na nocnym markecie, dokładnie.
1: Nie wiem jeszcze, czy uda mi się tam pojawić, ale no, na razie pracujemy nad tym, żeby spróbować swoich sił z naszą kiełbaską na targu śniadaniowym w Gdańsku. Jako meat boy, którego cały czas oczywiście dalej prowadzę, grillowaliśmy kiełbaski na festiwalu Mystic. Sprzedaliśmy tych kiełbasek no, ponad 1000 przez 4 dni i zainteresowanie było takie, że wędziłem 3 razy dziennie i robiłem skuterem niezliczonej ilości kilometrów, żeby zawozić to...
0: Prosto z wędzarni na festiwal.
1: Totalnie, tak. Prosto z wędzarni na festiwal. Chcieliśmy też pokazać, że jedzenie festiwalowe nie musi być drogie i beznadziejne. Każdy produkt, który serwowaliśmy, robiliśmy sami, nawet sami robiliśmy musztardę i generalnie wydaje mi się, że to się obroniło, bo też nie mamy food trucka. Zrobiliśmy po prostu namiot z grillem i naszą komunikacją wizualną była skwiercząca kiełbaska. I to.
0: I
1: tak, no i zapach. I to zadziałało, i dlatego chcielibyśmy ten projekt rozwinąć bardziej, troszeczkę już równolegle do Meatboya. Poza tym wkrótce nadejdzie mój Fat Cat Burger. Czyli budka z burgerem w dawnym kiosku ruchu, gdzie zamierzam konkurować cenami z McDonaldem i pokazać, że jedzenie nie musi być bardzo drogie, zwłaszcza takeawayowe. Będziemy tam zresztą serwować też burgera z lodami na słodko i wydaje mi się, że to będzie absolutny sztos latem. Poza tym kminie sobie różne rzeczy, ale myślę, że projekt kiełbasiany i nasz piknik to będzie hit tego lata.
0: Okej, okay, no pikniki są zawsze przeżyciem, zarówno dla naszych gości, jak i dla nas samych. Może by nie było, my też i ja i cała ekipa z naszego gospodarstwa nie może się doczekać, aż się pojawisz i zobaczyć, co ty tam wyczarujesz z tych naszych produktów. Zawsze jest to dla nas no, takie miłe zaskoczenie, więc serdecznie Państwa zapraszam, jeżeli chcecie przeżyć taką podróż kulinarną, połączenia kreatywności twojej i naszej jakości Ostoi i też naszych partnerów, bo wiadomo, że nie wszystko pochodzi od nas z gospodarstwa, nie ma żadnego gospodarstwa, znaczy no może jakieś jest, ale no ja nie znam takich gospodarstw, które byłyby w stanie dostarczyć wszystko, to jest, trzeba by mieć chyba 30-osobową rodzinę, która się tym zajmuje i każdy musiałby się w czymś specjalizować.
1: Tak czy owak, produkt ma bardzo krótką drogę z pola na stół i wydaje mi się, że to jest największa zaleta naszego pikniku, czy to produkt od sąsiada, czy z twojego gospodarstwa, tak czy siak po prostu ta krótka droga sprawia, że intensywność jest no, nie z tej ziemi.
0: A powiedz mi, jak to jest, bo teraz dużo się mówi o tym Mercosurze, o tych wszystkich innych zagrożeniach, imporcie z zagranicy. Jak to jest z tym produktem w Polsce? Czy wy jako gastronomowie macie większy problem teraz z pozyskaniem wysokiej jakości surowca? Mięsnego zwłaszcza.
1: Szczerze mówiąc, nie do końca. Tak naprawdę problemów nie ma, no kwestia po prostu ceny, jeżeli chodzi o produkty mięsne, ale ja na razie nie odczułem jakichkolwiek zmian.
0: A jest duża różnica między tym naszym mięsem tu na rynku lokalnym, a tym importowanym?
1: Tak. Jeżeli chodzi o wieprzowinę, zwłaszcza ta różnica rzuca się w oczy i też pamiętam właśnie, jak pracowałem we francuskiej firmie, której nazwy wolałbym nie podawać, to wieprzowina, zwłaszcza z krajów Beneluxu, była czymś absolutnie tragicznym i nawet nie dotykając, tylko na pierwszy rzut oka dało się odróżnić polską wieprzowinę od wieprzowiny z Holandii na przykład, nie?
0: A ze wschodu, jak myślisz?
1: Ze wschodu się nigdy nie spotkałem, ale jeżeli by przyjechała do mnie świnka ze słoninką na cztery palce z Ukrainy, to nie miałbym zupełnie nic przeciwko.
0: Natomiast to co? Wiem, że teraz coraz modniejsza robi się mangalica na przykład.
1: Mangalica tak. Wydaje mi się, że to jest też fajny kierunek z racji na to, że tłuszcz zwierzęcy miał bardzo złą prasę, zwłaszcza w latach 90. i 2000. i w zasadzie nawet masło miało złą prasę, a już tłuszcz taki czysto zwierzęcy kompletnie. Mangalica pokazuje, że wieprzowina, która jest tłusta, jest po prostu smaczna i ma bardzo dużo smaku, a z kolei to, co przyjeżdża do nas na przykład z Belgii czy Holandii, tego tłuszczu praktycznie nie ma, no bo jest to taki produkt bardziej biznesowy niż produkt rolnictwa, tak bym to określił.
0: Przemysłowy po prostu.
1: Dokładnie tak, który ma bardzo wysoką jakby mięsność, tłuszczu praktycznie zero i smaku no też nie za wiele.
0: No niestety, tam gdzie te zwierzęta karmione są soją, bo myślę, że tutaj jest duży wpływ samej paszy, tak?
1: I sterydów, bo po prostu mają związaną całą masę wody w mięśniach. No to widać przy obróbce termicznej. Jeden mój znajomy, który prowadzi zakład przetwórstwa mięsnego, nieduży, raz zaryzykował sobie dostawę wieprzowiny z Belgii. To było tam w granicach 40 półtusz i mniej więcej tak zamawiał zawsze i miał takie porównanie 1:1 z wieprzowiną z Polski, po prostu co z tego, że ta belgijska była tańsza odrobinę, skoro końcowa wydajność była tak niska, że ostatecznie ona wyszła wcale nie taniej. Nie?
0: No była sama woda, tak?
1: Tak, no i ta woda po prostu ubyła, nie? Zawsze mamy ubytek wody przy przetwarzaniu mięsa, ale przy tych, no, przy mięsie gorszej jakości, o czym warto pamiętać też wybierając sobie mięso w sklepie, mięso gorszej jakości po prostu ubytek ma większy i promocja niekoniecznie jest promocją.
0: Okej, okay, a powiedz mi, jak rozróżnić w takim razie te mięso gorszej jakości od lepszej jakości?
1: Wydaje mi się, że mięso lepszej jakości tak na pierwszy rzut oka przede wszystkim jest bardziej sztywne, bardziej elastyczne. Mięso gorszej jakości będzie takie wiotkie. Widać tą wodnistość jakby wewnątrz, nie? No i jeżeli ktoś poszukuje jak najwyższego schabiku, to jest w błędzie i właśnie robi sobie sam krzywdę, bo no, te mięśnie, kiedy są nienaturalnie duże, to się praktycznie nie zdarza w naturze, to zawsze są sterydy i nawet wtedy kraj pochodzenia Polska może być podejrzany, bo też sam wielokrotnie pracując w branży mięsnej byłem świadkiem po prostu przekłamywania tego kraju pochodzenia i zawsze trzeba mieć do tego dystans.
0: I... To znaczy prawnie to wiesz, to jest obchodzone tak, że na przykład to jest przepakowywane.
1: Dokładnie.
0: Albo że tak powiem przerabiane, krojone.
1: Czy możesz tam, sobie kupić czy... suszone banany, które mają kraj pochodzenia Polska, bo ktoś tutaj rozpakował worek i zapakował mniejsze porcje, nie? Także tak to mniej więcej działa, ale no... Na pierwszy rzut oka to mięso powinno być bardziej suche, zwięzłe, takie bardziej sztywne. Nie?
0: To jest... Tak jak nasz kurczak.
1: Dokładnie tak. No, tak jak z wołowiną, wiesz, jak masz polędwicę, która jest taka absolutnie wiotka, prawdopodobnie będzie ciągnąca i średnia, a taka, która jest bardziej sztywna, być może to ta sztywność wynika też z śródmięśniowego tłuszczu, który jest tam wewnątrz, którego nie widzisz i przekrawasz taką polędwicę, okazuje się, że ma piękny marmurek i już... wiesz, że będzie dobrze.
0: Okej, okay, czyli co, a kwestia tłuszczu przy wyborze też ma znaczenie? Czyli zwrócić uwagę na to, żeby było więcej tego tłuszczu?
1: Tak, zwłaszcza śródmięśniowego. Nie chodzi nam o łój, który pojawia się między mięśniami, tylko o tłuszcz śródmięśniowy.
0: Okej, okay, to czym więcej, tym lepiej, jednym słowem.
1: Zdecydowanie.
0: Okej. Okay. No więc tu ważna, myślę, porada dla naszych słuchaczy przy wyborach kulinarnych zarówno na bazarach, jak i w sklepie.
1: Wydaje mi się, że podstawowo, jeżeli chodzi o wybór mięsa u nas w kraju, to powinniśmy po prostu mieć kogoś, komu możemy ufać, sprzedawcę, który jest zaprzyjaźniony. No ja mam to szczęście, że u ludzi, u których ja kupuję pewne produkty na okolicznym bazarze, to u ich dziadków zakupy robili moi dziadkowie i jakby mam do nich zaufanie. Wiem, czego mogę się spodziewać i wręcz jak czasem zdarzyło mi się gotować mięso jakby z wielkopowierzchniowego sklepu, to byłem zdziwiony, jak może być złej jakości, nie? Także klient tak na pierwszy rzut oka jest raczej bez szans, nie? To zaufanie do ludzi jest tutaj bardzo ważne.
0: No, czyli to znowu wracamy do tego, co powtarzam jak mantrę po prostu w naszym programie. Drodzy słuchacze, musicie znaleźć swoich producentów, z którymi nawiążecie współpracę. Najlepiej, no, w najlepszym scenariuszu jest poświęcić chwilę czasu. Jeżeli taki producent jest naprawdę dobrym producentem, to zazwyczaj zaprasza na swój warsztat i pokaże, co robi, jak to powstaje, tak jak można odwiedzić nasze gospodarstwo, obejrzeć nasze kury, obejrzeć warzywa, owoce, dotknąć, samemu zebrać, czy posmakować właśnie w wersji piknikowej. Myślę, że inni jakościowi producenci też chętnie Państwa do siebie zaproszą, bo zazwyczaj tacy producenci no, nie wstydzą się swojej produkcji, a wręcz przeciwnie, jest ich dumą i z przyjemnością ją prezentują, prawda? Ty też odwiedzasz chyba swoich producentów.
1: No ja w zasadzie to wszystkich znam.
0: Okej.
1: Okay. No, także, no tak jak mówię, jeżeli chodzi o mięsne tematy, no to mam to szczęście, że jeżeli kupuję coś dla siebie, to kupuję tak naprawdę już u prawie że znajomych, a jeżeli zamawiam coś do różnych konceptów, które mam okazję współtworzyć, to najczęściej są to też dostawcy, którzy są moimi już znajomymi.
0: Z którymi po prostu masz już wypracowane, tak?
1: No, powiedzmy, że z mojej perspektywy, kiedy mam całą wędzarnię kiełbaski, to fajnie kilka tych kiełbasek przekazać komuś, kto mi mięsko dostarcza i wtedy on mnie też traktuje trochę inaczej.
0: Okay. A pamiętam, że też dużo robiłeś z wołowiny. No, na razie z tą wołowiną jest coraz ciężej polską, ale jeszcze...
1: Ja cały czas w Meatboyu serwuję steki z wołowiny i myślę, że cały czas bijemy kolejne polskie jakby rekordy cenowe w dół. Mamy teraz filet mignon ze szparagami za 79 zeta i znalazłem najtańsze z polędwicy Chateaubriand za 99 w całej Polsce. No, być może gdzieś jest, a nie dotarłem do tego, ale No, pokazujemy, że można jakby sprzedawać dobrej jakości wołowinę, być może nie najlepszej jakości w życiu, bo jednak to nie jest ta półka, ale bardzo dobrej jakości wołowinę w rozsądnych cenach i pokazujemy, że troszeczkę rynek stoi na głowie, a my nie chcemy być częścią tego.
0: No dla mnie to, wiesz, twoje hasło, że chcesz konkurować z fast foodami ceną, jest no, dużym wyzwaniem, tak? Bo raczej wszyscy rzemieślnicy jednak tą cenę mocno windują.
1: No, ja sobie skaluję jednak sprzedaż i mam wrażenie, że nawet w przypadku kiosku Ruchu z burgerami, z moim przyszłym Fat Cat burgerem, to wygląda w ten sposób, że będę konkurował cenowo najtańszą pozycją w karcie. Będą też inne pozycje, które już będą mniej konkurencyjne z dużą siecią, ale wciąż będą bardzo blisko cen dużych właśnie sieci, takich jak McDonald's, a nie chodzi mi też o to, żeby, no nie wiem, koniecznie zarobić nie wiadomo jakie pieniądze jednym lokalem. Po prostu chodzi mi o to, żeby zbudować sobie relacje z klientami i żeby ci ludzie też byli u mnie 3 razy w tygodniu, a nie raz, nie? A tak jednak wychodzenie w Polsce do restauracji, czy nawet branie jakiegoś jedzenia takeaway, wciąż jest lekko odświętne, a mi zależy na tym, żeby było to daily, nie? I tak w ten sposób rośnie mi skala i ja też jestem zadowolony i mam nadzieję, że moi goście również.
0: Okej, no to też mam taką nadzieję. Wiem na pewno, że nasi goście na piknikach są zadowoleni, bo powracają, mamy całą masę już zapytań o rezerwacje na ten rok, więc szykuje się znowuż wielki zastawiony stół. Mam nadzieję, że nie będzie padać tak jak w zeszłym roku, co było wielkim przeżyciem. Ta anegdota, aż muszę opowiedzieć, że właśnie w lipcu to było, tak, że w trakcie pikniku deszcz spadał 5 czy 6 razy, wszyscy wstawali, uciekali z talerzami, po czym jak tylko przestawało padać, to wracaliśmy.
1: Więc... I tak jak się to zwykle zdarza, był to akurat najliczniejszy piknik, jaki tak, zrobiliśmy.
0: Tak, dokładnie, ale ludzie wspominają go bardzo dobrze, jako taką przygodę w ogóle kulinarną.
1: Nagrania i tak. Materiał zdjęciowy z tych opadów deszczu był przepiękny, jak się już później nie wszystkim chciało wstawać kolejny raz, bo i tak było wiadomo, że zaraz nastąpi kolejne słońce i później znowu będzie padać, to naprawdę super to wyglądało.
0: Okay,
1: to był bardzo wiejski właśnie klimat. Nie, no po prostu jesteśmy troszeczkę podporządkowani pogodzie i nie ma co z tym walczyć.
0: W tym roku akurat jesteśmy już poziom do przodu, bo przygotowaliśmy salę w naszej chłodni konopnej, która akurat właśnie się składa, że w sezonie letnim nie jest wykorzystywana, bo na jesieni trafiają tam nasze płody rolne. Natomiast właśnie w lato postaramy się ją zagospodarować jako tak zwane zaplecze w przypadku problemów pogodowych, tak żeby nasi klienci mogli komfortowo też się tam rozgościć, jeżeli aura nam nie dopisze. Choć liczymy, że te tak zwane stoły pomiędzy rabatami jednak będą, tak jak w latach poprzednich, no, podstawą naszych pikników. No a w ogóle takim marzeniem długotrwałym to jest, no trochę to zerżnęłem, nie powiem, od takiego amerykańskiego rolnika regeneratywnego, czyli tak zwana restauracja w stodole.
1: Okej. Okay. Brzmi super.
0: No taka, która by działała od czasu do czasu, głównie na rezerwacje. No to, o czym żeśmy już kiedyś rozmawiali. Natomiast
1: chciałbym zrobić kolację w polu.
0: No, kolacja w polu jak najbardziej. No, zapraszam. Myślę, że między ziemniakami albo owsem by się miejsce znalazło.
1: No, brzmi super.
0: Choć problem byłby z insektami. Musielibyśmy wymyślić jakieś naturalne zapory odstraszacze, bo jednak w polach po pierwsze komary, a po drugie jest... No, nasze pola przynajmniej żyją. To nie są to pola opryskane, na których się nic nie rusza, tylko tam dookoła są zostawione miedze, na których życie kwitnie, więc wieczorem... No myślę, że największym ryzykiem właśnie byłaby kwestia komfortu, jeśli chodzi o różnego rodzaju robaczki. Zwłaszcza komary. No myślę, że tutaj 90% osób miałoby... No ale może dałoby się jakoś...
1: Może są jakieś zioła, które odstraszają, tak jak wroty, czy nie?
0: Są zioła, ale wiesz, ale to trzeba by je wcześniej posadzić. No ale myślę, że jakieś...
1: Zdaje się na ciebie tutaj.
0: Tak, zapachowe są też różne. No jest trochę rozwiązań. choć tam w takim polu no myślę, że oddzielenie tego, zwłaszcza jak będą światła, byłoby wyzwaniem, ale kto wie, może i do tego dojdziemy. A no więc pozdrawiamy też wszystkie projekty kulinarne, które są prawdziwymi projektami z pola na stół, bo w sumie trochę ich coraz więcej. Ja coraz więcej słyszę o miejscach, które nawiązują współpracę, przynajmniej u nas na Warmii i Mazurach, też na Podlasiu, które nawiązują współpracę z lokalsami, z lokalnymi producentami i wspólnymi siłami różne knajpki, restauracje, czy no, nawet koła gospodyń wiejskich no, robią różne super rzeczy.
1: Tak. I mam nadzieję, że koło gospodyń wiejskich nam znowu pomoże w pikniku.
0: Też mam taką nadzieję, no my dalej z paniami jakby nie odpuszczamy, współpracujemy, więc wszystkie panie z kół gospodyń wiejskich w kraju pozdrawiamy, bo robią świetną robotę. Jest to chyba jeden z ostatnich bastionów tradycji tak naprawdę i takiej naszej wiejskiej, lokalnej kreatywności.
1: I umiejętności. No, to i umiejętności to przetworzenia po prostu tego, co mamy wokół.
0: Mamy dużo bardzo dobrych kół, więc jak państwo macie okazję, jesteście gdzieś, gdzie wystawia się koło, to myślę, że 50%, jak nie więcej, tych kół jest wartych polecenia, prawda? Ja akurat współpracowałem z około 20 różnymi kołami od nas z województwa, parę przyjeżdżało do nas spoza i każde wspominam super, każde było trochę inne, każde miało inny pomysł, każde było na swój sposób unikalne. Wiem, że też bardzo wielu naszych klientów naszego Biohub Bazaru no, cieszyło się z tych odwiedzin kół wiejskich jeszcze za czasów targu w Olsztynku. Coś na koniec dodasz, bo już powoli zbliżamy się do końca.
1: Drodzy Państwo, chciałbym przede wszystkim zaprosić na pikniki w Ostoi Natury. Nie powiem Wam dokładnie i jakie jeszcze będą pozycje w menu, ale będzie ich tak jak zwykle kilkanaście. Kilkanaście dań w formie bufetu i wydaje mi się, że to jest tak nieporównywalne do niczego innego, ciekawe kulinarne doświadczenie, gdzie możemy zobaczyć te same warzywa, te same produkty w trakcie ich wzrostu, a później także wykorzystane na stole, że po prostu warto tam być.
0: Połączone też z mini, powiedziałbym, warsztatami edukacyjnymi, zwłaszcza dla dzieci, które często po raz pierwszy widzą i są oprowadzane po naszym gospodarstwie, po tym, co rośnie, mogą dotknąć, zerwać, mogą się wiele nauczyć, więc najbardziej oczywiście zapraszamy wszystkich, ale bardzo lubimy gościć rodziny, tak?
1: Żeby to prawda.
0: To jest naprawdę fajne przeżycie. Przestaszmy
1: się wszystkim bawić.
0: Tak, moje dzieciaki też chętnie się pobawią z naszymi wszystkimi gośćmi. No ja na koniec, jak co tydzień, zapraszam Państwa pod mailem zakupy@ostoinatury.pl. Można zamawiać nasze skrzynki z natury. W tym tygodniu truskawki dołączyły do naszych skrzynek. Możliwe, że za tydzień pojawią się pierwsze czereśnie. Zobaczymy to nie od nas, tu od naszego partnera, więc też ekologicznego gospodarstwa, więc no, tam będziemy Was informować, a jeżeli ktoś te skrzynki do Warszawy, lada moment do Gdańska będzie chciał zamówić, to prosimy o maila zakupy@ostoinatury.pl z prośbą o rejestrację do wysyłki. Też informacje o zarówno o piknikach, jak i o naszych skrzynkach pojawią się na Facebooku. Jeśli chodzi o Bartka, to gdzie można znaleźć informacje o Twoich wydarzeniach kulinarnych?
1: Na Instagramie warto obserwować Targ Śniadaniowy w Gdańsku, warto obserwować mój profil, czyli Guido Wunderbar, a także profil Meatboya i już wkrótce profil Make Kiełbasa Great Again.
0: Dziękuję ślicznie za tą kulinarną mini podróż lokalną. To moim gościem był dzisiaj Bartek i to było Studio Ostoja.
1: Dziękuję bardzo.
2: Studio Ostoja. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
5: Karol Maurycy de Talleyrand.
4: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
3: Po reklamie.

0: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17:30. Zaprasza Szymon Augustyniak.
1: To była autopromocja.
2: Czas nie tylko na country.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

Dzień dobry Państwu, Jerzy Głuszyk, no nie jak zwykle o 20, tylko o 19 z audycją Czas nie tylko na country. W okresie Mistrzostw Świata w piłce nożnej odrobinę zmienia się ramówka Radia Wnet i panowie, których być może część z Państwa oczekuje o 19, czyli redaktor Świetlik, redaktor Wolski oraz zaproszeni przez redaktora Świetlika goście, przenieśli się na godzinę 16 dzisiaj w poniedziałki, a ja od 19 do 20.30 będę z Państwem, a zaraz po mnie kolejny Jerzy, tym razem Mazol ze swoją audycją muzyczną. Proszę Państwa, półtorej godziny mamy w związku z tą zmianą i to, czego dziś posłuchamy, już Państwu mówię. Artysta, który rozpoczął naszą audycję, nazywa się Kate Braxton. To jest jeden z takich bardzo młodych, dopiero wchodzących na rynek muzyczny w Stanach Zjednoczonych artystów, ale który reprezentuje ten taki nowoczesny z jednej strony, ale bardzo tradycyjny rodzaj muzyki country. On debiutował i w ogóle mieszkał, wychowywał się w Teksasie, w związku z tym dziwić nie może fakt, że on nawiązuje do muzyki takiej klasycznej teksaskiej, czyli tradycji z jednej strony, z drugiej strony swingu, bo przecież tam western swing się właśnie rozwinął. Kate Braxton nagrał właśnie świeżo płytę i to w znakomitej wytwórni Warner w Nashville. To jest jego debiutancki album i z niego wybrałem dla Państwa kilka utworów, których za chwilę posłuchacie. Artysta jest, tę swoją popularność zdobył dzięki platformom internetowym. On głównie na TikToku zyskał ogromną popularność, która idzie tam w miliony odsłuchań, ale także licznymi koncertami. Naliczono, że w zeszłym roku miał ich ponad 130. Słuchany jest, proszę Państwa, zarówno przez tych starych odbiorców, ja to, powiedzmy w takich w moim wieku, którzy wychowywali się na George'u Straycie albo jeszcze starszych artystach, ale także ma liczną rzeszę młodych słuchaczy, którzy w tych klubach, w których on występuje, tworzą niezwykłą, a gorącą atmosferę, bo też i ta muzyka, którą on gra, jest niezmiernie energetyczna. Za chwileczkę posłuchamy kolejnych utworów Kate'a Braxtona. Potem z najnowszej płyty Old Crow Medicine Show też odwiedzimy tych młodych dżentelmenów i posłuchamy kilku piosenek, a potem, proszę Państwa, będą goście w naszej stacji. Mianowicie pojawili się już i czekają tam w pokoju recepcyjnym naszego radia koledzy, ale też się tam widziałem koleżankę z zespołu Cornelius Blackwater Band. To nowy zespół dla mnie, kompletny, nieznany. No, posłuchałem trzech jego piosenek, ale jakże miło gościć ludzi, którzy grają muzykę country w Polsce i tworzą właśnie to nowe środowisko. A póki co nowe środowisko z Teksasu i Nashville, czyli Kate Braxton.

No i to był właśnie Keith Braxton. Tak wygląda, tak słyszycie Państwo, neotradycjonalistów, czyli bardzo taki aktywny w tej chwili ruch, jeśli chodzi o muzykę country, w której młodzi, nowocześnie już przygotowani aranżacyjnie do piosenek przez siebie pisanych artyści nawiązują do tradycji, czyli do tego wszystkiego, co w muzyce country najciekawsze. 25 lat, proszę Państwa, 25 lat minęło od czasu, kiedy powstał zespół Old Crow Medicine Show. Oni w północnej Karolinie odkryci zostali przez Doka Watsona, wielką gwiazdę muzyki bluegrassowej. Grali oni tam sobie gdzieś podobno pod apteką na ulicy. Przechodził Doc Watson, posłuchał ich, a potem był świadkiem kłótni, która pomiędzy członkami tego zespołu wybuchła. Doc Watson wtrącił się do tej rozgrywki słownej, a być może nawet już przechodzącej w utarczki fizyczne, rozdzielił ich, przedstawił się. Oni oczywiście już wiedzieli, kto to jest Doc Watson. I on potem na tyle się zaprzyjaźnił z kapelą, że pomógł im w tym pierwszym, najtrudniejszym okresie funkcjonowania. No a potem już było 25 lat pięknej muzyki, która łączy i bluegrass, i country, i folk. Takiej muzyki radosnej, pełnej energii. Wydali właśnie płytę. W piątek ten ostatni była premiera ich najnowszego krążka. Takiego, który no też nawet w tej warstwie lirycznej piosenek odwołuje się do potrzeby porozumienia. No, społeczeństwo amerykańskie w nie mniej w tym stopniu, co też i polskie, jest podzielone, a chłopcy są zwolennikami właśnie wartości tradycyjnych, jedności, która zbudowała potęgę Stanów Zjednoczonych. Tu kilka piosenek przed Państwem, zanim nasi goście dojdę do głosu. Pierwsza to jest Rye Whiskey. To jest, proszę Państwa, opowieść o trudnym losie bimbrownika, który no, musi się natrudzić, nastarać, by upędzić to, co robi zawodowo. Tam nawet jest taka fraza w tej piosence, że największym jego marzeniem jest to, jeśli on byłby kaczką, a ocean wypełniony whisky, tak zanurzyć się w tym oceanie, pójść na dno i już właściwie nie wypływać. A to taka pierwsza, dosyć zabawna historia. Potem są mniej atrakcyjne, jeśli chodzi o humor, ale za to ideologicznie ważne. Old Crow Medicine Show.

0: No proszę Państwa, to był zespół Old Crow Medicine Show, zespół, który właśnie świętuje w tej chwili 25-lecie istnienia. Najnowsza ich płyta, w której również pojawili się liczni goście, między innymi Ray Benson z zespołu Sleep at the Wheel, ale też Del McCurry. Już 82-letni gentleman, proszę Państwa, ten zespół jego bluegrassowy, to już prawdziwa historia. Ja będę jeszcze nadawał z tej płyty, najnowszej płyty zespołu, utwory. No ale zgodnie z tym, co zapowiadałem na początku audycji, doszliśmy, proszę Państwa, do tego najważniejszego punktu naszego dzisiejszego spotkania muzycznego. Przypomnę, że słuchacie Państwo audycji Czas nie tylko na country. Świetlik, proszę Państwa, z Wolskim o 16:00. Jeśli liczyliście na to, że 19:00 go tu spotkacie, to na czas Mistrzostw Świata w piłce nożnej panowie przenieśli się na godzinę 16:00. Ja zagospodarowuję część, znaczy całe ich pasmo i jeszcze pół swojego byłego, czyli do godziny 20:30. Potem kolejny Jerzy Mazol, przypomnę, o 20:30. No a teraz, kiedy już emocje wzrosły, bo powiedziałem, że dochodzimy do najważniejszego punktu tego naszego dzisiejszego spotkania, to zapowiedziałem, a teraz przedstawię moich gości, zespół Cornelius Blackwater Band, proszę Państwa, trzech braci i pani też, która siedzi tu przy stole, bardzo stylowo przygotowani do dzisiejszego spotkania, kapelusze na głowach. No muszę powiedzieć, że ja właściwie znam ten rynek w Polsce na wylot, bo od 45 lat go śledzę, od czasu, kiedy powstało Stowarzyszenie Muzyki Country, które powołało do życia Festiwal Piknik Country w Mangowie. No ale dopiero przed miesiącem chyba, kiedy nawiązaliśmy kontakt, dowiedziałem się o istnieniu tego zespołu. Przedstawcie się Państwo.
1: Dominika.
2: Korneliusz.
3: Julian.
4: Ignacy.
0: Trzech braci, mówiłem, proszę Państwa, jeszcze na dodatek się nazywają Cornelius, a przypomnę, że ojcem chrzestnym muzyki country w Polsce jest przecież Cornelius Pacuda, więc tu się wszystko zgadza.
2: To się składa.
0: A kto jest liderem tego zespołu?
2: Ja jestem najstarszy,
4: tak,
2: więc...
4: Myślę, że jest tak... Najpewniej się czuję w tym gatunku muzyki, więc...
0: Rozumiem. I piszę też muzykę, którą wykonujecie. Ja tuż przed wejściem do studia rozmawiałem właśnie z Państwem i spytałem, jak to się stało, że tak nagle żeście trafili do tego gatunku muzyki. No to teraz może wyjaśnicie to naszym słuchaczom. Co graliście wcześniej? Bo domyślam się, że już z muzyką macie sporo do czynienia i kontaktów wcześniejszych.
2: To ogólnie jest trochę dłuższa historia, można nawet powiedzieć, bo ogólnie my z braćmi graliśmy na skrzypcach od małego.
0: Tak. Aha,
2: naprawdę.
0: Tak?
2: Tak, tak.
4: Więc nasza przygoda muzyczna się w ogóle od muzyki klasycznej zaczęła. Myślę, tak, że tutaj każdego z nas gdzieś...
0: Ale chyba niedawno, bo panowie bardzo młodzi przecież.
2: Dziękuję za komplement. Na początku graliśmy właśnie na skrzypcach, potem też jakieś te inne instrumenty typu gitara, pianino zawsze. Mhm. No i potem właśnie zaczęliśmy robić jakieś zespoły. Ja właśnie grałem bardziej taki punk rock, nawet rock. Później zszedłem do właśnie taki blues, rock and roll, southern rock. I właśnie dopiero tak niedawno, tak można powiedzieć, że rok temu tak wylądowałem po prostu, że country i wszystko dookoła, że tak powiem.
0: Ale nagle tak pana to coś oświeciło z góry, czy raczej były
2: to... Czy to było nagle? Można powiedzieć, że to było... Tak po prostu stopniowo, stopniowo przechodziłem tak w tę stronę. Jeszcze miałem taką sytuację, że po prostu pojechałem do Stanów, do rodziny, do Colorado na kilka miesięcy. Ja country ogólnie zawsze słuchałem.
0: Tak.
2: Ale...
0: To mój?
2: Tak.
0: No właśnie, ktoś dzwoni do mnie, ale wyłączę telefon, pozwolicie Państwo.
2: Country zawsze słuchałem, ale tak po prostu w pewnym momencie mojego życia na chwilę to zniknęło i po prostu później jakoś tak powróciło, że tak powiem, i tak zacząłem, że czuję się w tym najlepiej chyba. I też poznałem wielu moich znajomych po prostu, którzy też są muzykami i też grają. Właśnie na przykład Matt, właśnie mój kolega właśnie ze Stanów, który właśnie też jest muzykiem country. I trochę też mnie zainspirował do tego, żeby bardziej pójść w tą stronę. Ostatnio też właśnie drugi kolega właśnie z Arizony, Ramiro, który akurat jest bardziej rockowy, ale też bardzo dużo country zna i słucha i zna właśnie i gra. Więc to... też z nim miałem okazję pograć trochę. Więc no tak to stopniowo przechodziło po prostu taki wpływ na to. No. Natomiast ciekawa jest historia Juliana odnośnie tego, bo jak miałem 18 lat, to na 18 poprosiłem, że chcę dostać banjo.
0: Aha.
2: I dostałem te banjo i właśnie nauczyłem się prostych rzeczy, ale tak w sumie nic z tym za bardzo nie robiłem i dopiero po latach Julian, bo Julian jest nasz najmłodszy,
0: brat,
2: po prostu wziął to banjo i po prostu zaczął ćwiczyć i tyle, no.
3: To była taka historia, że ja po długim czasie grania na skrzypcach potrzebowałem czegoś własnego, oryginalnego. Coś, co byłoby takie właśnie mojego. Mhm. No i szukałem jakichś instrumentów. Na początku spróbowałem gitary, basu, perkusji. A może oprócz gitary, to jednak te basy, perkusje niezbyt mi podpadły. A jednak było jeszcze banjo właśnie w domu. Więc wziąłem je, zacząłem na nich grać. Mi się naprawdę bardzo spodobało i już tak zostało.
0: No to jest też instrument, który funkcjonuje w wielu zespołach w tej chwili, które takie grają jakby na pograniczach muzyki country i innych stylów muzycznych jest wprowadzone. Mamy tu zresztą w naszym środowisku świetnego lutnika, mianowicie Piotra Bułasa, który produkuje i banjo światowej sławy. Zresztą to się nazywało, jego firma Bułas Banjos, a w tym zakładzie lutniczym jego produkowane są także mandoliny i te dwa instrumenty wystawia na targach zagranicznych, ma wielu odbiorców w Stanach Zjednoczonych, także to też tak, ten instrument Mumford & Sons, pamiętam, w tym pierwszym takim swoim składzie, chyba nadal jeszcze korzysta z banjo, mimo że to, że no nie grają oni takiego stricte czystej muzyki country. Ale zanim przejdziemy do następnego wątku w naszej rozmowie, no to posłuchajmy pierwszego utworu studyjnego, bo mamy tutaj trzy utwory studyjne, ale proszę państwa, no państwo obecni w studiu zadeklarowali, że zagrają nam na żywo tutaj dla państwa. To będzie taki mini koncert, którego będziemy sobie słuchali. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, a o tym zapomniałem na początku, że pan Szymon Chrystianus realizuje nasze spotkanie i muszę powiedzieć, że nie mogliście państwo lepiej trafić. Pan Szymon nagłośni was stosownie do wysokości dźwięków, które wydajecie ze swoich instrumentów i gardła. Co tam będzie na początek?
2: The Gates of Heaven. To jest nasz ostatni kawałek, który zrobiliśmy.
0: Mm-hmm.
2: Napisałem go właśnie, kiedyś z Dominiczem mieliśmy taki wieczór, że słuchaliśmy dużo Johnny'ego Casha po prostu. I tak po prostu analizowaliśmy jego teksty i tak po prostu taki ciężar jego, że tak powiem, muzyki. I po prostu tak następny dzień, kilka dni później mi wpadło to po prostu, że tak napisałem. Taka inspiracja po prostu.
0: Posłuchajmy.

0: No to proszę Państwa, słuchaliśmy zespołu Cornelius Blackwater Band w takim trochę mrocznym temacie. Zainspirowani zostali twórczością Johna Cashesa. To tak właśnie nie tak dawno nawet dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy, że właśnie trzeba poznawać tradycję, jeśli chodzi o muzykę country, żeby zrozumieć ducha tego gatunku muzyki. Są artyści, którzy słuchają tego, co współczesne wyłącznie, tworzą muzykę, ale no bez znajomości tej tradycji, czy typu właśnie Henka Williamsa, czy Johnego Cash'a, czy Mella Haggarda, czy Willie Nelsona, to trudno, bez tej znajomości, to trudno rzeczywiście tworzyć i to bardzo cieszę, że Państwo gdzieś obcujecie też z tą muzyką. Tam a propos Colorado, to my mieliśmy tutaj kontakty z zespołem z Colorado, który nazywał się Rapid Grass i tam w tym zespole gra też Polak, bo on wyjechał jako 8-letnie dziecko z Polski, Alex Johnston, i był takim ambasadorem tej muzyki z właśnie Colorado w Polsce, bo on przyjechał z tym zespołem do Mrągowa kiedyś i grał, chyba nawet dwukrotnie. No dobrze, ale to już pan lider zespołu, bandżysta. Teraz pora na kontrabasistę. Pan z basem też od początku.
1: Tak, pana ma znaczy od początku właśnie skrzypce, ale chyba...
0: Skrzypce, no tak, bo już uzgodniliśmy to.
1: Chyba gdzieś jakoś tak w głębi duszy zawsze ten kontrabas, takie moje małe marzenie właśnie było, żeby się nauczyć na nim grać. No w końcu udało się je zrealizować. No jakoś właśnie ja bardziej w kierunki może bluesa, może trochę bardziej jazzu, ale tutaj zostałem właśnie wciągnięty i do country i z uśmiechem gram. Czasem z mniejszym, czasem z większym, ale przyklejony ten uśmiech musi być na występach.
0: No właśnie basiści zwykle uśmiechają się z tego, co pamiętam.
1: To jest ważna umiejętność, żeby umieć się uśmiechać w każdym momencie.
0: A jeszcze grając na tak dużym instrumencie.
1: Tak. Niestety tutaj trzeba na plecy na pewno uważać, jak się po schodach wnosi.
2: Też nie od niedawna właśnie.
1: Konkretnie na tym instrumencie akurat właśnie od niedawna. Wcześniej oczywiście bardziej gitara basowa, ale gdzieś jakoś tak zakochałem się w tym takim wydobywaniu dźwięku z tak dużego instrumentu. Jakoś tak ogromną przyjemność sprawia mi właśnie takie nawet proste, długie dźwięki.
0: Ja lubię kontrabas też, bo ja się wychowałem się przecież, jestem z tego pokolenia, które no nie tyle wychowało się na muzyce country, którego w Polsce nie było, ale właśnie na jazzie. Na Kurlewiczu, Komedzie, na Dylongu grającym na kontrabasie właśnie w tamtych czasach. No a pani?
3: No tak, ja od dziecka grałam na fortepianie i śpiewałam, ale to śpiewałam sobie tak bardziej dla siebie, czasem też występowałam, ale nigdy w ogóle nie byłam jakkolwiek związana z muzyką country. Tak naprawdę powiedzmy ze 2 lata temu znalazłam się troszkę przypadkowo na koncercie Corneliusza. No i bardzo mi się spodobało i zaczęliśmy później rozmawiać, później się spotykać i jakoś przez ostatni rok powiedzmy, jakoś to tak naturalnie wyszło, że dołączyłam do jego projektu, można tak powiedzieć, i zaczęłam właśnie robić wokale, po prostu drugi wokal, jakieś chórki, nagrywać z nim, no i później też grać koncerty i tak jakoś już zostało.
0: Czyli tutaj inspiracja pana Corneliusza.
3: Tak, stuprocentowo.
0: Tak. No bardzo fajnie, ja się bardzo cieszę, że Państwo polubiliście ten gatunek muzyki, bo też i brakuje świeżej krwi w tym środowisku country w Polsce. Tak już się trochę śmiejemy, że, no bo tak, Zresztą kantrowcy są długowieczni. No, patrzmy na Willie Nelsona, który ma 93 lata. Nagrał teraz nową płytę i miesiąc pomiędzy swoimi urodzinami a premierą tej płyty, która była 29 maja, zrobił sobie taki cykl koncertów w Stanach z Bobem Dylanem. Jeździli z zespołem z Bobem Dylanem, dlatego że panowie się przyjaźnią, ale tylko nie tylko dlatego, bo na tej najnowszej płycie pojawił się też utwór wspólnie skomponowany przez Wendelsona, jego producenta i Boba Dylana. I on tam też występował podczas tych promocyjnych koncertów. No ale w Polsce też to środowisko, które tworzyło muzykę country w latach 70., 80., no to też już jest wiekowe, jest mało dopływu tej właśnie świeżej krwi. Ja myślę, że gdybyście państwo zechcieli na dłużej zostać przy tym gatunku muzyki, to byście byli taką lokomotywą środowiskową. To piękna perspektywa. Piękna. Czego no, posłuchamy?
1: Chyba marzenie każdego artysty, żeby...
0: No, to proszę państwa, tu nie tylko słuchamy muzyki, ale też muszę powiedzieć, że tak z punktu widzenia estetyki estradowej, to tu jest wszystko nienaganne, jeśli chodzi o zespół Cornelius Blackwater Band. No, to sami się państwo będziecie musieli przekonać, kiedyś słuchając ich i oglądając państwa na scenie. Kolejną piosenkę teraz zaproponujemy. Cóż tam?
2: To będzie So Here I Go. To jest taka bardziej piosenka typu, pamiętam jak napisałem, zawsze w życiu mamy taką sytuację, że załóżmy, chcieliśmy się z kimś spotkać, poznać kogoś fajnego, ale zapomnieliśmy do niego numeru na przykład. Domyślę się z tego śmieję, ponieważ trochę czegoś nie lubi.
0: Czyżby pani o czymś kiedyś zapomniała?
3: Troszkę to są historie z naszego bycia razem, że tak powiem.
2: No właśnie.
3: I tak, i w sumie poprosił mnie Korneliusz tutaj o zrobienie tak wokali w tle i byłam taka sceptyczna, bo trochę to może było czymś innym niż bym chciała śpiewać.
2: To jest o takim sentymencie, że chcieliśmy, że tak powiem, może kogoś poznać bardziej, a po prostu nie było okazji, zapomnieliśmy numeru, w ogóle nam wypadło z głowy i tak znaleźliśmy się, że więcej tej osoby nie zobaczyliśmy. No. Mhm. Taki sentyment wokół tego jest.
0: Rozumiem. To taka historia, którą na zapleczu tej piosenki sobie mamy gdzieś z tyłu głowy. Posłuchajmy.

0: O, już jestem, proszę Państwa, na antenie. Dobrze. No, tu oczywiście, proszę Państwa, w studiu panuje atmosfera w pełni artystyczna. Kiedy słuchaliście Państwo tego utworu kolejnego zespołu, przypomnę, Cornelius Blackwater Band, no to tutaj Państwo podejmowali próbę dźwiękową występu na żywo. Rozmawialiśmy też o tym, gdzie tutaj można było usłyszeć zespół. To powiedzcie, gdzie ostatnio występowaliście i jakie wrażenie wynieśliście z tych koncertów?
1: Tak, ostatnio graliśmy właśnie na festiwalu Bemowo Open Stage, to było w amfiteatrze Bemowo. I to było właśnie bardzo, że tak powiem, bardzo fajne wydarzenie, bo można było na większej scenie sobie zagrać właśnie z profesjonalnym dźwiękiem, z profesjonalną obsługą. I moim zdaniem wyszło super, ludzie się super bawili. Też ostatnio właśnie graliśmy na festiwalach studenckich sobie, na takie wydarzenie Antijuvenalia.
0: No słyszałem właśnie, że się pojawiły Antijuvenalia.
1: Tak.
2: Się pojawiły. To jest taka oddolna inicjatywa właśnie części takich studentów, którzy może trochę są zmęczeni tymi mainstreamowymi festiwalami, gdzie mamy dookoła powtarzających się artystów i tak. Niekiedy musimy za takie studenckie wejście zapłacić no niemałe pieniądze na niektóre z tych festiwali. Więc była to taka zupełnie oddolna inicjatywa, gdzie właśnie
0: bardzo
2: można
0: dobre.
2: Było zaprosić młode zespoły do wspólnej zabawy.
1: Wejście za darmo i można było normalnie wejść.
0: No i potem bawić się, podejrzewam, lepiej
3: niż tak. Atmosfera była świetna, tak,
0: na tym mainstreamie nieszczęsnym, który właściwie nas otacza cały czas.
1: Tak.
0: To zresztą też jest nieszczęście rynku amerykańskiego. Mianowicie on się w tej chwili wyraźnie dzieli na nashvillski mainstream. W Nashville te wielkie wytwórnie majorsów, no to nastawione głównie na szybki dochód, kształtowanie czy właśnie klejenie artystów pod modłę jakąś, która wydaje się być właśnie dobrze spuentowana dochodem, i na rynek teksaski, który jest właśnie tradycyjny bardzo, tym niemniej też bardzo ciekawy, bo to nie jest tylko tradycja, ale to jest łączenie wielu stylów muzycznych, przenikanie się tych stylów, to o czym rozmawialiśmy, o tym, co państwa łączyło, czyli gdzieś tam ten Southern Rock, czy w ogóle rok wcześniej, czy jazz, to się nazywa w tej chwili w ogóle Amerykaną, prawda? Tak. Czyli to, co jest na styku gatunków, jest moim zdaniem najciekawsze. Jeżeli uda się to umiejętnie twórczo połączyć ze sobą, to wydaje się to po prostu...
1: Tak, jest takie monotonne po prostu.
0: No właśnie.
1: To takie żywe i takie prawdziwe.
0: Oryginalne,
1: no właśnie,
0: też.
1: Takie świeże zawsze, bo to jest zawsze na krawędzi i takie niespodziewane.
0: Tak.
1: Się słucha tego, nie wiadomo.
2: Wydaje mi się, że też u nas akurat jest właśnie tak, że przez to, że gramy ze sobą od naprawdę małego dzieciaka, to jesteśmy właśnie jakoś zgrani. Każdy gdzieś tam może znaleźć ten swój moment, gdzie może coś zaimprowizować, jakoś się uzupełnić.
1: I też przez dużo gatunków przechodziliśmy w sumie.
2: Tak, no tak. I gdzieś staramy się to wszystko właśnie połączyć, nie zamykać się tylko na jakieś takie właśnie takie country, ale łączyć wszystko. Mm-hmm. Gdzieś tam w naszych kawałkach można na pewno to usłyszeć.
1: Odnośnie tych scen, ciekawa jest jeszcze, że scena kanadyjska właśnie country, bo tam jest dużo ciekawych zespołów, ile może podejść.
4: W scenie kanadyjskiej jest znacznie bardziej naturalne.
1: Tak, wczoraj rozmawialiśmy o tym właśnie, tak nam się wydaje, przynajmniej z naszej perspektywy.
4: Wydaje nam się, że po prostu nie ma tam takiego przetworzonego pod takiego powiedzmy sobie współczesnego odbiorcę.
1: Bro country.
4: Którym występuje takie zjawiska jak autotune i tak dalej. A jest właśnie tak bardziej naturalnie. Nawet mogę podać przykład zespołu, na przykład taki zespół The Dead South, który jest osobiście moim ulubionym zespołem. To właśnie to jest przykład takiego grania, takiego naturalnego, gdzie nawet łączy się różne style, nie tylko konkretne karty, ale jednak wszystko jest takie naturalne i granie z pasji. Nie ma takiej...
1: Jeszcze do tego można dorzucić Culture Wall.
4: Dokładnie.
1: Carbloon. To też jest Kanada, więc...
0: No niektóre z tych takich właśnie zespołów, o których panowie mówicie, odwiedzali Polskę też, bo można było ich posłuchać w klubach warszawskich. Ciekawe, rzeczywiście to są obserwacje. Z tym, że no, ten rynek amerykański jest tak mocny, jeśli chodzi o muzykę country, że wejście na ten rynek zespołów z Kanady, z Australii, to są pojedyncze przypadki, kiedy im się uda. Już o Europejczykach nie mówiąc, dlatego że nie wiem, kto z Europy zakotwiczył tam na dłużej, mimo że byli bardzo zdolni ludzie. No, z Anglii sporo, Sarah Jory między innymi kiedyś próbowała robić tam karierę, ale to były krótkie momenty. Amerykanie lubią Amerykanów po prostu słuchać. No dobrze, ale teraz państwo przygotowaliście trochę muzyki na żywo tutaj dzisiaj dla nas. No i myślę, że może spróbujemy pokazać się. No, czy pokazać się, no nie mamy tu kamer niestety, no ale w każdym razie zaprezentować się naszym słuchaczom. A ja sobie zrobię trochę zdjęć w tym czasie państwu. A w ogóle audycję to wrzucimy do podcastów. Także jeśli nasi słuchacze zechcą zapoznać się z całością, bo na przykład teraz dopiero otworzyli odbiorniki o godzinie 20.02, sądząc, że teraz rozpoczynamy naszą audycję, to muszę państwa zmartwić. Od tego tygodnia na cały czas Mistrzostw Świata w piłce nożnej będziemy zaczynali o 19.00 i do godziny 23.00 będziemy państwa nasączać muzyką country oraz pokrewnymi stylami w audycji Czas nie tylko na country, a wtedy teraz, kiedy to mówię, państwo przygotowują się, trzech braci i pani, do występu na żywo. Pan przestawia mikrofon na statywie, mamy jeden statyw, proszę państwa, no ale kilka mikrofonów przy stole studyjnym. Mamy instrumenty gitara, banjo, kontrabas i pani głos wspierający lidera zespołu, pana Korneliusza. No i teraz, jak już pan się nastroi, państwo także, to będę prosił pana Korneliusza, żeby zapowiedział to, co będziecie grali. Nawet mamy tutaj sugestię, że to nie będzie jeden utwór, proszę państwa. No.
1: Dobra. To pierwszy kawałek, który zagramy, to będzie kawałek, który ostatnio nagrywaliśmy w zeszłym tygodniu, w czwartek. Więc za niedługo też wyjdzie. Będzie nowy singiel, Train. Taki coś szybszego do potańczenia. Można tak powiedzieć.
4: Do
1: poskakania bardziej, tak.
4: Tytułowego pociągu pod sceną.
3: Tak.
1: No, mieliśmy taki pociąg ostatnio, jak graliśmy właśnie. Tak, lecimy. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: No, jeden słuchacz tylko na razie, dlatego słabe te oklaski. Za chwileczkę zagramy ponownie, ale powiedzcie jeszcze panowie, skąd ten takie wasze zamiłowanie do muzyki i wczesny czas edukacji muzycznej? Czy to tradycja rodzinna jest? Czym to było wywołane, że to, te instrumenty się przewijały w waszym życiu?
1: W sumie to chyba zasługa naszych rodziców, że nas tak po prostu... Znaczy, że my pokazywaliśmy zainteresowanie muzyką i nasi rodzice nas po prostu tak zapisywali na wszystkie instrumenty, które chcieliśmy, żeby grać. Mm-hmm. I po prostu potem pilnowali nas, żebyśmy ćwiczyli. Po prostu. Jak byliśmy mali. Więc
2: myślę też, że z tego miejsca chcielibyśmy po pierwsze podziękować naszej babci, po drugie złożyć jej życzenia z okazji 80 lat.
1: Bo jest słuchaczką radia właśnie.
2: I to zawsze ona nas też wspierała, gdzieś te instrumenty właśnie często dostawaliśmy od naszej babci, więc to babci Donaty na pewno musimy...
3: Wspomniane banjo Kornela było.
1: Tak, właśnie od naszej babci.
2: Może od razu podziękować też właśnie rodzinie za takie całe wsparcie, nie tylko gdzieś tam w pokazaniu muzyki, nie tylko w zapisywaniu na zajęcia, ale również gdzieś tam pomoc w zakupie czy gdzieś tam w podarowaniu wymarzonego instrumentu. To właśnie stąd wszystko.
0: Ja się dołączam do tych podziękowań i życzeń dla babci. To też piękny motyw, który tutaj panowie podjęliście, mianowicie w muzyce country. To jest muzyka osadzona na tych podstawowych wartościach, czyli tych związkach rodzinnych, tym procesie wychowania w domu, rodzinnym domu i tak dalej, i tak dalej. Także to się idealnie komponuje w naszej audycji, to co przed chwileczką żeście powiedzieli. No to cóż, może będziemy rozwijać ten temat muzyczny i teraz i kolejny utwór. Bo tak mówiliście coś nawet o trzech, gdyby to dało radę.
1: Tak, da radę.
0: Da radę. No to posłuchamy sobie teraz.
1: Teraz zagramy taki utwór Albuquerque, który był... zainspirowałem się akurat serialem Breaking Bad po prostu. Akcja dzieje się w Albuquerque.

0: No pięknie.
1: I jeszcze ten gwizd, proszę państwa, który nawiązuje też do tradycji przecież muzyki country, choć przypominał tu Skowronka może, no, ale nie, nie.
2: Pozytywne zakończenie.
1: Bardzo się cieszę. Tutaj w międzyczasie chyba napisał mi tak, Piotr Zedrze, Jurku, to ja jestem jednym z tych, co włączyli teraz w net i słuchają nas. No fajnie. Słuchacze nas słuchają i cieszą się, że mogą słuchać również państwa. Komponujecie, piszecie, pan pisze głównie, tak?
2: Głównie ja, tak. I potem co
3: ten,
2: stworzę?
3: Ten proces właśnie zawsze ciekawie wygląda.
2: Bo ja napiszę słowa, coś stworzę. O, ja napiszę, coś stworzę i potem na przykład daję dostanę słowa do mnisi tutaj. Tak, pomaga mi poprawić niektóre rzeczy i potem właśnie pokazuję Julianowi, dorabia banjo, potem pokazujemy Ignacemu, dorabia bas.
3: Myślę, że tak naprawdę te kawałki powstają do momentu, aż ich nie nagramy. Myślę, że za każdym razem próbujemy trochę jakoś inaczej, może ciekawiej
2: coś rozwinąć.
4: Przykład we wspomnianym Train, który graliśmy na początku. Ja robiłem jedną modyfikację na końcu, na jeden dzień przed nagraniem samego kawałka. Czyli wcześniej na koncertach grałem bez tej modyfikacji, a już na nagraniu już będzie.
1: Aha.
2: No właśnie.
1: Czyli rozwijamy. Cały czas twórczy proces przebiega. No właśnie, rzeczywiście w rodzinie łatwiej jest to wszystko robić na bieżąco. Ale pan pisze po angielsku głównie, tak?
2: Tak, tak, tylko.
1: Nie ryzykuje pan języka polskiego?
2: Tak? Nie.
1: Łatwiej jest po angielsku pisać panu?
2: Tak. Kiedyś na początku, jak zaczynałem w ogóle pisać wszystko, cokolwiek, to próbowałem po polsku, ale mi trochę nie wychodziło. Więc po prostu przerzuciłem się na angielski i bardzo dużo czasu z tym spędziłem i się starałem doszkolać w tym kierunku, żeby to brzmiało jak najlepiej. No i właśnie, no i w ten kierunku idę, tak?
3: Myślisz też dlatego, że głównie tej zagranicznej muzyki jakoś słuchałeś, może wcześniej,
2: właśnie,
3: to jesteś trochę bardziej przyzwyczajony do tego.
2: No właśnie, też to jest tak. I też kwestia jest taka, że dzisiaj przez social mediach, jak wrzucę po angielsku rzecz, to ona ma o wiele więcej odsłuchań i o wiele więcej wyświetleń, kliknięć, bo ja mogę wrzucić coś i na drugim końcu świata ludzie to zobaczą po prostu.
1: Jasne.
2: I jest to bardziej skuteczne niż po polsku.
1: Poza tym melodyjny to jest język angielski.
2: Po polsku ciężko się śpiewa.
5: No to prawda.
2: Ciężko się śpiewa, te wszystkie ry, takie g, takie

0: to się zamyka się w swojej głowie i myśli się, że coś jest okej, okay, super i tak dalej, a potem się okazuje, że ktoś czegoś nie rozumie, w sensie, że o co tu chodzi.
1: Bo żeby tak spojrzeć gdzieś, z drugiej perspektywy, tak, czasem i to zawsze dużo wnosi.
0: Tak, że gdzieś logika w tym, albo gdzie jest ten. I tak można coś fajnego wtedy zrobić po prostu.
1: Tak.
2: O panach już rozmawialiśmy, to teraz jeszcze sekundkę o pani. Jak pani przygoda z muzyką wyglądała? Bo już pani powiedziała, że pani gra na fortepianie, ale też czy to jakaś tradycja rodzinna, czy też pewne wskazanie wychowawcze w rodzinie? Jak to było?
1: Właśnie u mnie to jest ciekawe, bo tak naprawdę nikt nie ma nic wspólnego za bardzo z muzyką, jeśli chodzi u mnie w domu, jak to wyglądało. Ja sobie wymyśliłam na początku podstawówki, że chcę iść do klasy muzycznej, no i tak właśnie zrobiłam. Właśnie grałam na tym fortepianie. Później właśnie trochę śpiewałam, no i jak podrosłam, też założyłam swój zespół, taki bardziej rockowy. No i właśnie nagraliśmy parę kawałków, zagraliśmy parę koncertów, no i jakoś to tam szło do przodu. Ignacy tutaj też
3: tak, myślę, że
1: na basie grał.
3: Trochę większe doświadczenie w śpiewaniu z polskim językiem, jeśli chodzi o teksty piosenek i pewnie wie, jak to czasem trudno jest tak połączyć śpiewanie po polsku gdzieś tam z tą melodyjnością. No miałem przyjemność kilka razy zagrać, nawet nie kilka.
1: Tak, więc
3: także jest to też rozwijany projekt, taki drugi.
1: Więc zespół nazywa się Undertide. Też można posłuchać właśnie takich bardziej polskich kawałków.
2: Bo zespół istnieje cały czas.
1: Zespół istnieje, tak, tak. Więc jakoś tam sobie też tworzymy te rzeczy.
2: Świetnie. Bo to też rozwija, jeżeli równolegle robimy parę
1: innych. Tak, właśnie to jest fajne, że tak w dwóch różnych tak gatunkach można powiedzieć.
0: Tak, i można powiedzieć, że perkusista jest nasz właśnie znajomy Ramiro z Arizony właśnie.
1: Tak.
0: Grał perkusji u domu.
1: Tak, tak.
2: Tak? Tak.
1: Teraz wszystko wrócił do Stanów właśnie, więc no, tak, aktualnie z perkusistą.
3: Chwila jest przerwy.
1: Chwila przerwy.
2: No wy gracie w takim bardzo tradycyjnym, akustycznym składzie, czyli bez perkusji.
0: No to dzisiaj tak akurat.
2: Tak?
0: Ale no, bo normalnie koncerty mamy
1: tak
0: perkusję. No mam właśnie kolegę, najczęściej gramy z moim kolegą Wiktorem, którego pozdrawiamy tutaj. I właśnie z nim gramy, bo on też grał kiedyś właśnie w zespole country i nawet grał w Olsztynie na festiwalu też kiedyś jako
2: tak?
0: perkusista, tak, tak.
2: No tak, bo są to poza Mrągowem jest jeszcze festiwal w Olsztynie,
0: tak,
2: też
0: tak
2: od lat już, tak, ma tak chyba za 20 lat.
0: Więc najczęściej właśnie gramy z Wiktorem, ostatnio graliśmy z naszym znajomym Maxem.
1: Tak.
0: I jeszcze mamy takiego znajomego Richiego, którym też czasem gramy. To jest,
2: z tym, że trzon tego zespołu to tu jest w naszym studiu.
1: Dokładnie.
0: Tak, tak, tak.
2: No to jeszcze jedną piosenkę może zaśpiewamy.
0: Jasne.
2: Na żywo.
0: Jasne.
2: Szykują się teraz panowie, państwo. A pan będzie zapowiadał. Łyk wody i
0: tak,
2: zaczynamy.
0: Tak. Zagram teraz piosenkę Southern Winds. Jest to taka opowieść obarczona, może nie obarczona, ale owita sentymentem po prostu. Może tyle powiem. Bo ciężko mi zakreślić ten kawałek. Ale może niech państwo po prostu posłuchają i sami ocenią.

0: No bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten spontaniczny, w trudnych warunkach studyjnych koncert, ale nagłośniony przez pana Szymona Chrystianusa. Proszę państwa, jak się okazuje, w naszym studiu można organizować koncerty. Ja to już dawno mówiłem i być może trzeba wrócić do tego zwyczaju, który tu kiedyś już wprowadziliśmy. Tu nawet, szanowni państwo, był kiedyś zespół taki bluegrassowy polski, Piotr Bułas and the Garage Folks, w składzie chyba 7-osobowym, ze skrzypcami, kontrabasem, mandoliną, gitarą, banjo, z wokalami, i dało się tutaj spokojnie to nagłośnić i ładnie puścić w eter. Proszę państwa, zbliżamy się powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania. Słuchaliśmy na początku nowości z Nashville, no a teraz rozmawiamy z zespołem Cornelius Blackwater Band, trzech braci i pani wspomagająca głosem te dźwięki, które to i kompozycje pana Corneliusa też, no, ale też opracowane przez cały zespół potem, kiedy spotykają się. To jest dobry pomysł z tym rodzinnym zespołem. Tak było w przypadku rodzeństwa Sienkiewiczów. Oni kiedyś grali w zespole Power Grass, który mnie się udało stworzyć, a potem byłem takim świadkiem narodzin Kwiatu Jabłoni i nawet pobłogosławiłem ten pomysł, że rodzeństwo, bo oni najpierw duet stworzyli rodzinny, to jest bardzo dobry pomysł i proszę zobaczyć, jak się to rozwinęło. W ich przypadku. Stworzyli potem zespół oczywiście z tego duetu. No ja bardzo liczę, że państwo będziecie kontynuować przygodę z muzyką country. Czy macie też w swoim repertuarze jakieś standardy muzyki country, czy raczej omijacie to na razie? Omijacie, skoro...
1: Nie coverujemy.
0: Nie, nie, ale nie, ja nie mówię o coverach tylko o standardach, o tej takiej klasyce, którą może czasami warto...
2: Mamy może ze dwa kawałki, może jeden taki właśnie, taki bardziej klasyczny... O, bardziej do mikrofonu będę mówił. Może mamy taki jeden kawałek, no. Właśnie teraz go robimy w sumie, mogę tak powiedzieć. Tak.
0: Nie, bo warto też czasami nawiązać do tej tradycji pewnej w muzyce country, pokazać te powiązania standardów z tym, co robicie w tej chwili, tworzycie na potrzeby swoje i też słuchaczy. No to jeszcze raz przypomnijmy, kto był dzisiaj w naszym studiu.
3: Dominika.
1: Julian.
2: Corneliusz.
4: Ignacy.
2: A jeszcze mogę jedną rzecz powiedzieć, bo będziemy grali koncert za niedługo.
0: No to koniecznie.
2: Właśnie, w dwóch kołach, 25 czerwca.
0: Gdzie to jest?
2: To jest przy Dworcu Zachodnim. I właśnie będziemy grali tam my, Juliana zespół taki, bo Julian ma cover band właśnie The Dead South też.
1: Nie tylko.
2: I właśnie, przyjeżdża właśnie mój znajomy z Arizony, Matt Newell, i on też tam będzie występował, więc serdecznie zapraszamy. O 18:00 się wydarzenie zacznie, można znaleźć je na Facebooku. Nazwaliśmy je Play Something Country,
4: tak,
2: Cornelius Blackwater Band.
4: Całe wydarzenie, gdzie cały wieczór country, także. Ale nie tylko, bo gdzieś tam z domieszką tego bluesa, także.
0: Jasne. Wspaniale. To jeszcze raz.
1: Jeszcze chciałbym jak z miejsca od razu pozdrowić cały skład Good Company, w szczególności Zosię i Gabę, które na pewno nas tutaj słuchają.
2: Tak, są wokalistki właśnie u Juliana w tym zespole Cover Band.
0: Czyli jeszcze raz przypomnijmy, kiedy w najbliższym czasie będziemy mogli was posłuchać? Którego?
2: 25 czerwca, czwartek, dwa koła, o 18:00 zaczynamy event. To jest przy Dworcu Zachodnim, jakby ktoś nie wiedział. Serdecznie zapraszamy.
0: Dwa koła, proszę państwa. Tam będziemy mogli posłuchać.
2: Też taki bar motocyklowy.
0: Tak. No, dwa koła. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Będziemy z niecierpliwością czekali na kolejne wasze dokonania studyjne, żebyśmy mogli też popuszczać to w radiu. Będziemy trzymali kciuki za powodzenie tego projektu. No i na koniec kolejny utwór studyjny, który zagramy. To będzie? Jaki to
2: będzie? To będzie Serpent's Blues. To jest w sumie jeden z moich pierwszych takich właśnie, kiedy tak bardziej z rocka, rock and rolla przeszedłem, czy z bluesu właśnie przeszedłem właśnie w tak bardziej takie brzmienie country. I to jest właśnie jeden z pierwszych takich kawałków, który tak napisałem. I tak.
1: Nie jest to jeszcze kawałek, który my zrobiliśmy, to jest
2: tak,
1: jeszcze...
2: w sumie, bo to sam nagrałem wszystkie traki tutaj i to sam całkowicie zrobiłem, bo to jest kawałek, który właśnie nagrałem w domu i właśnie całkowicie tam go udało mi się zrealizować.
1: Ale zrobimy wkrótce tak, wersję naszą.
2: Wersję nową zrobimy, bo będzie wiele lepsza.
0: No, wspaniale.
2: Więc tak, zapraszamy do słuchania.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za wizytę w studiu, a ja za tydzień zapraszam Państwa na audycję Czas nie tylko na country. Przypomnę o godzinie 19:00. Dziękuję.
3: Dziękujemy serdecznie.
2: Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.

0: Czas nie tylko na country.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
4: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
5: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
4: Czas na motorsport.
5: Najszybsza audycja w Polsce.
4: Zapraszają
5: Piotr Nałęcz
4: i Kamil Kowalik.
5: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
6: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
7: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
6: A Radia Aktywni.
7: W każdą środę o godzinie 14.10.
6: Zapraszamy, będzie się działo.
7: Liczymy na Was.
2: To była autopromocja.
8: Mazol, Arytmik Radio.
9: Mazol, Arytmik Radio. Dzisiaj inaczej, 20.30, po raz pierwszy i nie ostatni. Może tak wakacyjnie, a może tak na dłużej, ale na pewno formuła 1,5 godziny muzyki to dla nas nowość, świeżość. A w tej nowości troszeczkę się cofniemy do muzyki, którą prezentowałem już w Mazola Rytmik Radio i w innych audycjach z wielką pasją i muzyki, którą znacie. HHI and the Macumbas, Saxo Coma i Pet Elk. Znamienita płyta, dzisiaj utwór głównie w różnych wersjach RDB, czyli płyta Witch Doctor Sun Johna Dianiego i dwóch wspaniałych saksofonistów, John Chitaj i Dudu Kwana, ze wspaniałą sekcją oraz gitarą. Na koniec sam będzie też niespodzianka. Ta niespodzianka to coś, co dostaliśmy od Romka Puchowskiego, w czym miałem szansę wziąć udział, i rozmowa z Romkiem Puchowskim i spotkanie za tydzień, i więcej z tej płyty, a może więcej o tej płycie i o tym, jak powstała. Dzisiaj muzyczna uczta, troszeczkę powrót do rzeczy, które kocham, ale pomyślałem sobie, że i to, i Bayashi to także to, czym z Wami chcę się dzielić. Także ruszamy. Po 4 może utwory, tak w kółko, bo to będzie jedna opowieść. Mazola Rytmik Radio. Słuchamy.

No więc gdy ja słyszę te dźwięki, to czuję się już jak w domu. Nie wiem jak wy. Więc ja zaproponuję jeszcze raz taką samą czwórkową porcję muzyki. Z tym, że będą to utwory tym razem Ergot Glitter i HH and the Macumbas, HHI and the Macumbas, potem Pet Erech i Saxo Coma i utwór pod tytułem Blamer, potem Eiko i Bayashi i Agloe i John Diani w kolejnym, nieco innym tym razem.

Teraz przed nami kolejna czwórka, gdzie przewagą będzie repertuar grupy Saxo Coma pod przywództwem Petra Eldhardt, wspaniałego basisty i producenta. Ale winien wam jestem pełny i prawdziwy personel i skład na płycie Witch Dr. Sun, którą firmuje Johnny DeYoung, który oczywiście gra na basie, John Chikai na altowym saksofonie i na sopranie, Dudu Pukpana, który na alcie oczywiście wtóruje Johnowi Chikaiowi, który pierwszy raz chyba pojawił się w naszej świadomości na płycie Ascension Johna Coltrane'a. Dudu Pukpana to oczywiście afrykański desant na brytyjskiej scenie muzyki improwizowanej, ale desant, który dodał ognia i Afryki, i free jazzu. Gra także na saksofonie tenorowym Dudu Pukpana na tej płycie. Alfredo do Nascimento to gitara, Luis Carlos de Saguaria to perkusja i Mohamed Al-Jabry perkusjonaria. Także to jest pełen skład tej płyty Witch Dr. Sun, z której słuchaliśmy przed chwilą kolejnego utworu pod tytułem RDB. To jeden z ważniejszych utworów. My jeszcze zawsze słuchaliśmy Magwaza, ale tym razem pomniemy Johna DeYoung'a. On jeszcze do nas wróci, tylko to będzie Petr Elf i Sklatten, Makten i Takten. Potem Wilderness of Glass, HHI and the Macumbas. Potem znów Petr Elf w Pari Coma utworze i potem Eiko Ibayashi w utworze To the East. Słuchamy.

Kobayashi wprowadza całkiem inny wymiar w tej naszej dzisiejszej audycji i to bardzo fajnie kontrastuje z tymi dynamicznymi i ostrymi kawałkami Saxocoma i Johna Dianiego, ale teraz John Diani ze swoją załogą przepiękną pieśń Tilon Tilo i to jeszcze na dodatek alternatywny take pierwszy, którego jeszcze nie słuchaliśmy nigdy i to wielka przyjemność. Po nim nastąpi HHI and Macumbas w utworze Deep Sleep Routine i to jest piękna podróż przez ulicę Porto. Tę muzykę grano właśnie w czasie takiego wędrowania przez miasto. Muzycy się upajali coraz bardziej, aż do utraty przytomności, ale szli, grali. Ten utwór niezwykle tę nocną eskapadę i rytuał, ale niestety i rutynę przedstawia. Pewien omam, w który popadali muzycy, to już taka przedostatnia propozycja z tej płyty. Petra Elki Saxocoma to będzie Cyclops Dance, też świetny, wspaniały, energetyczny utwór. I Eiko Ibayashi tym razem Tunnels to Nowhere.

nadszedł czas, by się pożegnać. Na koniec Witch Doctor Sun oczywiście, ale niespodzianką będzie utwór Likes, a potem Żywioły Lasu. I to jest kwartet, o którym porozmawiamy za tydzień z Romkiem Puchowskim. Kwartet właśnie tego bluesowego jakby, ale tu blues jazz jest. Artysty, który opowie nam o tym, jak ta płyta powstawała, jak wyglądała jego droga do bluesa i od bluesa, a zagra z nim Tymon Tymański na kontrabasie, Michał Gos na perkusji, na saksofonie Irek Wojczak i mówiący to do Was Jerzy Mazur na klarnecie basowym. Do usłyszenia za tydzień w kolejnej audycji Mazur Rytmik Radio. Ja Was serdecznie żegnam, zapraszam za tydzień o 20.30. Pięknej nocy, dziękuję pięknie za realizację w Warszawie, a Wam za wspólne słuchanie tej wspaniałej i mam nadzieję podobającej się Wam i budzącej emocje i uczucia muzyce.

no, nothing, just a couple of hundred likes. Likes.

Dancing, Kylie Minogue z piosenką, która jednak nie w 2000, a w 2018 roku ukazała się. Jest cudowny klip na tą piosenkę, a w ogóle to wszystko było teraz nagrane w 2025 roku, kiedy Kylie była ze swoim światowym turnieju. Także polecam. Super naprawdę dysk, który pokazuje, jak w takim wieku można wyglądać, śpiewać i w ogóle tworzyć niesamowite show. My przejdziemy do spraw w polityce, w wojnie oczywiście i tak dalej, i tak dalej. No, chyba najważniejszym, co moim zdaniem jest teraz, jest to, że my coraz więcej blokujemy Półwysep Krymski od okupowanych części w południowej Ukrainy i niszczymy wszystko, co tam jeździ, próbuje przyjechać przynajmniej. Wczoraj doszło do uderzenia w most Ciągarski. To jest jeden z dwóch mostów, które akurat łączą Półwysep Krymski z materykową Ukrainą. I ten most był poważnie uszkodzony, ale już jest informacja, że Moskale puścili rewersowy taki ruch tym mostem, czyli próbują jak najszybciej go naprawić, ale co nam przeszkadza znów uderzyć tam, ponieważ my przed tym wynieśliśmy im przeciwrakietowe obroną. S-400, S-300, Panzer, Tor, Osa, Bug, to wszystko, co oni tam mają, to my metodycznie wynosimy, po prostu niszczymy i to nam i taka praca była jeszcze od z końca ubiegłego roku, a trwała całą wiosnę. No i teraz my mamy skutki tej naszej pracy, naszych obrońców, które tymi dronami i nie tylko, a już i rakietami ukraińskimi manewrującymi niszczą to, co wróg ma tam przeciwko nam. I w skutku na Półwyspu Krymskim już nie ma benzyny. Jeżeli pojawia się, to ludzie stoją cały dzień w kolejach, żeby tą benzynę kupić i nie więcej jak 20 litrów w jedne ręce. Mnóstwo ludzi próbuje jechać przez jeszcze stojący most krymski do Tamaniu i tam kupować paliwo. Tam jeszcze ono jest, ale też już zaczynają się i tam potężne problemy. O problemach z paliwem donoszą z Mariupola, z Doniecku, z Doniecka, z Lugańska, z tych okupowanych naszych terenów, gdzie Moskale do niedawna czuli siebie spokojnie jak w domu, jak w głębokim zapleczu. I teraz to wszystko się nagle zmienia, bo niszczymy logistykę, niszczymy wszystko, co oni próbują przerzucać przede wszystkim dla swoich wojsk, które nadal próbują atakować. I widzimy przez ostatni ponad tydzień, że ilość tych ataków, mimo wszystko rosyjskich ataków, jest większa jak zwykle, no bo tak zazwyczaj to było około 150 ataków na dzień, a teraz ich jest ponad 200, dochodzi do prawie 300 ataków na dzień, no co skutkuje w tym, co my niszczymy w ciągu dnia ponad 1300-1400 wrogich żołnierzy i oficerów, czyli ta liczba jest naprawdę bardzo wysoka. Niestety nie wszystko jest oczywiście dla nas różowe, my też
też mamy straty i też mamy bardzo ciężkie sytuacje, na przykład w Konstantynówce. Konstantyn Maszowiec, ukraiński ekspert wojskowy, jeden z najfajniejszych, mówi o tym, że on bardzo się boi, że w ciągu czerwca, lipca my stracimy Konstantynówkę, czyli pierwsze miasto z tej aglomeracji kramatorskiej, w którą chodzi Kramatorsk, Słowiańsk, Druszkiwka, Druszkówka i Konstantynówka. Teraz trwają walki bezpośrednio nawet w centrum tego miasta i to jest wielkie miasto. Byłem tam niejednokrotnie i w 22-23 roku, ale teraz tam trwają walki. Także wróg jeszcze nie jest daleko niestety nie jest pokonany i Putin w ogóle żyje w jakimś równoległym świecie swoich zwycięstw, chociaż próbują do niego donosić codziennie Z-propagandyści, że sytuacja na froncie jest bardzo kiepska dla rosyjskiego wojska. Ale wiadomo, że Putin w ogóle nie korzysta się z internetu, a liczba tych osób, które są dopuszczani do niego, jest bardzo, bardzo mała. Także ja nie sądzę, że Putin nie wie o tym, że sytuacja na froncie jest co najmniej bardzo niepokojąca dla Moskali, ale on po prostu robi taką grę, robi dobrą minę przy poganej при поганій грі, як у нас то називають, і намагається роздувати щоки і казати, що все чудово, як от на цьому петербурзькому економічному форумі, який абсолютно зараз в Росії всіх дуже сильно дратує, бо вони не мають успіхів на фронті. А на цьому форумі шампанське в Крістал і чорна ікра лється рікою. Роботи російські, російсько-китайські там падають, не можуть нічого зробити. І взагалі ніхто не розуміє, нащо цей ідіотський форум зараз проводити. Ну, але і при тому форум, якщо подивитись в вікна цього форуму, то можна бачити щоденно, як навколо палають бази нафтові Росії і військові об'єкти в Кронштадті і в Ленінградській області. Так що подивимось. Так що мисля, що то є найважніше, що поволі, але Україна być może zaczyna wygrywać tą wojnę, ale ja jestem naprawdę bardzo ostrożny pod tym względem, bo my mamy do czynienia naprawdę z potęgą, ale ta potęga maleje i spodziewam się, że wkrótce zmaleje tak, że już nie będzie w stanie przeprowadzić tą wojnę dalej. I za co ja też dziękuję Polsce i Polakom za wsparcie oczywiście. I o tym wszystkim też przypominę, że my gadamy co niedzieli o godzinie 17 na fali radio Wnet. Nasza redakcja Czarnego Nieba, do której ja też należę. Także serdecznie zapraszam. No i dalej my posłuchamy Lady Punk z piosenką 2007 roku Znowu pada deszcz.

Lady Punk, znowu pada deszcz i u mnie akurat za oknem tak jest. Dzisiaj cały dzień padało. Lady Punk to wrocławski zespół założony w 1981 roku i działający do dziś, a ta piosenka, jak już mówiłem, to z 2007 roku. No a teraz przejdziemy do klasyki ukraińskiej. Ukraińskiej, no nie powiedziałbym to estrady, ale takiej klasyki, która przede wszystkim śpiewała narodowe piosenki, ale nie tylko, i też pisali coś swego. Czyli ja teraz mówię o trio Marenić. Trio Marenić, czyli trio, w którym na gitarze grał i śpiewał Walerij Marenić, i z nim razem była go żona Antonina Marenić i jej siostra Svitlana Marenić. A tak naprawdę, co ciekawe, że Walerij Marenić sam urodził się w Krzywym Rogu na Dniepropetrowszczyźnie, ale oni pochodzili, to trio, ten zespół pochodził z Łódzka. I co ważne i dla mnie oczywiście zaskakujące, że te dwie dziewczyny byli z pochodzenia Rosjankami, nawet nie Ukrainkami, ale tak śpiewali, tak kochali tą kulturę, że no, można powiedzieć, że takich Ukrainek niewielu jest, jak te Rosjanki, które z trio Marenić, które tak świetnie śpiewali i śpiewają do dziś w piosenki ukraińskie, chociaż trio i zespół już nie istnieje od 2004 roku. W ogóle oni założyli swoje trio aż w 1973 roku. Udało się wtedy wypuścić płytę, ale nakład tej płyty był tylko i wyłącznie 3000 egzemplarów, ale w jakiś sposób to stało się, zawirusiło się, tak, jak u nas teraz mówią, czyli oni

Ich doznali w całej Ukrainie, nie tylko wielu, wielu ludzi i dalej ta sowiecka, jedyny label sowiecki melodia aż no, 30 razy wznawiał produkcję tej płyty, czyli wznawiał tą płytę, bo taki był sukces tego trio. No i cóż, posłuchamy teraz piosenki, bardzo, bardzo fajnej piosenki, która nazywa się Luby.

Niski jest niebezpieczna. Posłuchaliśmy, a ja trzymam w rękach dwie książki, w jednej i drugiej ręce, i obie książki o Queen i o Freddie Mercury. Pierwsza to wydana w 2022 roku w Krakowie. Nazywa się Królewska Historia Queen. Obie książki napisane przez Marka Blake'a, czyli wybitnego naprawdę muzycznego dziennikarza brytyjskiego, który pisze o gwiazdach roku. Niesamowite wydanie po polsku. Ile? 477 stron. Bardzo polecam, a po ukraińsku ukazała się ta książka w 2024 w Kijowie w wydawnictwie Nasz Format, i tu prosto rozkiszny album z niesamowitymi fotografiami, jaki też wszystkim dużo, dużo rekomenduję, osobliwo takim fanatom Queen i Freddie, jakim je ja. Ale na sam koniec posłuchajmy nie Queenu, a posłuchajmy jednego z Beatlesów, а саме Рінго Стара з його хітом з 1973 року, який називається «Фотографії». На цьому це буде сьогодні все, і я одразу з вами попрощаюсь і скажу вам дякую за те, що були з нами і що були зі мною, з Дмитром Антонюком, який сьогоднішню програму, як і завжди, вів з Києва, і з Шимоном Крістіанусом, який реалізував то з Варшави. Отже, Рінго Стар, фотограф, па-па!

0: Супольне, спільне, спільні скарби.
1: Хочеш більше? Вейдь на внет FM.
2: Автопромоція.
3: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
2: To była autopromocja.
4: Nocne powtórki Wnet.
3: Gościem Poranka Wnet jest Karol Gac, portal Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
3: W południe zbiera się kapituła Orła Białego. Tymczasem pojawiają się informacje, że publicyści Wielowiejska stanęła za Szeptyckim. Komentatorzy nie odpuścili. Jaka znowu nagonka? Bo tak swój tekst rozpoczęła na platformie X Dominika Wielowiejska, że to jest kolejna nagonka na Polskę 2050. Kilka dni temu Dominika Wielowiejska opublikowała tekst w Gazecie Wyborczej, że prezydentowi Karolowi Nawrockiemu wcale nie chodzi o odebranie Orła Białego, tylko o dużo większą grę polityczną. Jakby sytuacja wydaje się, jeśli chodzi o poparcie Polaków, jasna. Decyzja prezydenta oczywiście nie jest decyzją jednoosobową, ale wniosek, który został złożony, spotkał się z ogromnym poparciem Polaków. No a co się stało najpierw z wahaniem, a później jednak z zmianą decyzji, jeśli chodzi o Donalda Tuska w sprawie odebrania Orła Białego dla prezydenta Władimira Zełenskiego?
5: Sytuacja jest bardzo prosta. Jest na tyle jednoznaczna, na tyle jasna, co pokazują wszystkie badania i zarówno te dotyczące internetu, jak i poparcia opinii społecznej, że premier Donald Tusk, jak to ma w zwyczaju, po prostu zmienił zdanie. Cóż z tego, że de facto sam sobie zaprzecza, bo przecież minął niecały tydzień od zmiany zdania, a Donald Tusk nas do tego przyzwyczaił, że w zależności od nastrojów społecznych, w zależności od sondaży podejmuje takie, a nie inne decyzje. No i być może na początku wydawało mu się, że te nastroje społeczne będą inne, że tutaj może przy tej okazji niejako pozwolić sobie na atak na prezydenta Karola Nawrockiego, bo taka była pierwotna idea tego jego wpisu. Przypomnę, że premier Donald Tusk na samym początku de facto zrównał zachowanie Wołodymyra Zełenskiego, czy decyzję Wołodymyra Zełenskiego z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego i zasugerował, że wygranym jest wyłącznie Rosja. No tyle tylko, że bardzo szybko okazało się, że przygniatająca, no miażdżąca wręcz większość społeczeństwa jest po stronie prezydenta Karola Nawrockiego. Tu posiłkuje się między innymi danymi takiego kolektywu Res Futura, który bada internet, i wtedy na gorąco 98% internautów popierało decyzję Karola Nawrockiego. No i Donald Tusk najwyraźniej zauważył te badania, stąd zmiana zdania. To nie dziwi. Premier Donald Tusk przyzwyczaił nas do tego, że potrafi sobie zaprzeczać w bardzo krótkim czasie w wielu różnych sprawach. No ale tu mamy kilka wątków. Oczywiście ta burza trwa i tu należy powiedzieć jednoznacznie, że odpowiedzialnym jest wyłącznie prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. To jego decyzja i absolutnie nic go tutaj nie usprawiedliwia. I wszelkie próby rozwadniania odpowiedzialności, próby jakiegoś tłumaczenia, racjonalizacji, bo i takie głosy się pojawiają również po stronie ukraińskiej, że prezydent nie wiedział, że nie miał wystarczającej wiedzy, że to nie była jego inicjatywa. No, to są absolutnie kuriozalne tłumaczenia. Prezydent Zełenski wiedział, co robi, zrobił to świadomie, zrobił to cynicznie, bo to nie pierwsza tego typu sytuacja, gdy gloryfikowana jest UPA i nie tylko UPA, bo czy Szuchewicz, czy Melnyk, czy nawet SS Galicjen, te sytuacje na Ukrainie mają miejsce. No, ale jeśli chodzi o polską stronę i to, co dzieje się w Polsce, wydaje się, że tutaj decyzja raczej będzie jednoznaczna. No, myślę, że prezydent Karol Nawrocki tak mocno by nie wystąpił jednoznacznie z wnioskiem o odebranie Orła Białego, gdyby być może nie był pewny decyzji kapituły. Wątpię, że tutaj ta decyzja była inna, zwłaszcza biorąc pod uwagę ten kontekst, o którym rozmawiamy. No, tutaj jeszcze kwestia kontrasygnaty premiera. Wydaje mi się, że ona też będzie, mimo wszystko, bo takie, a nie inne są nastroje społeczne i Donaldowi Tuskowi trudno mogłoby być wytłumaczyć i pójście w poprzek tych nastrojów społecznych. No ale mamy też takie głosy jak profesora Szeptyckiego, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, który także oczywiście w ten długi weekend, kiedy zdecydowana większość słuchaczy zapewnie odpoczywała i oddawała się przyjemnym rzeczom, także wykonał pewien piruet i pomimo swoich wcześniejszych wypowiedzi także później trochę zmienił stanowisko. No ale niestety, i to będzie smutna konstatacja, trzeba mieć świadomość, trzeba mieć tę wiedzę, że niestety są w Polsce środowiska, ludzie, którzy wykorzystają absolutnie każdą okazję, by stanąć przeciwko państwu polskiemu albo by zaatakować nielubianych polityków. No i to jest niestety ta sytuacja, bo środowisko Gazety Wyborczej, doskonale myślę słuchacze o tym wiedzą, jest tym środowiskiem, które zawsze stoi w pierwszym szeregu, zawsze wtedy, kiedy można zaatakować państwo polskie, kiedy można zaatakować w taki czy w inny sposób nielubianych polityków prawicy. Więc nie, tu absolutnie nie było żadnej nagonki na profesora Szeptyckiego. Były oczywiście krytyczne komentarze co do jego wypowiedzi i bardzo słusznie, bo te wypowiedzi, których miał kilka, raczej klasyfikowały go, czy pozycjonowałyby go jako prędzej członka rządu ukraińskiego niż polskiego. A mówimy o wiceministrze nauki i szkolnictwa wyższego, który stawia tezy sprzeczne z faktami historycznymi, sprzeczne z wiedzą naukową i bardziej z taką wrażliwością ukraińską. No to jest absolutnie niedopuszczalne, ale oczywiście ta cała sytuacja, cała ta burza jeszcze trochę potrwa, no bo dzisiaj decyzja kapituły, potem być może reakcja strony ukraińskiej, w międzyczasie jeszcze wizyta Budanowa, czyli byłego szefa wywiadu Ukrainy. Ukraina na razie jest wstrzemięźliwa, jeśli chodzi o komentarze. Być może będzie krok w tył wykonany. No i ostatnia kwestia, też należy na to patrzeć w szerszym kontekście. To znaczy być może Zełenski robi to z powodów wewnętrznych, by odwrócić na przykład uwagę z kwestii korupcyjnych na Ukrainie i nie tylko, ale trzeba też pamiętać o tym, że Ukraina w pewnym momencie na poziomie zewnętrznym, na poziomie polityki zagranicznej bardzo wyraźnie jednak postawiła na Niemcy. Bardzo wyraźnie orientuje się na Berlin. No i to w mojej ocenie jest błąd Kijowa, ale to już jest zupełnie inny wątek.
3: A część komentatorów, i tu użyję stwierdzenia, proszę mi wybaczyć, mówię tu do naszych słuchaczy i do pana redaktora, część komentatorów tak zwanego obozu demokratycznego używa argumentu, i to może była zmiana decyzji też pana premiera Donalda Tuska, ukraiński parlament uznał UPA za bojowników o wolność w dniu wizyty Bronisława Komorowskiego. To było słynne przemówienie Bronisława Komorowskiego w parlamencie w 2014 roku. Ja próbowałam w 2015 roku, tuż przed wyborami, w których Bronisław Komorowski przegrał te wybory, część komentatorów uważa, że Bronisław Komorowski przegrał właśnie przez to wystąpienie historyczne w parlamencie. Przepraszam, prezydent zaapelował wtedy, mówię o prezydencie Komorowskim, o właśnie o poszukiwanie na Wołyniu, ale to był taki policzek wymierzony, zdaniem wielu komentatorów, wymierzony właśnie prezydentowi Polski i te uznanie bojowników o wolność godzinę później bodajże w parlamencie ukraińskim się wydarzyło już w 2015. Mówimy o czasie, kiedy już była wojna o Krym i właściwie wszystko wskazywało na to, że Ukraina idzie w inną stronę. Być może to też miało wpływ na decyzję obozu Donalda Tuska.
5: Być może, choć tu mamy kilka wątków. No z jednej strony oczywiście nie wyciągałbym tak daleko idących wniosków, jak te przywołane przez panią głosy, które twierdzą, że to między innymi spowodowało porażkę Bronisława Komorowskiego. Wszyscy pamiętamy, jakie były nastroje w 2015 roku i co przyczyniło się do porażki Bronisława Komorowskiego i szerzej obozu Platformy Obywatelskiej. Tamtych czynników było bardzo, bardzo wiele. Ale jeśli chodzi o kwestię Ukrainy, to niestety jest to, o czym powiedziałem wcześniej. To znaczy Ukraina, czy też raczej władze Ukrainy, elity polityczne może Ukrainy i to nie tylko te obecne, ale właśnie także poprzednie, konsekwentnie budują swoją tożsamość między innymi na UPA i to nie jest jednostkowy przypadek. To znaczy, jeżeli słyszymy co jakiś czas doniesienia właśnie o Szuchewiczu, o Mylniku, o SS Galicyn, jeżeli widzimy marsze ku czci Bandery z pochodniami, jeżeli słyszymy o Muzeum Szuchewicza albo o stawianiu pomników Bandery, no to nie są to odosobnione przypadki. I problem w tym, że państwo polskie niestety, i mówię to także z przykrością, także jeśli chodzi o poprzednią władzę, nie reagowało należycie. To znaczy przez wiele, wiele lat wydaje się, że państwo polskie przyjęło taką taktykę, taką postawę, że będzie tutaj tym mądrzejszym, że będzie pewne rzeczy akceptować w imię relacji dwustronnych, w imię być może przyszłości, że będzie czasem, mówiąc obrazowo, zagryzać zęby albo przymykać oczy i niestety w efekcie przynosi to takie konsekwencje, jakie mamy obecnie, bo to są świadome decyzje polityków ukraińskich, elity politycznej Ukrainy, a oni z kolei powinni mieć świadomość, że owszem, można założyć i przyjąć, że każde państwo ma prawo do budowania własnej tożsamości na takich fundamentach, na jakich chce, ale to się wiąże z konsekwencjami, także bardzo poważnymi, także politycznymi. Więc moim zdaniem ten gest, ta decyzja prezydenta Nawrockiego była bardzo, ale to bardzo trafiona z tego względu, że proszę zauważyć, mówimy tu o sferze w dużej mierze symbolicznej. To była decyzja wymierzona wyłącznie Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Nawrocki tym gestem pokazuje, czy też tą decyzją pokazuje, to Zełenski jest za to odpowiedzialny, to Zełenski tutaj ponosi odpowiedzialność, to Zełenski jest tym, na którym chcemy odreagować, w tym sensie, że jest tu ta relacja symetryczna, bo mówimy jednak o sferze symbolicznej, to nie dotyczy szerzej Ukraińców. No tylko problem w tym, i to też powinniśmy mieć tego świadomość, i myślę, że słuchacze Radia Wnet mają tę świadomość, że duża część społeczeństwa na Ukrainie popiera decyzję Wołodymyra Zełenskiego. I tu znów posiłkuje się tymi badaniami Res Futury, która przeanalizowała także ukraiński internet i tam było bardzo wyraźnie widać, że jak w Polsce 98% Polaków popierało prezydenta Nawrockiego, tam tak lustrzane odbicie 98% Ukraińców popierało Wołodymyra Zełenskiego. I te komentarze w ukraińskim internecie w stosunku do Polaków i Polski były bardzo, ale to bardzo nieprzychylne. Więc oczywiście możemy w pewnym sensie także czarować rzeczywistość. Nie należy uogólniać, nie należy generalizować, to jest jasne. Ukraina ma swoje problemy wewnętrzne, ale te emocje, te nastroje na Ukrainie, no także powinny nam coś mówić i powinniśmy z tego wyciągać wnioski, by nie żyć w takiej iluzji, ułudzie, że to jest sprawa, która jest już jakoś załatwiona. No nie, nie jest. No jeżeli Ukraina cały czas traktuje to w taki sposób polityczny, cały czas próbuje jakoś tą sprawą handlować, cały czas opiera się, by wydać zgodę na ekshumację, no to pokazuje, w jakim miejscu my jesteśmy. I oczywiście można się cieszyć, że są punktowe ekshumacje i to jest jak najbardziej rzecz pozytywna, tylko my mówimy o jakiejś mikroskali, mówimy o kropli w morzu potrzeb. Przecież na Wołyniu wymordowano co najmniej 100 tysięcy dzieci, kobiet, starców, chociaż tu szacunki historyków są różne, a Ukraińcy zgodzą się na kilka czy kilkanaście ekshumacji i próbuje nam się to przedstawić jako sukces. No, oczywiście jest to sukcesem w porównaniu do stanu poprzedniego, no ale patrzmy jednak na proporcje. Ukraina nie chce tej sprawy załatwić, jest to jej świadoma decyzja, nie chce o tej sprawie rozmawiać. Na czym był Wołyń, no to myślę, wszyscy doskonale wiemy.
3: Tymczasem prezydent Ukrainy Władimir Zełenski poleciał do Londynu na spotkanie z szefami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, żeby zadbać o bezpieczeństwo w Europie i ominął Polskę. Wystartował tym razem z lotniska w Mołdawii, a nie w Jesionce koło Rzeszowa. Część komentatorów zrzuca to na kark właśnie tych informacji dotyczących właśnie spraw, o których rozmawiamy. Zobaczymy, jak będzie się sytuacja rozwijać. Mam nadzieję, że już niebawem znowu się zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz w poranku o tej...
5: Łagam się, dziękuję. Dobrego dnia.
3: Karol Gac, portal Do Rzeczy, który polecamy też bardzo gorąco. Wszystkiego dobrego dnia.
4: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry, a nawet nie w Londynie, a w Southampton, to myślę 2 godziny drogi od Londynu. Jesteśmy tutaj w pogoda deszczowa, 13 stopni, dosłownie jak trzeba było wyjść na antenę, to oczywiście zaczęło padać, to piękna nadmorska miejscowość, znajdujemy się w dzielnicy Woolston, jak zresztą Państwo widzą, można to angielskie budownictwo zobaczyć. Jesteśmy tutaj, żeby opowiadać o sprawie Henry'ego Nowaka, ale nie tylko, przyjechałyśmy z Tosią Bartyś do Southampton, żeby Państwu przybliżyć tutaj, jak wygląda życie w Southampton, co to jest za miejscowość, bo to miejscowość związana między innymi z historią Titanica, ale także, żeby rozmawiać z Polonią, która tutaj jest bardzo liczna, bo Southampton to 260 tysięcy mieszkańców, z czego 5%, czyli nawet 12 tysięcy to właśnie Polacy i my to bezpośrednio miałyśmy sposobność odczuć, a jest jesteśmy tu dopiero jeden cały dzień, bo to był wczesny lot i gdzie się nie obejrzymy, w zasadzie to Polacy, czy to w kawiarni, czy w autobusach, czy na ulicy, ten język polski tutaj można słyszeć. Mam sprawę Henry'ego Nowaka, to już Państwu zapewne bardzo dobrze znana sprawa, zresztą w zeszły poniedziałek właśnie pani redaktor rozmowa na ten temat miała miejsce. Wczoraj byłyśmy pod posterunkiem policji w Portsmouth, to jest właśnie ten wydział, który zajmował się, czy raczej uczestniczył w interwencji, jeśli chodzi o wydarzenia tragiczne, które miały miejsce w grudniu i tam odbył się taki cichy protest. Myślę, że około 100-150 osób tam się wczoraj zebrało w godzinach wieczornych. Nie jest to pierwszy protest, który miał tutaj miejsce w Southampton. Słyszymy z doniesień medialnych, bo nas tu jeszcze nie było, że od paru dni w zasadzie cały czas coś tam się działo, czy to były większe, czy mniejsze zamieszki, natomiast wczoraj to był bardzo spokojny protest, bardziej manifestacja i może, żeby Państwo poczuli, jaki był ten klimat, to taki krótki dźwięk tego, jak brzmiała wczoraj ta manifestacja, teraz możemy go posłuchać.
2: The definite message for the government, we don't trust you one bit, absolutely don't. The next question is, how many people stood there right now who trust the current police force? Raise your hands up if you do.
3: Put your hand up, hold up. Put your hand
4: up. Hands up, hold up. We'll never take me alive.
5: No, please.

0: Demonstracje były chyba bardziej jednak ostre. Oglądałam w telewizji jedną z tych demonstracji, w których doszło do już starć z policją. Ta według twojej relacji była jednak spokojniejsza, ale czy na dzisiaj też są zapowiadane jakieś wystąpienia?
1: Na razie nic mi na ten temat nie wiadomo, aczkolwiek u nas jest godzinę wcześniej, bo u państwa 7:35, u nas 6:35, więc jeszcze nie miałyśmy nawet czasu, żeby zajrzeć do internetu, do wiadomości, żeby przeczytać, czy coś takiego jest planowane, a państwo mogli tam usłyszeć oczywiście skandowanie tego hasła, które Henry Nowak wypowiadał, czyli że nie może oddychać, ale także mogli państwo usłyszeć prowadzącego tę manifestację, który pytał, jeśli państwo tutaj stojący mają zaufanie do policji, to proszę podnieść rękę. Nikt ręki nie podnosił. Tak samo zadał pytanie, jeśli mają zaufanie do obecnego rządu Wielkiej Brytanii. Też prosił o podniesienie ręki. Tej ręki nikt nie podnosił. To była raczej taka mała manifestacja. Natomiast ja państwu mówiłam o tych Polakach. No i jest to sprawa, która tych Polaków, tej Polonii tutaj też dotyka, jako że Henry Nowak był z polskiej rodziny, to może ja państwu jeszcze zaproponuję. Jest taka krótka rozmowa, którą przeprowadziłyśmy tam właśnie na tym proteście. Zaczynamy w języku angielskim, bo myśleliśmy, że może są tutaj to Brytyjczycy mieszkający w Southampton, ale szybko się okazało, że jednak są to Polacy, którzy wczoraj tam na te manifestacje przyszli. Do you live in Southampton?
2: Totton, yes.
1: Why are you here today?
2: Just to see what's happening and give a little bit of support.
1: Support for?
2: For justice for Henry and what's happened to him and the racist action, what was at
1: point. What is your review of the situation? What are your emotions concerning it?
2: So.
1: A mówi pani po polsku?
2: Tak.
1: A, no i
2: co mówimy?
1: Dzień dobry.
2: Chcę pani resztę pytać, nie tylko mnie.
1: No i jak państwo to oceniają?
2: Tak szczerze mówiąc, to po prostu wkurza nas to, że nic nie robią z tym, że nie ma tej sprawiedliwości. Wszyscy, że rasizm, ale nikt nie patrzy, że rasizm jest dla białych. Bo teraz właśnie to jest przykład tego, nie? Że to był rasizm, ale właśnie dla białych rasizm. No i noszenie ich noży, prawda? Dlaczego oni są inni? Bo ich religia. Każdy może sobie powiedzieć, dobra, moja religia albo moja wiara mi każe to czy tamto i mogę sobie nosić nóż albo zrobić coś takiego, nie? To jest najbardziej irytujące.
1: A to jest taka pierwsza sytuacja, która miała miejsce, czy...
3: Nie, pracy jest często tak, że jesteśmy ofiarami takiego rasizmu, że jeżeli jest ktoś innej nacji niż my, to musimy go szanować i tak dalej, natomiast z drugą stronę to nie działa, nie? Nie możesz zwrócić uwagi innej nacji pracownikowi, żeby zrobił coś szybciej czy coś lepiej, bo wtedy my już jesteśmy rasistami. Jak on się z nas śmieje i mówi coś w swoim języku i patrzy na nas prosto i ten, nie wiem, że coś, a nas, my nic takiego nie możemy zrobić, bo my nie jesteśmy do tego uprawnieni. To nie jest fair, prawda? To jest taki podwójny standard właśnie, jakby wtedy na tym akcydencie, co policja zrobiła, tak?
1: No. Jak państwo się mieszka w Southampton?
4: Coraz trudniej. W porównaniu z tym, co przyjechaliśmy kilkanaście lat temu, jest coraz gorzej.
1: Bo?
4: Ogólnie i warunki pracy, i pensje, i, no i właśnie
3: imigrantów
4: to coś...
3: Też właśnie i to wszystko, nie?
1: Tych imigrantów widać, to czuć, że taka migracja tutaj jest?
3: Znaczy, i widać, że jest więcej tych nacji teraz. Zaczepiają na ulicę czasami wieczorem, nie? Kiedyś tego nie było, kiedyś było nie do pomyślenia.
4: Próbujemy wieczorami wychodzić już po prostu. Siedzimy w domach, taka prawda, w tej chwili. Kiedyś było.
1: I co dalej? Jakie są, co państwo zrobią z taką sytuacją?
5: To się dalej rozwija,
3: no. Nie jesteśmy w stanie za bardzo zrobić, no jeżeli chodzi o, czasami uczestniczymy w wyborach tych takich, co jesteśmy uprawnieni do tego, no ale to też jesteśmy za mało jesteśmy tak wspólnie tutaj, że nie wiemy na kogo tak naprawdę głosujemy, prawda? Głosowaliśmy na ludzi Partii Pracy i co się stało? No i stało się jak się stało, tak jest gorzej niż było.
1: A myślą państwo w ogóle na przykład o powrocie do Polski, czy nie?
4: No zastanawiamy się coraz chyba bardziej.
3: Nastoletniego syna, który się tutaj wychował praktycznie i który nie myśli o tym, żeby wrócić do Polski, nie? Więc no też stoimy teraz przed takim albo zostać synem, albo wrócić do Polski.
1: A syn co mówi o tej sytuacji?

0: Nie wiem, jakoś nie komentował tego. 15 rano dopiero jeszcze jest, powiedzmy, w tym wieku, że... Tak, i bardzo się boimy czasami, jak wychodzi z psem. Tyle.
1: A mogę zapytać, skąd państwo w ogóle są?
0: Z Polski?
1: Tak, no ale w Polsce są różne miasta, miejscowości. Ja
0: z Wrocławia i z Ostrowca.
1: Czyli Ostrowiec Świętokrzyski. Ja tak słyszałam, że Southampton to jest Ostrowiec Świętokrzyski.
2: Był, kiedyś był na początku, właśnie jak przyjechaliśmy, to powiedzmy był dużo, było osób, teraz już tak mniej.
1: Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo.
3: Haniu, a teraz takie pytanie od naszego słuchacza wnet. Czy tam poza Radiem Wnet są jakieś polskie media? Spotkałyście w ciągu tego jednego dnia kogoś z kraju?
1: Nie, z kraju nikogo nie spotkałyśmy, jeśli chodzi o media, bo z kraju, nie, jeśli chodzi o Polaków, to jak najbardziej. Też wczoraj w trakcie tego protestu manifestujący mówili o tym, że nie ma generalnie tutaj mediów brytyjskich, publicznych, że to mniejsze media tutaj tą historią się zajmują, że na przykład BBC nigdy się nie zainteresowało sprawą Henry'ego Nowaka i faktycznie wczoraj dwóch reporterów takich młodziutkich w tłumie spotkałyśmy, ale także jakaś tam telewizja była, chociaż bardziej to jacyś tutaj lokalni vlogerzy czy takie osoby. A ja chciałam z ciekawostką, bo mówiłyśmy o tym Titaniku i zupełnie przypadkiem tutaj przechodziłyśmy i tu są takie plakietki w Southampton na niektórych domach, gdzie jest napisane tutaj akurat pan Henry Chris, inżynier pokładowy, który wsiadł na pokład Titanika, no i już w 1912 no, zginął w trakcie tej katastrofy. I tak w całym Southampton można takie plakietki znaleźć na różnych domach, bo tutaj ta historia Titanika jest bardzo żywa, no, ale to już z tych historycznych zaszłości, a my też o tej teraźniejszości państwu opowiadamy, a teraźniejszość jest taka, że pada w Southampton. Nie wiem, czy ma pani redaktor jeszcze jakieś pytania?
3: Zanim utoniecie deszczu, to bardzo serdecznie dziękuję za relację z Southampton. Przepraszam za ten Londyn, ale jakoś zaczynamy wszyscy pędzić tym myślami, więc życzę wspaniałego dnia i do usłyszenia na antenie. Hanna Tracz i Tosia chyba z tyłu gdzieś
1: tak też przebywa. Tak jest, Tosia Bartyś, nawet nie z tyłu, a teraz bardziej.
3: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. To do usłyszenia i śniadania dobrego życzymy angielskiego. Wszystkiego dobrego. Będzie
1: bardzo dziękujemy.
4: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Przenosimy się w inny obszar świata, naszego ukochanego kraju. Magdalena Gregorek-Jakubowska jest gościem poranka w net. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Dlaczego mieszkańcy sprzeciwiają się obecnie procedowanym wariantom przebiegu drogi Babki Świątniki? Może w ogóle zacznijmy od tego tematu, żeby wprowadzić naszych słuchaczy. Na czym polega państwa proces i dlaczego państwo protestują?
2: Protestujemy dlatego, że obecne warianty, które są prezentowane, w zasadzie nie są prezentowane. Właśnie to też jest problem, że dowiadujemy się pokątnie o tym, co się dzieje, bo wszystko jest ukrywane i utajniane. Obywatele są odsuwani od procesu powstawania drogi. Obecne warianty są bardzo destrukcyjnymi wariantami. Wszystkie trzy. A istnieje możliwość innego rozwiązania, lepszego, która była wcześniej przedstawiana nawet w 2025 roku przez biuro projektowe, ale w naszej opinii bezzasadnie odrzucona. Ta trasa przebiegała po istniejących szlakach z małą ingerencją i w środowisko i przede wszystkim nie naruszała pomnika historii, bo obecne dwa warianty przechodzą przez teren pomnika historii, a tak naprawdę zabytku, w którym są tereny w Rogalinie. Tereny, które zostały objęte rozporządzeniem prezydenta, taką ochroną nie zabytek przyrody, tylko zabytek, jest to pomnik historii, jest to najwyższej klasy zabytek w skali kraju, równy Wawelowi czy zamku w Toruniu na przykład, dlatego że jako jedyny zachował się w kraju układ, tego typu układ przy pałacu. Że to nie jest tylko pałac, ponieważ Rogalin jest słynny z pałacu i z parku, ze słynnymi dębami. Jest to największe skupisko dębów w Europie. Jest to w ogóle bardzo istotne miejsce dla Wielkopolski ze względów historycznych, kulturowych. Tam oczywiście ród Raczyńskich miał siedzibę i to był bardzo istotny element, jest bardzo istotny element naszej historii i to jest, i w tej chwili przez te tereny majątku Rogalin, którymi zarządzali Raczyńscy, Zarząd Dróg Powiatowych wymyślił sobie, że tamtędy będzie przeprowadzał drogę powiatową, niszcząc ten układ historyczny jeszcze ze średniowiecza, układu pól, dróg, który jest objęty najwyższym statusem ochrony konserwatorskiej. A i trzeci wariant ma przebiegać przez las i to się ma wiązać z wycinką 14 hektarów lasu ochronnego dla miasta Poznania.
1: No i to jest taka historia, historia, o której państwu opowiadamy, dotycząca Ostrowa Tumskiego, ochrona Wyspy Katedralnej, która już w swoim dziedzictwie zostaje zagrożona. Teraz mamy historię, o której opowiada pani Magdalena. Mamy historię drogi. Drogi muszą powstawać, prawda, pani Magdaleno?
2: Tak, no ja z tym nie polemizujemy. Można by oczywiście z tym polemizować, bo obok istnieją drogi równoległe prawie, że i w niewielkiej odległości, ale ta inicjatywa wyszła z Ministerstwa Obrony Narodowej, dlatego że oni chcą poprawić komunikację między miejscowością Babki a drogą S11, więc z tym powiedzmy nie polemizujemy, ale są inne możliwości poprawy tej komunikacji. Ja rozumiem, że są potrzebne zachowane pewne, jest potrzeba zachowania pewnych rozwiązań technicznych. Droga nie może być, nie wiem, kręta. Tam nie będę wnikać w szczegóły, tak? Chodzi o też pojazdy miarodajne i tak dalej, ale to wszystko można uzyskać za pomocą wpięcia się nową drogą troszeczkę wcześniej do Świątnik niż w tej chwili, o 4 kilometry. Do tej samej drogi, która dalej będzie prowadzić do S11, a która jest w tej chwili modernizowana, jest to droga wojewódzka i będzie spełniać wszystkie wymogi obronności, dla obronności kraju, bo mamy dowód.
1: I teraz to, co wyszło przy Państwa sprawie, to jest na przykład taka informacja, być może nasi słuchacze o tym wiedzą, a dla mnie była ona jednak zaskoczeniem, że konserwator zabytków jest wobec zarządu dróg jedynie organem opiniującym. On nie może jakby zatrzymać inwestycji.
2: Tak. I to jest bardzo, bym powiedziała, kuriozalne, jeżeli zwykły obywatel odpowiada karnie od 6 miesięcy do 8 lat za zniszczenie zabytku, a urząd publiczny może to zrobić, nie ponosząc żadnej konsekwencji, dlatego że dla niego opinia konserwatora, czy nawet rady konserwatorskiej, która też się negatywnie wypowiedziała w tej kwestii, jest tylko opinią. Mhm. Poza tym tutaj jeszcze trzeba by może poruszyć dosyć dziwny aspekt, że powiatowy konserwator jest podległy staroście. W związku z tym, a starosta jest tutaj jakby zarząd powiatu, w tym starosta jest inwestorem. W związku z tym to jest konflikt interesów. Powiatowy konserwator jest w bardzo trudnej sytuacji. Niemniej staną na wysokości zadania.
1: I mamy też taką sytuację, że w Radiu Wnet przed wieloma laty opowiadaliśmy o protestach związanych z budową drogi przy Dolinie Rozpudy. Wtedy aktywiści zasłużyli się niestety źle w takim pojęciu przestrzeni, bo protestowali jakby wynajęci przez jakiś lobbying, który załatwiał swoje sprawy. Jakby pani była łaskawa wytłumaczyć naszym słuchaczom, dlaczego w takich prostych słowach, dlaczego państwo widzą ogromne zagrożenie? Już mówiliśmy o majątku w Rogalinie, że to jest, to jest zabytek, który istnieje jako jedyny, który się zachował. Jak rozmawiałyśmy wczoraj, pani wspomniała o tym, że właściwie jest to dziedzictwo narodowe, które można liczyć w setkach lat, które tam przetrwały. Jest to gigantyczny obszar, którego po prostu zniszczenie będzie nieodwracalne. I trudno jest sobie wyobrazić. A do tego jeszcze właśnie ten las. Państwo proponują rozwiązanie, które państwa zdaniem mogłoby być dobre. To czego dziś oczekujecie od starosty i zarządu dróg powiatowych?
2: Dzisiaj będziemy się domagać tego, żeby uwzględniono jeden z wariantów, który był przez nich samych, czyli przez ZDP i przez projektantów zaproponowany, tylko odrzucony pod pretekstem, że nie spełnia kryteriów, że droga W431 nie spełnia kryteriów, ale to było stwierdzenie przed remontem tej drogi. W związku z tym to jest tak w uproszczeniu, bo tam jeszcze są inne kwestie, które już nie będziemy poruszać. Argumenty ZDP były co chwilę inne, które przedstawiali co chwilę inne argumenty przeciw tej wersji, o której my mówimy. I zostało odrzucone. Także my będziemy dzisiaj, ponieważ mamy zamiar zaprotestować przed budynkiem starostwa w tej sprawie, przekazać panu staroście petycję, pod którą podpisało się ponad 900 osób i niewielką liczbą osób, ale zaprotestować, takie godziny pracy, więc ciężko, ale w każdym razie zaprotestować, przekazać osobiście panu staroście i petycję, i pismo w tej sprawie z wnioskiem o uwzględnienie jeszcze jednej trasy i przede wszystkim o konsultację głównie z osobami, przez majątki których przechodzi ta droga, bo to jest następna sprawa bardzo istotna, że społeczeństwo zupełnie zostało odsunięte od tej inwestycji. Nie ma żadnej możliwości w zasadzie wpływu na to. Nawet rolnicy, przez którą ta droga przechodzi, nie zostali o tym poinformowani, a ona została wyznaczona w ten sposób, że zupełnie irracjonalnie i bez sensu tnie ich pola, ograniczając zdolności produkcyjne w tych gospodarstwach. To jest po prostu, powiat wykorzystuje nie tylko specustawę drogową, która odsuwa obywateli od procesu inwestycyjnego, a jest to sprzeczne i z założeniami, które panują w które jakby są wyznaczone poprzez politykę, państwo, tak. Do tego ta procedura ma się zakończyć natychmiastową wykonalnością, czyli jak tylko będzie pozwolenie z RIT, to od razu maszyny wchodzą i tutaj nie ma możliwości się odwoływania, a inaczej, możliwość jest w wysokości odwoływania się, jeśli chodzi o wysokość odszkodowania, ale nie ma możliwości zatrzymania tej budowy. No i jeszcze utajnienie umowy pod pretekstem, że jest to skomunikowanie w miejscowości potrzebnej dla MON-u, jakby lepszego skomunikowania. I to też nam się wydaje, że jest dużym nadużyciem, bo odmawia nam się pod tym pretekstem i pod tym pozorem udziału w procesie jako strony oraz odmawia się dostępu do informacji publicznej zarówno Ministerstwo Infrastruktury, jak i ZDP w Poznaniu. Także obywatele są zupełnie odsunięci od tego procesu.
1: Czy to jest po raz pierwszy w pani życiu, że taka duża polityka dotkna państwa spokojnej tak. pewnie miejscowości?
2: Tak, nigdy się z tym nie zetknęłam. W ogóle pierwszy raz drążę temat podobny i jestem załamana, powiem, jak to wszystko funkcjonuje i że to nie funkcjonuje, że przepisy są sobie, rzeczywistość jest sobie, urzędnicy są aroganccy, nie słuchają nikogo innego, tylko siebie. Dla mnie jestem w szoku.
1: No i to tak niestety tu obserwując często spotykamy się z takimi sytuacjami, ale to jest, mam nadzieję, że państwo uzyskają to, na co liczą i życzymy powodzenia, trzymamy kciuki i będziemy trzymać rękę na pulsie. Życzę wszystkiego dobrego. Rozumiem, że to też był debiut radiowy.
2: Tak.
1: Czyli pani
2: Magda... To znaczy nie do końca, bo wcześniej mieliśmy kilka w tej kwestii medialnych takich epizodów, tak, ale niewiele.
1: Magdalena Gregorek-Jakubowska, trzymamy kciuki, wszystkiego dobrego i
2: dziękuję.
1: Do usłyszenia. Za chwilę godzina 8, będę do państwa, wrócę po serwisie. Teraz już za 20 sekund serwis.
0: Nocne powtórki w net.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Wywiadu Wnet jest Tomasz Szatkowski, były ambasador Rzeczypospolitej przy kwaterze głównej NATO, były wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam, dziękuję za zaproszenie.
1: Co dalej z NATO? Czy sojusz znajdzie się dziś w fazie największej transformacji od zakończenia zimnej wojny? Czy może w ogóle upadnie?
2: Sojusz przeszedł już największą transformację od czasu zakończenia zimnej wojny. Ta transformacja miała miejsce po zajęciu Krymu przez Rosję. Początkowo powoli się rozpędzała, ale później nabrała pewnego rozpędu. No jej ukoronowanie było przyjęcie nowej koncepcji strategicznej w Madrycie w 2022 roku i całej rodziny planów obronnych. Mieliśmy okazję we wrześniu na tę transformację duży wpływ. To spowodowało, że NATO stało się znowu narzędziem, które może reagować na konflikty ponownie, tak? Bo NATO się w jakiś sposób rozbroiło we wcześniejszych latach. I to była ta transformacja. Dzisiaj można powiedzieć, że rzeczywiście NATO trochę w jakiś sposób, tak powiem kolokwialnie, leci na autopilocie i trochę rzeczywiście traci na znaczeniu. Znaczy nie jest to główną areną rozstrzygania spraw w dziedzinie bezpieczeństwa z różnych powodów. Także nie powiedziałbym, że największa transformacja, może też nie uwiąd, bo uwiąd to jest taki proces nieodwracalny. To jest taka pewna utrata, pewien lot na autopilocie i pewna utrata znaczenia.
1: W NATO krążą informacje, że administracja prezydenta Donalda Trumpa rozważa ograniczenie części amerykańskich zdolności wojskowych udostępnianych sojuszowi. Jak poważnie należy traktować te sygnały i jakie mogą być konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy, przede wszystkim Polski?
2: Więc tak, to nie są rozważania. Ta decyzja już zapadła. Znowu, to nie jest tak, że tego wszystkiego nie można zmienić. Ale ta decyzja już zapadła i decyzja dotyczy, pamiętajmy, nie chodzi o dzisiejszą amerykańską obecność w Europie, nie chodzi o tę całą awanturę o 5000 żołnierzy. Chodzi o amerykańskie zobowiązanie, że w razie konfliktu przyjdą tutaj takie i takie zdolności wojskowe. Ja nie chcę mówić dokładnie, to prasa podawała niestety dosyć dokładnie to, co było w jakiś sposób zaplanowane, a to, co dzisiaj, do jakiego poziomu zmniejsza się ten poziom zaangażowania. I teraz, jaki to wysyła sygnał i co to oznacza? Sygnał oczywiście nie jest dobry. Tak? W tym sensie, że zawsze sygnał o redukcji zawsze będzie odbierany negatywnie. Może być odbierany negatywnie pod niepokojem przez społeczeństwa w Europie i może być też wykorzystany przez konkurencję, czyli tych adwersarzy strategicznych do tego, żeby wskazywać, że zobaczcie, Amerykanie was opuszczają, a Amerykanów tutaj nie będzie. Ale w sensie wojskowym, moim zdaniem, to nie jest jakaś wielka katastrofa. Znaczy, w sensie oczywiście zawsze jest lepiej mieć, to jest oczywiste, więcej tych amerykańskich jednostek, więcej szczególnie zdolności, którymi często Europa nie dysponuje w takiej ilości. Spójrzmy na te ilości tankowców powietrznych, o jakich mówimy. Ciągle po redukcji tej, o której się mówi, tych amerykańskich tankowców powietrznych byłoby więcej niż ta liczba, którą Europa dysponuje, tak? Więc to oczywiście jest istotne, ale ja znam trochę, miałem wgląd na plany NATO. Zarówno te plany związane, te plany rozbudowy sił, jak i plany użycia tych sił. Powiem szczerze, że one są budowane z pewną taką dosyć istotną zakładką. W tym sensie, że tam można, biorąc pod uwagę to, czym dysponują Europejczycy i biorąc pod uwagę nawet, jeśli amerykańskie zobowiązanie nie zmieni się, już nie będzie skorygowane w górę, tak? To jest ciągle potencjał, którym przy poważnym potraktowaniu tego przez Europejczyków można zagrożenie rosyjskie odstraszyć.
1: Jak pan ocenia?
2: I obronić Europę.
1: Jak pan ocenia w tym kontekście działania polskiego rządu w zakresie budowania bezpieczeństwa Polski? Czy udało się utrzymać, czy Modernizacja armii jest pana zdaniem zgodnie z założeniami, które powinniśmy przedstawić, i to, czy to wzmacnia pozycję Polski w NATO, czy to już jest nieistotne, jaką pozycję mamy?
2: To dosyć kilka pytań w tym jednym, to zacznijmy od tego bezpieczeństwa Polski. No i tak jak i wcześniej w tym wątku, który wcześniej omawialiśmy, zawsze wolę patrzeć na to, że szklanka, powiedzmy, gdzieś tam jest do połowy pełna, więc zacznę od tego. Dobrze, że ten rząd nawet w pewnych istotnych kwestiach kontynuuje to, co było, miało miejsce wcześniej. Nie ma powrotu do tej nieodpowiedzialnej polityki. Nie ma pełnego powrotu do tej nieodpowiedzialnej polityki z lat 2008-2014, tak, która skutkowała z redukcją infrastruktury wojskowej, redukcją kompletną i erozją rezerw wojskowych, również takim bardzo frywolnym podejściem do wydatków obronnych, gdzie te wydatki suplanowano sobie, bo tak to nakazuje ustawa, ale ich nie wykonywano, i szczególnie w tej części, która dotyczy wydatków modernizacyjnych. To nie wygląda na szczęście tak w taki kompletnie taki sam sposób dzisiaj, ale to jest, powiedziałbym, mam ciągle wrażenie, jest bardziej warunkowane wewnętrzną sytuacją polityczną, czy tym, że społeczeństwo nasze zrozumiało. 15 lat temu sprawy wojska były kompletnie trzeciorzędne. Jakby w dyskusji politycznej wszyscy jakby uważali, że albo nie ma zagrożenia, albo nawet jeśli jest, to kompletnie nie ma znaczenia, ile my mamy żołnierzy. Dzisiaj to jest już jasne, że to jest bardzo ważne. I z tego powodu duża część tych planów poprzednich jest kontynuowana. Chociaż ja powiem tak, ten przykład związany z tym ryzykiem wstrzymania rotacji amerykańskiej brygady pokazuje, że ta determinacja jest dużo mniejsza niż to miało miejsce wcześniej. Myślę tutaj na przykład o tym, że po sygnałach, jakie miały miejsce w zeszłym roku, czyli po tych zapowiedziach prezydenta Trumpa, powinny iść od razu działania, które miały pozwolić nie tylko na utrzymanie, ale na zwiększenie tej obecności. Takich działań nie było. Dopiero ryzyko katastrofy wizerunkowej, która wiązałaby się z wycofaniem wojsk amerykańskich, powodowało, że w trybie nagłym wysłano dwóch wiceministrów i nagle jakby zorientowano się, że to po prostu może być coś, co w znacznym stopniu wpłynie na wizerunek rządu. Więc determinacja jest mniejsza. Natomiast dobrze, że, tak jak mówię, patrząc na pełną stronę szklanki, że na przykład nie wycofano się z wielu bardzo ambitnych programów zbrojeniowych. Już nawet wiadomo, że każdy może mieć różną opinię, ale pewien poziom ambicji w zakresie zbrojeń pozostał.
1: Czy pana zdaniem strategia polskiego rządu, żeby wzmacniać wojsko ukraińskie w kontekście tego, co dzieje się w Polsce, i od dziś w południe zbierze się kapituła, na której pan prezydent Karol Nawrocki postawił punkt odebranie Orła Białego. Prezydent Władimir Zelenski poleciał właśnie do Londynu, żeby spotkać się z przywódcami Europy, czyli z prezydentem Francji, kanclerzem Niemiec i Wielkiej Brytanii, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie. Polska w tych rozmowach nie uczestniczy, rozumiem. Czy pana zdaniem strategia, że nie wiem, kilkadziesiąt milionów przekazujemy na zbrojenia Ukrainie, jest dobrą strategią w obecnej sytuacji politycznej Polski?
2: Kilkadziesiąt milionów? To myślę, że to są miliardy, które przekazaliśmy.
1: Ja mówię o obecnym safe, czyli milionach, które mają być przekazywane. Miliardy to w sumie, tak. No ale czy ta strategia jest odpowiednia?
2: Ja myślę, że my nie mamy już dzisiaj żadnej strategii związanej ze wspieraniem Ukrainy. Tak naprawdę ta sprawa się... Myślę o strategii, myślę o tym, co konkretnie chcemy osiągnąć za nasze wsparcie. Ja też widać, że chyba że też rząd ma tego świadomość. Chociaż nie widzę próby jakby wyjścia z tej sytuacji. Jakby pogodzono się z pewnym brakiem sprawczości w tej kwestii i z takim płynięciem w głównym nurcie. W zasadzie pójmy sobie w tym głównym nurcie. Oczywiście jakby, no bo można powiedzieć, że są dwa rodzaje potencjalnych działań w tej sprawie. Albo zwiększamy wsparcie po to, żeby znowu stać się, prawda, dzięki wsparciu jakimś istotnym graczem, ale niespecjalnie ma to jakieś szanse powodzenia. Widać, poza tym Ukraińcy sobie rodzą wystarczająco dobrze, żebyśmy byli jakby, znaczy nie ma takiego zagrożenia, jakie miało miejsce na wiosnę 2022 roku, które podawało te bardzo odważne decyzje związane z przekazaniem ciężkiego sprzętu Ukrainie. A z drugiej strony nie ma też zysków politycznych. Więc ja to w jakiś sposób, znaczy ja w jakiś sposób rozumiem brak entuzjazmu, natomiast nie widać jakby prób, żeby powrócić do pewnej sprawczości, którą Polska miała na początku, ale stopniowo traciła. Traciła, bo my cały czas uważaliśmy, że, i to słusznie początkowa była ocena, że naszym głównym problemem jest kwestia tego, aby Kijów nie upadł, aby Ukraina nie upadła jako państwo. Tylko to zagrożenie minęło już powiedzmy gdzieś od 22 roku. Trzeba było tę strategię dostosować. I stawki stały się już inne. Stawką jest jakby nasze miejsce w regionie, nasz wpływ na sytuację. A jakby nie potrafiliśmy, ustawiliśmy się w takiej sytuacji, w której właśnie chcieliśmy zwiększać nasze bezpieczeństwo, ale niespecjalnie pozwalało nam zwiększać naszą jakby potęgę naszego wpływu. Potem to na przykładzie Rzeszowa. Był nasz pomysł, żeby nasza inicjatywa, żeby ustanowić hub logistyczny dla Ukrainy w Rzeszowie, który był tą rzeczywistą linią. Dbając o nasze bezpieczeństwo, spowodowaliśmy jego umiędzynarodowienie. Związane także z ochroną tego hubu. Ale umiędzynarodowiając Rzeszów, spowodowaliśmy równocześnie, podjęliśmy również pewne decyzje, które powodowały to, że straciliśmy nad tym pewną kontrolę i sprawczość. No, ciągle potencjalny ten przysłowiowy remont mógłby się potencjalnie odbyć, ale nie wiem naprawdę, jakbyśmy to rozegrali. Można robić to wszystko bardziej subtelnie, jeśli się kontroluje i stoi na czele tego rodzaju przepływami. A my czasami zbyt łatwo oddawaliśmy sprawczość i dowodzenie, albo inaczej, zbyt za mało staraliśmy się, żeby nie zrozumieli, że nie jesteśmy już tym takim, prawda, juniorem, który tylko wyłącznie odbiorcą bezpieczeństwa.
1: Za miesiąc, bez mała za miesiąc, odbędzie się szczyt NATO w Stambule. Czy pana zdaniem padnie taki w ogóle punkt o tym, że akcesja Ukrainy do NATO będzie dyskutowana, czy to już jest temat, którego w ogóle nikt nie będzie podnosił? Co się może wydarzyć? Ja wiem, że to jest wróżenie z fusów, ale jednak to wzbudza jakieś zainteresowanie, co się tam wydarzy.
2: Myślę, że nie będzie to dyskutowane. Co więcej, potencjalni zwolennicy utrzymania tych starań o otwartą drogę Ukrainy do NATO pewnie będą nawet woleli, żeby nie było to dyskutowane. Z dużym ryzykiem tego, że ta kwestia nie byłaby dzisiaj utrzymana. Pytanie jest, jakie są interesy miał takie państwo jak Polska, żeby zabiegać o to nowe sformułowanie, już niezależnie od tego, że powiem szczerze, że nawet już na świecie w Wilnie w 2023 roku to już miało taki sens, powiedziałbym, jakiś, no ten sens był mocno przesadzony. Jest jakaś zapowiedź w 2008 roku w komunikacie z Bukaresztu. No i ten język nie jest szczęśliwy. Został trochę poprawiony później. Zostawmy to na jakiś czas, gdy będzie rzeczywiście będą warunki, gdy będziemy, my też chcieli tak naprawdę. No dzisiaj to w ogóle nie ma sensu i rzeczywiście oszczędźmy to sobie, tak myślę.
1: To na koniec niech pan spróbuje z nami przeanalizować sytuację Polski. W jakich obszarach, gdyby to Ministerstwo Obrony Narodowej podlegało pod pana albo obóz, który pan reprezentuje, jakie obszary należałoby natychmiast wzmacniać? Które kierunki, jeśli chodzi o rozwój militarny Polski, tak w skrócie oczywiście, moglibyśmy wskazać, które należałoby wzmocnić, żeby wzmocnić bezpieczeństwo kraju?
2: Jasne. Ktokolwiek kierowałby, gdyby miał możliwość na przykład doradzenia takiej osoby, to pierwsze postarałbym się, aby Ministerstwo Obrony Narodowej stało się organizacją samodzielnie myślącą, Może nie będę tego za bardzo rozwijał, bo to jest bardzo, jakby powiedziałbym, taka kwestia skomplikowana i wręcz filozoficzna. Jakby mój wniosek jest taki, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie jest organizacją myślącą i uczącą się samodzielnie. To jakby zacznijmy od tego. Dalej już idąc w większe, bardziej konkretne kwestie, o które pewnie chodzi pani redaktor, to myślę, że wskazałby na trzy takie obszary. Pierwszy obszar to jest obszar rezerw osobowych. Dużo zrobiono w tym obszarze, że szczególnie kilka lat temu. To były sprawy Wojsk Obrony Terytorialnej, to były kwestie dobrowolnej służby wojskowej, to były kwestie Legii Akademickiej. Te sprawy w jakiś sposób stoją, a wydaje mi się, że trzeba by szukać nowych możliwości. No, przykład jest taki, o którym ciągle się mówi i słyszę, że nowy dowódca operacyjny, czyli też inspektor sił powietrznych, o tym ten temat się wypowiadał. Na przykład wykorzystanie pilotów, którzy wychodzą z sił powietrznych i zarabiają pieniądze w liniach lotniczych. Wielu z nich ciągle chciałoby służyć. Powiedziałbym, jest też pewne lobby, które nie chce ich do tego dopuścić i jakby dzielić się pewnymi dodatkami, czy pewnymi jakimiś bonusami, które są tak naprawdę nieważne, biorąc pod uwagę to, że my potrzebujemy po prostu pilotów. Skryte rezerwy osobowe, także dyskusje na przykład nad jakimś odwieszeniem powszechnego szkolenia wojskowego. Uważam, że nad tym trzeba ciągle dyskutować, to nie powinno być pewne tabu, to nie powinno być przedmiotem tabu. Jest druga sprawa, to jest obszar przemysłu zbrojeniowego. Powinniśmy mieć bardziej wspólną strategię zbrojeniową, która nie koncentruje się na interesach przemysłu. Oczywiście, znaczy powiedziałbym przemysłu w tym sensie, że przemysł powinien się rozwijać, ale nie na interesach konkretnych spółek. I ostatni obszar, to się wiąże z tym obszarem przemysłowym, to jest kwestia zwiększenia naszej zdolności do wykorzystania systemów bezzałogowych. I tu to są systemy lotnicze, ale też systemy naziemne dzisiaj odgrywają coraz większą rolę. I my musimy je, nie musimy dzisiaj kupować tego, co się dzieje na Ukrainie, ale musimy być zdolni do masowej produkcji i nasze wojsko już dzisiaj musi wypracowywać struktury i procedury, żeby integrować tego rodzaju systemy. A nie jestem przekonany, jak widzę, to ciągle te struktury są takie same, jak miały miejsce, jakie funkcjonowały 20 lat temu, na przykład, nie wiem, 58 czołgów w batalionie, tak, które przyjęliśmy. To jest mocno dyskusyjne na dzisiejszym polu walki, biorąc pod uwagę to, jak funkcjonują siły pancerne. One ciągle mają swoje znaczenie, ale trzeba je w większym stopniu integrować z innymi systemami, w tym zwłaszcza z systemami bezzałogowymi.
1: To będziemy się przyglądać i będziemy się jeszcze zabiegać o opinię naszego eksperta. Bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Szatkowski, były ambasador Rzeczpospolitej przy kwaterze głównej NATO, wiceminister obrony narodowej. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Nocne powtórki w NET.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Słuchają Państwo Radio Wnet, a to nie jest gawęda historyczna, ale połączenie z naszym wysłannikiem, korespondentem Krzysztofem Jabłonką, który tym razem zmierza na spotkanie z ojcem Leonem XIV, jest już w Barcelonie. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie, Kasiu, i witam wszystkich naszych słuchaczy. Właśnie przed chwilą walnęliśmy o płytę lotniska.
1: Matko, strasznie nie nam straszne.

0: ale za chwilę zobaczymy Ramble i to wszystko, co jest Barceloną. No, wczoraj Ojciec Święty był w Madrycie. Piękne było przesłanie dotyczące sztuki, kultury, sportu i biznesu, i gospodarki, żeby umieć to wszystko łączyć. No a dzisiaj usłyszymy, zobaczymy, co będzie nam powiedziane w Barcelonie za 2 godziny, no może za 3 godziny, co mnie poprawia kolega. Będziemy gdzie?
1: Na familię, będziemy zwiedzać Sagradę Familię.
0: Tak, właśnie, mamy ostatnie biletyśmy kupili. Drogie jak, no ale trzeba z czegoś odbudować to, dobudować tą katedrę. O, właśnie ludzie wychodzą teraz przed nami. No i za chwilę moja noga stanie po raz pierwszy w życiu na ziemi, przypominam, kataloński.
2: I mamy to, tutaj oczekiwania wobec wizyty Ojca Świętego są ogromne. To tak, ma być impuls dla Kościoła w Hiszpanii, który ma ponownie uczestniczyć w pełni w debacie publicznej. Jakie nastawienie, czy są w samolocie z wami jeszcze pielgrzymi, czy to raczej wycieczka turystyczna albo biznesowa?
0: Chyba wraca wielu Hiszpanów i Katalończyków, bo słyszę różne, właśnie głównie ich mowę. No i nasi, jakoś natchnienia religijnego tutaj nie widać w okolicy, ale po drodze spotkaliśmy jakąś panią, ale ona twierdzi, że jedzie do Rzymu. Więc ja mówię, przecież papież jest w Hiszpanii. No właśnie dlatego lecę do Rzymu. No i odpowiedziałem jej przysłowiem, no być w Rzymie i papieża nie widzieć. Po co lecieć do Rzymu, jak tam nie ma papieża? No więc my lecimy tam, gdzie on jest. Teraz już wszyscy rzędem mamy jedno wyjście przez rękaw, ale od razu na lotnisko. No wsiadaliśmy raczej staromodnym sposobem, czyli po takim wielkim trapie. Chcę usłyszeć mowę katalańską, to ci powiem tak i słuchaczom naszym, bo ciekawi mnie, a tu się bardzo przestrzega tego, że Katalonia nie jest Hiszpanią. Tak jak Warszawa nie była najładniejszym miastem Rosji, tak Barcelona nie jest najładniejszym miastem Hiszpanii.
2: I to papież swoją wizytę, którą rozpoczął, to pierwsza wizyta od 15 lat papieża w Hiszpanii, Katalonii, jakiekolwiek. Jakie ty masz oczekiwania wobec spotkania z Ojcem Świętym?
0: No przede wszystkim po raz pierwszy go zobaczyć, chociaż nie, jako przecież jeszcze widziałem go, jak w Rzymie była kanonizacja biskupa ormiańskiego Malojana. Czekaj, momencik, ja muszę wypuścić moich współtowarzyszy, żeby oni mogli wydobyć rzeczy. A teraz spodziewam się przede wszystkim orędzia do Europy, żeby wytłumaczyć Europejczykom, na czym polega ich chrześcijańskie dziedzictwo i że warto go pilnować, bo inaczej, no to na szczęście tutaj zahamował się ten trend odchodzenia, czy też lekceważenia Kościoła. Oczywiście są grupy bardzo przeciwne, ale one są już coraz mniejsze. Większość ludzi stabilizuje się i uważa, że no co jak co, może wierzący nie za bardzo są, ale kultury trzeba bronić, bo ona jest życiodajna. I, no a kultura wynika z wiary. Kultura to jest wiara obudowana Sagrada Familia. No to jest wiara w kamieniu. I do tego jedziemy i temu się chcemy pokłonić. No i za 2 dni będzie odsłonięcie z najwspanialszej rzeczy, czyli kryształowego krzyża na szczycie Sagrady Familii. Nie wiem, Kasiu, czy wiesz, skąd wziął Gaudi pomysł na taką szczególną wieżę z wiszącego różańca. Jest odwrócony, tak jak różaniec wisi z krzyżem na końcu. To jak to się, że tak powiem, odbije lustrzanie, no to masz go wiszącego do nieba. O. Mhm. I dlatego wszyscy mówią, że ona jest niezwykle lekka, że wydaje się, jakby frunęła ku niebu i to jest właśnie najpiękniejsza definicja sztuki. Sztuka ma być iluzją piękną, iluzją wieczności, przepowiadać nam tę wieczność. I w kontakcie ze sztuką powinniśmy się nauczyć duchowo latać. No i właśnie po to lecę.
2: No dobrze, to Krzysztofie, to spokojnie, żebyś mógł wyjść z tego jedynego rękawa, który...
0: No teraz
2: który...
0: koniec wychodzi, więc ja mam trochę spokoju, bo się obudził koniec, wiesz, była przerwa, już myślałem, że moi znajomi, wiesz, ale się koniec obudził, że go tam nie wypuścił, teraz idzie ten koniec.
2: To zawsze jest ta gra w samolotach, w autobusach i pociągach, kto pierwszy i z której strony wysiadać.
0: Otóż to, więc bardzo... my pierwsi wsiedli, to ostatni wysiądziemy.

0: Bardzo się cieszę, że będziesz nam towarzyszył.
1: Jestem do waszej dyspozycji, tak.
0: Będą
1: i cokolwiek dobrego usłyszę, tu mamy przyjaciela, już go zawiadomiłem, że wylądowaliśmy i on ma syna, który jest w obsłudze dziennikarskiej, więc przez niego, a on pięknie po polsku mówi, ten nasz kataloński przyjaciel. Ja go zresztą będę starał się do Radia Wnet zaprosić, żeby dopowiedział to, czego ja nie zrozumiem i nie będę wiedział. I dzięki temu mamy zapewniony na jakiś dostęp do materiałów dziennikarskich.
0: No to będziemy z utęsknieniem czekać na twoje relacje i twoje opowieści z Katalonii, a teraz biegnij sobie na śniadanie i opowiedz nam w następnym wejściu.
1: Do hotelu mam już wykupione wszystko. To tak zorganizowanej trzyosobowej wycieczki ja w życiu nie miałem. Mój przyjaciel jest niezastąpiony. Śmiga po tym internecie i wszystko wszędzie pozamawiał.
0: Pełna organizacja.
1: Została nam jeszcze... No już muszę kończyć, bo właśnie wyciągamy nasze bagaże.
0: Wszystkiego dobrego. Krzysztof Jabłonka, który właśnie wylądował w Barcelonie, żeby spotkać Leona 14. My będziemy Państwu na bieżąco relacjonować, co się dzieje w trakcie tej wizyty.
1: Tak. Radio Wnet ma swego wysłannika.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego, Krzysztof.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet 45 minut po godzinie 8 jest Paweł Rakowski, autor książki Nowy Bliski Wschód. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Izraelskie ataki na Iran po irańskim ostrzale, eksplozje w Jerozolimie. Takie informacje pojawiają się właśnie sprzed kilkudziesięciu minut. Tymczasem nocny atak Izraela na cele wojskowe w Iranie oznacza wejście konfliktu izraelsko-irańskiego w nową, groźniejszą fazę.
2: No cóż, to już jest taki harmider, że ciężko tutaj cokolwiek logicznie jakoś rozumować. Przede wszystkim tak, no mamy odcinek najważniejszy, czyli to jest Liban, tak? No bo wszystko teraz o Liban chodzi. Donald Trump wczoraj co 15 minut co innego tweetował, co innego oznajmiał, zapewniał, co innego tutaj ogłaszał. Generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że wczoraj Izrael zbombardował bardzo symbolicznie Dahiyeh, czyli szyickie przedmieścia Bejrutu, wedle umowy, która już była tak właściwie taka niepisana od kilku tygodni, mianowicie to, że jeżeli Izrael zaatakuje tą część miasta, w ogóle jeżeli dotknie Bejrut, to Iran osobiście odpowiada. To jest kwestia tak jakby ustawienia nowego poziomu odstraszania i nowych relacji regionalnych. Izrael zaatakował południowe przedmieścia Bejrutu, to Iran zaatakował Izrael, a jak Izrael został zaatakowany, to zaatakował Iran z tego względu, że Izrael nie może pozwolić na to, żeby dostawać tutaj tak zwane, powiedzmy to, jakieś klapsy i nie odpowiadać, no bo to jest Bliski Wschód, tu trzeba zawsze odpowiadać. Tak więc po izraelskiej odpowiedzi, która najprawdopodobniej też była dość mocno symboliczna, to znaczy zakłady petrochemiczne w zachodnim Iranie zostały tam trafione bardzo wizualnie, kopuły płoną i w ogóle tak jakby to fajnie telewizyjnie wygląda. Natomiast nie ma żadnych doniesień odnośnie jakichś poważnych strat. No i też Iran tak właściwie odpowiedział kolejną serią 8 rakiet na Izrael i co więcej, do tego dołączyli się rebelianci Huti z Jemenu i patrzymy i czekamy, to znaczy tak to mniej więcej wygląda w ostatnich godzinach, w ostatnich chwilach. Donald Trump chyba się jeszcze nie obudził, natomiast ja tutaj zacytuję irańskie media, które już kilka dni temu powiedziały, że w tej wojnie to już nie ma co w ogóle szukać jakiejkolwiek informacji od amerykańskiego prezydenta. No po prostu wychodzi też mocno niewiarygodnie z tego względu, że przynajmniej jak ja usiłowałem pójść spać, to jeszcze Donald Trump zapewniał, że wszystko będzie w porządku. No generalnie dalej jest w porządku. Natomiast emocje dalej mamy, a przypominam, że Iran ma taką bardzo poważną kartę w swoim repertuarze, mianowicie niedługo rozpoczyna się mistrzostwo świata w piłce nożnej. Oczywiście reprezentacja Iranu też tam bierze udział, już tam poleciała, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że jakiekolwiek sensacje tego typu odwrócą uwagę opinii publicznej, światowej od wydarzeń na boiskach piłkarskich, a do tej poważniejszej gry, no bo tak to trzeba nazwać, tak, no to jest... To jest wojna, polityka, szachy 7D, szachy 8D i tak właściwie bajzel też.
1: Ja to już, szczerze mówiąc, staram się śledzić to na bieżąco, ale straciłam kompletnie orientację, bo jakbyśmy mogli dla mnie i dla słuchaczy uporządkować trochę tę sytuację w tym regionie, to...
2: Znaczy, na czym stoimy, tak? No tak. To jest sprawa podstawowa, dobrze. To my mamy taką sytuację, Iran są dwa razy zaatakowany w trakcie rozmów z Amerykanami, trzeci raz nie da się tutaj zrobić, tutaj wystrzyknąć na dudkę. To jest ich tak jakby podejście. I oni do tego mają prawo, no bo doświadczenie mają swoje. Są tematy sporne pomiędzy Amerykanami i Irańczykami, mianowicie kwestia Cieśniny Ormuz i kwestia projektu oraz też tego, co z tego projektu atomowego zostało, czyli około 400 kg wzbogaconego uranu, tam do 60%. To są tematy amerykańsko-irańskie, które oczywiście jeszcze do tego trzeba dodać kwestię zamrożonych pieniędzy, około 24 miliardów dolarów. To są tematy gdzieś tam do jakiegoś uzgodnienia, chociaż skala tych tematów naprawdę jest dość mocno skomplikowana. Z tym, że Irańczycy mają jeszcze do tej całej listy swoich żądań, które Amerykanie przyjęli do negocjacji, to, że ta wojna zostanie tak właściwie wygaszona na wszystkich frontach. Wszystkie fronty uwzględniając też Liban. Mianowicie chodzi o to, że Benjamin Netanyahu chce oddzielić wojnę irańską od libańskiej, to znaczy to, że nie chciałby doprowadzić takiej sytuacji, w której to Hezbollah ramach, tak właśnie zakończy wojnę z Izraelem na dyrektywy irańskie pod zgodą amerykańską. Wtedy to by oznaczało to, że że Izrael tak właśnie niewiele znaczy, że akurat nic nie znaczy. I nawet, i żeby jeszcze było bardziej skomplikowanie, kilka dni temu w Waszyngtonie władze libańskie ustaliły z izraelskimi pewien proces, powiedzmy to może deeskalacyjny. Ten proces deeskalacyjny został od razu odrzucony przez Hezbollah i przez Iran. Czyli generalnie nic się nie zmienia, chociaż się coś zmienia. Tak, to jest najlepsze. Natomiast chodzi o to, że teraz Donald Trump uspokaja i mówi, że będzie deal, tak? Że będzie deal, że już spokojnie, że będzie deal w poniedziałek, wtorek, środę, być może, tak? A tylko, że chodzi o to, że Irańczycy traktują sprawę priorytetowo, jeśli chodzi o kwestię Libanu przede wszystkim, tak? To jest dla nich priorytet, no bo oni wychodzą z założenia, że oni mogą poczekać jeszcze kilka tygodni. Niewiele im to się zmieni, natomiast to Trump musi wykazać swoją wiarygodność, to, że do tej swojego pupila Benjamina Netanyahu będzie jakoś pilnował i że on to ma tak właściwie zorganizować. No i też to, że jeżeli Iranowi uda się obronić Hezbollah, to nie chodzi o Liban, tylko Hezbollah, no to wtedy tak właściwie mamy sytuację taką, że Irańczycy wychodzą jako najpoważniejsza siła regionalna na Bliskim Wschodzie, ale też nie tylko, no bo to świat islamu, więc trzeba też patrzeć w tej kategorii. No i wychodzi na to, że z tej wojny irańsko-amerykańskiej to Arabowie, którzy płacą ciężkie miliardy dolarów, dostają rakietami z Iranu, bo są sojusznikami amerykańskimi. Natomiast Iran broni swoich sojuszników, tak, no bo Hezbollah jest ich tworem, ale jest ich sojusznikiem, więc oni będą tak właściwie tutaj pokazywali to, że potencjalnie to z Iranem warto trzymać, no bo że jest i wiarygodny, i silny, no i też to, że powiedzmy to moralne. Ja wiem, że moralność w polityce nie ma żadnego znaczenia, ale to naprawdę robi bardzo duże wrażenie, tym bardziej, że wiele krajów na Bliskim Wschodzie i nie tylko zastanawia się teraz, czy optyka proamerykańska jest dla nich opłacalna, przynajmniej w tej sferze, która ona była do tej pory. No i Iran tak właściwie sygnalizuje, że jak on przetrwa, tak jak, jak się wojna zakończy, no to jest bardzo ciekawą alternatywą do jakiegoś nowego balansu regionalnego, jeśli chodzi o Zatokę Perską, jeśli chodzi o Bliski Wschód, plus też jest sprawy globalne, no bo to też trzeba wziąć pod uwagę to, że Chiny, prawda, Rosja, Indie, wszystko, prawda, tutaj mamy wokół i to już tak właściwie odmienia sytuację całkowicie.
1: To jakim poparciem cieszy się teraz Benjamin Netanyahu? Czy są jakieś informacje, które przenikają do opinii publicznej, czy Izrael popiera własnego przywódcę, czy już jednak wszyscy chcieliby skończyć ten konflikt?
2: To znaczy, no ja powiem tak, niezależnie kto będzie rządził, to będzie gorzej niż Benjamin Netanyahu. To już można powiedzieć. Z tego względu, że po pierwsze, no niedługo będziemy obchodzili 30 lat, jak Benjamin Netanyahu jest u steru władzy. Oczywiście on miał przerwy pewnego, miał tam przerwy. Natomiast chodzi o to, że 30 lat żyjemy z tym człowiekiem, świat żyje z tym człowiekiem. Więc to już jest dużo. Na to ostatnio było takie doniesienia, że Trump już nie dzwoni do Benjamina Netanyahu, tylko do żony Benjamina Netanyahu, Sary Netanyahu, no bo Benjamin Netanyahu staje przed nią na baczność, on się jej panicznie boi, tak więc to jest taka instancja, powiedzmy, to troszeczkę wyższa. Natomiast chodzi o to, że Benjamin Netanyahu po pierwsze trzyma gorszych od siebie, tak jakby w garści, to znaczy pamiętajmy o tym, że są takie ancymony jak Ben-Gwir i Smotrich, to są bardzo niebezpieczni ludzie, szczególnie Smotrich, i to są środowiska radykalne, kilkaset tysięcy ludzi uzbrojonych, którzy są tak właściwie tam atakują Palestyńczyków codziennie. No i Benjamin Netanyahu oczywiście im na dużo zezwala, ale im nie zezwala na wszystko. To jest jedna rzecz. Więc ostatnie badania sondażowe, to nie jest żadna tajemnica, wskazują na to, że Benjamin Netanyahu oczywiście to jest numer jeden lub chwilowo mu spada, to znaczy 40% lub 38%, to w zależności od tutaj ten, ale system izraelski jest troszeczkę inny, to znaczy wyborcy nie głosują na Benjamina Netanyahu, on już na portretach wisi niepodpisany w ogóle. Nie trzeba podpisywać, kim on jest, tak? Tylko chodzi o to, że system koalicyjny, to znaczy rozproszony elektorat głosuje na swoje partie, a później te partie tworzą koalicję. Więc Benjamina Netanyahu interesuje to, czy będzie miał 61 głosów, czy 61 mandatów w Knesecie. To jest dla niego istotne, tak? Tak więc Benjamin Netanyahu tak właściwie może wygrać te wybory, czy może się utrzymać przy władzy, ale też nie musi. to wszystko jest naprawdę bardzo, tak jakby rozgrywka bardzo płynna. A oczywiście teraz są spekulacje odnośnie tego, że jeżeli Benjamin Netanyahu przegra wybory, czy nie utrzyma się przy władzy, to szybko przy pierwszym samolotem ucieknie ze Stanów Zjednoczonych wraz z żoną. To już jest taka, chyba będzie jakaś taka tradycja. Więc to by było już pewnie koniec pewnej epoki. Natomiast czy kto by przez za Benjamina Netanyahu, czy by było lepiej? Nie, nie byłoby lepiej. Ja już tutaj wspomniałem odnośnie tego, że elektorat części koalicjantów obecnych jest bardzo radykalny i potencjalna inna władza po prostu by ich nie kontrolowała, ich nie trzymała. A druga rzecz taka, że chodzi o to, że niezależnie co uważamy o Netanyahu, to on pewne rzeczy potrafi robić. Natomiast Naftali Bennett, czyli jego tak jakby konkurent, największy adwersarz, to jest człowiek, który był kilka razy ograny przez Netanyahu. To jest po prostu słaby, tak? No, przez te 30 lat po prostu nikt nie miał szans wyrosnąć na jakąś taką alternatywę, nie wiem, zdobyć jakąś wiedzę, umiejętność, tak? Więc oczywiście tak właściwie duża część tutaj opinii publicznej zwraca uwagę też na to, że czy przynajmniej na świecie i w świecie arabskim, to, że jeżeli Benjamin Netanyahu odejdzie, no to będą tak jakby nowe otwarcie. Ale ja tutaj uprzedzam to, że po prostu będzie tak jakby referat chruszczowa, to znaczy wszystkie winy pójdą na Netanyahu, prawda, że będzie jakaś jedna wielka debibizacja, ale się nic nie zmieni, bo się nic zmienić nie może, tak. To jest tak jakby pewnego rodzaju fatum, a pewne wykonania po prostu będą jeszcze gorsze. Więc no, tak to jest, no, trzeba żyć z tym Benjaminem Netanyahu. Natomiast co też jest moim zdaniem niezwykle ważne, to że po prostu w izraelskim społeczeństwie nie ma żadnego przyzwolenia na państwo palestyńskie, czyli lider lewicy, tak, Yair Lapid, nic nie mówi odnośnie jakiegokolwiek państwa palestyńskiego, tak, więc to zawsze był taki element polaryzacyjny, który zniknął. Ideologia też zniknęła, po prostu chodzi o jednego człowieka, tak.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku Radia Wnet. Paweł Rakowski, autor książki Nowy Bliski Wschód, był gościem poranka. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za tę analizę.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry Państwu ponownie. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon, a ze mną w Southampton Tosia Bartyś. Jest godzina 8.12, tutaj 8.12 w Southampton w Wielkiej Brytanii, bo godzina 9.13 w Polsce. W tym tygodniu od poniedziałku do czwartku ja będę się właśnie z Southampton z Państwem witała, bo to tu właśnie ekipa Radia Wnet przez najbliższe parę dni będzie. Już zresztą jest od wczoraj cały dzień. Wczoraj w Southampton spędziłyśmy, przyjechałyśmy tutaj, już Państwo to zapewne wiedzą, w związku ze sprawą Henry'ego Nowaka, ale jesteśmy tutaj nie tylko, żeby o tym opowiadać, o tym, jak to wydarzenie tragiczne jest tutaj przez lokalną społeczność komentowane, jakie ma przełożenie na politykę brytyjską, ale także, żeby dowiedzieć się o tym, jak wygląda życie w Southampton i przybliżyć Państwu historię tego miasta, która jest naprawdę ciekawa. A to miasto oczywiście portowe i chłodne, nadmorskie, wietrzne. Jest w tej chwili 14 stopni deszcz i niestety przez te najbliższe dni ta pogoda chyba będzie typowo angielska, ale później ma już być bardzo pięknie. Od akurat jak Radio Wnet stąd wyjedzie, to 20 parę stopni tutaj do Southampton zawita. Rozmawiamy też z Polakami, którzy w Southampton mieszkają, bo to jest bardzo duża społeczność, bardzo duża część mieszkańców Southampton. 260 tysięcy mieszkańców Southampton mam, z tego nawet 12 tysięcy to Polacy. Bardzo wiele sklepów polskich, bardzo często można język polski tutaj usłyszeć, więc też chcieliśmy Państwu, będąc w Southampton, przybliżyć to, jakie są te historie tych Polaków, którzy często już paręnaście nawet lat temu z kraju wyjechali, jak im się tutaj żyje, czy myślą o powrocie do Polski. Także takie rozmowy też będziemy tutaj przeprowadzały i też zresztą już takie przeprowadziłyśmy. Jest dziś 8 dzień czerwca. To może jeszcze tak powiem, że naprawdę jest to dziwne uczucie. Wcześniej chyba nie miałyśmy możliwości czegoś takiego przeżyć, że w zasadzie wyjechałyśmy za granicę, jeszcze poza Unię Europejską, więc jest wiza, którą trzeba wypełnić, za którą trzeba zapłacić, jest kontrola paszportowa, a jednak w zasadzie cały czas się czujemy, jakbyśmy były w domu, bo gdzie się nie obejrzymy, to tam są Polacy i to bardzo mili i pomocni, no chociażby historia z wczoraj. Jechałyśmy, tutaj się komunikujemy komunikacją miejską, autobusami, tymi takimi two-deck buses, a więc można wyjść tam do góry i z wysokości oglądać ulicę Southampton, co zresztą jest ciekawym doświadczeniem i co chwilę ten autobus zahacza tam o drzewa, które się mija. No i tak już wieczorem, nie wiedząc do końca, jak mamy wrócić do swojego miejsca zamieszkania, naszą konwersację podsłuchał pan kierowca, no i mówi do nas po polsku, żebyśmy tu jechały, tam wysiadły. Także bardzo panu kierowcy dziękujemy. Może nas słucha, naprawdę nam pomógł, bo Southampton może nie jest bardzo dużym miastem, no, ale prawie 300 tysięcy mieszkańców, no i boryka się z takimi problemami, jak na przykład właśnie remonty dróg, które tutaj są liczne i faktycznie ta komunikacja miejska obecnie w dziwny sposób działa. Dużo objazdów i naprawdę trudno jest się zorientować, a jest tutaj przeszkoda w postaci rzeki Itchen, która przecina Southampton na pół, no więc jest naturalną barierą między jedną a drugą częścią miasta. Wczoraj odwiedziłyśmy panią Ilonę Piwowar, która jest Polką mieszkającą w Southampton. No i porozmawiałyśmy ją, zostałyśmy bardzo miłe przez nią przyjęte. Zresztą mieszka w pięknej dzielnicy Southampton, bardzo blisko promenady. I rozmawiałyśmy z nią właśnie o tym, jak tutaj trafiłam, dlaczego w Southampton jest, czym się tutaj zajmuje, no ale też rozmawiałyśmy rozmawiałyśmy z nią w kontekście tych ostatnich wydarzeń, o których media, nie tylko polskie, ale już zagraniczne, donoszą, a więc o sprawie Henry'ego Nowaka. To ja teraz zachęcam Państwa po angielsku. Proszę może czarna herbata z mlekiem i proszę podgłośnić radio. Ja Państwa zapraszam do wysłuchania rozmowy z panią Iloną Piwowar. Jesteśmy w Southampton, nie wiem w jakiej dzielnicy, to zaraz nam nasz gość opowie, ale w bardzo pięknej dzielnicy, przespacerowałyśmy się tutaj bardzo idylicznie, jest tutaj wręcz i trafiłyśmy do domu, a tutaj proszę bardzo, Polka jest, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Jeśli chodzi o dzielnicę, to jesteśmy na Woolston. Jest to taka duża, spokojna dzielnica w Southampton, jedna z najspokojniejszych, bym mogła powiedzieć.
1: Skąd się tutaj pani wzięła? Skąd pani jest? Jak pani tutaj do Southampton trafiła?
2: Okej. Jest takie basicowe pytanie. Generalnie, jeżeli powiem, moja odpowiedź uważam, że będzie prozaiczna, z miłości, za miłością. I wydaje mi się, że dużo osób będzie mogło się jakby ustosunkować z tym, co teraz powiem. Kiedy miałam 18 lat, spotkałam mojego teraz męża, ale chłopaka. I tak rozmawialiśmy o przyszłości, co będziemy robić, gdzie te nasze drogi zmierzają. I mam taki plan, że kurczę, podoba mu się Anglia, podoba mu się ten język, ta kultura. Ja wiedziałam tylko, że chcę po prostu skończyć studia w Polsce i byłam tak naprawdę zdana na los. Tak sobie myślę, co przyniesie los, to wezmę. No i generalnie obroniłam się i dzień później już miałam z Krakowa wylot do Southampton i tak już mieszkam 10 lat tutaj.
1: Ale dlaczego Southampton? Jak państwo wybrali to miejsce? Dlaczego padł wybór właśnie na to miasto?
2: Bardzo losowo. Bardzo losowo. A więc tak, mój mąż pracował ze swoim tatą w Londynie. No i on wiedział, że on chce zostać. On nie chce traktować Anglii jako kraju, który mu da jakąś tam tymczasową pracę. Chciałby tutaj zapuścić korzenie. No i wysyłał swoje CV. No i akurat odzwali się do niego z miasta Southampton. No i on sobie zrobił taki research. Zobaczył, kurde, miasto portowe. My jesteśmy w Polsce, mieszkamy w górach. I pomyślał, kurczę, czemu nie? Trzeba spróbować. No i tak jesteśmy. Nie była to przemyślana decyzja, było to bardzo spontaniczne.
1: Czyli pani mąż jest Polakiem.
2: Oczywiście, tak. To jest Polak, tak. Tak.
1: Czym się państwo tutaj zajmują? Pracują państwo? Co państwo tutaj robią w Southampton?
2: Pracujemy tutaj. A więc tak, ja pracuję w payrollu. Jest to taki odpowiednik polskiej kadrowej, a mój mąż jest kierowcą zawodowym.
1: 10 lat. Jak tutaj się mieszka? Czym się różni tutaj życie od życia w Krynicy Zdroju?
2: Jak się mieszka? Kurczę, no nie mogę narzekać. No tutaj jest mój dom. To jest moja taka idylla, bym powiedziała. Czy jest jakaś różnica? I różnica jest pomiędzy Anglią a Polską, no diametralna, bo nie mamy tutaj rodziny. Jesteśmy jakby tylko my i nasza oczywiście córeczka. Cała nasza rodzina jest jakby w Polsce. To jest tylko jedyna różnica. Ale to też nie jest jakoś nie coś, co nam przeszkadza na co dzień, bo przecież mamy loty, w ciągu 2,5 godziny możemy się znaleźć zawsze w Krakowie na lotnisku, no i widzimy naszą rodzinę, także nie ma diametralnych różnic z ekonomicznego punktu widzenia, no bardziej się tutaj jednak opłaca to życie.
1: Jak tutaj lokalna społeczność państwa przyjęła? Kim są sąsiedzi? To są Brytyjczycy, to są też imigranci?
2: Nie. A na naszym osiedlu mieszkają większa część, to są po prostu Brytyjczycy. No mówię większa część, nie mogę mówić za wszystkich, bo nie znam wszystkich, no ciężko znaleźć wszystkich. No jak my się tutaj wpasowaliśmy w społeczność, no bardzo dobrze bym powiedziała. Myślę, że nie mówię tylko w swoim jakby, w swojej osobie, mówię tutaj o jakiejś takiej większej gronie Polaków, którzy mieszkają w Southampton, bo jednak tutaj żyjemy, pracujemy, prowadzimy firmy, wychowujemy dzieci, także nie było ciężko się zaklimatyzować, tu nie było się ciężko jakby wbić w tą społeczność, bo choćby nawet nasze kultury, one są bardzo zbliżone, nie? Nie ma żadnych, tylko wiadomo, jest język jest inny, nasze tradycje są inne, ale jako takich większych różnic kulturalnych nie ma, także bardzo łatwo było się dopasować do tego społeczeństwa i nas też bardzo ciepło jakby przyjęli do tego społeczeństwa.
1: Czy taki kontakt, bo w Southampton jest bardzo dużo Polaków, czy jakiś taki kontakt z tą społecznością polską, czy ona się jakoś tutaj ze sobą integruje, czy każdy sobie sam?
2: Nie, integrujemy się. To nie jest tak, że zamykamy się każdy sobie. Integrujemy się i ze społecznością polską i brytyjską. Także tutaj wiem, że Polacy organizują różnego rodzaju imprezy, spotkania, grupy wsparcia. Także to my jesteśmy taką malutką tutaj, może nie malutką grupą społeczną, ale mamy swoją tutaj taką mini Polskę. Tak bym to ujęła.
1: Czy w ogóle jest taka myśl, albo była taka myśl, że to jest jakieś miejsce na chwilę, żeby później wrócić do Polski? Czy to tak padło Southampton i tu by państwo chcieli już mieszkać całe życie?
2: O nie, definitywnie to nie jest coś na całe życie, bo Southampton nie jest moim domem, ale tak naprawdę dom jest tam, gdzie twoja rodzina, nie? I mam męża, mam tutaj córkę, okej, to jest mój dom, nazywam to domem, ale takie pełnia szczęścia to jest jednak, jak się ma tą mamę, babcię, dziadków, rodzeństwo przy sobie. Także na pewno na razie cieszymy się tym, co jest, tym, co mamy. Jesteśmy za to wdzięczni, ale w dłuższej perspektywie czasu jednak będziemy planować powrót.
1: Do Polski.
2: Do Polski.
1: Czy te ostatnie 10 lat to się jakoś zmienia tutaj życie na lepsze, na gorsze? Czy te zmiany, które są w Wielkiej Brytanii, mówiąc na przykład o Brexicie, ale nie tylko, czy one jakoś państwo je zauważają, oceniają w jakiś sposób?
2: Wow, czy się zmienia? No ciężko, żeby na przestrzeni 10 lat coś pozostało takie same, nie? Zmienia się, czy na dobre, czy na złe, to zależy. Są aspekty, w których jestem na przykład bardzo zadowolona, są aspekty, które na przykład jak Brexit, no nie bardzo, to jest duże utrudnienie, jakby osoby zarządzające wyspami podjęły decyzje, które utrudniają pobyt ludziom, jakby z krajów europejskich, co dla mnie absolutnie nie ma sensu, bo utrudnili jakby możliwość mieszkania tutaj Europejczykom, przy czym otworzyli i to dość na szeroko drzwi dla nielegalnych imigrantów. No to ale do meritum. Czy są zmieniła się Anglia. Ciężko powiedzieć, czy na dobre, czy na złe, bo mówię, wszystko ma swoje plusy i minusy, każda zmiana. Także ja nie umiem się ustosunkować jednoznacznie do tego. No są dobre aspekty i są złe. Są dobre zmiany i są niezbyt korzystne zmiany.
1: Na jakiej zasadzie teraz państwo tutaj mieszkają po Brexicie? Jest jakaś wiza? Jak to działa?
2: Znaczy my z racji, że już my mieszkaliśmy tutaj, to było wtedy 5 lat przed Brexitem, my nie musieliśmy się starać o żadną wizę, po prostu możemy jakby dośmiertnie, przez całe nasze życie tutaj mieszkać, nie musieliśmy się starać o żadne wizy. Nie wiem, jak to teraz wygląda dla osób, które przybyły tutaj po Brexicie, bo nie siedzę w tym, tak to powiem, nie muszę. Także my tutaj mamy status osiedleńca, także takie przedobywatelstwo, tak to się jakby nazywa.
1: Wspomniała Pani o tej nielegalnej migracji, czy jej skutki są tutaj w Southampton widoczne?
2: Są. Czy na ulicach, czy jeżeli mówimy już w takim fizycznym, no to widać tych ludzi. Ich się nie da ukryć. Widać, jak śpią w namiotach. Widać też, jeżeli, no nie wiem, ja nie poruszam się po 20 godzinie, nie chodzę raczej, jeżeli tylko to poruszam się autem. No i widać, że to jest jakby już ulice nie tętnią tak życiem, jak było to na przykład powiedzmy 7 lat temu. Raczej jest w ludziach taki strach, jest coś takiego zakorzenionego, że to już nie jest ta sama Anglia. I pod takim aspektem fizycznym tak widać tych ludzi, czy ekonomicznym, no wydaje mi się, że no też, no bo jednak taki podatnik, jak ja, który chodzę do pracy, odprowadzam podatki, no jakby też ułożę na ich hotele czy wyżywienie. Także tak.
1: A Brytyjczycy, pani znajomi, którzy są tutaj Brytyjczykami, co mówią na temat tych migrantów, czy w ogóle jakie mają na ten temat spojrzenie?
2: Myślę, że to jest i dla nich bardzo wrażliwy temat. Oni się nie wypowiadają. Bardzo starają się nie wypowiedzieć, bo to się wiąże też z tym, że oni starają się być bardzo poprawni politycznie. także oni omijają ten temat. Mówią, no jest jak jest, będzie lepiej, ale naprawdę nie wchodzą w detale, no bo to jest niestety, to jest, trochę zatracili tożsamość narodową i trochę zbytnio zasłaniają się poprawnością polityczną. Także jeżeli nawet próbuję podnieść taki temat, no nie dostaję dużo informacji, nie dostaję dużo opinii, raczej jest to taki zamknięta furtka, no o tym się nie dyskutuje. Taki trochę temat tabu, bym powiedziała, bo to im przypomina o, w jaki sposób, o ich porażce. Hmm?
1: Wspomniała pani, że po 20 pani raczej nie porusza się na piechotę, bo się na tyle bezpiecznie nie czuje. Czy to jest jakaś pani odosobniona wizja czy odczucie, czy wśród osób, no, pani znajomych, koleżanek na przykład, czy one też mają podobne, nie wiem, przemyślenia, czy też w podobny sposób się zachowują, że faktycznie wieczorami gdzieś tam się nie zapuszczają do centrum miasta?
2: Nie no, z wszystkimi moimi koleżankami, znajomymi, osobami z pracy, z którym rozmawiam i mówię o grupie kobiet, no generalnie każda ma to zdanie, że no nie wychodzi ze względów na bezpieczeństwo. Czy swoje, czy swojego dziecka też jakby nie wypuszcza, nie? Że raczej woli odwieźć od drzwi do drzwi i robić za przysłowiowego szofera, niż po prostu pozwolić córce wyjść sobie swobodnie. No trochę czasy się tutaj zmieniły, nie? Ale jak wydaje mi się troszeczkę jak wszędzie, nie? Że ta skala niebezpieczeństwa, ta skala takich bardzo podłych zachowań wobec kobiet się pogłębia. Dlatego stąd jest taki strach. To nie jest po prostu moja osobowość, że po 20 nie wychodzę, tylko po prostu moje zachowanie warunkuje strach o po prostu swoje bezpieczeństwo, nie?
1: No to jeszcze musimy zapytać, bo poniekąd jest to jakiś punkt zapalny, dlaczego w ogóle Radio Wnet się tutaj znalazło, o sprawę Henry'ego Nowaka. Czy to była sprawa, o której tu w grudniu się mówiło, bo teraz ten szum medialny jest ogromny, ale to w związku z wyrokiem, jest teraz czerwiec, do tej tragicznej sytuacji doszło w grudniu, czy wtedy tutaj media na ten temat coś mówiły?
2: Tak, ja akurat jestem kadrową dla dużej gazety i z artykułami mam na co dzień, no na co dzień się spotykam, nie? I jakby zawsze gazety, od grudnia, od tego momentu, kiedy ta tragedia się wydarzyła, cały czas się rozpisywali, ale nie aż na taką skalę. Wydaje mi się, że takim zapalnikiem było to zbliżający się proces, nie? Jeżeli miałabym się odnieść tutaj do sytuacji, czy ludzie rozmawiali wtedy, czy teraz bardziej, kurczę, ludzie zawsze rozmawiali. Nie, teraz to się pogłębiło i teraz bardziej rzuca się to w oczy. Ale jeżeli miałabym się odnieść w ogóle do całej tej sytuacji, to nie jest nawet sytuacja, bo to jest ciężko powiedzieć sytuacja, to jest tragedia, to wydaje mi się, że nic lepiej nie dopiszę, nie dopowiem, niż to, co tata świętej pamięci Henry'ego powiedział, wygłosił w swoim statementie. I teraz takie podpinanie się i dokładanie ideologii różnych polityków, czy różnych ludzi, no moim zdaniem jest nie na miejscu. Ja to widzę tak, że dla rodziny Henry'ego jest to olbrzymia tragedia. Dla społeczeństwa, ja pierdniczę, olbrzymia strata, stracić tak młodego, utalentowanego, młodego mężczyznę. No a dla kraju, dla Wielkiej Brytanii, no jest to porażka, nie? Bo jeżeli popatrzymy to na to z tej perspektywy, jak powiedzmy w jedną noc milion osób, które wstaje rano do pracy, może od tak stracić zaufanie, poczucie bezpieczeństwa do kraju. No proszę powiedzcie, jak to się robi. Jak trzeba niekompetentnym być, żeby doprowadzić do tego, żeby polityka imigracyjna doprowadziła do tego, że na ulicach Wielkiej Brytanii umiera zadźgany chłopak na oczach policjantów. No coś tutaj poszło nie tak, coś tutaj jest nie tak. No ja mam nadzieję, że ta cała tragedia, to całe wydarzenie z Henrym Nowakiem, że to będzie taki espresso shot dla polityków i taki punkt zwrotny, kiedy będą myśleli, kurczę, no musimy Brytyjczyków, musimy swoich postawić na pierwszym miejscu. Pomimo, no nie może być tak, że facet idzie z 20-centymetrowym nożem, nie? Bo odwróćmy sobie sytuację. Jeżeli ja miałabym przez ramię przypasiony nóż 21-centymetrowy, gwarantuję wam, że nie uszłabym 300 metrów, a policja już by mnie łapała. Ale ze względu, że mam inny kolor, oni od razu taki przypuszczają, okej, to pewnie ze względów religijnych czy coś, no boją się jakby dotykać, bo to jest taka jakby troszeczkę zasłona dymna. Boją się używać też takich słów jak rasizm, nie? Zatracamy, boją się powiedzieć wprost, zatracamy tożsamość narodową. Pozwalamy zapominać ludziom, którzy tutaj przybyli do naszego kraju, że my jesteśmy gospodarzami, a oni są tylko gośćmi. Boją się bardzo takich słów. To ja się, jeżeli miałabym się tylko odnieść do tego, to powiem, że to jest olbrzymia porażka dla tego kraju. To, co się stało, wiadomo, że za to jest odpowiedzialny morderca, czyli Digła, no ale państwo brytyjskie też ponosi odpowiedzialność, nie?
3: Myśli pani, że to w sposób znaczący wpłynie na politykę brytyjską? To już wpływa na politykę brytyjską. Tak, sama pani powiedziała, że wielu polityków na tej sytuacji sobie teraz tworzy no, ideologię swojej partii, czy podpiera swoje różne tezy, które stawia. Natomiast czy to faktycznie jest na tyle, bo no, my obserwujemy to z jakiejś pewnej odległości, tak? Pani jest tutaj na miejscu. Czy to faktycznie tak wzburzyło, powiedziała pani, milion osób budzi się i traci zaufanie do państwa, w którym żyje, że to może faktycznie zmienić tą politykę migracyjną w Wielkiej Brytanii?
2: Łudzę się, że tak. Mam nadzieję, że to tylko dotknie, że zaostrzenie tej polityki imigracyjnej dotknie najbardziej te osoby, które powinno dotknąć. Czyli mówię tutaj napływający nielegalni imigranci, czy osoby, które no troszeczkę balansują na prawie. Także mam nadzieję, że tak. No łudzę się, że tak. Jestem osobą nastawioną pozytywnie, dlatego wydaje mi się, że społeczeństwo też nie pozwoli, żeby ta śmierć poszła na marne. Powiedzmy, no brzydko to zabrzmi, ale mam nadzieję, że ta ofiara, którą jakby złożył Henryk, co jest absolutnie źle powiedziane, nie pójdzie na marne i my jako społeczeństwo będziemy o tym walczyć, żeby to nie ucichło. Żeby to nie ucichło i żeby były wprowadzone realne zmiany. To na pewno.
3: To może, żeby jakimś pozytywnym wątkiem zakończyć naszą rozmowę. Co by takiego jest tutaj w Southampton? Dlaczego pani się tutaj tak mimo wszystko, mimo wielu rzeczy, o których pani powiedziała, dobrze czuje? Dlaczego tutaj ma pani ten swój dom i w nim trwa?
2: Okej. To może trochę być, że ktoś może posądzić, że jestem hipokrytką, nie? No bo mówię, że Wielka Brytania zatraca swoją tożsamość narodową. No ale dobra, ale co ty robisz w takim razie za Wielkiej Brytanii? Ty nie zatracasz tożsamości narodowej? Nie, nie zatracam. No bo moim domem, to już coś, co powiedziałam, jest moja rodzina. A moja rodzina jest to moja córka i mój mąż, nie? Dlatego ja będąc tutaj nie odczuwam jakiejś mega pustki, nie odczuwam tego, że zatracam siebie jako Polkę, że zatracam tożsamość narodową, no bo dla mnie to jest piękne, że mogę być wśród Brytyjczyków i mogę pokazywać moje tradycje, moje wartości, które jakby wyniosłam z domu, czy mówić po polsku. Także wydaje mi się, że niezależnie gdzie jesteśmy, bo miejsce nie oznacza domu, tylko ludzie, z którymi jesteśmy, oznaczają dom. A dla mnie na chwilę obecną dom i społeczność w Southampton jest moim domem.
3: Bardzo dziękuję.
2: Bardzo proszę, dzięki bardzo.
3: I to była rozmowa z panią Iloną Piwowar, która mieszka tutaj w Southampton, a pochodzi z Krynicy Zdroju. Jest godzina 9:35 w Warszawie, 8:35 w Southampton. Leje jak z cebra. Takie są uroki angielskiego życia, ale jak pada, to znaczy, że też wyjdzie słońce, przynajmniej taką mamy nadzieję. To ja jeszcze teraz posłucham razem z państwem wymiany zdań, wymiany tego, co w parlamencie brytyjskim w ostatnich dniach się działo. To wymiana zdań między Nigelem Farage'em a Keirem Starmerem. Posłuchajmy.
4: It is now clear to growing millions in this country.
5: Dla coraz większej rzeszy ludzi w tym kraju staje się jasne, że żyjemy w systemie dwutorowej policji. Wytyczne przekazywane funkcjonariuszom przez przełożonych są jasne i zapisane czarno na białym. Mówią one, że należy traktować różne grupy etniczne w różny sposób. To poza smutkiem i gniewem wywołanym okolicznościami jego śmierci, mówił Henry Nowaku, gniewem, który wczoraj wieczorem wylewał się na ulicach Southampton i

0: zwrócił się do premiera na to, Keir Starmer, odpowiedział, nie wierzę w tym kraju, że istnieje dwutorowa policja. Jestem naprawdę zszokowany, że on, Nigel Farage, udaje, że szanuje rodzinę Henry'ego, a potem zachowuje się w ten sposób. Parę dni temu doszło do takiej wymiany zdań w parlamencie i to była też mowa o protestach, które miały miejsce tutaj w Southampton, nie tym wczorajszym, na którym miałyśmy okazję być, który był bardziej manifestacją, natomiast wcześniejsze dni nagrania tutaj pokazują, że faktycznie te protesty miały troszkę inne oblicze, bardziej agresywne, związane z nawet rzucaniem kostką brukową w policjantów, także inaczej parę dni temu Southampton i ulice Southampton w związku ze sprawą Henry'ego Nowaka wyglądało. Natomiast ojciec Henry'ego Nowaka, Mark Nowak, spotkał się z przywódcami politycznymi na Downing Street parę dni temu i w parlamencie właśnie po tym tragicznym morderstwie jego syna i po ogłoszeniu wyroku wobec zabójcy udał się do Westminsteru, aby domagać się powrotu do zdrowego rozsądku w działaniach policji. Spotkał się z premierem Keirem Starmerem i liderką konserwatystów Kemi Badenoch, a sam też wezwał do gruntownej właśnie reformy praktyk policyjnych, aby zapewnić ofiarom odpowiednie traktowanie i zapobiec wykorzystywaniu tragedii do podsycania podziałów politycznych i nienawiści.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Net w podróży, a tak naprawdę to dziennik z podróży Małgorzaty Kleszcz przesunął się na 9:40 i ja Państwa zachęcam, żeby o tej 9:40 z Radiem w Net być, a może my nawet powiemy, nie wiem, czy Gosia już jest, może sobie nawet powiemy dzień dobry, chociaż nie wiem, która godzina jest w Malezji. Dzień dobry, Gosiu.
2: Dzień dobry, Haniu. Dzień dobry Państwu. Tak, to jeszcze jest odpowiedni zwrot, jeszcze nie dobry wieczór. Godzina 15:40, 6 godzin później niż to jest w Polsce, dokładnie w Malezji, ale nie w Kuala Lumpur, czyli w stolicy, tylko mniej więcej godzinę drogi w górach. Za chwilę Państwu o tym miejscu opowiem, ale wcześniej wspólnie posłuchajmy tego dżingla, który nas w tę opowieść wprowadzi.
0: Dziennik z podróży.
2: Tak, drodzy Państwo, bo to już kolejny tydzień. Przypomnę, że ta podróż po Azji Południowo-Wschodniej rozpoczęła się 11 maja, a zatem lecą te dni, mijają te tygodnie, a ja lecę przez wiele krajów i stąd też może to zawahanie Hani Tracz, bo faktycznie przed chwilą byłam na Filipinach, ale kilka dni temu z nich wyjechałam i dzisiaj także z ogromnym niepokojem przeczytałam wiadomości, ponieważ potężne trzęsienie ziemi odbyło się dokładnie w południowych Filipinach, w rejonie wyspy Mindanao, gdzie byłam jeszcze 5 dni temu niedaleko, w Davao del Norte. Wiem, że Davao aż tak nie ucierpiało, natomiast oglądam zdjęcia, oglądam te filmiki, które są wrzucone w internet i niestety wygląda to strasznie. Zginęło co najmniej kilka osób, rannych zostało ponad 200. Wszystko rozpoczęło się mniej więcej o godzinie 7:37 czasu lokalnego, a magnituda tego trzęsienia ziemi była 7,8, zatem naprawdę ogromna. Teraz jeszcze czytamy alerty przed tsunami, ponieważ dochodzą do naszych oczu i uszu ostrzeżenia przed falami sięgającymi nawet 3 metrów, które zmusiły mieszkańców do ewakuacji w wyższe partie terenu. No właśnie, i tak niestety jest i często odbywa się w tym archipelagu ponad 7 tysięcy wysp filipińskich. To dlatego, że znajduje się on w tak zwanym pacyfistycznym pierścieniu ognia, czyli w strefie niezwykle aktywnej, sejsmicznie i wulkanicznie, gdzie właśnie ścierają się płyty tektoniczne i w tym roku, w tym regionie dochodzi do nawet 90% wszystkich trzęsień ziemi na właśnie ziemi, a więc no niestety przejmujemy się wraz z Felindą Grzybowską, której mam wielką przyjemność się zatrzymać w Kuala Lumpur, która pochodzi z Filipin, co prawda z Manili, ale oglądamy te zdjęcia i pytamy się znajomych, czy na pewno są bezpieczni. Mnie szczęśliwie udało się wyjechać no właśnie do zupełnie innego, chociaż aż tak daleko nieoddalonego od Filipin kraju, Malezji. W 1999 roku powstało takie hasło reklamowe Malaysia Truly Asia i zdaje się, że to wciąż jak najbardziej pasuje. Zresztą na wielu budynkach dalej możemy przeczytać właśnie to hasło, które mówi o tym, że mamy tutaj skupienie tak naprawdę wielu kultur azjatyckich, ponieważ najwięcej osób, które oczywiście poza Malajami, to Chińczycy i Indusi, którzy lata temu tutaj przypłynęli. Przypomnijmy, że Malezja to najpierw była kolonia portugalska, później holenderska, a na końcu brytyjska. I dopiero w 1957 roku wykrzyczane zostało Merdeka, co w języku malajskim oznacza niepodległość. Dlatego tak samo nazywa się jeden z wyższych budynków Merdeka 118, bo ma 118 pięter, a Merdeka dlatego, że dokładnie obok na stadionie w 1957 roku wykrzyczane zostało niepodległość. Kraj, który mnie bardzo, bardzo zaskoczył. Oczywiście miałam okazję wyeksplorować głównie stolicę, czyli Kuala Lumpur, natomiast no myślę, że to już trochę może nam powiedzieć o kraju, a może i niektórzy stwierdzą, że nawet większość. Natomiast też pamiętajmy, że Malezja to cała masa pięknych dziewiczych wysp, natomiast Kuala Lumpur świetnie skomunikowane. Lewostronny ruch. Ponad 60% osób wyznaje tutaj islam, chociaż kraj jako taki okrzyknięty jest świeckim. I właściwie widzimy wiele tych religii krzyżujących się na ulicach. Panie w hijabach, często bardzo młode, ale bardzo dużo, jak już powiedziałam, Indusów i świątyń hinduistycznych. Wczoraj miałam nawet okazję widzieć jedną z większych, na pewno w Azji Południowo-Wschodniej, oraz Chińczycy. Chińczycy, którzy tutaj przypłynęli dawno, dawno i którzy właściwie tu zostali. A więc tym jest Malezja, a truly Asia, bo mimo, że właściwie mocno europejska w wielu kwestiach, tak zachowuje chociażby faunę i florę Azji, która jest po pierwsze piękna, po drugie bardzo smaczna, więc wszędzie palmy, owoce, które zjemy, dragon fruit, duriany. Kuala Lumpur słynie z durianów, tych o tym specyficznym zapachu, które zakazane w większości miejsc, hoteli czy miejsc, w których, przepraszam Państwa za to wahanie, ale mówię w dwóch językach i już czasami wypadają mi te słowa na lotniskach, więc no, owoc przepyszny, dla niektórych znam takich jeden z lepszych, ale bardzo specyficzny zapach, a smak mleczny, jeżeli miałabym do czegoś przyrównać. No i tak zjeżdżając po tym kraju, który mimo tego, że właściwie można powiedzieć, że stosunkowo niedawno nawet nie odzyskał, tylko w ogóle uzyskał niepodległość, tak świetnie się rozwija, w tym takim myślę nawet i w rdzennym swoim stanie, więc warto tutaj przyjechać chociażby, żeby skosztować tej malajskiej kuchni, bo smaki właściwie miksujące chińską i indyjską kuchnię, a więc bardzo często bardzo ostre, bardzo intensywne, to tylko to jest to słówko, które mogę powiedzieć o tej jakże intensywnej kuchni, drodzy Państwo. Wczoraj także oglądałam drugi najwyższy budynek świata, czyli Petronas Towers. To są dwie wieże połączone mostem. Drugi, no bo pierwszy to jest oczywiście Burcz Kalifa. Jeżeli chodzi o walutę, to mamy tutaj ringity, które właściwie są w porównaniu do złotówek bardzo podobne, troszeczkę wyżej, ale jeżeli coś kosztuje ringgit 50, no to prawdopodobnie to będzie takie złoty 30. Myślę, że to jest taki dobry przelicznik. To, co tutaj też robię i wokół czego cała ta podróż się odbywa, to są kręgle. Jest bowling center, ponieważ pani Felinda, u której się zatrzymałam, jest wielokrotną mistrzynią w gry seniorów, a tutaj w Kuala Lumpur jeden z największych ośrodków właśnie centrów grania w kręgle. Azjaci to uwielbiają, rozkoszują się tą grą. No i taka w pigułce właściwie jest Malezja. I poza tym jeszcze mam przyjemność słuchać i oglądać te miejsca oczami pewnego Polaka, który już ponad 30 lat temu podróżuje po Azji Południowo-Wschodniej. Wszystko zaczęło się w Singapurze, a więc właściwie nieopodal. To jest godzina lotu z Singapuru do Malezji, a od przeszło 20 lat mieszka w Kuala Lumpur. No i troszeczkę sobie porozmawialiśmy o polityce, o historii. I teraz na fragment tej opowieści z Krzysztofem Grzybowskim, który pracuje, jest szefem oddziału malajskiego firmy WB Group. Tutaj opowiadał mi właśnie między innymi o tych politycznych wydarzeniach. To zapraszam Państwa teraz do wysłuchania fragmentu rozmowy.
1: Patrzymy na świat i całą tę układankę geopolityczną. Jak w tym wszystkim Malezja się odnajduje? Za kim się opowiada i czy tutaj w ogóle są takie rozmowy o tym, co się dzieje na Ukrainie, o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, o tym, co robią Chiny?
3: Malezja z zasady stara się przyjmować pozycję kraju neutralnego. To jest oficjalna polityka. Stara się być jednocześnie aktywna politycznie w rejonie. Nie tak dawno widzieliśmy premiera Malezji, Anwara, jak z prezydentem Trumpem i chyba premierami Tajlandii i Kambodży ogłaszali pokój między tymi dwoma ostatnimi krajami. Malezja starała się być aktywna w takich posunięciach, ale myślę, że to jedyne na tym tutaj forum, na tym obszarze stara się pokazywać z tej neutralnej, popierającej wszystkie strony, a na pewno te, które mają rację zgodnie z polityką, z pojmowaniem polityki. Natomiast jeśli chodzi o świat i sprawy odległe, no obawiam się, że Malezję tam nie interesuje. Jeśli chodzi o Ukrainę, typowy Malezyjczyk wie, że tam coś się dzieje, jest jakaś wojna, że Rosja coś tam rozrabia, ale Rosja miała zawsze dobre notowania z Malezji, więc trudno, żeby rozróżniali niuanse tej polityki. Oczywiście, chyba że dzieje się coś w krajach muzułmańskich, czyli mamy Iran, mamy też ataki Iranu na kraje arabskie tam. To się tutaj odbiera w jakiś sposób, komentuje i masz jakieś uczucia wobec, no bo proszę pamiętać, że co roku do Mekki wybiera się jakaś, nie chcę przesadzać, ale duża liczba pielgrzymów, a więc interesują ich te rzeczy, które są bliższe ciału.
4: A to zamiłowanie, czy jakieś dobre notowania Rosji, to skąd się wzięło? Jakieś romantyczne spojrzenie, tak?
3: Nie. To jest zupełnie historyczna rzecz, kiedy Rosja grała rolę takiego mediatora być może, a w każdym razie komuś, kto popiera kraje, który jest antykolonialny, który popiera kraje rozwijające się i inaczej mówiąc sztandary typowe zagrania krajów komunistycznych, a zwłaszcza właśnie wielkich, takich jak Rosja, one się przeobrażały tutaj w jakieś konkretne wydarzenia. Dostarczanie, chociaż dostarczanie jest złym słowem. Malezja kupowała, była dobrym klientem Rosji w wielu dziedzinach, również wojskowych. Proszę pamiętać, że Malezja, jeśli chodzi o sprawy wojskowe, postawiła na równowagę między krajami Zachodu i właśnie Rosją Sowiecką jeszcze wtedy. Inaczej mówiąc, kupowała tyle samo sprzętu w Ameryce czy we Francji, ile kupowała w Rosji. Do dzisiaj latają tu rosyjskie Su-27, a jednocześnie nie wiem, francuskie okręty podwodne działają. Z drugiej strony proszę pamiętać, że czołgi, wszystkie czołgi, jakie są w Malezji, są polskiej produkcji. To są T-91 twardy, czyli polska wersja czołgu T-72, to dla znawców. A król Malezji nie dalej jak miesiąc temu złożył wizytę w Moskwie, czyli w czasie trwania wojny, szukając jakichś sposobów jeszcze gospodarczej współpracy. Inaczej mówiąc, nie ma, a przynajmniej nie wydaje mi się, żeby to była jakaś nostalgiczna czy innego typu uczuciowa reakcja, tylko jest biznes.
4: Pragmatyczne spojrzenie polityczne. Padło słowo król, no to ja zapytam. Na przystanku Tajlandii to opowiadaliśmy o tym, jak ważny jest tam król, jak bardzo jest czczony, jakie duże są kary za to, kiedy się króla na przykład obrazi. Jak jest tutaj, jak jest w Malezji, jakie jest jego znaczenie w ogóle?
3: Tutaj oczywiście nie ma on aż takiego znaczenia czy takiej ochrony jak w Tajlandii, czy jeszcze w paru innych miejscach. Król jest odpowiednikiem prezydenta w niektórych krajach europejskich, których prezydent jest głową państwa, ale nie rządu. Król nie ma prerogatyw rządzenia, natomiast no chyba, że królowie zawsze rządzili, więc ma, natomiast nie jest to funkcja wykonawcza. W związku z tym w Malezji co kilka lat wybiera się jednego z sultanów dziewięciu stanów na rządzącego króla. Jak ktoś ma szczęście, a biedę miał, to dwa razy nawet mógł się załapać. Jest to funkcja czysto reprezentacyjna, ale z drugiej strony No, trzeba pamiętać, że no, mimo wszystko gdzieś tam pewnie tak jak i z prezydentami w wielu krajach no, ma to znaczenie, że się jest i że się popiera takie, a nie inne rozwiązania w kraju, czy to pewne lobbystyczne, to jest.
4: To powiedział pan Stany, co nie takie oczywiste, mamy w Malezji Stany.
3: Tak. Cała Malezja to jest konfederacja Stanów, czyli możemy mówić na łatwiejszy sposób województw. Na przykład, tyle, że te województwa są takie jak Stany autentyczne, czyli takie jak Stany w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że mają bardzo silny lokalny rząd. Niektóre mają swoje własne stanowe prawa, które się różnią od federalnych, które oczywiście są nadrzędnymi, ale są to po prostu obszary, w których sułtani, władcy tych stanów, bo tam ich władza jest bardziej oczywista, jest połączona mocno z władzą wykonawczą, nie tak jak na federalnym forum. No, to są Stany, które tworzą ten kraj, bo ten kraj jest stanowym królestwem federacyjnym, tłumacząc to jak.
2: No właśnie, to był fragment opowieści Krzysztofa Grzybowskiego, który od 20 lat zamieszkuje stolicę Malezji, czyli Kuala Lumpur, wcześniej mając przystanki chociażby w Singapurze czy w stolicy Filipin, Manili. No i właśnie tym wątkiem filipińskim zakończymy, drodzy Państwo. Zapraszam jutro tak samo, godzina 9:40. A jeszcze powiem tylko anegdotę, bo Hania Tracz opowiadała, jak bardzo u niej pada. No to ja powiem, że tutaj ani nie pada deszcz, ani nie pada śnieg. Natomiast jest takie miejsce tutaj w górach, w takim centrum handlowym, bo Azjaci bardzo lubią centra handlowe, a może to się tyczy większości w ogóle ludzi. I w jednym z centrów handlowych można skosztować zimy. Dają ci wcześniej kurtki, dają ci wcześniej czapki i jest miejsce, gdzie pada realny, no oczywiście nierealny, ale imitujący realny śnieg. Jest bardzo zimno, jest bardzo biało i można zaznać, i Azjaci tutaj, nie tylko Malajowie, na pewno przyjeżdżają, żeby trochę poczuć te, mocno czujemy, głównie w grudniu i w styczniu. Zatem to jest tylko słowo, taki wstęp do opowieści dziennika z podróży. Tutaj u nas godzina 15:57, a więc już za chwilę jakiś na pewno malajski pyszny obiad będzie spożywany. Ja Państwu życzę dobrego tygodnia, bo dzisiaj poniedziałek, słyszymy się jutro, a na koniec przepiękny filipiński utwór Freddy Aguilar, Anak, co oznacza w tłumaczeniu dziecko. Nim się pożegnajmy i do usłyszenia w net. Małgorzata Kleszcz.
0: Nocne powtórki w net.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Naszym gościem Robert Bagiński, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No dobrze, po tym może chropowatym wstępie człowiek dochodzi do siebie po tych Bieszczadach, ale ten temat jest ważny. Dzisiaj kapituła, za czym jaka będzie decyzja, nieważne jaka będzie, ona nie jest wiążąca dla prezydenta. Prezydent chyba już decyzję podjął, no ale to wszystko rzutuje także na naszą wewnętrzną politykę, jak te wszelkie reperkusje polityczne między Polską a Ukrainą także pokazują polską scenę polityczną.
2: No, przede wszystkim pokazują w ten sposób, że właściwie chyba na dzisiaj wszyscy są zjednoczeni co do tego, że decyzja ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek nazwy UPA, no, była skandalem. No, oczywiście mieliśmy tutaj niejednoznaczną, a właściwie jednoznaczną na początku sytuację z Donaldem Tuskiem, człowiekiem ulepionym z sondaży, który początkowo uznał, że taka sytuacja jest dobrą okazją do zaatakowania prezydenta Nawrockiego, ale kiedy sondaże pokazały coś całkowicie innego, czyli odbiegającego od jego oczekiwań, no to szybko zmienił zdanie. Więc jakby na Zachodzie bez zmian, z jednej strony Donald Tusk, który patrzy na sondaże i przede wszystkim na sondaże, cynicznie atakuje, a z drugiej strony no, prezydent Nawrocki, który przywrócił blask polskiej polityce wschodniej, w której nie rozmawiamy z Ukrainą już tylko na kolanach, ale w końcu powiedzieliśmy non possumus.
1: A to skoro pan redaktor tego nawiązał, to posłuchajmy. Donald Tusk najpierw zrównywał decyzję Karola Nawrockiego, czy tą zapowiedź odebrania Orderu Orła Białego do stanowiska Zełenskiego, stawiając te dwa czyny w jednym rzędzie, a już w weekend, dwa dni temu, na pokładzie samolotu mówił w ten sposób.
3: W zdarzeniu, jakim była decyzja ogłoszona przez prezydenta Zełenskiego w sprawie nadania imienia UPA wojskowej jednostce ukraińskiej, ja zasugerowałem i zrozumiałem zupełnie reakcji prezydenta Nawrockiego. To chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że ja być może inaczej bym zareagował, ale na pewno nikt, i mówię to także do ukraińskich przyjaciół, nikt nie podzieli na pewno polskiej opinii publicznej i polskich władz, jeśli chodzi o kwestie wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także jeśli chodzi o historię, o przeszłość.
1: Tak mówił Donald Tusk. Jakaś to jest zmiana akcentów, panie redaktorze? Rzeczywiście tak jest, że Donald Tusk przestraszył się sondaży.
2: No to jest klasyka, czyli Donald Tusk, człowiek, który najbardziej polaryzuje, na początku mówi, że nie chce polaryzować, ale kiedy rzeczywiście widzi sondaże i opinie Polaków, szybko zmienia zdanie. No, ten człowiek, jak powiedział klasyk, w życiu prawdy nikomu nie powiedział, a jego stosunek, ta pierwsza reakcja, no, została przez niego kolejny raz wykorzystana tylko do partykularnych interesów partyjnych. W ogóle tutaj nie było myślenia o interesie Polski, o emocji, bo zauważmy, że o ile dotychczas to politycy zawsze próbują narzucić społeczeństwu emocje w różny sposób, przez media społecznościowe, tradycyjne, o tyle tutaj powszechną emocją społeczeństwa było oburzenie, że tak nie powinno być. A Tusk jednak tylko po to, aby zaatakować prezydenta Nawrockiego, chciał pójść w poprzek, w kontrze. Ale jednak, kiedy zobaczył sondaże opinii publicznej, no to szybko wrócił na tor i zaczął mówić tak, jak chce społeczeństwo. Nie wierzę w to, że to będzie trwało dłużej, bo przecież po dzisiejszej decyzji będzie wymagana najprawdopodobniej, tutaj są spore, ale raczej na 100% kontrasygnata premiera, więc ciekaw jestem, jaka tutaj będzie jego decyzja.
1: I będzie pytanie o tą kontrasygnatę, bo wydaje się, że wbrew sporom prawnym, to chyba w tym wypadku bardzo zależy prawicy i prezydentowi Nawrockiemu, żeby tą kontrasygnatę uzyskać albo i nie uzyskać od pana premiera. To jest ciekawe, czy Donald Tusk będzie bronił Orderu Orła Białego dla Zełenskiego, czy nie będzie tego robił.
2: No tak, Order Orła Białego, no to nie jest jakieś tam wyróżnienie, jakiś dyplom, odznaka, ale to jest symbol uznania przez też Rzeczypospolitą i zgodnie z ustawą, jeżeli uhonorowany zachowuje się niegodnie, no to spełnia w ten sposób przesłankę do tego, żeby mu odebrać ten order. Inna sprawa, czy Zełenski w ogóle powinien ten order otrzymywać. Ale jeżeli mówimy o Donaldzie Tusku, obawiam się, nawet w kontekście tych dzisiejszych rozmów i wczorajszych w Londynie, w których Zełenski mówił pan o jego wylocie z Mołdawii, dalej chojaraczy i próbuje grać ewidentnie powyżej swojej ligi, że Donald Tusk będzie mógł zrobić tyle, na ile pozwolą mu jego mocodawcy, jego promotorzy, a nie sądzę, by jego promotorzy z Niemiec wyrazili zgodę na to, aby eskalować jeszcze bardziej tę sprawę. Pytanie więc, czy pójdzie w poprzek opinii publicznej, tej społecznej emocji, która jest powszechna w Polsce i ponad podziałami politycznymi, czy jednak pójdzie zgodnie z interesem naszego kraju, aby na kolanach nie przytakiwać we wszystkim Ukrainie. No ale Donald Tusk już wielokrotnie pokazał, że interes tych, którzy go promują, jest ważniejszy niż interes i godność, honor Polski, a także blask Orderu Orła Białego.
1: Jak mówimy o rządzie, to jeszcze jest sprawa pana ministra, wiceministra nauki, szkolnictwa wyższego Andrzeja Szeptyckiego. Z takiej rodziny rzeczywiście, to on jest z tych Szeptycy, jak to się mówiło w II Rzeczpospolitej, językiem już zamierzchłej epoki, teraz może i nieużywanym, a szkoda. Generał Szeptycki to jest jego przodek, ale też biskup Szeptycki, arcybiskup w zasadzie grekokatolicki. Ukraina jest taka rodzina kresowa, która czasami wybierała rusińską, czasami polskość, potem ta rosyjskość przeszła w tożsamość ukraińską. No jest pytanie, czy z jednej strony, czy mamy się odcinać od tych kresowych rodzin, które rzeczywiście różnie bardzo bywało. Raz się tak identyfikowały, raz tak, jeden brat uznawał się za Polaka, drugi za Rusina, czy Ukraińca, trzeci jeszcze mógł być na przykład Rosjaninem. Czy jest tak, że to jest podejrzenie, czy nie? Wypowiedź pana ministra Szeptyckiego no, wzbudziła oburzenie, bo rzeczywiście zajął stanowisko znacznie bliższe ukraińskiej racji stanu niż polskiej, ukraińskiej relacji historycznej niż polskiej relacji historycznej. Ja nawet ujawnię, no taki mam charakter, że ujawniam informacje, które gdzieś tam padają. Rozmawiałem z panem ministrem Szeptyckim, bo jak jest kontrowersja, to lubię kogoś do studia zaprosić. Pan minister powiedział, że z pewnym przekąsem i taką ironią słyszalną nawet przez słuchawkę telefonu, że został oddelegowany do innych zadań i w tym tygodniu na pewno się nie wypowie, może w przyszłym, więc widać, że jest stara, dobra strategia marketingowa na przeczekanie grana i na pytania nie odpowie. No ale to pytanie też postawiła chyba najmocniej Dorota Gawryluk w telewizji Polsat. Czy rzeczywiście jest tak, że wszyscy ministrowie polskiego rządu na pewno z całej mocy chronią polską rację stanu? Panie redaktorze, jak tak, w tym wypadku?
2: Tu pojawia się często ten argument etniczny, bo rzeczywiście pan wiceminister Szeptycki jest tutaj mocno związany formalnie i właśnie również poprzez rodzinę z Ukrainą, ale on nie jest najważniejszy, bo kluczową sprawą jest to, że on jest obywatelem Polski i ma pełne prawa jako obywatel być parlamentarzystą, może być ministrem, wiceministrem, jak w tym przypadku, ale ma też obowiązki, a jego kluczowym obowiązkiem jako wiceministra jest reprezentowanie interesów i głosu Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku jego głos nie był głosem Polski, ale no, wbrew interesom Polski, więc tutaj no, przepraszam, ale konsekwencje powinny być jednoznaczne i to nie jest jakaś zemsta na Ukrainę, nie na Ukraińcach, na przedstawicielach Ukrainy w Polsce, ale to jest normalna konsekwencja tego, że człowiek, który pełni funkcję ministerialną w polskim rządzie, wypowiada się w sposób niezgodny z interesem Polski, ba, przeciwny interesom Polski, więc jeżeli pan minister ma honor, godność, no to decyzja powinna być tylko jedna i dokonana jak najszybciej.
1: Ale dymisja, czy ten brak dymisji co będzie oznaczał?
2: Nie no, brak dymisji będzie oznaczał, że w tym rządzie już nikt na niczym nie panuje i ministrowie, wiceministrowie mogą realizować obce interesy, będąc wewnątrz polskiego rządu. No bo umówmy się, polskim interesem jest ostra reakcja na haniebną decyzję prezydenta Ukrainy. Jeżeli polski wiceminister wypowiada się w poprzek temu, co mówią polscy politycy, tego, co jest w interesie Polski, no to powinien się podać do dymisji i to, że jeszcze tego nie zrobił albo nie został zdymisjonowany.
1: No właśnie, no bo Donald Tusk go chroni, on należy nie do Platformy czy tam Koalicji Obywatelskiej, ale należy do no już upadającej w zasadzie partii, no ale formalnie jeszcze istniejącej jako koalicjant, czyli Polski 2050.
2: No tak, ta koalicja nauczyła nas już tego, że każdy ma inne zdanie i generalnie interesy, jakie oni reprezentują, z rzadka mają się równolegle do interesów Polski, ale tutaj nie ma w ogóle nawet żadnej dyskusji. Cała Polska żyje tą sprawą. Emocja społeczna jest jednoznaczna. Ukraina popełniła nie tyle błąd, ale no coś, czego, nad czym przejść do porządku dziennego nie można. I jeżeli wiceminister z jakiejkolwiek...
1: Ale to się teraz, żeby nie było, to zacytujmy pana ministra z Kanału Zero, żeby też odnieść się do dokumentu, że tak powiem.
4: Duże wydarzenie międzynarodowe, kolejną z serii konferencji odbudowy Ukrainy. Najważniejszym celem tej konferencji ma być jej wymiar biznesowy, mianowicie wsparcie polskich firm, które są czy chcą być zaangażowane w Ukrainie. I teraz pytanie jest takie, jak dalsza eskalacja tego konfliktu, jak również być może wysuwanie się części Ukraińców z udziału w tym przedsięwzięciu, jeżeli ten konflikt będzie eskalował, jak wpłynie na efektywność, na przebieg tej konferencji, na to, po co my ją w ogóle
5: robimy. Ale panie ministrze, ale to Ukraina może stosować, może Polsce grozić, że Polska nie będzie uczestniczyła w odbudowie, jeżeli będzie podnosiła właśnie kwestię Wołynia?
4: To nie jest kwestia gruźb, panie redaktorze. Nie, to jest, myślę, kwestia tego, że my na tej